Później puszczam ją do boju. Oczywiście robię jeszcze 100 innych rzeczy w przenośni. Więc tak, kolejna rzecz jest taka, że brudzą się w rumbie tutaj te burty. To jest trochę jakby konieczne, bo ona ma prawie cały swój obwód tego dysku w tej dolnej części boku zrobiony z takiego materiału jakby guma. No to oczywiście jest dobre, bo ocierając o, nie wiem, nóżki w meblach, jakieś kanty ścian czy czegoś tam, ona po prostu tego nie obija. Natomiast, no czy doły drzwi, czy tak dalej, ale przez to, że to jest taki jakby matowy w dotyku materiał, no niestety na nim się trochę ten wymiatany miotełką spod spodu kurz czepia, no i zostaje. I później tak jakby, wiecie, na dole na ziemi sprząta, a gdzieś tam jakąś inną część brudzi. Więc to też musimy pilnować, żeby było na bieżąco czyszczone i po prostu, żeby nie było tak, że jedno miejsce nam sprząta, a drugie brudzi. Kolejna kwestia to są wałki. Tak jak już mówiłam, coś może nam utknąć w wałkach. Sierść psia jest nawijana na wałki, więc również te wałki, ja sobie teraz odwrócę, które mamy u spodu, dwa w takiej jakby szerokiej rynience, też musimy na bieżąco wyjmować i czyścić, ale to jest nic. To, że czyścimy na bieżąco samą powierzchnię i musimy praktycznie przed każdym sprzątaniem kontrolować, czy te wałki są wyczyszczone, czy pokrywa je na przykład psia sierść, bo jeśli one się tak jakby otulą tą psią sierścią, no to przestają być na tyle chropowate, jakby nie tymi swoimi wypustkami, nie zagarniają należycie śmieci z podłogi. Tak jak mówię, mało to, że sprawdzamy na powierzchni, to sprawdzamy jeszcze w środku. Na tych czpieniach, na których one są zaczepione, też potrafią się nawinąć właśnie psie włosy albo jakaś tam, nie wiem, przyniesiona do domu trawka czy jakieś nitki, które leżą i potrafią zablokować jedną z tych szczotek, jeden z tych wałków, także on albo spowalnia, albo w ogóle przestaje się obracać. Kolejna kwestia jest taka, że jeszcze w środek jakby tego wałka też potrafią wejść właśnie jakieś psie włosy czy inne smaki i po prostu też gdzieś tam się zaczepi i nie będzie zbierał. Także jeśli ktoś myśli o tym w kontekście odkurzacza takiego, który jest praktycznie samoobsługowy, to oczywiście podkreślam to po raz kolejny, żeby nie było żadnych wątpliwości. O tym można zapomnieć. Rumbę przed sprzątaniem trzeba do niego przygotować, przez czas sprzątania nadzorować, a po sprzątaniu jeszcze wyczyścić. Więc taką mamy samą obsługę. Kolejna kwestia jest taka, że nie wiem, jak to jest w najnowszych modelach, bo ja mam 880. Może ktoś zwrócił na to uwagę i dziś wygląda to inaczej w tych najnowszych modelach. Jeśli Państwo jesteście w stanie sobie jakoś to zaobserwować i wpisać w komentarzach, no to będę wdzięczna. Natomiast kwestia jest tego typu, że Roomba sprząta tak jakby nie miejsce za miejscem, co wydawałoby się bardziej ergonomiczne, tylko chodzi po całym pomieszczeniu i moim zdaniem mnóstwo energii marnuje jakby na samo to chodzenie i sprzątanie takimi szerokimi zakolami czy szerokimi pasami pod koniec. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może ma to jakieś uzasadnienie. No, nie wiem, czy to jest nieprzemyślane, czy po prostu jakby nie widzę żadnego uzasadnienia, że ona z miejsc, które już posprzątała, które są na przykład dosyć czyste, przechodzi w te miejsca, których jeszcze nie sprzątała i tak cały czas. I jakby przenosi, nie wiem, no, na tych kołach na przykład chociażby brud, co też mi się wydaje jest jakby takie no po prostu zupełnie bezsensowne, że w te czyste miejsca go przewozi. No ale generalnie na koniec jest posprzątane dobrze. Ale jeszcze tutaj o kwestiach związanych z samym przygotowywaniem rumby. Musimy zwracać uwagę też na to, czy jakieś włosy nie owinęły nam się dookoła tej miotełki, która wymiata nam brud spod listew i z kątów.
bo jeśli tak, no to ona też jakby jest wolniejszy ten rotor i w tym momencie gorzej wymiata ten brud. Kolejna kwestia to jest to kółko, które obraca rumbę. Tak jakby to, o którym wcześniej mówiłam, tam obróć boczne, kółko rumby i tak dalej. Ono nie dosyć, że musi się kręcić tak jakby zupełnie leciutko, że musimy zwracać uwagę na to właśnie, żeby żadne włosy się tam nie dostawały do środka. To są wszystko zdejmowane, odkręcane i rozbierane elementy. Natomiast robienie tego, powiedzmy, praktycznie przed każdym sprzątaniem większym, czy też po większym sprzątaniu czegoś, nie wiem, co się nam rozsypie, albo gdzieś tam, gdzie czesaliśmy psa, czy nie wiem, no cokolwiek, po jakimś większym takim brudzie, jest naprawdę męczące i potrafi bardzo zniechęcić do użytkowania rumby, więc pierwsze, co można powiedzieć, to to, że rumba jest na pewno sprzętem dla osób cierpliwych i w żadnym razie nie jest sprzętem dla osób leniwych, czy też niesystematycznych. Kolejna kwestia to już mówiłam o szczotkach, mówiłam o tym rotorze, który wymiata brud z kątów. Aha, mówiłam teraz o tym kółeczku, że kiedy ono się tak jakby zapcha nam czymś, jakąś sierścią czy czymś takim, ono spowalnia i po prostu jakby o wiele szybciej wyczerpuje się w rumbie bateria, bo o wiele więcej mocy musi włożyć w to, żeby tam, wiecie, te nawroty robić i tak dalej, i tak dalej. Kolejna kwestia to jest czujnik optyczny i tutaj powiem o takich kwestiach, że ona po obwodzie od spodu jakby i przy tej miotełce sprzątającej i przy tym takim kółku, które tam no jakby napędza te ruchy w różne strony, ma takie okienka szklane, można by powiedzieć, takie jakby mini ekraniki. I to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo to jest kwestia tego typu, że jeśli one będą zabrudzone, coś się przyklei, rozmarzy na nich i tak dalej, to one po prostu gorzej działają, tak jakby ona nie ma pełnego oglądu, gdzie jest jeszcze brud, który został do posprzątania i po prostu tego tam nie zbiera, bo tak jakby tego nie widzi. Kolejna kwestia jest taka, że jeśli właśnie coś jest przyklejone do tego ekraniku, to z kolei ona, to znaczy to jest moja taka domorosła teoria, natomiast poparta praktyką. Jeśli się zostawi coś takiego, nie przetrze się tych okienek przed sprzątaniem, ona potrafi sprzątać bardzo długo, bo z kolei tak jakby ma wrażenie, że ciągle gdzieś coś jeszcze jest niezebrane i tak chodzi i krąży, mieli i potrafi gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, takiej średniej wielkości pokój, gdzieś tam 15-metrowy sprzątać przez pół godziny albo i dłużej, tak? Druga kwestia, tak jak mówię, rumba jest fajnym sprzętem, tylko że bardzo wymagającym. To zaczyna w taki charakterystyczny sposób słychać taki jakby taki świst, wisk, coś takiego, że no to już po jakimś dłuższym jej użytkowaniu sami Państwo wypraktykujecie, że po prostu momentalnie po tym, jak będziecie słyszeć, jak się zwiększa po prostu ten hałas i po rodzaju tego hałasu, spokojnie będziecie identyfikować, co się stało. Czy coś weszło między rolki, bo wtedy słychać takie charakterystyczne terkotanie, czy po prostu gdzieś na te rolki coś się nawinęło albo coś innego się zapchało, bo właśnie tak jak mówię, bardziej wtedy tak huczy i świszczy. Dobrze. To tyle w kwestii tych wad. Aha, odnośnie czujników tych optycznych powiem jeszcze, że jeśli decydujecie się Państwo na takie sprzątanie właśnie bardziej zaawansowane, dłuższe i tak dalej, warto je rozpocząć wtedy, kiedy w domu jest dobre światło, czyli gdzieś tam w dziennych porach, porannych porach, do południowych porach. No nie wiem, zależy na którą stronę macie Państwo okna w mieszkaniu, tak? Wtedy, kiedy ono jest bardziej doświetlone, ona sprząta lepiej. W zimie, jeśli są takie bardzo ponure, mroczne dni, włączam jej po prostu światło, bo wtedy, tak jak mówię, właśnie generalnie też sprząta lepiej. Teraz przez chwilkę chciałabym poopowiadać o tym, jak wygląda sprzątanie konkretnych powierzchni, konkretnych podłóg. Więc tak. Kwestia jest tego typu, że o rumbie producent pisze, że sprząta i gładkie powierzchnie, i dywany. I to jest prawda.
My w tej chwili już akurat nie mamy, natomiast mieliśmy jakby w sypialni całą podłogę wyłożoną dywanem. To nie był oczywiście jakiś tam super długowłosy dywan perski czy coś, taki po prostu normalny dywan, jakie można kupić w sklepach z podłogami wszelkiego rodzaju. Powiem, że nawet w porównaniu z odkurzaczem takim zwykłym ze szczotką turbo, Roomba sprzątała go po prostu świetnie. A dlaczego? A dlatego, że odkurzacze po prostu na ogół działają w ten sposób, że wysysają tylko brud. Albo nawet jeśli jest szczotka turbo, to ona ma tak dosyć szeroko rozstawione te włoski. One są oczywiście sztywne, wirują szybko. Natomiast jeśli chodzi o Roombę, ona po prostu na tych wałkach ma takie poprzeczne wypustki. One są bardzo blisko siebie, nie są jakieś długie, ale są na tyle długie, że właśnie bardzo skutecznie sprzątają taką powierzchnię jak dywan. Więc tutaj rzeczywiście przyznaję producentowi rację. No i jakby to jest pierwsza kwestia, dla kogo jest Roomba. Myślę, że dla osób, które mają dywany albo większość jakby w domu jakichś wykładzin dywanowych, dywanów czy czegoś takiego. No więc tutaj na pewno będzie się sprawdzała lepiej od zwykłego odkurzacza, bo tutaj nie ma takiej kwestii, że ona czegoś nie wyssie. Ona po prostu cały ten dywan przejedzie wzdłuż i wszerz 100 razy i będzie go wyczesywała tymi wypustkami tak długo, aż wszystkie te drobinki zostaną wybrane i sprząta naprawdę dobrze do takich, nie że jakieś tam powiedzmy, nie wiem, ziarenka, piasku czy coś takiego, tylko po prostu nawet najmniejsze drobinki z tego dywanu wybiera. Oczywiście zajmuje jej to dosyć dużo czasu, ale sprząta naprawdę dobrze. Nie polecam natomiast do chodników czy takich dywanów małych, gdzieś położonych takich dywaników owalnych czy okrągłych, bo one są po prostu na tyle lekkie, że ona wjeżdżając na nie, jak zaczyna tymi wypustkami przeczesywać już od brzegu, to po prostu ten dywan zwinie i co najwyżej posprząta pod nim podłogę, natomiast nie ten chodnik. No, można oczywiście go tam przystawić czymś, ale to jest już, myślę, że taki mały dywan spokojnie można odkurzyć ręcznie i generalnie nie potrzeba Roomby do tego, więc tutaj bym nie polecała. Kolejna kwestia to są płytki. Płytki, ja mam i płytki jasne i szachy, bo w kuchni mam szachy ciemno-brąz krem. I tutaj jakby niezależnie od koloru czy struktury tych płytek, wszystkie sprząta jednakowo. I gładsze, i takie bardziej matowe. Natomiast zdarza się tak, że jeśli są gorzej wypełnione fugi, to znaczy jeśli są tak wypełnione, że te przerwy między nimi są, znaczy przerwy nad nimi, te przerwy w płytkach są tak nie do końca wypełnione fugami, że zostaje taka przestrzeń, jakby nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Jeśli przerwa nie została wypełniona fugą na tyle, że podchodzi ona prawie do powierzchni płytek, te rowki są na tyle głębokie, że powiedzmy jakieś tam mniejsze ziarenko wpadnie, to ona go nie wygrzebie. Więc tutaj z płytkami jest tak, że jakby same płytki ok, fugi dobrze wypełnione ok. Ja w jednym miejscu mam nieprawidłowo wypełnione fugi, więc jakby na to zwracam uwagę, że tutaj no tak średnio czasami trzeba poprawić odkurzaczem takim ręcznym, albo gdzieś tam po prostu no zwyczajnie wymieść te fugi przed tym, zanim puścimy Roombę i wtedy ona już sobie wszystko porządnie pozbiera. Jeśli chodzi o kąty, to takie kąty jakby płytkie, gdzie są listwy podłogowe i tak dalej, sprząta dobrze, natomiast te kąty ciasne, gdzie są płytki i są tylko takie cieniutkie listewki, sprząta troszeczkę gorzej. Teraz kolejna kwestia to panele podłogowe i tutaj z panelami myślę, że znaczenie mają te czujniki optyczne. Najlepiej sprząta jasne i zupełnie gładkie panele. Myślę, że najlepiej jakby te czujniki na nich rejestrują ewentualne zabrudzenia. W dalszej kolejności lekko porowate i jasne. Takie wiecie, z takim pseudosłojowaniem, no nie?
A najgorzej sprząta panele ciemne. Im ciemniejsze, tym gorzej sprząta. No generalnie jakiś kurz czy coś powinien być widoczny, ale tak po prostu jest. Przynajmniej w przypadku tej rumby, którą ja mam i jakby w tych paneli, które ja mam. Więc tutaj to znaczy to, że gorzej, to nie znaczy, że sprząta źle. Bo jakby na sam koniec właśnie chcę przejść do tego, że jeśli już spełnimy wszystkie te wymagania i zastrzeżenia, o których mówiłam na początku, czyli będziemy jakby przygotowywać rumbę i tensorować ją w trakcie sprzątania, albo po prostu nie będzie nam przeszkadzało to, że ona czegoś tam nie zrobi, bo powiedzmy, nie wiem, przychodzimy do domu w trakcie dnia, widzimy, że czegoś tam nie zrobiła, no to puszczamy ją jeszcze raz, jeśli oczywiście nie stoi kompletnie rozładowana obok bazy, tak? To po prostu rumba sprząta, w moim odczuciu, te podłogi, które ja mam, sprząta bardzo dobrze. Powiem tak, ja oczywiście tutaj narzekam i uprzedzam i tak dalej, ale ponieważ ja jestem osobą przyzwyczajoną do dbania o sprzęty, u mnie sprzęt jakiś AGD typu zmywarka, pralka, która działa jakby, nie wiem, tam 15 czy 17 lat, to nie jest żadna rewelacja, po prostu ja te sprzęty na bieżąco czyszczę ręcznie i tak dalej, więc tutaj jakby przyłożenie się do tego, żeby doszedł do tego kolejny sprzęt, oczywiście no rumba jest niewspółmiernie bardziej wymagająca niż, nie wiem, pralka czy zmywarka, nawet przy ręcznym czyszczeniu i tak dalej, to z nią, no już choćby przez samo to, że tą czynność trzeba o wiele, wiele częściej powtarzać, jest bardziej wymagająca, jakby ja potrafię to przełknąć, za cenę tego, że po prostu każdziuteńkiego dnia mam zupełnie czyste podłogi. Bo w momencie, kiedy ona jest przygotowana i wiem już ja, w jakich miejscach ona po prostu może mieć jakąś skuchę, że nie wiem, jakiegoś kąta mi nie wymiecie i ja jej tam troszeczkę wcześniej szczotką przygotuję czy coś, no to taki kącik mam powiedzmy, nie wiem, jeden czy dwa w całym domu, to tak jak mówię, jeśli ona jest w dobrej kondycji, tak, ma opróżniony ten zasobnik, czyste rolki i wyczyszczone te okienka właśnie tych czujników optycznych, to ona po prostu sprząta rewelacyjnie. W ogóle nie zostawia nic, nieważne czy to jest psia sierść, czy to jest piasek, czy to jest jakiś drobniusieńki pył, czy to jest, nie wiem, trawki, czy to jest jakaś ziemia gdzieś, która się tam osypie z kwiatka, czy zostało przyniesione na butach jakieś tam, powiedzmy, błoto. Ona i zaschnęło gdzieś w pobliżu drzwi, no bo przecież tak się zdarza, tak? Nie zawsze uda się nam idealnie wytrzeć, tak? Buty na wycieraczce. Albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam się nam nasypało trochę mąki, czy no po prostu takie normalne rzeczy, które się dzieją w trakcie użytkowania, tak? Czy przy wsypywaniu proszku do pralki. Nieważne jaka jest gramatura tego, nieważne czy to jest coś, co teoretycznie mogło przywrzeć do podłogi, czy po prostu ona to posprząta. I tutaj jakby wiem, że ścierały się opinie odnośnie odkurzaczy takich ręcznych czy odkurzaczy samobieżnych. Ja nie będę się bawiła w rozstrzyganie, co jest dla kogo lepsze, bo wiadomo, że po prostu jak ktoś ma, nie wiem, małe mieszkanie i posprzątanie całego mu zajmie tam chwileczkę, no to wiadomo, że nie będzie się bawił w kupowanie rumby czy coś. Przy większych powierzchniach ona się na pewno o wiele bardziej sprawdzi. No bo oczywiste jest, że chcąc posprzątać dobrze jakieś większe powierzchnie, musimy poświęcić na to o wiele, wiele więcej czasu, tak? Tutaj jakby to już poddaję pod rozwagę indywidualnie. Natomiast ja wiem na pewno, że pracując, zajmując się domem, mając jakieś tam inne dodatkowe zajęcia jeszcze, na pewno nie chciałoby mi się chodzić z odkurzaczem i sprzątać całe mieszkanie każdego dnia. Mimo tego, że rumba jest jakby w eksploatacji może nie to, że uciążliwa, ale wymagająca uwagi, tak? Bo zdarza się, że gdzieś się zablokuje, albo właśnie słyszę, że gdzieś tam coś terkocze czy świszczy i po prostu już wiem, co mam wyczyścić, bo gdzieś tam coś złapała większego i po prostu nie potrafi sobie z tym poradzić. To po tych 2 latach użytkowania jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolona.
Dla niej nie ma problemu, że nie wiem, powiedzmy gdzieś tam pod jakiś wjeżdża stolik kawowy, nie ma problemu, że gdzieś tam ma wjechać pod jakieś krzesełko, czy pod jakieś, nie wiem, półeczki, jeśli są takie na takie

I na pewno nie miałabym takiego porządku, jaki mam obecnie, korzystając na co dzień z rumpy. Nawet jeśli to nie jest na co dzień, no bo powiedzmy, nie wiem, jeśli mnie nie ma przez dany dzień w domu, no to wiadomo, że jej nie puszczam. Puszczam następnego dnia, ale właśnie sprząta naprawdę rewelacyjnie. I ostatnia kwestia, czyli z mojego punktu widzenia koronny argument na to, który przemawia za posiadaniem rumby. I tutaj myślę, że odpowiem na pytania właśnie osób, które posiadają psy. Jeśli mam psa, dzisiaj nie wyobrażam już sobie tego, że mam psa, a nie mam rumby. Wszystkie rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, pies jedząc kruszy, gdzieś tam wysypie z miski, jakiś brud, który przynosi na łapach, bo mimo że się psa wyciera, no to przecież choćby już w trakcie samego wycierania, czy po prostu później gdzieś tam jeszcze z pomiędzy tych przestrzeni, między poduszkami w łapie, jakiś tam brud na podłogę opada, kiedy pies chodzi. Wszystkie te rzeczy na bieżąco są sprzątane, jeśli po prostu codziennie z tej rumby korzystamy, albo tak jak mówię, nawet co drugi dzień, albo w momencie, kiedy widzimy, że gdzieś tam się zabrudziło, gdzie pies leżał, gdzie pies chodził, wystarczy puścić jakby tą opcję spod i ona oczywiście wszystkie te psie, jakieś właśnie zabrudzenia zbiera. No oczywiście, jeśli coś tym wysypiemy, powiedzmy, nie wiem, właśnie ryż, mąkę, proszek czy coś, no to nie musimy jej nastawiać na sprzątanie całego pomieszczenia, tylko właśnie włączamy tą opcję spod. I w ogóle tak naprawdę to wydaje mi się, że opcja spod jest najdokładniejszą. Jakby sprząta dokładniej niż sprzątałaby całą przestrzeń. To też nie wiem, od czego zależy, ale jakby nie umiem tego uzasadnić w teorii, natomiast w praktyce widzę, że tak jest, bo nawet jeśli na przykład puszczałam rumbę, żeby sprzątała całą przestrzeń, no to ona jest posprzątana dobrze i jakiś tam taki powiedzmy dzienny ten kurz, który się zebrał na podłodze, ona sobie zebrała. Natomiast też doskonale sobie radzi właśnie nawet z większą ilością, kiedy coś się wysypie, ona to wszystko wyzbiera, więc tutaj też nie zostawia. No, myślę, że może jakieś, nie wiem, mikropyłki, takie, które powiedzmy, nie wiem, nie jesteśmy ich wzrokiem czy dotykiem w stanie być może zostawić, gdybyśmy przyszli z jakąś mocną lupą albo mikroskopem, no to coś by tam zostało właśnie z tego spota, kiedy pozbierała, ale jakieś ziarenka, tak jak mówię, ryż, mąka czy tam proszek do prania wysypany pozbiera po prostu zupełnie. Natomiast wracając jeszcze do tej kwestii psa. Najbardziej, może nie to, że polubiłam, ale przekonałam się do rumby w czasie linienia psa. Takie ilości sierści, jakie gubił nasz pies, były po prostu, wydawało się nam, że więcej sierści gubi, niż mu po prostu może w tym czasie wyrosnąć. Te wałki w rumbie po każdym sprzątaniu, każdego jakiegoś tam małego zakątka miały dosłownie koszulki, takie otulone były dookoła tą nawiniętą sierścią, więc oczywiście trzeba było jakby sprawdzać, no, i zdejmować to na bieżąco, czyścić je, ale sierść była po prostu zbierana znakomicie. Nie było w ogóle czegoś takiego, że nie wiem, gdzieś ta sierść się wzbija i zalega później na meblach, że gdzieś, nie wiem, trafia do jakichś naczyń, na stół czy gdzieś. Po prostu nigdzie, jeżeli było tak, że po prostu pies leżał na podłodze albo gdzieś tam w swoim spaniu, no to wiadomo, że wystarczyło odkurzyć to spanie od psa zwykłym odkurzaczem, no bo tego rumba nie zrobi, bo ono ma zakamarki i burty. Ale wszystkie te miejsca, gdzie pies leżał na podłodze, gdzie chodził, gdzie zostawiał tą sierść, jadł czy cokolwiek innego, na bieżąco po prostu się włączało rumbę, każdego dnia były sprzątane i tej sierści po prostu w domu nie było. Więc jeśli chodzi o takie kwestie związane z użytkowaniem, przygotowywaniem rumby do pracy i po skończeniu pracy też, no oczywiście trzeba tam te wałki wyczyścić, opróżnić zasobnik i tak dalej, i tak dalej. No to rumba jest bardzo wymagająca, ale zwłaszcza posiadaczom psów potrafi się odwdzięczyć. Więc komu generalnie polecam? Na pewno trzy typy użytkowników, które będą zwłaszcza zadowolone z rumby w porównaniu ze zwykłym odkurzaczem, to raz posiadacze dywanów.

0: osoby, które posiadają znaczne powierzchnie do sprzątania, bo jakby czas spędzany na ich porządkowaniu ze zwykłym odkurzaczem jest no jakby dużo czasu się spędza na to, no a efekt korzystania z rumby jest taki sam. I oczywiście mamy zaoszczędzony czas, który możemy poświęcić na coś zupełnie innego. I ostatnia kwestia to zdecydowanie posiadacze psów. Naprawdę, jeśli ktoś posiada psa, serdecznie polecam. I mówię to z własnego doświadczenia. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, bo kiedy mieliśmy poprzedniego psa, korzystałam ze zwykłego odkurzacza. No i to oczywiście było bardzo uciążliwe, bo mieliśmy owczarka coli. On był bardzo taki gęstowłosy i długowłosy. I trzeba to było robić na bieżąco. No ale to jakby było dla mnie, no wiecie, oczywiste. Nie znałam niczego lepszego w tym momencie, tak? A tutaj na początku mieliśmy rumbę przed psem, wiedząc już, że być może pojawi się u nas w domu pies. No i oczywiście ona tam sobie sprzątała i tak dalej, ale dopiero widząc, ile sierści ten pies gubi, ile przynosi różnego rodzaju jakichś tam zabrudzeń podwórka, mimo tego, że się go wyciera i tak dalej, zwłaszcza w zimie, kiedy jest sól, kiedy jest piach, no to doceniłam właśnie to, że nie muszę spędzać po prostu codziennie czasu właśnie z tym ręcznym odkurzaczem sprzątając po psie, a podłogi mam idealnie czyste, więc po prostu, no wiadomo, że tutaj rumba z takimi rzeczami, że jeśli coś, nie wiem, się rozleje, uklei, gdzieś tam nie zauważymy, czy rozniesiemy, czy nie wiem, w trakcie sprzątania gdzieś tam zadeptamy sobie czymś, no to z takich rzeczy płynnych, które gdzieś tam zastygną, albo nie wiem, niesiemy, co się nam kapnie, jakaś tam zupa, czy herbata, czy coś takiego, no to tutaj rumby do tego nie użyjemy. Musimy oczywiście powycierać wodą z jakimś detergentem i już, bo ona z jakby takich rzeczy, które przywrą nam do podłoża, no sprząta tylko takie, powiedzmy, ciała stałe, tak? No i myślę, że w kwestii użytkowania rumby to jest tyle. Nie będę już tutaj mielić, bo wiadomo, że nie ma sensu przedłużać, więc tak jak mówię, po tym co powiedziałam, osoby, które rozważają ewentualny zakup rumby, mam nadzieję, że będą miały większe odzwierciedlenie tego, jak użytkuje się ją w praktyce, na ile jest skuteczna. I myślę, że tutaj warto też zastanowić się właśnie, jakiej wielkości mamy pomieszczenia, jakie podłogi i w tym aspekcie rozważyć. Natomiast tak jak mówię o korzystaniu z rumby jako odkurzacza po prostu takiego autonomicznego, który sam będzie sprzątał i tak dalej, to o tym po prostu możecie Państwo od razu zapomnieć. Dziękuję bardzo za poświęcenie uwagi na wysłuchanie mojego podcastu. Jeśli będą Państwo chcieli zadać mi jakieś pytania, oczywiście poproszę o zadawanie ich w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną poprzez Skype, mój nick to Luftilka. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania związane z rumbą, więc no oczywiście z tą, którą mam. I zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów, a dziś dziękuję już za uwagę i kłaniam się do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.n.fm, słuchacie nas także na www.radio.n.pl. Minęła godzina 19, jak w każdy poniedziałek właśnie o tej porze spotykamy się z audycją zatytułowaną Tyflo Podcast w Radio N. Audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, aczkolwiek tak jak mówiłem w wczorajszej audycji muzycznej z Archiwum M, dziś temat, który no być może nie tylko niewidomych i słabowidzących zainteresuje, bo dziś będziemy mówili przede wszystkim o dźwięku cyfrowym, o kodekach ściślej rzecz biorąc w dużej części. Dziś gościem audycji jest Patryk Faliszewski. Witaj, Patryku.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: I dziś sobie porozmawiamy o tym wszystkim, co związane z dźwiękiem, jak ten dźwięk jest zapisywany, no i jak ten dźwięk jest zapisywany cyfrowo, bo chyba się ze mną zgodzisz, że teraz w zasadzie, no to cyfrowy dźwięk, cyfrowa muzyka, czy jakieś cyfrowe słowo towarzyszy nam na każdym kroku naszego życia.
1: W zasadzie tak.
0: Czy jakiś cyfrowy dyktafon, czy nawet telefon komórkowy, no tam też możemy sobie...
1: Czy nawet telewizor stosunkowo teraz nowe wchodzące DVB-T. Wszystko cyfrowe.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze się nam uchowało. Chociaż i też nie do końca, bo internetowe istnieją i mają się dobrze.
0: No właśnie, więc dziś będziemy mówić o tym, jak ten dźwięk jest zapisywany, w jakich postaciach, no i co można zrobić, żeby ten dźwięk zapisać dobrze, a przy tym nie stracić cennego miejsca na dysku. No, dyski o pojemnościach terabajtów, no to już są niezbyt drogie, ale jeszcze mimo wszystko każdy chce zaoszczędzić, no i jeżeli dobrze o to zadbać, no to wiadomo, że można sobie zapisać dużo i całkiem dobrze. Ale zacznijmy od początku właściwie, jak dźwięk cyfrowo zapisywany jest w komputerze? Może od tego zacznijmy, jak to właściwie wszystko przebiega?
1: Przebiega to wszystko, nie będę tutaj może aż tak skomplikowanie wywodził się i opisywał procesu przetwarzania impulsów analogowych na fale i tak dalej, bo o tym to już myślę, że osoby bardzo tym zainteresowane i osoby, które chcą coś o tym wiedzieć, albo mogą poczytać, albo już zwyczajnie wiedzą. Generalnie jest zapisywany przy użyciu albo karty dźwiękowej bezpośrednio i urządzenia jakiegoś, tak, tym sposobem liniowym tak zwanym, albo po prostu na przykład zgrywany z płyt CD do takiego źródła. Takim źródłem, można powiedzieć, takim plikiem źródłowym jest przedstawienie analogowego zapisu w postaci fali. Stąd też format ten zwany jest WAV. Od angielskiego słowa wave, czyli fala, WAV, to jest rozszerzenie WAV. Generalnie jest to format bezstratny z założenia. Jest to format, w którym nie następuje żadna kompresja. To jest po prostu reprezentacja, chyba najwierniejsza mimo wszystko, najwierniejsza reprezentacja cyfrowa dźwięku analogowego. Mówię tutaj o WAV, ale dokładniej o PCM, tak zwanym Pulse Code Modulation, o którym mówię, bo i są jeszcze różne inne typy dźwięku, ba, nawet MP3, inne typy kodeków, które można zapisać także pod rozszerzeniem WAV, ale może o tym później, kiedy przejdziemy do kodeków tak zwanych stratnych.
0: Ale jeszcze pozostając w dalszym ciągu przy tej nieskompresowanej formie, ja na przykład i myślę, że ci wszyscy, którzy kiedyś spotykali się z dźwiękiem cyfrowym, to na samym początku, jeszcze na przykład w systemie Windows 98, no to pierwsza rzecz, z jaką się spotykaliśmy, to były właśnie pliki o rozszerzeniu WAV. Jeszcze te kilkanaście lat temu pliki MP3 to była w ogóle rzadkość, trzeba było naprawdę się nieźle napocić, żeby taką sobie MP3 stworzyć. Wszystko zapisywane było w WAV-ach, no ale tak zazwyczaj się mówi o tym, że pliki WAV, no to jest to w ogóle nie jest kompresowane, to powinno teoretycznie brzmieć tak bardzo ładnie, ale zazwyczaj, kiedy na przykład, i tak jest do dziś, jeżeli szukamy jakichś dźwięków, na przykład sobie w internecie i szukamy sobie plików nawet z rozszerzeniem WAV, czyli tych WAV-ów tak zwanych, no niestety.
1: Czyli teoretycznie bardzo dobrej jakości pliku.
0: Dokładnie, a tu się okazuje, że brzmi to naprawdę, naprawdę beznadziejnie, fatalnie. No i dlaczego tak jest?
1: Generalnie jest to spowodowane właśnie tym, o czym zamierzałem powiedzieć później, aczkolwiek powiem to w takim razie teraz, i bo widzę, że jest i miejsce, i czas. Otóż to wynika z tego, że w Microsoft Windows, w systemie Microsoft Windows, a i poniekąd w Macu, chociaż Macu z Wave'em i reprezentacjami PCM jest dziwnie i ciekawie, jest inaczej troszeczkę. Generalnie WAF jest tak naprawdę kontenerem.
0: Kontener, a co to oznacza w praktyce?
1: Oznacza to, że pod rozszerzeniem WAF mogą się kryć pliki MP3 z rozszerzeniem WAF i z zainstalowanym filtrem odpowiednim w systemie, który będzie nam w stanie takie MP3 odtworzyć. Mogą się kryć pliki o ironio OGG na przykład, bardzo trudne i skomplikowane do odtworzenia, jeśli chodzi z perspektywy procesora i instrukcji, to są pliki dość procesorożerne. Ale mogą też się znajdować formaty dużo prostsze, jak na przykład ADPCM, czyli tak zwana modulacja różnicowa, to się tak ładnie po polsku nazywa.
0: Chodzi o chyba to, nie będziemy nie jest... mówić o tym tak bardzo szczegółowo, bo mi się w tym momencie przypominają trochę czasy studiów, tak szczerze mówiąc, jak zacząłeś o tym mówić. I taki przedmiot, który się nazywa cyfrowe przetwarzanie sygnałów, trochę się jak na wykładzie poczułem, ale powiedzmy chociaż tak ogólnie, no o co chodzi?
1: Generalnie nie jest zapisywana cała fala, a jedynie różnice w próbkach w stosunku do dźwięku poprzednio zapisanego. Więc tak naprawdę wymaga to po prostu dużo mniejszej ilości informacji, dużo mniejszej ilości tych bitów na zapisanie takiego dźwięku. Oczywiście w rezultacie jakość też jest słabsza, bo co rekonstrukcja, to rekonstrukcja jednak, a nie naturalny dźwięk. Te pliki najczęściej w formacie ADPCM są, dla troszkę bardziej wtajemniczonych, 4-bitowe. To jest głębia 4 bitów najczęściej. Chociaż o bitach myślę, że tutaj też możemy powiedzieć, bo to jest stosunkowo ważny parametr w przypadku zapisywania do PCM, w przypadku zapisywania do Wave'a.
0: A co on oznacza?
1: Nie wiem, czy ty też tak.
0: No ja myślę, że tak, ale powiedzmy może, co on oznacza i czym się należy sugerować, bo być może na pewno to zaraz rozwiniemy, ale może powiedzmy, jak. No jeżeli ktoś na przykład zobaczy, że dany plik ma taką, a nie inną głębię bitową, to czego może się po tym spodziewać?
1: Może się spodziewać, przede wszystkim może oszacować, jaką głośność dany plik może osiągnąć, ale nie jaką głośność w górę. Nie, że pliki będziemy mieć dofulowane, dopowerowane na maksa, jak, że tak się wyrażę, tylko tu chodzi o głośność w dół. Do ilu decybeli na minus tak naprawdę zapisywane są informacje, mogą być zapisywane informacje dotyczące tego dźwięku. Głębia bitowa, mówiąc prościej, jest bardzo ważnym parametrem w przypadku plików nagranych bardzo cicho. Bo tak naprawdę od głębi bitowej zależy, ile w górę możemy tą głośność podkręcić w czymś, w programach, o których już kiedyś nawet w Tyflo podcaście w Radiu N była mowa, czyli o edytorach wszelakich dźwięku, audio i tego typu programach, jak chociażby Goldwave, czy Reaper, czy inne takie. Generalnie sprawa tyczy się tego, iż jeśli ta głośność będzie, ta głębia bitowa będzie za mała, w przypadku, kiedy bardzo dany plik podgłosimy, usłyszymy szum. Usłyszymy dość specyficzny szum kwantyzacji, to się fachowo ładnie nazywa. No i wtedy taki plik wcale nie będzie brzmiał ładnie, paradoksalnie. Mimo, że to jest WAF, mimo, że to jest PCM, wszystko ładnie, ale plik nie będzie brzmiał.
0: To będzie taki, czy ja dobrze kojarzę, to będzie takie charakterystyczne trzeszczenie, szczególnie kiedy ten dźwięk będzie wybrzmiewał, bo kiedy ten plik będzie głośny, to tego aż tak mocno nie będzie słychać, ale takie trochę skwierczenie.
1: Tego aż tak mocno nie będzie słychać przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów, co najwyżej będzie słychać szum, stateczny szum. Natomiast w przypadku, kiedy ten plik będzie wybrzmiewał i stosunkowo będzie się poziom go jego zniżał, to będzie takie coś charakterystycznego faktycznie.
0: Szczególnie słychać takie, to takie na szczególnie słychać to, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale na instrumentach typu gitara, na przykład pianino, kiedy te dźwięki wybrzmiewają.
1: Typu gitara, typu pianino, ale chociażby taki przykład z życia wzięty, taki lifehacking troszeczkę, jak ktoś ma Windowsa NT, chociażby starego dobrego Windowsa NT i jego dźwięk jest zapisany właśnie 8-bitowo. Czy nawet mniej, nie, chyba 8-bitowo, czystym PCM-em nie różnicowo, ale 8-bitowo. I już tutaj to słychać nawet przy głośnościach normalnych, niekoniecznie bardzo cichych. Standardowo taką głębią bitową, której się używa, jest 16 bitów. To jest taki wave płyty CD. To jest 44 kHz prędkość próbkowania, do której zaraz przejdę, i 16 bitów.
0: No właśnie, miałem cię zapytać, miałem cię zapytać o częstotliwość próbkowania, ale to do tego faktycznie przejdźmy za moment, ale zanim jeszcze o tych wyższych jakościach, to powiedz, bo być może ktoś wpadnie na pomysł taki, no że dobrze, ja chcę mieć dźwięk w postaci nieskompresowanej, ale chciałbym bardzo, żeby ten dźwięk zajmował jak najmniej miejsca. Czy jest w ogóle sens, a jeżeli tak, to przy zapisywaniu jakiego typu dźwięku zmniejszać tą głębię bitową, na przykład do 8 bitów?
1: Ja uważam, że sensu nie ma, ale może dlatego, że ja lubię dźwięk i ja cenię sobie wysoką jakość. Ja uważam, że sensu w zasadzie nie ma, chyba że tworzymy na przykład grę i do tej gry nam są potrzebne dźwięki, które mają zajmować mało, a które jakoś mają być słyszalne. Lub komunikator na przykład, no tam sobie możemy pozwolić na bitów 8, czy nawet ADPCM4, ja się spotkałem z takimi dźwiękami w ADPCM-ie w grach. Także wtedy tak, przy zapisywaniu muzyki, przy zapisywaniu instrumentów, przy zapisywaniu dźwięku nie polecam.
0: No dobrze, to teraz o tych wyższych głębiach bitowych, czyli właśnie 24 bity na przykład. Po co to się w ogóle tworzy? No przecież ja sobie słucham jakiejś płyty CD z muzyką, no to dobrze brzmi, to po co jeszcze tam coś więcej zapisywać?
1: Ano po to między innymi, i to taki myślę, że też tych powodów znalazłoby się wiele, wiele, wiele więcej. Taki prosty przykład, typowo studyjny, czy nawet nie studyjny, powstrzymam się od przykładu studyjnego. Zaprezentuję przykład domowy i życiowy, można powiedzieć. Jest impreza, jest koncert, mamy rejestrator dźwięku, o których też była już zresztą mowa, za złotych 800, 900, nieważne. Generalnie koncert, jak wszyscy wiemy, jest głośny. Nie chcemy, żeby to nam się przesterowało, czyli nie chcemy mieć tych popularnych harkotów w dźwięku takich. Nie chcemy, żeby to nam harczało, buczało i w ogóle. I generalnie chcemy ten koncert zachować w jak najładniejszej jakości. Przyjmijmy, że kartę mamy bardzo dużą, więc jest nas stać, bo nie zapominajmy, że ze zwiększeniem głębi bitowej proporcjonalnie zwiększa się rozmiar. I to tak dość znacznie zwiększa się ten rozmiar. W przypadku, kiedy chcemy mieć ten dźwięk zapisany bardzo ładnie, warto by ten rejestrator po prostu dość porządnie sciszyć. Ściszony rejestrator nagra cicho, jeśli ściszymy to na wejściu, czyli przed w ogóle tym, co usłyszymy jeszcze. Jeśli ściszymy to w torze, gdzie mamy mikrofony, gdzie to jest obsługiwane, jakby te mikrofony dostaną słabszy sygnał zupełnie. W takim wypadku no, plik będzie ładny, plik będzie brzmiał elegancko, jak jeszcze umiemy to odpowiednio nagrać, ale plik będzie cichy. I w przypadku 16 bitów, podgłaśniając go bardzo mocno, możemy właśnie natrafić na tą, można powiedzieć, taką granicę naszą kwantyzacji. Co chyba też zbyt miłym, zbyt przyjemnym nie będzie.
0: Ten szum, jak się domyślam, będzie mniejszy niż w przypadku, gdybyśmy zapisali to na przykład na 8 bitach, ale będzie.
1: Będzie dwukrotnie mniejszy. Będzie dwukrotnie mniejszy, to się da według tam rzeczy, których ja teraz nie pamiętam, według specjalistycznych, nawet dość prostych wzorów wyliczyć. On będzie proporcjonalnie, więc dwukrotnie ciszej, aczkolwiek on będzie. I czasami to już jednak może być przeszkodą. Więc danie większej głębi bitowej 24 czy nawet 32 bitów, chociaż myślę, że już 32 to jednak mimo wszystko trochę dużo. Ale może zaistnieć taka potrzeba. Użycie 24 bitów kompresji, znaczy 24 bitów
0: zapisu głębi
1: spowoduje, iż ten szum się po prostu o kolejne x decybeli oddali, więc i tak naprawdę więcej mamy pola manewru do zgłaszania tego pliku naszym edytorem audio potem.
0: Więc jeżeli nie chcemy używać, jeżeli nie chcemy dokonywać jakichś edycji na tym pliku, to możemy spokojnie, śmiało to pozostawić tak jak jest, czyli ta domyślna głębia bitowa 16 bitów. Jeżeli mamy w planach coś potem z tym zrobić i mamy przede wszystkim miejsce na to, żeby taki dźwięk nagrać, no to lepiej wyposażyć się po prostu w urządzenie, które umożliwi nam nagranie z lepszą rozdzielczością bitową. To już powiedzieliśmy o jednym parametrze, który zazwyczaj spotykamy w przypadku plików wave'owych, w przypadku plików nieskompresowanych, a teraz jeszcze jeden parametr, czyli tak zwana częstotliwość próbkowania. O co w tym chodzi i dlaczego i czy w ogóle warto dawać więcej niż te słynne 44,1 czy właściwie 44 1100 Hz? No, może warto dawać więcej, może mniej?
1: Czasami warto, czasami nie. To też ma swoje wady i zalety. Taka częstotliwość próbkowania, natomiast niech zacznę od początku. Otóż wielokrotnie pewnie wielu z was miało plik WAV. Może nawet Winamp pokazał, że ma tych bitów 8 czy 16, już ten parametr znamy. Ale mimo wszystko ten plik słychać jak z telefonu, można tak powiedzieć potocznie, jak przez telefon. To ma mało tonów wysokich, to słychać nieciekawie. To słychać jak ze starego radia na przykład, tak mówiąc dość potocznie. O co w tym chodzi? Otóż właśnie za to, jak to będzie słychać, już pomijam czynniki analogowe, czyli jaki mamy mikrofon, jakiej jakości i w ogóle, bo to jest w ogóle nie, rozmowa nie na tę audycję, ale tak naprawdę od tego zależy, od sampling rate'u, czyli prędkości próbkowania, zależy jak wiele częstotliwości w hercach zostaje zapisanych w takim pliku WAV. Tak jak to już Michale powiedziałeś, 44-100 to jest taka podstawowa, można powiedzieć, prędkość próbkowania.
0: Czyli może powiedzmy w ten sposób, ja teraz to powiem tak bardzo, bardzo ogólnie, a ty mi powiesz, czy ja się mylę. W ciągu sekundy trwania rejestracji danego nagrania jest pobierany dany sygnał, po prostu sygnał wejściowy jest pobierany 44 100 razy,
1: dokładnie, i to samo chciałem powiedzieć, tak, zupełnie się zgadzam z tobą, Michale.
0: I z tych próbek natomiast budowany jest dźwięk.
1: Jest dźwięk, oczywiście. Generalnie natomiast te sampling rate'y, te częstotliwości próbkowania czasami przydaje się mieć większe. Bo jak na przykład chcemy nagrać i mamy na to sprzęt analogowo, chcemy nagrać nietoperze na przykład. Nietoperz, jak wiemy, jest zwierzęciem, które porozumiewa się ultradźwiękami, czyli częstotliwościami, których już nasze ucho nie słyszy. I chcielibyśmy to zarejestrować w celu następnie zwolnienia tego na przykład do częstotliwości naszych, przez nas już słyszalnych. To tych próbek musi być zdecydowanie więcej. Tych próbek musi być więcej, bo to musi zostać zarejestrowane. Pamiętajmy, że 44100 próbek to tak naprawdę do 22050 Hz na kanał. Ludzkie ucho teoretycznie słyszy maksymalnie do 20000 Hz i ewentualnie troszeczkę ponad to.
0: A z wiekiem się to zmniejsza.
1: Z wiekiem się to tępi, z wiekiem się to zmniejsza, niestety. Nad czym ubolewam. Tak. Natomiast czasami jest to jeszcze przydatne na przykład w radiu. Kiedyś, pamiętam, była taka audycja dotycząca radia internetowego. To może teraz troszeczkę inaczej, czyli odnośnie radia FM. Wymagane jest 192000 takich próbek, czyli 192 kHz, żeby przenieść ten sygnał, który odpowiada nam za wyświetlanie się tej ukochanej naszej nazwy stacji i tych literek w systemie RDS, czyli, czyli jest odpowiedzialny za pokazanie nazwy stacji i danych o niej w naszym radioodbiorniku. bez kart lub bez kart dźwiękowych przenoszących 192 tysiące Hz lub zewnętrznego w ogóle poza programowego specjalistycznego sprzętu, nie byłoby tak naprawdę dzisiaj systemu RDS. Jest to niewątpliwie potrzebne tutaj.
0: No tak, ale w takim naszym domowym zaciszu, jeżeli nie będziemy chcieli nagrywać nietoperzy, to również możemy to pozostawić bez zmian. 16 bitów, 44, 100, takie parametry.
1: To jest takie optymalne, domyślne parametry Wave'a, chociaż jeśli chcielibyśmy... Ja tutaj nie chcę być mega ekspertem od tej dziedziny, bo jako osoba niewidoma z filmem mam naprawdę mało do czynienia. Jest jeden problem, mianowicie dlaczego czasami używa się 48 tysięcy HZ, 48 kHz. Tak naprawdę w dźwięku zwiększa to niewiele w dźwięku bezstratnym i w zasadzie nasze ucho nie jest tego w stanie wysłyszeć. Ale w przypadku kompresji stratnej czasami może to jakoś polepszyć, ale do tego dojdę potem. A czasami ratuje to wręcz życie, bo są konflikty między ilością klatek w sekundzie, ilością tych zdjęć, można powiedzieć, robionych na sekundę, ilością obrazków zapisywanych w filmie, a dźwiękiem i synchronizacją dźwięku z obrazem. Dlatego też wymyślono, że dla 22050, czyli połowy 44100, będzie używane 24 kHz w filmie, a dla 44100 używanym takim odpowiednikiem jest 48 kHz. Tak w ramach ciekawostki, już bardziej z życia naszego codziennego. Często filmy używają 48 kHz, jak są w rozszerzeniu AVI, jak są w formacie AVI, to jest to 48 kHz.
0: To teraz takie pytanie z innej beczki. Co lepiej, jeżeli już koniecznie chcemy zmniejszyć, albo co lepiej zwiększyć? Czy lepiej manipulować tą głębią bitową, czy lepiej w przypadku plików nieskompresowanych? Czy lepiej zmieniać częstotliwość próbkowania? Co nam da jakieś, powiedzmy, lepsze efekty?
1: To zależy od... zależy jak na to patrzeć, bo jeśli patrzeć czysto na rozmiar skompresowanego pliku, większy efekt da nam zmniejszenie głębi bitowej.
0: A na jakość?
1: Bo będzie to o równą połowę zmniejszenie pliku. Ale niestety jakość chyba w zasadzie każdy usłyszy różnicę.
0: A w przypadku częstotliwości próbkowania?
1: Mniej wprawnego ucha, ludzie z mniej wprawnym uchem, myślę, że różnicy między 44100, a zaraz następną niższą częstotliwością 32000, tak łatwo nie usłyszą, bo podobno najwyraźniej to w ogóle słyszymy do 16 kHz, a do 20 to tak w ogóle, tak cokolwiek. Więc ta różnica w odbiorze słyszalnym może być niewielka tak naprawdę, a na rozmiarze dość sporo zaoszczędzimy. Nie pamiętam teraz dokładnie wskaźników, ile to jest kilobitów po 32100. Mogę to ewentualnie zaraz sprawdzić, ale teraz tego nie pamiętam, po prostu tak na teraz. Generalnie jednak będzie to mniej to nam da, ale będzie po prostu mniej ta jakość denerwować.
0: Zatem tak to wygląda, to oczywiście cały czas rozmawiamy o plikach nieskompresowanych, na których się tak naprawdę wszystko opiera, bo pamiętajmy, że jeżeli sobie wczytujemy do naszego edytora audio jakiś plik, który nawet jest zapisany w formacie MP3, to i tak on jest zazwyczaj dekodowany do formatu takiego PCM-owego, do postaci nieskompresowanej.
1: I najczęściej w ogóle 32-bitowej, z racji łatwości przetwarzania instrukcji procesorowych, z racji, że nasze systemy są najczęściej 32-bitowe.
0: No właśnie, dlatego tak to wszystko wygląda, a myślę, że teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, no chyba, że jeszcze coś warto do tego nieskompresowanego dźwięku dodać, twoim zdaniem.
1: Moim zdaniem można dodać rzecz typu mono i stereo, czyli ilość kanałów. Teoretycznie Wave jest w stanie przenieść nieskończenie wiele takich kanałów. W praktyce proporcjonalnie zwiększa się rozmiar, więc nie wiem ile transfer naszego dysku, szybkość zapisu na naszym dysku będzie w stanie wytrzymać. B, ile tak naprawdę tych kanałów będzie nam potrzebne i C, kto tego w ogóle będzie używał w przypadku kanałów na przykład, nie wiem, 100 czy 200 czy może 64 chociażby.
0: No właśnie, no właśnie, bo chociażby w Reaperze można... widziałem ilość kanałów 64 na przykład w parametrach
1: można,
0: konfiguracyjnych.
1: Można sobie zapisać oczywiście ścieżkę w 64 kanałach. Tylko tam nie musi być 64 kanały czystego tego samego. Tam mogą być na przykład 32 utwory, każdy po 2 kanały i też dobrze będzie. Fakt, że zrobi się jeden wielki harmider, ale no, możliwości deweloper daje nam jak najbardziej.
0: Zatem możliwości jak najbardziej rozwojowe. Już za moment, bo jeszcze nawet tego nie zrobiłem, ale zaraz to uczynię, uruchomię nasze linie kontaktowe w postaci telefonu oraz Skype'a. Telefon 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Można do nas także będzie dzwonić za pomocą komunikatora Skype. Jesteśmy na Skype'ie, a właściwie będziemy już za kilka sekund. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz login. Można dzwonić, można pytać. Dziś rozmawiamy o cyfrowym zapisie dźwięku. Na razie o nieskompresowanym, ale spokojnie, do kompresji przejdziemy już za chwileczkę. Radio Kolejna audycja z gatunku programów na temat dźwięku w Tyflopodcaście na antenie Radia N. Dziś przypominam, z Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy na temat dźwięku, właśnie na temat cyfrowego zapisu dźwięku, przede wszystkim o kompresji. Trochę nam się zeszło na temat materiałów niekompresowanych, no bo tak naprawdę zazwyczaj te materiały niekompresowane to są danymi wejściowymi, z których później ewentualnie można coś stworzyć, ale zanim o tworzeniu, to może, Patryku, kilka słów na temat tego, po co w ogóle kompresować?
1: Przede wszystkim i z prozaicznej przyczyny, żeby zmniejszyć rozmiar danych na naszym dysku, bo jak wiemy, dyski nasze skończone są, a ich pojemności, co prawda stale rosnące, zmuszają nas tak naprawdę, w zasadzie zachęcają nas do posiadania jeszcze większej ilości tej muzyki, więc coś trzeba z nią robić, żeby jej rozmiar był mniejszy, a żeby jakość pozostała dobra. Chociaż i tu są różne filozofie. Niektórzy mówią, żeby rozmiar był mniejszy, niektórzy, żeby jakość była dobra, a niektórzy chcą wybalansować między rozmiarem a jakością.
0: A są też tacy, którzy jednak co jakiś czas kupują sobie po prostu nowy dysk i podłączają, no i zgrywają swoje kolekcje płyt do postaci plików nieskompresowanych, no bo wtedy wiadomo, ta jakość jest najlepsza
1: ja
0: z możliwych.
1: Ja tak czasem robię.
0: No właśnie, właśnie. Ale może o kompresji. Co jakby takie najpopularniejsze rzeczy związane z kompresją? To jest oczywiście format MP3, ale nie tylko, prawda?
1: Prawda. Chociaż może zacznę od tego MP3, bo myślę, że on jest taki najbardziej znany, żeby też...
0: No oczywiście, bo kiedy
1: mottem,
0: tylko się...
1: Moim mottem na świecie jest... Moim mottem osobistym jest: nie samym MP3 człowiek żyje i nie tylko MP3 na świecie istnieje. Aczkolwiek o nim, myślę, wypada też coś powiedzieć, to może Michale dokończy swoją myśl, bo ci tu przeszkodziłem dość niekulturalnie.
0: To znaczy,
1: prawda?
0: No ja chciałem tylko powiedzieć, że właściwie synonimem muzyki kompresowanej, tych synonimem tych niewielkich plików muzycznych, to jest właśnie MP3 i to jest najpopularniejszy format. Format i tu myślę, że warto powiedzieć o tym nawet na samym początku, zanim w ogóle zaczniemy mówić o innych formatach, że niestety, albo istety, no niektórzy będą ucieszeni, niektórzy nie. Ja się raczej martwię z tego powodu, no bo powinien być wybór, ale pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się na przechowywanie swoich zbiorów w jakichś formatach, o których będziemy mówić już za czas jakiś, o formatach muzycznych, czy to z kompresją stratną, czy bezstratną, no to pamiętajcie o tym, że nie wszystkie urządzenia wam to będą odtwarzać. Najwięcej urządzeń generalnie wspiera albo wavy, albo pliki MP3.
1: Nieskompresowane.
0: Dokładnie.
1: Albo pliki MP3. Ewentualnie jest teraz taka nowa moda od lat kilku, żeby wspierać jeszcze Windows Media Audio, o którym za chwileczkę.
0: Ale zanim jeszcze o MP3, to użyłem tu takiego terminu jak kompresja stratna. I może najpierw wyjaśnijmy to pojęcie.
1: Otóż kompresja stratna polega na tym, że dane są zapisywane tak naprawdę w mniejszym rozmiarze. Tak bardzo prosto. Tak po prostu najprostsza definicja.
0: Ale ta strata coś nam mówi.
1: Szczegółowo. Tak, ta strata coś nam mówi i do tego właśnie chciałem przejść, do tej straty. Otóż kompresja stratna stratną jest dlatego, iż w teorii traci wszystkie te dane, które są albo mniej istotne, lub których nasze ludzkie ucho, które pełno przywar i niedoskonałości ma, których nie jest w stanie tak naprawdę wysłyszeć. Atom maskując i zapisując w to miejsce coś innego, co jest bardzo podobne i nasze ucho to odbiera, to jest tak zwana psychoakustyka, o tym może troszeczkę też później, a to po prostu bezpowrotnie tracąc tak zupełnie, iż nie ma żadnego zastępstwa w to miejsce. Różne są typy, różne są modele stratności. Zawsze jednak opiera się to na tym samym. Mniej lub ważne dane dotyczące albo głębi bitowej, czyli tak naprawdę oszczędzanie na tych właśnie, na tej właśnie skali głośności, albo na częstotliwościach najczęściej wysokich. To są takie dwa najpopularniejsze modele stratności. Albo na tym, albo na tym, albo i na tym, i na tym. Jak niektóre kodeki bazują swój geniusz, można powiedzieć, i to, że te pliki tak naprawdę, pliki finalne są tak małe.
0: Ja podejrzewam, że kluczowym elementem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, jest umiejętność pogodzenia odpowiedniego tych dwóch parametrów, czyli bazowania i na głębi bitowej, i na tej częstotliwości próbkowania, bo pewnie ucinając trochę z tego i trochę z tamtego, można uzyskać jak najlepszy efekt, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. To jest, jakby nie patrzeć, w pełni stuprocentowo w zasadzie zgodna myśl i ja tutaj się z tobą zdecydowanie zgadzam, ale nie wszystkie kodeki i nie wszystkich kodeków twórcy tak na to patrzą.
0: No i tak naprawdę takie...
1: Chociaż każdy w tym kierunku coś próbuje.
0: I tak naprawdę kompresję stratną możemy stosować tylko i wyłącznie w przypadku materiałów, które odczytywać będzie człowiek. I to też nie każdy. No bo na przykład ja sobie nie wyobrażam kompresji stratnej zastosowanej na dokumencie. Ty sobie wyobrażasz, bo ja niekoniecznie.
1: No ja też nie. Mówimy tutaj o dźwięku, więc w przypadku dźwięku ja jestem sobie w stanie kompresję stratną wyobrazić, ba nawet czasami nieświadomie jej używamy wszędzie, od nawet tutaj robiąc ten program wielokrotnie, nawet kilkukrotnie tracimy informacje.
0: Oczywiście, natomiast że tak. Natomiast ja chciałem powiedzieć właśnie o tym, żeby nasi słuchacze mieli taką orientację, w czym ta kompresja stratna może być przydatna, bo my mówimy o dźwięku, natomiast kompresja stratna nie stosuje się tylko do dźwięku. To są także przecież sposoby zapisu filmu.
1: Obrazy.
0: Właśnie, czyli i dźwięku, i obrazu, więc te wszystkie bodźce, które odbierają zmysły ludzkie.
1: Człowiek.
0: Dokładnie. Które odbiera wzrokiem i które odbiera słuchem.
1: Słuchem. Ciężko mi jest na przykład sobie wyobrazić archiwum.zip, spakowany plik, który będzie miał dużo mniej tylko dlatego, że jest stratny, a potem będziemy mieć problemy z wypakowaniem tego archiwum, bo innej metody nie widzę, bo że to niby sobie archiwiar będzie dopisywał dane,
0: no nie ma takiej możliwości. Tak samo kompresji stratnej nie może podlegać program komputerowy, bo gdybyśmy zastosowali taką kompresję, no to będzie problem. O, ale...
1: To będzie problem, bo...
0: Dokładnie, my tu gadu, a mamy telefon. A mamy telefon. Jacek się do nas dodzwonił. Witaj, Jacku.
2: Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja nie mogę was złapać niestety w tej chwili.
0: A dlaczego nie możesz nas złapać?
2: Nie nadajecie, przynajmniej radio się już nie, nie jest w stanie wyłapać stacji.
0: Oj, no to w takim, to w takim razie znaczy to, że Radio Shure nie ma aktualnej, nie ma aktualnej, aktualnej playlisty do Radia N niestety. A szkoda, to w takim razie, no to teraz będzie, w takim razie taka bardzo błyskawiczna pomoc na żywo i Jacku w tym momencie mam nadzieję, że będziesz w stanie odebrać, odebrać moją tutaj informację, o, wiadomość.
1: Która to zawierać będzie link do...
0: Dokładnie, dokładnie, bo mam, mam zamiar tu ci wkleić w tym momencie.
1: Strumienia.
0: O, proszę bardzo, mam nadzieję, że poszło. I mam nadzieję, że już będziesz w stanie nas posłuchać.
1: I dobrego odbioru, jak to się rzeczy na falach mniej lub bardziej szerokiego eteru.
0: Dokładnie. Więc Jacku, podejrzewam, że pytań żadnych nie masz do nas, skoro nie wiesz, o czym mowa.
2: Nie. Jeszcze niestety nie.
0: No, no, bo jesteśmy na antenie, więc dobrze.
2: Myślałem, że to pozrobisz po cichu, no ale okej. Okay.
0: No nie, no nie zrobię tego po cichu, bo się nie da. Okej, okay, dobrze. To w takim razie trzymaj się i mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko działało. Dobrego odbioru ci życzę.
2: Dzięki.
0: Pozdrawiam, cześć. A jeżeli wy macie
1: ja
0: do nas
1: tak
0: jakieś...
1: Ja tak samo dobrego odbioru, także...
0: Jeżeli wy macie do nas jakieś
1: jak to,
0: pytania...
1: Jak to nam natura płata figle.
0: Tak, czasem. Dokładnie.
1: Jeżeli złośliwość wy... rzeczy martwych, można tak powiedzieć.
0: Jeżeli wy do nas macie jakieś pytania, no to oczywiście czekamy. tyflopodcast.net to jest namiar do nas. Można również do nas zadzwonić za pomocą zwykłego telefonu 22 398 80 27 wewnętrzny 938. No a teraz wróćmy do tematu. Wróćmy do tematu plików i kompresji. Powiedziałem, że na przykład no, program komputerowy nie może być poddany kompresji stratnej, bo po prostu komputer nie byłby w stanie sobie odczytać...
1: Z nim poradzić, go odczytać.
0: Tak, odczytać go ponownie.
1: Co tym bardziej na nim działać, tym bardziej wykorzystywać jego funkcje. To już w ogóle myślę, że... Tak, ale my tutaj o programach, o obrazach, o odbiorze, a tak naprawdę o dźwięku.
0: No to przejdźmy do dźwięku. Przejdźmy do dźwięku.
1: I właśnie przechodzę do dźwięku. Mianowicie takim prekursorem, można powiedzieć, takim najbardziej popularnym kodekiem stratnym, kompresji stratnej, jest właśnie MP3. Bo MP3 jest chyba, z tego co wiem, jednym z najstarszych w ogóle kodeków. Dlatego też i się tak przyjęło, można powiedzieć, w naszej globalnej popkulturze. Bo od nazwy kodeka MP3, że to odtwarzały, to powstały odtwarzacze, które potem miały nazwę MP3 i nieważne, czy odtwarzały MP2 i MP3, czy tylko MP3, czy tylko MP2, nazywały się MP3. I każdy w zasadzie to był taki, można powiedzieć, przedmiot pożądania swego czasu. Taki gadżet. Natomiast odnośnie formatu. Format zaprojektowany w Niemczech przez Fraunhofer Institut. To jest taka grupa badaczy naukowych, która stwierdziła, że trzeba coś zrobić w dziedzinie kompresji audio, że się da i my to pokażemy, jak to zrobić i że to się da. I stworzyli sobie taki kodek MP3. Który to ma za zadanie właśnie kompresję stratną, jak najmniejszy rozmiar pliku, jak na owe czasy. Łącząc tak naprawdę filtr górnozaporowy, przepraszam, czyli odejmując częstotliwości wysokie i żerując na tym, że człowiek nie słyszy dokładnie tej głębi bitowej danego utworu, danego dźwięku, traci te informacje.
0: Czyli jak rozumiem, przede wszystkim format MP3 polega na tym, że obcina się wysokie częstotliwości. A co z dołem?
1: Dół w zasadzie zostawia się w spokoju, tak domyślnie. Dół się interpretuje mniej lub bardziej dokładnie, jeśli chodzi już o czysto funkcję. On się zapisuje mniej lub bardziej dokładnie w zależności od przepływności bitowej, bo to będzie bardzo ważny parametr, ale do niego za chwilę. To jest bardzo ważny parametr i na tym też nam trochę czasu zejdzie. Natomiast dół zazwyczaj zostawia się w spokoju. Co najwyżej globalną głośność utworu, globalną głośność audio się zniekształca tą skalę i to przedstawienie, tak jak mówiłem tutaj wcześniej odnośnie szumu kwantyzacji, który jest maskowany i kodeki wykorzystują wiele procedur, żeby to jak najbardziej pokazać, że to jest, a tego tak naprawdę nie ma.
0: Więc teraz
1: jest przerywane.
0: Więc teraz powiedzmy naszym słuchaczom i wyjaśnijmy, co w przypadku formatu MP3 jest istotne i z jakiego kodeka najlepiej korzystać. Bo no ja pamiętam, że tych kodeków było do MP3 kilka. Był LAME, no i zresztą LAME dalej jest GoGo. I chyba jeszcze coś, prawda? No ja aż tak nie eksperymentowałem z tymi różnymi formatami, z tymi różnymi kodekami.
1: Tego jest dużo, przy czym z wiodących takich kodeków i silników, na których zbudowane są programy, jest tak naprawdę takich największych, to jest 5. 6 w zasadzie. Bo to jest LAME, chyba najczęściej wykorzystywany. Drugi to jest oryginalny źródłowy Fraunhofer Institutum PEC 2 Layer 3, czyli nie mniej, nie więcej, tylko też kodek do MP3. Spotykany najczęściej w płatnych programach. Tak teraz tutaj to ciężko mi jest wymienić od... O, chociażby Cool Edit, jeśli ktoś pamięta taki program do edycji dźwięku.
0: Później się bodajże w Adobe Audition zmienił, tak?
1: Adobe Audition, oczywiście, tak. Cool Edit posiada dość bogato konfigurowanego tego Fraunhofera i to jest właśnie kodek płatny. Kolejny silnik to GoGo. GoGo bazuje tak naprawdę na LAME 388, na LAME 388, aczkolwiek jest przepisany i stawia głównie na szybkość kodowania, nie na jakość.
0: Kiedyś takim programem, to ja jeszcze pamiętam, nie wiem czy to nawet jest jeszcze dalej rozwijane, ale kiedyś ja pamiętam, że część płyt właśnie kompresowałem za pomocą takiego programu, który nazywał się Audio GoGo. I no nie wiem, no może ja byłem mało wymagający, ale ten Audio GoGo w domyślnych ustawieniach, fakt, że on generował dosyć duże pliki, ale no, całkiem fajnej i całkiem przyzwoitej jakości, moim zdaniem, no, ale to już było dawno.
1: To było chyba 192 czy jakoś tak, no niestety MP3 nawet 320, co wprawniejsze uszy wysłyszą, że to jest MP3, ba w niskich przepływnościach bitowych, o których za chwilę można nawet stwierdzić z mniejszą lub większą dokładnością, jaki to kodek został użyty. Natomiast zatrzymałem się na GoGo, co dalej mamy w silnikach enkodowania, takich najbardziej znanych. Dalej jest Blades Enc, lub jak to woli Blades MP3 Encoder. Kodek, który głównie kompilowany był i produkowany z myślą o Windowsach 95, czy nawet jeszcze końcówkach DOSa, potem skompilowany na Linuxa. Generalnie kodek miał za zadanie jedno, enkodować do MP3. I on miał w zasadzie tylko parametr jeden, czyli przepływność bitów i czy mono, czy stereo, czy ewentualnie joint stereo, który miał bardzo biednie zaimplementowane. On tych kodeków, znaczy tych opcji to miał niewiele. Jak naprawdę ani to szybkie, ani to dobre jakościowo, jeśli chodzi o bitrate poniżej 192 kilobitów na sekundę. To nie miało racji bytu. Aha, i w wcześniejszych wersjach z zasady nieważne jaka przepływność, obcinał wszystko powyżej 16 kHz. Potem to naprawiono. Kolejny taki kodek to Q-Design. Kodek bardzo zamknięty, bardzo płatny i o którym naprawdę niewiele jestem w stanie powiedzieć. Podobno używany w Zoomie H2, który nawet posiadam w rejestratorze, więc kodek też do szybkiego enkodowania. Kodek, który w niskich przepływnościach zachowuje się lepiej niż Blade, używa dynamicznego filtrowania, czyli wie mniej więcej kiedy, ile odciąć tej góry w zależności od przepływności bitowej. A to jest cały czas szybki encoding, więc szybkie kodowanie. Tu się liczy czas, więc on też nie jest za dokładny i też za dobry nie jest. I kolejnym bardzo skomplikowanym kodekiem, chociaż paradoksalnie posiadającym bardzo mało opcji, jest Helix, czyli kodek od Real Audio do MP3, umożliwiający nam też robienie plików MP3 z dość zaawansowanym właśnie maskowaniem tej głębi bitowej i kanałów, bo dochodzi przy kompresji statnej jeszcze kolejny czynnik, czyli maskowanie stereofonii, co w niektórych wypadkach myślę też może być ważne. Także myślę, że skupić się ewentualnie można będzie na LAME i na Fraunhofer, czyli na dwóch najbardziej znanych i najczęstszych kodekach.
0: No właśnie, bo kodeki kodekami, tutaj... jest tego trochę, natomiast podstawowe pytanie, jakie myślę, że zadają sobie w tym momencie nasi słuchacze, to jest, no dobrze, wymieniliście tu tych kodeków ileś, część płatnych, część nie, ale co ja mam w takim razie zrobić, żeby ta MP3, jaką ja sobie zapiszę, była dobrze brzmiąca i żeby jeszcze w miarę niedużo zajmowała. Czego ja mam użyć, jak to ustawić, na co zwracać uwagę i dlaczego tak? Przy czym myślę, że to pytanie może dlaczego ja jest dla części społeczeństwa najmniej istotne. Ale też nie zaszkodzi wyjaśnić.
1: To prawda. Tak, zacznę może od tego, na co należy zwracać uwagę. Skupię się tu, tak jak wcześniej powiedziałem, na dwóch enkoderach, czyli na Leimie i na Fraunhofer MPEG 2 Layer 3. Tym takim płatnym enkoderze, który czasami nam się przyda, mimo że jest płatny, ale to za chwilę. Generalnie na szybkość transmisji bitów. Kluczowy czynnik odpowiadający za rozmiar pliku MP3. Szybkości dla prędkości próbkowania 44100, bo w przypadku kompresji stratnej prędkość próbkowania i ilość kanałów cały czas wchodzi w grę. W przypadku 44100 jest to 32 kilobity na sekundę do 320 kilobitów na sekundę średnio co 8. Czyli 32 kilobity na sekundę, 40, 48, 56, 64 i tak dalej, i tak dalej. Generalnie polecam i takie słuchalne bitrate'y to jest od 96, od 128 do 320 do końca.
0: Dla stereo.
1: Niżej tylko wtedy, dla stereo, tak, bo proporcjonalnie to się zmniejsza w mono i tak na przykład jakość, którą słyszymy w 128 stereo jest mniej więcej porównywalna z tym, co usłyszymy w 64 kilobity mono. Oczywiście poza tym, że będziemy mieć tylko jeden kanał, bo jak sama nazwa mówi, mono i stereo służą do... mówią nam, ile kanałów jest zapisywanych w dźwięku.
0: Czyli jeżeli chcemy mieć no, w miarę dobrej jakości plik, to możemy wystartować od tej jakości powiedzmy 128. No ale oczywiście jest kwestią, do czego będziemy chcieli to wykorzystać. Im więcej, tym lepiej, to na pewno, ale czy tylko ten jeden parametr będzie miał wpływ na jakość tego dźwięku?
1: Zdecydowanie nie. Kolejny parametr to jest typ kodowania stereo, czyli tu się zaczynają schody i tu już są dość zaawansowane opcje kodeka konkretnego. Bo tak naprawdę tą ilość kanałów można zapisywać na kilka różnych sposobów. Mono jest mono, dyskutować nie ma co. Stereo. Na stereo tutaj się właśnie skupimy, bo można zapisać stereo jako tryb kanałów, który nazywa się w większości kodeków po prostu stereo. Generalnie wtedy przyjmijmy za szybkość transmisji te nasze 128 kilobitów nieszczęsne. W przypadku stereo kodek, ten silnik enkodujący dostaje po 64 kilobity na kanał, dlatego między innymi w 64 kilobity mono słychać jak w 128 stereo, bo to jest jakby jeden kanał tak naprawdę z dwóch. Aczkolwiek przy stereo wychwytywane są mniejsze lub większe korelacje między kanałami. Jeśli na przykład coś mamy zapisanego w lewym kanale tylko i wyłącznie, bo mamy coś zepsute lub po prostu tak ma być, tak chcemy.
0: Szczególnie na przykład jeżeli zapisujemy jakieś nagrania z lat 60., to jest charakterystyczne. Tam czasem można było się spotkać z tym, że te panoramy były naprawdę bardzo, ale to bardzo szerokie i niekiedy zdarzało się tak, że coś było zapisywane właśnie albo w lewym, albo w prawym kanale tylko.
1: Dokładnie. I wtedy program jest nam w stanie dać trochę większą ilość bitów, czy kilobitów czasami nawet na kanał, który wymaga zapisania tych informacji więcej, bo tam się coś dzieje. A kiedy na przykład na środku, nie, tu się źle wyraziłem, kiedy na przykład w prawym kanale jest zapisany tylko i wyłącznie pogłos od instrumentu, który mamy na lewym, na ten kanał potrzeba mniej informacji, bo po pierwsze, to jest w zasadzie podobne do tego, co jest na lewym, Po drugie, to jest ciszej i mniej dokładne, tak naprawdę mniej to jest wyraźne, ale na temat tych podobieństw to się to przejdę za chwilę. Na temat podobieństw, bo tym będzie się zajmował joint stereo, czyli tak zwane łączone stereo po polsku. Także generalnie stereo szuka małych, większych troszeczkę korelacji między kanałami, ale generalnie nie upraszcza zbyt mocno enkodowanego sygnału. Kolejna rzecz to jest dual channel, podwójny kanał, jak sama nazwa mówi. Mamy 128 kilobitów do dyspozycji, 64 kilobity na lewy, 64 kilobity na prawy, bez doszukiwania się żadnych korelacji. Przydatne na przykład wtedy, kiedy mamy swoją telewizję i ta telewizja nadaje dwujęzyczny strumień, dwujęzyczny program po polsku i po angielsku. Żeby nie było jakichś tak zwanych przesłuchów, czyli na ścieżce z polskim słychać coś z angielskiego, bo jest nagle podobne. Jest to po prostu jakby dwie niezależne, autonomiczne ścieżki. Tak naprawdę w jednym pliku. Osobno lewy, osobno prawy i nimi się kodek zajmuje. Joint stereo, czyli łączone stereo, to jest bardzo ciekawa rzecz i o tym może nie cała audycja, ale 90% audycji, czasu audycji można by temu poświęcić. Dlaczego, co, kiedy lepiej, kiedy gorzej. To jest tak zwane łączone stereo.
0: I na czym to
1: generalnie,
0: polega?
1: Generalnie polega to na wychwytywaniu potencjalnych korelacji między kanałami, niezależnie od ich rozmiaru. To tak w dość
0: czyli teraz
1: skrócie.
0: Po polsku, Patryku.
1: Chodzi o to, iż jak mamy wcześniej przywołane przez Michała chociażby to nagranie, że to jest na lewym, to jest na prawym, a wokal jest w ogóle gdzieś tam w środku, a od niego pogłos jest jeszcze troszkę na lewo lub w ogóle w stereo, po dwóch kanałach równo. On będzie, kotek będzie sobie patrzył, że dobrze, tu jest lewy kanał, tu jest prawy kanał, one się w zasadzie

0: tak zapisuje całe słowa, czy jakieś zdania. To są mniejsze rzeczy,
1: to są,
0: tak?
1: Bardzo niewielkie fragmenty pliku rzędu kilkudziesięciu milisekund maksymalnie, tak.
0: No bo właśnie, bo ktoś może mógłby sobie chcieć posłuchać czegoś takiego i sprawdzić, ale właśnie wydaje mi się, że po prostu ludzkie ucho tego nie wychwyci. To jest właśnie to cyfrowe przetwarzanie
1: tego
0: sygnału.
1: Nie wysłyszy, nie wychwyci i to jest właśnie tak zwana psychoakustyka i maskowanie, czyli działanie tak, żeby człowiek nie wysłyszał różnicy, a tam, gdzie różnica jest, ją kamuflować, ją maskować po prostu. Natomiast joint stereo jest o tyle ciekawy, że tak naprawdę można stosować dwa typy tego łączenia, co jest w zasadzie dość zaawansowanym i nie wiem, czy o tym powiedzieć, czy nie, może w ramach tak ciekawostki.
0: Może powiedzmy tylko naszym słuchaczom, co lepiej i w jakim przypadku to się sprawdzi.
1: Lepiej użyć joint stereo, tak zwanego middle side, czyli joint stereo środek i brzegi, można tak to tłumaczyć na polski. Generalnie nie skupia się na zapisywaniu danego sygnału, danego fragmencika, malutkiego sygnału w mono i określaniu jego kierunku, że to ma pójść w lewo o tyle i tyle procent od środka. Tylko wszystko to, co jest jak najbliżej środka, zapisuje, że to jest środek plus ileś. Plus dana wartość w prawo lub dana wartość w lewo. Jest to zapisywanie, myślę, bardziej efektywne niż to, o którym wspomniałem wcześniej, czyli intensity stereo po angielsku to się nazywa. Jest metoda podobna troszeczkę do zapisu na płycie winylowej stereofonu. Generalnie jednak polecałbym używanie joint stereo MS, czyli middle side, tak jak używa to domyślnie Lame, który w ogóle nie ma intensity stereo, bo deweloperzy stwierdzają, iż nie jest ono potrzebne i wymagane do pracy z MP3. Fraunhofer MP3 ma middle side stereo, które można wyłączać i włączać w niektórych programach. W niektórych zaznaczenie opcji joint stereo spowoduje używanie jednocześnie MS i IS, bo oczywiście opcje te można używać każda osobno lub obydwie razem, co teoretycznie powinno dać nam najlepszy efekt, a w praktyce czasem nam przeszkodzi, szczególnie przy niskich jakościach. W niektórych aplikacjach w ogóle się nie da na przykład joint stereo wyłączyć i nieważne jaka jest jakość, joint stereo jest użyte.
0: To ja mam jeszcze a propos takie pytanie, bo wspomnieliśmy tu o kilku zapisach stereofonicznych, zapisach sygnału stereofonicznego. Czy w każdej jakości, w każdym tym tak zwanym bitrate'cie, w każdej przepływności bitowej opłaca się używać każdego typu zapisów? Bo to jeszcze, myślę, warto porównać ze sobą.
1: Mhm, więc tak. Niskie bitrate, czyli od 32 do 96, jeśli chcemy je zapisać w stereo, czy nawet do 112 kilobitów, tak, zaryzykuję stwierdzenie, że nawet do 112 kilobitów, warto by zapisywać w joint stereo. Dla co bardziej wymagających, aczkolwiek którzy nie słyszą strat na wysokich częstotliwościach, które MP3 dokonuje, na przepływnościach od 128 do 192 kilobitów, w zasadzie do 160, bo już w 192 ta sytuacja się dość znacznie zmienia. Do 160 kilobitów jeszcze też można stosować joint stereo, aczkolwiek niektórzy wolą, żeby im coś w cudzysłowie się pogotowało, polatało na zasadzie, wolą słyszeć te delikatne zniekształcenia na górze, ale mieć wierniejszą separację stereo niż używać czegoś, co im tą separację teoretycznie skompresuje, upodobni i zmniejszy. Bo to jednak czasami słyszalnie troszeczkę zmniejsza.
0: Jeżeli będziemy mieli mniejszą separację stereo, to ja teraz tak powiem troszeczkę
1: obrazowo.
0: Tak, bardziej obrazowo. Jeżeli mamy jakąś piosenkę czy jakiś dźwięk, to myślę, że szczególnie w jakiejś muzyce eksperymentalnej albo w muzyce filmowej jest to słyszalne, czy na przykład w muzyce klasycznej, kiedy te utwory mają dużo tak zwanej przestrzeni, czyli każdy instrument jest gdzieś tam w tej panoramie ulokowany, że coś jest bardzo na prawo, a coś jest tylko troszeczkę na prawo, a coś jest no jeszcze bardziej na prawo, ale nie na środku. I tak samo dotyczy to wszystko lewego kanału. Jeżeli będziemy mieli tą separację mniejszą, to będziemy odczuwać takie wrażenie, no, które będzie zresztą w tym momencie zgodne z prawdą, że te wszystkie instrumenty są jakby bliżej siebie.

0: mamy tej takiej w cudzysłowie mniej przestrzeni w naszych słuchawkach.
1: Dokładnie. Dokładnie. I to nie jest bynajmniej zjawisko przez wielu pożądane i moim zadaniem jest poniekąd do niego nie dopuścić. Jeśli chcemy zrobić dobrą MP3-kę, to tego powinno po prostu i w najzwyczajniej w świecie nie być.
0: Takiej zgadzam się z tobą.
1: Kanałowej pomniejszonej.
0: Aczkolwiek przy muzyce generalnie pop, to szczególnie tej nowej, to myślę, że nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Bardziej przy jakichś naprawdę starszych piosenkach, również z muzyki pop.
1: Przy jazzie, przy
0: muzyce klasycznej. Dobrze, ale jeszcze mamy tu kilka parametrów, które wpływają na jakość MP3-ki. Mamy już bitrate, czyli tą przepływność bitową tak zwaną, no ale jeszcze mamy częstotliwość próbkowania. Tak samo jak w przypadku plików niekompresowanych, również ten parametr występuje. Co to jest, to już powiedzieliśmy. To teraz może szybciutko powiedzmy, no, jakie częstotliwości, przy jakich przepływnościach najsensowniej używać?
1: MP3 obsługuje od 8 kHz do 48 kHz częstotliwości próbkowania, bo i MP3 jest często wykorzystywanym kodekiem w filmach, szczególnie pobieranych z internetu. Jest to jednak mimo wszystko format wyjściowy dla końcowych plików, więc i 48 kHz on musi wspierać, ale też i są inne zalety stosowania czasem 48 kHz. Generalnie bitrate'y od 8 do 32 kilobitów, mówimy cały czas o stereo. Lepiej zostawić sobie częstotliwością do 22 kHz próbkowania. Ja tutaj już niestety trochę częstotliwość próbkowania zależy od własnych gustów i tego, co nam jest tak naprawdę potrzebne. Ale myślę, że do 32 kilobitów w stereo 22 kHz jest maksymalnym, czym można się posłużyć, bo dalej to po prostu nie ma sensu z racji tego, że zniekształcenia będą coraz większe, a tak naprawdę tej w cudzysłowie góry więcej nie będzie, bo za to odpowiada jeszcze inny parametr, przynajmniej w większości kodeków.
0: A jaki to jest parametr?
1: To jest parametr filtra low pass, czyli filtra górno-zaporowego, tak? Chyba się nie pomyliłem, mówiąc na język polski. Generalnie ten filtr odpowiada za to, jaka najwyższa częstotliwość będzie przenoszona przez dany kodek.
0: No to już teraz wszystko wiemy. To znaczy chyba low cut. Chociaż nie. Dobrze mówisz, dobrze, okej.
1: Okay, okay. Low cut jest, to jest od dołu. Low cut jest od wycinania niskich częstotliwości, od tak zwanego basu.
0: Bo niestety to jest jeszcze w tych filtrach dosyć ciekawe, że można powiedzieć, że na przykład filtr jest dolnozaporowy i górnoprzepustowy. No i w zasadzie to będzie tak, będzie to samo tak naprawdę. No i można powiedzieć, że odwrotnie, że jest...
1: Górnozaporowy i dolnoprzepustowy.
0: I dolnoprzepustowy, dokładnie. I będzie to samo. Dobrze, ale to już dosyć dywagacji. Jeszcze może powiedzmy a propos plików MP3. Często w różnego rodzaju kodekach możemy spotkać się z takim parametrem, który się nazywa VBR. I co to jest i czy w ogóle warto tego używać?
1: Ano, czasami warto. VBR to jest zmienna szybkość transmisji bitów. Od angielskiego variable bitrate, czyli no zmienna szybkość transmisji bitów, jak już wcześniej powiedziałem. Generalnie, jak wiemy, MP3, jak i zarówno większość innych statnych kodeków, nie jest zapisem falowym, więc nie jest zapisem ciągłym. MP3 zapisuje dane w tak zwanych ramkach. Każda po ileś bitów, w zależności od szybkości transmisji bitów, właśnie od kodeka, bo są różne na to koncepcje. I to nie jest tak istotne przy robieniu dobrej MP3, bo tak naprawdę my nie mamy na to wpływu. W CBR, czyli stałej szybkości transmisji bitów, dla na przykład 192 kilobitów, ta ramka wynosi jakąś tam stałą wartość. W przypadku transmisji VBR kodek umie dopasowywać po pierwsze jakość swoją, czyli czy w danym momencie więcej potrzeba na tony wysokie, czy w danym momencie więcej potrzeba na bas, czy na separację stereo, czyli i to. Więc generalnie kodek próbuje zajmować się inteligentnym dobieraniem algorytmów, dobieraniem jakości. Przy czym tak, żeby rozmiar był w miarę jakiś tam ludzki. Więc i szybkość transmisji bitów nie jest stała. Więc w przypadku, kiedy mamy na przykład samą ciszę, ona będzie około 40 kilobitów, a w przypadku, kiedy nagle mamy dynamiczny kawałek metalowy, to będzie około 270-290 kilobitów, bo on jakby dobiera tyle, ile mu trzeba. Według wcześniej ustalonych parametrami kryteriów, bo oczywiście tymi kryteriami trochę można manipulować.
0: Można ustawić można ustawić, jak ja dobrze pamiętam, górny zakres i dolny zakres, na przykład w momencie bitrate'u.
1: Górny zakres i dolny zakres lub taki symboliczny zakres, czyli w lame'ie to jest akurat parametr V, czyli variability, i to tak naprawdę wybranie odpowiedniego V mówi nam, jaki będzie średni, jaka będzie średnia przepływność bitów. Tym filtrem low pass wcześniej wspomnianym manipuluje, jeśli trzeba. Nie umie tego robić dynamicznie, ale z zasady, z założonego V wylicza sobie low pass, jaki będzie odpowiedni dla tej średniej prędkości transmisji. Generalnie przydatne, jeśli nie chcemy mieć za dużego rozmiaru, ale też mega dobra jakość nam się nie liczy, warto użyć wtedy VBR.
0: Ja dodam tylko tak historycznie, jakości, bo teraz to już jest mniej istotne, ale kiedyś to była zmora radiowców, różnego rodzaju pliki zapisywane w VBR-ach, bo część, i to znaczna część systemów emisyjnych, po prostu sobie z tymi plikami nie radziła. No i kiedy ustawiało się te tak zwane...
1: zmienności ramek, dokładnie, według których wyliczało się czas.
0: Dokładnie, kiedy ustawiało się te tak zwane punkty miksu na plikach VBR, no to ciekawe rzeczy mogły się dziać. Teraz już jest z tym
1: punkty
0: lepiej.
1: Punkty miksu lubiły sobie chodzić, że tak się wyrażę.
0: Dokładnie.
1: I zmieniać swoją pozycję nagle.
0: Dokładnie, dokładnie. Wszystko się zgadza. No ale całe szczęście teraz już jest z tym lepiej, więc nawet i radiowcom VBR się czasem może przydać. Patryku, czy my coś jeszcze o MP3 mamy do powiedzenia? Ja wiem, że ty masz i że tak jeszcze, myślę, że 2 godziny moglibyśmy na temat tego kodeka rozmawiać, ale tak coś bardzo istotnego dla naszych słuchaczy.
1: Generalnie czasem w przypadku enkodowania lame'em i w przypadku enkodowania lame'em z wiersza poleceń, bo nie zapomnijmy, że kodeki MP3 mogą występować w formie funkcji programu, na przykład do edycji dźwięku zapisz do MP3 jako jeden z formatów i podstawowe jego opcje, a można używać pliku .exe o rozmiarze tam kilkudziesięciu kilobajtów, niewielkiego, w którym tak naprawdę podajemy mu plik źródłowy, właśnie bezstatny WAV, plik docelowy z rozszerzeniem .mp3, ścieżkę, gdzie on ma wyjść i parametry opisane w dokumentacji tego kodeka, po czym naciskając Enter enkodujemy to po prostu w wierszu poleceń Windowsowym, w konsoli tak zwanej. W takim przypadku jest jeden dość znaczny parametr, czyli Q. On się przydaje w bitrate'ach stałych, poniżej 160 kilobitów na sekundę. Ciężko mi tu będzie opisać, co on tak naprawdę robi, na zasadzie, że to wypadałoby poprzeć przykładami. Generalnie zwiększa częstotliwość sprawdzania, jakie częstotliwości, jakie algorytmy, jakie mechanizmy i co tak naprawdę w tej muzyce, w tym naszym materiale enkodowanym się dzieje.
0: Jak rozumiem, przez im wyższe Q, tym lepiej.
1: Nie. Q0 jest najlepsze, najwolniejsze. Q9 jest najszybsze i takie troszeczkę można powiedzieć po łebkach. Aczkolwiek paradoksalnie bardziej sprawdza się do bitrate'ów wysokich, gdzie Q niskie, Q0 do tam Q2, czasami aż zanadto próbuje sprawdzać i kontrolować, co się w tym pliku dzieje.
0: Więc tak to...
1: tego, że ma pole, ma jak... Więc
0: sobie sprawdza i ma oczywiście odpowiednio więcej czasu. Tak to wygląda w przypadku MP3. To nie jest jedyny format kompresji stratnej, bo na razie rozmawiamy o kompresji stratnej. Jeszcze postaramy się chociaż trochę zahaczyć o kompresję bezstratną, bo to już 9 minut po godzinie 20. Słuchacie cały czas audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Przypomnę, że dziś właśnie wspólnie z Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy na temat cyfrowego zapisu dźwięku. Zapis stratny, bezstratny, no i kompresja to również nasze dzisiejsze tematy. Wy możecie do nas dzwonić i pytać. 22 398 80 27. Jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można do nas śmiało dzwonić, pytać. Jeżeli wasze MP3-ki, które zgrywacie gdzieś tam sobie z płyt i które kodujecie własnoręcznie, no nie są najlepszej jakości, no to mamy dziś w studio eksperta, więc może coś wam podpowie, poradzi, żeby ta MP3-ka jednak była nieco lepszej jakości. A my wracamy już za moment. Radio N. Tyflo Podcast w Radiu N, jak w każdy poniedziałek po godzinie 19. Dziś rozmawiamy o kompresji, no bo w końcu udało nam się do tej kompresji przejść. Sporo o MP3-kach rozmawialiśmy, ale to nie są tylko i wyłącznie MP3-ki, prawda, Patryku? Jeżeli chodzi o format kompresji stratnej, tych formatów jest nieco więcej. Było MP3, to teraz co? Może OGG?
1: O, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawa sugestia. Otóż OGG jest kodekiem, co ważne, otwartym, więc tak naprawdę każdy, kto zna się na programowaniu i na dźwięku zarazem, może swoją cegiełkę jakąś tam dorzucić do tego projektu, mniejszą lub większą. Generalnie to jest kodek, który z zasady ma się dobrze sprawdzać przy niskich przepływnościach bitów. Przy czym on sprawdza się w tym specyficznie i tak naprawdę nie są to bardzo niskie przepływności, a jedynie niskie przepływności. Dlatego też w mojej opinii, w mojej skromnej opinii, jest to kodek bardzo dobry do radia internetowego. Ale tylko w przypadku serwera Icecast, jeśli ktoś pamięta audycję o radiu internetowym, bo tylko on go jak na razie obsługuje. Tak w pełni i w ogóle. Generalnie w OGG ma niewiele parametrów do ustawiania w zasadzie. Tam jest tylko zmienność szybkości bitów i znowu prędkość próbkowania do 48 kHz w standardzie. Aczkolwiek widziałem już rozszerzenia mogące do 96 kHz. I co dość ważne, OGG maksymalnie przenosi 255 kanałów. Tak dla zainteresowanych.
0: No to całkiem sporo, gdyby generalnie ktoś sobie chciał zapisywać.
1: Wave, znaczy OGG 255 kanałów to i tak bardzo malutki pliczek rozmiarem.
0: W porównaniu do Wave'a 255 kanałów, Patryku.
1: No tak.
0: No myślę, że no zdecydowanie mniejszy. Ale okej. Powiedziałeś, że
1: generalnie kodek.
0: Powiedziałeś, że OGG sprawdza się w tych takich niskich, ale nie bardzo niskich przepływnościach bitowych. Czyli w jakich się sprawdza? Tak mniej więcej spróbujmy nakreślić granice.
1: Mniej więcej 48 do 128, przy czym jako strumień do internetu. Nie polecam w tym zgrywać płyt CD. Ale może dlatego, że ja to słyszę, nie każdy to musi słyszeć. OGG ma problem ze stereofonią, to znaczy ma dość specyficzną politykę na przenoszenie tej stereofonii i na zapisywanie informacji o niej, dzięki czemu tak naprawdę tak dobrze sprawdza się w tych bitrate'ach niskich. To jest jedna z kluczowych cech, dzięki którym tak naprawdę tak dobrze sobie radzi. Natomiast w przypadku co do bitrate'u 48, tu jest o tyle i 64 ewentualnie. Jest o tyle można dyskutować, iż w zależności co kto woli. Bo jeśli ktoś woli w zasadzie ciągłe pasmo i 48 kilobitów i nieważne czy to stereo jest mniej lub bardziej zniekształcone, to może używać AAC+, o którym już mówiłem kiedyś tam w audycji o radiu internetowym i też myślę do niego warto by jakoś tam przejść. Jako taka ciekawostka i pokrótce o nim powiedzieć.
0: No to za momencik właśnie
1: natomiast
0: do niego przejdzie.
1: Natomiast jak ktoś woli oddać brzmienie na przykład talerzy, oddać brzmienie bębnów czy innych instrumentów dość charakterystycznych i stawia na tą naturalność, nawet pomimo innego typu zniekształceń w stereofonii i nawet pomimo mniejszej troszeczkę ilości tonów wysokich i nawet pomimo specyficznego, innego niż AAC plusie traktowania bardzo najwyższych z najwyższych tych częstotliwości, to jednak niech wybierze to OGG w tych 48 kilobitach, czy nawet 64, gdzie tak w zasadzie no z tym AAC to jest troszeczkę bitwa na zasadzie święta wielkanocne kontra święta Bożego Narodzenia. Ten woli to, ten woli tamto, ten woli innego typu stratność, ten woli tamtego typu stratność.
0: Mamy jeszcze tu takie pytanie, ale o tym zdaje się już mówiliśmy i przedstawialiśmy plusy i minusy. Sylwester nas pyta, czy MP3 lepiej kodować w stereo, czy w joint stereo. Tak jak mówiliśmy, opłaca się to w pewnych przypadkach, prawda? Zarówno jedno, jak i drugie.
1: I tak na przykład, podam przykład na koderze Lame. Otóż w Lame opłaca się bardziej kodować do 160 kilobitów na sekundę włącznie w joint stereo, powyżej 192 i 192 w stereo tylko i wyłącznie. We Fraunhofer ta sytuacja jest nawet do tego stopnia inna, że w 160 już zaryzykowałbym chyba jednak kodowanie w stereo. Przy czym dość ciekawa rzecz, taki można powiedzieć trik, by to niektórzy nazwali. W przypadku, kiedy kodujemy w joint stereo i kodujemy w dość wysokich, ale jeszcze nie najwyższych bitrate'ach, czyli 112 do 160 kilobitów na sekundę, warto parametr low pass, ten filtr, ustawić na maksa, ile się da, czyli na 22,050. To jest wartość podawana w hercach. Jeśli komuś to jest oczywiście potrzebne, w celu wymuszenia większej ilości góry. Niektóre kodeki twierdzą, że po pierwsze, że człowiek tego nie usłyszy, po drugie, że skoro człowiek tego normalnie to tak ciężko usłyszy, a że mam do zakodowania więcej w mniejszym rozmiarze, kodeki MP3 używają filtra low pass już nawet w tak wysokich przepływnościach i nim tutaj żonglują troszeczkę, próbując nas zwieść, że my tego nie usłyszymy. Akurat to jest oczywiście prawda, czasami to się jednak przydaje. Od chociażby, by uchwycić popularny pilot 19 kHz, jeśli coś nagrywamy z radia, albo inny telewizor na przykład, około 16 kHz pisk. No wtedy możemy mieć z tym problem, co po niższych bitrate'ach.
0: A jednak jeżeli, OGG, no właśnie, jeżeli chodzi o OGG, to czy on też czy on umożliwia zapisywanie w stereo, joint stereo? Bo stereo oczywiście tak, ale te pozostałe jakieś takie parametry jak MP3?
1: Stereo tak i tak naprawdę tylko i wyłącznie stereo. OGG ma tak naprawdę swój własny schemat kodowania stereofonii, który troszeczkę bierze z joint stereo middle side i troszeczkę, nawet duże troszeczkę, bierze z Intensity Stereo. Także tak naprawdę bardziej to bazuje na joint stereo, przy czym dość inteligentnie zrobionym, że w miarę bitrate'u i większej przepływności, w miarę zwiększania się przepływności bitów, zmniejsza się tak naprawdę ingerencja kodowaniem typu middle side. Natomiast niestety tu ta słaba strona, o której mówiłem wcześniej, zostaje dość dużo ingerencji Intensity Stereo, przez co można czasami usłyszeć takiego pewnego rodzaju parametryczność, taką, to mi się kojarzy dla ludzi, którzy się chcą bawić w radio i tak dalej, z kompresorem na dwóch niezależnych kanałach, że czasami prawy kanał się ścisza, lewy nie, lewy kanał się ścisza, prawy nie i on tak troszeczkę lata, to jest takie dziwne uczucie, które jednak nie jest zbyt miłe dla ucha czasami i on to nawet wykorzystuje niestety w wysokich przepływnościach bitowych.
0: W ogóle ja się spotkałem też słuchając no, niektórych streamów w OGG, ale to raczej właśnie w takich niskich przepływnościach bitowych, że właśnie to stereo tak falowało dosyć dziwnie. Także na przykład no, w jakości tam powiedzmy 64 albo 80 kilobitów na sekundę to już brzmiało no, w porównaniu do MP3 zdecydowanie lepiej. Natomiast no, jeżeli mamy już, jeżeli słuchaliśmy tego na słuchawkach, można było mieć pewne zastrzeżenia. No ale to jest, wiadomo, kompresja stratna i na to się wiele nie poradzi.
1: I tak naprawdę i tak chwała za to temu kodekowi, że on sobie tyle z tym jest w stanie dać rady.
0: A pytanie,
1: że on sobie mimo wszystko radzi.
0: A pytanie, czy w ogóle opłaca się zapisywać nasze cyfrowe muzyczne zbiory w OGG?
1: Nie, w OGG opłaca się, jeśli mamy na to czas, chęci i wiemy, jak to zrobić, opłaca się nadawać w radiu internetowym lub... znaczy, może nie w radiu internetowym. OGG jest, nie ukrywam, najczęściej takim formatem, który jest stosowany dla dużych korporacyjnych stacji, który jest tak naprawdę służy do montowania, do podmontowywania strumieni o dość wysokiej jakości dla radii naziemnych. To jest jednak bardziej ku temu skierowany format.
0: No dobrze, to mamy kolejny format kompresji stratnej za nami. To teraz o czym? AC?
1: AC i AC+, bo to jest też dość ciekawe i o tym też byśmy mogli mówić długo. AAC i AAC+ to nie to samo.
0: Więc czym to tak się różni? Przynajmniej pokrótce powiedzmy.
1: AAC jest kodekiem o tak naprawdę naturalnie zmiennej szybkości transmisji bitów. W nim jest oczywiście parametr bitrate'u, ale on jest tak naprawdę parametrem orientacyjnym. Na zasadzie jak zadeklarujemy mu szybkość 128 kbit na sekundę, to jak będzie trzeba, AAC wykorzysta 86, jak będzie trzeba, wykorzysta 174 kbit na sekundę, bo on to tak naprawdę bierze tylko za poniekąd wyznacznik jakości, jakie to ma być mniej więcej. Na zasadzie 32 niskie, 192 wysokie. I ustala tak naprawdę kilkadziesiąt parametrów, do których albo mamy dostęp, ale są one zaawansowane, albo w zasadzie nie mamy dostępu i to tak naprawdę nimi steruje, biorąc pod uwagę tą jakość.
0: I to jest AAC.
1: Natomiast, tak, tak zwany low complexity AAC, czyli AAC niskiej złożoności. Oczywiście AAC bez plusa ma jeszcze kilka innych profili, tak zwanych, to się fachowo profilami nazywa. Generalnie one się niewiele różnią dla ucha i niewiele różnią, jeśli chodzi o rozmiar pliku, o takie parametry, które by miały coś nam znaczyć. Różnią się troszeczkę w schemacie kodowania, ale to jest już dość zaawansowana sprawa. AAC plus natomiast jest formatem, który na bazie AAC został wymyślony przez firmę Orban, producenta dość wysokiej jakości procesorów radiowych i emisyjnych i w ogóle ciekawego sprzętu, która to opracowała taki program, co się nazywał OptiCodec, głównie z myślą o nadawaniu w radiu internetowym. Bo co muszę powiedzieć na wstępie? Taka moja maksyma na dziś. Nie opłaca się archiwizować rzeczy, muzyki, zbiorów w AAC+.
0: A w AAC zwykłym?
1: W zasadzie w zwykłym też nie, aczkolwiek da się z tego kodeka coś wyciągnąć. Spotkałem się niejednokrotnie z płytami CD zripowanymi, to jest zgranymi do internetu w AAC w przepływnościach od 300 do tam 400 kilobitów. Nie grało to źle, aczkolwiek zawsze to jest jednak stratne.
0: Temat MP3-ek cały czas do nas powraca. Michał napisał, w LAME koduje się w Join Stereo. Uzasadnienie. W obecnych wersjach LAME algorytm przełączania ramek mid-side jest bardzo zaawansowany. Joint jest lepsze, ponieważ jeśli materiał nie ma zarąbiście rozwalonego stereo, to część bitów strumienia zaoszczędzona na niezależnym kodowaniu kanałów ma i marnuje na nią cenne bity, zamiast poświęcić na dokładniejsze odwzorowanie niższych słyszalnych częstotliwości. Także to jeszcze tak...
1: Święta racja w częstotliwości, w przepływnościach do maksymalnie tych 192-160 kilobitów, bo tak naprawdę od między 224 na przykład, czy 256 w stereo, a 320 różnica jest niewielka. A to wynika z błędu projektowego, z założenia projektowego MP3 i stosowanej w nim transformaty kosinusoidalnej. Skoro tak piszesz mi, ale to pewnie się znasz, więc i o tym ci mogę powiedzieć, że jest to po prostu przedstawienie wysokich częstotliwości jako sinus, więc odwzorowanie tak naprawdę wysokich częstotliwości i tak nie będzie idealne, zawsze będzie zniekształcane. Choćbyśmy sobie zrobili, skoro znasz tak LAME'a, pewnie będziesz wiedział, o co chodzi, z przełącznikiem free format MP3, która będzie miała 1200 kilobitów na sekundę, bo oczywiście tak się też da, ale nie będzie to bynajmniej odtworzone przez większość odtwarzaczy, to tak w ramach ciekawostki.
0: No więc tak, mamy kwestię dotyczącą MP3. Podejrzewam, że to MP3 jeszcze do nas będzie wracać, bo ja tak zresztą czułem, że MP3 to jednak najpopularniejszy format i no wszyscy jednak będą się decydowali na zapis w formatach MP3. Natomiast co jeszcze z tych formatów kompresji stratnej? No to jeszcze o Windows Media,
1: jeszcze
0: myślę, że możemy.
1: Jeszcze bym dokończył o tym AC. się, bo to nie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, format, w którym należy i w którym warto zapisywać dane cyfrowe. To jest format, który po pierwsze jest głównie do radia internetowego, do transmisji strumieniowych, po drugie do transmisji strumieniowych mobilnych, transmisji strumieniowych bardzo niskiej przepływności. Tam się stosuje przepływności bitowe rzędu 24-32 kilobitów na sekundę. Czasami 48, a czasami i 10. Spotkałem się z takim strumieniem kiedyś. Generalnie format ten zapisuje mało naturalnego dźwięku. To jest do kilku kiloherców, kilkunastu w wysokich przepływnościach bitów. A całą resztę na bazie tego, co zapiszę w dźwięku słyszalnym i na bazie kilkunastu kilobitów informacji, które zapiszę sobie, że tak powiem, na boku, rekonstruuję za pomocą takiego algorytmu SBR, to jest Spectral Band Replication bodajże to się nazywa. Bardzo zaawansowany algorytm i myślę nie miejsce i nie czas na jego opisywanie. Zajmuje się właśnie rekonstrukcją i dorabianiem, można powiedzieć, sztucznej góry, która ma przypominać tą naturalną.
0: A mamy efekt tak zwanej blachy, ja to określam.
1: Tak, blachy, puszki, jak to zwał, tak to zwał, ale jest to efekt dość sztuczny, jest to dość nieciekawe, ale czasami w radiu internetowym się to sprawdza.
0: A co powiesz o samym ACU? O ile pamiętam, to urządzenia Apple korzystają dosyć chętnie z plików AAC zapisanych w 128 kilobitów na sekundę. Nawet chyba iTunes umożliwia konwersję do tego formatu.
1: Tak, ale to jest AAC zwykły.
0: No właśnie, AAC zwykły, no właśnie, o tym miałem powiedzieć i o to cię zapytać. Czy to się w ogóle opłaca tak naprawdę?
1: To się opłaca w przepływnościach powyżej 192 kilobitów zadeklarowanych. Z racji tego, że AAC ma właśnie, tak jak Michał tu wcześniej wspomniał o algorytmie Midsight, on ma dość zaawansowaną obróbkę tego stereo, przy czym jeszcze bardziej maskującą chyba niż ten lame jednak. Jeszcze bardziej maskującą, aczkolwiek chyba nawet mniej wyczuwalną, mam wrażenie, dla standardowego takiego ucha. W rezultacie on już bardziej jest się w stanie skupić na tych wysokich częstotliwościach. Tam już są jednak przedstawienia wysokich częstotliwości jako sinus, jako kwadrat, jako trójkąt lub jako szum. Więc on tam ma dość zaawansowaną tą technikę kodowania i to można. Nie jest to chyba najlepsza droga, ale można. I nie będzie to brzmiało naprawdę źle.
0: To co, jeszcze przy formatach kompresji stratnej, to powiedzmy sobie o formacie w Windows Media Audio. Dokładnie. To jest format, no jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim promowany przez Microsoft. No ale Microsoft jakieś chyba dosyć silne lobby musi mieć tu i tam, bo ten format jest naprawdę, no jeżeli jakieś urządzenie odtwarza pliki MP3, to istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że również sobie z Windows Media Audio poradzi. Czyż nie?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Dokładnie. I taka ciekawostka, dyktafony Olympus bardzo lubią format WMA. Już teraz to się troszkę powoli zmienia, ale wiele dyktafonów nagrywało tylko i wyłącznie do WMA jako do formatu kompresji. Tam w ogóle nie było wyboru kompresji bezstratnej w takim dyktafonie.
0: No i co generalnie można powiedzieć ciekawego WMA, o WMA?
1: Format WMA, jeśli w ogóle, to w bitrate'ach 256-320. Można, ewentualnie. Jest mniej inwazyjny niż MP3, więc się tutaj sprawdza i jest w miarę popularny. Aczkolwiek WMA jest o tyle ciekawym formatem, że tak naprawdę kontener Windows Media w danej wersji, najnowsza to jest chyba 11.1, czy już może nawet i 12. Generalnie kontener Windows Media Audio to jest tak naprawdę kilka kodeków Windows Media. To jest Windows Media Audio 9.2 w tym momencie. Kodek klasyczny, taki obsługujący dla 44100, bo tu znowu nam ta nieodzowna prędkość próbkowania powraca. Od 32 kilobitów do 320. Kodek Windows Media Audio 9 Voice, który obsługuje od 9 chyba tam do 22 kilobitów na sekundę dla 8, 11, 16 i 22 kHz. Jest to kodek niskoprzepływnościowy, jest to kodek nisko bitrate'owy, zaprojektowany głównie dla mowy, więc enkodowanie w nim muzyki będzie skutkowało tym, że ona będzie brzmiała podobnie, jakby ktoś nam wysyłał ją po komunikatorze Skype. i będzie to efekt chyba jednak nieciekawy. Ten kodek nie wspiera stereo, specyfikacja voice. Kolejna rzecz to Windows Media Audio Professional, który od 48 kilobitów do 96 kilobitów działa, czy chyba nawet do 128 dla 24 bitów głębi bitowej, bo WMA jest dość ciekawym kodekiem. Traci na szumie kwantyzacji, traci na głębi bitowej, ale w teorii 24 bity obsłuży nawet w 128 kilobitach na sekundę. Taka ciekawostka.
0: Ale czy to taka teoria, to jest tylko teoria, czy to nam się może jakoś przydać do czegoś, do jakichś konkretnych zastosowań tak naprawdę?
1: Powiem tak, mi się to jeszcze nie przydało, a i efektów zabójczych nie widzę, mimo że to 24 bit. Jedynie jest troszkę mniej wysokich częstotliwości na koszt bardziej realnego tego 16-bitowego odwzorowania dźwięku, jeśli chodzi o głębie. Przynajmniej w 128 kilobitach. Około 300-320 to jest jakaś różnica między 16. Aczkolwiek nie jest to różnica na tyle, żeby podczas edycji to nam się przydało.
0: No i to tak naprawdę wszystkie te bardziej istotne formaty kompresji stratnej, bo jeszcze jest coś, co się nazywa kompresja bezstratna i o tym myślę, że porozmawiamy sobie za chwileczkę. Oczywiście można do nas dzwonić, można do nas, no przede wszystkim dzwonić, pisać, no też można, jeżeli ktoś chce, ale łącza nasze są do waszych dyspozycji. Do waszej dyspozycji możecie pytać o to, co związane z kompresją. No proszę, tu się nawet w międzyczasie dyskusja wywiązała na temat kompresowania dźwięku za pomocą MP3. No i bardzo dobrze. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Można również do nas dzwonić za pomocą komunikatora Skype. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy wracamy już za moment.
2: Radio N.
0: A my wracamy do naszej dzisiejszej audycji, wracamy do Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś, przypominam, rozmawiamy o cyfrowym zapisie dźwięku, o kompresji i o tym wszystkim, co no, przydatne jest, jeżeli chcemy zapisać nasz dźwięk w dobrej jakości. Cały czas dyskusja na temat zapisu stereofonicznego plików MP3 trwa. Jeszcze Michał napisał do mnie wiadomość następującą. Według mojej wiedzy Join Stereo to hybryda. Mówiąc prosto, algorytm wybiera, w której sekundzie piosenki zakodować ją w stereo czy w MS, czyli mid-side. Dlatego nawet przy wysokich bitrate'ach warto stosować joint. Może się zdarzyć tak, że piosenka pomimo użycia parametru joint w całości będzie zakodowana w stereo, bo będzie tak rozłożona w panoramie. Dlatego ja będę się upierał przy joint, bo jest ten sposób zapisu po prostu bardziej efektywny.
1: I słusznie, i się upieraj, i każdy i tak będzie wybierał swoje, i tak będzie wybierał swoje, bo ja mam takie dziwne, nieodzowne wrażenie, że tu już jest troszeczkę co kto słyszy i co komu bardziej w statności przeszkadza. Mam takie wrażenie, bo nie mylisz się, joint stereo w najnowszych lejmach jest czymś w rodzaju hybrydy, bo tak naprawdę parametr minus F, czyli force joint stereo, wymusza zużycie middle side na wszystkich ramkach. Próbuję sobie to dobrać, aczkolwiek ja mam wrażenie, że czasami stereo brzmi to jednak efektywniej niż w joint. Mówię tu o bitrate'ach 256-320.
0: No i to rzeczywiście, to może faktycznie być kwestia tego, kto co słyszy, bo pliki MP3 mają to do siebie. W ogóle chyba cała kompresja stratna, no to jest kwestia tego typu, że jednemu wystarczy plik 128 kilobitów, drugiemu będzie za mało nawet i te 320, bo będzie coś tam słyszał. Natomiast no, często też jest tak i są tacy, szczególnie bardzo jacyś tam zapaleni audiofile, to już abstrahując od tej naszej dzisiejszej dyskusji, którzy psiocą na pliki MP3, na kompresję, na to, że to w ogóle zabija całą muzykę, ale no, przy tak zwanych ślepych testach okazuje się, że jest to coś zupełnie innego i na przykład nie zawsze są w stanie odkryć, co jest MP3, a co tą MP3 nie jest. Także no, Ciekawe, jeżeli kogoś to interesuje, no to zawsze można sobie poczytać różnego rodzaju fora związane z takim audiem profesjonalnym, że tak powiem, dyskusji.
1: Odkryć Hydrogen Audio, takie jedno z bardziej znanych forów na ten temat.
0: No właśnie.
1: W języku angielskim jest, więc jak ktoś jakoś tam ten język zna, zainteresowanym jest, to może poczytać. Oczywiście to jest jedno z forów, no i to jest forum, więc tam oprócz porządnych treści może się zdarzyć różnie, bo to jest jednak forum dyskusyjne. Aczkolwiek jak ktoś jest zainteresowany, to poczytać sobie może tam na przykład.
0: To teraz przechodzimy do kolejnego typu dźwięków, czyli do formatu i właściwie do typu kompresji, to jest kompresja bezstratna. No i teraz o co w tej kompresji bezstratnej tak naprawdę chodzi w porównaniu do kompresji stratnej?
1: Otóż w kompresji bezstratnej chodzi głównie o to, aby zapisać dane dźwięku PCM, dźwięku czystego, źródłowego, jednocześnie zmniejszając jego rozmiar. Wcześniej, więc ktoś teraz mógłby powiedzieć, że z naszych wcześniejszych wniosków no, nie da się zmniejszyć, bo albo jakość, znaczy tony wysokie, uciąć jakieś częstotliwości, albo iść w ucinanie szumu kwantyzacyjnego i okrajanie głębi bitowej do bitów iluś. A i tu wszyscy ci, którzy tak uważają, są w błędzie, bo i da się zmniejszyć fakt, że mniej niż od takim na przykład MP3, da się zmniejszyć rozmiar pliku WAVE, da się zmniejszyć rozmiar pliku źródłowego, po prostu kompresując go. Czyli, może troszeczkę niedokładnie się wyraziłem, kompresując to jest używając czegoś w rodzaju zipa do danych audio. Przy czym jak zrobimy sobie archiwum zip, to ono będzie najpierw wymagało rozpakowania, aby je odczytać. Kompresory bezstratne mają za zadanie zrobienie takiego pliku, który będzie jednocześnie mniejszy od oryginału, ale odczytywalny jakby z miejsca.
0: No i
1: tak,
0: teraz.
1: Pokrótce.
0: No tak, pokrótce. No i teraz pytanie, przy czym taka kompresja bezstratna się nam sprawdzi? Czy to jest i jak, jeżeli chodzi o pliki wynikowe, w ogóle mamy to porównywać do kompresji stratnej?
1: No to w przypadku kompresji stratnej taki średni współczynnik to jest jakieś tam 15% do 22% na przykład procent. To jest mniej więcej. Tak samo, więc to jest 15 do 22% taki współczynnik klasyczny. Czyli 15 do 22% oryginału tak naprawdę zachowujemy. Więc 85-87% mówię o dość dobrych jakościach, na przykład MP3, do tam 78% mamy tak naprawdę w plikach stratnych. W plikach bezstratnych oczywiście to może być na przykład 99% dla 32 kilobitów w 44100. Natomiast generalnie pliki bezstratne to są pliki, których współczynnik kompresji wynosi około 20%, znaczy około 80%, 85% oryginału. Czyli jest to, jak oszczędzamy jakieś 15, 20 do 40% miejsca. Czyli piosenka 3-minutowa, prosty przykład. W Wave'ie będzie miała tam 35 mega, przyjmijmy tam 3 minuty z groszem, nie wiem, 3 minuty 30, 3 minuty 40. Będzie miała te 35-37 megabajtów. Skompresowana bezstratnie będzie miała od tam 30 do 22, 21 megabajtów na przykład. To jest mniej więcej takiego rzędu oszczędność względem bezstratnej, względem bezstratnego źródła.
0: No dobrze, a teraz czego warto używać do kompresji plików, do kompresji bezstratnej oczywiście, bo tu także mamy kilka formatów i no, są dosyć ciekawe.
1: Tak naprawdę,
0: myślę, że warto o nich coś powiedzieć.
1: Tak naprawdę myślę, że tutaj poza jednym formatem, o którym może troszeczkę później coś, to od wyboru do koloru kodeków jest około 7 czy 9 takich dość mniej lub węziej lub szerzej znanych. więc tak naprawdę one się mogą co najwyżej różnić współczynnikiem kompresji, chociaż to też jest troszeczkę tak, że w kompresji bezstratnej już trzeba brać pod uwagę, jakiego typu materiał kompresujemy. To nie jest tak, że mamy bitrate, stałą przepływność bitów, czy nawet taką zadeklarowaną jak w AAC, zwykłym, nie plus. Tam już niestety mamy coś w rodzaju Q albo compression ratio się ten parametr nazywa. Generalnie typ kompresji mierzony na przykład od 0 do 9, gdzie 9 to najlepsza, 0 to najgorsza na przykład. I tak naprawdę wtedy zadaniem kodeka jest tak skompresować informacje wewnątrz tego pliku, żeby jak najbardziej zmniejszyć rozmiar tegoż pliku. I teraz są pliki, są typy danych, które skompresujemy tak, że w zasadzie ze 100 MB będziemy mieć 30 KB. Od na przykład sama cisza. A są dane, z których na przykład ze 100 MB będziemy mieć 101 MB kompresji bezstratnej, od na przykład biały szum, gdzie wszystkie częstotliwości wszędzie są w zasadzie na takiej samej, na takim samym poziomie. On nie ma co z tym zrobić, bo to są częstotliwości maksymalne i to jest po prostu każda jakby poniekąd jest inna, a wszystkie są na takim samym poziomie, nie ma gdzie tego oszczędzać, tych bitów, które on sobie może kompresować, a czasami nawet potrzebuje więcej, żeby to opisać niż to, co jest.
0: Ale generalnie, jeżeli sytuacja jest taka, że naprawdę bardzo zależy nam na dobrej jakości dźwięku i ta kompresja audio stratna nas nie zadowala, choćby i naprawdę nie wiadomo jaki format, w nie wiadomo jakim bitrate'cie, to dalej nam jest źle, to mając do wyboru coś bezstratnego, a zwykły plik WAV, no to chyba lepiej jednak się pokusić o tą bezstratną kompresję.
1: No tak, bo to jest jednak jakaś tam oszczędność tego miejsca na dysku, zdecydowana.
0: No to co polecamy do kompresji bezstratnej?
1: Tak, zamykając wątek poprzedniej kompresji stratnej, Windows Media Audio jest kontenerem, który wśród swoich 5 kodeków, wymieniony wcześniej Windows Media Professional, Windows Media 9.2, ten klasyczny taki, Windows Media Voice, ACLP.net, to jest taki też teoretycznie do głosu, aczkolwiek inaczej zaprojektowany kodek, i Windows Media Audio 9 Lossless. To jest format bezstratny, który ma stosunkowo małą efektywność, jeśli chodzi o zmniejszanie tych plików, bo w ogóle w formatach bezstratnych już nie ma gorszych, lepszych, jeśli chodzi o jakość. Format bezstratny jest bezstratny, więc tutaj jakby nie ma co. Taka banalna sentencja, aczkolwiek w razie gdyby ktoś pytał, czy można coś stracić w formacie bezstratnym, to co najwyżej przez błąd programu konsolowego, jeśli nam się na przykład coś wysypi, plik się w połowie przerwie lub się jakaś ramka uszkodzi, wtedy tak. Generalnie nie. Więc kodeki tak naprawdę tutaj bezstatne biją się o ten compression ratio, czyli ten współczynnik jakby kompresji, ile oszczędza na danym pliku względem oryginału. Z takich kodeków, które mogę polecić, to niewątpliwie jest chyba jeden z najpopularniejszych lossless kodeków, czyli FLAC, Free Lossless Audio Codec, open source'owy z tej samej stajni co Vorbis, czyli znany też jako OGG. To jest kodek też na licencji GPL, wolny, więc poniekąd polecam z racji, że popieram i lubię wolne oprogramowanie, ale w zasadzie większość kodeków jest open source'owa, jeśli chodzi o kompresję bezstratną. Kolejny kodek to AP, tak zwany Monkeys Audio. Pliki mają rozszerzenie .ap, stąd też i to się jakby na moje usta tutaj AP rzuciło jako pierwsze. Kodek w niektórych przypadkach potrafi osiągnąć większy współczynnik kompresji niż FLAC. W niektórych wręcz przeciwnie, zawodzi na całej linii. Dość trudny w jego odtwarzaniu i o ile FLAC kilka odtwarzaczy MP3 lub ewentualnie alternatywne oprogramowanie Rockbox jest w stanie odtworzyć, z AP na niektórych odtwarzaczach MP3 Rockbox ma problemy. Osobiście nie widziałem jeszcze MP3 z własnym oprogramowaniem odtwarzającej AP. Jak coś jest źle i ktoś z Was widział, to jak najbardziej na naszego Skype'a możecie dzwonić, możecie pisać. Ja nie widziałem do tej pory, mimo że śledziłem trochę tego rynku.
0: Jednak. Ewentualnie można pisać później pod komentarzami, a właściwie pod tą audycją jako
1: pod
0: komentarze.
1: Pod podcastem, jeśli ktoś słucha, tak.
0: Czy coś jeszcze?
1: Przejdę do dość...
0: No właśnie.
1: Przejdę do dość ciekawych kodeków, które czasami potrafią mieć bardzo małe compression ratio, bardzo mały ten współczynnik. Jest taki kodek SHN, Shorten Audio się nazywa. To jest kodek nie mający opcji. On ma tylko opcję input file, output file. To jest kodek konsolowy, to jest, czyli w wierszu poleceń go odpalamy, w wierszu poleceń się nim obsługujemy. To jest kodek, który ma w zasadzie chyba 3 czy 4 w sumie parametry, bo ma plik wejściowy, minus, minus help, który mówi, że ten kodek w zasadzie nie ma opcji, podaje jak interpretować opcję czwartą, czyli jeśli WAV jest RAW PCM, czyli jest beznagłówkowym WAV, czyli nie ma opisanej informacji ile kilobitu, znaczy ile sampling rate'u, ile prędkości próbkowania, ile głębi bitowej i ile kanałów możemy mu to wtedy ręcznie zadeklarować. Ciekawostką dotyczącą tego kodeka i dlaczego o nim mówię jest to, iż może on przenieść do 65 535 kanałów i częstotliwość próbkowania do 640 000 kHz.
0: Jeżeli komuś byłoby to potrzebne, oczywiście. Natomiast, jak z odtwarzaniem plików zapisanych za pomocą tego kodeka? Pewnie raczej mało rzeczy jest w stanie
1: 2000,
0: to odtworzyć.
1: Fubar 2000, który jest oprogramowaniem wolnym, jest w stanie to odtworzyć. Dziś widziałem wtyczkę do Audio Compression Manager, do tego Windowsowego zbioru kodery, dekodery audio, która to odtwarzała. I posiadam osobiście, a co za tym idzie, też widziałem wtyczkę, która pozwala to odtwarzać Winampie, które jest chyba jednak mimo wszystko jednym z najpopularniejszych, także nawet to się powiedzmy da.
0: No narzędzie, którym na pewno pliku nie zepsujemy, ale czy on w miarę jakoś sensownie kompresuje te pliki, czy to po prostu taka od taka ciekawostka?
1: Od taka ciekawostka, to jest rzędu 5 do 20% przy plikach dwukanałowych, podobno przy tych kilkadziesiąt kanałów radzi sobie zdecydowanie lepiej niż na przykład FLAC.
0: No to co mamy jeszcze?
1: Nie miałem okazji testować, więc nie poręczę. Kolejny bardzo ciekawy kodek to jest WavePack. WavePack jest kodekiem, który jest uważany za chyba mimo wszystko ten z najlepszym współczynnikiem kompresji. Aczkolwiek w zasadzie w niewielu miejscach jesteśmy w stanie go odtworzyć. Też tutaj FUBAR, ok. Winamp z wtyczką, ok. Coś podobno jest do Windows Media Playera, natomiast mi to skutkuje nie wysyłaj przycisk. Znam ludzi, którym działa. Generalnie więc to nie jest format popularny. Co jest w nim takiego ciekawego? On umie tworzyć pliki bezstratne, stricte bezstratne. On umie tworzyć pliki hybrydowe, które... on umie tworzyć pliki stratne, których stratność opiera tylko i wyłącznie na, po pierwsze, kompresji typu zip, na zasadzie właśnie czymś, czego używa do kompresji bezstratnej, i jednocześnie na okrajaniu szumu kwantyzacji. W rezultacie osiąga bitrate do około 180-190 kilobitów na sekundę. Chociaż to już troszeczkę jednak, słuchajcie, rozsądnie jest stosować coś koło 320-384 wtedy. Jak chcemy zmniejszyć jeden z chyba jednak lepszych sposobów dla kogoś, kto się zna na audio i mu jest potrzebny na przykład plik mały tylko z racji, że ktoś kto wysyła lub ktoś kto go będzie pobierał ma małe łącze, to WavePackiem można to skompresować. I bardzo ciekawa funkcja, tryb kodowania hybrydowego. Polega to na tym, iż tworzony jest plik stratny o zadanej przepływności bitów, na przykład tych 320, z rozszerzeniem WV, czyli rozszerzeniem domyślnym stosowanym przez WavePacka. Po czym w folderze, do którego tworzymy ten plik docelowy, zapisuje się też także plik WVC, który na zasadzie, jeśli WAV miał 40 mega równo, plik skompresowany bezstratny miałby 26 mega, a nasz plik hybrydowy ma mega 10, plik WVC, czyli WavePack Correction File, będzie miał tych megabajtów około 16. Chodzi o to, że możemy komuś wysłać na przykład pliki tylko WV, które będą stratne, Natomiast sami lub też w miarę potrzeb możemy dosłać pliki WVC, pliki korekcyjne, dzięki którym kodek umie korzystać jakby z tych dwóch plików jednocześnie. W rezultacie plik jest bezstratny. Z moich doświadczeń działa, porównywane metodą fazy przeciwnej na zasadzie odejmowania źródła WAVE od kodeka, od źródła skompresowanego hybrydowo. Faktycznie plik jest bezstratny i w zasadzie wychodzi na same zera. Więc algorytm jak widać skuteczny, aczkolwiek no taki nietuzinkowy i też prawie,
0: ale
1: że
0: to
1: nie
0: bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zastosowanie, rzeczywiście, bardzo ciekawe rozwiązanie tego formatu i tego pliku stratnego i pliku korekcyjnego. No, interesujące
1: tak,
0: rozwiązanie.
1: Nie wierzyłem, ale musiałem potestować i zobaczyłem, i działa faktycznie. I nie żebym tutaj bynajmniej coś reklamował, kodek też jest darmowy, chyba nawet open source, ale nie dam sobie teraz uciąć głowy za to.
0: Godzina 21 coraz bliżej, zatem nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N powolutku będzie dobiegać do końca. Natomiast pytanie, Patryku, bo tak porozmawialiśmy naprawdę sporo na temat zapisu dźwięku, na temat kompresji. No, co byś polecił naszym słuchaczom, którzy chcieliby zapisać w dobrej jakości dźwięk? W dobrej jakości skompresować sobie jakieś nagranie. Czy to MP3 jednak? Czy może co innego?
1: Szczerze? MPC.
0: Szczerze. A, i to jest
1: darmowy
0: coś, o czym
1: kodek.
0: Jeszcze nie mówiliśmy.
1: I to jest coś, o czym nie mówiliśmy. I tak naprawdę można by o tym osobną audycję Tyflo Podcastu zrobić, ale tak powiem pokrótce jeszcze. Tutaj minutę z kawałeczkiem mamy, a nawet jak się przeciągnie, to chyba nic się nie stanie.
0: Oczywiście.
1: Otóż MPC, zwany też jako MusePack, MusePack się pisze, jest to kodek bazujący na MPEG-u drugim, poprzedniku MP3, do dziś zresztą stosowanym na przykład w radiotechnice, w radiach naziemnych. Generalnie kodek ma za zadanie jedno. Tutaj zacytuję i przetłumaczę w ideologię twórców tego kodeka. Osiągnąć tak zwaną przezroczystość, czyli gdzie standardowe ucho nie będzie już w stanie wysłyszeć stratności, w 140 kbit na sekundę, około. MPC też jest z natury VBR, więc jak trzeba to użyje mniej, jak trzeba to użyje więcej. Bazuje na tak zwanym Q, czyli quality, które 0 to jest 30 kbit mniej więcej, 10 to jest 350 kbit, więc na takim skalowanym według jakości wskaźniku. Generalnie jest to kodek, który jestem w stanie polecić, aczkolwiek niestety ma jedną wadę. Wadą jego jest to, co w przypadku WavePacka w zasadzie nic go nie wspiera. I tutaj znowu natywnie FUBAR, Winamp z wtyczką odpowiednią, Windows Media Player po doinstalowaniu albo filtra ze strony producenta kodeka, albo paczki kodeków typu K-Lite Codec Pack. Wtedy da się z tym pracować, wtedy to działa. Natomiast co jest takiego fenomenalnego w tym formacie, według mnie przynajmniej? Że jako ucho dość wybredne, w 200, mniej więcej 70 kilobitach, naprawdę nie jestem w stanie usłyszeć stratności tak ło. Przy porównaniu tego ze źródłem, oczywiście ona jest. Ale ten kodek traci to w taki sposób, traci informacje w taki sposób, żeby to faktycznie dla ucha nie było słyszalne. I myślę, że to jest kodek, który ma najlepiej wybalansowane stratność pomiędzy wysokimi częstotliwościami, które da się wymusić,
0: i kompresją
1: wysokich częstotliwości. A co za tym idzie, też i rozmiarem. Co jest jeszcze ciekawe, tak naprawdę kodek w swojej dokumentacji udostępnia nam coś koło 10-11 przełączników, którymi mi osobiście udało się z powrotem w zasadzie dojść do źródła, czyli do pliku teoretycznie skompresowanego statnie, który miał 1359 kbit na sekundę i miał rozmiar źródło 40 mega, ten plik 38 chyba, czy 37.
0: No to już kompresja niewielka, ale za to jakość była.
1: Jeśli ktoś się zna, jeśli ktoś się interesuje, lubi eksperymentować, też polecam. Dość ciekawą cechą jest też to stereo mid-side, o którym wcześniej dyskutowaliśmy w stosunku do MP3, które między innymi w 250 mniej więcej kilobitach pozwala na przy usunięciu wokalu, jak ktoś by czasami chciał sobie pośpiewać, karaoke zrobić. I te MP3-ki po zrobieniu tego karaoke są takie niedoskonałe, to w MPC tego problemu przy odpowiedniej konfiguracji w zasadzie w takiej przepływności bitowej nie ma.
0: A ja pozwolę sobie, tak, bo myślę, że już będziemy zmierzać powolutku do końca. Ja pozwolę sobie, tak, ja pozwolę sobie tak na koniec powiedzieć, że oczywiście to, co mówiliśmy dziś w naszej dzisiejszej audycji i to, o czym rozmawialiśmy, no to są jakieś, powiedzmy, wskazówki, które być może wam

0: co kto lubi i jak kto sobie tego chce, jak kto sobie tego życzy. Zaproponował tu Patryk kilka kodeków, zatem myślę, że jest w czym wybierać. Nasza dzisiejsza audycja Tyflo Podcast w Radiu N powolutku zbliża się do końca. Dziękuję bardzo Patryku za współprowadzenie dzisiejszego programu. No i do usłyszenia jeszcze na pewno kiedyś na naszej antenie.
1: Do usłyszenia na antenie Radia N.
0: A ja się kłaniam również. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień na naszej antenie się pojawi. Za tydzień po godzinie 19 znowu jakiś interesujący temat, a my słyszymy się jeszcze również dzień wcześniej, czyli po godzinie 20 w niedzielę w typowo muzycznej audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam po raz pierwszy w Tyflo Podcaście. Hubert z tej strony, znany również jako Killer of God na niektórych listach dyskusyjnych. Pierwsza moja audycja i pierwsza audycja, kiedy będzie pokazywany program, bo do tej pory każdy, który tutaj coś publikował, pokazywał sprzęt, a ja pokażę program. Mam nadzieję, że po mojej audycji jakoś się znormalizuje sytuacja i będzie taka równowaga pomiędzy sprzętem a programami dostępnymi dla nas. Program, który dzisiaj pokażę, to uTorrent, program kliencki protokołu BitTorrent, znanej i lubianej sieci wymiany plików, która dawno już przestała być używana tylko i wyłącznie przez piratów, na przykład, których ściga pewna śmieszna amerykańska organizacja, która broni wielkich przemysłów, wielkich koncernów filmowo-muzycznych. W tej chwili coraz częściej również na stronach oferujących oprogramowanie darmowe, wolne, na przykład dystrybucja Linuxa, mamy do czynienia przynajmniej na stronach zachodnich, tak zwanych, czyli anglojęzycznych, mamy do czynienia już w tej chwili z wyborem trzech źródeł pobierania: FTP, HTTP i BitTorrent. Transfery w tej sieci bywają różne w zależności od liczby źródeł, czyli tak zwanych seedów, lub też liczby osób ściągających, którzy już coś mają, czyli pirów. Tak naprawdę wszystko zależy od ilości źródeł. Ja po takiej rocznej pracy z uTorrentem mogę powiedzieć, że no potrafi on wyciskać na przykład 80 kilobajtów na sekundę. No, czasami nawet z FTP się tak szybko nie ściąga. No szybko dla kogo? Dlatego szybko. No jak na Neostradę 512 uważam, że jest całkiem nieźle. Dobra, już koniec gadania bez sensu. Zaczynamy właściwą prezentację. Dedykuję ją początkującym użytkownikom tego programu. Mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tej prezentacji, tym bardziej, że miała być ona już w niedzielę opublikowana, ale miałem różne dziwne perturbacje z systemem, dlatego między innymi mój dźwięk, to znaczy dźwięk syntezatora Syntok będzie niestety szedł przez mikrofon, bo innego wyjścia nie mam albo nie potrafię znaleźć opcji. Ale to raczej niemożliwe, bo już to było, natomiast ta opcja z tej zakładki znikła. Jak ktoś wie, o co chodzi, może dać znać, jak to rozwiązać. Dobra, przechodzimy do konkretów. Sam program uTorrent jest bardzo lekki, bardzo prosty w obsłudze, do tego dostępny w języku polskim i w 100% dostępny dla gadaczy. Nawet NVDA sobie z tym radzi całkiem nieźle, nawet lepiej niż Windows Eyes, przyznam szczerze, ale do tej prezentacji użyję Windows Eyes w wersji 4.5 niestety jeszcze. Program uTorrent można pobrać za www.utorrent.com. Jeżeli mamy zainstalowaną Javę, to wszystko się uruchomi pomyślnie, tak naprawdę nawet tego nie trzeba instalować, bo program nie wymaga instalacji,

0: jeżeli mamy pendrive'a, możemy go tam zapakować i na innym komputerze z Javą go uruchomić. W tej chwili właśnie ja to czynię.
1: Jest.
0: Program się właśnie uruchomił. Jest podzielony na... To główne okno programu jest podzielone na takie grupki. Ja to tak nazywam. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. W każdym razie warto już tutaj się zatrzymać na wstępie. Kiedy klikniemy Shift Tab, możemy przejrzeć kategorie, które są tam w tym programie oferowane. Domyślnie się po uruchomieniu programu otwiera ostatnio widziana kategoria, czyli ta, gdzie ostatnio byliśmy. A więc klikamy Shift Tab i mamy... Ja tutaj pojechałem trochę kursorem w górę do początku i mamy tutaj wszystkie torrenty, a więc wszystkie pliki torrent załadowane do programu. Łącznie z pobieranymi, ściąganymi i udostępnianymi, tak? Znaczy pobieranymi i udostępnianymi. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Też nie trzeba tego tłumaczyć. Aktywne 1, czyli torrenty, które się albo aktualnie wysyłają, albo aktualnie pobierają, w zależności od tego, jaka jest sytuacja w sieci. To też chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Żeby coś podejrzeć, po prostu wystarczy kliknąć Tab. Ja w tej chwili podejrzę, co też mi się wysyła, na przykład. O, właśnie. No. Tutaj już nam pokazał, powiedział Window Ice coś fajnego. Myślę, że użytecznego, jeżeli będziemy ściągać pliki torrent. Tutaj nie opiszę ściągania niestety, bo to chyba będzie trochę wykraczało poza koncepcję tej audycji. Jest mnóstwo stron, gdzie można znaleźć pliki torrent, także myślę, że jak wpiszecie w Google torrenty, to może na spokojnie coś znaleźć dla siebie. Liczba seedów, czyli liczba źródeł pełnych, jest 0. No, ten plik był faktycznie trudny do pobrania, wolno się pobierał, tym bardziej, że jest duży, 400 ileś tam megabajtów. Postęp, czyli ile zostało ściągnięte. Czasami ten program niestety liczy nas również jako PIR, pomimo tego, że jesteśmy źródłem tak naprawdę jedynym dla tego torrenta. Być może to się wiąże z ratiem, czyli ze stosunkiem danych wysłanych do pobranych na trackerze. Nie mam pojęcia, z czym to się wiąże, ale mi to jakoś żyć nie przeszkadza. Teraz klikamy tylko i wyłącznie tabem i mamy tutaj opcje ogólne. Tutaj byliśmy przed chwilą i klikamy jeszcze raz tabem, żeby załatwić tutaj jedną rzecz jeszcze. Pole edycji nam powiedział Window Ice i mamy tutaj pole, w którym możemy spróbować coś wyszukać. BitTorrent nie ma tak naprawdę wyszukiwarki, ale uTorrent jest wyposażony w ich listę. Niestety jest to lista anglojęzycznych serwisów zbierających torrenty i niestety czasem coś się tam polskiego trafi, ale raczej polecam polskie strony. Strony wbudowane w uTorrenta, te indeksujące, mają najczęściej taką właściwość też, że tam jest dużo torrentów takich martwych, których dawno nikt nie seedował, dawno nikt nie udostępniał i skutek jest tego taki, że nie ma z czego ściągać po prostu. No, to chyba wszystko o tej wyszukiwarce. Czasem się przydaje, ale generalnie nie polecam. No i mamy to samo, co było. Teraz przyjrzyjmy się nieco zakładkom. Oczywiście, zapomniałem jeszcze, oczywiście możemy na każdym torrencie rozwinąć menu kontekstowe, klikając Shift F10. Tam można takiego torrenta usunąć z listy, klikając usuń dialog. Ponieważ mamy dwie opcje usuń dialog, przy opcji usuń, przy pierwszej opcji jest usuń, tylko przy drugiej opcji Windows mówi usuń dialog. Jeśli to klikniemy, nam się rozwinie lista. To może jeszcze pokażę tą listę. No. Usuń dialog i mamy. Usunie się tylko i wyłącznie plik torrent. To, co się ściągnie, będzie cały czas na dysku. Chyba tego nie trzeba tłumaczyć. No też chyba tego nie trzeba tłumaczyć. No to wszystko. W tym menu. W tym menu jest jeszcze dużo opcji. Tutaj się odezwało jeszcze ponowne sprawdzenie niedostępne. To jest przydatne, jeżeli jakiś torrent będzie miał status uszkodzony. Wówczas możemy to sprawdzić bez problemu i albo się to uda odzyskać, albo nie. No, chyba wszystko. Jeżeli będziecie chcieli, zrobię odcinek pod tytułem Jak udostępniać torrenta. Tam jest więcej opcji raczej dla udostępniających torrenty. No to wszystko. Teraz przechodzimy do menu. Alt lewy. Plik. Co też w tym pliku jest? Strzałka w dół. No chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Nie wiem, czym to się różni od dodaj torrent. Chyba tylko nazwą, ale nie wiem. Nie bawiłem się w to. Można dodać również torrent, wpisując adres URL pliku. Nie musimy go po prostu ściągać na dysk. Nie bawiłem się w to, więc nie wiem, czy to w ogóle działa. To będzie przydatne, jeżeli będziemy chcieli utworzyć nowy torrent. No i wyjście. No i wszystko. Przechodzimy teraz do opcji. Zakładka kolejna. Opcje. Ustawienia. Zaraz tutaj powrócimy. Możemy tutaj w kliencie RSS wstawić adres feeda RSS-owego, który jest generowany przez niektóre strony indeksujące torrenty. Jeżeli ktoś wstawi nowego torrenta w naszej kategorii, to wówczas będziemy mieli wiadomość w tym czytniku, że są nowe torrenty. Ja się w to, przyznam się szczerze, nie bawię, bo mało kto po prostu ma taki plik XML, który, no raczej wszystkie strony, które ja odwiedzam z torrentami mają, nie mają RSS-a. Wszystko. To nie wiadomo, po co to jest. Znaczy wiadomo, ale myślę, że to jest w sumie niepotrzebne. No oczywiście. Tutaj wszystko jest aktywne. Jeżeli tego nie zmienimy, to nie będzie tragedii. No właśnie, tu się będą pokazywały nam kategorie właśnie te z poprzedniego okna. Automatyczne zamykanie systemu. Możemy tutaj zdefiniować, kiedy ma się sam wyłączyć nasz komputer. Bo uTorrent może zamknąć komputer, zamknąć system i wyłączyć komputer po określonym warunku. Jeżeli się skończy pobieranie, wysyłanie albo wszystkie zadania, zdaje się. No i mamy znowuż ustawienia, czyli wchodzimy do ustawień. Interfejs www. O jest. To jeszcze później. Niestety jest tak, że w tym programie domyślnie się otwiera zakładka ostatnio otwarta. Mnie to osobiście przeszkadza. Trzeba wejść. Trzeba przejść do początku kursorem. Opcje główne. I mamy tak. Tabem teraz jedziemy. Oczywiście, że Polish. Jeżeli nie będzie nam domyślnie klient po polsku komunikować się z nami, to możemy tutaj język polski wybrać albo pobrać plik językowy ze strony i wtedy będzie gitara, że tak powiem, kolokwialnie. No, więcej języków oczywiście. Program będzie nam sprawdzał aktualizację, jeżeli sam, jeżeli przy starcie, jeżeli pojawi się nowa wersja, to ją po prostu ściągniemy. Ściągnie, zapyta nas i ściągnie, jeżeli potwierdzimy, ściągnie nam na dysk i zainstaluje. Ja mam to wyłączone, bo nie lubię, kiedy mi coś samo rządzi za mnie. Co? Włączyło się? Trzeba wyłączyć. Widocznie coś na... nagrzebałem. Gdzież tam automatycznie? Fu! Możemy to zaznaczyć, jeżeli wiemy, że na pewno chcemy torrent usunąć, ale nie musimy. No ja to mam zaznaczone, żeby jednak pytał, bo czasami różne rzeczy się dzieją. To, że usuniemy torrenta, nie znaczy, że usunęliśmy dane. Jeżeli się zorientujemy, w każdej chwili możemy otworzyć torrenta ponownie, wskazać tą samą ścieżkę i zacznie się ściąganie od miejsca, w którym się pomyliliśmy. Wiadomo, o co chodzi. Tutaj są różne takie opcje pierdołowate, mówiąc kolokwialnie. Ja z tego nie korzystam. Tutaj już nic ciekawego nie będzie, dlatego przechodzimy do kolejnej zakładki. Dużo tego jeszcze. No tutaj jeszcze uruchom przy starcie. Można znaleźć... Tutaj w sumie wszystko będzie jasne raczej. No Jezu, tutaj było wszystko już ok. Opcje pobierania. No, tutaj można określać różne foldery, gdzie ma co zapisywać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś po prostu przy pobieraniu wpisze katalog, do którego ma zapisać, to nie jest stale mu potrzebne do szczęścia. To też nie jest potrzebne do szczęścia, tak naprawdę. To tym bardziej nie jest do szczęścia potrzebne, no bo przecież skoro dodaliśmy torrent, to chyba jasnym jest, że chcemy go pobrać, nie? No, także, no, tyle. No, chyba to jest jasne. Tyle powiem na ten temat. Oczywiście, pokażę okno z plikami zawartymi w torrencie, no bo oczywiście w jednym torrencie może być nawet kilka plików. Także tyle. Tak, nie trzeba chyba tego tłumaczyć. To też nie trzeba tłumaczyć. Wszystko na ten temat. Przechodzimy do kolejnej zakładki u torrenta. Połączenie. Tutaj będziemy definiowali parametry swojego łącza, na przykład. Oczywiście, no jakby inaczej. Port na słuchu. Tutaj bym raczej zalecał wszystko pozostawić tak, jak jest. Tutaj są również ustawienia dotyczące szyfrowania. Limity i tak dalej, i tak dalej. To nie trzeba nic zmieniać specjalnie. Chyba, że ktoś chce. O, proszę, nawet nie można do zakładki przesunąć. Dobra, już z tego wyszliśmy. Teraz mamy kolejną zakładkę. I tutaj jest tak. No chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Maksymalna całkowita liczba połączeń. Warto to ustawić na dużo, że tak powiem, ale nie przesadźcie, bo w tym momencie możemy mieć kaszankę z komputerem i z łączem. To też bym raczej tego nie zmieniał, chyba że ktoś jest na tyle zaawansowany, że wie, o co chodzi. Liczba slotów wysyłania, czyli w praktyce liczba osób, które bezpośrednio mogą od nas ściągać bądź do nas wysyłać torrent. Znaczy w tym momencie jest slotów wysyłania, czyli ściągać od nas torrent. Warto zmienić tą wartość na niższą. Jeżeli mamy kiepskie łącze, to wówczas możemy po prostu to zmienić. Dlatego, że no po prostu taki transfer z czterema osobami naraz strasznie żre łącze, a jeszcze każdy chce mieć z dużą szybkością, także polecam zmienić tutaj ten parametr. Takie tam. Tutaj mamy sieć DHT, czyli sieć bezserwerową, beztrackerową. Jeżeli nam nawali tracker z przyczyn technicznych, na przykład zostanie zamknięty, to wówczas mamy pobieranie cały czas bez pośrednictwa trackera. Jest to bardzo wygodne. Oczywiście transfer w tym momencie nie jest zbyt szybki, natomiast warto mieć tą opcję zaznaczoną. No, statystyki nic szczególnego. Oczywiście, że tak. Tutaj też nie wiem, o co chodzi. Kolejna opcja też nie wiem, o co chodzi, niestety. Jakieś lokalne. To wyszło nawet chyba od wersji 6.0, tak naprawdę nie wiem, o co chodzi w tym, ale warto to mieć włączony, żeby nie było potem jaj. Oczywiście. Co to jest? Tu jest szyfrowanie. Ja tego nie mam włączonego, ale myślę, że jest to przydatne w przypadku, kiedy mamy sieć na przykład osiedlową, czy też taką, w której administrator blokuje sieci peer-to-peer, niekoniecznie przy pomocy zamknięcia portów, tylko jakoś inaczej. Nie wiem, na czym to polega tak naprawdę, ale sądzę, że to jest coś w stylu maskowania połączeń w emule, maskowania pakietów w emule. No jest to generalnie czasami skuteczne, znaczy bywa to skuteczne, o może tak. Chyba tego nie trzeba tłumaczyć. I to jest wszystko. Kolejkowanie. To będzie przydatne dla tych, którzy mają kiepskie łącze, bo tutaj coś można ciekawego ustawić, zdaje się. Domyślnie tutaj jest 4. Ja zmieniłem na 2 i w tym momencie internet podczas pracy u torrenta znacznie przyspieszył. Wcześniej nie można było nic otworzyć, ani jednej strony, ani jednej. Nawet nie można było maila odebrać, także polecam zmienić to na 2. Niekoniecznie na 1, bo wtedy no jest to chyba szkodliwe dla sieci, mi się tak wydaje. No chociaż można w sumie się poeksperymentować sobie, zobaczyć jak to działa. Ja mam na 2 i nie narzekam. No, to jest maksymalna liczba aktywnych pobierań. Zdaje się, że tam też domyślnie jest 4, też to zmieniłem na 2 i wówczas mamy, no, łącze szybsze. To jest chyba... Co to jest? No, czyli udostępniaj dopóki. Jeżeli nasze ratio, w którym tego torrenta wysyłamy, które pokazuje uTorrent w statusie torrenta, jeżeli ustawimy się na torrencie i wysłuchamy do końca, to tam będzie domyślnie ratio podawane. Oczywiście możemy to wyłączyć, ale o tym może później. Z reguły nigdy nie ma 150 ratio. Ja tak kończę udostępniać już po 6. Co prawda tego nie zaznaczyłem, ale jak już jest koło 6 ratio, to z reguły taki torrent ląduje w koszu. No więc możemy tutaj zdefiniować czas udostępniania. O, mamy tutaj listę, czyli mamy... O. I tak dalej, i tak dalej. No. Nic ciekawego, chyba że ktoś lubi, jak coś się samemu robi. No, można to się pobawić. Polecam. To jest koniec kolejkowania. Teraz mamy co? Harmonogram. Tutaj nic nie ma, znaczy jest tylko włącz i wyłącz, mam wyłączony, bo jak powiedziałem wcześniej, już 2 razy nie lubię automatów, także to jest włączone. Nie używałem też tego zbyt często, także nie wiem jak to działa. Inne. W folderze jakimś, to znaczy możemy przechować pliki torrent w określonym folderze. Ja się automatami, jak już powiedziałem, nie bawię, czyli jest tak, że utworzyłem sobie katalog z torrentami tylko i wyłącznie i tam przechowuję tylko i wyłącznie torrenty, a same pliki zapisuję na docelowe miejsce, tam gdzie już są na amen. To też dla tych, którzy lubią automaty. Nie wiem, czy to jest to, ale spotkałem się z taką samą nazwą w takim konsolowym rTorrent, to jest dla Linuxa. Tam jest taka opcja, że jeżeli tylko w folderze jakimś pojawi się torrent, nie musimy go ładować, on się sam już wtedy załaduje i zacznie się ściągać. No to nawet nie wiem o co chodzi, podejrzewam, że o minimalizację albo coś w tym stylu. Jak ktoś wie, to chętnie posłucham. To nie jest nam potrzebne do szczęścia. Inne. To też nie jest nam potrzebne w sumie do szczęścia. A może tu coś będzie. Tu są właściwości interfejsu użytkownika. Dla torrentów pobieranych. Nie bawiłem się w tym, także nie wiem, o co tu chodzi tak naprawdę.
2: Lista rozwijana. Dla torrentów pobieranych. Pokaż właściwości. Pole wyboru. Nieoznaczone. Okno limitów prędkości. Oddzielaj wartości przecinkami. Upuszczaj wartości ręcznie. Pole edycji. Trwałe etykiety. Pole edycji.
0: Etykietki, etykietki. O, tutaj możemy zdefiniować własną wyszukiwarkę. To jest fajne. Możemy tutaj zdefiniować wyszukiwarkę, w której ma uTorrent nam szukać... szukać torrentów. Jeżeli znamy dobrze adres, no to możemy tutaj się bawić w wpisanie tego do tego pola i w tym momencie będzie nam uTorrent sam już szukał torrentów z tej strony. No i tutaj coś, co się pojawiło na początku niechcący w kolejnej zakładce, interfejs www. U mnie jest to niestety wyłączone, ale jeżeli ktoś ma taką sytuację, że często go nie ma w domu na przykład i ma na przykład w pracy dostęp do internetu i chciałby wiedzieć, co się dzieje z jego torrentami, to może tutaj aktywować serwer, który zapewni mu dostęp do wszystkich funkcji uTorrenta. Pobieranie, monitorowanie tego, co się pobrało i tak dalej, i tak dalej. Testowałem coś takiego na emule, bardzo sprawnie działa. Na uTorrencie podejrzewam, że również fajnie to funkcjonuje, aczkolwiek jeszcze tego nie próbowałem, ale zamierzam to w niedalekiej przyszłości wypróbować. No i to jest wszystko. Dlatego tutaj dajemy OK. Możemy dowolnie modyfikować okno programu, klikając prawym chyba przyciskiem myszy. Zaraz to sprawdzimy zresztą. Jeżeli dojdziemy do czegoś takiego jak nazwa, rozmiar, oczywiście przy użyciu myszki, w tym momencie z Windows 4.5 to jest 8 i 2 numeryczna. Jeżeli dojdziemy do takiego pola jak nazwa, to klikamy klikamy prawym przyciskiem myszy i mamy tutaj możliwość ustalenia, co też nam się ma wyświetlać w torrentach, to znaczy co ma nam pokazywać się, kiedy najedziemy kursorem na torrent. Mamy tutaj tak, no, resetuj, czyli domyślne ustawienia ma przywrócić, debugowanie nam to jest niepotrzebne. Status trackera dla tych, którzy chcą torrenty udostępniać, to się przyda. Oczywiście. Maksymalnie pobrano. To takie już statystyczne rzeczy. Tracker. Jaki jest adres trackera? Tak. No. I to jest wszystko. Oczywiście szacowany to jest szacowany czas do skończenia pobierania torrenta. Tak naprawdę często się te jego szacunki nie sprawdzają. Zresztą no, są wygodne, bo można przewidzieć mniej więcej, kiedy się skończy, ale tak to dokładne nie jest. Zresztą wiadomo, że wszystko też odłącza. Teraz te nieszczęsne zakładki, bo jakimś cudem je pominąłem w poprzedniej części. Klikamy prawym przyciskiem myszy na... prawym przyciskiem myszy. Klikamy tabem z pozycji tej listy torrentów. Klikamy tabem i mamy zakładki. Zakładka ogólne. To jest zakładka, w której mamy te opcje, które po prostu były wcześniej. To jest połączenia, to jest zakładka dla tych, którzy chcą wiedzieć, kto od nich ściąga, albo od kogo ściągają, jaki numer IP ma to ten komputer i tak dalej, i tak dalej. Nic to ciekawego. Reszta tych zakładek również jest coś, jest to coś w tym stylu. No chyba, że ktoś chciałby wiedzieć, na przykład, jeżeli wysyła torrenta do znajomego, ile procent ten ktoś ściągnął, to oczywiście może to zrobić, korzystając z tej zakładki. Może pokażę tę zakładkę połączenia. I teraz klikamy dwa razy tabem i mamy... No. Torrent 1.6.1 Flavi UX 63.1 Wysyłanie 1.3 Wysłano 2. To, co się pokazuje po flagach, to są właśnie te procenty, ile zostały pobrane czy też wysłane do tego pacjenta, który od nas teraz wysyła, od nas ściąga torrenta. Tutaj mamy jeszcze fragmenty, pliki. Możemy to rozwinąć Shift-Tab. Mamy tutaj tak i mamy dwa razy Shift-Tab i możemy tutaj obejrzeć wszystkie pliki, które ten torrent zawiera. Jest to dyskografia pewnych dwóch muzyków, także tutaj są pliki MP3. No i mamy tutaj, proszę bardzo, rozmiar i tak dalej. Jeżeli klikniemy na niego prawym przyciskiem myszy, czyli Shift F10, możemy mu zmienić priorytet, możemy mu też różne atrybuty ustawić, możemy też usunąć ten plik, także jest to czasami przydatne. Jeżeli chcemy na przykład mieć jeden plik szybciej niż inne, wtedy możemy bezproblemowo to ściągnąć szybciej, po prostu nadając mu najwyższy możliwy priorytet z tej listy. I to chyba będzie wszystko odnośnie uTorrenta. Jeszcze tylko aktualizacja nam została, ponieważ jeżeli odhaczyliśmy tą aktualizację automatyczną, bo na przykład tak jak ja nie lubimy automatów, to musimy jakoś sprawdzać numer wersji, czy też się pojawiła nowa, czy nie, i ewentualnie ją potem ściągać. Oczywiście zakładka jest ta, polecenie jest w pomocy. Jeżeli mamy polską wersję, to się to nazywa sprawdź uaktualnienia, czy też coś w tym stylu. Tak, sprawdź aktualizację. W menu pomocy także jest statystyka, tutaj pokazywane są są to takie parametry jak ilość w sumie wysłanych danych, ilość pobranych danych, ilość uruchomień programu i tak dalej, i tak dalej. Plik językowy, no to oczywiście ściąga pliki językowe. No i aktualizacje, no to sprawdza aktualizację i pyta nas, jeżeli jest nowa wersja, czy ją ściągnąć, czy nie. Niestety to jest po angielsku. No to trzeba tam kliknąć tylko domyślny przycisk i nam się już uaktualni. Oczywiście aktualizacja też z plikiem językowym, czyli będzie cały czas w naszym rodzimym języku się z nimi komunikował. Mam nadzieję, że coś z tej prezentacji wynieśliście. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli wam się nie podobało, albo na przykład jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie obsługi jakich doświadczeń związanych z uTorrentem, czy też w ogóle z peer-to-peer dostępnym, też chyba zrobię niedługo taki odcinek o innych klientach peer-to-peer dostępnym dla niewidomych, to piszcie na adres potępiony666op.pl. Możecie oczywiście również komentować post na podcaście, na blogu www.tyflopodcast.wpl i możecie również kontaktować się ze mną na Skype pod adresem Killer of God. Jeszcze zareklamuję na koniec swoją audycję autorską. Jeżeli ktoś chce posłuchać ciężkiej muzyki rockowo-metalowej albo także czasami ska, reggae, ale głównie rockowo-metalowej, no i bardzo często również elektronicznej, to zachęcam do posłuchania mojego autorskiego podcasta www.padlina.wordpress.com. Tam również jest subskrypcja RSS, możecie to zasubskrybować i będzie się wszystko elegancko uaktualniać. Hubert, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i do następnego odcinka.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam w kolejnym Tyflo podcaście. Ala Witek z tej strony. Dziś będzie motoryzacyjnie, będzie wyścigowo. Będziemy rozmawiać z Państwa i moim gościem, Krzysiem Wostalem, którego witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór, tak. Witam i będziemy rozmawiać o wyścigu ze stereotypami, czyli wyścigu osób głuchoniewidomych. Na początek chciałabym Cię zapytać o takie kwestie jak najbardziej może organizacyjne, dotyczące pomysłu samego i tego, jak udało się Wam to wydarzenie zorganizować. Więc może na początek, skąd wziął się pomysł i kto był pomysłodawcą tego wyścigu?
1: Pomysłodawcą był Mateusz Kotnowski. Mateusz Kotnowski jest pełnomocnikiem regionalnym na województwo łódzkie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Ja może powiem w skrócie, że Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest jedno i ma 13 jednostek wojewódzkich. Nie ma tylko w trzech województwach jeszcze struktur terenowych, to opolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, chociaż w tym ostatnim coś już się tworzy powoli. No i w województwie łódzkim pełnomocnikiem, czyli jak gdyby taką osobą, która reprezentuje zarząd towarzystwa, jest pełnomocnikiem, jest Mateusz Kotnowski. No i Mateusz Kotnowski jest takim człowiekiem, który lubi sporty ekstremalne. Zresztą zorganizował w ubiegłym roku takie warsztaty sportów ekstremalnych dla osób głuchoniewidomych. Tam było jakieś chodzenie po linach, po górach, wspinaczki i tym podobne dla osób głuchoniewidomych. No i wpadł na pomysł, żeby zorganizować wyścigi głuchoniewidomych. Po całym świecie sprawdzał, kontaktował się, no potem oczywiście ze swoimi współpracownikami, bo to zarazić musiał tą ideą swoich współpracowników, żeby się udało. Więc po całym świecie sprawdzał w organizacjach głuchoniewidomych na całym świecie i okazało się, że nikt tego nie robił. Oczywiście gdzieś tam głuchoniewidomi jeździli, nie wiem, ja też nawet z kimś tam usiadłem sobie na żwirowisku za kierownicą i ktoś mi pokazał tam 5 minut, jechałem półtorej kilometra na godzinę, ale to wiadomo, to nie to. No i Mateusz wymyślił, że to będą pierwsze na świecie wyścigi samochodowe u osób głuchoniewidomych, do których zaproszenie poszło do tych wyścigów na cały świat. No i zgłosiło się z zagranicy kilka osób. Zgłosili się Węgrzy, Białorusini, zgłosili się Gruzini, Kameruńczycy. Niestety z przyczyn obiektywnych tylko Węgrzy pojawili się na starcie. Wcześniej oczywiście ci z innych krajów dali znać, że do kraju do nas nie przybędą. No i z listy rezerwowych dostali się ludzie do wyścigów. No i tak to się zaczęło. Ta idea gdzieś tam od pół roku po TPG krążyła. Ja usłyszałem o niej po raz pierwszy w marcu tego roku i tak to się zaczęło.
0: Jasne. A jaka była taka myśl przewodnia? O co tutaj chodziło w założeniach? O adrenalinę, o przełamanie jakichś własnych wewnętrznych oporów, o jakąś, nie wiem, formę rehabilitacji, poprawy swojej koordynacji. Jaki taki cel nadrzędny przyświecał temu przedsięwzięciu?
1: Wszystko troszeczkę to, o czym mówisz, ale szanowni słuchacze, TPG, czyli Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, TPG, tu przekraczamy granicę. To jest również takie nasze naczelne hasło, ponieważ też nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ja tak mówię my, ponieważ jestem również wiceprzewodniczącym zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. No i identyfikuję się po prostu bardzo z tą organizacją, raz ze względu na to, że no, pełnię funkcję, z drugiej strony na to, że jestem osobą głuchoniewidomą. Co w naszej audycji będzie miało istotne znaczenie, jak będę opowiadał później o samym wyścigu, więc od razu wyjaśnię, że jestem osobą całkowicie niewidomą i bardzo słabo słyszącą. Kiedy ściągnę aparaty słuchowe, to praktycznie nic nie słyszę. I tu przekraczamy granice. No i chodziło o to, żeby troszeczkę te granice przekroczyć. Granice no różne granice, te, które mamy w sobie, ale też granice myślenia o głuchoślepocie. Chodziło też o promocję głuchoślepoty. Gdybyśmy mówili i zorganizowali kolejną konferencję na temat tego, jak niewidomi sobie radzą w pracy, jak radzą sobie w życiu, jacy są świetni albo jacy są kiepscy, bo są i tacy, no to by była konferencja i byłoby bez echa albo jakieś echo, jeden artykuli gdzieś tam, a tutaj o głuchoniewidomych nagle mówi cała Polska, nagle pojawia się na świecie informacja o tych wyścigach w prasie międzynarodowej i to miało olbrzymie znaczenie. I ten wyścig to też był taki pretekst do tego, żeby no, pokazać tych głuchoniewidomych. A w samych tych osobach, uczestnikach, no to o czym mówiłaś, przekroczyć granice, ale również poczuć adrenalinę, ale też spełnić jakieś tam marzenie. Bo wielu z nas marzyło, że za tym kółkiem kiedyś siądzie, ale wielu nie przypuszczało, że to będzie tak, że będzie taka możliwość. Nie da się jednym słowem opowiedzieć, dlaczego i po co.
0: Jasne. Ja oczywiście miałam na myśli tylko takie założenia, które jakoś tam miały, nie wiem, zachęcić i uczestników, i was, organizatorach, jakieś takie poczucie sensu, że warto wziąć udział w tym przedsięwzięciu, warto je organizować.
1: Wiesz, każdy z nas się też zgłaszał samodzielnie do wyścigu. To nie było tak, że były jakieś eliminacje, to nie było tak, że wybierało się jakimś metodą, nie wiem, losową głosowania. Zgłosiło się ileś tam osób. Akurat się zgłosiło tyle osób, że nie trzeba było prowadzić jakichś eliminacji. Albo inaczej, eliminacje były. Czym bardziej się było głuchoniewidomym, tym miało się większe szanse, żeby się dostać do wyścigu. Takie było założenie. Czyli jeżeli ktoś zupełnie nic nie widział, zupełnie nic nie słyszał, takiej osoby nie było, ale gdyby się zgłosiła, to wtedy ta osoba miała dużo większe szanse niż na przykład osoba, która jest słabowidząca i czyta nawet czarnodruk i na przykład zupełnie nie słyszy, prawda? Czyli ci bardziej głuchoniewidomi mieli większe szanse na awans. Takie było założenie. I zgubiłem się, bo nie wiem, jakie było pytanie, jaka była myśl przewodna.
0: To znaczy, mówiłam o tym, że nie chodziło mi o to, żeby dokładnie wyjaśniać się, natomiast ogólnie chodziło mi o to, jaka idea, jakie były te przyczyny.
1: Dobra, już wiem, bo też muszę powiedzieć, że czasami w tle mi tutaj się odzywa Joss, którego nie umie wyłączyć i dlatego mnie rozprasza. I my sami zgłaszaliśmy się do tego. Nasze motywacje były różne. Moją motywacją było to, że chciałem no nie tyle poczuć adrenalinę, ale chciałem zobaczyć, jak to jest prowadzić samochód z instruktorem nauki jazdy, bo nas uczyli instruktorzy nauki jazdy. Chciałem też poznać nową metodę komunikacji, o której będziemy mówić troszeczkę za chwilę, gdy będziemy rozmawiać o samym sposobie nauki. Chciałem też jakąś swoją wewnętrzną granicę pokonać. Nie wiem do końca czego granice. Ja lubię po prostu przekraczać pewne granice i chciałem po prostu przekroczyć w sobie jakąś tam granicę i to mi się udało.
0: Jasne. Dziękuję ci bardzo w takim razie. Chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz w tych kwestiach organizacyjnych. Tutaj oczywiście, jak przy każdym tego typu przedsięwzięciu, trzeba było pozyskać ludzi, obiekt, na którym mogła się taka impreza odbywać. Jakoś to wszystko trzeba było zorganizować, kogoś, kto tego wszystkiego by dopilnował. Sięgnęliście po sposób finansowania dosyć nowoczesny, jakim jest crowdfunding. I powiedz, jak w tym przypadku ta idea się u was sprawdziła? Czy spotkała się z dużym odzewem, szybkim, czy trudno zbieraliście środki, czy w taki sposób, w jaki spodziewaliście się, że będą one spływały? Jak to w ogóle wyglądało?
1: Impreza nie była w żaden sposób dofinansowywana ze środków publicznych. Czyli to nie było w ogóle, to też radiosłuchaczom wyjaśnię, że nie było żadnego projektu napisanego, zero środków PFRON-owskich, zero środków z MOPS-u, zero środków z PCPR-u, żadnych środków publicznych. Zbieraliśmy środki w kilkuraki sposób. To zacznę od najmniejszego, czyli były wpłaty uczestników, co pokazuje, że osoby niepełnosprawne, jeżeli czegoś chcą, to zapłacą za coś, bo panuje taki stereotyp, ja sam go mam i też widzę to, ale to był taki wyjątek, że osoby niepełnosprawne są w stanie za coś zapłacić i chcą za coś zapłacić, jeżeli na czymś im zależy. To był pierwszy sposób. Koszt uczestnictwa to było 200 zł od osoby. Drugie to sponsorzy. To sponsorzy, którzy dali gadżety, którzy udostępnili samochody wraz z pełnymi bakami, bo to kilka szkół jazdy z Łodzi udostępniło również swoich pracowników do tego. To motocykliści, którzy się dołączyli do tej imprezy i na przykład konwojowali nas wraz z policją, nasz autokar. To grupa łódzka, grupa bębniarzy zachodnioafrykańskich, która cały czas nas dopingowała podczas samego wyścigu. To sponsorzy, którzy no, w różny sposób, woda i tak dalej ofiarowali, więc to jest drugi sposób. Trzeci to ten, o którym wspomniałaś, czyli zbieractwo, ale nie żebranie. Na portalu Polak Potrafi ogłosiliśmy jako towarzystwo, ale cały czas w domyśle jednostka łódzka, bo nie chciałbym tego sukcesu w ogóle przypisywać ani sobie, ani komuś innemu, bo to naprawdę Mateusz Kotnowski i jego niesamowici współpracownicy tego dokonali, więc na portalu Polak Potrafi środki były zbierane. Był próg 20 tysięcy. I ludzie wpłacali po prostu środki. Można było wpłacić złotówkę, można było wpłacić więcej. O tej akcji na Polak Potrafi informacje mnożyły się na Facebooku, na Twitterze, przede wszystkim tam. Nagrane były oczywiście filmy, które były również na YouTubie. Te filmy też takim wiralem się rozprzestrzeniały po internecie. No i w ten sposób prowadziliśmy kampanię taką bardziej medialną na temat tego wyścigu. No i udało się, w ostatnim dniu udało się dobić do tych 20 tysięcy. No i w ten sposób zostały uzbierane środki na tą imprezę, co pokazuje, że organizacje pozarządowe w Polsce mogą zbierać środki nie tylko poprzez pisanie projektów, ale również jeżeli pomysł jest nowatorski, pomysł jest intrygujący, pomysł jest nowoczesny, to możliwe jest uzbieranie środków na zorganizowanie czegoś tam w inny sposób.
0: Jasne. To gratuluję tutaj i nowatorskiego pomysłu, i odwagi, i takiej przedsiębiorczości właśnie w jakby wielorakich sposobach finansowania tego przedsięwzięcia.
1: To
0: tak?
1: przekażę Mateuszowi na pewno.
0: Za chwileczkę porozmawiamy o uczestnikach, ale zanim przejdziemy do tego wątku, chciałabym przypomnieć Państwu, że mogą Państwo oczywiście zadawać pytania, jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie samego wyścigu, odnośnie tego, jak Krzysztof czuł się w trakcie tego wyścigu, a można to oczywiście robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zachęcamy do kontaktu. Dobrze, to tak jak już mówiłam, porozmawiamy przez chwilę teraz o uczestnikach. Kim byli uczestnicy? W sensie takim, że wiemy już, że były to osoby głucho-niewidome, natomiast czy mieliście jakieś dodatkowe rozgraniczenia, nie wiem, kobiety, mężczyźni, wiek startujących uczestników? Jakoś było to tak podzielone, że z jakichś regionów Polski byli reprezentanci? Na jakiej zasadzie tutaj odbywało się to jakby takie personalne kwalifikowanie do wyścigu?
1: Jak wspomniałem wcześniej, kto chciał, ten się zgłaszał. Natomiast byli przedstawiciele Białegostoku, Śląska, Mazowsza, Łodzi, Krakowa, Wrocławia. W sumie było 19 osób, no i Węgrzy byli, dwaj Węgrzy byli. Trzy kobiety, reszta to mężczyźni, z tej dziewiętnastki, bo w końcu 19 osób było, z tej dziewiętnastki to 12 osób, albo 14, w tej chwili nie jestem pewien, nigdy za kierownicą nie siedziało, czyli nawet na te dosłowne 5 minut, żeby ktoś pokazał, jak to jest, albo siedziało za kierownicą, ale nie ruszyło samochodem. Byli też tacy, którzy kiedyś jeździli samochodem, a potem stracili wzrok, to w tej piątce, czy szóstce, czy ósemce, te osoby były, które no, nawet półzawodowo jeździły, no ale też po kilku latach, zresztą osoba, która zajęła drugie miejsce, jest osobą w tej chwili głuchoniewidomą, nie całkowicie głuchoniewidomą, bo nie było tam ani jednej osoby takiej totalnie, całkowicie głuchoniewidomej, ale Sławomir, który był na drugim miejscu, kiedyś był kierowcą, jeździł samochodem, i bał się tego wyścigu. Mówi, że nie wiedział, jak to będzie, jak on siedzi za kółkiem, no bo pamięta coś tam wzrokowo, ale to wzrokowo, a tutaj jednak siądzie. Mówi, pewne odruchy zapamiętał, rzeczywiście zapamiętał odruchy kierowcy, ale też musiał się pewnych rzeczy na nowo uczyć.
0: Aha, no tak, to tutaj pociągnijmy ten wątek dalej, bo mówisz, że jedni z uczestników mieli możliwość wcześniej prowadzenia samodzielnie samochodu, inni nie. Jak tutaj wyglądały przygotowania? Czy poprzedzały ten wyścig? Spodziewam się, że tak. Jakieś próby, jakieś ewentualnie takie chwile, kiedy oswajano się z tymi samochodami, którymi mieliście jeździć. Jak to wyglądało? Spotykaliście się wcześniej, nie wiem, z waszymi pilotami, z instruktorami? Jak wyglądały te przygotowania?
1: Zjechaliśmy wszyscy do Łodzi wieczorem w środę. Nocleg i rano wybraliśmy się po śniadaniu na plac manewrowy. I na placu manewrowym poznaliśmy instruktorów, poznaliśmy samochody, zostaliśmy podzieleni na grupy ćwiczeniowe. Było do dyspozycji 5 samochodów i ćwiczyliśmy kilka przejazdów w ciągu tego pierwszego dnia. Po zapoznaniu się z instruktorem musieliśmy też zapoznać się z tą nową metodą komunikacji, o której wspomniałem.
0: Tak? Jeszcze chciałabym się dopytać, czy to były jednakowe samochody?
1: W większości były Toyoty.
0: Aha, rozumiem.
1: Ale nie pytaj mnie jakie, bo już zapomniałem. Toyota coś
0: tam. Nie, chodziło o to właśnie, że wiesz, że jakich marek, czyli jakieś takie w miarę podobne, tak? Że dawały wam w miarę równe szanse.
1: To były Elki, które jeżdżą na co dzień na kursach prawa jazdy.
0: Rozumiem.
1: Kierowcy, ci instruktorzy to byli instruktorzy nauki jazdy, którzy na co dzień uczą, więc te samochody też były przygotowane do tego, żeby na nich uczyć. Czyli instruktor na przykład miał swoje pedały hamulca. No co miało znaczenie, bo my nie widzieliśmy i czasami mogliśmy się rozpędzić i tak dalej. Więc instruktorzy mieli pedały hamulca. Więc wracając do metody komunikacji, do tego samego początku. Wcześniej, zanim w ogóle my żeśmy się tam pojawili, to już ludzie z jednostki łódzkiej uczyli samych instruktorów tej metody komunikacji. A na czym ona polegała? Polegała na tym, że na kolanie instruktor pokazywał osobie, jak ma jechać. Czyli jeżeli z przodu kolana mnie klepał instruktor, to wiedziałem, że mam

0: względu na, że tak powiem, pojazd, ze względu na to, że próbowałam jeździć na skuterze śnieżnym, gdzie jest straszny hałas i po prostu nie byłoby możliwości, żeby tutaj osoba, która siedziała za mną, mogła mnie jakoś tam nawigować głosem, zwłaszcza, że na głowie miałam czapkę, kask i nie wiadomo co jeszcze. Aha. Więc właśnie też bardzo podobna metoda, tylko przez to, że ta osoba siedziała za mną, miała możliwość dotykania właśnie na ramiona, klepnięcie, to było skręt, przytrzymanie, mocniejszy skręt i też podobne właśnie znaki takie do przodu i hamowania. Także, a powiedz, czy było jakoś zabezpieczone to, że instruktor wasz mógł wam po prostu wyłączyć jakby ten samochód i momentalnie go zatrzymać, czy nie? Czy
1: wszystko polegało tak jak powiedziałem, on miał do dyspozycji hamulce. No wiadomo, mógł sięgnąć do stacyjki, ale to wyłączenie silnika nic nie daje, no bo samochód dalej jedzie. Najważniejszy ten hamulec jest. Tak. Mieliśmy automatyczne też skrzynie biegów. To też ułatwiało samą jazdę.
0: Jasne.
1: To się wydaje proste. No, klepnę cię w kolano przodu, klepnę cię z prawo, ale teraz my nie jesteśmy nauczeni do tego, żeby nas klepał ktoś po kolanach. No, wiadomo, chłopak z dziewczyną się mogą klepać. Natomiast osoby to były przecież całkowicie obce. Praca z osobą głuchoniewidomą, zresztą z niewidomą także, to jest praca ciało. Nie każdy na ten dotyk jest gotowy. Trzeba było ten dotyk przezwyciężyć bardziej nawet w tych instruktorach niż w nas głuchoniewidomych, bo my na co dzień jednak do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc instruktorzy byli wcześniej już nauczeni. My musieliśmy się nauczyć odbierać te komunikaty, więc właściwie pierwszy przejazd, drugi, to było uczenie się reagowania, bo ja i jak tak rozmawiałem, nie tylko ja, mieliśmy coś takiego, że owszem, nas klepnął po prawej stronie kolana, ale my nie reagowaliśmy automatycznie. My musieliśmy przemyśleć, co to znaczy. Mózg musiał wysłać do rąk, które były na kierownicy, informacje i dopiero następował skręt. Więc trzeba było się też tych odruchów automatycznych nauczyć, że jeżeli lekkie klepnięcie jedno, to na przykład, nie wiem, ćwierć skrętu kierownicy, czy dwa klepnięcia, to pół skrętu kierownicy. No ja jeździłem po linii prostej jak pijany zając. Na początku w ogóle nie umiałem tą kierownicą dobrze pracować, więc tego uczyliśmy się.
0: Czyli miałeś problem z utrzymaniem jej prosto, tak?
1: W utrzymaniem jej prosto, bo nie widziałem, czy jadę prosto. Nie umiałem dobrze, że kierownica musi później wrócić. To jest był kolejny problem, że jak wyobrazimy sobie kierownicę jako koło, to mamy belkę poprzeczną, jedną, tak na środku tego koła i mamy jedną belkę, która odchodzi od tej poprzecznej belki do obręczy, ale z drugiej strony tej belki do obręczy już nie ma nic. A gdy ktoś widzi, no to może szybko, to widzi na tej kierownicy, czy widzi na drodze, jak ułożone te belki są, jak jest ułożony samochód względem drogi. Ja tego nie widziałem, tak samo nie widziałem, jak ułożone są te belki kierownicy w stosunku do mnie. Więc musiałem się też nauczyć, nie wiem, czucia tej kierownicy. To wielu osobom sprawiało trudności. No, przewróciłem pachołek nie jeden podczas pierwszego dnia, bo na placu manewrowym mieliśmy pachołki, tak jak zawsze na kursach zresztą nauki jazdy pachołki są. I pierwszy dzień to była taka wprawka, czyli nauczenie się reakcji, oczywiście uczenie się też popuszczania sprzęgła, uczenie się dodawania gazu, uczenie się przerzucania biegów, aczkolwiek to było najmniej istotne, bo była automatyczna skrzynia, a nie jechaliśmy, wiadomo, na trzecim czy czwartym biegu, czy piątym, chociaż czasami do tyłu też trzeba było nawrócić, jeżeli za bardzo się rozpędziliśmy. I to był pierwszy dzień. W drugim dniu znowu placyk manewrowy, ale tutaj już uczyliśmy się, bo już umieliśmy jako tako reagować na polecenia instruktora, więc tu już uczyliśmy się, utrwalaliśmy, uczyliśmy się, żeby do tego jeszcze dodać gazu, żeby czas jak najlepszy osiągnąć. A później było fajnie, bo na koniec ostatniego dnia instruktorzy siedli stali się głuchoniewidomymi, oślepiliśmy ich.

0: Puszyliśmy ich, czyli założyli gogle, czyli założyli słuchawki wytłumiające i ze swoimi kolegami jeździli i stwierdzili, że to jest trudne, że naprawdę to nie jest tak łatwo. Ja po pierwszym dniu, po pierwszym przejeździe właściwie, już nie pamiętam nawet do której kamery, bo cały czas towarzyszyły nam media, więc powiedziałem, że to jest strasznie trudne nauczenie się tego, bo wydawało mi się to strasznie trudne. Zostanie kierowcą i podziwiałem i podziwiam dalej tych ludzi, którzy są kierowcami, tyle rzeczy ogarnąć naraz. Ale w drugim dniu naprawdę poczułem się już pewniej. Zresztą w drugim dniu jeździłem z innym instruktorem niż w pierwszym dniu i tylko mój samochód tak miał, że w pierwszym dniu z innym instruktorem, w drugim z innym. Wszyscy pozostali w innych samochodach mieli tego samego instruktora w pierwszym i drugim dniu i oraz samych wyścigach.
1: Przyznaj się, że po prostu tak szalałeś, że instruktor nie miał odwagi jeździć z tobą następnego dnia.
0: A wiesz, że się nad tym zastanawiałem? A wiesz, że się nad tym zastanawiałem? No i w trzecim dniu byliśmy na stawach Stefańskiego. W Łodzi to jest takie miejsce, po prostu woda. Nic więcej o tym miejscu nie wiem, więc to jest woda. I tam jest przystań, gdzie są motorówki, łodzie. I tam mieliśmy szkolenie wodniaków. Tam trochę uczyliśmy się na tych łodziach koordynacji ruchowej. Tam troszeczkę też mieliśmy możliwość popływania łodziami wiosłowymi, co akurat mi się nie podobało, bo to trzeba się męczyć. Ja tam wolę jednak łodzie motorowe. No i pływaliśmy łodziami pięciokonnymi i trzydziestokonnymi. Takim pontonem 30-konnym.
1: Oprócz wyścigu były również regaty.
0: Tak, też były te regaty. I powiem, że lepiej jednak mi się prowadziło ten pięciokonny. Tam w cudzysłowie można było bardziej poszaleć. Te zakręty lepiej się robiło. Poza tym nad łodzią jakoś lepiej mi się panowało z tym silnikiem pięciokonnym niż z 30-konnym. Ale mieli też ludzie inne wrażenia niż ja, to ja opowiadam o swoich wrażeniach.
1: Jasne,
0: i to
1: jasne.
0: Był trzeci dzień, a na czwarty dzień już były same wyścigi. I teraz na tych wyścigach tylko dopowiem, że mieliśmy przed samym wyścigiem też mieliśmy jeszcze możliwość zapoznania się z miejscem. Czyli mieliśmy jeden przejazd taki po to, że próbny, czyli tam też mogliśmy się zapoznać, przypomnieć z instruktorem i dopiero był sam wyścig.
1: Jasne. To jeszcze powiedz, bo tutaj wspominałeś, że ogłuszyliście, że wystraszyłeś swojego instruktora. Kim byli ci ludzie? To byli ludzie młodsi, w wieku bardziej dojrzałym, panowie sami, instruktorzy, mówisz, którzy na co dzień w łódzkich szkołach, tak? Jazdy
0: tak, w łódzkich szkołach na co dzień pracują. I oni byli w wieku 30, 40, powiedzmy 50 lat, taki był przedział. Jeden instruktor tam opowiadał, że już 20 lat już uczy jeździć, więc no podejrzewał, że musiał mieć koło tej 50. No ale właśnie była też pani, jedna, czterech, właściwie pięciu panów i oni, no dla nich to też było nowe wyzwanie.
1: No właśnie, jak oni się do tego odnosili? Czy miałeś odczucie takie, że są w jakiś sposób pełni obaw, czy jednak bardziej są ciekawi, czy mieli momentami, miałeś takie uczucie, że nie wiem, sytuacja ich przerasta i jakoś tam, nie wiem, wątpią w możliwość powodzenia, jak ty, czy inni uczestnicy, którzy mówili o swoich doświadczeniach z tych wyścigów, jak waszym zdaniem to wyglądało?
0: Nie mieliśmy w ogóle takiego wrażenia, że im jest z tym źle, że robią to z litości.
1: Bardziej chodzi mi o względy praktyczne, bo to dla nich też była sytuacja nowa.
0: Nowa, tak? Dokładnie, dlatego też radiosłuchaczom chcę wyjaśnić, bo niektórym się wydaje, jeżeli to pewno dla was to tam, bo wy głuchoniewidomi, to się ulitowali. Bardziej wyczuwaliśmy z ich strony podziw, bardziej wyczuwaliśmy zaciekawienie, ale widać olbrzymie było zainteresowanie. Czyli to nie było tak, że ja sobie przejechałem, Wysiadłem z samochodu i koniec, kropka, skończona zwrotka. No nie, my żeśmy siedzieli w tym samochodzie, my analizowaliśmy błędy, my rozmawialiśmy, co zrobiłem źle, co mógłbym poprawić. W czasie jazdy się zatrzymywaliśmy, uwagi miałem, to nie było takie na odwal. Oni rzeczywiście się to też zaangażowali i byli sami tym zafascynowani i zaciekawieni. Także bardzo ciepłe, bardzo pozytywne wrażenia mamy.
1: Jasne. O, myślę, że też sam fakt, że tak z takim entuzjazmem i zaangażowaniem ćwiczyli, świadczy o ogromnej otwartości tych ludzi, bo też myślę, że nie każdy byłby gotów takiego wyzwania się podjąć. Tak? Wymaga ono ogromnej koncentracji, jakiejś precyzji takiej w tych komunikatach i jakby ciągłego też nadzorowania tego, co się dzieje dookoła, jak tutaj zachowuje się kierowca na tym, czy to placu manewrowym, czy później na torze, więc tutaj chylę czoła i też jestem pełna podziwu.
0: Oni na co dzień uczą ludzi zdrowych i ich nauczanie ludzi zdrowych polega na tym, że no to teraz jedziemy, tu naciśnij pan to, tu to i właściwie siedzą na tym swoim fotelu z założonymi rękami, czasami interweniują hamulcami, a tutaj do tego dochodzi to, że mają problemy komunikacyjne, bo różne osoby były. Jedne osoby jeszcze korzystały z systemu FM, gdzie instruktor musiał trzymać system FM, trzymać mikrofon osoby głuchoniewidomej. Inne osoby były takie, do których trzeba głośniej mówić albo mówić ciut wolniej, żeby zostać lepiej zrozumianym. Były osoby, które radziły sobie troszkę lepiej, bo miały resztki wzroku. Inaczej to było podczas wyścigu, ale do tego za chwilę dojdę. I z każdym też pracowało się inaczej, bo głuchoślepota jest strasznie taka szeroka, prawda? Masz cztery grupy. Są tacy, którzy zupełnie nie widzą, zupełnie nie słyszą nic i takich nie było podczas wyścigu, ale są tacy, którzy coś widzą, coś słyszą, zupełnie nie widzą, coś słyszą, albo zupełnie nie słyszą, coś widzą. I teraz trzeba było się dostosować. Każdy z instruktorów miał jak gdyby pięciu czy czterech, w cudzysłowie podopiecznych, tych zawodników, których musiał uczyć. Więc dla niego to też była taka nowość, także ja też chylę czoło przed nimi.
1: A czy dla ułatwienia podzieliliście się na grupy, że tak powiem, o podobnych deficytach, czy nie? W sensie takim, że jeden instruktor jak już dostał, to wszystkich, co na przykład trochę słyszą, nic nie widzą,
0: nie,
1: albo trochę
0: nie było
1: widzą,
0: takiego podziału.
1: Aha, pomieszane było, tak?
0: Pomieszane było to zupełnie. I teraz jeszcze, bo tutaj, żeby nam to nie uciekło, to był pierwszy przejazd i nauka, ale później też chodziło o to, żeby ci, którzy coś tam widzą, albo ci, którzy coś tam słyszą, jednak stawali się całkowicie głuchoniewidomi, żeby podczas samego wyścigu, bo podczas samego wyścigu były szanse wyrównane. Ci, którzy coś tam widzą, to jechali w goglach. Ci, którzy coś tam słyszą, mieli albo zasłonięte uszy, albo ściągali aparaty słuchowe. Już podczas samej nauki też taką symulację trzeba było robić, więc też ci instruktorzy nie mogli za dużo tej informacji przekazywać w czasie samej jazdy głosem, do czego są przecież przyzwyczajeni, więc jakiejś cierpliwości też od nich to wymagało.
1: Ja ci powiem, że nie wiem, czy to jest taka kwestia wyrównywania szans, dlatego że to znaczy, naturalnie możesz się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że jeśli to jest tak, że ktoś jest na przykład przyzwyczajony do tego, że nie wiem, zupełnie nic nie widzi albo zupełnie nic nie słyszy i nagle się mu założy gogle albo wyjmie aparat, no to jest jednak w troszeczkę gorszej pozycji niż osoba, która jest do tego przyzwyczajona, bo ma to na co dzień.
0: Trochę masz racji, a trochę, no właśnie chodziło o te jakieś, bo musielibyśmy podzielić uczestników znowu na ileś tam podgrup.
1: Nie, no jasne, rozumiem, tylko mówię, że to nie jest dla mnie tak do końca wyrównanie szans. Tak?
0: Tak naprawdę nie ma złotego środka. Tak naprawdę nie ma tutaj złotego środka, bo zgodzę się z tobą, że ja na przykład na zawodach szachowych się strasznie irytuję, przynajmniej w pierwsze 5 minut, jeżeli mi każe ktoś ściągnąć aparaty słuchowe. Do tego naprawdę szybko się idzie przyzwyczaić, ponieważ no, w nocy żyję w ciszy. Ściągam wieczorem aparaty słuchowe, śpię bez aparatów słuchowych. I do tego da się przyzwyczaić. Zresztą o tym, że będzie taka sytuacja, że takie no, prawie wyrównanie szans będzie. Uczestniczy wcześniej, o tym byli też powiadomieni, to nie było
1: nie,
0: tak...
1: Ja nie mówię, że ktoś miał im zrobić na złość, albo jakiegoś niefajnego tam psikusa. Chodzi mi tylko o samą tą kwestię jakby tutaj tego wyrównywania szans, o czym wspominałeś. Mhm. Dobrze, to jeszcze coś w kwestii uczestników i instruktorów, czy możemy przejść do wyścigów?
0: No, ja jeszcze dodam bardzo istotną informację, że w samochodach była klimatyzacja i wszyscy garnęliśmy się do tej jazdy nie tylko ze względu na to, że chcieliśmy jak najwięcej, jak najdłużej pojeździć, ale również ze względu na tą klimatyzację. Co jest istotne, w załodze takiego samochodu na placyku manewrowym, ale również podczas samego wyścigu, był tłumacz przewodnik. Tłumacz przewodnik to jest taka osoba, która służy osobie głuchoniewidomej asystą. Jest jego oczami i jest jego uszami. Tak jak dla osoby niewidomej jest asystentem przewodnik, tak dla osoby głuchoniewidomej jest tłumacz przewodnik. Tłumacz przewodnik siedział z tyłu za osobą głuchoniewidomą w samochodzie. Jego rola czasami sprowadzała się do podprowadzenia, do powtórzenia czegoś tam, do narysowania na plecach, do narysowania na dłoni osobie głuchoniewidomej, na przykład toru, podczas samego wyścigu dawania sygnałów, na przykład o tym, że już jest meta odpowiedzi, jednie dotknięcia. Tłumacz przewodnik był jak gdyby pełnoprawnym członkiem tego zespołu, pełnoprawnym członkiem załogi. No i jeszcze mogę się pochwalić, że mi się tak w pierwszym dniu przy tych moich zajęczych jazdach, czyli tak jak pijany zając, udało raz tak przyspieszyć, że właściwie samochód nam o 90 stopni tak tylnymi kołami zabuzowało. I fajne to było. Miałem wyłączone aparaty słuchowe wtedy. Nie słyszałem tego pisku hamulców, pisku kół, ale to czuć. To czuć było te szarpnięcie.
1: Czujesz wibrację, tak?
0: Tak, taka wibracja i to strasznie fajne było. Fajne.
1: O, myślę, że cały wyścig był fajny i niezwykle emocjonujący. Zapytam cię pod koniec o te twoje takie już całkiem prywatne odczucia związane z wyścigiem. Dobrze, to teraz poopowiadamy sobie troszeczkę o przebiegu samego wyścigu. Gdzie, na jakim dystansie się ten wyścig odbywał i ile trwał cały ten wyścig, całe to wydarzenie?
0: Wydarzenie odbywało się na płycie lotniska Władysława Reymonta w Łodzi. To była kolejna firma, która się dołączyła do tej imprezy, udostępniając właśnie to lotnisko, tą płytę lotniska. No i tam żeśmy zostali przewiezieni autokarem w towarzystwie, jak już wcześniej powiedziałem, motocyklistów oraz policji. Wszyscy mieliśmy jednakowe koszulki okolicznościowe. Na imprezę zostały przygotowane czarne koszulki, czarno-pomarańczowe. Z przodu koszulki był napis WSG, czyli wyścigi samochodowe głuchoniewidomych. Ten skrót został później rozwinięty na dole mniejszymi literkami. Na plecach mieliśmy numery swoje. Ja byłem pod numerkiem 13 oraz nazwiska, czyli pisało na przykład w moim przypadku Wostal 13. To był mój numer zawodniczy, oczywiście to nie był numer na liście startowej. Więc zostaliśmy przewiezieni na płytę tego lotniska, na lotnisko. I na jakim dystansie? Nie był ten dystans podany. Tak na około 500 metrów jedna runda miała, bo w jedną stronę to było około 150-170 metrów. To taki prostokąt był. To był taki prostokąt, jeden brzeg 170 metrów, mniej więcej. Mogłoby się wydawać, że no co to jest jechać po prostokącie, no ale właśnie to, o czym mówiłem. Lekki skręt czy silniejszy dokonać tego nie jest łatwo, a jeszcze później jakieś korekty i tak dalej. Generalnie wszyscy jeździli jak pijani, jedni bardziej, drudzy mniej, no bo nie widzieli tej drogi, nie mieli jak gdyby punktu odniesienia. Impreza sama, na samym lotnisku byliśmy około przed godziną 10, wyjeżdżaliśmy z lotniska około 14.30, więc impreza trwała około 4 godzin na samym lotnisku. Jak wcześniej powiedziałem, towarzyszyli nam bębniarze i tutaj jeszcze abstrahując od samego wyścigu, można było z bębniarzami porozmawiać, podotykać tych bębnów zachodnioafrykańskich. No i kto chciał, to mógł sobie popróbować. Ja sobie popróbowałem, no i ja wam powiem, że no nie miałem, że tak powiem, takiej świadomości, że to ręce tak bolą, bo to raz, że siedzicie i trzymacie ten bęben między nogami, to nie jest tak, że on jest postawiony na ziemi, on musi być przechylony, bo to nie jest taki bęben, że i u góry, i na dole jest obciągnięty jakąś skórą, tylko to jest jak gdyby, jakbyście sobie wyobrazili pusty pień drzewa i tylko z jednej strony macie obciągnięte skórą, a z drugiej strony jest pusta przestrzeń, gdzie można rękę wsadzić. I to musi być przechylone cały czas pod kątem, żeby się dołem wydostawał ten dźwięk, więc walicie
1: rezonował,
0: w górę.
1: Tak?
0: Tak, i wali się w górę tego bębna, ale się siedzi, można siedzieć, bo to jest krótkie, około pół metra, ale nie, w ogóle te pięści się nie używa, to się cały czas wali otwartą dłonią w ten bęben, więc ręka naprawdę boli. Ja dotykałem rąk tego chłopaka, który mi tam pokazywał ten bęben. No miał trochę zgrubiałe te dłonie, ale mówię, że jego już po jakimś dłuższym czasie treningu nie bolą, ale na początku to faktycznie boli. Ale to abstrahując od samych wyścigów, po prostu jestem tymi bębniarzami i tymi bębnami zafascynowani. To było 17 bębnów, które współgrały ze sobą. No i była lista startowa. My tą listę startową wcześniej znaliśmy, wiedzieliśmy mniej więcej w jakiej kolejności, więc chodziliśmy do parku maszyn już troszeczkę wcześniej, by oczywiście kibicowaliśmy sobie nawzajem również. No, kiedy nasza kolej się zbliżała i szliśmy do parku maszyn, tam już siedzieliśmy ze spoconymi dłońmi, kolanami, które niektórym się trzęsło. Ja powiem szczerze, mnie się ręce pociły. A, podchodziłem do tego lekko, fajnie, super i w ogóle, ale kiedy doszło do samego wyścigu, przed samym wyścigiem czułem napięcie takie wewnętrzne. Nawet nie tyle, że chcę wygrać, bo myślę, że każdy, kto w ogóle się odważył i wystartował, to wygrał. Ale czy nie popełnię jakiegoś błędu, czy nie uderzę w coś, czy nie będzie takiej sytuacji, że coś zawalę. I bardziej dlatego było to napięcie. No i startowaliśmy.
1: Przepraszam cię, jeszcze tak? Mówisz, że kibicowaliście sobie nawzajem, kibicowali wam bębniarze. Czy jakieś osoby postronne również jako kibice mogli wziąć udział i brali w tym tak. wyścigu, w sensie, tak?
0: Tak, mogli, z tym, że kibice nie mogli wejść na płytę lotniska ze względów bezpieczeństwa. Kibice Jasne. Mogli wszystko obserwować z tarasu widokowego i byli jacyś kibice, ale trudno mi powiedzieć, ilu tych kibiców tam było, bo to tak krążyli sobie.
1: Jasne.
0: Bardzo dużo mediów było. Mediów to było w zatrzęsienie
1: koło. Tak, widziałam cię w relacji telewizji Łódź.
0: Dziękuję. Postronni mogli sobie obserwować, więc zsiedliśmy sobie do samochodu. No i kiedy przychodziła nasza kolej, jeszcze to jest ważne, bo wszyscy sobie wyobrażają, może przesadzam, że to było tak, że 19 głuchoniewidomych koło siebie było i jechaliśmy. Nie, to były wyścigi na czas, dwie pętle.
1: Czego, tak?
0: Proszę?
1: Ze startu pojedynczego.
0: Tak, ze startu pojedynczego. Pojedyncze osoby były. I my podjeżdżaliśmy na metę, gdzie mogliśmy i żeśmy sobie powoli przejeżdżali ten taki próbny przejazd, o którym wcześniej wspominałem i zatrzymywaliśmy się na metę. Na start żeśmy podjeżdżali, chociaż start i meta była ta sama. I podjeżdżaliśmy na start, zatrzymywaliśmy się i machał chorągiewką sędzia i kiedy podniósł tą chorągiew, tak jak na zawodach, dopiero ruszaliśmy. Sygnałem do startu było klepnięcie w ramię tego instruktora. No i tu to była długa prosta, te 170 metrów. Można było troszeczkę przycisnąć. Gazdodechy. No i później zaczęły się dwa okrążenia. Zwycięzca miał 56 sekund z czymś tam, z paroma milisekundami. Drugie miejsce 57, trzecie miejsce 58. Reszta była niesklasyfikowana, także nie wiem, jaki miałem czas, a też nie pytałem się organizatorów, bo no, byłem pod takim wrażeniem i też no, trzeba było też troszkę poświęcić czasu mediom. Media zaraz podchodziły po przejeździe tej trasy, media zaraz się wypytywały. No, dla nich to też był materiał ciekawy, no i a dla nas też szansa na promocję głuchoślepoty i naszych możliwości. W końcu tu przekroczyliśmy granicę.
1: Jasne. Ja tutaj wiadomo, że Tyflo Podcast jest bardziej związany z osobami niewidomymi, ale ponieważ był to wyścig osób głucho-niewidomych, chciałabym zapytać cię, czy możesz podać nazwiska tych trzech osób, które wygrały? To znaczy...
0: Kamila Dobrzyńska z Białegostoku, Sławomir właśnie Sławka z Łodzi, nie pamiętam nazwiska. Trzeci był Ryszard Grzesiak z Katowic.
1: Czyli wygrała pani.
0: Wygrała pani i to też takie ciekawe. A później jeszcze, bo ci instruktorzy byli sami też w takich emocjach i wrażeniach i tak dalej, więc zaproponowano wyścig trzech załóg równocześnie. Ten tor, który tam był, zlikwidowano i ustawiły się równocześnie na starcie trzy załogi. W jednej załodze był pan gość z Węgier, zresztą szef jednej z ich organizacji osób niewidomych węgierskiej, Miklós Ferenc, jeżeli dobrze nazwisko pamiętam. Drugi był Grzegorz Kozłowski, szef Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, osoba bardzo słabowidząca i bardzo, bardzo głuchoniewidoma. I trzecią osobą był Sławomir, który właśnie kiedyś był kierowcą zawodowym, który osiągnął podczas tego wyścigu 90 km na godzinę, bo to w linii prostej się ścigali. Uh-huh. I on wygrał ten, bo to już była zabawa. Drugi był nasz Grzegorz Kozłowski, trzeci był Węgier. I było to kolejne takie bardzo sympatyczne. No i dla tych osób też takie fajne, że ścigały się razem, ale to już było tak poza konkursem. Po prostu instruktorzy to wymyślili, bo im się też to tak wszystko podobało i to tak na żywioł było.
1: Jasne, czyli gratulujemy zwycięzcom i tej poważnej odsłony wyścigu i tej już bardziej rozrywkowej. A powiedz mi, tak zapytam, jakie uczucia dominowały w tobie podczas tego wyścigu? Czy była to ekscytacja, czy jednak odrobina obawy, czy jakaś taka, powiedzmy, niemalże euforyczna radość? Sam czerpałeś też przyjemność z samej jazdy, czy jednak skupiałeś się na tej komunikacji, na precyzyjnym wykonywaniu tych manewrów, które tam dyktował, polecał ci instruktor?
0: Wszystkiego po trochu. Co chcę podkreślić, ja przez całą imprezę, nie tylko wyścigi, ale całą imprezę, czułem się bezpieczny. Ani razu nie miałem takiego poczucia, że czuję się zagrożony, że zaraz gdzieś rąbnę. Oczywiście miałem obawy takie, żeby nie przegiąć, ale wiedziałem też, że jest instruktor, który, ponieważ ja zupełnie nie widzę, mnie wesprze, odpowiednio da mi sygnał, w najgorszym przypadku zahamuje. Podczas wyścigu instruktorzy mieli jak gdyby taki przykaz, w cudzysłowie przykaz, że oni nie interweniują, oni nam nie pomagają, czyli jeżeli gdzieś tam z toru wypadniemy, a była na to szansa, ale nic nam nie groziło, bo to była płyta lotniska, więc ewentualnie no, wyjechalibyśmy tylko poza linię jakąś tam, prawda? To on nie interweniuje w sensie, że już za wcześnie zahamuje. Jak wyjechałeś, no trudno, to dopiero wtedy jakoś przyhamuje, prawda? Czy da nam... To wszystko cały czas zależało od nas, więc nie czułem się zagrożony, nie czułem się niebezpiecznie. Natomiast moje uczucia trochę tak się ewaluowały.
1: Były ambiwalentne, tak?
0: Tak, bo z jednej strony skupiałem się bardzo na poleceniach, z drugiej strony cieszyłem się jazdą, a szczególnie dodawanie gazu to mi się bardzo podobało, jak to fotel troszeczkę wbijało. Rozumiem, dlaczego niektórzy tak kochają przekroczyć prędkość ci kierowcy bardziej, bo ci pasażerowie, no to różnie z tym bywa. Była też ekscytacja, tak, ale taka ekscytacja z nutą radości. To nie była taka hura i bezrefleksyjna ekscytacja. To ja sobie tak myślałem, że kurczę blady, jednak ja zupełnie nie widzę, jednak jestem głucho niewidomy, jednak czegoś tutaj dokonuję, jednak jakoś zmieniam historię. Taka radość wewnętrzna mi towarzyszyła. I nie da się tych wszystkich uczuć opisać, nie da się ich sprecyzować w jednym słowie, ale były to na pewno uczucia cały czas pozytywne.
1: Rozumiem. To dziękuję ci bardzo za taką szczerą odpowiedź, bo równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że po prostu czułeś się, jakbyś od zawsze prowadził samochód i nie robiło to na tobie żadnego większego wrażenia.
0: Wrażenie robiło. Wiesz,
1: no, byłabym zdziwiona, gdyby nie.
0: Znaczy nie, no ja rozumiem, o co ci chodzi. Wrażenie robiło. Czułem się dumny. O, to też jest takie uczucie, które mi towarzyszyło. Duma. Duma z tego, że czegoś dokonuję, pomimo no, tej niepełnosprawności, która jest trudna. Nie chcę się licytować na niepełnosprawność, zawsze uważałem, że jest to bez sensu się na niepełnosprawność licytować, ale na pewno niepełnosprawność komunikacyjna jest niepełnosprawnością trudną, gdzie nie mogę za bardzo rekompensować utraty jednego zmysłu służącego do komunikacji drugim zmysłem. Wzroku nie mogę zrekompensować za bardzo słuchem, a w drugą stronę tym bardziej nie mogę zrekompensować, nawet językiem migowym na odległość, ewentualnie do dłoni. Więc na pewno towarzyszyła też temu taka to po prostu duma z siebie i z tych innych, i z tych ludzi. Dlatego to, co wspomniałem, my sobie kibicowaliśmy, czuliśmy radość, bo każdy z nas przekroczył granice.
1: Własne.
0: Własne, dokładnie.
1: Chciałam ci jeszcze zapytać w takim razie, bo oprócz oczywiście tej satysfakcji, dumy, przyjemności czerpanej z samego uczestnictwa w tym wyścigu, były te przygotowania, była ta próbna przejażdżka po płycie lotniska. Czy ty lub ktoś inny z uczestników miał taki moment zwątpienia, że stwierdzam, że nie mówię tutaj o całości, czy o tym, żeby nie brać udziału w dalszych etapach przygotowań, ale czy miał ktoś z was taki moment, kiedy stwierdzaliście, no nie, wykonanie tego manewru albo akurat właściwe reagowanie na to polecenie jest ponad moje siły, przerasta mnie, nie będę w stanie jakoś tam dopasować tego w czasie, skoordynować, czy nie wiem, jakoś wziąć odpowiedniego zakrętu, czy zwolnić lub przyspieszyć w odpowiednim momencie?
0: Nie dotarły do mnie takie informacje w rozmowach tutaj między sobą, jak rozmawialiśmy. Nie dotarły do mnie takie informacje. Jeżeli ktoś miał takie momenty wahania, to
1: się nie
0: może to gdzieś tam w środku o tym nie mówił, albo po prostu do mnie te informacje nie dotarły. Nie chcę mówić, że nie były, bo po prostu wolę powiedzieć, że takie informacje do mnie nie dotarły. Natomiast
1: jasne, bo
0: na każdym etapie bez konsekwencji ujemnych mogliśmy się wycofać. Mogliśmy dalej nie uczestniczyć, tylko być widzami, przeglądać się, być częścią tego wyścigu, ale już nie jako kierowca. Na każdym etapie każdy z nas miał taką możliwość.
1: Tak, ja pytałam o to, bo po pierwsze była to dla was sytuacja nowa, tak, w kontekście tego przejazdu. Po drugie, wymagała od was czynności, jakich na co dzień nie wykonujecie, bo nikt z was na co dzień samochodu nie prowadzi. Była też ta relacja opierająca się na zaufaniu drugiemu człowiekowi, no a już jeżdżenie samochodem, no jednak też z pewną prędkością poruszaliście się, trzeba było na te polecenia zważać, jakoś tam wyrobić w sobie ten zmysł koordynacji, więc pytałam dlatego, bo Zdarza się tak, że człowiekowi zanim czegoś spróbuje w praktyce, w teorii wydaje się, że bez trudu podoła i żadnego tak. większego lęku to w nim nie wzbudzi, a kiedy już przechodzi do tej części praktycznej, to jednak samo ciało, sam umysł, zmysły nasze reagują w taki, a nie inny sposób i czasami mimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie jakoś pewnym zadaniom podołać, tak?
0: Oczywiście, to jest jak najbardziej naturalne i tyczy się to nas wszystkich, i pełno, i niepełnosprawnych, tak, i chudych, tak. i grubych, i blondynów, i rudych. Po prostu każdy człowiek tak ma. Choćby podczas tego treningu w drugim dniu, to o czym wspomniałem, że instruktorzy oślepieni, ogłuszeni wsiedli do samochodów i taką możliwość mieli też nasi tłumacze przewodnicy i nie każdy z tych tłumaczy przewodników się odważył w ogóle na to, prawda? Mhm. Ale to nie było tak, że ktokolwiek z kogokolwiek się śmiał, to była autonomiczna decyzja każdego z tego człowieka, bo każdy z nas po prostu, to czym powiedziałeś, to jest jak najbardziej naturalne, nie ma się czemu dziwić. Natomiast my głuchoniewidomi, chyba nie mieliśmy żadnych takich wahań. Tak jak powtórzę, jeżeli ktoś miał, to gdzieś tam może w środku. Ja takiego zawahania nie miałem.
1: Jasne. To już na sam koniec zapytam Cię o przyszłość. Czy myślisz, że w przyszłości jest jeszcze szansa, żeby podobne wyścigi odbywały się? Nosicie się z takim zamiarem? Słyszałeś o tym, żeby ktoś się nosił?
0: Chcielibyśmy.
1: Chcielibyście, tak?
0: Chcielibyśmy, śmiejemy się, że skoro byliśmy na wyścigach samochodowych na płycie lotniska, to może zostańmy na płycie lotniska i zorganizujmy w przyszłym roku wyścigi samolotowe głuchoniewidomych. na pewno byśmy chcieli taką imprezę. Zobaczymy coś, co przyszłość pokaże. Tutaj jedna z tłumaczek przewodniczek też takie hasło rzuciła, które mi się bardzo podobało, że a może zorganizujemy wyścigi konne głuchoniewidomych. Byłoby to do zrobienia. Więc myślę, że tak, bo z jednej strony to jest medialne, więc promuje się głuchoślepotę. Z drugiej strony dla samych tych uczestników jest to jakaś tam frajda, jakaś satysfakcja. Z trzeciej strony pokazuje, że jest mnóstwo niewykorzystanych pól i jest mnóstwo możliwości. Oczywiście, jeżeli osobie głuchoniewidomej, zresztą niewidomej także, każdej osobie, jeżeli stworzy się odpowiednie warunki, to każdy z nas jest naprawdę w stanie dokonać wiele. To jest tak samo jak dziecko. Dziecko próbuje. Jeżeli stworzymy mu lepsze warunki rozwoju, to nagle ono będzie jeszcze więcej rzeczy w stanie zrobić. To samo jest z każdym człowiekiem. I w przypadku tutaj głuchoślepoty właśnie, to hasło przewodnie, tu przekraczamy granice. Każdy jest w stanie swoje wewnętrzne granice przekroczyć. To jest tak zwana transgresja osobista i każdy z nas ją w jakiś sposób ma.
1: Jasne. Jeszcze zapytam Cię już tak na sam koniec, bo przyszło mi akurat w tej chwili do głowy jeszcze takie króciutkie pytanie jedno. Jaki był odbiór i w środowisku Waszym, i w mediach, i pośród tych osób, które jakoś tam kibicowały Wam, dopingowały Was? Jakoś obawiano się o Was, jak sobie dacie radę, gratulowano, pytano o wrażenia, jak to w Twoim odczuciu wyglądało?
0: Wyglądało to bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Media to w ogóle entuzjazm, i to jest temat nośny też dla mediów. Wszyscy się chyba zgodzimy z tym, że jeżeli niepełnosprawny żyje sobie tak zwykle, idzie po chleb, kupuje oranżadę, chodzi sobie na przystanek, to jest temat nudny. My narzekamy, że takich niepełnosprawnych nie pokazuje się w mediach, ale to jest temat nudny. Mnie to znajoma dziennikarka właśnie tłumaczyła. To jest fajnie, że sobie radzisz, ale to dla widza zwykłego jest nudne. Natomiast jeżeli ty, nie wiem, coś złego zrobisz, albo coś takiego, co wydaje się innym ludziom niemożliwe, to jest temat medialny, więc dla mediów to był temat naprawdę świetny. Więc odbiór mediów był jak najbardziej pozytywny. Wśród głuchoniewidomych nie spotkałem jakiegoś negatywnego zdania, natomiast wśród niewidomych tak, wśród niewidomych spotkałem negatywne, po co to robić, że to nie ma w ogóle sensu, po co głuchoniewidomi, jakieś tam dziwne eksperymenty robicie, wśród niewidomych spotkałem. Czasami się zastanawiałem, czy to nie było poczucie, czy nie wynikało to z poczucia jakiejś, może zazdrości to jest za duże słowo, że duża organizacja niewidomych takiego czegoś nie organizuje, bo my w TPG mnóstwo nowatorskich rzeczy robimy dla głuchoniewidomych i nasze usługi tłumaczy przewodników na terenie całego kraju, których no, niewidomi nie mają, a z drugiej strony te takie rzeczy nowatorskie, które właśnie teraz zorganizowaliśmy na przykład, może to z tego wynikało, więc jedynie w środowisku niewidomym spotkałem się z takim negatywnym odbiorem.
1: Aha. No cóż, jakoś nie jestem aż tak bardzo tym zaskoczona, więc cóż, pozostańmy przy tym tylko w kwestii komentarza z mojej strony. Krzysiu.
0: Ja jeszcze powiem, że z wyścigami i samymi próbami to poza tym, że to była świetna impreza, poza tym, że przekraczaliśmy granice, poza tym, że pojeździliśmy sobie, to do końca życia będę pamiętał ten niesamowity żar, bo przecież piątek to podobno był najcieplejszy dzień tego lata. Te morze wód mineralnych, które żeśmy po prostu tam wypili, ten niesamowity doping bębniarzy, ten niesamowity doping wzajemny, bo i krzyczeliśmy, i trąbki mieliśmy. To zawsze zostanie w mojej pamięci i myślę, że nie zawsze i nigdy nie opiszę tych swoich uczuć wewnętrznych do końca słowami. Ja zachęcam wszystkich do poszukania w internecie sobie na różnych portalach, bo i na Interii, i na Onecie, i na niepełnosprawnych.pl, a także Telewizja Toja, Telewizja Łódź, inne stacje, TVN24, relacje z tych wyścigów zamieściły na swoich stronach. Tam możecie Państwo, również Gazeta Łódzka Wyborcza, tam możecie Państwo sobie poczytać, możecie Państwo zobaczyć filmy, możecie posłuchać, możecie zobaczyć zdjęcia z tych wyścigów i tego, czego nie oddałem z moimi słowami, czego nie opowiedziałem, to możecie właśnie sobie tam odczuć, zobaczyć, posłuchać.
1: Jasne, również zachęcam. Ja tutaj w ramach przygotowań tak zaglądałam sobie to tam, stąd właśnie też ucieszyła mnie ta relacja w Telewizji Łódź, na którą udało mi się trafić. Krzysiu, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu. Gratuluję Ci odwagi w takim nowym przedsięwzięciu. Gratuluję Ci też tego, że jako człowiek cały czas masz energię, chęci, pomysły na to, żeby te swoje granice przekraczać, ale żeby też pomagać innym przekraczać ich granice. I oczywiście zgadzam się z Tobą w zupełności z tym, w tym, co powiedziałeś, że jeśli ktoś już wziął udział w tym wyścigu, to wygrał niezależnie od tego, z jakim czasem udało mu się ten dystans przejechać, gdyż człowiek po prostu wygrywa sam ze sobą, kiedy samego siebie udaje mu się pokonać. Więc
0: dziękuję. Dziękuję serdecznie, Alu, za to ciepłe słowa, bo dobrze mi zrobiły. Dziękuję serdecznie. Na koniec ja chcę, może to górnolotnie brzmi, ale chciałbym powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że wy też możecie granice przekraczać. Dla jednego przekroczenie granicy będzie to, że sam się wybierze do sklepu, dla drugiego przekroczeniem granicy będzie to, że pojedzie bez przewodnika autobusem z jednego miasta do drugiego, ale to będzie przekroczenie granicy. I ja zachęcam do przekraczania w sobie tych granic, bo jeżeli my będziemy je przekraczać, to kolejne będzie nam łatwo też przekroczyć. I kiedy spojrzymy wstecz i zobaczymy, ile przekroczyliśmy, to będziemy naprawdę z siebie dumni. Także zachęcam Was wszystkich do przekraczania tych granic.
1: Jasne, ja też tutaj przyłączam się jak najbardziej do tego, o czym Krzysiu mówi. Ja nie jestem ekspertem od własnej odwagi, tym bardziej nie jestem od cudzej. Niemniej jednak, kiedy ktoś czasami mówi mi, że ja oczywiście taki szaraczek jak ja nie startuję w rajdach, nie pływa w rejsach, nie skaczę ze spadochronów.
0: Ale podróżujesz.
1: Tak, podróżuję, potrafię się sama oporządzić i kiedy ktoś mi próbuje mówić, że z taką niepełnosprawnością jak moja jest to niemożliwe, to ja mówię, że na tyle nasza niepełnosprawność nas ogranicza, na ile sami jej na to pozwalamy, więc tutaj jednak trudno byłoby mnie przekonać, że jest inaczej. Także w pełni tutaj popieram to, co powiedziałeś i również zachęcam Państwa. Życzę powodzenia przede wszystkim i Tobie, Krzysiu, i naszym słuchaczom w przełamywaniu tych barier własnych.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji.
1: Dziękuję również i Tobie i Państwu życzę miłego wieczoru. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Naszym gościem, przypomnę, był dzisiaj śmiały rajdowiec Krzysztof Wostal i w imieniu własnym oraz realizującego dzisiejszy podcast Michała Dziwisza dziękuję serdecznie za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Tym razem przyjrzymy się płatnej aplikacji do obsługi Twittera. Mam na myśli Twitterific, program amerykańskiej firmy Icon Factory, który pojawił się kilka tygodni temu w sklepie Mac App Store. Program kosztuje 100 zł, no troszeczkę mniej, 90 ileś, ale można powiedzieć, że jest to 100 zł w przybliżeniu. I nie można go przetestować w wersji demonstracyjnej, to znaczy pobrać ze strony internetowej autora, właściwie autorów firmy Icon Factory. Przy czym firma zastrzegała się, nie wiem czy dalej, ale chyba tak, że no, w sumie nie musi się zastrzegać, bo procedura zwrotu aplikacji jest mniej rygorystyczna niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, gdzie użytkownicy, no i na całe szczęście, że tak było, użytkownicy niewidomi, osoby korzystające z voice-overa były w jakiś sposób uprzywilejowane. Teraz właściwie każdy może aplikację zwrócić bez większego problemu. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś już ją kupi, to mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. Twitterific opisywałem już jakiś czas temu, ale to jeżeli chodzi o system iOS. Teraz przyszedł czas na wersję na komputery. Program był kiedyś bardzo znany, bo on był, Twitterific był pierwszym klientem Twittera, który gdzieś tam był na Macach dostępny, w ogóle z voice-overem nawet dobrze działał. Potem się tak porobiło, że pojawił się Twitter for Mac, który zaczął dominować. Twitter for Mac był zupełnie dla voice-overa niedostępny, ale w 2013 chyba bodajże roku Twitterifica już nie udało się używać, bo to były jakieś tam obostrzenia, kwestie związane z API Twitterowym, z autoryzacją, z tym, że program nie mógł być, że nowi użytkownicy, którzy nawet kupili i pobrali, no kupili Twitterific, nie mogli już go autoryzować, powiązać ze swoim kontem na Twitterze. To były jakieś tam ograniczenia, że 100 tysięcy czy ileś tam użytkowników już z niego korzystało i na więcej Twitter nie pozwalał. To się potem też jakoś zmieniło. Pojawiła się teraz nowa wersja programu. Firma bodajże na Kickstarterze ogłosiła zbiórkę, zebrała pieniądze nie na wszystkie cele, ale na tyle dużo, że rzeczywiście aplikacje, tak jak wiosną obiecała, tak jesienią program Twitterific rzeczywiście pojawił się na rynku. W Polsce w takich makowych portalach technologicznych typu MyApple, iMagazine, Mój Mac Magazine nie wzbudził żadnego entuzjazmu, właściwie nie było żadnej recenzji. Wojtek Pietrusiewicz, taki bloger z iMagazine.pl, gdzieś tam we wpisie powiedział, że ma Twitterifika, ale że program jest bardzo brzydki i w ogóle interfejs jego jest okropny. Natomiast trudno mi oczywiście powiedzieć, czy tak jest. Wszyscy, a jeżeli nie wszyscy, to znaczna większość polskiej, makowej i nie tylko sceny takiej blogerów, technologicznych osób kreujących opinie, używa Tweetbota. Tweetbota, który, tak jak to pokazywałem w poprzedniej audycji, w poprzednim podcaście dotyczącym iOS-a, gdzieś tam, gdzie na końcu na chwileczkę tylko go uruchomiłem, żeby coś pokazać. Tweetbot for Mac nie jest programem przyjaznym i zdecydowanie dla niewidomych Tweetbot na Macu, mimo tego, że mógłby dobrze działać, to dobrze niestety nie działa i nie czyta nam użytkowników, którzy piszą tweety, a jedynie treść tweetów, co go dyskwalifikuje niestety. No i teraz co pozostaje takiemu użytkownikowi korzystającemu z VoiceOvera? Pozostaje Twitter for Mac, którego ja nie czuję, nie do końca lubię, choć już zacząłem go umieć używać. Może kiedyś ktoś go opisze na łamach Tyflo Podcastu, a może zrobię to kiedyś ja. Jak na razie no, Twitter for Mac na pewno gdzieś tam dostępnościowo troszeczkę jest gorzej niż było, ale jest to program wart uwagi. Natomiast w pewnych sytuacjach jego interfejs jest jak dla mnie niezrozumiały, ciężki i po prostu żmudnie się go używa. No to co, jest ten nieaktualizowany od 5 lat Night Own, dawniej Yoru Fukuro, który mimo jego minusów, zastrzeżeń wynikających z tego, że program nie obsługuje Twittera w efektywny do końca i taki nowy sposób, ma problemy z cytowaniem, już pomijam 280 znaków, ale w ogóle z cytowaniem w stary sposób to robi, to w pewnych sytuacjach Yoru Fukuro działa naprawdę zadziwiająco sprawnie i wydajnie, szybko. No i wreszcie jest Twitterific, który od niedawna już można rozpatrywać jako program, który można kupić do pracy po prostu z Twitterem. Co od razu zresztą zrobiłem i nie żałuję. Chociaż też do ideału programowi trochę brakuje. On nie ma części funkcji ciągle jeszcze. I wierzę w to, zresztą autorzy to zapowiedzieli, że z czasem dodatkowe funkcje specjalne, czy w ogóle funkcje, które być powinny dawno dodane, będą do tego programu dodawane. Co nie znaczy, że teraz jest źle i nie można programu używać. To przystępuję teraz do demonstracji. Program oczywiście wcześniej kupiłem w sklepie Mac App Store, autoryzowałem konto na Twitterze, wszystko już jest ustawione do pracy. Uruchamiam teraz Twitterific.
4: Application TWITT Twitterific app piezo okno set Twitterific o Michał Kasperczak home okno table APH hello.
3: O, home okno table, czyli table, tabela. I co robimy? Wyłączamy sobie
4: szybka nawigacja wyłączona.
3: Quick nav. Przechodzimy command strzałka w górę na listę tweetów i będziemy znowu czytali od najnowszego do najstarszego.
4: Jerzy Haszczyński, z tym, że...
3: Idziemy w górę? Nie ma.
4: Pietli, Jerzy Haszczyński, z tym, że te batalie przegrają chyba 20 państw, o agencji leków 13, 6 metrów, 0, 2, out for profile, Moreac, Pions, Orange Olbrzymski, Beata Szydlo, kwotę, red feret, lite, redle. Piotr Lipiński, liczba selfie z antybohaterem mojej nowej książki. W warszawskiej księgarni Czarnego są już egzemplarze podpisane przeze mnie. 8 metrów, 1. Michał Żołbrzyński, rząd Beata Szydlo przegrał batalię o dwie mniej na instytucje. Łukasz Głowacki, spowiednik i psycholog. O Jacek Prusa, Tezio, Piołtube, X5S9 UFOA. Krzysztof Kwiatkowski, Komisja Europejska wybrała NIK do projektu współpracy w Azerbejdżanie. NIK gov.pl aktualności ko. 8. Szan Wildermut, Machine Learning godzin. 2.3k, 3.6k. Dominikanie Jarosław, jutro przypada wspomnienie świętej Cecylii. Jerzy Haszczyński, poseł Mieszkowski. Miliardy wydawane na zbrojenia to zbrodnia, chciałem spytać o kalumnę Galerii Ryszard Petru. Czy to oficjalne stanowisko partii Nowoczesna w sklep Tomasz Grabowski OP? Wiedzieliście o tym? Należy pamiętać o różnicy między homilią a kazaniem. Homilia to przepowiadanie, będące, FBMAFGQDKF, 23 metry, 0, out for profile, trójka Polskie Radio, jak ukisić kapustę, by smakowała idealnie, Katarz Premik, tylko, że wersja iOS pobiera bez problemu. Obstawiam to, co napisałeś, dwójka Polskie Radio, członek Nowej Rady PSF, polskie kino musi być obecne nie tylko na festiwale w Polsce, Szymon Majewski, wszyscy, którzy czują się dotknięci, Remek Rychlewski, a to nie wiedziałem. Zatem sprawdzę, czy macie wszystko jak należy. Generalnie stan, Szymon Majewski, wszyscy, którzy czują się dotknięci postawą Tuska, proszę mi są o ujawnianie przypadków do Remek, Michał Masłowski, tylko źródło pliku jest z SC, plik RSS za Premik, posprawdzam. Niestety przekon...
3: I tak dalej, i tak dalej.
4: Dam się dopiero przy następnym odcinku, bo to się dzieje tylko jak pojawia się nowy i tylko przy M.
3: I teraz jeszcze raz sobie pójdę do góry. Sprawdzimy, jak działa Command Shift J przy okazji, to jest skok do Reading Marker, bo on Reading Marker może synchronizować z iCloudem, z Tweet Markerem, przechodzić do niego po uruchomieniu kursor może do niego przejść albo nie przejść, może być tylko podświetlony, to tam można różnie ustawić. Aha, i tu rzeczywiście skończyłem. A to mi się akurat podoba, bo mogę sobie w ten sposób do góry iść, przeczytać najnowsze tweety, a potem skoczyć do tego markera i zacząć czytać od momentu, gdzie skończyłem. A co robi Command J? Aha, last unread. Tu jest, czyli to jest ten najnowszy w sumie. Czyli niejako do początku listy tweetów. Ale to tak tylko na marginesie. Interfejs programu przedstawia się następująco. To mamy tą tabelkę. Na prawo od tabelki jest, są elementy okna.
4: Zamknij. Minimalizuj. Pełny ekran. Adstone Avatar. Tolbar. Michał Kasperczak. Adstone Avatar. Pełny. Zamknij. Ta tablę.
3: A na lewo?
4: Newtfet. Co mu posłał Newtfet?
3: Aha.
4: Serfes.
3: Tu są różne przyciski. Dobrze, to jednak pójdziemy sobie w prawo.
4: Zamknij. Minimal. Pełny ekran. Adstone Avatar. Brak widocznego tytułu do
3: użycia. Ekran Avatar. Coś tu można kliknąć to?
4: Presad co? Trzy rzeczy. Michał Kasperczak. Scroller. Michał Moreac Pions.
3: Aha, otworzyło się takie pole, takie informacje o moim profilu. To okienko wygląda tak jak w każdym innym profilu, który zewnętrznym byśmy otworzyli. Tabulacja działa? Nie działa, więc wo lewo, prawo.
4: Scroll area. Michał Kasperczak. Moreac Pions. Scroll area. Na scroll area.
3: Scroll area. Coś tu można? Nie rozumiem, chyba nie. More action. Co tu możemy? Wo spacja w menu more action.
4: Menu. Send tweet.
3: Send tweet.
4: Send tweet. Send message. Press send tweet. Send message.
3: Co on tu press?
4: Send tweet. Send message.
3: Nie wiem, naciśniemy escape.
4: Adstone avatar.
3: I wracamy do tej, o tych opcji. Tabelka.
4: Minimalizm. Pełny ekran. Adstone avatar. Toolbar. Michał toolbar.
3: Toolbar. Co jest w toolbarze?
4: Na toolbar zawartość jest pusta. Michał toolbar. Na toolbar zawartość jest pusta.
3: Nie ma nic, nie wiem dlaczego, może coś kwestia opcji widoku.
4: Poza toolbar, o Michał Kasperczak, korzystaj z tytułu.
3: Aha.
4: Menu, znak oznaczenia, o Michał Kasperczak.
3: To jest oznaczone, konta na Twitterze można sobie zmieniać w ten sposób, wybierać.
4: Michał Kasperczak. Zakończ korzyst, switch account. Brak widocznego tytułu użycia. Menu, znak oznaczenia,
3: switch account.
4: Home, zaznaczone.
3: I jest, i się pojawiają te podstawowe zakładki. Home.
4: Mentions, messages, likes.
3: Mentions, czyli wzmianki, messages, wiadomości,
4: likes.
3: Likes, czyli polubienia,
4: listy,
3: searches, wyszukiwania, new tweet, compose new tweet, utwórz nowego tweeta.
4: Ta table, zamknij table.
3: I znowu table.
4: No,
3: nic się nie pojawiło od tego czasu. Command Shift R. Też nie. I teraz czytamy sobie dalej tweety.
4: Jerzy Haszczyński, Pixelmator dla macOS.
3: Pixelmator czy Pixelmator from macOS. Interesuje nas to. Możemy tak podobnie jak w Yoru Fukuro w opcjach sobie ustawić, żeby linki otwierały nam się w tle. I wystarczy, że naciskam strzałkę w prawo i czytamy sobie dalej.
4: Jerzy Haszczyński, z tym, że te batalie przegrają Piotr Lipiński, Michał Żółw, Łukasz Gok, Krzysztof, Szagwilder, Dominikanie, Jerzy Haszczyński, Lenat Wielica, Mój Mac Magazyn, Procesor Liczba Apple'a 11 Bionic. Sprawdź, czy wiesz o nim wszystko.
3: I znowu strzałka w prawo.
4: Łukasz Głowacki, MPK, Burzyńska Agnieszka, SM, Maciej Skrzypczak, wyszczerzony uśmiech i zaciśnięte pod kremik. Mogłabyś kiedy opisać, jak to zrobić?
3: O, najprostsze. Tu naciskam w prawo i nie da się, to znaczy, że linku nie da się otworzyć. Sprawdzimy, czy te dwa linki nam się otworzyły w Safari.
4: Piezo, Kinder, Mail, Safari. Safari, nowe wydanie magazynu, prezentownik 2017, mój Mac magazyn, okno, blogger, stare audycje, mój Mac informacje, łącze. Szybko nawet nowe wydanie magazynu, prezentownik 2000, najbardziej wyczekiwany telefon, iPhone X.
3: No pewnie tak.
4: Recenzje nowych aplikacji.
3: Nie wiem, co tam...
4: Wśród recenzji aplikacji nie zabrakło nowych tytułów jak Carthop.
3: Jaki tam był link,
4: Fani muzyka ale... zapewne skieruje swoje kroki po AIF Love. Będzie można również przeczytać, jak nadawać na żywo w internecie. Porady i wywiady. To tylko część, zamknij kartę. Razę. Czytaj w wersji PDF, kupuj bezpiecznie w sklepie Mela. Pokaż radera. Pixelmator dla macOS za pierwsze ceny. I Grzegorz 20 godzinę temu. Koniec. Big 8 FR907. Koniec listopada to czas, w którym sklepy kuszą swoich klientów obniżkami cen. Zwyczaj ten pochodzi ze Stanów. Nie wiadomo, czy jest to związane ze zbliżaniem się tych właśnie dni, czy też nie, ale cena programu Pixelmator dla systemu macOS została właśnie obniżona o 50%.
3: I tak dalej.
4: Zamknij kartę. Adam Zek.
3: Czyli linki otwierają się bez problemu.
4: Piezo. Szybka nawigacja wyłączona. Twitter i Fitz. Twitter i Fitz. O Michał Kaspercza. Home. Okno. Tagle. Remik. Mogłabyś kiedyś opisać, jak to zrobić? SMT, czest premik, aha, pytam, bo zawsze chcę to robić, ale my zalędzę trzeba mieć maszynę albo piec kamienny i nie mogę się zabrać. 2 godziny, 0, out for profile, more at pions, 8T76, reply, kwotę, redfet.
3: I teraz chcemy przeczytać całą dyskusję. I w tym celu naciskamy, i tutaj do końca nie wiem, wydaje mi się, że strzałka w lewo jest bardziej pewna, bo enter to jest otwarcie jakby medium, czyli jeżeli tweet ma jakiś obrazek, to ten obrazek zostaje otwarty, natomiast strzałka w lewo to jest otwarcie dyskusji. Nacisnę enter, o, nie działa, tak, czyli bo nie ma obrazka enter, to enter nam pokazuje obrazek dołączony do tweeta.
4: Tak, cztery rzeczy.

0: zrobić, ale my zalem zatrzeba mieć maszynę albo piec kamienny i nie mogę się zabrać. 2 godziny, 0, alt for profile.
1: I tak dalej.
0: SMT, czasami mrugnięcie.
1: Escape.
0: Tagle. Espremik, Doksek Magazin, Jacek Płosiński, Jakrzyk SMT.
1: I czytamy dalej.
0: SMT, Jakub Szaniuk, Radiowa Jedynka, Klub Obywatelski, dwójka po...
1: Czyli właściwie strzałka w lewo, to jest i Escape później, oraz na liście tweetów, to jest dyskusja, na liście tweetów strzałka w prawo, to jest otwarcie linku. Działa to jeszcze szybciej, w tyle, działa to jeszcze szybciej niż to, nie trzeba naciskać literki L, jak to ma miejsce w Eurofucro. Command Shift J, czyli
0: Jump to Marker.
1: Jump to marker.
0: Mogę z opisać, jak to zrobić najprościej i jaki jest przepis na ciasto, 2 godziny.
1: I teraz chcemy jakiś link.
0: Klub Obywatelski. Zapraszamy 27
1: listopada na
0: dwójka Polski Radio. Leszek Engelkin, poesja, JWB, Jaksa, liczba, poezja, liczba, literatura.
1: To po prostu
0: klikę.
1: Command L. Command L to jest polubienie linku. Kiedy drugi raz naciśniemy
0: klikę.
1: To nie stało się nic. A jeszcze raz?
0: Klikę.
1: Aha. Zadźwięczało. Wtedy link jest polubiony. Jak on nam to czyta?
0: Klub dwójka Polski Radio. Leszek Engelkin, poesja, JWB, Jaksa, liczba, poezja, liczba, literatura, liczba, Irlandia, Polski Radio, PL, 8410, artykuł, 2 godziny, 0, 2, alt for profile, moreat, pions, kwotę, retweet, like, reply.
1: No właśnie, nie powiedział liked, że polubiliśmy. Teraz nacisnę command L i powie nam tak samo, ale tego dźwięku nie będzie.
0: Like.
1: No i wtedy, jak rozumiem, odlubiliśmy to, ale trudno to sprawdzić.
0: Zamknij. Table.
1: I to jest... To nie jest fajne. A sprawdzimy, czy można wejść w interakcję z tym tweetem. Naciskam wo strzałkę w dół.
0: Na table. Dwójka Polski Radio. Leszek N. Wyłącza per. Dwójka Polski Radio. Leszek N. Na. Dwójka Polski Radio. Dwójka Polski Radio. Alt for profile.
1: Aha, i tu nam się pojawiają szczegóły teraz związane z tym tweetem. Bo co tu możemy?
0: Alt for profile. Op, dwa. No, reple. Dwa alt for profile. Op, dwójka Polski Radio. Na tekst. Dwa UZT. Alt for profile. Open THR profile. Pop up for THR. Alt for office thread.
1: I idę w prawo.
0: Dwójka. More actions.
1: More action znowu.
0: Menu. Open discussion. Strzałka w lewo. Open link. Strzałka w prawo. Open thread command. O. Copy link to thread.
1: Copy link to tweet. To chyba nie. To nie ma skrótu na to. Nawet nie wiem, czy to jest w menu, bo w menu jest chyba tylko copy tweet.
0: Copy tweet text command shift C.
1: Copy tweet text, niestety.
0: Send message. Share tweet. Muffle tweet.
1: Muffle tweet? Wycisz tweet?
0: Open discussion, strzałka w lewo.
1: I znowu.
0: Move share tweet.
1: A share tweet to co się pojawia?
0: Prawo. Add to reading list.
1: To możemy link znowu, ten z tym tweetem. The reading list.
0: Mail, messages, airdrop, notes, reminders, Twitter, Facebook, LinkedIn, simulator, podcast, add to reading list. Mail, message, mail, more actions. Mail, nowa wiadomość, okno, do, devu, temat. Michał, https://twitter.com/radiowa2/status/93300910.
1: No jest link.
0: Zamknij. Na. Anuluj. Zachowaj. Nie zachowuj. Skrzynki pocztowe. Twitter i Fitz. O Michalka. Poznań. 2 godziny. Wyborcza PL Poznań. Poznań. Dwójka Polski Radio. Wyborcza PL Poznań. Poznań Główny. PKP dobuduje nowy peron i przedłuży tunel, ale na razie nie poda... Na. Brak widocznego tytułu do użycia. Wyborcza Out for Profit. Wyborcza PL Poznań. More Action. Poznań. Dwie kwotę. 2 godziny. Poznań Główny. PKP. More Actions.
1: To jest to More Action. Dalej.
0: Poznań
1: tekst.
0: Główny. PKP dobuduje. Na tekst. PZT. 2 godziny. Kwotę. Retweet.
1: Aha, i tu możemy. Quote, retweet.
0: Zero.
1: Aha.
0: Number of people that have read. Zero. Number of people that have read. Fist fed. Like. Reply. Like. Reply.
1: Like, reply. Nie ma napisane like ile?
0: Zero.
1: A nie, jest.
0: Number of people that have read. Fist fed. Out for profile. Wyborcza PL Poznań. More actions.
1: To już było.
0: Out for profile. Poza.
1: Ciekawe.
0: PL Poznań. Out for profile. Poza. Out for profile.
1: No tu trochę, on się, mam wrażenie, zawiesza. Troszkę, teraz wyszedłem z tego autor profile i z tej interakcji z tweetem. I trochę trzeba najlepiej wo command T przejść z powrotem na tabelę. Trudno mi to wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że on tak gdzieś się troszeczkę przywiesza, kiedy wejdziemy w interakcję z użytkownikiem, z tweetem, po to, żeby dotrzeć do tych dodatkowych opcji.
0: Radiowa Jedynka, Danuta Błażejczyk, piosenki Danuty Rin są ponadczasowe. Polski Radio PL 760 artykuł na table. Radiowa Klub, dwójka Polski Radio, Klub, Radiowa Jedynka, na, Radiowa Jedynka, more actions, Danuta Błażejczyk, piosenki Danuty Rin są, 2 godziny, kwotę, retweet, kwotę, 2 godziny, kwot, ret, 0, like, reply, 1.

0: Regle. Jeden.
1: A ciekawe, czy klik... Aha.
0: Autwór profile. Jeden.
1: Jak kliknę...
0: Jeden. Na tekst.
1: Nie można.
0: Jeden. Replikę. Brak widocznego tytułu do użycia. Preslikę.
1: Aha. To jest to samo.
0: Jakubsza. Radiowa jedynka. Replikę.
1: Czyli to... a co się stanie, gdybym nacisnął klawisz tab na tym twicie?
0: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja wyłączona. Autwór profile. OpenStHR profile pop-up for THR Moreatskions.
1: To samo.
0: Danuta Błażejczyk. Piosenki Danuty Rin są ponadczasowe. Na tekst. Danuta Błażejczyk. Piosenki Danuty Rin. Poza tekst.
1: I znowu poza. Ten kursor się...
0: Danuta Błażejczyk.
1: I jak to wrócić na tabelkę?
0: Jakub Szaniuk. SMT. Klep się pier... Jakby Sofcik.
1: Strzałka w prawo. Enter. Mówiliśmy. Command L to jest polubienie. A... Command O. Command O to jest niby Open Tweet. Zobaczymy, co to Open Tweet miałoby dać.
0: Open Tweet. Trzy, zawartość www. Za korzystanie przez nas plików cookie. Link.
1: Aha.
0: Refresh. Korzystanie przez nas. Zamknij. Szybka nawigacja włączona. Nie znaleziono nagłówka. Nie znaleziono. Refresh. Zamknij. Refresh.
1: Po prostu chyba...
0: Jakub Szaniuk na Twitterze. Jakub Szaniuk na Twitterze. Refresh. Korzystanie
1: taka
0: przez
1: przeglądarka jakaś w przeglądarce. Nawet nie. On to otworzył tego tweeta w, po prostu w takiej wewnętrznej jakby przeglądarce.
0: I... Przesyłanie danych. Link poza Unia Europejska. Zamknij. Utwórz tweeta. Korzystanie z ust. Korzystanie przez nas plików cook. Tagle. Jak strona rea.
1: A, wyszedłem z tego niepotrzebnie. Mnie do końca nie przekonuje sposób prezentacji tych danych przez Twitterific, no ale to już jest rzecz gustu. Kolejny skrót klawiszowy to jest Command O. Otwarcie tweeta w takiej mini przeglądarce.
0: Zawartość www. Korzystanie przed na. Korzystanie przy. Szybka nawigacja włączona. Nie znaleziono nawet. Przesyłanie poza. Zamknij. Utwórz korzystanie z korzystanie przez nas link i. Przesyłanie danych. Poza Unia Europejska. Zamknij. Utwórz tweeta. Link. Korzystanie z usług Twittera.
1: Trochę nie rozumiem, po co to jest.
0: Korzystanie przez nas linków tweet.
1: Trochę nie rozumiem. Command Shift U. Nacisnę teraz na użytkowniku.
0: Open out. Trzy rzeczy. Ojrzok. Popowej.
1: O. Otworzyłem użytkownika i też najlepiej klawiszami W strzałki.
0: Ojrzok. Na tekst. Ojrzok.
1: To jest tak dziwnie, bo to jest małpa.
0: Szybka nawigacja włączona. Żok. Małpa. Szybka nawigacja wyłączona.
1: O, a ciekawe dlaczego? Nie przeczytał mi, a jak...
0: Szybka nawigacja włączona.
1: Chciałem to sobie po literce przeczytać i dziwne, bo voiceover nie przeczytał.
0: Moreatski on. Skronarea. Ojrzok.
1: To już kiedyś było.
0: Menu. Send tweet.
1: Przy moim profilu.
0: Send message. Send tweet. Send message.
1: No send message i send tweet. Send message to wiadomość prywatna, a send tweet...
0: Send tweet.
1: Po prostu...
0: Tweet. Dialog. Ojrzok.
1: I już nam tą osobę mamy już ją oznaczoną niejako do tweetowania.
0: Ojrzok. Zaznaczenie usunięte.
1: Escape.
0: O Michał Kaspercza. Home. Op.
1: No to może napiszmy teraz naszego tweeta testowego.
0: Co pose. Tweet. T-E-S-T-W-E-E-T-T-E-S-T-O. Y-W-I-E-A-T-T-E-Z-E-B-Y-S-P-M-A-U-T-I-F. L-O-P-D-C-A-S-T. Spacja. Oj, tyflopodcast. Tweet. Kursor tekstowy na końcu tekstu. To jest tweet testowy na potrzeby tyflopodcast.
1: I jak to pole wygląda?
0: Awa. Kursor tekstowy na końcu tekstu. To jest tweet testowy. Aptafoto.
1: W prawo.
0: I mobzi. Brak widocznego tytułu. 232. Tweet. Zamknij. Mini. Zoom. Tweet. Awatar. Tweet. Na tekst. Poza. Awatar. Kursor tekstowy na awatar. Brak widocznego tytułu do użycia.
1: Tu chyba konto można zmienić po prostu.
0: Kursor tekstowy na końcu tekstu. To jest tweet testowy na końcu.
1: Enter to jest nowa linia. Command Enter wstawia nam tweeta.
0: O Michał Kasperczak.
1: I do góry.
0: Michał Kasperczak. To jest tweet testowy na potrzeby tyflopodcast. 2 sekundy. 0. Outform profile. Moreat. Pions. Kwotę. Retweet. Likę. Retle.
1: I odpowiadamy. Command R.
0: Retle. Retle. I e e a z b p d z i e e a n i e d o s o p w i e d z krok spa. I teraz będzie na niego odpowiedź.
1: Command Enter.
0: O Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Waldemar Kuczyński. Michał Kasperczak. I teraz będzie na niego odpowiedź. 3 sekundy. 0. Outform profile. Waldemar. Waldemar Kuczyński. Michał Kasperczak. I teraz będzie na niego odpowiedź.
1: Jest strzałkę.
0: Wilkin Mobile. Waldemar Kuczyński.
1: Nie.
0: Wilkin Mobile.
1: Bo już
0: Marek,
1: nowe
0: szkoda.
1: Tweety się pojawiają.
0: Nawigacja wyłączona.
1: Niestety.
0: Michał Kasperczak. I teraz będzie na niego odpowiedź.
1: O.
0: Tagle. 4 rzeczy. Michał Kasterczak. To jest kwiat testowy na potrzeby Tyflopodcast. 48 sekund.
1: I strzałka w górę.
0: Michał Kasterczak. I teraz będzie na niego odpowiedź. 30 sekund. 0. Outro profile. Moreat. Jones. Tyflopodcast. Kwotę. Redfert.
1: Aha, on domyślnie, nawet kiedy robimy command R, odpowiadamy wszystkim. Nie ma tak, że odpowiedz użytkownikowi albo odpowiedz wszystkim.
0: Michał Kasterczak.
1: A spróbuję tutaj.
0: Refresh emailiny.
1: Nie, bo command R to jest odpowiedź, a command shift R to jest refresh timeline. Nie ma, no nie. Czyli tutaj nie ma rozróżnienia na odpowiedz użytkownikowi, na odpowiedz wszystkim. Z jednej strony dobrze, jest odpowiedz, to odpowiedz po prostu i odpowiadamy wszystkim. Ciekawe, czy można jednak usunąć osobę, której nie chcielibyśmy odpowiedzieć. Nacisnę command R.
0: Rekle. Teraz odpowiedź kolejna, testowa.
1: Dobrze, niby coś napisałem. I tabem idę. No to mam attach photo. To, czyli to samo co w ostrzałka w prawo.
0: I mogli. Twet. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Teraz odpowiedź kolejna. Twet. Kursor tekstowy.
1: No nie bardzo. Jestem w polu edycyjnym odpowiedzi. Wo w lewo.
0: Ojtyflo podcast.
1: Jest.
0: Na tekst. Ojtyflo podcast. Teraz odpowiedź kolejna. Testowa.
1: A nie. Jest Tyflo Podcast. Rzeczywiście, ale nie mogę tego skasować. Bo kiedy zaznaczyłem, to się pojawiło całe pole edycyjne.
0: Tyflo Podcast.
1: Ale nieźle, bo przeczytał pole edycyjne, ale kiedy naciskam WL.
0: Tyflo Podcast.
1: Tyflo Podcast czyta.
0: Zaznaczenie usunięte.
1: O.
0: Tyflo Podcast.
1: Usunąłem.
0: Tyflo Podcast.
1: No. Nie, nie usunęło się.
0: Michał Kasterczak?
1: Nie wiem. Nie podoba mi się to, bo no czasami chciałoby się skasować jakąś osobę, do której nie chcemy odpowiedzieć. Ja tego zrobić nie potrafię. Być może jest to prostsze niż myślę, ale nie wiem, jak można by to zrobić. Wiemy już, jak odpowiadać. Teraz jak retweetować. Command E.
0: Rzecz Daniel Marcinkowski, Kindle Paperfritter za 80 euro, zniżka z 120 euro. Bardzo polecam. Amazon DGPR FDB 00 QJD, 1 metr, 0, outfall profile,
1: Command E.
0: Redfet. Rzecz Daniel Marcinkowski, Kindle Paperfritter za 80 euro,
1: sobie
0: zniżka z 120 euro. Bardzo polecam. Refresh emailinę. Rzecz Daniel Marcinkowski,
1: aha.
0: Kindle Paperfritter za 80 euro.
1: I kolejna właściwość.
0: Euro, zniżka z 120 euro. Bardzo polecam. Amazon DGPR FDB 00 QJD, 2 metry, 1, 0, outfall profile, Moreat, Jones, kwotę, retweet, like, retle.
1: I znowu, mimo że retweetowaliśmy, to jakoś nie słychać, żeby program albo nam powiedział, że to jest naszym retweetem, albo żeby nam ten nasz tweet, który podaliśmy dalej, wyświetlił. Tak być nie powinno. Albo też jest to jakaś polityka producenta, której nie rozumiem. Sprawdzimy sobie w takim razie Open Twitterific. Może on się pojawi. No i to rozumiem. Jest retweeted by you.
0: I
1: to jest ok. Cytowanie tweetów teraz.
0: Kwotę.
1: Command Shift N i możemy pisać.
0: Kwota w spart e u j c s d z i s spart o s p u s z z i krop spacja a trójca dziś opuszczę.
1: Command Enter i tweet.
0: O Michał Kasterczak.
1: O, i tu nam poszedłem teraz do góry i ten tweet nam przeczyta.
0: Trójka Polskie Radio, Michał Kasterczak, a trójca dziś opuszczy. Trójka Polskie Radio, jaka przyszłość czeka Puszczę Białowieską? Dyskutowali w Pulsie Trójki profesor Bogdan Jaroszewicz i Berelin Zian Łukaszewicz, Polskie Radio PL 93.
1: Nacisnę strzałkę w lewo.
0: Cztery rzeczy. List Michał Kasterczak, a trójca dziś opuszczy. Trójka Polskie Radio, jaka przyszłość czeka Puszczę Białowieską? Dyskutowali w Pulsie Trójki profesor Bogdan.
1: I do góry? O, nie przeczytał.
0: Michał Kasperczak na tablę.
1: Dziwne, bo powinien przeczytać Michał Kasperczak, a w trójce dziś opuszczy. A?
0: Poza tablę.
1: Przed chwilą?
0: Tak, tablę. Aha. Replies. Press replies.
1: Jest tak jak w iOSie trochę.
0: Tablę. Michał Kasperczak, a w trójce dziś opuszczy. Trójka Polskie Radio.
1: A nie, to może on źle... Czyli tutaj nic on nam nie przeczytał jednak.
0: Kancelaria prezydenta.
1: I teraz możemy skasować command backspace, czy działa? Nie, command shift backspace.
0: Trójka Polski, Michał Kes. Deleted field. Żaden wiersz nie jest zaznaczony. Kancelaria prezydenta, małżonka prezydenta odwiedziła Watę, Trójka Polski.
1: I nie ma.
0: Jaka przyszłość czeka? Daniel Marcinkowski, Kindle Patent Hitler, Rzeczpospolita, Michał Kasperczak.
1: Przy okazji...
0: Deleted field. Żaden wiersz nie jest zaznaczony. Waldemar Kuczyński, całe Trójmorze, nawet gdyby...
1: No właśnie, milczy.
0: Niesie, Waldemar Kuczyński.
1: Twitterific też zauważyłem, ma taką jakąś wadę, że jeżeli jedna osoba napisze tweet pod tweetem, to on jakby nie chciał czytać wszystkich tweetów od tej osoby. Przeczyta pierwszy tweet i potem lubi się przywiesić. To jest dziwne. Nie wiem dlaczego tak jest. I to jest kolejna jakaś taka przypadłość. Ona nie jest bardzo może dominująca, ale jakoś tam ją się też czuje. Teraz kilka słów o menu programu.
0: Menu bar, Apple, tweet, tweet.
1: Od razu przejdę do pierwszej zakładki, tweet.
0: Tweet. Compose command, N. Reply command, R. Quote command, shift, N.
1: Czyli to, co mówiłem. Utwórz nowy tweet, command N, odpowiedz command R i zacytuj z tekstem command shift N.
0: Reset command, E.
1: Przekaż dalej command E.
0: Like command L.
1: Like command L, polub.
0: Open tweet command O.
1: Open tweet command O.
0: Open attachment.
1: Open attachment, no to ten obrazek, to enter po prostu.
0: Open discussion.
1: Open discussion, to właśnie strzałka w lewo.
0: Open link.
1: Open link, też nie opisane. Literka L, nie L, strzałka w prawo.
0: Open end for command shift U.
1: To pokazywałem. Open author, otwórz autora, command shift U, pojawia się taka, to pole autora i tam jest taka tabelka, w którą możemy...
0: Translate tweet, command shift T.
1: Translate tweet, command shift T.
0: Copy tweet, text, command shift C. Compose command N.
1: I znowu.
0: Table. Rzeczpospolita, miliarder z liczba. Open out. Trzy rzeczy. O Rzeczpospolita, popover.
1: To jest to pop-over, obrazek się uruchom, taki pokaże, awatar profilu.
0: Scrollerea, Rzeczpospolita, Moreac, Scrollerea, Rzeczpospolita, Moreac, Pions. Nie znaleziono tabeli. Unfollow. Rzeczpospolita to jeden z liderów prasy codziennej w Polsce.
1: Możemy go przestać śledzić.
0: Following 409-159-450, Rzeczpospolita, Polska, punktor, rp.pl, Twitter user liczba 194 399, tweets, likes. Mentions. Web. Unfollow to report. Imasz. Profile verified. Rzeczpospolita. Mentions. Likes. Tweets.
1: I dopiero to jest takie trochę nieintuicyjne.
0: Tweets.
1: Musimy kliknąć w tweet. I dopiero teraz...
0: Szybka nawigacja włączona.
1: Aha, bo
0: szybka
1: nawigacja. Pojawia się tabelka. I mamy wszystkie z Rzeczpospolitej. Tylko.
0: Rzeczpospolita. Rzeczpospolita. Liczba dni pod... Rzeczpospolita i Teresa podkreśleniem mail. Liczba mów. Rzeczpospolita. Jerzy liczba stępienia. Liczba raki. Rzeczpospolita. Liczba Czechy. Zwycięzca wyborów stref. Jerzy Haszczyński. Poseł Mieszkowski. Mil. Rzeczpospolita. Kto zostanie trenerem siatkarzy. Liczba siatkówka. Bitwy zaż 2 lewo 6. Jolanta Ojczyk. W oczekiwaniu na taką...
1: I tak dalej. Escape.
0: Table.
1: Wyszedłem.
0: Nozwę, licz, Wojciech Bojanowski, Spider z Web Pajęczyna, grupa Ekstra z nowymi...
1: No znowu jestem na moim timeline'ie, na moim profilu twitterowym. Menu edycja nie zawiera jakichś szczególnych opcji.
0: Edit, undo command, copy command, C, spelling and grammar, substit, transform, speech, stand, emoji, copy command, C, timeline.
1: Menu timeline, oś czasu.
0: New timeline command, T. Refresh timeline command shift, R. Mark timeline as red command, K. Jump to marker command shift, J. Jump to last red command, J. Find command, F. Show timeline. Next cut sound command, prawy nawias kwadratowy. Select cut sound.
1: No to pojawi się lista kont.
0: New timeline command, select previous show timeline. Next cut sound command, select previous show timeline. Next cut sound command, select previous sound command, lewy nawias kwadratowy. Show timeline.
1: A show timeline, pokaż oś czasu, kiedy rozwinę strzałkami.
0: Show timeline, home command, 1.
1: O.
0: Mentions command, 2.
1: Mentions, czyli to, co mówiłem, command 2.
0: Messages command 3. Likes command 4. Lists command 5. Searches command 6. Search tweets command shift F.
1: Search tweets. Nie umiem z tego za bardzo korzystać.
0: Search toggle command U. Home command 1. Table. Wojciech Boj, mentions.
1: I rzeczywiście...
0: Macie aplejelice? Gdy kupisz i przetestujesz, to się podziel z nami wrażeniami. Uśmiech, może wyjdzie nam wspólnie ciekawe porównanie z Apple TV w kwestii streamingu i zabierzesz głos w odcinku. Liczba kompotu. 23 metry. 0. Out for profile. Moreac.
1: A, odpisali mi.
0: Spęczaj 3. Tygodnik powszechny. 19 listopada 2012 rok. Premik. HMMM. Tygodnik powszechny. Aplejelice? Gdy kupisz i
1: Strzałkę w... A, co to tak, było?
0: Cztery rzeczy. Distusson. Michał Kasperczak. Marek. Streaming wideo z komputera do liczba Apple TV i liczba Chromecast. Recenzja aplikacji liczba Airflow dla liczba macOS i liczba Windows.
1: I do góry?
0: Michał Kasperczak. W ogóle fajne są te Chromecasty chyba. Sam myślę, czy nie kupić zamiast Apple TV, choć to urządzenia nieco inaczej działające i nie do tych samych zastosowań w 100%. 5 godzin. 0. Alt for profile. More actions. Oymantis 30. Oymoymat z podkreśleniem PL i remit podkreśleniem K. Kwotę. Redfed. Lite. Redle. Apple Jelice, gdy kupisz i przetestujesz, to się podziel z nami wrażeniami, uśmiech, może wyjdzie nam wspólnie ciekawe porównanie z Apple TV w kwestii streamingu i zabierzesz głos w odcinku liczba kompotu, 23 metry.
1: No niestety chyba nie kupię tego, jak na razie, bo mnie też raczej audio
0: Tagle.
1: Interesuje.
0: Apple Jelice.
1: I
0: Messages, Tagle.
1: Messages, wiadomości prywatne.
0: Damian Przybyła, OSP 9QL 13, Sebastian Szwarc Kosmita, Ojbech Interusnego, Damian Przybyła, OS... Sebastian, Damian Przybył. Menu.
1: O, tu oczywiście na wiadomościach tych prywatnych menu działa w Shift M.
0: Marka Zreat. Delete Kreat. Marka Zreat. Delete Kreat. Tagle. Sebastian. Damian Przybyła.
1: Enter. Coś się stało? Nie.
0: Tagle. Na edycja tekstu.
1: Czyżbym mógł pisać?
0: I spacja C O S E I B I S E O G S T E A Z O D P O W I E D Z I E C. Pytanie. Spacja. I co niby mogę teraz odpowiedzieć?
1: A, inny trochę dźwięk. Tak, odpowiedziałem. Nie poinformował mnie VoiceOver, że to jest pole edycyjne, ale naciśnięcie Enter na wiadomości prywatnej pozwala odpowiedzieć komuś. Szkoda, że nie ma skrótu klawiszowego, że jestem na jakimś użytkowniku i Command D to jest odpowiedź po prostu prywatnie komuś.
0: I co niby mogę teraz odpowiedzieć? Tabulator.
1: Dlaczego jeszcze?
0: Poza edycja, tak, emoji, send, zamknij, send.
1: A, to znowu send?
0: Press send.
1: Dziwne, bo...
0: Emoji, send, zamknij, minimalizm, pene, add sound avatar, toolbar, o Michał Kaspercza, switch add sound, home, mentions, messages. Messages, zaznaczone.
1: Trochę Lites. Nie wiem, Lists. Jak to messages. Działa.
0: Home.
1: Bo...
0: Nagle, Wojciech Bojano.
1: Powinno po prostu się dać przeczytać, że odpowiadam i pojawia się z powrotem lista tych wiadomości prywatnych, a on nie wyszedł z tego w ogóle, więc nie wiem. Albo znowu są jakieś anomalia interfejsu, albo lista programu zachowuje się tak, jak się zachowywać nie powinna i po prostu jest jakiś błąd. Następnie Command 4.
0: Lites. Likes. Michał, ja lepszej alternatywy póki co. Dariusz Brunch, liczba hejtriotyzm opinie w.pl. Michał Żołbrzyński, chodzi o to, że wiele, tygodnik powszechny, Patryk, w dodatku deszcz tylko na Max Pijanowski, wynika z tego, że ja nie kupuję uśmiech równie mały opóźnienie.
1: No to wszystkie tweety tu znowu, nie, tu oczywiście tu nie ma dostępu do menu kontekstowego z wo Shift M.
0: Home, Tagle. Nozbe, kontroli z go odbuty, myrat plepe elapyl, zewizytowa apyl park myrat.
1: I to jest prawie wszystko, jeszcze sprawdzimy tylko.
0: Znak oznaczenia, o Michalka, close command, w, help, search resu.
1: Troszkę oprzyns, tych oprzyns nie ma za dużo.
0: Preferences, okno, iCloud.
1: Z ciekawszych.
0: Advance, iCloud. Show list iCloud, since reading position. iCloud. Menu znak oznaczenia, iCloud, thread marker, off. Znak oznaczenia.
1: No to kto co woli.
0: Show is scroll to marker. Since your current reading position at cross platform send David Sushing High Cloud or Thread Marker. Press divider. Tap email in net to niezaznaczone. When at email is scrolled to THM most recent thread. It will automatically show new threads as they arrive. Press divider. Trending topics. Global. 5 place on effects for actions. Zaznaczone. 50% volume. Global. 5 place on general. Accounts.
1: Accounts to ta autoryzacja naszego i utworzenie, dodanie naszego konta. Muffles, opcje związane z regułami filtrowania, wyciszania, jak zwał, tak zwał, tweetów z konta.
0: Appearance. Advanced. Appearance.
1: I appearance, wygląd.
0: System font. Normal. Default. General. Default. Font. Mediatum. Normal. Text size. No, mediatum nice, default, hidden, zamknij, minimalizuj, then add stop, move, add, advanced, control, result show, hidden, show windows, control, result show, it's on in menu bar, zaznaczone, open links in background, zaznaczone.
1: O, to znowu w Night On też tak było, open link in background, ja to mam zaznaczone. W ten sposób, jak naciskam strzałkę w prawo, nie pojawia mi się od razu na wierzchu okno z Safari z otwartym linkiem.
0: Open Knowledge Base.
1: Open Knowledge Base. O, nie byłem tam jeszcze. Baza wiedzy o programie.
0: Turbo, niezaznaczone. This application was made possible with the help of generous support of our Kickstarter backers. Thank you. Turbo, niezaznaczone. Zamknij.
1: To jakiś, nie wiem, co to jest.
0: Default, projekt Fenix, default.
1: Aha.
0: Projekt General.
1: No to projekt Fenix to przedtem się nazywał to, ten program. Nie wiem, czy oni mają jakieś dodatkowe opcje, czy coś. Trudno mi powiedzieć, jak to, o co chodzi. I właściwie to jest wszystko. Zamkniemy sobie.
0: Mail przychodzące.
1: Jakie wnioski na koniec? Czy to program nie wart swojej ceny? Nie wiem. Ja mimo wszystko nie żałuję. Pamiętam o tym, że firma Icon Factory zawsze dba o dostępność, o to, żeby jakoś te programy były zgodne z voiceoverem. I warto takie firmy wspierać. No co, na Macu ten Tweetbot beznadziejny, jeżeli chodzi o dostępność. Twitter for Mac, jak mówię, mnie nie satysfakcjonuje. Night On jest z kolei, już pewnych funkcji nie ma, więc no, cieszyłem się na ten Twitterific. Trochę się zawiodłem. Wierzę w to, że ileś tam rzeczy zostanie poprawionych, bo już mam wrażenie, tam pewne opcje się nowe jakieś tam pojawiły. I jak mówię, nie żałuję, ale czy polecam ten program? Nie wiem. Jak ktoś dużo tweetuje, dużo cytuje tweetów, zależy mu na 280 znakach, na szybkim otwieraniu linków w tle, i nie lubi Twitter for Mac, tak jak ja, bo tam ten dostęp do dyskusji, tam, do jakichś takich, tam jest bardzo dużo tabel, bardzo dużo interakcji, klikania w jakieś tam w użytkowniki, w opcje, rozwijanie. Dla mnie Twitter for Mac, no jestem, wiem, że jestem tendencyjny teraz, ale tak ten program jakoś czuję. To nie ma wyjścia, no to musi kupić Twitterific, tak? Bo po prostu jeżeli chcemy Twittera jakoś lepiej przeglądać niż Twitter for Mac albo stary Night On, no to Twitterific jest programem jedynym możliwym, a do tego zasadniczo dostępnym. Mimo wszystko polecam, choć z pewnymi zastrzeżeniami.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Już prawie 12 minut po godzinie 16 rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, a na antenie radia DHT witają Was jak prawie co tydzień Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
4: Ale ładną piosenkę wybrałem na sam początek, musisz przyznać.
5: Oczywiście, super.
4: Tak, tak. To w ogóle bardzo, bardzo fajna piosenka z tego względu, że tam pani wokalistka śpiewa jesteś najlepszy w lokalnym programie, zaraz potem na falach długich. No, to wszystko ma sens.
5: Ktoś się ewidentnie znał na tym, kto pisał tak, te słowa.
4: Ktoś się bardzo znał. Nie wiem, kto jest autorem tekstu. Musiałbym gdzieś tam zajrzeć w jakieś metryczki, ale po prostu, no, pogratulować, bo tekst jest przedni. A ta piosenka o radiu nie została zagrana przypadkowo, bo dziś będziemy mówić wprawdzie o stacji telewizyjnej, niemniej jednak o stacji, która odniosła duży sukces, jeżeli chodzi o promowanie muzyki disco polo, czyli o Polsacie. Ale o Polsacie będziemy mówić za czas jakiś.
5: Za czas jakiś, ale tak, za to obszernie.
4: Dokładnie. Zanim to jednak, to będziemy mówić jeszcze o kilku innych rzeczach. Właśnie sprawdziłem i widzę, że nie mam pod ręką swoich notatek. O, ale zaraz będę je miał. To jest zawsze tak, że człowiek przygotuje sobie notatki, a później ich nie ma. Gdzie są
5: te? Ja nie wiem, jak ty się tutaj przygotowujesz do tego programu. No widzicie,
4: ja też nie wiem.
5: Nie rozumiem.
4: Proszę
5: tego.
4: Bardzo, czekaj, to jest, wszystko się uda. i się udało. O, dobrze.
5: Jesteś zwycięzcą.
4: Jestem zwycięzcą, tak, to się zgadza. Nie, tu jeszcze mieliśmy małe techniczne przygody w międzyczasie. To swoją drogą. Ale to tak wszystko z okazji tego, że już nam 2 lata stuknęły, jeżeli chodzi o Radio DHT. Po prostu wczoraj szampana za dużo było. No, ale przejdźmy już
5: nie,
4: do...
5: Nie, przy tym nie było. Tak. Dlatego jestem przygotowany.
4: A, no okej, okay, okej. Okay. Po prostu wcześniej wyszłaś z imprezy. Dobrze, natomiast...
5: Bo ja wolę piwo od szampana.
4: No właśnie. Natomiast pierwsza informacja, która tak naprawdę za nami tak chodzi od tygodnia, to jest informacja związana z bardzo ciekawą rzeczą, chociaż nie wiem, co ma wspólnego z telewizją, bo wiesz, jak chcesz podnieść oglądalność stacji telewizyjnej, mowa tu o TVP, to co ty byś zrobiła, żeby zainteresować odbiorców?
5: No pomyślałabym o ofercie programowej, gdzieś tam śledziła, jakie trendy są na rynku, jakie programy gdzieś tam można wprowadzić, nie wiem, czy jakieś kampanie reklamowe, żeby już te istniejące produkcje spopularyzować, ale TVP miało na to chyba nieco inny pomysł.
4: Ja mógłbym na to odpowiedzieć słowami mojego ojca, a po co? Wystarczy uruchomić serwis internetowy. Tak, serwis internetowy...
5: A naprawdę? A co to ma do telewizji? Bo nie rozumiem.
4: Tak, ale wyobraź sobie, już od jakiegoś czasu w internecie funkcjonuje publicystyczny serwis tygodnik.tvp.pl. Jak sama nazwa wskazuje, w każdym tygodniu publikowany będzie kilkanaście dłuższych tekstów o różnej tematyce. Szefem tej witryny jest Dominik Zdort, a jej stałymi współpracownikami między innymi jest dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej Przemysław Babiasz, rysownik Andrzej Krauze chociażby. Ja sobie zajrzałem, wprawdzie nie dziś, bo nie miałem zwyczajnie na to czasu, na witrynę tygodnik.tvp.pl. Zajrzałem sobie w zeszłym tygodniu. No i cóż tam zobaczyłem? Między innymi...
5: Opowiedz, bo ja nie bywam w takich miejscach internetu.
4: To już opowiadam, proszę bardzo. Wyobraź sobie, na przykład pierwsze teksty dotyczyły chrześcijańskich wątków w Blade Runnerze u Philipa K. Dicka. Czyli w tej książce, która zresztą została później przekształcona w film Blade Runner, czyli Czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Na przykład był też tekst autorstwa jakiejś pani doktor dotyczący w dużej mierze wpływu medytacji na cukrzycę.
5: A jaki jest wpływ medytacji na cukrzycę? Weź mi oświeć.
4: No,
5: jakiś jest, bo nie powiedziałabym, ale się nie znam.
4: Znaczy, ja ten tekst nawet przeczytałem i co prawda minął już ponad tydzień od momentu, kiedy go przeczytałem, ale tak krótko...
5: No ale jakieś wnioski?
4: Tak, że teoretycznie to ta medytacja powinna mieć duży wpływ, ale że ludzie są zbyt mało zorganizowani, żeby podjąć się tych praktyk medytacyjnych, no to po prostu za bardzo tego wpływu jednak nie ma. Czyli ten tytuł to tak zwany clickbait, tak żeby się fajnie klikało.
5: No oczywiście, wiadomo, jak to działa.
4: Tak, bo wyobraź sobie, czytasz medytacja, cukrzyca, no tu musisz insuliną się szprycować,
5: widzisz,
4: coś tego, a tu
5: prosta
4: rzecz.
5: Jakieś dwie rzeczy związane ze sobą, dlatego w to klikasz.
4: Dokładnie.
5: Myślę, no nie taka chyba prosta, no przecież o medytacji też jest ileś książek, są kursy, więc to
4: tak,
5: też
4: tak,
5: nie takie
4: tak
5: łatwe.
4: No ale na przykład bez kłucia, bo może ktoś się kłuć nie lubi, a nie ma możliwości zainstalowania sobie pompy insulinowej. Jest też tekst, w którym Tomasz Terlikowski, nasz ulubiony
5: Tomasz Terlikowski, super, ja to muszę zajrzeć.
4: Wypowiada się o polskim kościele i o nowej tegoż zielonoświątkowej pobożności.
5: Aha, to ciekawe. To...
4: Natomiast jeszcze Wojciech Klata twierdzi w jednym z artykułów, że największym sukcesem programu 500+ jest zwiększenie szacunku dla rodzin wielodzietnych.
5: Aha, to po to oni to... No nie wiedziałam, ale się człowiek dowiaduje.
4: Tak, tak.
5: TVP bawi, uczy, wychowuje.
4: Oczywiście. No i jeszcze co z takich ciekawostek, to publicysta Piotr Zaremba waży rację w sporze między polskimi aktorami a konserwatywnymi politykami. To też jest ciekawe.
5: Nie, on tam, coś wie?
4: Nie, no tam wiesz, co do niektórych tych polskich aktorów występujących w cokolwiek bardziej takich kontrowersyjnych widowiskach, to tam jakieś kwestie sporne były.
5: Tak,
4: więc no, a tu Piotr Zaremba stara się być takim głosem rozsądku, bo on miał okazję tam współpracować z różnymi aktorami i zna to środowisko i że to są w sumie no bardzo fajni ludzie i tak dalej, i tak dalej. No tego można było się dowiedzieć z lektury w minionym tygodniu serwisu tygodnik.tvp.pl. Nie wiem, co jest w tym tygodniu, tak jak mówię, nie miałem kiedy na
5: ale
4: to
5: ale jeżeli zerknąć, czytaliście, ale... to napiszcie do nas i podzielcie się z nami refleksjami.
4: Tak, no może kogoś to zainteresuje, tak? Szczerze mówiąc...
5: No fajnie, tylko...
4: Co to ma wspólnego z telewizją? Dokładnie. Co to ma wspólnego z telewizją? Ja jeszcze zrozumiałbym, gdyby na przykład zrobiono taką akcję, która być może jest tam, może nic o tym nie wiemy, że na przykład, no nie wiem, te felietony są gdzieś odczytywane, albo jakoś coś, że zapisy tekstowe tych felietonów są publikowane w tym serwisie, a na przykład, nie wiem, po wiadomościach, albo w jakimś innym paśmie jest to odczytywane przez lektora na antenie którejś ze stacji telewizyjnych.
5: No, szczerze wątpię.
4: Ale... Też wątpię, ale taki pomysł mi przychodzi na jakoś...
5: No ale w ogóle można byłoby tych ludzi zapraszać do jakiegoś programu, żeby właśnie opowiadali to, o czym chcą powiedzieć, a potem właśnie taka forma
4: jakiś,
5: tekstowa
4: tak.
5: gdzieś by mogła być. No to powiedzmy, że to jeszcze czegoś się trzyma, a tutaj to nie wiem.
4: No nie, no w każdym razie, jeżeli macie ochotę, to zapraszamy. tygodnik.tvp.pl to jest adres strony internetowej, gdzie możecie sobie to, gdzie możecie się z tymi treściami zapoznać i może coś nowego przeczytać. No, miejmy nadzieję, że projekt nie upadnie tak szybko, bo teksty są rzeczywiście takie dłuższe. Jeżeli ktoś ma ochotę czytać takie treści, to jest co czytać, rzeczywiście, więc jak najbardziej. To teraz pani Izabela, Moni nam zaśpiewa.
5: Królowa.
4: Ta Moni Królowa nam zaśpiewa. O tygodniu. A my, jeżeli chodzi o telewizję polską, to my się jeszcze z tym medium nie rozstajemy, prawda? Bo jeszcze co nieco mamy do powiedzenia.
5: Za chwilę wrócimy do tego tematu.
6: Słuchacie Radia DHT.
4: Wracamy do was, ale nie oddalamy się z Woronicza, bo TVP cały czas aktualnym tematem jest, a teraz będzie o tym, o czym mówiło się już dość długo, bo o Koronie Królów to przyznasz, że słyszeliśmy już od paru ładnych miesięcy, jak nie parunastu. To, ten temat się pojawiał.
5: Tak, zapowiedzi już były dawno temu, bo to w ogóle miało wystartować bodajże pod koniec listopada, ale się okazało, że przesunięto termin premiery na styczeń i dlatego właśnie wam o tym już powiemy, przygotujemy was na tę premierę, tak wyczekiwaną.
4: Całkiem możliwe, że przesunięto ten termin premiery dlatego, że z tego co gdzieś tam jeszcze wyczytałem, to zdjęcia tak naprawdę zaczęto kręcić w wakacje tego roku, więc może po prostu nie nakręcili jeszcze tam odpowiedniej ilości odcinków, może z czymś, z jakąś postprodukcją się nie wyrobili, no ciężko stwierdzić, w każdym razie ta data premiery była przesuwana, a teraz mamy kolejną datę premiery Korony Królów. Będzie ona miała miejsce prawdopodobnie we wtorek, 2 stycznia, przyszłego, czyli 2018 roku. Nieoficjalnie natomiast portal wirtualnemedia.pl dowiedział się, że pierwszy odcinek być może pojawi się już nawet w nowy rok. Serial pokazywany będzie od poniedziałku do czwartku o godzinie 18:30.
5: Poklanie, super, nawet może zostawać.
4: Telenowela goni telenowelę, więc no. Wiesz. Natomiast to czekaj, to co będzie z tym programem Rodzina wie lepiej? Oni rezygnują?
5: Ja nie wiem, czy on jeszcze jest, bo ostatnio Poklanie były jakieś takie strasznie długie reklamy, a potem jakiś chyba serial, ale nawet nie wiem, czy polski. Więc nie wiem, czy po prostu się jakby nie skończyła seria tego programu.
4: A, no też całkiem możliwe.
5: Pamiętaj, że to się zaczęło pod koniec sierpnia, więc już jakby...
4: Tak, no i oni może...
5: grudnia.
4: Coś z tym może być,
5: bo... ileś tych odcinków mogliby produkować.
4: No tak, bo Korona Królów wtedy miała się zacząć, a że się nie zaczęła, to...
5: No dokładnie, tak, no. Prawdopodobnie wszystko właśnie było wymierzone w ten sposób.
4: Natomiast o czym w ogóle będzie opowiadać ten serial? Może powiedzmy.
5: To będzie serial historyczny, telenowela historyczna, która ma opowiadać o kulisach władzy Kazimierza Wielkiego. W tej roli człowiek z odpowiednim nazwiskiem na właściwym miejscu, czyli Mateusz Król. Kazimierz Wielki był, jak wiemy, ostatnim władcą z dynastii Piastów. Akcja serialu zacznie się na łożu śmierci Władysława Łokietka, czyli ojca Kazimierza Wielkiego. W tej roli Wiesław Wójcik wystąpi.
4: Tak, natomiast już gdzieś tam pierwsze przecieki, jeżeli chodzi o Koronę Królów, miały miejsce, bo podczas meczu Polska-Urugwaj Jedynka rozpoczęła emisję pierwszego zwiastuna Korony Królów, a ten zwiastun zaczął być od razu krytykowany przez internautów. Internauci zarzucają...
5: Nawet trafił do internetu, ale nie zdążyłam go obejrzeć, niestety.
4: Tak, tak, no niestety. Co tam dokładnie? Niestety. Na wirtualnych mediach był nawet ten spot jakoś tak podwieszony, ale ja tak, próbowałem ale go odtworzyć, to tylko czas mi się zmieniał, że czas biegł, a dźwięku nawet nie było. No to chyba, że to taki niemy spot, ale nie wydaje mi się.
5: Wątpię.
4: Tak, internauci...
5: W każdym razie internauci twierdzą, że to jest w ogóle słaba produkcja, słabo wykonana.
4: Tak, i porównują to do Gry o Tron. A jeżeli o to chodzi i to porównanie do Gry o Tron, to tu odnosi się prezes Kurski. Ty lubisz czytać prezesa, więc nie odmówię ci tej przyjemności.
5: To prezes Kurski twierdzi, że te porównania są bezzasadne. Ze względu przede wszystkim na różnice w budżecie, ponieważ wyprodukowanie jednego odcinka Gry o Tron kosztuje 55 milionów złotych, a z kolei realizacja jednego odcinka Korony Królów to jest 220 tysięcy złotych, więc jakby no tutaj nie ma czego porównywać, bo to są produkcje gdzieś tam z innych pułapów. Ale to jeszcze nie koniec wypowiedzi prezesa.
4: Bo teraz będzie cytat.
5: Korony Królów i tu mogę ją zacytować. W tych okolicznościach uważam za wielki misyjny sukces Telewizji Polskiej, że udało się podjąć taką produkcję i wobec ograniczonych, przepraszam, funduszy urzeczywistnić ten projekt w obszarze gatunku telewizyjnego telenoweli historycznej. Nasz naród musi mieć własne opowieści o swoich bohaterach oraz o swojej historii i nie być skazanym na kibicowanie zagranicznym produkcjom. Od czegoś trzeba zacząć.
4: Tak, to był sam prezes Kurski. Natomiast jeżeli chodzi o aktorów, ja tak sobie przeglądam obsadę Korony Królów i wiesz co? Zaskoczyło mnie to, że pojawi się Halina Łabonarska. Ja myślałem, że ona to już tylko w Radiu Maryja czyta jakieś rzeczy, a tu proszę, będzie,
5: no, tak.
4: Będzie grała królową Jadwigę, pani Halina. Kto tu jeszcze zagra?
5: Marcin Rogacewicz na przykład, znany z serialu Na dobre i na złe, w roli Przemka Zapały tam występuje, tutaj jako Jaśko.
4: Tak, na przykład Wojciech Żołądkowicz zagra Olgierta. Kto tu jeszcze?
5: Kogo my to jeszcze znamy?
4: Tomasz Sapryk, tak na przykład, o takie jakoś nazwisko, które skądś kojarzę. Kanclerza zagra.
5: O, Jan Wieczorkowski będzie, no, dawny Michał.
4: Tak, dawny Michał. On zagra...
5: Tutaj jako Władysław Łęczycki.
4: Tak, Robert Gonera
5: zagra. Robert Gonera jako Jan Grot.
4: Jana Grota, tak.
5: Andrzej Deskur jako Jarosław Bogoria. To też nazwisko, które się tam kojarzę.
4: Zgadza się. No i jeszcze cała masa innych aktorów.
5: Mariusz Ostrowski, który ostatnio był w Twoja twarz brzmi znajomo, więc no jest trochę tych nazwisk rzeczywiście znanych. Natomiast to, co rzeczywiście warto podkreślić, i to już zdecydowanie znane nazwisko, to opiekę literacką nad Koroną Królów sprawuje Ilona Łebkowska.
4: Ta sama, która jest odpowiedzialna za telenowele, aczkolwiek nieco inne. Szczególnie chyba
5: za
4: z dwójki telewizyjnej. Tak, i Kogel Mogel.
5: No tak, tak.
4: Tak, tak, więc pani Ilona tym się zajmie. Ciekawe, jak sobie poradzi. No, trzeba będzie obejrzeć przynajmniej kilka odcinków.
5: Trzeba zobaczyć, żeby opinię sobie wyrobić. Zobaczymy, jestem ciekawa, nie ukrywam.
4: Nie, bo my tak sobie gdzieś tam czasem z przymrużeniem oka mówimy na temat telewizji polskiej, no bo opinie mamy, jakie mamy na temat tego, co się dzieje i nie ukrywamy tych opinii, bo każdy ma prawo do własnych. W innych programach na przykład ludzie mogą się wypowiadać zupełnie w innym tonie, natomiast no, żeby nie było, to po prostu jesteśmy sami ciekawi. To nie jest tak, że od razu się nastawiamy jakoś negatywnie, ale jesteśmy...
5: No nie, warto ocenić temat. Taka historyczna gdzieś tam mnie interesowała od dzieciństwa, potem nieco zarzuciłam te zainteresowania na rzecz innych, ale no myślę, że właśnie to może być to coś, coś ciekawego, chociaż internauci będą pewnie i tak czy inaczej podnosić larum, że to jest zła produkcja, no bo to TVP.
4: Tak, no wiesz, no zawsze się znajdą tacy, którym się nie będzie to podobało, no a siłą rzeczy trudno się nie zgodzić z prezesem Kurskim, że no jeżeli Gra o Tron ma większy budżet, to jest kasowa produkcja, no to po prostu, no trudno, żeby Korona Królów to przebiła, no. No nie, no, no nie ma opcji. No chyba, że aktorzy, scenarzyści, cała ekipa robiłaby wszystko pro publico bono. No ale tak się nie da. Po prostu tak się nie da.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Kazio Wielki.
5: No już... To powinna być czołówka do Korony Królów, ale tak. Chyba nie wpadło na ten pomysł.
4: Dokładnie. A szkoda, bo to rzeczywiście szkoda. Byłoby tak, to byłoby dobre. Chociaż pytanie, czy jeszcze wiele osób kojarzy panów i panie zresztą, z tiraperów z Nadwisły, z takiego programu, który się w Telewizji Polskiej pojawiał, tylko że w Dwójce, jak dobrze pamiętam, komiczny odcinek cykliczny.
5: No tak.
4: No. I tam był też pan Rychu, tylko nie Makowski, no. ale coś było z panem Rychem, jakoś tak. Ale teraz o innej telewizji, teraz o telewizji, pierwszej polskiej komercyjnej telewizji, która w tym roku obchodzi swoje 25-lecie.
5: We wtorek konkretnie ten jubileusz
4: tak.
5: miał równo miejsce, 5 grudnia. 1992 roku telewizja Polsat rozpoczęła swoją emisję.
4: Tak naprawdę rozpoczęli te emisje wcześniej, bo 1 grudnia to była emisja testowa, musieli tam sprawdzić, czy wszystko działa, gra i bucy. No i jak się okazało, że tak, to mogli rozpocząć oficjalne nadawanie. Jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało, no to początkowo to były tylko bloki programowe. Nadawali popołudniami, wieczorem, no i w nocy im się zdarzało. Natomiast no, rozszerzali te godziny swojego nadawania i w tym momencie Polsat nadaje 24 godziny na dobę. Aczkolwiek tak.
5: Z taką przerwą.
4: Z taką przerwą, tak. Raz w miesiącu jest przerwa konserwacyjna. Ja zawsze się zastanawiam, co oni tam robią. Może kiedyś ktoś odpowie na to jakże dręczące mnie pytanie. Ale wracając
5: do. No właśnie, bo nikt inny nie ma takich przerw, to w sumie jest ciekawe, nie? Jakoś inni sobie radzą bez tego.
4: Wiesz, co właśnie nie wiem. Chyba też niektóre te stacje mają jakieś tam przerwy, ale nie jestem tego pewien.
5: No mniej.
4: Jakoś nie skaczę po tych kanałach bardzo intensywnie
5: w telewizji. Tak, w nocy. Pierwszej w nocy. Zawsze się zaczyna.
4: Mm-hmm, dokładnie. Tak wracając jeszcze do początku, to Polsat nie nadawał od samego początku z Polski ze względu na kwestie prawne, kwestie związane z legalnością tego przekazu. Nadawali z Holandii. Tam w ogóle były jakieś akcje, bo początkowo to te kasety z programami były dostarczane do studia holenderskiego za pomocą samolotu, czy tam jakiegoś innego helikoptera, chyba bardziej samolotu nawet. No i tak to trwało, no później już Polsat uzyskał faktycznie koncesję, no i mogli rozpocząć nadawanie. Początkowo Polsat nadawał tylko i wyłącznie satelitarnie, ale później rozpoczęli nadawanie z nadajników naziemnych. I tak trwa do teraz. Polsat to taka ciekawostka, jako jedna z ostatnich stacji telewizyjnych, tak samo jak i zresztą Telewizja Polska, wyłączyła swoje nadajniki analogowe. To swoją drogą. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jakie były w ogóle problemy, pewnie nie pamiętasz, związane z odbiorem Polsatu, bo to, że się miało antenę,
5: nie pamiętam,
4: to wcale nie oznaczało, że można było odebrać Polsat. Bo no, w latach 90. to jeszcze ludzie mieli bardzo często te anteny takie przystosowane swoją charakterystyką do odbioru telewizyjnej jedynki i dwójki, a do odbioru Polsatu potrzebna była inna antena, tak zwana antena siatkowa. Ona rzeczywiście przypominała kształt takiej siatki, no i jak to się kupiło, jak to się tam odpowiednio ustawiło, to można było oglądać Polsat. To jeszcze.
5: Super.
4: Tak, jeszcze Kanal Plus. Swoją drogą. To też, bo oni przecież też nadawali naziemnie. Ale bez anteny siatkowej to nie było opcji, żeby oglądać Polsat.
5: Aha.
4: No. Ja takie wspomnienia, jeżeli chodzi o moje pierwsze. W ogóle pierwszy kontakt z Polsatem, to był jeszcze Polsat satelitarny. To pamiętam, jak przez mgłę taki serial animowany dla dzieci który się nazywał Zillion. Coś takiego było. Nie wiem, o co dokładnie w tym chodziło. Jakiś taki, że jakaś broń kosmiczna, coś tam. Ale właśnie, że ta broń nazywała się Zillion. I tak to wyglądało. To był w ogóle mój pierwszy kontakt z programem telewizji Polsat. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli już mowa o tych animowanych różnych programach, serialach, bajkach, to wiadomo, Czarodziejka z Księżyca, słynna, Groch, Fasola, Mydło, Powidło. Dzieciaki to oglądały. Pokemony jeszcze.
5: Pokemony, no tak. Właśnie, bo akurat szczerze przyznam, że mam małe wspomnienia z tym kreskówkowym pasmem Polsa, to jakoś go nie oglądałam, tak jak już mówiłam przy okazji jubileuszu TVN, no tam więcej bajek jakoś kojarzę, ale Pokemony to tak, to rzeczywiście dzieciaki oglądały w moim tak. wieku.
4: No i Garfield.
5: Jakoś mi zajarało, szczerze mówiąc.
4: Garfield jeszcze był fajny. To mi się podobał akurat ten serial. To może sobie tak wprowadzimy się trochę w klimat tych pierwszych dni Polsatu.
5: O.
4: Tak, mam nadzieję, że mi się uda uruchomić. Proszę bardzo.
5: Super muza będzie.

0: To jest muzyka z początków nadawania telewizji,
1: która towarzyszyła rozpoczęciu emisji, tak.
0: Czyli kompozytorem nie był Grzegorz Ciechowski, bo Grzegorz Ciechowski miał coś wspólnego ze skomponowaniem oprawy Polsatu.
1: Tak pisali na YouTubie, że był.
0: Tak, no to właśnie, no to... Ale to zaskakujące jak na pana Ciechowskiego.
1: No pan Ciechowski miał różne, wiesz, kręgi.
0: Tak, no Grzegorz
1: z
0: Ciechowa chociażby. Tak, tak. No w każdym razie tak to właśnie brzmi. Taka muzyczka towarzyszyła na samym początku. Oczywiście te oprawy potem się zmieniały. To nie było tak, że Polsat tylko i wyłącznie...
1: O, było ich całkiem sporo, aczkolwiek potem, jak bodaj w 2006, niech mnie ktoś poprawi, jeżeli błądzę, wprowadzili tę swoją słynną oprawę ze słynnym Aidentem, który wam potem zagramy, tak. To już tak zostali w sobie.
0: Dość długo, bo, no bo teraz
1: to... tak niespiesznie do zmian. No tak. Teraz to są mody, żeby grać tam piosenki zamiast tej tradycyjnej oprawy, więc to inna rzecz.
0: Zgadza się. Natomiast może tak sobie powspominajmy trochę te programy, które na antenie Polsatu nam utkwiły. Ja od razu mówię, przede wszystkim kojarzę programy z początku i to też nie wszystkie, bo jakoś dość wybiórczo oglądałem Polsat. To nie było tak, że byłem zawsze jakimś fanem Polsatu, bo ta stacja wydawała mi się zawsze taka... dość przaśna, co zresztą się za chwilę potwierdzi, ale druga rzecz, że Polsat na samym początku miał dość spore problemy z dźwiękiem. Ten dźwięk był taki dość nieczysty, to wszystko takie zabrudzone było. Ja pamiętam, że... No zresztą ten podkład, tak jak było słychać, on wcale tak czysto nie grał. I jakoś przeszkadzało mi to, szczerze mówiąc. A potem, no to już wiadomo, wszystko się poprawiło, natomiast no, początki były jakie były. Ale co do programów, jeżeli chodzi o Polsat, no już wspominaliśmy na początku, programy promujące muzykę disco polo, prawda?
1: No, to wszyscy oglądali.
0: A nikt się nie przyznawał.
1: Ja tak, na szczęście przez mgłę pamiętał, no.
0: Disco Relax.
1: Disco Polo Live.
0: Tak, to w niedzielę był Disco Relax, w sobotę było Disco Polo Live, jak dobrze pamiętam.
1: On tam zmieniał porę emisji, nawet i w piątek mu się zdarzyło.
0: Aha, no to widzisz. Ja pamiętam właśnie...
1: I w niedzielę o 14:30 i w ogóle kiedy chcesz.
0: Aha, no całkiem, wiesz, całkiem możliwe. Rzucali tym po ramówkach. No ale rzeczywiście
1: tak,
0: tam
1: ale
0: muzyka disco polo... Tak, tam muzyka disco polo była taką, powiedzmy, no wizytówką Polsatu. Okej. Co jeszcze z takich interesujących
1: rzeczy?
0: No
1: ale też nie do końca, bo skoro w podobnym czasie był ten program Hologramy, o którym ty też wspominałeś,
0: tak,
1: gdzie był
0: Kuba Wojewódzki.
1: Ten program bodaj tam od 95 roku się zaczął, no właśnie z taką muzyką rockową i tego typu, więc też byli otwarci na...
0: Ja ci powiem więcej. Jeszcze był taki program jak Rykowisko. I Rykowisko i Hologramy zresztą również prowadziła niejaka Łucja Kryńska, oprócz Kuby Wojewódzkiego. Ja już nie pamiętam, czy Rykowisko też prowadził Kuba Wojewódzki. Informacje na ten temat w internecie są sprzeczne. Ja Rykowisko pamiętam i pamiętam panią Łucję, ale nie pamiętam, czy tam był też Kuba. Po prostu no, to się zatarło w mojej pamięci, a tak jak mówię, wieści w sieci na różnych forach są różne, bo też ludzie nie do końca to pamiętają. Pamiętam, że Rykowisko było jakoś w soboty, po godzinie chyba 17. To taki też program właśnie dla młodzieży z dość mocną muzyką. Jeszcze był program dla dzieci po Hologramy. Wiesz, pamiętam taki z irytującą strasznie czołówką, który się nazywał, i tu uwaga, Kreatywność Level Hard, je.
1: Aha. No? No to długo nad tym, no.
0: Tak. Co jeszcze z takich rzeczy? Program Ręce, które leczą. Telewizja Polska miała swojego Kaszpirowskiego, a oni tam mieli Zbyszka Nowaka, też bioenergoterapeutę. Czy kojarzysz taki program jak Macie co chcecie, na przykład?
1: Nie.
0: To był program, który ja sobie też musiałem przypomnieć, bo pamiętałem, że on był, ale zupełnie mi wyleciało z głowy, na jaki temat. No, prowadziła dwójka prezenterów. Tak teoretycznie to dziadek i wnuczek. Jan Kobuszewski w roli dziadka, rzecz jasna, a w roli wnuczka Jerzy Petersburski junior. On się zawsze tak przedstawiał, że Jerzy Petersburski junior.
1: Tak, on teraz tam przecież TVP ABC ma te swoje programy dla dzieci. No, to
0: I to było w takiej formie... takie ciekawostki różnego rodzaju, okraszone materiałami filmowymi. Tam jakieś były, nie wiem, pokazywane filmy typu Kobieta, która całuje się z jadowitymi wężami. Podobne rzeczy. Takie po prostu,
1: fajnie, no, wiesz, dziwni ludzie. Super ekstra.
0: Tak, i to w sobotę szło też. Nie sobie wyobraź.
1: Tak, przy weekendzie.
0: Tak, tak, przy weekendzie.
1: Fajne czasy były.
0: Co tu jeszcze z takich rzeczy? Z pewnością trzeba o duecie powiedzieć. Lat 90. Tak. Wojciech Asiński, Andrzej Krucz. To ludzie, których pamiętasz ty i których pamiętam ja. Tylko z innych rzeczy, prawda?
1: Tylko z innych programów, tak.
0: No.
1: Ty z nieco wcześniejszych.
0: Ja z nieco wcześniejszych, na przykład Halo Miliard albo Talent za Talent. Ten drugi to był program dla dzieci i młodzieży, natomiast Halo Miliard, no to tytułowy miliard można tam było wygrać i to był teleturniej. Natomiast ty kojarzysz ich z czego?
1: Hugo! To był bardzo fascynujący program, gdzie można było dzwonić i grać i uwolnić Hugolinę i dzieci. I tam jakieś inne były super gry. Tam był Hugo Family, Hugo Express. Takie tam różne były odmiany jeszcze tego programu. Więc to się w ogóle aż się dziwię, że ty tego nie pamiętasz.
0: Nie oglądałeś telewizji wtedy. No jak widać nie byłem.
1: To jest klasyka gatunku.
0: Jak widać, no nie byłem do końca zainteresowany. Co tam jeszcze? No taki słynny program lat 90. w Polsacie, no to Kalambur. Gdzie trzeba było odgadywać różnego rodzaju takie rebusy.
1: Potem zresztą go próbowano wznowić w 2013 roku.
0: Tak, to Kalambur z gwiazdami to się nazywało wtedy.
1: Tak.
0: Renata Dąbkowska, wokalistka zespołu Sixteen, również się pojawiła w Polsacie. Prowadziła razem z Jarkiem Budnikiem program, który się nazywał Miłość od pierwszego wejrzenia. Taka konkurencja dla Randki w ciemno.
1: A był taki program. Ja pamiętam nazwę, ale zupełnie pamiętam, kto to prowadził, bo jeszcze wtedy się nie orientowałam w niczym.
0: Natomiast ja nie pamiętam tego, ale wyczytałem, że był też program, który był ten sam program, który w znacznie uboższej scenografii był nawet wcześniej niż ten duet prezentujący Miłość od pierwszego wejrzenia. Pierwszym duetem tego programu była Katarzyna Laskowska i Piotr Borowiec. Oni to jako pierwsi ponoć prowadzili. Mm-hmm. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy, z ciekawych programów? No telewizyjne biuro śledcze to troszeczkę późniejsze czasy, ale też między innymi Bronisław Cieślak.
1: Zerwane więzi. No. Zerwane więzi, gdzie tam pani Alicja Rezich-Modlińska i chodziło o odszukiwanie osób, z którymi kontakt gdzieś tam się zatracił przez ileś lat bliskich ludzi, to gdzieś tam w okolicach 2001 roku było. No nie sposób nie wspomnieć o polsatowych teleturniejach i Krzysztofie Ibiszu. Jego pierwszym teleturniejem była Życiowa szansa. Również teleturniejem, w którym się udzielał, była Rosyjska ruletka. Konkretnie prowadził drugą edycję tego programu. Ja tylko ją pamiętam, tylko ją wtedy oglądałam. Ale pierwszą edycję tego programu prowadził pan Henryk Talar. Oglądałam te odcinki na YouTubie i po prostu to jest super.
0: No, ten atmosferę,
1: klimat, który stworzył.
0: Tak, to jest coś.
1: Chociaż powiem wam, że nawet w tej edycji Krzysztofa Ibisza, która już właśnie była taka bardziej do śmiechu niż do strachu, to piszcie, kto tak miał, że też myśleliście, że jak tam ktoś wpada w te zapadnie, to naprawdę przepada na wieki. Bo z tego, co czytałam komentarz na YouTubie, to nie tylko ja tak miałam w dzieciństwie.
0: Tak, to nie tylko...
1: jestem taka dziwna, jak mi się wydawało.
0: Nie tylko my tak mieliśmy, dokładnie. Bo ja gdzieś tam oglądając to, może już nie tak, ale rzeczywiście no było to mroczne. Tak, natomiast pozdrawiamy bardzo serdecznie Roberta, który czuwa na straży i który napisał nam, cytuję, drogie ludzie, po pierwsze... Przerwę konserwacyjną mają wszystkie stacje z grupy Polsat. A co po drugie, to nie wiem. Bo na razie tylko to nam Robert napisał. Ale pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, drogi Robercie. Na każdy temat...
1: No to... i awanturałka. Jeszcze się cofnijmy.
0: Tak. No na każdy temat, w którym ponoć po raz pierwszy w telewizji padło, w polskiej telewizji oczywiście, padło słowo orgazm. Najpierw

0: polegał na tym, że właśnie wokaliści śpiewali jakieś tam różne piosenki, jechali windą i tam zależnie od tego, jaki występ się podobał, to na takie piętro dojeżdżali, a zawsze potem występowała gwiazda, która dojeżdżała na najwyższe piętro, bo się wszystkim podobała bardzo, och jak bardzo. Tak. Ale ten program tylko jednej edycji się doczekał. Podobnie Showtime, prowadzony przez Piotra Bałtroczyka, gdzie w żywi mieliśmy Olgę Lipińską, między innymi Andrzeja Strzeleckiego, Olafa Lubaszenko i tam występowały gwiazdy, na przykład Marcin Mroczek, który to wygrał, Krystyna Czubówna i zajmowali się właśnie między innymi śpiewaniem, a to takie osoby ze śpiewaniem niekojarzone i to jeszcze poprzedziło, jak oni śpiewają, miało taki trochę mniejszy rozmach.
1: Był program jeszcze z różnych ciekawych, które ja pamiętam, to na przykład Kuba Wojewódzki, bo przecież on nie od samego początku w TVN-ie występował, tak jak już wspomnieliśmy o Kubie, miał swój program, prowadził program Halogramy na przykład, no ale także jeszcze miał swój program taki autorski w Polsacie, gdzie z gwiazdami różnego rodzaju rozmawiał, także... To jeszcze coś takiego było. Natomiast właśnie, ja to dziś o tym się dowiedziałem i to, bo cały czas zastanawiałem się, co w Polsacie robił Wojciech Pijanowski i skąd ja go pamiętam z roku 95. Teraz już wiem. Wyobraź sobie, że pan Wojciech prowadził teleturniej, który się nazywał Szczęśliwy Rzut.
0: Aha, no widzisz.
1: Tak.
0: Nie pamiętam takich rzeczy.
1: No, siłą rzeczy nie masz jak.
0: No to trudno, żeby nie ma takiej opcji. Nie sposób również nie wspomnieć o programach typu reality show. To oczywiście bar i to się kojarzy bardzo i tam dodaj Radek i tam takie klimaty.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale było coś jeszcze wcześniej i to też wam przypomnimy muzycznie.
1: I to była pierwsza w ogóle taka typowo polska produkcja, jeżeli dokładnie chodzi o reality show, która została nawet ponoć jakiejś rosyjskiej stacji telewizyjnej odsprzedana, licencja
0: tak,
1: na to.
0: Tak, tak. No. Tak, a mówimy o programie Dwa Światy.
1: Dwa Światy. Początkowo prowadził to Jacek Radziński, później Krzysztof Ibisz. Jacek Radziński w takich dziwnych okolicznościach z tego programu odszedł.
0: Że niby jakieś powikłania po przebytej grypie go powstrzymały, żeby dalej to prowadzić.
1: Dokładnie. Dwa Światy, czyli dwa domy, jeden luksusowy, drugi biedny, w którym trzeba było sobie wszystko organizować samemu i co tydzień tam... wyłaniane zostawały osoby, które musiały przejść do tego domu bogatego, ale o ile w pierwszym tygodniu
0: ale
1: to wszyscy...
0: Ale straciły pieniądze.
1: Tak, ale o ile w pierwszym tygodniu
0: jak
1: to
0: się
1: w tym...
0: było w bogatym domu, to się traciło pieniądze, a jak w biednym domu, no to można było zarabiać 1000 zł za dzień.
1: Dokładnie, więc, no, dokładnie. Więc na tym polegały Dwa Światy. Zespół Siwy Dym piosenkę nam wyśpiewa. To co? To...
0: Program pamiętam, ale piosenki nie bardzo.
1: To jeszcze tak a propos, no nie wiem, no, nie opowiemy o wszystkim, bo jak się okazuje pamiętamy dość sporo, ale ja jeszcze chciałbym tak powiedzieć a propos różnych seriali, zwłaszcza seriali komediowych, jaka to była sensacja, jak w Polsacie w końcu bez konieczności kupowania abonamentu na Kanal Plus można było sobie obejrzeć 13 posterunek. Jak z tego się ludzie cieszyli w 90-tych latach, pamiętam. Mm-hmm. Ktoś, kto nie miał Kanal Plusa, no to dopiero sobie mógł obejrzeć. No i Miodowe lata na przykład. To też bardzo
0: oczywiście
1: zacny serial komediowy.
0: Tylko po co oni to potem kontynuowali jako całkiem nowe lata miodowe, to mnie nie
1: było. No nie, tak, nie,
0: to
1: nie.
0: Nie, było dobre.
1: Nie, to nie było dobre. No ale Miodowe lata to była zagraniczna licencja, całkiem nowe lata miodowe to już chyba nie była zagraniczna licencja. To taki mm-hmm polski nasz typowy pomysł. No co jeszcze? No nie można nie powiedzieć. Świat według Bandich, a później Świat według Kiepskich.
0: Kiepskich.
1: Tak, tak. No, serial, który kiedyś naprawdę mnie bawił, teraz już mnie nie bawi kompletnie.
0: Nie powiedzieliśmy o teleturniejach Zygmunta Heizera.
1: Idź na całość.
0: To też chyba nikomu nie trzeba przedstawiać takich programów. Oprócz tego również program Grasz czy nie grasz, gdzie tam były te pieniądze w walizkach ukryte i transakcje z bankiem, który chciał od nas kupić tę walizkę, bądź nie. I Moment prawdy, w którym chodziło o to, że wcześniej uczestnik był sprawdzany na wykrywaczu kłamstwa, a potem mu zadawano jakieś mega osobiste pytania typu czy zdradziłbyś swoją żonę, albo czy jesteś nimfomanką.
1: No, to rzeczywiście, to był program, który też gdzieś tam zdarzyło mi się obejrzeć.
0: Gwiezdny Cyrk też prowadził Zygmunt Heizer.
1: Co to było? Bo ja tego nie kojarzę
0: w
1: ogóle.
0: Ja tego nie oglądałam. No, do Gwiazdy tam na przykład Szymon Wydra miał jakiś tam epizod z foką w tym programie, nie wiem o co chodzi, ale właśnie Gwiazdy się specjalizowały w sztuczkach cyrkowych. To był taki czas właśnie, kiedy były Gwiazdy tańczone,

0: Narodzie, Taniec z Gwiazdami, po prostu codziennie był jakiś program, kiedy gwiazdy coś dziwnego robiły.
1: Zgadza się, no a teraz, a to może tak, bo 17 coraz bliżej, my tu jeszcze moglibyśmy opowiadać i opowiadać naprawdę o tym. Bo pamiętamy dość sporo. Natomiast, no co teraz Polsat? Teraz Polsat żyje po prostu paradokumentami i to

0: O, zaśpiewałem.
1: To jest czas na koniec tego wejścia. Czuję to.
0: Natomiast, no nie, jeszcze nie na koniec tego wejścia, bo najważniejsza z tych paradokumentalnych produkcji, no Pamiętniki z wakacji. Mięsny jeż, który stał się po prostu hitem internetu. Tak, Mięsny jeż. Co jeszcze? No, z takich ciekawych rzeczywiście tych paradokumentalnych rzeczy, które ja przyznam się szczerze, oglądałem, może nie wszystkie, ale rzeczywiście oglądałem, to były dwie produkcje. Malanowski i Partnerzy, bo to było nawet dość interesujące, przynajmniej jak dla mnie, i Policjantki i Policjanci. Też całkiem przyjemnie się to oglądało. Ale no pozostałe...
1: Nic z tego nie oglądałam, wybacz.
0: Pozostałe rzeczy to nie. Ale mamy kolegę, który ponoć oglądał wszystko i...
1: Tak, tak, z tego, pozdrawiamy Darka.
0: Tak, z tego miejsca pozdrawiamy bardzo serdecznie Darka, bo naprawdę chylimy czoła, że ty obejrzałeś te wszystkie paradokumenty. To co? To teraz tak muzycznie, żeby nawiązać, bo godzina 17 coraz bliżej, a coraz bliżej także Radiowy Departament Spraw Zagranicznych. To teraz nawiążmy muzycznie. Na dobry początek Alicja Janosz i inni artyści z pierwszej edycji Idola w piosence zatytułowanej
1: Może się wydawać.
0: A później przeniesiemy się w dwa światy i zaśpiewa nam zespół Siwy Dym. Hej!
2: 17 minęła, no a to oznacza kolejne wydanie przeglądu informacji Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Tym razem zdecydowanie będzie to wydanie świąteczne, jako że na rynku niewiele się dzieje, a jeżeli nawet się dzieje, to generalnie wszystko i tak tyczy się nowego roku, a zatem poinformujemy Państwa bliżej tej daty. Skupię się zatem na informacjach odrobinę bardziej egzotycznych niż zwykle. I o takiej też należałoby zacząć. Parę tygodni temu świat obiegła historia o tym, jakoby włamano się do jednej z koreańskich, dodajmy północno-koreańskich, stacji radiowych. Mowa tu o stacji nadającej na częstotliwości 6400 kHz. Atakujący miał zagrać rzekomo utwór The Final Countdown grupy Europe. Prawdopodobnie jednak okazuje się, że jest to typowy clickbait. To jest artykuł mający napędzić kliknięcia. Ale brać DXR-ów i nasłuchowców nie może zignorować nawet takiego ostrzeżenia. Zainteresowani wzięli sprawy w swoje ręce, no i wyszło na to, że jeżeli cokolwiek miało miejsce, to namierzenie jednego z irlandzkich piratów. Częstotliwość ta bowiem jest bardzo chętnie przez nich wykorzystywana. Z północnej Korei przenosimy się do Europy. Tu mamy do czynienia znowuż z promocją, a zatem komu, bo idę do domu. Tym razem jednak promocji nie funduje nam żaden operator, odkodowując jeden z kanałów w swojej ofercie, a pogoda, ściślej mówiąc, warunki atmosferyczne panujące nad Wyspami Brytyjskimi. Nie od dawna wiadomo, w szczególności jeżeli ktoś zajmuje się gdzieś tam satelitą, że Astra 28,2, tak zwana Astra brytyjska, no to jest swego rodzaju Eldorado i wyznacznik tego, czy ktoś ma w miarę dobry sprzęt, czy nie, a w szczególności w Polsce. Wiązki te na wszelakich mapach zasięgu są uważane za niemożliwe do odbioru, no i w gruncie rzeczy tak też jest, bo czymże nazwać odbiór pojedynczych kanałów i pojedynczych transponderów, jeżeli już cokolwiek się tutaj w południowo-zachodniej Polsce, gdzie aktualnie stacjonuje, przedostanie. Tym razem jednak propagacja, a ściślej warunki nad Wyspami Brytyjskimi są na tyle miłościwe, że spokojnie pozwalają nam pocieszyć się brytyjską telewizją odrobinę dłużej i z odrobinę większą mocą. Zatem jeżeli ktoś jest w stanie skierować swoją antenę satelitarną na 28,2 stopnia E, polecam zainteresować się transponderami Astry 2E, to jest tymi niższymi transponderami, które jakoś tak dziwnym trafem korzystniej i odrobinę dłużej utrzymują się w Polsce. Zabawa wymaga anteny, myślę, że co najmniej 110-centymetrowej, u mnie przynajmniej na takiej możemy mówić o jakimkolwiek odbiorze. Streszczając zatem, odebranie kilku transponderów z brytyjskiej Astry na 110 lub więcej centymetrach jest w Polsce możliwe z reguły, szczególnie zimą, ale teraz jest ono odrobinę bardziej korzystniejsze i to już tak od jakiegoś 8 grudnia. Dlatego daję Państwu znać, jest promocja. Wszyscy nie wiemy, jak długo ta promocja potrwa, a może inaczej, wiemy, jak długo ta promocja potrwa, uważnie patrząc na mapy meteorologiczne. Pozostańmy więc może na satelicie, odrobinę kierując nasz talerz na zachód, konkretniej na 4 stopnie długości zachodniej. Izraelski satelita Amos, tam stacjonujący, gości od pewnego czasu, bo to już tak jakoś od okolic września albo października, paczkę regionalnych kanałów z Ukrainy. Ukraiński operator UKR Kosmos już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem stworzenia projektu Kraina TV. O projekcie szerzej opowiem w następnym wydaniu magazynu, jako taka ciekawostka i rozwinięcie tematu dzisiejszego. Udało mi się w końcu skierować talerz na 4 stopnie długości zachodniej, tak aby zobaczyć sobie, aby podejrzeć sobie ofertę ukraińskich programów, bo wreszcie się da. Na początku, zaraz po starcie pakietu Kraina TV, wszystkie stacje testowo szyfrowane były w europejskim systemie BIS, a co za tym idzie, nie dało się podejrzeć ich zawartości bez chociażby próby przełamania dość prostego zabezpieczenia. Nie widziałem jakiejś specjalnej chęci podejmowania próby złamania tegoż zabezpieczenia, no i w sumie, jak widać, słusznie. Tym razem wszystkie regionalne programy z Ukrainy wczytały się bez większych problemów, no i byłem sobie w stanie poobserwować trochę nawyki lokalnych ukraińskich nadawców. Z czym to się będzie wiązało, opowiem w następnym tygodniu. Na dziś dziękuję. Do usłyszenia. Patryk.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: No i drugą godzinę programu RTV, najwyższy czas zacząć. Za nami piosenka o dwóch światach w wykonaniu zespołu Siwy Dym. Tak, my sobie jeszcze tu poza anteną rozmawialiśmy i warto wspomnieć o dwóch światach, że to była taka jawna konkurencja dla Big Brothera, który w tym samym czasie emitowany był na antenie TVN.
1: No właśnie, to ten sam czas, 2001 rok.
0: Zgadza się. No i to była nie lada konkurencja. Ja akurat pamiętam, że oglądałem dwa światy, ale to tylko z jednego powodu. Z takiego, że najzwyczajniej w świecie padła mi wtedy satelita i nie mogłem oglądać TVN-u. Obejrzałem dosłownie pierwszy odcinek Big Brothera, wtedy, kiedy oni tam się do tego domu wprowadzali i tyle. I już koniec było mojego oglądania Big Brothera. Ostały mi się jeno dwa światy.
1: Dwa światy.
0: Tak, tak, więc można było sobie to pooglądać. Co tu jeszcze? Mamy na przykład wiadomość na naszym Facebooku. W ogóle piszecie do nas, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dlatego jakoś nie zawsze się na bieżąco odnosimy, no bo musimy jednak coś tu do was mówić, a nie...
1: Nie nadążamy.
0: Tak, nie nadążamy.
1: Wiecie,
0: tak,
1: jak
0: więc
1: jest
0: jak jest muzyczka, jakaś, to wtedy możemy sobie zajrzeć na fejsa. Natomiast Krzysztof napisał do nas między innymi. Tak swoją drogą Adrian się ucieszył, że jajecznicy nie zagraliśmy, to tak nawiasem. To...
1: Czemu? Fajna, bardzo fajna piosenka.
0: Outlook Express, No Messages.
1: No Messages. Co tu się stało?
0: Tak. Natomiast Krzysztof napisał do nas tak. A pamiętacie multimedialny odlot? Program prowadziła dwójka prezenterów, damsko-męski duet, w tym Piotr Rubik. Program tyczył się gier komputerowych i multimediów. I jeszcze a propos pani Renaty Domkowska, prowadziła jeszcze Podryw kontrolowany. Ja tego nie pamiętam.
1: Nie pamiętam takich programów, wybaczcie.
0: Ale całkiem możliwe, że rzeczywiście coś takiego było. Gdzieś chyba na liście tych programów mignęło mi coś takiego. Natomiast no, tak. Nie da się ukryć, że kto dorastał z Polsatem i kto dojrzewał z Polsatem, to też być
1: chcesz
0: może...
1: o tym pogadać?
0: To też być może pamięta taki program, który się pojawiał w piątkowe, bodajże w piątkowe wieczory, program, który się nazywał Różowa Landrynka. Program może nie tyle pornograficzny, co erotyczny. Tam różne rzeczy się pojawiały i myślę, że sporo osób z roczników 80X może to gdzieś tam pamiętać. I zresztą myślę, że nie tylko one. Ale rzeczywiście taki program miał miejsce. Nawet nie pamiętam, w jakich on latach dokładnie się ukazywał, ale wiem, że coś takiego było, no i było to niejednokrotnie tematem różnego rodzaju gdzieś tam dyskusji później. Natomiast my...
1: Może przerwijmy ten wątek, bo się robi grząsko, prawda?
0: Gdzie grząsko?
1: Może będzie się dzielił jakimiś swoimi wrażeniami z oglądania. Nie, to może nie chcemy tego słuchać, tak, więc...
0: Okej, okay, no to przechodzimy teraz do celebrowania. Do celebrowania...
1: Tak.
0: Myślałem, że właśnie tak powiedziałem najpierw, że celebration, bo myślałem, że jakiś taki wątek wokalny tu wprowadzisz nam.
1: Celebration time, come on!
0: Pięknie.
1: Bo chodzi o to, że Polsat będzie organizował galę urodzinową w poniedziałek i ta muzyczka właśnie, którą usiłowałam zaintonować przed chwilą, jest podkładem do reklamy tegoż widowiska. No właśnie, bo gala jest reklamowana jako wielkie multimedialne widowisko. Odbędzie się ona w poniedziałek o godzinie 20 w Teatrze Wielkim. No jak już wspomniałam, gala z dużym rozmachem. Mają tam być, słuchajcie, takie efekty specjalne, jakich jeszcze nie było w żadnej polskiej telewizji, więc w ogóle wielkie wow. Oczywiście na gali nie zabraknie jakichś wspomnieniowych materiałów związanych z Polsatem i tylko z tego powodu żałuję, że akurat nie będę mogła tego oglądać, bo ile same występy wokalistów może mnie mniej to interesują, bo to są takie gwiazdy jak zwykle, to wam zresztą zaraz powiem, no tyle. Może byłyby jakieś ciekawe filmy wspomnieniowe, więc liczę na jakieś powtórki albo możliwości zobaczenia tego w internecie. Natomiast jeżeli was interesuje, kogo będzie można zobaczyć na scenie, to będą to takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Grzegorz Markowski i Perfekt, Ewa Farna, Anna Wyszkoni, Natalia Schroeder, Igor Herbut i Lemon, Piotr i Wojciech Cugowscy, Paweł Kukiz i Jan Borysewicz. Co?
0: Ale
1: Paweł Kukiz przyjdzie znowu śpiewać?
0: Tak? To sensacja po prostu.
1: No. Kamil Bednarek też przyjdzie, grupa Enej oraz, uwaga, uwaga, czterech tenorów, kimkolwiek oni nie będą, u których występ będzie dla widzów prawdziwym zaskoczeniem.
0: No z pewnością, po także... Enej-u, Kukizie, to występ paru
1: po
0: tenorów...
1: Po Kukizie wszystko, już, to, nie wiem, co może być
0: to może być zaskoczeniem. No. I wtedy ludzie mogą sobie śpiewać, tak jak Ala Janosz w Jajecznicy, co to się stało.
1: Co to się stało, no. No.
0: Tak. Natomiast jeszcze tu nasz redakcyjny kolega Kazimierz pyta, czy pamiętamy paszport Polsatu. No tak, była taka inicjatywa. Paszporty Polsatu były. O co tam dokładnie chodziło, to ja już szczerze mówiąc nie pamiętam, ale chyba nawet do nas, do skrzynki domowej, taki paszport Polsatu dotarł i to do wielu ludzi dotarło. Więc było coś takiego, rzeczywiście można tam z pomocą tego paszportu Polsatu było brać udział w różnych konkursach, nagrody wygrywać i tak dalej, i tak dalej. Także taka akcja promocyjna Polsatu swego czasu miała rzeczywiście miejsce. Czy jeszcze jakieś wspomnienia tak na szybko z Polsatem? Coś, o czymś jeszcze zapomniałaś, a chciałabyś powiedzieć, bo skoro jeszcze rozmawiamy o tej telewizji, to może jeszcze przy okazji, zanim damy Enejowi pośpiewać, coś?
1: No jeszcze mamy jedną informację związaną z Polsatem.
0: No właśnie.
1: Tak na świeżo.
0: No właśnie.
1: Myślę, że o tym warto powiedzieć. Ponieważ Polsat się bogaci, konkretnie cyfrowy Polsat. W poniedziałek pojawiły się informacje o doniosłej transakcji, która ma miejsce. Otóż cyfrowy Polsat kupił 100% udziałów w stacjach muzycznych, telewizyjnych należących do ZPR. A są to takie stacje jak SK TV, SK TV Extra, SK Rock TV, Polo TV oraz Vox Music TV, a także pakiet udziałów 34% w spółce TV Spectrum, również podporządkowanej ZPR-om, a ta spółka jest formalnie nadawcą stacji Focus TV i Nova TV. Generalnie no, cyfrowy Polsat argumentuje te transakcje tym, że zakup tych stacji ma na celu poszerzenie oferty programowej, szczególnie jeżeli chodzi o segment kanałów muzycznych.
0: I zmian nie ma co się spodziewać.
1: Jak na razie nie należy się spodziewać jakichś zmian programowych. Nadal produkcją programu dla tychże stacji będzie się zajmował ZPR. Dlatego no, jakby po tym newsie nie oczekujcie, że teraz w waszych ulubionych kanałach, jeżeli lubicie na przykład SK TV, coś się nagle złego wydarzy. Mówimy wam o tym dlatego, że wydarzenie to, ta transakcja jest określana jako właśnie jedna z ważniejszych tego rodzaju transakcji w tym roku na medialnym rynku w naszym kraju, więc no, nie należało tego pomyśleć pominąć, przepraszam bardzo, aż widzicie takie doniosłe wydarzenie. W każdym, no bo jakby sprawa jest niebagatelna, no bo koszt tej transakcji wyniósł 103 miliony złotych.
0: Tak, no to rzeczywiście pan Zygmunt Solorz-Żak bogatym człowiekiem jest i stać go na takie świąteczne zakupy, wiesz. Inni ludzie to kupują na święta jakieś tam prezenty różnego rodzaju, a pan Zygmunt kupuje sobie...
1: No bo mało, to jest jeszcze mało, bo tego samego dnia się jeszcze okazało, że cyfrowy Polsat nabywa udział
0: w Netii. W Netii, tak, tak. Tu w ogóle jest taka piramidka ciekawa, bo przecież jakiś czas temu na przykład Netia wykupiła telekomunikację kolejową, teraz Polsat Netię. Czy ktoś kupi Polsat? To jest ciekawe.
1: Oj, wątpię.
0: No. Nie, to jest...
1: Za mocny gracz.
0: Za mocny gracz. I rzeczywiście, bo no, o Polsacie mówiono różnie. Polsat był swego czasu takim symbolem kiczu i myślę, że te paradokumenty, które są obecnie, wcale tego wizerunku jakoś nie poprawiają. Natomiast rzeczywiście ta stacja telewizyjna i w ogóle to wszystko, za co bierze się pan Zygmunt Solorz-Żak, z pewnością nie można odmówić temu, że nie przynosi zysków. Przynosi. I to spore.
1: Oj tak.
0: Tak, bo przecież no plus to tak samo jest obecnie własność pana Zygmunta, sieć komórkowa. Także no biznes się kręci. Biznes się kręci. No i zobaczymy, co będzie dalej. Teraz pozostaje nam po prostu zagrać piosenkę, a wy, jeżeli chcecie...
1: Piosenka tak. zespołu, który w poniedziałek wystąpi, aczkolwiek wydaje mi się, że z tym utworem raczej nie, bo to są ich zamierzchłe czasy, a szkoda, bo utwór różni się od tych bardzo podobnych piosenek, które prezentują już teraz, odkąd stali się popularni, a mowa o zespole Enej i ich kompozycji pod tytułem Hermetyczny Świat.
0: Nic dodać, nic ująć, może ja jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli chcecie do nas pisać, to możecie. Do godziny 18 jesteśmy tu dla was na żywo, na antenie Radia DHT, facebook.com/radiodht. Tam możecie do nas pisać. Nie obiecujemy, że odpiszemy, ale na pewno z tym, co do nas piszecie, się zapoznamy. Prędzej czy później.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Wracamy do was i dalej będziemy mówić o telewizji. Oj, ta telewizja naprawdę dziś nam zdominowała program RTV, ale
1: no,
0: spokojnie o radiu...
1: To było odwrotnie w sumie, no, tak, więc tak. No, tak
0: ale o radiu będzie.
1: Uwaga w przyrodzie, te sprawy.
0: Będzie. Dobrze, to teraz o telewizji znowu i znowu będzie o TVP, tak?
1: O TVP i o kolejnej głośnej zapowiedzi tego, co TVP szykuje nam już na styczeń. A jest to program The Voice Kids, będący mutacją popularnego programu The Voice of Poland, którego już 8 edycji mieliśmy u nas, a The Voice Kids to będzie pierwsza odsłona tej właśnie dziecięcej wersji.
0: Jak rozumiem, pierwszy też w dwójce się pojawi.
1: Też w dwójce. Pierwszy odcinek pierwszej polskiej edycji ma być pokazany już w nowy rok. Natomiast regularna emisja będzie prowadzona w soboty o godzinie 20, czyli tak samo jak w The Voice głównym. Zdecydowano się na emisję tego programu już zimą, nie czekając powiedzmy do marca, kiedy to zwykle startują wiosenne ramówki i pojawiają się nowe pozycje programowe, po to, aby nie tworzyć luki w wysokiej oglądalności, jaka ma miejsce w sezonie, w tym właśnie paśmie o 20. Dlatego zdecydowano się podtrzymać i wprowadzić taką produkcję, która jest właśnie uważana za atrakcyjną. No, jest to program dla dzieci uzdolnionych wokalnie w wieku od 8 do 15 lat. Zasady obowiązują generalnie takie same jak w The Voice dla dorosłych. Zatem tak samo jak i w tamtym muszą się pojawić również trenerzy, którzy będą oceniać występy uczestników, a także tworzyć swoje drużyny z nich właśnie. No i kto tutaj będzie trenerem? Po pierwsze Edyta Górniak, a więc gwiazda znana z The Voice'a dla dorosłych, była konkretnie trenerką w 3., 5. i 6. edycji. Thompson i Baron z zespołu Afromental, a więc gwiazdy już kojarzone z The Voice'em, od drugiej edycji zdaje się, że nieprzerwanie są trenerami, oraz nowa postać, jeszcze nie kojarzona z tym formatem, jest to Dawid Kwiatkowski. Mamy o jednego...
0: Dawida Kwiatkowskiego, to ja od razu tak
1: nie
0: zapytam.
1: Nie pytaj mnie o Dawida Kwiatkowskiego. Ja nie znam takich młodzieżowych gwiazd.
0: Aha, nie, bo myślałem, że właśnie, powinienem kojarzyć, a wiesz, a nie kojarzyć. I mam jakieś
1: no, nie jest
0: luki.
1: Popularny wśród młodych ludzi. Niedużo zdaje się młodszy ode mnie, z tego co kojarzę. ale jakbym miała przywołać jakąś jego pieśń, to nie ukrywam, że mam problem z tym. W każdym razie będzie zatem o jednego trenera mniej niż w formacie głównym, bo tam mamy czterech trenerów. Zaś prowadzącymi ten program zostali Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz Kamel, a więc osoby również znane z The Voice'a głównego, a także nowa postać Adam Zdrójkowski.
0: Tak. Na rocznik 2000.
1: Nie wiedziałam. Właśnie na początku nie wiedziałam, kto to jest i pisałam w naszych notatkach, że nie znam człowieka, ale potem od czego jest Google. Pan urodzony w roku 2000. Widzicie, jaka młodość idzie? Młodość do telewizji?
0: Starą się czuję.
1: Znany jest między innymi z roli Kuby Boskiego w serialu Rodzinka.pl, a więc ten środkowy syn. No, jak widać, tradycja jest podtrzymana, ponieważ przy The Voice dla dorosłych pracuje z kolei Maciej Musiał, czyli odtwórca roli Tomka Boskiego, najstarszego syna.
0: Jeszcze tutaj jeden został do obsadzenia.
1: Mamy kolejnego. Został jeszcze ten, który gra Kacperka. Tak. Zobaczymy, może jeszcze kiedyś też będzie wykorzystany. Zresztą nie czytałam tego artykułu, bo się boję czytać takich złych rzeczy, ale jak wpisałam Adam Zdrójkowski, to pierwszy wynik w Google jest Adam Zdrójkowski komentuje związek z chłopakiem.
0: No, to ciekawe. No może ktoś się odważy i przeczyta.
1: Z czegoś trzeba być znanym, nie?
0: Tak, z czegoś trzeba być znanym. No wiesz, granie w serialu Rodzinka.pl to też gdzieś tam może dawać rozpoznawalność, aczkolwiek ja
1: no
0: nie
1: tak,
0: skojarzyłem...
1: No tak, bo to już od tylu lat, ale... No,
0: nie skojarzyłbym nazwiska. Tak po prostu.
1: No dokładnie, ale że akurat, wiesz, po prostu informacja w związku z chłopakiem wychodzi w ogóle na jakimś pierwszym miejscu w Google, to chyba trochę nie o to chodzi.
0: Też mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje.
1: Lepiej właśnie być znanym ze swoich artystycznych dokonań. Także czekamy do stycznia na Uzdolnione Dzieci, to już kolejny taki program, no bo małych gigantów cały czas mamy, ja śledzę, więc no zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Będą pewnie znowu dzieci śpiewające jakieś doniosłe, przeogromne songi, które niekoniecznie pasują do ich wieku, no ale zobaczymy, jak to będzie.
0: To właśnie, to tak cię od razu zapytam, skoro mówisz, że śledzisz małych gigantów, coś tam ciekawego w ogóle tak się dzieje? Jakoś jest interesujące,
1: no jest,
0: to?
1: Jest trochę tych uzdolnionych dzieci, jeżeli chodzi o wokalistów. Nie widzę za to nikogo takiego wśród tych najmłodszych dzieci, bo czasami się rzeczywiście zdarzało jakieś takie dziecko, które się wybijało, jeżeli chodzi na przykład o aktorskie zdolności. No tutaj jest to momentami karykaturalne. Każą takim małym dzieciom śpiewać piosenki typu Siedzieliśmy jak w kinie i tam różne takie z tekstami bardzo już dorosłymi. Więc czasami się dziwnie trochę na to patrzy. To, ale wśród tych wokalistów na pewno są jakieś osoby uzdolnione, no tylko wiadomo, no ten dobór jest taki, że to zawsze musi być jakaś piosenka Adele, tak, ogromna, przy której się trzeba bardzo popisać.
0: No i potem, wiesz, no i potem trzeba, tak, że... i potem trzeba być znanym ze związku z chłopakiem, no, a nie... tego, co tam się zaśpiewa.
1: To są smutne, jednak jestem przyzwyczajona do innych czasów, kiedy osoby w tym wieku jeździły po festiwalach, a nie po programach telewizyjnych, bo takich jeszcze nie było i wręcz przeciwnie, to właśnie ten wiek, w którym są te dzieci, te powiedzmy 12 lat, to był zawsze wiek najgorszy, bo jeszcze nie chciało śpiewać piosenek właśnie o kotkach, lalkach i miśkach, ale z drugiej strony no jakby nie wypadało śpiewać piosenek, że jestem ogromnie zakochana albo cierpię z miłości, a tutaj to właśnie przeskakuje ta bariera, nie ma tego problemu.
0: No, znak czasów. O tym można ewentualnie podyskutować, czy to dobrze, czy to źle. A teraz będzie piosenka, która nam tu nawiązuje troszeczkę do różnych
1: rzeczy.
0: Troszeczkę,
1: bo tak. Odwołamy się do The Voice'a, jak go tutaj roboczo określam, dla dorosłych i do jego ostatniej edycji, której finał mieliśmy 2 tygodnie temu. I tak się akurat fajnie złożyło w tej edycji, bo generalnie tak zawsze jest, że w finale laureaci mogą prezentować już swoje autorskie piosenki, natomiast tutaj pozwolono na to już w półfinale, więc aż 8 takich autorskich utworów mogliśmy usłyszeć. I myślę, że najciekawszą propozycją wśród tychże był utwór Plaża nad Wisłą, który zaśpiewała Maja Kapłon. Jest to zresztą utwór jej zespołu Maja i Dandysi. Maja doszła do finału The Voice'a, przy czym odpadła jako pierwsza, więc zajęła 4. miejsce. Co mnie trochę zaskoczyło, bo nie ukrywam, tak mi się wydawało, że ma duże wsparcie w publiczności i że zajdzie jednak troszkę wyżej, ponieważ no, utwór laureatki 1. miejsca Marty Gałuszewskiej nieszczególnie przypadł mi do gustu, choć oczywiście uzdolniona wokalnie jest, natomiast wydaje mi się, że po Maji i Dandysach po prostu można się więcej muzycznie spodziewać. Jest to muzyka całkiem ciekawa, tak więc posłuchajcie.
0: Posłuchajmy Maja i Dandysi, Plaża nad Wisłą.
1: Nad Wisłą.
3: Radio, DHT.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. O telewizji było dużo, oj dużo. To teraz o radiu będzie. I to taka pozytywna wiadomość, powiedzmy, że.
1: Bardzo. No. Zawsze jest pozytywna wiadomość, jak się mają pojawiać nowe stacje.
0: No właśnie pytanie, czy nowe?
1: Znaczy z reguły.
0: Tak. Pytanie, czy nowe?
1: Po kolei może. Tak.
0: Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeznaczy 5 częstotliwości w województwie warmińsko-mazurskim dla nadawcy społeczno-religijnego. No i to jest właśnie kwestia,
1: cieszysz,
0: że już jest
1: się?
0: Tak, no jakoś nie bardzo, powiem ci szczerze, chociaż wiesz, no można robić różne stacje o tematyce społeczno-religijnej, od takich, których się słuchać nie da, po takie, które po prostu no włączasz i tak w zasadzie nie zdajesz sobie sprawy, że to jest tematyka społeczno-religijna, bo przecież tak jak już mówiłem kiedyś, na przykład transmisja mszy świętej to u nas w lokalnym Iławskim radiu była, a przecież my w żadnym wypadku nie byliśmy stacją społeczno-religijną, czy jakiś tam, nie wiem, w środku tygodnia po 21 magazyn młodych katolików. No więc można zrobić to w różny sposób i pytanie, co zostanie tu zrobione. Natomiast te częstotliwości, bo to jest ważne, będą to częstotliwości w Bartoszycach 94,2, w Kętrzynie 96,4, w Mrągowie 101,1, w Ostródzie 104,3 i w Szczytnie 104,3 MHz. Jeżeli chodzi o moce nadajników, to nie są to jakieś oszałamiające moce, bo tu w większości to jest 0,2 kW, także no, nie ma szału. Ale gdzieś tam powiedzmy w obrębie miasta, no myślę, że spokojnie i nawet jeszcze może gdzieś tam troszeczkę poza. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że o pakiet 5 częstotliwości będą mogli ubiegać się nadawcy rozgłośni społeczno-religijnych, chcących poszerzyć zasięg. No i
1: no właśnie,
0: to nam...
1: O nowym nadawcy stricte tutaj mówić nie możemy.
0: Tak.
1: No i dlatego pojawia się pytanie, któż może tutaj się starać o poszerzenie zasięgu i odpowiedź tak na dobrą sprawę jest jedna. Otóż rozgłośnią lokalną diecezji warmińskiej jest Radio Plus. Olsztyn.
0: Tak.
1: Więc to ono prawdopodobnie będzie się starało o te częstotliwości, no bo któżby.
0: Już gdzieś tam się pojawiają głosy, że no to fajnie, bo może się odłączą od sieci, ale my tak sobie podyskutowaliśmy na ten temat i wychodzi, że raczej się nie będą chcieli odłączyć, bo oni do tej sieci dość późno weszli. Ten Plus Olsztyński no, to nadaje nie tak
1: no
0: znowu...
1: No tak, właśnie dyskutowaliśmy nad datą, ale to tam będzie pewnie 7-8 lat temu, coś w tych okolicach.
0: Tak.
1: Więc jakby nie ma tutaj, tak jak w innych plusach, które sobie, a raczej plusach, stacjach lokalnych, religijnych, które sobie działały przy diecezjach tam w latach 90. i potem się przyłączyły do plusa, czyli jest tam jakaś tradycja tej radiofonii właśnie przy diecezji. Tak tutaj tego nie ma. Tutaj nikomu to nie przyszło do głowy wcześniej, żeby to robić, więc pytanie, czy dalej, czy mają takie aspiracje w ogóle i czy chcą to robić, czy po prostu chodzi o to właśnie, żeby sam Plus Olsztyn był lepiej słyszalny.
0: Ja bym stawiał na to drugie, bo Plus w województwie jako takim to słyszalny jest raczej nie za bardzo. To nie jest stacja, którą słychać dobrze. Na przykład w moim rodzinnym mieście w Iławie to jakoś nie bardzo tego plusa. Ja chyba lepiej tam nawet gdańskiego plusa swego czasu odbierałem niż olsztyńskiego. Także no, z Ostródy na przykład może byłaby większa szansa, żeby coś odebrać. Pytanie, w jakiej to by
1: no
0: było
1: na pewno
0: jakości. Bo na przykład no, Radio Mazury z Ostródy, no to nie. To odbierane było przeze mnie dosyć słabo. obecnie Z... Nie, gdzie Z-Gold? Melo Radio. Teraz... To,
1: no proszę cię.
0: To się tak szybko zmienia, że ja nie nadążam, wiesz? To dlatego. Natomiast no, jakoś bardzo mocno to nie było też, nie był to bardzo silny sygnał, ale no, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie ja też bym stawiał na to, że to jednak może być Radio Plus i że sobie po prostu będziemy mogli Radia Plus słuchać, co? Myślę, że dla eteru jako takiego to wcale tak źle nie zrobi.
1: No nie jest to najgorszy wybór. Wiadomo, że najlepiej byłoby, gdyby nie było tutaj narzuconego takiego kryterium i ktoś inny by się mógł postarać o te częstotliwości. Jak jeszcze nie było informacji dokładnie, że to jest społeczno-religijny charakter, to już się zaczęło ludziom marzyć, że jakiś RMF Max, bo go tutaj nie słychać, czy coś w tym rodzaju. Ale z drugiej strony ten plus nie jest przecież taką złą stacją. Przecież tak w codziennej playliście no to jest po prostu oldies, różne starsze piosenki, no wiadomo, wieczorami te audycje publicystyczne, też te elementy katolickie są tam w weekendy obecne, ale no, myślę, że naprawdę nie będzie to aż wcale taka najgorsza sytuacja, jak ten plus tam będzie, bo może sobie zaskarbić wielu słuchaczy takich, to gdzieś tam pewnie w średnim wieku, którzy gdzieś tam właśnie lubią tych starszych piosenek sobie posłuchać.
0: Wiesz, to jest na grupę radiową Time można mówić wiele złego i różne rzeczy zarzucać, ale Time wie, jak robić radio i celować w odpowiednie grupy docelowe. Tak.
1: Oni myślą, pozdrawiamy Eurozet.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. To jest chyba najwyższy czas, żeby zagrać piosenkę. Bo wejdziemy zaraz
1: tak,
0: w jakieś... Tak, tak, bo wejdziemy w dygresję dotyczące Eurozetu, a dużo już o Eurozecie powiedzieliśmy, to po co więcej.
1: O, tak. Tak, o, tak. Jeszcze pewnie będziemy.
0: No teraz pan Krzysztof nam zaśpiewa o deszczu, który pada na Mazurach.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak melancholijnie zaśpiewał nam Krzysztof Dałkrzewicz o deszczu, który pada na Mazurach. Tu na Mazurach to bardziej już nawet teraz śnieg jakiś, względnie śnieg z deszczem. No ale to widocznie w innej porze to było nagrywane. Tam jeszcze deszcz.
1: Dokładnie.
0: Tam jeszcze deszcz padał. Turururu. Dobrze, to teraz czas na kolejną wieść. Tym razem wieść dla najmłodszych. Jeżeli jacyś młodzi nas słuchają, no to jest informacja dla was. Na początku 2018, czyli przyszłego roku, który już tuż, tuż, wystartuje nowy kanał dla dzieci o nazwie Nicktoons. Stacja będzie kierowała swoją ofertę do dzieci między 4 a 10 rokiem życia. Kanał zastąpi Nickelodeon HD. I tu troszeczkę sprawa jest o tyle ciekawa, że Nickelodeon HD adresował swoją ofertę, wyobraź sobie, do dzieci między 4 a 12 rokiem życia, a nie tylko między 4 a 10.
1: Aha.
0: No, no, to taka ciekawostka. Program emitowany będzie przez całą dobę. No, to ciekawe, bardzo ciekawe.
1: Druga w nocy, trzecia w nocy, dziecko wstaje i ogląda bajki.
0: No, to interesujące jest, naprawdę.
1: Nie, no bo za moich czasów, wiesz, pamiętam te wszystkie programy typu Mini Max i inne tam...
0: To tam rybki tam spały jakieś one, inne takie...
1: Nie? No to na mini, ale na przykład ten Cartoon Network to dzielił czas z tym TCM-em, tym filmowym kanałem, potem już po 20.
0: No tak.
1: Czy Minimax z tym kanałem o grach przecież.
0: Tak, tak, tak.
1: Z tym Hyperem, więc no...
0: A tu nie, to...
1: O 20 i kończyły się bajeczki, a teraz tak nie jest.
0: Nie, no to wiesz, bezstresowe wychowanie coraz bardziej w modzie. No, natomiast ciekawostką jest to, że program będzie w całości wypełniony treściami w wersji HD. W ramówce znajdą się najpopularniejsze treści z sieci Nickelodeon, takie jak m.in. Bob Kanciastoporty, Manson Ty Bestio, czy Wojownicze Żółwie Ninja. No, Wojownicze Żółwie...
1: Jakąś nazwę kojarzę.
0: Tak, tak, tak. Wojownicze Żółwie Ninja to serial, który ja kojarzę również i bardzo chętnie oglądałem ten serial. Jeszcze na telewizyjnej dwójce, kiedy to świętej pamięci Marek Gajewski był lektorem tegoż serialu. Na stare, dawne czasy. Właścicielem stacji jest Viacom International Media Networks Polska. Natomiast ta stacja, jeżeli chodzi o portfolio dla najmłodszego widza, to posiada w swojej ofercie dwa kanały dla najmłodszych. Skierowany do widzów takich już zupełnie małych, bo od 2 do 6 roku życia, Nick J.R. Junior. No i...
1: Jak Junior.
0: Tak. I jeszcze Nickelodeon. Taki tradycyjny, taki tak, tak. No tu jest najszersze spektrum, bo od 4 do 15 roku życia właśnie ten ostatni
1: kanał. Staram, jakby co daje ten trzeci kanał, ten właśnie, o którym mówimy, skoro tutaj ten jest od 4 do 15, ten od 4 do 10, to jakby jak, są jakieś różnice w ofercie, czy to po prostu będzie cały czas wypełnianie tymi samymi produkcjami, tylko że w powtórkach?
0: Tak mi się wydaje, że już po prostu Viacom ma potężną bibliotekę, i coś z nią trzeba zrobić, no, podystrybuować na więcej kanałów, bo wiesz, jedni lubią Żółwie Ninja Wojownicze, inni lubią, co to było, Legenda Korry.
1: Legendę Korry, pozdrawiamy tak. Roberta.
0: Pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę Roberta, który bardzo lubi Legendę
1: Oraz
0: Korry.
1: Oraz Jetsonów też lubią ludzie, tak, tak, i Power Rangers.
0: I Power Rangers też. Więc można sobie to będzie pewnie oglądać, jak nie na jednym kanale, to na drugim, a jak nie na drugim, to na trzecim. Do wyboru, do koloru. Także myślę, że w tym szaleństwie jest metoda. Tylko zastanawiam się, po co zawężać sobie tę grupę docelową, tam zamiast do 10 do 12, tak?
1: Nie mogę znaleźć na to wytłumaczenia, chociaż usilnie próbuję.
0: Tak, trzeba by było może pooglądać.
1: Ale oni wiedzą wszystko.
0: Tak, oni wiedzą, oni mają na to jakiś pomysł, a wszystkiego...
1: Wyczucie
0: rynku i wszystkiego dowiemy się już na początku 2018 roku, bo tu jeszcze warto zaznaczyć, że no nie wiadomo, kiedy tak naprawdę ta stacja się pokaże konkretnie w telewizji, na platformach cyfrowych na przykład, albo w kablówkach, bo nie ma jeszcze dokładnej daty startu. Więc po prostu pozostaje cierpliwie czekać.
3: Radio DHT.
0: Jakby co, to tę piosenkę przed chwilą nam kolega Patryk Faliszewski podpowiedział. To nie my, to Patryk, to on. Dobrze, godzina 18 coraz bliżej, więc my będziemy już powoli kończyć dzisiejsze spotkanie z programem RTV, ale zanim się z wami pożegnamy i zanim na naszej antenie pojawi się Polo Strefa, to co? To jeszcze ty masz ciekawostkę dla naszych słuchaczy. Taką świąteczną.
1: Tak, ja mam świąteczną ciekawostkę. Drodzy słuchacze, zbliża się to, na co już od 2012 roku, kiedy zaczyna się grudzień, czekam, w sumie chociaż nie wiem za bardzo po co. Otóż od 11 grudnia, od poniedziałku, stacja RMF Classic rozpoczyna emisję swojej świątecznej playlisty i od rana do wieczora będzie wciąż i wciąż grała świąteczne przeboje, tak więc jeżeli chcecie się nasycić, wręcz przesycić świątecznym klimatem, to już od poniedziałku można, bo przecież to prawda, nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć to właśnie christmasowe granie. Będę tego znowu słuchać, nie wiem po co, mam chyba jakieś po prostu masochistyczne skłonności, natomiast no zawsze mogą się tam jednak pojawić jakieś nowe piosenki, więc może coś tam wypatrzę. No już przez tych kilka lat coś tam dla was wypatrzyłam w tej playliście ich świątecznej i właśnie kiedy będziemy taki świąteczny program robić, to myślę, że zainspiruję się właśnie tą świąteczną playlistą RMF Classic i wam kilka ładnych piosenek zagramy wtedy innych niż Last Christmas, ale no to do tego jeszcze czas. Nie
0: tak,
1: ty
0: ostatnio
1: tak
0: przeglądałaś naszą płytotekę pod tym kątem i faktycznie już widziałem te odłożone płyty do naszego koszyka redakcyjnego. No to faktycznie, tak. Będzie ciekawie i będzie czego posłuchać. Natomiast
1: podobają ci się te pieśni, co tam są?
0: Wiesz, no na pewno są lepsze niż Last Christmas. To zdecydowanie i są mniej ograne. To na pewno.
1: Dokładnie.
0: Więc będzie czego słuchać, kiedy ten świąteczny program się pojawi. A się niedługo pojawi, no bo święta niedługo, to już wiadomo.
1: Tak.
0: Natomiast jeszcze jakieś informacje dostaliśmy, zdaje się, tak? Od naszych słuchaczy, dzięki którym tak, rzeczywiście o mediach wiemy wszystko.
1: Wiemy wszystko, teraz już mamy wiedzę kompletną, pisze do nas Adrian odnośnie jeszcze Żółwi Ninja, że prawdopodobnie to będzie wersja nowa z 2014 roku. No i jeszcze taki ukłon w stronę Roberta. Robercie, informacja od Adriana jest taka, że twoja ulubiona Legenda Korry leci teraz w weekendy na Zoom TV.
0: Więc możesz oglądać i ci wszyscy, którzy...
1: Możesz oglądać. Tak. Co to jest legenda Korry? Niech nam ktoś to opowie w końcu. Co jest takiego fascynującego w tym serialu? Że Robert, mimo że nie jest w targecie kanałów takich właśnie, to jest fanem legendy Korry.
0: Legendy Korry. To może sam Robert nam na przykład jakąś
1: napisz
0: wypowiedź
1: Robertie
0: przygotuje. Tak. Albo przygotujesz wypowiedź na którąś z następnych audycji o legendzie tak. Korry, bo to myślę, że też jest warte, żeby... Jeżeli to jest dobre i jeżeli ludzie, którzy no już nie oglądają bajek, to mimo wszystko oglądają takie rzeczy, to no to musi coś w tym być. No, nie da się ukryć.
1: No, skoro jest na Zoom TV, no to łatwo.
0: Dokładnie. Dostępne. Więc będzie co oglądać, a jeżeli chodzi o to, czego będzie można posłuchać, no to nas będzie można posłuchać za tydzień na antenie Radia DHT w kolejnym programie tak, RTV. Będziemy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja z wami się spotkam jeszcze po godzinie 22. Jutro będzie mrocznie, elektronicznie i będzie makabrycznie, będzie dance macabre. A na dziś to wszystko z naszej strony. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Kolejne RTV za tydzień. Cześć.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Grzegorz Meller. Dziś chciałem Państwu przedstawić odkurzacz automatyczny, czy też, jak kto woli, robot sprzątający z serii robotów Roomba. Konkretnie jest to model Roomba 681. Jest to jeden z prostszych modeli i tańszych, co wcale nie oznacza, moim zdaniem, że jest on słabym odkurzaczem, ponieważ jego działanie jest podobne do działania wyższych modeli, ale nie posiada on na przykład takich funkcji jak możliwość połączenia z aplikacją na telefonie. Ale od początku. Robot przychodzi zapakowany w karton, w którym wszystko jest bardzo ładnie wpasowane, każda jego część ma swoje miejsce. I otrzymujemy w tym kartonie oczywiście samego robota, plus wymienny filtr do niego, plus wirtualną ścianę, której można użyć podczas sprzątania, żeby robot nie sprzątał w miejscu, w którym tego nie chcemy. I jeszcze jest instrukcja, karta gwarancyjna i baterie do tej ściany wirtualnej. I to chyba wszystko. I naprawdę jest to bardzo ładnie zapakowane. Nawet niektórych rzeczy na początku nie można znaleźć. Przynajmniej ja tak miałem. Baterie były dość dobrze ukryte. I po rozpakowaniu właściwie robot jest złożony i nie trzeba z nim za bardzo kombinować, żeby go uruchomić. A i jeszcze bym zapomniał o najważniejszej rzeczy, żeby robot działał, to w pudełku jeszcze jest stacja dokująca, którą po wyjęciu wszystkiego z pudełka podłącza się do prądu i w niej robot się ładuje. Więc gdy już wyjmiemy robota, podłączymy stację dokującą do prądu i ważne jest miejsce, w którym tę stację podłączamy, ponieważ aby robot mógł do niej wracać, musi być wokół niej mniej więcej 1,5 metra szerokości luzu. Tak zaleca producent. Robot przed pierwszym uruchomieniem jest w jakimś stopniu naładowany i trzeba go włączyć, a następnie spowodować, aby wrócił do stacji ładującej. Ale najpierw trochę o opisie tego urządzenia. Jest to, jak wszystkie roboty Roomba, urządzenie w kształcie dysku i na górnej powierzchni ma przyciski. Jest ich kilka. Główny przycisk to Home, a w zasadzie Clean, bo Clean to jest przycisk środkowy, największy i okrągły, który służy do tego, aby uruchomić robota i żeby sprzątał. Znajduje się on na środku dokładnie tej obudowy. Kolejne przyciski to przycisk służący do tego, aby robot powrócił do stacji ładującej i przycisk, który umożliwia nakazanie robotowi, aby sprzątał w innym miejscu, jak na przykład coś się rozsypie, sól czy cukier w kuchni na przykład, to można go tam zanieść i po prostu będzie sprzątał w jednym tym miejscu, gdzie go się postawiło. Oczywiście jest to jakiś tam obszar, prawdopodobnie mniej więcej metr powierzchni tej, którą będzie sprzątał, jeżdżąc spiralnie i sprzątając, dopóki nie usunie wszystkiego. Kolejne przyciski służą do ustawienia godziny, daty i dni oraz harmonogramu, w jaki dzień, o której godzinie ma sprzątać. I tak, przyciski służące do tego, aby wrócił do stacji i aby sprzątał w jednym miejscu, znajdują się jeden pod przyciskiem clean, a drugi nad przyciskiem clean. W bardzo bliskim sąsiedztwie na początku można się w ogóle nie zorientować, że tam są przyciski. Ale po prostu jest ten duży przycisk i od razu nad nim jest taka płaska powierzchnia, która też jest przyciskiem i pod nim jest to samo. Też jest przycisk. Powyżej i poniżej tych trzech przycisków są powyżej, jeżeli trzymamy robota czujnikiem, czyli wystającym taką częścią od siebie. Ten czujnik jest nie przy brzuchu, tylko po przeciwnej stronie. To pod tym czujnikiem są trzy przyciski, które służą do ustawienia harmonogramu, kiedy o której godzinie ma sprzątać. A poniżej przycisków clean i przycisku powrotu do stacji oraz przycisku sprzątania w miejscu są dwa przyciski, które służą do ustawienia dnia i godziny, jaka jest obecnie, tak żeby robot, kiedy wskazuje mu się harmonogram, wiedział, do czego ma się odnosić. I w zasadzie to jest wszystko z opisu części górnej. I oczywiście ten robot ma pojemnik, w którym gromadzą się śmieci. Jeżeli trzymamy tego robota czujnikiem, czyli tą wystającą taką gałką od siebie, to pojemnik znajduje się przy nas, przy od strony właśnie brzucha naszego. Aby go wyjąć, jest na górnej części tego dysku, czyli tak jak wszystkie przyciski, na krawędzi przycisk taki dość długi, który się naciska i wydaje on taki dźwięk. I to jest właśnie przycisk do pojemnika. Po naciśnięciu tego przycisku pojemnik się wysuwa, znaczy my musimy go wysunąć. I po wysunięciu pojemnika jest w środku tego pojemnika filtr, a żeby go wyjąć, to jeszcze musimy otworzyć jakby ten pojemnik, który ma taką listwę od strony, gdzie jest dziura po prostu w tym pojemniku, gdzie gromadzą się śmieci. Dolna krawędź to jest listwa, którą ja przegapiłem na początku i nie wiedziałem, że ją się otwiera. Ale jest to coś takiego, co po prostu otwiera się, żeby ułatwić sobie wyjmowanie tych śmieci i też filtra, żeby go oczyścić. Po otwarciu tej listewki, która otwiera się jak po prostu jak drzwiczki takie jakby, bo to jest na zawiasie zwyczajnie, można łatwiej wyjąć filtr, który chwyta się jakby dwoma palcami i po prostu wyciąga. To trzeba na początku trochę się pouczyć, jak to wyjąć, ponieważ ja też na początku pierwszy raz używając tego, no miałem trochę, przyznam, kłopotu, ale to wynikało nie z jakiegoś problemu, że nie da się tego obsłużyć, tylko po prostu z tego, że trzeba sprawdzić, jak to działa. I po prostu opróżnieniu, po odkurzaniu czyści się ten pojemnik, filtr. Następnie wkłada go do odkurzacza z powrotem i jeżeli chodzi o konserwację tego sprzętu, konkretnie tego pojemnika do wyrzucania śmieci, to tyle. Jeszcze oczywiście trzeba czyścić szczotki. I aby to zrobić, należy najlepiej robota podnieść od stacji, położyć przyciskami na podłodze, czyli po prostu odwrócić go do góry brzuchem, że tak powiem. I wtedy mamy dostęp do szczotek. Aby się do nich dostać, jest taka kratka zabezpieczająca te szczotki przed wysunięciem się i należy ją otworzyć. Aby to uczynić, trzeba nacisnąć takie dwa malutkie przyciski, które znajdują się po stronie, jakby na brzuchu tego odkurzacza, ale po stronie tego czujnika, który wystaje i który jest wyczuwalny. Po otwarciu tego zabezpieczenia można dość łatwo wyjąć szczotki i je oczyścić. Jedna szczotka to jest zwykła, taka z włosiem, a druga jest gumowa i jeszcze jest na boku urządzenia, ale po stronie też, którą jeździ po podłodze, szczotka taka, która podczas sprzątania wiruje i sprząta z krawędzi, z rogów brud. Ją, żeby sprzątnąć, w sensie, żeby ją oczyścić, należy mieć śrubokręt, ponieważ nieraz jest tak, że jakaś nitka się tam wkręci i niestety trzeba ją odkręcić śrubokrętem. Nie jest to trudne, no ale jakiś podstawowy śrubokręt krzyżakowy trzeba posiadać i w ten sposób się to czyści. Po wyczyszczeniu szczotek jest trochę problem z ich zamontowaniem, ale to też do wyuczenia, ponieważ jak się je źle zamontuje, to nie zamknie się tego zabezpieczenia, które trzyma szczotki, żeby one się nie wysunęły podczas odkurzania. Więc na początku trzeba pokombinować i później już nie ma z tym większego problemu. Ogólnie uważam to za urządzenie dostępne dla osoby niewidomej i stosunkowo niedrogie, bo ja za to dałem 1300 zł mniej więcej. Jeszcze taka jedna mało istotna rzecz, język. Można ustawić język polski, natomiast powiem szczerze, że nie jest to konieczne, bo ten odkurzacz tak naprawdę nie wydaje wielu komunikatów. Jedyny chyba, który wydaje, to jeżeli przeniesie się go ze stacji dokującej, stacji ładującej w inne miejsce, no to mówi, że został przeniesiony, żeby włączyć sprzątanie czy coś takiego. Generalnie nie jest to specjalnie przydatna funkcja. Co do samego sprzątania tego odkurzacza, myślę, że sprząta całkiem nieźle, pod warunkiem, że robi się to regularnie. Jednak co dzień, zresztą jak we wszystkich robotach, trzeba go uruchomić. I wtedy on uczy się mieszkania, rozkładu pomieszczeń, i no, sprząta w miarę bez problemów i w miarę dobrze. Na początku się trochę gubi, nie znając właśnie ułożenia pomieszczeń, ale szybko to jakoś tam sobie zapamiętuje. Pewnie od czasu do czasu trzeba użyć odkurzacza zwykłego, jak to przy wielu takich rozwiązaniach automatycznych, ale myślę, że jest to dużym ułatwieniem, zwłaszcza gdy ktoś ma zwierzaki i one ciągle tą sierść gdzieś gubią, to po prostu co dzień warto sprzątnąć. Co prawda odkurza on dłużej niż zwykłym odkurzaczem, ale myślę, że to nie jest jakiś wielki kłopot, zwłaszcza, że nie jest to urządzenie takie głośne, jak na początku myślałem i specjalnie to nie przeszkadza, nawet gdy użytkownicy, domownicy są w domu i żeby on odkurzał. Ostatnim elementem, który jeszcze należy opisać, jest wirtualna ściana. Jest to taka puszka, która ma tylko jeden przycisk, który się przesuwa w górę i w dół, regulując, czy ma być to ściana, czy ma być to ochrona, na przykład miski dla kota czy psa, żeby ten odkurzacz nie wjeżdżał. W sensie takim, że jeden tryb to jest wyznaczenie linii o długości metra czy dwóch, a może i trzech, w której ma nie wjeżdżać. Na przykład można postawić go w drzwiach do pokoju jakiegoś, tą ścianę, i ustawić ten tryb, i wtedy już urządzenie do pokoju nie wjedzie. A drugi tryb to jest taki, który stawia się przy właśnie miskach, na przykład zwierzaków, ustawia go i robot, owszem, będzie jeździł dookoła ze wszystkich czterech stron, jeżeli ma dostęp, ale nie zbliży się do tej miski na jakąś też konkretną odległość. Myślę, że przydatne, bo jeżeli na przykład jest woda

0: to po prostu może to wciągać. Albo nawet jeżeli nie wciągnie kabla, to po prostu się zaplącze i może ściągnąć z biurka coś, co jest w miarę lekkie. Więc warto zawsze kable gdzieś tam przy ścianie położyć tak, żeby jednak uniemożliwić ściągnięcie i czegoś na podłogę. No i w zasadzie to tyle z przygotowania mieszkania do sprzątania. Najważniejsza rzecz to te kable ze wszystkim innym sobie w miarę radzi. No i też warto, żeby nie było jakichś papierków tego typu, bo takich dużych rzeczy on na ogół nie wciąga, a jak wciągnie, to gdzieś tam się zaplątują w te szczotki i tak trzeba podejść, go wyłączyć i je wyjmować w trakcie sprzątania. Teraz trochę o parametrach, co ten odkurzacz posiada, w takim sensie, że oczywiście można to przeczytać przed zakupem na stronie Rumby, ale jeżeli mamy schody, no to on z nich nie spadnie, bo ma czujnik wykrywania wysokości, ma czujnik wykrywania miejsc zabrudzonych bardzo, bardziej niż wszystkie inne, czyli na przykład ja mam koty i przy kuwecie, no jednak najwięcej tego żwirku tam rozsypują, więc często jest tak, że ja go włączam i on za chwilę jedzie do łazienki i po prostu zaczyna sprzątanie od tego miejsca. I dłużej w takich miejscach sprząta, przynajmniej teoretycznie tak powinno być. W każdym razie są one w miarę wysprzątane. Ma właśnie te funkcje, że kabli nie powinny wciągać, no ale różnie z tym bywa. I w zasadzie z takich funkcji, którą robot się reklamuje, to tyle. Ale co ważne, nie wjeżdża pod meble i się nie blokuje. Nawet jak gdzieś tam w krzesło wjedzie, to na ogół znajduje wyjście. No nie jest tak, że trzeba za nim chodzić i go ciągle jakoś tam wyciągać z różnych dziwnych miejsc. No i w zasadzie to tyle z tego opisu. Chociaż może jeszcze powiem o ustawieniu tego języka polskiego, gdyby ktoś jednak chciał. Więc robot musi być wyłączony. W tym celu należy go zdjąć z stacji dokującej, przytrzymać przycisk clean, on się wyłączy, ale nie będzie żadnego komunikatu. Można chwilę odczekać, później przytrzymać znowu przycisk clean i robot wyda komunikat w języku angielskim na początku, czyli to oznacza, że jest język angielski ustawiony. Puszczamy wtedy przycisk i naciskamy home, właściwie clean. Cały czas mylę, to jest przycisk clean, a nie home, aż dojdziemy do języka polskiego. I następnie przytrzymujemy przycisk clean i ustawienie to się zatwierdza. Spróbuję teraz to zademonstrować. Mam nadzieję, że mi się uda. Zdejmuję odkurzacz ze stacji. Wyłączam go. Został wyłączony. Prawdopodobnie. Teraz przytrzymuję przycisk clean.
1: Polski.
0: Powiedział polski. Puściłem przycisk. Teraz naciskam przycisk clean.
1: Ruski.
0: Kolejny raz ruski.
1: Portugies.
0: Portugalski. To cały czas przycisk clean jest naciskany.
1: Nihongo. Hangugo. Zhongwen. English.
0: Angielski.
1: Fransuski.
0: Francuski.
1: Deutsch.
0: Niemiecki.
1: Espanol. Italiano. Nederlands. Belsk. Svenska. Norsk. Suomi. Polski.
0: Polski znowu mam. I teraz przytrzymuję przycisk clean. I wydał dźwięk, że zostało zatwierdzone. Skoro go zdjąłem ze stacji, to teraz warto, żeby on do tej stacji wrócił. Producent zaleca, żeby go odsunąć od stacji, powiedzmy na 2 metry, tak żeby on mógł ją odszukać, więc ja to zrobię. Odsunąłem go po prostu na kółkach i naciskam przycisk powrotu do stacji.

0: i do stacji wrócił. Więc przycisk, który powoduje, żeby robot wrócił do stacji, jest to przycisk poniżej przycisku clean. Czyli mówiąc inaczej, jeszcze poniżej przycisku powrotu do stacji są dwa przyciski, takie dwa długie przyciski. Nad tymi przyciskami jest przycisk powrotu do bazy, później jest przycisk clean, to jest największe kółko. Nad nim jest przycisk sprzątania w miejscu, a nad przyciskiem sprzątania w miejscu są trzy przyciski, tak jak mówiłem, do ustawienia daty i czasu. To w zasadzie byłoby na tyle. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała na temat konserwacji. O szczotkach mówiłem, o bocznej mówiłem, o szczotkach, które są gumowa i z włosiem. Natomiast jeszcze jest takie kółeczko, które pomaga robotowi skręcać. Ono też potrafi się zabrudzić i w tym celu po prostu należy odwrócić odkurzacz brzuchem do góry i po prostu to kółko wyciągnąć. Ono jest tylko tak zamontowane takim śrubą, która nie wkręca się, tylko po prostu wkłada w jedno miejsce i jakby na taki zacisk. Więc wyciągając w górę to kółko, się je wyciąga. I też oczyścić trzeba łożysko, które tam się znajduje. Sprawdzić, czy się kręci luźno to kółko. I znowu zamontować, czyli wcisnąć w to miejsce, w którym ono powinno być. Nic się nie przykręca, nie zakręca, tylko na taki wcisk to działa. Więc też jest to sprawa prosta. Pewnie jak o tym mówię, to z opisu może być trudne. Natomiast no skoro ja kupiłem i na początku nawet próbowałem znaleźć jakieś porady od osób, które mają już rumby, ale jakoś tak chciałem to szybciej zrobić. I się okazało, że w sumie samemu można do wszystkiego dojść. Też nie ma co się obawiać, że jakoś się go zepsuje, bo tam no w sumie nie bardzo jest co zepsuć. Chyba, że jakoś na siłę by strasznie człowiek się z tym szarpał, no to wiadomo, że wszystko nie wytrzyma. I teraz to już naprawdę na tyle. Cały odkurzacz, myślę, został opisany i ogólnie polecam to urządzenie. Myślę, że cena rozsądna, a używać też go się da i działa w miarę sprawnie. Dziękuję za uwagę, za wysłuchanie i jeszcze raz polecam, jeżeli ktoś chce coś mieć w cenie takiej dobrej i niezbyt wysokiej, nie powiem, że przepłaconej, bo myślę, że wyższe modele mają dodatkowe opcje, funkcje, na których też komuś może zależeć, na przykład ustawianie wszystkiego przez aplikację. No może być to ważne, ale jednak jeżeli ktoś akurat budżet ma niższy, powiedzmy, no to niekoniecznie jest potrzebne ustawianie w tej aplikacji tych różnych dodatkowych rzeczy. Więc ogólnie ja ze swojej strony polecam. Przy mikrofonie był Grzegorz Meller.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, przedstawię dwa szpulowe magnetofony, a mianowicie magnetofon, znaczy to są polskie magnetofony, ale takie no już z wyższej półki. No nie najwyższej, bo koncert był najwyższy, ale po koncercie najlepsze. Oczywiście nie licząc koncerta, który był no, dla prywatnego użytkownika no, niedostępny ze względu na swoją cenę. Więc będzie to, proszę Państwa, Aria i Opus. Aria i Opus to będą. Niestety od razu Państwu powiem, ponieważ te magnetofony są bardzo, bardzo ciężkie i ja nie jestem w stanie ich ruszyć nawet, tak jak mam je odpowiednio w sobie gdzieś tam kiedyś wstawiłem. Więc Można by powiedzieć, że sobie rozstawiłem mikrofon na podłodze i koło tego magnetofonu siedzę i do Państwa mówię. Tutaj nawet mam napisane, tylko że ja mam na temat M2411 Arii, a tutaj wiadomo, że one się różniły trochę tam wzmacniaczem, tudzież nie. Może to za chwilę. W każdym razie ciężar jest 16 kg, a opus podejrzewam, że ma jeszcze większy, opus ma jeszcze silniejszy wzmacniacz, jeszcze mocniejszy, więc może nawet ważyć, proszę Państwa, może być jeszcze cięższy. Więc ja tego, proszę Państwa, nie przeniosę, a nawet nie ustawię, dlatego że wymiarów tego, proszę Państwa, nie znalazłem, ale on tak mi się wydaje, że tak jak tutaj dotykam, on w ogóle może, proszę Państwa, albo stać, albo leżeć. Teraz, proszę Państwa, stoi i on mi tak wygląda pod stołem jak taki duży grzejnik, mógłby tak porównać. Długość jest gdzieś około 80 cm, wysokość około 40, a grubość około 10. Tak więc, no bo tutaj się muszą oczywiście dwie szpule 18-centymetrowe, proszę Państwa, zmieścić. Takie dwa talerze duże, no to, a gdzie jeszcze druga połowa, drugie tyle musi zająć cała mechanika. Tak więc tutaj mechanika, elektronika i wszystko. Tak więc tutaj, no niestety, waży to swoje i zajmuje to swoje. Jak to się położy, to wygląda jak taka wielka, niska skrzynka. No ale tutaj u mnie stoi, ma takie nóżki jeszcze specjalnie przykręcane, metalowe, na których stoi. I teraz tak, może ja tak szybko jeszcze przeczytam, co o tym magnetofonie piszą na legendach PRL-u. Aria. Czterościeżkowy, producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, jak zawsze, jeżeli chodzi o Polaków, Unitra ZRK. Chociaż nie jak zawsze, dlatego że część ZK-140T powstało w Gdyni, albo w Gdańsku, już nigdy nie wiem, był Radmur i Magmur, ale to nieważne. W każdym razie Warszawa ZRK, Aria. Tu jest, proszę Państwa, o MS-2411 napisane, więc o nim przeczytam. To magnetofon szpulowy, stereofoniczny, przeznaczony do domowego użytku. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie dźwięku stereofonicznego lub monofonicznego w układzie czterościeżkowym. Istnieje możliwość zapisywania nagrań monofonicznych na jednej ścieżce oraz łączenia obu ścieżek, zapisywania synchronicznego i przepisywania ze ścieżki na ścieżkę wraz z dogrywaniem na jednej ścieżce nowego sygnału, czyli nagrania synchroniczne i multisynchroniczne. Znamionowa moc wyjściowa wbudowanego wzmacniacza, tutaj jest akurat 2x15W, ale obóz ma 2x25 albo 20, jakoś tak. W magnetofonie zastosowano m.in. dwie prędkości przesuwu taśmy, 9,5 cm na sekundę i 19 cm na sekundę, wskaźniki wychyłowe dla lewego i prawego kanału, licznik przesuwu, dopuszczalna średnica szpul to jest 18 cm, a waga 16 kg. Aha, pokrywę ochronną półprzezroczystą, taką śliską, fajną. Dopuszczalne pozycje pracy pozioma i pionowa, już jak mówiłem, maksymalna średnica szpul 18. Tutaj jest 180 mm napisane, ale 18 cm oczywiście. I ciężar około 16 kg. Magnetofon produkowano w pierwszej połowie lat 80. Więc tak, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o Arię, to mamy M2407, M2408. Różnią się tym, że zawsze byłem pewien, że 2407 nie miała wzmacniacza, to jest odwrotnie. 2407 ma wzmacniacz, 2408 nie ma wzmacniacza. 2407 jest S2408SD. I to jest właśnie tylko ta, co to ja mam. M2408SD. I 2411 oraz M2412. Jakie są różnice między nimi? Ja może przedstawię to przedstawię to na przykładzie M2407, znaczy 8 i 2412. M2408. Oczywiście, jeżeli te modele są niepomylone, bo ja zawsze byłem przekonany, że mam 2407, a ona nie, moja nie ma wzmacniacza. No ale nic, to już trzyma mi się tak, jak tutaj jest. Więc 2407 ma wzmacniacz, 2408 nie ma. 2411 też nie ma, 2412 ma. A czy tu chodzi oczywiście o wzmacniacz, w sensie wzmacniacz korekcyjny mają wszystkie, czyli taki, że można sobie podsłuchać nagrania, tak oto się nagrywa, ale można zrobić to tylko na słuchawkach. Tutaj można to zrobić również na kolumnach głośnikowych, które właśnie podłączyłem, bo akurat do Opusa, ale Opus ma tak samo. To Opus właściwie wygląda identycznie, proszę Państwa, jak M2412, tylko że ma mocniejszy wzmacniacz i ciszej pracuje mechanizm. Bo słychać tylko silnik, a w Ariach bardziej jeszcze tam słychać. Jakoś tam inaczej mechanika jest rozwiązana, tu jest wytłumione. I właściwie tyle, tak naprawdę, jeżeli chodzi. I mocniejszy ma głośniejszy wzmacniacz, bo Arii miał 15 W, a Opus ma albo 20, albo 25, jakoś tak. I Arie były czarne, Opusy były szampańskie. Jak to jest określone, no srebrne może bardziej. Jakby tak powiedzieć to jaśniej. Te 7-8 to miały takie krążki, które przyciskały. 11 nie wiedziałem, ale z tego co widzę z opisu, to ona się niczym nie różni od 12, tylko tyle, że ma wzmacniacz. 11 nie ma, a 12 ma. A w 12 jest tak samo, proszę Państwa, jak w Opusie już i w 11 zdaje się też. Jak zakładamy szpulę, to jakby te ćpienie, na których się zakłada szpulę, tak jak są rolki w kasecie, tak tutaj też się nakłada, one są jakby takie dwuwarstwowe. Część tej rolki się przekręca, o tak, i blokuje, dzięki temu szpula z taśmą nie spadnie. A w 7 i w 8, przynajmniej w której z nich, bo już nigdy już nie wiem, czy mam 7 czy 8, ale tam były, przynajmniej w tej mojej, jest tak, że nie ma tych mocowań, tylko zakładało się takie gumowe krążki, które przyciskały szpulę, dzięki czemu mogła też pracować w pozycji pionowej, bo w pozycji poziomej to nie ma żadnego znaczenia, można tego w ogóle nie blokować. Jeżeli chodzi też o przełącznik ścieżek, to u mnie jest suwakowy i mniej więcej taki dźwięk wydaje, może to zademonstruję, bo teraz mi się włączy jak... O taki. A, bo tu jest taki sam jak do zasilania, a tutaj są normalne przełączniki. Wiem, że jest tak w 12, wynika w opisu, że i w 11, no i w Opusie. A 12 wiem, bo na 12 pracowałem. Jakby opisać ten magnetofon, a więc... Przyjmijmy, że on stoi. Tak jak teraz. Jest taka śliska pokrywa. O taka. Podnosimy tę pokrywę. Pomiędzy tą pokrywą jest taki fragment obudowy. Znaczy w pewnym miejscu jest taki fragment obudowy. Jest takie wycięcie w tej pokrywie, gdzie jest tor przesuwu taśmy. Jest tam szczelina, pod którą się przeprowadza taśmę. I tak. Jak już mówiłem, żeby była właśnie logika pracy, jeżeli chodzi o magnetofony szpulowe, no to trzeba mieć jedną pełną i jedną pustą. Ja teraz, proszę Państwa, wezmę taśmę szpulową razem z opakowaniem. To jest akurat szpula, która ma średnicę 13 cm, a pusta jest 18, więc maksymalnie 18 można nawinąć. Największa jaka jest, więc już najlepiej sobie taką założyć, jak się ma, i tak, żeby już mieć to z głowy, żeby się nie przejmować. No bo wiadomo, że na większą zawsze można nawinąć mniejszą, a większej na mniejszą nie nawiniemy. To jest akurat szpula, którą tutaj mam. To jest Basfa niemiecka, Basf, ale podobny dźwięk z podobnego tworzywa jest. I są kartony, były kartonowe opakowania na szpule, były też polskie. trochę cieńsze były, ale mniej więcej tak ten karton wyglądał. I tam było tak, że otwierało się to jak książeczkę taką, taką część się podnosiło i jak się podniosło, to ukazywał się z przodu taki wylot, dzięki czemu można było wyjąć szpulę. Tutaj nie. Tutaj to opakowanie się składa jakby z takich dwóch warstw. Jedna w drugą jest włożone. Jest zanitowane w jednym miejscu, podobnie jak w Orwo było. I teraz należy ją przekręcić i już możemy wyjąć szpulę z taśmą. Tutaj jeszcze jest taka blokada, tylko że ona wypadła. W polskich tego nie było, tutaj akurat jest, że można sobie zablokować taśmę, żeby się nie odwijała, ale no tutaj źle zablokowałem, więc i tak upadła. Tu blokadę włożę do pudełka. Pudełko, proszę Państwa, odłożę i teraz założę szpulę. Jakby to Państwu wytłumaczyć, jak tą szpulę założyć? Tak jak tam wspominałem, należy rozwinąć kawałek taśmy, ale bardzo mało, jak najmniej rozwinąć, umieścić ją w tej szczelinie, bo jak tak, to może teraz dobrze założę. Tak jak magnetofon stoi pionowo, jeżeli włączamy szpulę od początku do końca, no to musimy włożyć na lewą rolkę. Jeżeli od końca do początku, to na prawą. I tak zawsze musi być tak, żeby wywijanie taśmy, żeby taśma wywijała się do dołu. Dlatego, że na dole jest tor przesuwu taśmy. Tutaj teraz założę. Zablokowałem. I teraz bierzemy kawałek taśmy. Następnie musimy ją, tak jak jest to wycięcie, bo taki fragment obudowy, proszę Państwa, mamy między jedną szpulą a drugą, między pełną a pustą i należy tutaj włożyć w to wycięcie do mechanizmu kawałek taśmy, sam początek, tak żeby ona się stykała z głowicą i z całym torem przesuwu. Należy przy tym bardzo uważać, żeby się nigdzie nie przekręciła, bo jeżeli by się nam przekręciła podczas zakładania, to wtedy nawinie nam się odwrotnie. Musimy uważać tak, żeby nie była nigdzie skrzyżowana. Nie może się, proszę Państwa, nawijać pod kątem. Musi się nawijać prosto. Czyli nie może być przekręcona ani z jednej strony, ani od strony tej pełnej, ani od strony tej pustej. Taśma musi nawijać się równo. Teraz jak już to założyliśmy, szukamy na rolce tej pustej takiego pęknięcia. I wtedy w to pęknięcie należy włożyć taśmę i uważać tylko, żeby ona się nigdzie nie zagięła. Teraz się nie zagięła, dobrze się przesuwa i należy przekręcić, no wystarczy raz do dwóch, tak żeby to miejsce, gdzie było włożone w to pęknięcie, żeby się, proszę Państwa, zacisnęła. I już jest włożona. Jak wspominałem w tej audycji, było tak, że były na niektórych między rozbiegówką a taśmą właściwą było kilka centymetrów takiego metalowego paska, który w starych szpulowcach odłączał jakby prąd, a w nowych, w nowszych, tak jak właśnie w Arii czy Opusie, ale tutaj tego nie zademonstruję, bo tutaj jest to zepsute, a w nowych, jakby to powiedzieć, no po prostu powodował, że włączał się autostop. Teraz szpulę już mamy założoną i teraz może idziemy od lewego dolnego rogu. W lewym dolnym rogu mamy takie trzy włączniki. To jest, proszę Państwa, wybór źródła nagrywanego dźwięku. W zależności od tego, co podłączymy i gdzie podłączymy, to musimy takie źródło wybrać. Jeżeli chodzi o gniazda przyłączeniowe, to powiem później, bo one są z tyłu. W każdym razie, jak wciśniemy na górny, teraz jest wciśnięty, to nagrywamy, tam są z tyłu takie dwa wejścia 5-wolcowe, z czego jedno jest dwukierunkowe. Najczęściej się właśnie to dwukierunkowe wykorzystywało. To nagrywamy z pierwszego lub z drugiego, to dwukierunkowe jest na samej górze. I to jest jakby standardowe wyjście liniowe, z tym, że ono jest bardzo czułe, jest inna impedancja trochę, więc jeżeli trzeba by nagrywać Jeżeli by się chciało, proszę Państwa, nagrywać z czegoś, co ma cincze albo jacki, no to kurczę, to trzeba to jakoś bardzo cicho włączyć, dlatego że bardzo, ale to bardzo łatwo, proszę Państwa, to przesterować. Następny włącznik to jest nagrywanie z gramofonu. Ja jeszcze gdzieś tam czytałem, że chyba któraś z tych arii miała możliwość, czy dopiero któraś z tych arii miała możliwość nagrywania z gramofonu magnetoelektrycznego. Opus myślę, że na pewno ma. Aria, proszę Państwa, ta moja, nie wiem, czy ma, nie sprawdzałem, ale myślę, że też. Może w jakichś starych magnetofonach jeszcze przed arią było tak, że był z tym problem. Poniżej jeszcze jest trzeci wariant. To się z kolei włącza nagrywanie z mikrofonu. I właśnie, jeszcze niżej, zapomniałem powiedzieć, w samym dolnym rogu jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego. Ja, proszę Państwa, myślę, że możemy sobie mikrofon zewnętrzny już na tym etapie podłączyć. To jest mikrofon monofoniczny. To nie jest ten mikrofon, którym ja nagrywałem wtedy podcast o magnetofonach szpulowych. To jest jeszcze taki inny mikrofon, prostszy. MDO-13, ale on jest w takim, proszę Państwa, plastikowym, fajnym, w takim fajnym plastikowym pudełku jest standardowo. To jest mikrofon, proszę Państwa, MDO-13, czyli taki z wyglądu bardzo, z wyglądu taki sam, jak były przeważnie stosowane w magnetofonach szpulowych, ale to były takie różne, one miały różne modele, one tam się chyba jakimiś właściwościami różniły, bo na przykład ten mi tutaj działa, ale na przykład na M500, ale na przykład magnetofon M531 nie działał ten mikrofon, a taki inny, który identycznie wyglądał, o innym modelu działał, więc to się może impedancje uróżniły. Tamten jest cięższy, możliwe, że jakiś transformator jeszcze ma, aczkolwiek to jest mikrofon magnetoelektryczny, więc pewnie ten transformator ma i ten, więc musiały się tam czymś różnić. To jest mikrofon mono, ale on jest właściwie, udało mi się kupić nowy, nigdy nie używany, w idealnym stanie, w fabrycznym opakowaniu nawet. Jest jeszcze taka, powiedziano, nawet taka folia jest, proszę Państwa, ochronna z nim. Bo tam się to opakowanie z takich dwóch przegródek składa. Do jednej przegródki wkłada się mikrofon, a do drugiej zwija się kabel. A tego stereofonicznego nie użyłem, bo ten stereofoniczny ma, proszę Państwa, tam jakąś przerwę i czasami potrafi zakłócać. Dobrze, tak więc podłączam mikrofon. Mikrofon, proszę Państwa, już mamy podłączony, ale na razie nie będziemy nagrywać. Idźmy jeszcze, proszę Państwa, dalej. Nad tymi przełącznikami trzema już od razu ustawię na trzeci, tak żeby można było nagrywać właśnie z mikrofonu, bo od tego zaczniemy. Jest przełącznik prędkości przesuwu taśmy. Maksymalnie na lewo to jest 9,5, maksymalnie na prawo to jest 19, na środku jest wyłączony. On jeszcze ma jakąś pozycję niby, ale nie wiem dokładnie, do czego ta pozycja służy. To chyba po prostu jest, bo jest. Znaczy, nie to, że jest, bo jest, może jakaś blokada, może zabezpieczenie. Niżej na tej ściance nie mamy już nic, już są taśmy. Ale jak się przesuniemy, proszę Państwa, trochę w prawo, też jeszcze w tym miejscu, to znajdziemy drugą parę, znaczy drugą trójkę przełączników i to jest 1-3 ścieżki, obydwie na raz, 2-4. A jak się żadnego nie wciśnie, to będą grały obydwie na mono. Też Państwu pokażę. One właśnie tworzą, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, one tworzą jakby taki sześciopunkt brajlowski. Te sześć przycisków, te do wyboru źródła i te do wyboru ścieżek, a pomiędzy nimi są dwa potencjometry suwakowe do nagrywania, do głośności nagrywania. Tutaj nie ma automatycznej regulacji głośności, tak samo jak w dekach kasetowych też nie ma. Tutaj, proszę Państwa, jest jeszcze jeden mankament, bo mam tu jedną zepsutą. Jeden potencjometr mam zepsuty, więc tutaj będzie trzeba, proszę Państwa, no, jakoś to rozwiązać i tak jak się nagra, proszę Państwa, tak się nagra. Więc będzie, szczególnie na prawym kanale, będzie bardzo głośno. To już obydwa ustawię tak, żeby było w miarę równo. Czyli de facto drugi muszę ustawić na maksa i wyciszyć głośniki. Bo jak podłączy mikrofon, to będzie słychać w głośnikach, bo można wpiąć słuchawki, ale to nie, to może dobrze, zaraz. Okej. Okay. No to mamy ten, no to mamy... Mamy ustawienia ścieżek, mamy ustawienia źródła dźwięku, mamy potencjometry głośności. Kiedy się jeszcze przesuniemy, to będzie już centralnie pod torem przesuwu taśmy, znajdziemy dwa prostokątne, duże wskaźniki dla lewego i prawego kanału. Jeszcze dalej, już całkiem, nie, jeszcze nie całkiem, ale jeszcze dalej są włączniki. Pierwszy od lewej, pauza. Start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop, nagrywanie. Tak działa przewijanie do przodu, tak do tyłu. Bo nie mogłem, proszę Państwa, przy starcie pokazać, jeżeli nie wcisnąłem stopem. Układ jest, proszę Państwa, bardzo podobny jak w kaseciakach, tych prostych, tylko tyle, że jest nagrywanie i pauza zamienione miejscami. I dużo mocniej trzeba nacisnąć. Jak się... Przesuniemy jeszcze, bezpośrednio nad nagrywaniem jest przycisk do kasowania licznika kwadratowy oraz licznik taśmy. Jak się jeszcze przesuniemy, znajdziemy, proszę Państwa, taki mały występ z obudowy, tak jakby się, jakby drugi blok zaczynał i zacznie nam się blok wzmacniacza kontrolnego. I tak, jeszcze mamy dwa takie wciskane przyciski. Ten wyższy to jest nagrywanie synchroniczne. Oznacza to tyle, że słyszymy, nagrywając na jednej ścieżce, słyszymy, co leci na drugiej i możemy w danym momencie dośpiewywać. A drugi to jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę, czyli kopiuje się nam materiał z poprzedniej ścieżki, my to słyszymy i możemy nagrywać następne partie materiału. To Państwu pokażę. Jak się jeszcze dalej przesuniemy, mamy gniazdo słuchawkowe oraz potencjometr do głośności właśnie tego przepisywania ze ścieżki na ścieżkę, żebyśmy to mogli właśnie, żebyśmy sobie mogli regulować głośność tego materiału, który jest w tle. Nie wiem, proszę Państwa, na ile uda mi się to Państwu zaprezentować, ale jakoś spróbuję. I mamy jeszcze cztery potencjometry. Niżej to jest potencjometr do niskich tonów, obok niego równolegle do wysokich, a nad nimi potencjometry do głośności lewego i prawego kanału. Chodzi oczywiście o odsłuch w słuchawkach, no albo w głośnikach. Jeszcze wyżej jest przycisk power. Przycisk power jest zepsuty, więc nie pokażę. Z tyłu magnetofonu, proszę Państwa, ja się tam nie dostanę, ale tam są gniazda kolumn głośnikowych. Są podwójne, więc jest 8 i 4 prawdopodobnie. Pewnie na górze jest 8, na dole jest 4, w zależności od tego trzeba włożyć wtyczkę odpowiednio. No ja to włożyłem chyba tak jak, no nie wiem, czy odwrotnie jest 4, tylko tak jest to zrobione. Natomiast ja tutaj włączyłem tak, żeby to było chyba na 8, więc teraz chyba jest dobrze. Teraz patrząc jeszcze, bezpośrednio idąc od lewego dolnego rogu, równolegle z tyłu, jest taki blok i tam są, proszę Państwa, 3 gniazda DIN-u, 5 V. Najwyżej jest, proszę Państwa, to dwukierunkowo, o którym wspominałem. I jeszcze nie, czyli to przepisane do tego pierwszego przycisku górnego. Pod nim jest też do tego przycisku górnego przypisane, tylko o innej impedancji. I jeżeli ma się tam inaczej jakoś kable polutowane, to wtedy można tam z niego skorzystać. Nie wiem, jaka to była kiedyś, jaki był zamiar producenta, żeby to tak zrobić. W każdym razie można go wykorzystać na przykład właśnie do przegrywania z czegoś, co jest na cincze albo na rzeki. I jeszcze niżej, proszę Państwa, bo on ma tam mniejszą impedancję, nie jest takie bardzo czułe. Jeszcze niżej, proszę Państwa, jest gniazdo gramofonu i ono jest przepisane właśnie do tego drugiego przycisku od góry. I do trzeciego przycisku jest przypisane gniazdo mikrofonu, które jest, proszę Państwa, w lewym dolnym rogu. I ja teraz myślę, że spróbuję włączyć magnetofon. Nie wiem, czy coś słychać, czy nie.

0: No tak, tu jest tak nagrane. Czy zobaczymy, czy coś będzie, czy nie, bo to jest generalnie puste miejsce.
1: Okej. Okay. Teraz, proszę Państwa, no, dźwięk dodatkowo jest wzmacniany, dlatego że słychać w głośnikach przez wzmacniacz magnetofonu. Jest teraz ustawiony na mono. Mój mikrofon jest, proszę Państwa, mono, więc tutaj no, nie da się jakoś tego tak pokazać, bo to trzeba by gdzieś nagrywać, rozstawić tamten mikrofon podwójny. No, a później może jeszcze to Państwu pokażę. Rozstawić ten mikrofon podwójny i wtedy można by jakoś to, żeby to miało sens. Ale teraz na przykład nagramy coś, powiem i nagram na 19 na mono, a później na 9,5. No bo jeżeli materiał źródłowy był, proszę Państwa, monofoniczny, to do mikrofonu nie mówię, bo i tak mi, proszę Państwa, słychać i tak.
0: Albo się jeszcze przybliżę. Materiał, jeżeli był, proszę Państwa, monofoniczny, to i tak no to nie było sensu nagrywania na stereo tego. Można było tą drugą ścieżkę wykorzystać i nagrać tam co innego. Więc ja teraz może włączę nagrywanie. A właściwie to, proszę Państwa, docisnąłem, dlatego że tam najpierw włączyłem zapis, dzięki temu uruchomił się monitoring, przytrzymałem drugą ręką i docisnąłem. I to jest, proszę Państwa, nagranie na 19 cm na sekundę, 19 cm na sekundę, a teraz to samo nagramy, znaczy nie to samo, co innego powiem, ale na tych samych ustawieniach nagramy na 9,5. Trzeba wyłączyć. Jeżeli bym podczas nagrywania przełączył, to i tak przycisk by wyskoczył. Ok, proszę Państwa, i teraz nagrywa się na 9,5. Tam jest, proszę Państwa, kilkanaście minut niepotrzebnego fragmentu na tej taśmie, więc można tutaj spokojnie to wykorzystać. I teraz ja bym Państwu pokazał to nagrywanie synchroniczne i kopiowanie ze ścieżki na ścieżkę, tylko że to może być, proszę Państwa, o tyle problematyczne, że tutaj jeden kanał musi być koniecznie ustawiony na maksa, ale najpierw posłuchajmy, jak się to nagrało. Proszę Państwa, o tyle problematycznie. Przewijamy do początku. No, tylko żeby się nie wysmyknęła. No tak, bo teraz ustawiłem, przewinąłem, to jest nagranie na 19, a nagrywałem 9,5. I teraz proszę posłuchać, jak brzmi. Może mikrofon odwrócę w stronę głośników. Albo tak nie chcemy. Nie wysmyknie się? Chyba nie. Przełączę.
1: I to jest, proszę Państwa, nagranie na 19 cm na sekundę. Proszę Państwa,
0: jeszcze kawałek. Tamten mikrofon, proszę Państwa, był lepszy. Ten, co wtedy nagrywałem, to jest lepsza jakość dźwięku.
1: Najpierw włączyłem zapis.
0: Jeszcze chwilę. Boję się, by się nie wysmyknęło.
1: Właściwie to, proszę Państwa, docisnąłem, dlatego że tam najpierw włączyłem zapis, dzięki temu uruchomił się monitoring, przytrzymałem drugą ręką i docisnąłem. I to jest, proszę Państwa, nagranie na 19 cm na sekundę. 19 cm na sekundę. A teraz to samo nagramy, znaczy nie to samo, co innego powiem, ale na tych samych ustawieniach nagramy na 9,5.
2: Ok, proszę Państwa, i teraz nagrywa się na
1: 9,5. Tam jest, proszę Państwa, kilkanaście minut niepotrzebnego fragmentu na tej taśmie, więc można tutaj spokojnie to wykorzystać.
0: I teraz ja bym Państwu pokazał to nagrywanie synchroniczne i kopiowanie ze ścieżki na ścieżkę.
2: Tylko, że to może być, proszę Państwa, o tyle problematyczne, że tutaj jeden kanał
0: musi być koniecznie ustawiony na maksu.
1: No proszę Państwa, przy nagrywaniu to wyskoczy, przy odtwarzaniu można... Przy nagrywaniu to wyskakuje, przy nagrywaniu można to odtworzyć, można przełączyć się między 9,5 i 19, jak właśnie zrobiłem.
0: Najpierw posłuchajmy, jak się to nagrało.
1: Okej, to już dalej jest niepotrzebne. Tylko ja nie będę mógł, proszę Państwa, włączyć teraz odsłuchu, dlatego że jak ja teraz włączę odsłuch, to będzie jeden wielki trzask i sprzężenie. Więc ja tutaj to zrobię tak, że wzmacniacz wyciszę. I teraz to nagrywanie synchroniczne, proszę Państwa. Tu można wpiąć słuchawki, przełączyć trzeba na drugą ścieżkę. Coś powiem do Państwa. I tak jak to będzie słyszalne, to będę to relacjonował, dlatego że można by się pokusić i podłączyć to bezpośrednio do Zooma. Ale szczerze mówiąc, to ja się trochę boję tak robić, dlatego że kiedyś podłączając właśnie jakieś słuchawki, które miały niedobrą impedancję czy coś, uszkodziłem sobie wzmacniacz odsłuchowy w Arii, więc nie chcę już robić takich eksperymentów, proszę Państwa. Więc no, muszą Państwo polegać na tym, co ja Państwu powiem. Ok, i teraz ja podłączyłem, proszę Państwa, mikrofon i słyszę w słuchawkach to, co do Państwa mówię. Może mikrofon ustawię na maksa, a ściszę jeszcze odsłuch, tak żebyśmy te nagrania, proszę Państwa, mieli jednak równe, bo inaczej tego Państwu nie będę w stanie pokazać. Teraz nagrywa na 19. Teraz nagrywa na 19. Na mono. I nagrywa się na ścieżce 1.3. Później od razu tą drugą też nastawiłem tak, żeby było na maksa, tak żeby to było słyszalne. I teraz i spróbuję, proszę Państwa, zrobić to tak, żeby zrobić nagranie synchroniczne. I teraz muszę włączyć ten przycisk, który jest do synchronizacji. Ustawić na ścieżkę drugą. Teraz nagrywam. No, ja proszę Państwa teraz słyszę w tle, w słuchawkach, to co mówiłem tam. Czyli jeżeli by był jakiś instrument, na przykład grałbym, załóżmy, na czymś miałbym jakiś playback i chciałbym śpiewać, no to musiałbym w odpowiednim momencie dośpiewać. W słuchawkach to słychać. W słuchawkach to słychać. A teraz, proszę Państwa, jest druga funkcja, jaką, proszę Państwa, jaką jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę. Więc trzeba ten niższy włączyć. Proszę Państwa, nie. Odwrotnie. Jak magnetofon stoi, to ten dolny to jest synchroniczne, a górny to jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę. Więc jeszcze raz trzeba to nagrać. Tutaj się, proszę Państwa, pomyliłem.
3: Teraz nagrywam.
1: O, ja teraz, proszę Państwa, właśnie. Tak. Ja teraz usłyszałem to, co powiedziałem w słuchawkach, usłyszałem, nagrywając na ścieżce 1.3, to, co było uprzednio nagrane na 2.4. To już, żeby nie przedłużać, zmienię mikrofon. Albo nie, proszę Państwa. Dobrze, to teraz może zmienię mikrofon i postaram się rozstawić tamten mikrofon, który jest do ten stereofoniczny. I kawałek
0: nagram. Tylko że trzeba będzie, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, na ustawienie jednego kanału to jestem skazany, więc tutaj się wiele nie zrobi. Nagrałem prosty rytm na 1-3, na 2-4 w międzyczasie coś tam powiedziałem, słysząc w tle, także odnośnie przekopiowania ze ścieżki na ścieżkę. Najpierw, proszę Państwa, posłuchamy na 1-3, a później posłuchamy na 2-4 i zobaczę Państwa, czym nagrania od siebie się różnią.
1: Ryba. I teraz ja podłączę, teraz nagrywam na mono. Mogę też pokazać właśnie z keyboardu. Właściwie takie rzeczy powinienem bezpośrednio przez wzmacniacz nagrywać, ale ponieważ keyboard stoi w zupełnie innym miejscu, nie mam dojścia, więc muszę się Państwa zadowolić jedynie tym. Także posłuchajmy prostego rytmu.

0: Okej. Cofamy. I teraz zobaczymy, co będzie na 2-4. Okej, już.
1: Na brugę?
2: No jest, że na brugę, a teraz
3: no,
2: idzie.
3: No teraz to może.
2: A to przepisywanie.
0: Kawałek starego nagrania.
2: Przepisywanie.
3: Wyciszyć?
1: Proszę Państwa.
2: Można zgłosić?
0: To są jeszcze stare nagrania.
2: Wyciszysz?
1: Taki drucik, że można go...
2: Zgłosić, teraz tak. Teraz one osoby tam się pojawią.
1: Tylko tak. Także posłuchamy głosowego rytmu.
0: O!

0: No właśnie. Tam czegoś takiego nie było. Więc jest to tylko nagrane na 1.3. A na 2.4 jest z tym dodatkowym. I teraz można by na przykład, no można sobie to w nieskończoność podkładać, poza ścieżki można podmieniać i tak dalej. Ja teraz może jeszcze nagram przez moment na stereo, proszę Państwa, tymi dwoma mikrofonami. Tylko może już doczekam do końca tego nagrania, bo później jeszcze go zaprezentuję bezpośrednio. Dosłuchamy.
1: Okej.
0: Dobra. I teraz włączam na stereo. I teraz, proszę Państwa, nagrywa się. To są te mikrofony, te podwójne stereofoniczne, którym nagrywałem ten taki długi podcast o magnetofonach szpulowych, tylko tam było ustawione, żeby zbierał bezpośrednio z ust i było ustawione na mono. Teraz ustawione jest już na maksa. Teraz jestem bardziej z jednej. Teraz jestem bardziej z drugiej. Teraz jestem w ogóle, proszę Państwa, z tyłu. Teraz znowu bardziej z jednej. Teraz z przodu. Teraz z drugiej. No. Także zaraz sobie tego odsłuchamy.

A może jeszcze to samo? Bo ja tutaj cały czas nagrywałem na 19, na 9,5. Właściwie tą perkusję mogę nagrać na 19, ale już trudno z jednej, z drugiej na środku. I okej. Teraz możemy, proszę Państwa, tego przesłuchać.

0: To co tu? Czy się nie nagrało?
1: Państwa, tego przesłuchasz?
0: No dobra, to trzeba cofnąć.

0: to będzie.
1: Nagrywa się. To są te mikrofony, te podwójne, stereofoniczne, którym nagrywałem ten taki długi podcast samochodowy na szczurowych. Chyba tam było ustawione, żeby zbierał bezpośrednio z ust i było ustawione na mono. Teraz ustawiony szczurz na maksa. Teraz jestem bardziej z jednej. Teraz jestem bardziej z drugiej. Teraz jestem głównie, proszę Państwa, z tyłu. Teraz znowu bardziej z jednej, teraz z przodu, teraz z drugiej. No. Także zaraz sobie tego odsłuchamy. Do salu. Bo ja tutaj cały czas nagrywałem na 9,5. Właściwie to perkusję mogę nagrać na 19, ale już trudno. Z jednej, z drugiej, na środku i okej. Teraz możemy, proszę Państwa, tego przesłuchać.
0: I teraz wobec tego podłączam magnetofon do Zooma i słuchamy najpierw jeszcze tego, a później posłuchamy już tych próbek.
1: Ryba. I teraz ja podłączyłem, teraz nagrywam na mono. Mogę też pokazać właśnie z keyboardu. Właściwie takie rzeczy powinienem bezpośrednio przez wzmacniacz nagrywać, ale ponieważ keyboard stoi w zupełnie innym miejscu, nie mam dojścia, więc muszę się Państwo zadowolić jedynie tym. Także posłuchajmy prostego rytmu.

Teraz, proszę Państwa, włączę ścieżkę 2.4, ten fragment, gdzie było to dograne, a później, proszę Państwa, zrobię jeszcze jeden eksperyment. Włączę najpierw obydwie na mono, a później obydwie na stereo. Jeżeli włączę obydwie na mono, to nie będzie nie tak ciekawie, ale jak włączę obydwie na stereo, to to, co jest na 2.4, będzie słyszalne bardziej w prawym kanale, więc ja będę słyszalny bardziej w prawym. Także, po co tam krzyknąłem. Także teraz, proszę Państwa, słuchamy zawartości 2.4. Także posłuchajmy prostego rytmu.

dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa. Teraz przechodzimy do prezentacji. Na początku posłuchamy, ponieważ już tutaj mam w tym magnetofonie wszystko, posłuchamy nagrania z Opusa. Później posłuchamy tego samego z Arii. Zaczniemy, proszę Państwa, od nagrania na stereo na 9,5. Słuchamy.

Proponuję, proszę Państwa, żebyśmy posłuchali tego samego. Też nagrane jest na stereo, ale odtworzymy to na mono, czyli połączymy dwie ścieżki

Teraz posłuchamy nagrania na mono, ale na 19. Tutaj, jeżeli się odnośnie tego przełącznika ścieżek, tak Państwu jeszcze powiem, bo nie pamiętam, czy dokładnie wyjaśniłem. Jeżeli się włączy 1-3, no to będzie grała, ta 1-3 będzie grała na mono. 2-4 też na mono. Jeżeli wyciśnie się przyciski, to obydwie razem się połączyło na mono. Jeżeli wyciśnie się przycisk środkowy, będą grały dwie na stereo odpowiednio, jedna w jednym kanale, druga w drugim kanale. Nagranie jest na 1-3, więc przełączamy na 1-3. Na 19 już jest ustawione, więc musimy zrobić, żeby grało na mono. Tak więc słuchamy.

I jeszcze, proszę Państwa, to samo na stereo, tylko że już nie słuchamy tego samego, tylko na mono, czyli z połączonymi ścieżkami.

teraz, proszę Państwa, słuchamy tego samego, tylko że z Arii. Arię mam w lepszym stanie, więc chociaż obóz jest wyższym modelem, bo powstał później, bo to jest taki mój rozwinięty model. W ogóle nie powiedziałem tych modeli. Było MS2407, MS2408. To się różniły tym, że siódemka miała wzmacniacz mocy, ósemka nie miała. Chociaż no nie wiem, dlatego że gdzieś zawsze byłem pewien, że siódemka nie miała. Na jednej stronie było napisane, że siódemka nie miała, a ósemka właśnie miała, więc już nie wiem. MS2411 i MS2412. One się konstrukcyjnie bardzo niewiele różniły. Tak naprawdę to jest ewolucja mechanizmu ZK246, później z tym M2403, M2405, co opowiadałem w tej audycji ogólnie o szpulowych magnetofonach. I tylko tam hamulce chyba były trochę w Arii inne. W Opusie jeszcze, który był M2425, zastosowano jeszcze lepszy wzmacniacz mocy, plus do tego usprawniono napęd tak, żeby dzisiaj pracował obóz. No pracy Arii Państwu teraz nie zademonstruję, bo mam tutaj tylko próbki, które uprzednio zrobiłem, ale Aria będzie lepiej grała, bo mam ją w lepszym stanie. Nagranie z prędkością przesuwu taśmy 19 cm na sekundę na stereo.

Proszę Państwa, wracamy do Opusa i teraz będziemy słuchać tego samego, tylko że bezpośrednio, okrywę jeszcze zamknę, bezpośrednio przez głośniki podłączone, przez kolumny głośnikowe podłączone do Opusa. Grają całkiem nieźle, to są polskie głośniki, one mają chyba 15 W, ale i tak tutaj na full nie włączam. Wzmacniacz w Opusie ma, w przeciwieństwie do Arii, Aria miała H15, a wzmacniacz ma albo 20, albo 25, jakoś tak. Jeżeli Opus ma 20 albo 25. Zaczniemy od nagrania na 9,5 na stereo. Słuchamy.

na mono, czyli przełączamy na 1,3 i na 19. Dla informacji podam, że nagrane to jest na ścieżce 1,3 tylko. Za chwilę będzie. Tam jest usterka, już za chwilę. Ok, start.

Powracamy, proszę Państwa, do prędkości 9,5 i słuchamy teraz tego samego, tylko że na 9,5 i również na mono.

0: Okej, proszę Państwa, tak więc to jeszcze włączyłem w międzyczasie przewijanie. Nie wiem, czy cokolwiek słychać. Teraz może jak przyłożę mikrofon. Tak się przewija do tyłu. Teraz podpaszmy szpulory. Tak do przodu. Tak do tyłu. Okej, proszę Państwa, co by tu jeszcze można powiedzieć? Można jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że tego wzmacniacza można używać bez włączenia magnetofonu. Czyli wystarczy wcisnąć tak naprawdę przycisk power, który tutaj jest akurat uszkodzony i będzie się też, można na przykład podłączyć gramofon. Zdaje się, że magnetoelektryczny nawet też tutaj już, do której szary nie jestem pewien, już by tam się różnie naczytało, bo nigdy tego nie testowałem, szczerze mówiąc. Dlatego, że w ARI mam uszkodzony wzmacniacz odsłuchowy, a tutaj z kolei mam uszkodzony prawy potencjometr głośności, jest na stałe ustawiony na maksa, więc tutaj jeżeli już coś liniowego podłączę, to muszę mieć coś takiego, gdzie można by wyregulować głośność, czyli gniazdem słuchawkowym muszę to, proszę Państwa, wypuścić. Poza tym jest inna impedancja, jeżeli chodzi o diny tutaj, bo gniazda są, proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo czułe. Dlatego, no, jeżeli jest tutaj na maksa potencjometr, to mogę tylko spalić coś wzmacniacza albo coś takiego, już dlatego nawet nie próbowałem. Już powoli będę się z Państwem żegnał do tematu magnetofonów szpulowych. Jeszcze wrócę, myślę, ale na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. No, właśnie się skończyło przewijać. To wyłączę. Okej, więc do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
3: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: To już 7 minut po godzinie 17, a zatem najwyższa pora rozpocząć kolejne spotkanie w programie RTV. Kolejne, krótsze spotkanie w programie RTV, bo tak się nam ostatnio jakoś składa wszystko, że jesteśmy z wami tylko po godzinie, ale za to jesteśmy, bo...
5: Przynajmniej jesteśmy.
4: Tak, pozdrawiamy kolegę Patryka, który znowu nie dowiózł informacji z satelity. I witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: Tak sobie rozpoczęliśmy piosenką Budki Suflera, Twoje Radio, i to wcale nie tak, że nie mieliśmy nic ciekawszego do zagrania, bo na pewno by się jakaś mniej oczywista piosenka o radiu, tudzież o telewizji znalazła, ale no, jest pewien powód, prawda?
5: Dokładnie, to nie jest przypadek, że akurat ten utwór, ponieważ wiąże się on z pierwszą informacją, którą mamy dla Was na dziś. Otóż należące do pana Jacka Dziakowicza Twoje Radio właśnie, które było na samym początku znane jako Radio Stargard, rozpoczęło nadawanie na nowej częstotliwości. Nadajnik pracujący na częstotliwości 97,4 uruchomiono tydzień temu około południa w Myślibożu. Ogłoszenie z częstotliwością w Myślibożu ukazało się 4 marca 2016 roku. Oprócz nadawcy Twojego Radia, o nadawanie tam ubiegało się Radio SK, a także Radio GO z Gorzowa Wielkopolskiego, przy czym wniosek tej ostatniej stacji pozostał bez rozpatrzenia. Warto również nadmienić, że częstotliwość 97,4 w przeszłości zapisana była w koncesji Radia Maryja. Wówczas jednak przewidziano emisję ze Stargardu. Rozgłośnia z Torunia zmieniła ją na 89,4, ponieważ na tej właśnie częstotliwości można było nadawać po prostu z większą mocą.
4: No właśnie, także mieszkańcy Myśli Boża i okolic, chociaż chyba niewielkich okolic, bo tam jakaś taka strasznie mała moc jest zapisana, przynajmniej na razie, więc na pewno mieszkańcy Myśli Boża mogą się cieszyć tym, że mają nowe radio na skali, mogą go słuchać. No zawsze to jakieś urozmaicenie w polskim eterze, a też i okazja do świętowania, bo zdaje się, że twojemu radiu, niegdyś Radiu Stargard, to czwarte urodziny już niedługo będą stukały, prawda?
5: Dokładnie. Tak, no. I to się jakoś tak właśnie mniej więcej zbiegło z uruchomieniem tej nowej częstotliwości. Szczerze przyznam, że jakoś nigdy nie słuchałam twojego radia, czy też radia Stargard. To myślę, że nasz redakcyjny kolega Kamil zdaje się, że powiedziałby na ten temat więcej, bo to gdzieś tam są jego rejony i z tego, co kojarzę, to słuchał tego radia, więc jeżeli nas słucha w tym momencie, to może nam kilka słów na ten temat napisać, czego mogą się słuchacze z Myśli Boże spodziewać.
4: A jeżeli wy chcecie nam coś napisać, to oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu facebook.com/radio-dht. Zapraszamy. W końcu ta audycja jest na żywo. DHT. A teraz kolejna informacja.
5: Szczęśliwy człowiek.
4: Tak, szczęśliwy człowiek, bo mogłem sobie nacisnąć guziczek. A teraz szczęśliwa informacja dla widzów, którzy mają odpowiednie telewizory i odpowiednie odbiorniki, żeby oglądać nowy Kanal Plus, bo oto od 15 maja mogą się cieszyć nowym programem. Właśnie wtedy wystartował nowy program z rodziny Kanal Plus o nazwie, i teraz będę miał problem, bo to się nazywa Kanal Plus 4K Ultra HD. Po prostu naprawdę nie dało się tego jakoś ładniej nazwać. Naprawdę. Ja wiem, że to wszystko mówi, ale mi się nie podoba.
5: Tak musi być. Teraz taka jest moda. Już mówiłam poza anteną, że mi się przypomina program HD w 3D Television, który był emitowany w TVN-ie, kiedyś prowadzony przez tego sympatycznego pana z Mongolii. Ta nazwa chyba właśnie była odniesieniem do tych teraz takich modnych struktur HD, Ultra, 3D. I nie wiem, co tam jeszcze.
4: Stereo jeszcze powinni dodać, bo albo, albo może nawet nie, może tam jakieś, nie wiem, 5.1 jest to dla tych, którzy mają jakieś kino domowe, coś, to myślę, że będą wtedy szczęśliwi. Natomiast co do tego programu, to będzie on emitował zróżnicowane treści. Widzowie będą mogli zobaczyć tam m.in. transmisje z wybranych wydarzeń sportowych, m.in. finały europejskich pucharów Ligi Europy, czy Ligi Mistrzów UEFA, 12 spotkań FIFA World Cup 2018 oraz wybrane mecze angielskiej Premier League, niemieckiej Bundesligi, czy hiszpańskiej La Liga Santander. Nie zabraknie również filmów, seriali i produkcji oryginalnych Canal+. Pojawią się m.in. serial Kruk, Szepty słychać po zmroku. No, to ostatnio jest bardzo mocno promowana produkcja, nawet się reklamuje w innych kanałach. Francuska produkcja Wersal, Prawo Krwi, widowiska muzyczne i programy dokumentalne. Kanal Plus 4K Ultra HD jest dostępny dla wszystkich abonentów NC Plus posiadających dekoder 4K Ultra Box Plus lub dedykowany moduł CAMCI Plus i opcję dodatkową Kanal Plus. Kanał można oglądać na pozycji 40 oraz 109 EPG. Także i trochę bliżej, i trochę dalej, zależy jak tam komu wygodniej się do tego doklikać. No i ja sobie tak przeglądam, co tu ciekawego można obejrzeć w tym nowym kanale w 4K. No i na przykład o 19.40 jest coś takiego jak Pomocnik Kupidyna, o 21.10 mamy Raj na Ziemi, Ostatnia Nadzieja, pierwszy odcinek. O, 22.00, pierwszy odcinek Kruka, Szepty słychać po zmroku. To też będzie
5: to
4: można,
5: myślę,
4: sobie
5: warto
4: obejrzeć w 4K. Tak, to rzeczywiście warto, bo tu no, produkcja całkiem interesująca. W niedzielę na przykład można obejrzeć sobie mecz Ligi Mistrzów UEFA. Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur. Potem znowu mamy o 25, znowu mamy Ligę Mistrzów UEFA, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain i tak dalej, jest dużo rzeczywiście tych materiałów sportowych.
5: Tak, dużo tych sportowych transmisji.
4: Tak, tak, tak. No ale wiesz, Kanal Plus Now, zdaje się, że oni też, nie pamiętam teraz, czy oni w 4K, ale chyba tak, chyba transmitowali już jakieś rzeczy w 4K, jakieś przynajmniej niektóre widowiska sportowe. Mogę w tym momencie, no, się mylić, ale wydaje mi się, że już coś tam było, jakieś próby były, no a teraz już mamy taki kanał dedykowany i nie tylko, jak się okazuje, transmisjom sportowym, ale też i różnego rodzaju produkcjom, które można sobie oglądać na antenie Kanal Plus 4K Ultra HD. Zapamiętałem chyba nawet. A jeżeli ktoś z was, brawo ja, jeżeli ktoś z was ma jakiś dostęp do NC+, ma odpowiedni dekoder, jego telewizor jest w stanie to wszystko odebrać tak, żeby faktycznie były jakieś wrażenia, to może się z nami podzieli, jak to w ogóle wygląda, czy rzeczywiście to całe 4K to jest coś, czym warto się zachwycać, bo... No, jakiś czas temu to się ludzie HD zachwycali, a teraz mamy 4K. I pytanie, czy to jest rzeczywiście jakaś taka duża różnica. Facebook do waszej dyspozycji. facebook.com/radio-dht.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: o czymś, co chyba w 4K nie jest i jeszcze przez jakiś czas nie będzie, a może szkoda, a może nie, to już od was tylko i wyłącznie zależy, od waszej opinii. Projekt Lady, coś takiego kojarzysz? Taki program?
1: No, że był, to kojarzę, że były już dwie odsłony, też kojarzę, natomiast szczerze przyznam, że nigdy nie oglądałam.
0: Ja raz usnąłem w trakcie. Tak się musiałem podzielić ze słuchaczami, ale zapamiętałem co nieco i o tym nawet mogę za chwilę opowiedzieć. Natomiast teraz informacja dotycząca kolejnego sezonu projektu Lady, bo to właśnie TVN na wakacje 2018 roku zaplanowała trzeci już sezon popularnego reality show Projekt Lady. W nowym sezonie Szkoła dla Dam przenosi się do XIX-wiecznego pałacu w Rozalinie. Po raz kolejny 13 dziewcząt zgłasza się do eksperymentalnej szkoły, by odmienić swoje dotychczasowe życie. Jak zdradzają twórcy programu, w trzeciej edycji na widzów czeka najbardziej spektakularne wejście kandydatek w jego historii. Tym razem jego uczestniczki poznają się nieco wcześniej i wszystkie razem dosłownie szturmem wtargną do pałacu w Rozalinie. Straszne. Mentorki Tatiana Mindewicz-Pułacz oraz Irena Kamińska-Radomska, które przecież wiele już widziały w programie, aż za nie mówią z wrażenia. Jednak co ludzkie, nic co ludzkie nie jest im obce, a ponieważ lubią wyzwania, to z pomocą zaproszonych do współpracy specjalistów dołożą wszelkich starań, by uczestniczki projektu Lady wyniosły z pobytu w programie jak najwięcej i zmieniły swoją postawę życiową. Przez cały okres pobytu kandydatek na damy w projekcie Lady będzie towarzyszyć im oraz służyć radą prowadząca program Małgorzata Rozenek-Majdan. No, wróciła z Iron Maidan, to teraz może służyć radą w projekcie Lady.
1: No tak.
0: Jakby nie było. Każdy dzień dla kandydatek na damy będzie prawdziwym egzaminem. Dyscyplina, samokontrola, obowiązkowość czy dobre maniery. Nad tym z pewnością dziewczęta muszą ostro popracować. I choć to już trzecia edycja programu, a uczestniczki dokładnie prześledziły dwa pierwsze sezony, to Szkoła dla Dam kryje przed nimi jeszcze wiele tajemnic i niespodzianek. Spotkania z ludźmi, które wpłyną na ich życie, wizyty w miejscach, do których nigdy same by nie trafiły oraz doświadczenia, które wzbogacają. W tym sezonie będzie kipiało od emocji. Dziewczęta, które zgłosiły się do programu, nie tylko posiadają wyraziste osobowości, ale też bardzo żywo reagują na wszelkie nowe dla nich sytuacje. No, można sobie to wyobrazić. Do tego stopnia, że niektóre z nich chciały z własnej woli opuścić program, a właściwie nawet będą chciały, bo to już no, nakręcone jest, ale one będą chciały dla widzów. Emisja premierowych odcinków trzeciego sezonu projektu Lady w poniedziałki o 21.30 od 21 maja, czyli już od przyszłego tygodnia będziemy mogli śledzić losy 13 kandydatek na damy. Wiesz co, ja oglądałem tam chyba drugi sezon, pierwszy odcinek drugiego sezonu, mi utkwiło w głowie to, jak tam była jakaś raperka, która zawsze jak miała jakąś taką sytuację życiową, podbramkową, albo nie wiem, pokłóciła się z mamą, to nagrywała o tym rapsy.
1: Takie, to ciekawe.
0: No, była jakaś taka, ale to tyle zapamiętałem z projektu Lady. Jest program dość ciekawy, ale w ogóle ja mam wrażenie, że ostatnimi czasy oprócz tego takiego nurtu paradokumentów, w którym pokazujemy zwykłe życie, zresztą TVN, Polsat, no to specjaliści w kręceniu tego typu materiałów, to też i takie zwykłe życie pokazujemy od innych stron, no właśnie jak chociażby ten projekt Lady, gdzie takie zwykłe dziewczyny gdzieś tam niekoniecznie mające do czynienia z jakąś kulturą wysoką na co dzień, no wpuszcza się na tak zwane salony, albo jak ten program taki, jak on się tam, Damy i Wieśniaczki? I też jakaś jest
1: no tak,
0: męska
1: choć to trochę na czym innym
0: opcja
1: polega, ale no też właśnie pokazywanie jakichś takich skrajności, jak w programie Druga Twarz, i myślę, że tutaj też trochę o to chodzi, bo jednak te dziewczęta ewidentnie się nie umieją często zachować, nawet nie są takie zwykłe, takie, które po prostu mają gdzieś tam no, ewidentnie jakieś problemy. Więc raczej myślę, że to jest właśnie kwestia też pokazywania jakichś takich skrajności, ale chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że 21 maja ładna mi ramówka wakacyjna, prawda?
0: No, to jest prawda. To, ale wiesz co, to może też jest taki zabieg TVN-u i zresztą nie tylko ich, mam wrażenie, że oni już wcześniej zaczynają po prostu wakacje, chcą, żeby już

0: żebyśmy się już tak poczuli, że to już wakacje są, bo niektórzy już powoli będą się zwijać z pokazywaniem różnego rodzaju produkcji z ramówki wiosennej.
1: No już
0: to
1: tak
0: już mamy, tak, już mamy lato.
1: TV-nowskie już się prawie wszystkie skończyły, dlatego ruszałem z ramówką wakacyjną. Niemniej moim zdaniem byłoby lepiej zacząć ją ciut później, tak aby w tym lipcu, sierpniu było co
0: oczywiście
1: oglądać.
0: Że tak, no bo co będzie w tym sierpniu?
1: Wakacji będzie bez niczego, będą powtórki znowu.
0: Dokładnie, co na ten sierpień? To mnie bardzo zastanawia.
1: A może w sierpniu zacznę ramówkę jesienną, bo
0: może,
1: to też tak
0: może.
1: W tę stronę zmierza.
0: Wiesz, no dobrze by było, bo wakacje to taki strasznie ogórkowy sezon, więc warto byłoby, żebyśmy też mieli o czym rozmawiać na antenie Radia DHT w programie RTV.
1: No, chyba, że sobie wtedy,
0: chyba, że sobie jakąś wtedy wakacyjną przerwę zrobimy. A teraz zrobimy sobie na pewno przerwę, ale spokojnie, nie wakacyjną, tylko muzyczną. Będzie Kasia Nosowska z płyty Puk Puk. Ja zawsze myślałem, że ten utwór zatytułowany jest Buraczana Dama, a wczoraj jak spojrzałem na okładkę płyty, to się okazało jednak, że nie. Wiesz, jak zatytułowana jest ta piosenka?
1: No jak?
0: O tobie. Ale nie, że o tobie, tylko...
1: Tak,
0: no, nie, że o tobie, tylko...
1: Dzięki.
0: O jakiejś tam pani. A zresztą posłuchajcie sami.
2: Radio, radio, DHT.
0: Wiesz, że ja tej piosenki nigdy nie słyszałem w radiu?
1: A widzisz.
0: No?
1: No to... Jesteśmy wyjątkowi.
0: Jesteśmy wyjątkowi, tak. Nie boimy się nagrań, które może tak na pierwszy rzut ucha nie do końca są strawne, ale tekst jest przynajmniej dość mądry. Także...
1: Oczywiście.
0: Tak, także polecamy. Zresztą w ogóle cała płyta Puk Puk jest nader sympatyczna. A druga płyta solowa Kasi Nosowskiej to jest też sympatyczna, bo ma twoje imię.
1: Ma moje imię w tytule, tylko ta piosenka.
0: Ta piosenka, tytułowa, tak, to już może nie do końca.
1: Różne, to tam może sobie już darujmy.
0: Sobie dosłuchajcie, jeśliście ciekawi. A teraz muzycznie będzie nadal.
1: Tak, jeśli nie znacie. Będzie muzycznie nadal, będzie muzycznie różnorodnie, bo oto zbliża się lato, a jako że zbliża się lato, to zbliża się również czas festiwali muzycznych emitowanych w telewizji i tak od 25 do 27 maja, czyli już w przyszłym tygodniu w Operze Leśnej w Sopocie rzecz jasna odbędzie się kolejna edycja Polsat Super Hit Festival. Przypomnijmy, że Polsat jest obecny w Sopocie już od lat kilkunastu. Kiedyś była to impreza pod hasłem Top Trendy, potem był Top of the Top, zresztą ta marka może wrócić w najbliższym czasie, ale na to jeszcze trzeba trochę poczekać i o tym Wam na pewno powiem, jeżeli coś będzie wiadomo. Natomiast teraz już mamy od kilku lat Super Hit Festival i dlatego też musimy Wam oczywiście opowiedzieć o tym, jakież to atrakcje organizatorzy przygotowali na tę edycję imprezy. I zacznijmy od pierwszego dnia, od 25 maja, jest to piątek, i wówczas odbędzie się koncert platynowy. Zaprezentują się w nim ci wykonawcy, których płyty i single osiągnęły w ubiegłym roku najlepsze wyniki sprzedaży. I któż to jest? Sławomir, Ania Dąbrowska, Organek, Cleo, Doda, Cortez, Artur Andrus, Michał Szpak, Natalia Nykiel, Piękni i Młodzi. No jest po prostu tak różnorodnie w ogóle Organek.
0: Dla każdego coś miłego.
1: Boys, Maryla Rodowicz, Mini Disco. Mój Boże, co to jest? Nie wiem, ale chyba jest nie na czasie, ale skoro taki projekt sprzedaje dużo płyt, tudzież singli, to musi być znany. Możecie nas oświecić Facebookom, Kośnik Radio DHT. Ewelina Lisowska, Mateusz Ziółko, Popek i Kali. To naprawdę po prostu wszystko, co się będzie działo.
0: Ciekawe, czy Popek natomiast będzie również... tańczył.
1: O Jezusie, no jest to możliwe. Natomiast również tego dnia odbędzie się jubileusz Sylwii Grzeszczak. Koncert zatytułowany Tamta dziewczyna ma jubileusz. Artystka ta będzie świętowała 10 lat swojego pobytu na scenie muzycznej. W ogóle no...
0: Ten czas leci.
1: Takie to dziwne trochę, no. że się świętuje takie jubileusze 10 lat, to niedługo chyba będzie się 5-lecie na scenie świętowało. Natomiast Sławomir wystąpi dodatkowo na bis. No nie ma się co dziwić. Sławomir jest teraz na topie, więc nie można było tego nie wykorzystać. Koncert platynowy poprowadzą Maciej Dowbor i Sławomir i Magdalena Kajrowicz, czyli Kajra, jego żona, Darek Maciborek z RMF FM. Natomiast recital Sylwii Grzeszczak, Krzysztof i Bisz. uśmiech, moc, fitness, sport. Przechodzimy do kolejnego dnia, do soboty, kiedy to odbędzie się koncert Radiowy Przebój Roku, podczas którego zaprezentują się Grzegorz Chyży, Kaja, Sibul, Sand & Grace z Filipem Lato, Gromi, Lanbery, Natalia Schroeder, Ania Wyszkoni, Ewa Farna, Któż to jeszcze, Loka oraz Margaret, więc takie klimaty już powiedziałabym bardziej popularne, komercyjne. Zdaje się, że to jakoś tam RMF FM temu zawsze patronuje, więc nie ma się co dziwić. A ponadto klimaty mniej komercyjne, mniej typowe dla takich festiwali, widzowie zobaczą również jubileusz Michała Bajora, koncert zatytułowany 45 lat mojej miłości największej. Koncert Radiowy Przebój Roku poprowadzą Ewa Farna i Maciej Rok, a także Darek Maciborek z RMF FM i Krzysztof Ibisz oraz Ewa Błachnio i Kabaret Młodych Panów. To jest taka tendencja od kilku lat, aby włączać kabareciarzy w prowadzenie tych normalnych koncertów muzycznych i kończy się to różnie, szczerze powiedziawszy nie jestem fanką takich działań, ale zobaczymy, jak to tym razem się uda. Natomiast jubileusz Michała Bajora poprowadzi Agnieszka Chyży. No i trzeciego dnia, czegoż się można trzeciego dnia spodziewać, jak tobie się wydaje? Co jest taką tradycją tych imprez?
0: Czekaj, czego my tu się możemy spodziewać?
1: No to jest taki
0: kabarety, kabarety.
1: Jeszcze za czasów top... Tak, dokładnie, kabarety, tak też było jeszcze za czasów festiwalu Top Trendy, tak będzie i teraz. Sopocki hit kabaretowy, tak się nazywa to widowisko, a wystąpią w nim kabaret Neonówka, Piotr Bałtroczyk, kabaret Anim Rumru, kabaret Skeczów Męczących, kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Grzegorz Halama, oklaski, kabaret Smile, Ewa Błachnio, zespół Taraka i Live Club Band. Także ewidentnie śmietanka tej sceny kabaretowej.
0: Będzie na rozrywkowo. Zdecydowanie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o to, kto poprowadzi, to będą to Paulina Sykut-Jerzyna, Piotr Bałtroczyk i Marcin Wójcik z kabaretu Anim Rumru.
0: Także i można się będzie pośmiać, i można będzie posłuchać muzyki przez te trzy dni, no dla każdego coś miłego.
1: Oczywiście
0: po prostu.
1: Oczywiście wszystko o godzinie 20 startuje, codziennie do później zapewne nocy i rzeczywiście no myślę, że jest różnorodnie, szczególnie muzycznie, no ewidentnie ten piątek, ale to tylko świadczy o różnorodności gustów muzycznych Polaków, no bo z jednej strony boys, piękni i młodzi, z drugiej popek, z trzeciej organek, a
0: z czwartej Sławomir.
1: A w ogóle Sławomir.
0: Sławomir to tam mam wrażenie, że wszystko będzie robił, bo i on prowadzić będzie, i będzie śpiewać, to po prostu człowiek orkiestra. No zresztą Sławomir przecież cały czas prowadzi swój Big Music Quiz, czy tam się ostatnio coś z nazwą nie zmieniło, bo ja już nie wiem.
1: Nie, nic o tym nie wiem, wszystko jest na swoim miejscu.
0: Aczkolwiek Sławomir z oglądalnością tego, bo ostatnio dotarłem do takich statystyk, jest na czwartym miejscu w ogóle. A bardzo mnie to cieszy, że na trzecim pod względem oglądalności miejscu jest Lala Poland, wyobraź sobie. No, z Polsatem
1: ale
0: i z TVN-em
1: przegrywają. Ale te programy jakoś tak się nie bardzo pokrywają, jeżeli chodzi o emisję. Tam przecież o 22.25 zaczyna się Lala Poland, a ciut później kończy się Big Music Quiz, dlatego akurat ja wczoraj oglądałam jedno i drugie, także to też akurat dobrze, ale tak, masz rację, to bardzo dobry wynik Lala Poland i też cieszę się, że ta produkcja została doceniona przez widzów, bo to jest rzeczywiście jedna z lepszych rzeczy, którą nam dobra zmiana przyniosła do telewizji.
0: To prawda. A teraz nie będzie Lala Poland, będzie natomiast Sławomir.
1: Bo jakżeż
0: Sławomir, oczywiście, zaśpiewa.
1: W tym momencie chcieliśmy przesłać specjalne pozdrowienia dla naszego słuchacza Adriana, ponieważ
0: tak.
1: Z jego twitterowych wpisów wynika, że jest fanem Sławomira, także myślę, że bardzo się ucieszy, że usłyszy taki przebój, jak ty mała znów zarosłaś, o tym utworze również pisał. No a potem no myślę, że odzwierciedlimy właśnie tę różnorodność festiwalu sopockiego w tym roku, ponieważ będzie Michał Bajor, czyli ten właśnie artysta, który będzie świętował w sobotę swój jubileusz i utwór tytułowy poniekąd tegoż właśnie koncertu, czyli Moja Miłość Największa.
0: Ale najpierw połączenie country z galą piosenki biesiadnej, czyli Sławomir.
2: Radio BHT.
0: I teraz sobie wyobraź, że po Michale Bajorze wchodzi Sławomir albo Popek.
1: To jest trudne. No. To naprawdę jest trudne, no.
0: To jest ciężkie. Natomiast teraz też ciężki temat, bo ciężki orzech do zgryzienia podejrzewam, że mogą mieć obecnie niektórzy pracownicy EuroZet, bo nie wiedzą, co się tam do końca dziać będzie. No i pytanie, czy w związku z tym nastąpiły kolejne odejścia, bo oto według ustaleń serwisu wirtualnemedia.pl Marek Smułka rozstał się z Radiem Z w zeszłym tygodniu, a Tomasz Florkiewicz, Jacek Gratkiewicz i Paweł Orlikowski rozstali się w poniedziałek. Także cztery odejścia w bardzo krótkim czasie i to są odejścia oficjalne.
1: Przypadek?
0: Tak, no nie sądzę, żeby przypadek.
1: Nie wiadomo.
0: No właśnie. Natomiast odejścia jak najbardziej oficjalne, bo te odejścia potwierdziła rzecznik prasowa EuroZetu. Tomasz Florkiewicz był związany z Radiem Z przez 12 lat. Poprzednio przez 2,5 roku wspólnie z Agnieszką Kołodziejską prowadził poranne pasmo. Dzień dobry bardzo. Z początkiem kwietnia wprowadzono ramówkę, której gospodarzami tej audycji zostali Damian Michałowski i Michał Korościel. Wcześniej Tomasz Florkiewicz był gospodarzem innych pasm w ciągu dnia. No i tak jeszcze pod koniec też zresztą był gospodarzem programu takiego przedpołudniowego, jeżeli chodzi o Radio Z. Natomiast co do kolejnych panów, którzy się rozstali z Radiem Z, to Jacek Gratkiewicz i Marek Smułka pracowali w Radiu Z przez 9 lat. Obaj redagowali i prowadzili serwisy informacyjne. Gratkiewicz przygotowywał też przeglądy prasy, a Smułka był reporterem. Jacek Gratkiewicz wcześniej pracował w Chili Z, a Marek Smułka w Tok FM i RMF FM. Z kolei Paweł Orlikowski dołączył do zespołu Radia Z w połowie 2014 roku. Początkowo był asystentem wydawcy, a od września ubiegłego roku przygotowywał i prowadził wiadomości drogowe. No i takie to odejścia, ale też mamy powroty. Tyle dobrego.
1: Mamy powroty i w tym miejscu dziękujemy za czujność naszej słuchaczce Katarzynie, ponieważ to ona zwróciła nam uwagę, iż pani Justyna Dżbik-Kluge wróciła po urlopie macierzyńskim do Radia Z i na razie pojawia się w wieczornym paśmie po godzinie 22 jako współprowadząca i jest to coś na kształt programu Halo Z, który prowadziła kilka lat temu, czyli program dotyczący ważnych tematów społecznych, również ubarwiony telefonami od słuchaczy. Natomiast Tomasz Kasprzyk prowadzi obecnie pierwszą część programu Dzień z Radiem Z, czyli zastępuje w tym miejscu Tomka Florkiewicza.
0: Właśnie. Tak to wygląda. Ciekawe, jak dalej będzie się zmieniało Radio Z. Ciekawe, kto tam jeszcze z redakcji odejdzie. No ale może też i powrócą ludzie. Jacyś, którzy niegdyś w tej stacji pracowali, a być może też jacyś nowi się pojawią. Wszystko płynie. I to jest, myślę, że bardzo dobry opis tego, co obecnie tam się dzieje. To się poruszasz. No tak, tak. Tym bardziej. A teraz piosenka. Piosenka o tym, że odchodzić to męska rzecz. To będzie taka coś z gatunku poezji śpiewanej, nawet bym powiedział. Zaśpiewa taki zespół jak Nasza Basia Kochana. Rzeczywiście, no w tym przypadku odchodzić męska rzecz, a pani Justyna wróciła, to co, kobieca powracać? Tak?
1: Ja zawsze myślałam, że męska rzecz być daleko. Kobieca wiernie czekać. Jednak pani Justyna poczekała, że się skończy urlop i wróciła. Dokładnie. To jest ma dobra puenta.
0: Tak, a teraz posłuchajmy piosenki.
2: Radio DHT.
0: No na pewno żywiej będzie po 18:00. Na pewno. No, was zapewniamy. Polo Strefa po godzinie 18:00 i Kazimierz Parzych się z wami spotka. A teraz jeszcze jedna informacja, jaką dla was na dziś przygotowaliśmy. Dotyczyć będzie finału sprawy, o jakiej było przez pewną chwilę głośno. Mianowicie TVP, jak i zresztą TVN również, dość mocno irytowało się na Wirtualną Polskę. Mianowicie irytowali się oni o to, że WP Pilot, czyli ta aplikacja mobilna Wirtualnej Polski, bierze sobie ich kanały na zasadzie tak zwanej must carry, must offer. No i bez jakichkolwiek umów, bez opłacania jakichkolwiek tantiem, po prostu je retransmituje. sprawa, przynajmniej ze strony TVP, teraz zaogniła się jeszcze bardziej, no bo wiadomo, mundial, prezes Kurski musiał pieniądze wyłożyć na opłacenie licencji. No i sprawa ma swój finał w geście dobrej woli wirtualnej Polski, przynajmniej na razie, prawda?
1: Dokładnie, wczoraj dostałam takiego maila z WP Pilota. Ty,
0: ja też dostałem, może? Też.
1: Nie? Tak. Też. O tym, że na 2 miesiące zostaje wstrzymana obecność kanałów TVP w WP Pilocie. I w komunikacie przekazanym portalowi wirtualnemedia.pl napisano, że strony zgadzają się, że obecne regulacje prawne w zakresie must carry, must offer są niedoskonałe. Wirtualna Polska deklaruje, że zależy jej na porozumieniu ze wszystkimi partnerami i że w geście dobrej woli zdecydowano wyłączyć stację TVP z tej usługi WP Pilot do 16 lipca na czas planowanych negocjacji transmisji przez Telewizję Polską Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Strony będą poszukiwały nowej formuły porozumienia na warunkach komercyjnych. Co na ten temat ma do powiedzenia pan prezes Wirtualnej Polski? Cieszę się, że rozpoczęte negocjacje mogą zaprocentować nie tylko dostępem do 3 kanałów, ale do całej bogatej oferty telewizji publicznej. Wierzę, że na porozumieniu dwóch polskich mediowych spółek skorzystają przede wszystkim widzowie. Tak właśnie wyjaśnia Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski. A co na to inny prezes Jacek, ten wiadomo który. Zależy mi na wypracowaniu nowego modelu biznesowego, który będzie dostosowany do współczesnego rynku medialnego i będzie brał pod uwagę jego wszystkie niuanse. Temu będą służyły zbliżające się negocjacje. Naturalna wydaje się sytuacja, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej i na VOD TVP.pl, czyli u nadawcy, który poniósł koszty pozyskania praw do tego wydarzenia. No tak. Stacje TVP1, TVP2 oraz TVP Warszawa były dostępne w usłudze WP Pilot na podstawie zasady tej właśnie must carry, must offer, zawartej w ustawie o radiofonii i telewizji. Takie stanowisko przedstawiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji we wrześniu 2015 roku, kiedy to nakazała TVP udostępnienie tych 3 kanałów w spółce Netvisor właścicielowi WP Pilota. W ramach zasady must carry, must offer w WP Pilocie dostępne są również stacje Polsat, TVN, TV Puls i TV4, przy czym z żadnych z tych nadawców Wirtualna Polska nie musiała podpisywać umowy na rozpowszechnianie tych właśnie kanałów.
0: Szczerze powiedziawszy, ja tak czytam te informacje i szczerze mówiąc zastanawiam się, o co do końca chodzi. Bo przecież,
1: bo
0: to jest naprawdę, to jest moim zdaniem jedna wielka burza w szklance wody. Bo ja zrozumiałbym, że na przykład TVP ma z tym jakiś problem, jeżeli wycinane byłyby reklamy z przekazu telewizyjnego.
1: No
0: i gdyby te reklamy były zastępowane czymś, co tam Wirtualna Polska sobie nakłada. Ale przecież oni tego nie robią. Czyżby przychód z reklam na stronie internetowej TVP był aż tak duży, że jest się o co bić? Poza tym jest jeszcze tak naprawdę drugi plus tego wszystkiego, jeżeli WP transmitowało 1 i 2 chociażby. Mianowicie taki, że TVP ponosiła mniejsze koszty związane z obsługą łącz internetowych. No to przecież też musi być cała infrastruktura, żeby to działało. Ja na miejscu TVP, szczerze mówiąc, jedyną prośbę, jaką miałbym do Wirtualnej Polski, i to by była prośba ze wszechmiar uzasadniona, to prośba o statystyki. No bo myślę, że internautów oglądających telewizję z WP Pilotem jest naprawdę całkiem sporo. Sam czasem korzystam z tej aplikacji. Ty zresztą też.
1: Ja też.
0: No właśnie. Więc ja myślę, że tu wypadałoby, żeby Wirtualna Polska po prostu udostępniła każdemu z nadawców informacje o tym, ile osób ogląda program, i to są twarde dane, które też mogą na przykład posłużyć do formułowania jakichś, nie wiem, większych cenników reklamowych albo innych rzeczy tego typu. No I ja naprawdę tego zupełnie nie rozumiem i zupełnie nie rozumiem problemu, a w internecie już jednak parę lat siedzę, zastanawiam się, czy dłużej przypadkiem niż prezes Kurski. To nie, ale nie rozumiem tego. I jedyne właśnie to uzasadnienie, to, które mi przychodzi do głowy, to chodzi po prostu o reklamy. No bo wiadomo, wtedy reklamy, które są gdzieś tam w aplikacji mobilnej czy na stronie internetowej, no to zysk z nich ma tylko i wyłącznie Wirtualna Polska. Oni się przecież nie dzielą tym zyskiem w żaden sposób z TVP. To jest ich przychód wypracowany. No, także tyle mojego komentarza. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałabyś dodać do tego.
1: Myślę, że już wszystko powiedziałeś. Rzeczywiście jakoś tak z naszej perspektywy ta afera się wydaje istotnie nieuzasadniona.
0: Dużą w szklance wody, tak naprawdę. Kolejny RTV za tydzień się na naszej antenie pojawi. Też
1: za tydzień
0: chyba
1: się pojawi,
0: będzie
1: o której
0: krótsze,
1: się okaże.
0: To się jeszcze okaże.
1: Ale zapowiada się, że również krótsze.
0: Tak, i zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, co jest w telewizji granej i o czym radia szumią fale, no to polecamy się już za tydzień, albo po 16, albo dopiero po 17. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu środa, pierwszy dzień czerwca 2022 roku, a zatem święto wszystkich tych mniejszych i większych dzieci. Witamy serdecznie w kolejnym, to już 135. wydaniu Tyflo Przeglądu. A dziś nasza audycja w składzie Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobry wieczór, dzień dobry. Zapraszamy Was również oczywiście do tego, żebyście aktywnie uczestniczyli w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. O szczegółach kontaktu powiem za moment, bo najpierw powiem o tym, co dziś w programie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aktualizacja Europejskiej Unii Niewidomych i Ukraińskiego Związku Niewidomych a propos sytuacji w Ukrainie. Dyktowanie w Windows 11 dostępne dla wszystkich. Technologie dla niewidomych. Czy to się opłaca? Virtual DJ i jego dostępność. Studio Link. Otwarte rozwiązanie dla podcasterów i tworzących audycje radiowe. Muzeum Książąt Czartoryskich 10 czerwca zaprasza niewidomych. W Stanach dźwiękowe światła odliczają, ile zostało do zmiany na czerwone. Książka dla zainteresowanych edukacją muzyczną od Towarzystwa Muzycznego imienia Edwina Kowalika. People Lens. Microsoft pomoże niewidomym w kontaktach międzyludzkich. Powstał cykl podcastów o działalności Polskiego Związku Niewidomych. Mini recenzja laptopa gamingowego Asus ROG Scar. Gitnoter. Nasze notatki na GitHubie. Nowa aplikacja do usuwania wokali z piosenek. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Z pewnością będzie więcej tych informacji, a jeszcze więcej może być ich również za Waszą sprawą, bo bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żebyście się z nami kontaktowali, komentowali oczywiście to, o czym my będziemy tu rozmawiać, ale także i żebyście podrzucali jakieś swoje ciekawe informacje, bo my nie mamy monopolu na wiedzę, zawsze to podkreślam, więc możecie do nas pisać, możecie do nas dzwonić i również informacjami interesującymi dla was, a mam nadzieję, że także i dla nas, i dla naszych słuchaczy, przede wszystkim dla naszych słuchaczy, się dzielić. A można to zrobić na kilka sposobów. One wszystkie są wymienione na naszej stronie kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy na Facebooku, więc tam pod transmisją możecie pisać komentarze. Możecie dzwonić do nas na Zooma, tyflopodcast.net/zoom. Na tej podstronie są linki, za pomocą których się bezpośrednio do nas na antenę wdzwonicie. A możecie również po prostu na kontakt.tyflopodcast.net napisać, bądź też z poziomu aplikacji do słuchania tyflopodcastów i słuchania Tyfloradia. Tyle tego teoretycznego wstępu, to teraz przechodzimy już do informacji, które udało się zebrać. Na dobry początek kilka informacji od Tomka, na dobry początek dyktowanie w Windowsie 11, które to nam się objawiło i działa ponoć, prawda?
4: Tak, działa, to znaczy, momencik, ja tu muszę przejść w miejsce, gdzie jest troszkę ciszej. W każdym razie Paulina jakiś czas temu mówiła, że jest dyktowanie w języku polskim w Windowsie 11. Tylko że Paulina ma ten insider preview tak zwany, czyli tą taką, powiedzmy, wersję betę, do której się można zapisać. Ja mam Windowsa 11, po prostu Windowsa 11 Pro zresztą wersję i no tam już działa. Czyli potwierdzam, że dyktowanie w języku polskim w Windowsie 11 działa, w Windowsie 10 nie. No i to taki dodatek do tego, co było. Przypomnę tylko, że żeby z tego skorzystać, wciskamy Windows plus H, czyli menu Start plus H. I to działa całkiem nieźle. Testowałem. Rzeczywiście wspiera interpunkcję. No, ale na przykład puszczałem mu piosenki. To piosenek już nie potrafi wyciągnąć z piosenek tekstu, ale puściłem kawałek audycji radiowej, to nawet działało, bo tam lektorzy, wiadomo, muszą mówić wyraźnie, zrozumiale i wtedy to działa, nawet na jakimś podkładzie muzycznym.
0: No to rzeczywiście fajna sprawa, już coraz bliżej jesteśmy tego, podejrzewam, że ta sztuczna inteligencja będzie w stanie rozumieć coraz więcej i no wtedy to z pewnością odciążymy sobie palce pisząc na klawiaturze, chociaż ja mam cały czas takie wrażenie, że to jest jednak pewien taki inny tryb pracy z komputerem, na który wcale nie tak łatwo niektórym będzie się przestawić.
4: Tak, bo ja pamiętam, że mówię, no dobrze, to teraz na forum coś napiszę i jakoś nie wiedziałem w ogóle, co napisać.
0: Co napisać, no? No właśnie.
4: Tak na klawiaturze to jakoś to spłynęło, a tak powiedzieć? Ale co ja mam powiedzieć, bo to przecież musi być
0: sensowne,
4: tak, żeby to potem jeszcze czytało się to dobrze.
0: Dokładnie.
4: To jest tak, co ciekawe, na telefonie jakoś łatwiej mi to przychodzi. No jakoś tak.
5: To precyzuj, Tomaszu, co można myśli przez działa interpunkcja. Czy jak ja go zapytam, a gdzie ty wczoraj byłeś? To czy on wykryje, że to jest znak zapytania, czy ja muszę powiedzieć, a gdzie ty wczoraj byłeś, znak zapytania?
4: Znak zapytania, dokładnie tak. To działa tak samo zresztą jak w Google, przynajmniej na razie działa to w ten sposób. I przynajmniej w języku polskim, nie wiem czy w angielskim też to tak działa. Wiem, że tam Google miał coś robić z tym, żeby wykrywał sposób mówienia i na tej podstawie wstawiał interpunkcję. Microsoft jeszcze tego nie robi i nie robi też standardowych regułek, że przed, że jest przecinek, przed, ale i takie różne. No ale... Aha, i jeszcze jedna rzecz. Nie polecam używania tego na głośnikach ze skierowanym na głośniki syntezatorem mowy, zwłaszcza takim bardzo wyraźnym, bo autentycznie udało mi się doprowadzić do tego, że syntezator mówił to, co było wpisywane, to Microsoft powtarzał, wpisywał to, co mówi syntezator, więc syntezator powiedział to raz jeszcze i tak z 10 razy w jedno słowo mi się wpisało, albo dwa.
0: Ale to już parę razy widziałem coś takiego na przykład na Facebooku i to chyba na różnych systemach, i to na iOSie i na Androidzie, jak ktoś na przykład nie był w stanie wyłączyć dyktowania głosowego z jakiegoś powodu i to mu się tak trochę zacięło i tam na przykład na samym końcu było coś, punkt wstawiania na końcu, to z iOS-a chociażby, albo inne rzeczy no tego typu. To już było, więc ta synteza rzeczywiście jest zrozumiana przez te narzędzia do rozpoznawania mowy.
4: Ja mam Natana z RH Voice'a ustawionego dość szybko i Microsoft no, nie powtórzył tak wszystkiego po Natanie, część słów jak najbardziej, tylko że w Windowsie wystarczy wciśnięcie jednego klawisza, żeby to zaczęło działać. Wiem, że kiedyś do NVIDIA była jakaś wtyczka chyba, która bazowała na tym rozpoznawaniu mowy Microsoftu. Ona była angielska, ale ciekaw jestem,
0: ale
4: czy...
0: Ale Google'owa też, ale było coś też do NVIDIA, co działało na zasadzie rozpoznawania mowy Google'a. To już dawne czasy
4: były. Tak, tylko tu chodziło o sterowanie NVIDIA, to znaczy, żeby do NVIDIA wysyłać komunikaty głosem.
0: A tak, tak, tak, tak. To było po angielsku, to masz rację.
4: Więc może warto by się tematem zainteresować. Ktoś, kto umie w programowanie albo w tłumaczenia... Może,
5: wiesz co, ale
4: czas.
5: Jeżeli się nie mylę, to nadal polegało na module właśnie jakby sterowania głosem Windowsem, a nie dyktowania, bo to są trochę dwie inne rzeczy. Zauważ, że Windows ma taki moduł, że ty nie musisz nic naciskać, ty nie musisz nic robić, tylko ty mu mówisz przejdź na pulpit i on przechodzi na pulpit, oczywiście po angielsku. I to chyba bardziej na tym się opierało i dodawało temu parę fajnych rzeczy, żeby to działało z NVDA-em niż cokolwiek innego.
4: Aha, okej. Okay.
5: To też
4: w każdym razie
5: Dragonem
4: się warto powiedzieć, że NVDA powtarza te różne nasze słowa, które wpisujemy, więc to po pierwsze może trochę rozpraszać. Więc warto gdzieś tam też mieć na to uwagę. Oczywiście przez cały czas mowa o Windows 11, bo to działa w Windows 11.
0: I tu tę okoliczność się pojawiło kilka pytań od Michała, więc może od razu je przeczytam i Tomku, być może na niektóre z nich będziesz znał odpowiedź. Czy wiemy, jak dużo tekstu można podyktować?
4: Nie wiem, ale możliwe, że kiedyś to przetestuję.
0: Czy dyktowanie i Windows 11 działa lepiej niż to wcześniejsze z Microsoft Worda?
4: Podejrzewam, że działa tak samo. Podejrzewam, że to jest ten sam mechanizm.
0: To jest pewnie ten sam silnik,
4: nie wiem,
0: tak.
4: Nie weryfikowałem tego.
0: I jeszcze jedno. Pytanie, jak włączyć dostęp do mikrofonu przy pierwszym uruchomieniu dyktowania. Ktoś mi wspominał, że nie wie jak i dlatego to Windows H mu nie działało.
4: Ojej. Mi to się jakoś zrobiło automatycznie. Zapytał, powiedziałem mu, że tak i to się zrobiło. Chyba gorzej,
0: jak ktoś za pierwszym razem powie nie.
4: Zignoruje ten komunikat albo powie, że nie, to wtedy jest jakiś coś w ustawieniach chyba, czy w tym centrum, bo to teraz tych centrów powiadomień, czegoś, to w Windowsie jest dużo różnych. Moment, Martynka. Wiem. I nie wiem dokładnie, gdzie to się włącza.
0: Okej, okay. No ale w każdym razie rzeczywiście, też mi się wydaje, że powinno to za pierwszym razem się pojawić jakiś komunikat, a później ja bym tego gdzieś może pod Windows i szukał, tam gdzieś zagłębił się w te ustawienia. Mam nadzieję, że ten skrót się nie zmienił, bo ja cały czas jeszcze korzystam z Windows 10 i tam pod Windows i zdaje się, że gdzieś jest jakaś taka sekcja z tymi uprawnieniami wszystkimi do tych rzeczy, do których system i inne aplikacje powinny mieć albo mogą mieć dostęp. Teraz Tomku, jeszcze jedna informacja od ciebie, mianowicie dotycząca spotkania dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Krakowie.
4: Tak, jest rzeczywiście spotkanie. Ojej, tu mi na razie córeczka gdzieś tam coś mówi.
0: Świętuję.
4: Świętuję oczywiście, to pozdrawiamy też wszystkich, którzy dziećmi są, a myślę, że takich słuchaczy u nas może troszkę być. Ja się muszę do tego przygotować, więc może jeszcze gdzieś tam za chwilkę o tym.
0: To wiesz co, to ja może już po prostu, bo też mam tę notatkę, więc na szybko ją przeczytam, bo to jest spotkanie, na które zaprasza Muzeum Książąt Czartoryskich. Ono będzie 10 czerwca. To spotkanie będzie w ramach cyklu Muzeum Przyjazne, czyli spotkania dla osób niepełnosprawnych. To wszystko dziać się będzie na ulicy Pijarskiej 15 w Krakowie. Tak jak wspomniałem, będzie to 10 czerwca w piątek od godziny 17.30 do godziny 19.00, a prowadzić to spotkanie będzie pani Anna Sokulska, licencjonowana przewodniczka, miejska miłośniczka Krakowa, wieloletnia współpracowniczka działu edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie oraz innych instytucji muzealnych. Będzie to spotkanie z przewodnikiem i wykorzystaniem audiodeskrypcji do wybranych dzieł. Wstęp złotówka, także prawie darmo. Słuchajcie, jeżeli mieszkacie w Krakowie i chcielibyście się wybrać do tego muzeum, no to polecamy. Jest jeszcze trochę czasu, więc tak akurat może na przykład po pracy można sobie taką wycieczkę zrobić. Zachęcamy serdecznie. A teraz już przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem do informacji, które przygotował Paweł. No znowu taki temat, który wraca do nas jak bumerang, czyli dotyczący tego, co u naszych wschodnich sąsiadów w Ukrainie się dzieje, no, przez rosyjską agresję.
6: Tak, mamy kolejną aktualizację z ramienia EBU, European Blind Union, czyli organizacji europejskiej zrzeszającej różne związki niewidomych w różnych krajach. Członkiem takiej unii jest również ukraiński związek niewidomych i właśnie władze też instytucji wysłały do EBU jakiś list ostatnimi czasy, który to list został przytoczony w miesięcznym biuletynie Europejskiej Unii Niewidomych. I ja się z tym listem zapoznałem i dzięki temu tłumaczeniu, które zostało tam opublikowane, wiemy mniej więcej, jak sytuacja wygląda na miejscu, bo wiele mówimy tu o pomocy, jakiej udzielamy my w Polsce, troszkę o tym, jak to wygląda za granicą. Ja już też zachęcałem, żeby chociażby za pomocą tłumacza Google wybrać się na stronę cputos.org i tam poczytać, czy nawet org.ua chyba jest adres, i tam poczytać, co się dzieje z tłumaczem Google. Daje to pewien obraz tego, jak sytuacja wygląda na miejscu. Natomiast dla osób, które mimo wszystko wolą to jednak przeczytać po angielsku lub usłyszeć od nas tłumaczenie, no to ten list się poleca. Co się dowiadujemy? No dowiadujemy się, że oczywiście, no, czego można się było spodziewać, zniszczeniu uległy budynki, również cywilne, budynki mieszkalne, w tym wielu osób niepełnosprawnych i niewidomych. No i mamy tu informację na przykład, że w Kramatorsku, w Rubiżańsku, jednostka numer 1, w Mariupolu jeden z budynków też, w Łysychańsku zostały zniszczone. W Winnicy zniszczone zostały okna w wyniku upadku bomby, wybuchu. W Iwano-Frankiwsku budynek znajduje się w pobliżu lotniska wojskowego, w związku z czym też cały budynek, z tego co się stało, co tu jestem czytam, został ugodzony. No i powstały pęknięcia w murze, które będą wymagały w elewacji, będą wymagały, no, dość solidnych napraw. Kompletnie zniszczona siedziba w Ługańsku. No i dalej, mimo wszystko, związek stara się działać. Ewakuacja ponad 500 osób, zarówno do zachodniej części Ukrainy, jak i za granicę. Bardzo aktywne są tutaj okręgi wołyński, lwowski, zakarpacki i inne tam właśnie w okolicach gdzieś zachodnich. Dalej starają się włodarze tej związku zagwarantować jakiekolwiek warunki mieszkalne. Powstały ośrodki, w których osoby właśnie niewidome mogą i niepełnosprawne zamieszkać. Nikt nie przewidział, że będzie potrzeba tak dużej ilości ludzi, ugoszczenia, w związku z czym są problemy tutaj już jakieś finansowe z wypłaceniem rachunków. Był jakiś fundusz przeznaczony, nie było go wiele, ale był przeznaczony na działalność związku jeszcze na początku roku, natomiast wszystko zostało teraz odcięte z uwagi na to, że wszystkie finanse, no, jak jest do przewidzenia, idą na koszta działań wojennych. Jakieś możliwości pracy dalej są tworzone, jakieś wytwarzanie przedmiotów, które są gdzieś tam konieczne. i tak dalej. Lokalna społeczność dzieli się czym może, nawet gdzieś tam farmerzy udostępniają jakieś swoje świnie i że tak powiem zwierzęta, tam gdzie jest to gdzieś tam potrzebne. Siedziba w Dniepropetrowsku zajęła się ewakuacją osób z okręgów Donieckiego i Ługańskiego, zwłaszcza z Mariupola. I tutaj dalej Winnica również gdzieś tam założyła jeden z pierwszych ośrodków. I tutaj właśnie są te problemy, o których jest mowa. Natomiast Europejski Związek Niewidomych też dzięki wpłatom na Fundusz Solidarnościowy, nie wiem, czy to jest ten sam fundusz, czy tym funduszem dzieli się też Światowa Organizacja Niewidomych, czyli mówimy o tych samych w tym momencie pieniądzach, które zostały zebrane dzięki koncertowi We're With You. Nie jestem pewien, czy o te środki chodzi. Natomiast jakiś Fundusz Solidarnościowy samej Europejskiej Unii Niewidomych był aktywny, no i dzięki wsparciu była możliwość nawiązania kontaktu ze Związkiem Niewidomych Ukraińskim i przekazania im pewnych środków na odbudowę. No, nie brzmi to jakoś kolorowo wszystko, jest to straszne, mówimy o tym cały czas, kiedy tylko temat się pojawia. Wytrwałości, no i powodzenia i miejmy nadzieję, że ci wszyscy ludzie, którzy stracili pracę, dach nad głową przede wszystkim, swoje bezpieczeństwo, będą mogli je jak najszybciej odzyskać.
0: Pozostaje mieć taką nadzieję, a teraz jeszcze takie echa naszej poprzedniej audycji, mianowicie to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i ta dyskusja nam się wywiązała tak niejako przy okazji innego wątku, mianowicie technologie dla niewidomych. Ja to zatytułowałem technologie dla niewidomych, czy to się opłaca? I tu, tak jak wspominałem i został wywołany przez naszego słuchacza Łukasza, jak dobrze pamiętam, Petros Psylos. Ja akurat kontakt na Facebooku z Petrosem mam i pozwoliłem sobie zapytać go o te kwestie właśnie jego rozwiązań dla osób niewidomych. Dlaczego one się nie rozwijają? Co właściwie się stało? Jakie były powody? I mam tu komentarz od Petrosa i teraz pozwolę sobie wam go odczytać. Hej, fakt, większość projektów sprzętowych jest niestety wstrzymywana. Powody są zwykle biznesowe. Inwestor patrzy na wielkość rynku, zysk netto przy marży, która siłą rzeczy musi się mieścić w pewnych racjonalnych granicach. Gdy dołoży się do tego wszelkie koszta związane z wprowadzeniem sprzętowego produktu na rynek, takie jak formy wtryskowe i produkcja elektroniki, badania, by spełnić dyrektywy wszystkie, marketing, hala produkcyjna, testy i tak dalej, to bez wsparcia państwa, jeśli mówimy o inwestorze prywatnym, kalkulacja jest niestety taka, że lepiej zarabiać na produktach masowych. Szybszy zwrot poniesionych kosztów, większy potencjał rynkowy, a jeśli coś wchodzi na rynek, to koszt jednostkowy jest przeogromny. Pamiętam czytniki kosztujące 15 tysięcy złotych, gdy koszt produkcji to może jakiś 1000 złotych. Niestety tak to wygląda, jeśli mówimy o inwestorze prywatnym w Polsce. U mnie wyglądało to tak. Dostaliśmy fundusze europejskie, skończyliśmy pierwszą turę inkubacji, miała być druga, jednak inwestor wycofał się, a innego nie udało mi się znaleźć wtedy i zamknęliśmy projekt z funduszami. Szkoda, że nie było wsparcia państwa, funduszy państwowych na takie prace wtedy, takich pokrywających 100% wydatków, jak chociażby obecnie z dostępność Plus. Wymagały one zawsze dużego wkładu i własnego i siłą rzeczy inwestora. A teraz nie wiem, może są nowe opcje. No także jak sami widzicie, no to jest po prostu kwestia kosztów, kwestia tego, że ktoś za taką produkcję musi zapłacić, a to co my widzimy na samym końcu, takie urządzenie, które jest dla nas dostępne, to nie jest sama produkcja, bo to tak jak wspominał Petros, to jest kwestia też zaprojektowania tego, zrobienia różnych badań i tak dalej, a zawsze jak jest mała grupa do celowa, no to niestety będzie drogo.
5: Ale tutaj jedna bardzo ważna, uważam, i ciekawa kwestia została poruszona, o której mało osób mówi, mało osób wspomina, mało osób wie, a ona ma duży na to wszystko wpływ.
0: Normy?
5: Że jakby jedną, właśnie, normy i certyfikacje, i to zwłaszcza jeżeli chodzi o notatniki brajlowskie, jeżeli chodzi na przykład o monitory brajlowskie, bo prędzej czy później pojawia nam się kwestia Bluetooth. I w momencie, jak pojawia nam się w urządzeniu kwestia Bluetooth, to urządzenie już jest poniekąd odbiornikiem i nadajnikiem radiowym i na to są potrzebne odpowiednie pozwolenie, na to są potrzebne odpowiednie licencje. Tak naprawdę na każdym rynku osobne, czyli tam Ameryka ma swoje FCC, Unia Europejska ma swoje instytucje. Każda z tych instytucji potrzebuje odrębne jakieś swoje w ogóle certyfikacje i te certyfikaty są robione z myślą, że jeżeli ty wprowadzasz urządzenie na rynek, to ty raczej tego urządzenia trochę sprzedaż, więc one sobie tam mogą naście, powiedzmy, czy 10, czy 100 tysięcy kosztować. I to jest bardzo często na przykład tak, że Wi-Fi to jest jeden certyfikat, Bluetooth to jest drugi certyfikat, coś tam to jest trzeci certyfikat.
0: Bo to jest wszystko radio.
5: Dokładnie.
0: A pasmo radiowe jest bardzo mocno reglamentowane.
5: Tak. I trzeba upewnić, że aby nie będzie takiego przypadku, że nasz notatnik brajlowski będzie wszystkim sąsiadom wokół psuł internet na przykład. I to też państwo bodajże chyba z Canuta tego czytnika takiego do książek, jeżeli się nie mylę, właśnie byli kiedyś pytani, bo oni też szli w to, żeby to było w miarę tanie urządzenie. No, czy Bluetooth, czy Wi-Fi, jakby dlaczego nie? No i właśnie oni powiedzieli, że cenowo dodanie Bluetootha i Wi-Fi to nie jest wielki problem. To się da całkiem prosto zrobić. Ale problem jest właśnie w tym, że jeżeli wprowadzamy takie urządzenie do sprzedaży, no to się pojawia, co się pojawia. I się pojawia problem.
0: No niestety, to są tego typu problemy i to jest poniekąd odpowiedź, dlaczego tak drogo, dlaczego to tyle kosztuje i raczej taniej nie będzie, chociaż cały czas no, gdzieś tam są jakieś różnego rodzaju próby, gdzieś tam się mówi, no bardzo często też w kontekście tych monitorów brajlowskich, tak, żeby w końcu jakoś udało się zejść z ceny. No i coś tam się powoli w tej kwestii dzieje, ale to jeszcze też nie jest tak, żeby każdy sobie mógł na coś takiego pozwolić i dopóki tak naprawdę technologii, która pozwoli wytwarzać Braille'a, nie opatentuje i nie wdroży przede wszystkim, bo patent to jest jedno, ale potem jest jeszcze kwestia wdrożenia i nie wdroży jakaś firma mainstreamowa pod pretekstem zupełnie innych rozwiązań, a to będzie jakimś takim trochę odpryskiem od tego, to podejrzewam, że będziemy jeszcze niestety długo mieli takie zaporowe ceny.
5: No a propos patentów, to kiedyś Alva, potem Optelek, teraz bodajże VFO, to miało patent na tak zwane klawisze routingu, czyli te wszystkie klawisze kursora, które się znajdują nad komórkami brajlowskimi, podejrzewam, że jeszcze ma. No i spory też jakiś tam haracz od każdego sprzedanego egzemplarza monitora brajlowskiego, niezależnie od producenta, szedł właśnie do Alwy ze względu na ten patent. Więc o tym też trzeba pamiętać, że nawet gdybyśmy spuścili cenę produkcji monitorów brajlowskich do zera i mogliby tych monitorów produkować na pęczki, to i tak koszty produkcji plus koszty wprowadzenia plus koszty transportu plus badania plus patenty plus tłumaczenie tego wszystkiego jeszcze na polski plus 20 ileś tam procent VAT-u, no to musi kosztować, to niestety musi kosztować. I to ja wiele słyszę takich opinii od ludzi, którzy coś tam gdzieś tam o fizyce wiedzą i wydaje mi się, że się znają, że to powinno kosztować 250 zł, to firmy monopoliści wykorzystują. No a jak się człowiek, im bardziej się człowiek w tę strukturę kosztową gdzieś tam potem zaczyna wczytywać, tym więcej wychodzi tam kwiatków, po których człowiek stwierdza, że no może dałoby się te ceny o 20% zbić, ale to niewiele więcej.
0: z tymi firmami monopolistami, no to jest też te, tak trochę, że trochę, owszem, tak jak mówisz na przykład o tym patencie, że jednemu trzeba płacić, tak, za pewne rzeczy i na pewno na tym ma zysk, ale to nie jest jedyna zmienna. Nie jest jedyna zmienna, która determinuje cenę tego typu urządzeń. Jeżeli wy macie swoje przemyślenia na ten temat, no to śmiało piszcie, czy na Facebooku, czy w komentarzach na kontakt tyflopodcast.net. A teraz zmieniamy temat. Zmieniamy temat na technologiczny i za który płacić nie trzeba, przynajmniej w niektórych rozwiązaniach, bo będziemy mówić o jednym rozwiązaniu płatnym, innym darmowym, do różnych zastosowań tak naprawdę, ale wszystko związane z dźwiękiem. Pawle, co tam ciekawego nam opowiesz tym razem?
6: Tak, to znaczy ja myślę, że to w ogóle jest trochę szersza opowieść, bo chciałem trochę opowiedzieć o podróży, jaką ostatnio odbyłem. Spędziłem ostatnie 10 dni w Niemczech i dlatego mnie nie było też tydzień temu z wami tutaj w tym przeglądzie. Ale dzięki tej wycieczce mojej i temu małemu urlopowi udało mi się dotrzeć do kilku naprawdę ciekawych rozwiązań. To z różnych frontów, bo miałem okazję obejrzeć pewne sprzęty Tyflo. Miałem też okazję zapoznać się z pewnym oprogramowaniem, które Tyflo już nie było, ale zdaje się być dostępne. No ale wszystko po kolei, więc miałem okazję przyjrzeć się WeWalkowi. Miałem w ręku WeWalka i miałem możliwość też z tym WeWalkiem się przejść. Co mogę powiedzieć o WeWalku? WeWalk, czyli ta inteligentna laska, ta słynna taka, która się zgra różnych takich rozwiązań, jakoś tam komercyjnie wybiła i zdaje się być najpopularniejszym towarem tego typu, przynajmniej gdzieś za granicą. No i co mogę powiedzieć o WeWalku? WeWalk jest laską. Rzeczywiście kiedyś mówiłem, że to jest nakładka na laskę i to prawda. Natomiast warto o tym mówić dalej, że jest to laska, ponieważ kupujemy cały zestaw. Kupujemy laskę Ambutech plus zamiast rączki tej standardowej, która tam jest, nakładka, na której jest oczywiście przycisk aktywujący, jest głośniczek, jest sensor taki sonarowy do wykrywania przeszkód i jest, no jest też mikrofon jakiś powiedzmy mały, jest touchpad. Touchpad, który obsługuje 8 różnych gestów. Jest to przesunięcie w prawo, przesunięcie w lewo, podwójne stuknięcie z przytrzymaniem, zsunięcie zdaje się i rozsunięcie palców, przesunięcie dwoma palcami w dół i przekręcenie tak jakby rotor na iPhone'ie. No i ta laska wykrywa przeszkody, to już wspomniałem, i ta laska paruje się również z aplikacją WeWalk na smartfona, o tym też już pewnie słyszeliście, na iPhone'a i na Androida, i można wtedy używać nawigacji zakręt po zakręcie, a także nawigacji i przeglądania, jeżeli dane miasto wspiera Moovit, rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Brzmi cudownie? No jak działa? Kurczę, no szczerze powiedziawszy, trochę się zawiodłem, bo ma to kilka patentów, które są dość, muszę przyznać, felerne. Po pierwsze, no wiadomo, no sama ta rączka sprawia, że ta laska staje się troszkę cięższa. Mi to jeszcze aż tak nie przeszkadzało, byłem w stanie nią nawigować. Druga sprawa to jest elektronika. Jako, że to jest elektronika, to wszystko fajnie, kiedy słońce pięknie świeci. Mam nadzieję, że u was dzisiaj też pięknie świeci, aczkolwiek zapowiadają burze i grady i niesamowitą pogodę. I w takiej sytuacji pogodowej WeWalk nie przyda się na nic, bo jest zagrożenie zalania i uszkodzenia elektroniki. Jest oczywiście przewidziany przez producenta futerał na tą laskę, do którego możemy ją schować w czasie deszczu. I teoretycznie można by w nim też jakoś nawigować, natomiast blokuje to, po pierwsze, no, laska nie jest wtedy już białą laską i może to gdzieś być mylące, jak chodzi o oznaczenie i kolorystykę. Po drugie, szkoda futerału. A po trzecie, blokowana jest wtedy ta opcja sonaru, bo sonar już nie jest w stanie tak fajnie tych fal odbijać.
4: Ale to jest fascynujące. Jak to jest, że nie można było zrobić obudowy IP68, no bo nawet jakieś, no dobra, 68 to jest do zamoczenia, ale no spadnej na deszcz. Przecież jest tyle urządzeń, które są wodoodporne. Ja nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego to tak jest, dlaczego to jest podstawowy błąd. No przecież to jest normalne, że czasami się chodzi w deszczu, no bo tak. Nie wiem.
6: Nie wiem też na ile to jest tam gdzieś, pewnie wszystko się rozbija o ten nieszczęsny sonar. i ciężko mi powiedzieć, czy to by jakoś przeszkadzało, czy nie w samej konstrukcji. Natomiast no tak jest. Jest to wada, o której producent wie, przestrzega przed tym, no i tak mamy, jak mamy. Kolejną kwestią pozostawiającą wiele do życzenia jest głośnik. Głośnik, który on nie wydobywa dźwięku z telefonu. On ma własny screen reader, on ma własną syntezę. Wydobywają się z niego również dźwięki, bo po pierwsze jest dźwięk startowy i dźwięk zamknięcia. Dźwięk startowy, który przypomina troszeczkę dżing Radia Katowice, taki tara, pa, pa, pa, pa, coś tego typu. Wydobywa się z niego synteza, bo my no możemy oczywiście pewne rzeczy wykonywać z aplikacji na telefonie, no ale dużo poręczniej byłoby nam idąc robić te rzeczy na lasce. Więc sterując na lasce touchpadem mamy dostęp do jakby takiego uproszczonego menu. Jeżeli kojarzycie Blind Square'a i jego tryb nawigowania za pomocą pilota przy słuchawkach, gdzie do takiego mini menu mamy dostęp z pewnymi najważniejszymi opcjami, no to tu jest mniej więcej coś tego typu. Tylko z tego touchpada na lasce. I wszystko fajnie, tylko że głośnik ma jakość jak najbardziej telefoniczną, 8 kHz. Ta synteza, o ile jeszcze jest w miarę cicho na ulicy, brzmi tak, że nawet da się zrozumieć, co ona jeszcze mówi. Bo ona tam nam podaje nazwy ulic, przez które mamy skręcić. Kierunek by the way podawany na zasadzie lewo-prawo. I ewentualnie jakieś stopnie, ile stopni. I jakieś menu, jak tam czytamy, jakieś tam możemy wybrać sobie najbliższe miejsca, możemy wybrać

0: którą właściciel tego WeWalka znał, do miejsca, do którego szliśmy. I była to kompletnie inna trasa, ale to powiedzmy, że może można zwrócić na kark tego, że po prostu wygenerowana została inna trasa, inną drogą. No kierunki lewo-prawo, wiadomo, idziesz i tam za ileś metrów skręć w prawo. I on to co jakiś czas tam gdzieś powtarza, jak jest jakiś problem, to oczywiście ta odległość się zwiększa, trasa jest przeliczana. Wszystko jest przez ten głośniczek laskowy. Natomiast no mogliby się już postarać o jakieś tam godziny 12, już to przerabialiśmy tyle razy, żeby na kierunki godzinowe, albo chociażby na kompas. No było to już omawiane przy każdej jednej nawigacji, która to ogarnęła no nie tak jak trzeba. No i teraz tak, laskę możemy spiąć z telefonem, o tym już mówiłem. I w tym momencie, bo aplikacja domyślnie nie umożliwia nam wszystkich funkcji, umożliwia nam pewne rzeczy, potem niektóre są za barierą abonamentu. Abonament tam się odpala wieczyście w momencie, kiedy parujemy apkę z laską. I możemy sobie oczywiście sprawdzić nasze miejsce. No aplikację WeWalka kojarzycie, bo każdy z Was mógł ją sprawdzić i ci, którzy mogli, to pewnie przetestowali. Tam jest dostęp do miejsc w pobliżu, zakręt po zakręcie, jakaś obecna lokalizacja, powiedzmy ten transport i tam jeszcze parę rzeczy.
1: A ja mam, przepraszam, mam tylko takie krótkie pytanie. Tak. Jak wykrywa to przeszkody, to jak on pokazuje te przeszkody? Wibracją?
0: Jest, a właśnie, to jest kolejna rzecz. Jest to tylko wibracja i ja mam wrażenie, że każda jedna rzecz triggeruje ten sonar. To znaczy ja sobie szedłem prostym chodnikiem. Na 100% nie było tam niczego, co by mi zagrażało. Ani z góry, ani z dołu. I wiem, bo szedłem tą trasą, na nic nie wpadłem, on co chwilę wibrował. Częściej byłbym w stanie policzyć...
1: Może ludzie, którzy gdzieś tam przed tobą byli.
0: Na pewno to też, ale potem, bo to ja szedłem sam ze znajomym. On się wyrwał potem bardziej troszkę do przodu, ja zostałem z tyłu trochę sam, dalej. On cały czas gdzieś wibrował częściej niż nie. I mam wrażenie, że tam każda jedna mała rzecz była w stanie wywołać ten sonar. I też czasami miałem wrażenie, że ta wibracja jest na tyle gdzieś dyskretna i delikatna, że ciężko było mi uwierzyć, że on w tym momencie wibruje, czy nie. Nie potrafiłem jakoś temu do końca zaufać. To było na swój sposób takie dla mnie niepewne. Po pierwszym uruchomieniu oczywiście i sparowaniu tej laski otwiera nam się samouczek i możemy ćwiczyć te gesty. I tu się objawia kolejny bubel. Bardzo... Nie czuła płytka touchpada. Te gesty trzeba naprawdę mocno wykonać i z całej siły, żeby on te, prawda, gesty wykonywał. Naprawdę były takie sytuacje, w których ja tym palcem przesuwałem w prawo, nic. Musiałem naprawdę tak przesunąć porządnie, jak na starym Androidzie i dopiero wtedy on coś tam wykonał. Jest tam parę fajnych rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest opcja klaksonu. Tak, w tej lasce jest klakson. Tak, w tej lasce, jak się stuknie dwa razy z przytrzymaniem na płytce touchpada, laska zaczyna wydawać dźwięk, który słyszą wszyscy.
2: Uwaga, idzie niewidomy.
0: Po to, żeby nam zejść z drogi. Tak. Jest tam jakieś tam właśnie opcja tego takiego typowego sonaru, żeby kręcić się dookoła. On będzie wibrował, to można oczywiście gdzieś tam wyłączyć. Jest dyktowanie głosowe, do którego nie udało mi się jakoś dokopać. Nie umiałem go aktywować. Ono było jakoś aktywowane tym samym gestem, co ten klakson. I nie wiem, czy ono może jest aktywne tylko w niektórych jakichś tam sytuacjach, czy nie. Natomiast, no właśnie, trochę tam popróbowałem i nie dało się. Natomiast było to menu. To menu mówiło. Ciężko mi teraz powiedzieć, jakim głosem. Ja nie jestem dobry w odróżnianiu tych głosów, zwłaszcza angielskich i tak dalej. W prawo przesuwałem się po elementach, w dół rozwijałem je, w górę wychodziłem z powrotem i rzeczywiście było tam punkty w pobliżu, było tam jakieś informacje o czymś tam, znaleźć smartfona, bo mogłem też z laską znaleźć smartfona w drugą stronę, mogłem smartfonem znaleźć laskę, no i parę jeszcze tam takich różnych opcji. No i tak się prezentuje WeWalk. W Niemczech kosztuje on około 1000 euro. Czy jest wart swojej ceny? Warto się nad tym zastanowić. Pozostawiam tą kwestię Wam. Szanse są też takie, że może powinienem temu dać troszkę więcej czasu i trochę bardziej się nad tym skupić. Może pewne rzeczy by się z czasem wyjaśniły. Bo to tak często jest, że jak bierzemy produkt pierwszy raz do ręki, i mamy tylko chwilę, żeby się nim

0: pobawić, to się okazuje, że jest problem i czegoś nie rozumiemy, do czegoś musimy z czasem dotrzeć, do czegoś się trzeba przyzwyczaić. No a też to może nie jest ostatnie słowo producenta i zobaczymy w przyszłości ulepszoną wersję Ewoka. Drugą rzeczą, którą się bawiłem, jest Blind Shell Classic. No i pewnie nic nowego, bo tutaj podcast już o nim był, więc jakby nic nowego nie powiem. Tak jest. Natomiast takie moje wrażenia na szybko. Zaczynam powoli rozumieć, że to się może komuś podobać. Bo co by nie mówić, producent tego telefonu naprawdę podszedł do samego konceptu tego, jakie to urządzenie ma być, z pomyślunkiem. Bo rzeczywiście, mamy telefon klawiszowy, który designem przypomina, powiedzmy, starą taką Nokię gdzieś, no nie wiem, czy ja powiedziałem C5, ale może się tutaj rozpędziłem, może jakiś inny model jest, który bardziej odpowiada temu, jak ten design wygląda. Mi ten design się nie do końca podoba, on jest trochę taki brzydki, te klawisze są trochę takie rozsiane po tym, no widziałem, powiedzmy, bardziej eleganckie rzeczy, ale to jest moja subiektywna opinia. Natomiast tak, rzeczywiście te aplikacje, które są od nich, są fajnie zoptymalizowane. To radio, te podcasty, ta przeglądarka. To, że w radio można sobie przypisać na każdą cyferkę inną stację. To, że to wyszukiwanie, że to wszystko tam się wyświetla. Że w przeglądarce internetowej jest tak jak w starej Nokii, że pod jedynką mamy nagłówki, pod dwójką coś tam, pod trójką coś tam. I to działa. Ja tam chodziłem po jakimś forum Audio Games. To rzeczywiście dało się po tym chodzić. Że tam jakieś katalogi aplikacji. Co ciekawe, my tego w Polsce nie widzimy, ale na Zachodzie już tam się zaczynają pojawiać jakieś lokalne rzeczy. Ja wiem, że we Francji na przykład już jakieś ich tam lokalne aplikacje dla niewidomych, takie tam z jakimś dostępem do jakichś ich tam podcastów, radia, czegoś tam się zaczęły pojawiać, z programu telewizyjnego, czegoś tam. A widziałem w wersji niemieckiej, była zarówno aplikacja niemieckiej biblioteki dla niewidomych centralnej, jak i aplikacja szwajcarskiej kolei. Niemieckiej nie, ale szwajcarskiej już tak. Nie wiem, jak tam się dogadali, czy to jakoś było łatwo przerobić, czy po prostu się dogadali, ale coś tam już się pojawiło. To, co na 100% jest problematyczne, to jest po pierwsze to, że ten telefon ma lekkiego laga. I ja się domyślam, co jest powodem tego laga. Jest to Google TTS. I gdyby tam wleciała jakaś inna synteza, to szanse są, że to by chodziło szybciej. A po drugie, o ile czegoś nie pominąłem, mogłem coś pominąć i czegoś nie zauważyć, ten telefon jest jednozadaniowy. Czyli jak otwieram radio, to muszę zostać w radiu. Chyba nie da się zminimalizować tego radia, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i robić czegoś sobie tam dalej. Takie odniosłem wrażenie. No i w tej sytuacji rzeczywiście trochę szkoda, bo to mogłoby wiele pomóc, gdyby rzeczywiście to mogłoby uczynić użytkowników takimi bardziej power userami. Ja jestem ciekaw, w jaką stronę się to rozwinie, bo z każdym miesiącem, mam wrażenie, przybywa tam tych aplikacji, a przynajmniej z każdym kwartałem. Jest to ciekawe i szczerze powiedziawszy, to jestem ciekaw, jak daleko to ten cały koncept zajdzie, ale chyba jest to jeden z bardziej przemyślanych konceptów na telefon klawiszowy, jaki można, jakby najlepiej osiągnięty kompromis między telefonem klawiszowym a smartfonem z Androidem i z aplikacjami, zważywszy na to, z jakimi ograniczeniami technicznymi mamy do czynienia. Trzecia rzecz w Niemczech, którą chciałem mówić, to jest kolej. I tutaj rzeczywiście jestem pod ogromnym wrażeniem kolei niemieckiej, o czym może już mówiłem w audycji o Niemczech i Austrii. Po pierwsze, po raz pierwszy zauważyłem coś takiego, Land Hessia, kolej regionalna, że pociągi tejże kolei wydają delikatny, tykający dźwięk na wysokości drzwi wejściowych do pociągu. Czyli pociąg się zatrzymuje, drzwi się otwierają i słychać takie dokładnie w tym miejscu, gdzie są drzwi wejściowe do pociągu. No fantastyczna sprawa, bo ja sobie mogę w tym momencie podejść do pociągu i do niego bezproblemowo wsiąść. Przy Intercity już nie słyszałem takich rzeczy, ale tu przy regionalnym jest, więc fajna praktyka.
1: I te drzwi, jak rozumiem, one się jakoś automatycznie otwierają.
0: One są wszystkie domyślnie otwarte przy zatrzymaniu się pociągu, bo to jest regionalne, jakby jak on się zatrzymuje na stacji, to zawsze te drzwi się otwierają, żeby ludzie mogli ewentualnie wyjść, wsiąść. Chyba w pociągach się nie otwiera, przynajmniej tam drzwi ręcznie na życzenie.
2: U nas niestety i w regionalnej się otwiera.
1: No właśnie. Dlatego zastanawiałem się, czy ten sygnał zawsze będzie słyszalny, ale jeżeli te drzwi automatycznie się zawsze na przystankach otwierają, no to, to jest okej.
0: Tak. I druga pozytywna rzecz, która mnie w Niemczech została, to jest to, w jaki sposób my jako pasażerowie jesteśmy prowadzeni przez aplikację DB Navigator, czyli aplikację Deutsche Bahn oficjalną. Kupiłem sobie w niej bilet na przejazd. Przejazd uwzględniał dwie przesiadki. Jedna na stacji większej, druga na stacji troszkę mniejszej. Zamówiłem asystę i to powiedzmy jest najmniej zintegrowane doświadczenie, bo spodziewałem się, że, znaczy ja wiedziałem, ja wiem jak tam jest, więc jakby wiem, że oni nie mają tego jeszcze zintegrowanego z aplikacją, a szkoda i na to sami Niemcy też narzekają. Nadal trzeba wypełnić osobny formularz w internecie, ewentualnie zadzwonić pod infolinię, która no okazało się w niedzielę była tak obłożona, że tam czas oczekiwania 20 minut i tak dalej. W końcu się udało, zgłosiłem asystę, potwierdzili mi ją, wszystko fajnie. Po jakimś czasie dostałem też w ogóle maila z reklamą, to już niezależnie od w ogóle tego, asysty, ale że mogę za 10 euro się do pierwszej klasy przerzucić. Ja już stwierdziłem, że nie kombinuję, bo oni mają zanotowane moje wagony i miejsca, więc nie będę zaburzał pracy asyście. No i następuje dzień podróży i wyruszyliśmy ze znajomym z jego mieszkania, on mnie odprowadzał na dworzec, na tramwaj, potem na dworzec. No i on tak mówi, słuchaj, a z którego ty odjeżdżasz peronu? I, znaczy, z którego peronu to ja wiedziałem, ale jaki masz numer tam? Nie, właśnie numer wagonu wiedziałem i miejsce, a z którego peronu nie byłem pewien. Z którego peronu odjeżdżasz? Ja mówię, wiesz co, nie jestem pewien. No co on mówi, no ale to asysta będzie pewnie wiedzieć, to się nie przejmuj. Wyciągam telefon i na pół godziny przed podróżą powiadomienie push, DB Navigator. Twoja podróż zaczyna się za pół godziny. Odjeżdżasz z dworca takiego to a takiego, peron taki, sekcja peronu taka a taka, wagon taki, miejsce takie, takie. Okej, nie ma sprawy. Wsiadam do pociągu. Nie, nawet jeszcze nie zdążyłem wsiąść. Uwaga, kolejny push. Twój pociąg będzie opóźniony o około 5 minut. No dobra, nie ma sprawy. Czekam, już jestem na dworcu, już się umówiłem z asystą. Uwaga, twój pociąg będzie opóźniony około 10 minut. No dobrze. Pociąg przyjechał. Wsiadam. Rozpocząłeś swoją podróż. Czy chciałbyś odprawić się elektronicznie? Nie będziesz musiał wtedy pokazywać biletu konduktorowi. No na nieszczęście już pokazałem ten bilet konduktorce, więc niestety nie miałem okazji stestować, jak to rozwiązanie działa. No ale okej. Okay.
1: Pawle, to ja od razu jeszcze tak wejdę ci w słowo i zapytam a propos tego wsiadam. Wsiadam tak. I wysiadam. Czy w Niemczech jest podobnie jak u nas, że te wysokości tych peronów potrafią być bardzo różne, wysokości pociągów też dosyć różne i że za każdym razem to jest loteria. Jak my mamy z tego pociągu wsiąść, jak z niego wysiąść? Czy to jest jakoś znormalizowane, ustandaryzowane?
0: Jeśli chodzi o pociągi regionalne, przynajmniej te, które ja kojarzę, ja się śmieję, że to jest pociąg typu kebab. Tam jest jakiś, powiedzmy, odstęp między peronem a wagonem i my otrzymujemy informację o tym, jest to w ostrzeżeniu nawet, że jak dojeżdżasz do konkretnej stacji, to po pierwsze jest, że zbliżamy się do stacji tam, nie wiem, Berlin Zachodni, kierunek wysiadania lewo lub prawo, prosimy zwrócić uwagę na odstęp między pociągiem a peronem. I teraz tak, w pociągach regionalnych, ja się śmieję, że one są kebab, bo akurat wejście do peronu jest dość blisko, znaczy ten brzeg peronu jest dość blisko wejścia, tam jest pewna luka, więc gdyby ktoś się bardzo postarał, to tam mógłby, nie wiem czy wpaść, ale na pewno zahaczyć. Natomiast samo zejście, to nie są schody, to jest takie krok do przodu i taki zjazd w dół. Jakby to jest taka pochyła ścianka, która pod butem ma taką fakturę takich nierównych wyżłobień. To jest trochę, ma taką fakturę, ja się śmieję, że kebab, jak bułka od kebaba. Takie trochę w górę, w dół, takie pofalowane. I taką rynną, takim, to trzeba trochę tak zrobić taki krok w dół. Pod takim zgiętym progiem. Ciężko mi to opisać. Po prostu jest próg, który zagina się w dół od wejścia do pociągu i jest on taki karbowany troszeczkę. No i potem już jest podłoga normalnie. Te pociągi są też dwupiętrowe często, tam można wejść schodami w górę, w dół, tak dalej. Intercity mam wrażenie, że miały schody, bo tam 3-4 schodki. Nie wiem, czy to jest kwestia różnych wagonów i tak dalej. Natomiast mi się to zawsze jakoś udawało, na zasadzie albo tam była asysta, oni na mnie już czekali na każdym dworcu i z tym nie było problemu, albo, że tak powiem, jakoś tam ktoś z pasażerów pomógł i tam powolutku, pomalutku, jeden stopień, drugi stopień, trzeci stopień, uwaga, peron. No i wtedy się robiło krok i jest. Więc sobie jadę, zbliżam się do mojej stacji, no i dostaję komunikat. Dojeżdżasz, czas na przesiadkę. Stacja tam jakieś tam jakaś, przyjazd planowany godzina taka, odjazd następnego pociągu planowana taka, z peronu takiego, takiego. No i przesiadam się na drugi pociąg i jadę. Okazało się, że mieliśmy jakieś opóźnienia i tam co chwilę były powiadomienia. Twoje opóźnienie wynosi ileś minut. Bardzo możliwe, że nie zdążysz na swoją przesiadkę. Rozważ alternatywy. Za chwilę znowu. Zmieniło się opóźnienie, jednak zdążysz na alternatywę, bo pociąg drugi opóźnił się o 10 minut, więc zdążysz. Za chwilę znowu coś tam. Twoje opóźnienie zwiększa się, coś tam możesz nie zdążyć. No i na koniec, że twoja podróż, czas na przesiadkę tą ostatnią, rozważ alternatywy. To się tam wahało, natomiast koniec końców dostałem komunikat, że chyba zdążę. No i się po prostu przesiadłem na ten pociąg ostatni. I to wszystko dojechało, więc ta aplikacja naprawdę, każdy krok podróży, tych powiadomień mogło być czasami masę, ale za każdym razem wiedziałem, co się dzieje. Nawet gdybym nie rozumiał komunikatów w pociągu, gdybym się nie umiał dogadać, gdyby nic, to po angielsku, bo ta aplikacja jest po niemiecku i po angielsku dostępna, również to by zadziałało. Ciekawa rzecz, gdyby ktoś się zamierzał wybierać do Niemiec i tam podróżować, to jest oferta wakacyjna kolei regionalnych Deutsche Bahn, że możemy za cenę 9 euro na cały miesiąc, czerwiec, lub lipiec lub sierpień, kupić sobie dostęp do, albo miesięczny bilet na całą, na cały ruch regionalny, cały transport regionalny w Niemczech, czyli koleje regionalne, czyli autobusy, tramwaje, całe S-Bahn miejskie, transport miejski i tak dalej. I nawet w internecie możecie znaleźć różne opisy tras, które można pokonać w ten sposób, koleją z miejsca do miejsca. Ja nawet znam osoby niewidome, bo kolej regionalna jest darmowa w Niemczech dla osób niewidomych, które specjalizują się w wyszukiwaniu właśnie takich tras, żeby nic nie zapłacić. Oczywiście trwa to długo, ale można takie filtry powrzucać na stronie albo na infolinii Deutsche Bahn, żeby takie trasy zostały wyszukane, więc można. Jeszcze jedna rzecz i przechodzę do tej technologii, którą obiecałem. Korona. Tam dalej obowiązują pewne zasady bezpieczeństwa, jeśli chodzi o COVID-a i na przykład jeśli chodzi o transport, zarówno w transporcie, jak i w budynkach typu dworce i tak dalej, nosi się dalej maseczki i są możliwe testy. Testy są możliwe za darmo nawet dla turystów, co mnie bardzo zdziwiło, ale okej. Jak tam testy wyglądają? Przychodzi się do punktu testowego, na przykład na dworcu, podaje się jakieś tam swoje dane i to nawet nie jest kwestia numer telefonu. Imię, nazwisko, data urodzenia wystarczy. Jeszcze można tam dać dowód, panie sobie z dowodu coś odpiszą. Instalujemy sobie aplikację Corona Warn App, która jest dostępna też po polsku, co ciekawe. Otwieramy ją, konfigurujemy i w tym momencie pani nam generuje, albo pan, kod QR. My ten kod QR skanujemy od nich i w tym momencie nasz test jest podpięty do aplikacji. Wyniki testu otrzymamy w aplikacji. Możemy sobie podejrzeć, czy on jest negatywny, czy pozytywny. I możemy tym też pokazać kod QR z wynikiem testu, jeżeli będzie to gdzieś tam wymagane jeszcze w jakimś miejscu. Gdyby się okazało, że nie daj Boże, wynik jest negatywny, to dostajemy powiadomienie push.
1: Pozytywny.
0: Tak, pozytywny, przepraszam. Jeżeli wiadomość jest negatywna dla nas, ja w tą stronę pomyślałem. Pozytywny. Jeżeli jest negatywny, nie dzieje się nic, po prostu musimy zajrzeć do aplikacji i w aplikacji jest już napisane, że mamy ten negatywny wynik i możemy sobie śmiało iść przez świat. Więc tak to jest tam rozwiązane. Też bardzo fajne rozwiązanie i fajnie, że jest to po polsku. No i technologia. Dlaczego mówiliśmy o technologii na samym początku? Ano dlatego, że znalazłem się na obozie radiowym. Otóż niemieccy nadawcy, tak zwani wolni, wolne radia, czyli radia takie społeczne, które działają na rzecz społeczeństwa, nie są komercyjne i każdy może do nich przyjść i zrobić sobie audycję, takie na przykład jak to radio, dla którego ja pracowałem w Austrii, zorganizowały sobie obóz. I ten obóz co roku się odbywa już od 27 7 lat. I to jest okazja, żeby się spotkać, żeby ponawiązywać kontakty i żeby pouczestniczyć w warsztatach i się powymieniać wiedzą. Wszystko się odbywało na kempingu nad morzem, nad jeziorem, przepraszam, Bodeńskim. Więc kempingi, namioty. Ja się w ogóle zastanawiałem, jak tam sobie poradzę. Okazało się, że nie było problemu z uzyskaniem pomocy, ale też byłem sam w stanie gdzieś tam się nauczyć takich najprostszych tras, bo umiejscowiono mnie w takim namiocie, który był w miarę w punkcie centralnym, gdzie były wszystkie jakieś takie obiekty typu jakaś jadalnia, powiedzmy miejsce, gdzie jedliśmy, miejsce, gdzie była kuchnia, gdzie były toalety, łazienka i tak dalej. I tak dalej, więc to się wszystko udało, a zresztą nawet jak się nie udawało, to można było zazwyczaj kogoś prosić o pomoc, najgorzej było chyba w nocy, ludzie śpią, a człowiek chce się wybrać tam, gdzie trzeba, więc dobrze, że tą trasę akurat miałem opanowaną. Natomiast były tam warsztaty. No i warsztaty były różne, na różne tematy, od tego, jak zabezpieczyć na przykład dane w przypadku, że no, jesteśmy dziennikarzami, prowadzimy jakieś, powiedzmy, no, może to śledztwo też może być, ale prowadzimy jako dziennikarze jakąś pracę, gdzie bardzo chcielibyśmy zabezpieczyć nasze materiały.
1: Chronić źródła tych informacji.
0: Bardzo możliwe, tak, że w wyniku naszej pracy na przykład nagle gdzieś tam zainteresuje się nami policja albo ktoś jeszcze inny będą żądali dostępu do naszych danych. Jak sobie zabezpieczać te dane? Taki warsztat na przykład był. Był warsztat treningu głosu, były różne warsztaty, gdzie można było nawiązywać kontakty z konkretnymi organizacjami, które gdzieś tam są kluczowe dla radia. Były takie warsztaty wprowadzające. Ja zdecydowałem się na 3 warsztaty, każdego dnia inny. I tak oto pierwszego dnia byłem na warsztacie DJ-skim. Warsztacie, gdzie 2 panie DJ-ki, które prowadzą swoje już jakby kariery w zawodzie, w sztuce, pokazywały, jak właśnie rozpocząć taki swój pierwszy set, jak w ogóle programowo to rozwiązać. No i tutaj na warsztat poszedł program Virtual DJ, który jest programem darmowym, w którym można jak najbardziej piosenki ze sobą gdzieś tam miksować.
1: Znaczy Virtual DJ to chyba, tak, Pawle, jest jednak płatny i on wcale nie, tak, kosztuje tak mało, jak dobrze pamiętam. Tam to wszystko też zależy od licencji. Darmowy to jest ten Mixx przez 3 X-y, czy tam ileś tych X-ów, a Virtual DJ, no to niestety jest, to jest narzędzie płatne.
0: A to ciekawe, ja pobrałem na pewno ze strony chyba tam producentów.
1: Tak, bo tam jest demo, zapewne, i jakieś tam jest dostępne, natomiast no, Virtual
0: no
1: DJ jako taki jest narzędziem płatnym.
0: Okej, to dzięki tutaj za poprawkę. Natomiast okazuje się, że program ten jest, i tutaj się na pewno nie pomylę, dostępny. Dostępny w sposób specyficzny, bo wymaga instalacji dodatku. Dodatek nazywa się Virtual DJ Accessibility i również na stronie virtualdjaccessibility.com możliwe jest jego pobranie. I dodatek jest dość specyficzny, ponieważ symuluje on, z tego co zrozumiałem, kontroler MIDI. Jeżeli podepniemy sobie taki kontroler, taki jak jest używany w profesji DJ-skiej, no to taki kontroler potrafi na swoim ekranie wyświetlać różne komunikaty i pozwala nam na kontrolę tego naszego oprogramowania. No i oto na przykład właśnie Virtual DJ też pewne komunikaty pokazuje na takim kontrolerze i tą właściwość wykorzystuje nasz dodatek, który te komunikaty przechwytuje i czyta nam je screen readerem. Czyta nam je albo głosem z API 5, albo nawet NVDA-em. Ponadto Virtual DJ remapuje nam mnóstwo skrótów klawiszowych, tak aby praktycznie do każdej funkcji był dostęp ze skrótów klawiszowych. To jest oczywiście tam dużo bardziej rozbudowana historia, bo my tam możemy jakieś skrypty też swoje pisać, jak ktoś się już na tym zna, to jest w stanie zdziałać wiele.
1: Jeszcze tak w uzupełnieniu dodam, że nie mam też najmniejszego problemu, jeżeli chcemy, żeby ten Virtual DJ był sterowany z użyciem zewnętrznego kontrolera, to spokojnie można mieć ten dodatek i ten kontroler i to wszystko ze sobą bez problemu działa.
0: Tak, warto się zapoznać z instrukcjami na stronie, bo konfiguracja tego jest no nie najprostsza.
1: Tak, bo tam jeszcze trzeba zainstalować dodatkowe narzędzie, ten loop MIDI albo to drugi, już teraz nie pamiętam.
0: Tak, wirtualny kabel MIDI-owy, tak. I właśnie jeden jest lepszy, jak się chce używać i tego, i kontrolera. To tam któryś jest jeden, jest konkretny lepszy, jakiś loop B1 czy coś takiego. Więc warto przeczytać instrukcje, one są w języku angielskim. No i tu muszę przyznać, że po raz kolejny sprawdziła się stara zasada, że no, jak jesteśmy osobą niewidomą i uczymy się programu na tym samym szkoleniu, co osoby widzące, to raczej nie osiągniemy tej samej produktywności, którą, no właśnie, osoba widząca by osiągnęła na takim samym warsztacie. Bo dochodzi jeszcze dodatkowo konfiguracja czasem jakichś dodatków, właśnie tak jak tutaj. Jakieś zapoznanie się ze skrótami klawiszowymi. Ja na przykład pół godziny męczyłem się nad tym, jak wymusić otwarcie się pola kombi, w którym wybieram urządzenia wyjściowe i wejściowe. No bo się okazuje, że tam jest pole listy. Na polu listy mamy tam master, nie wiem, headset i coś tam jeszcze. No i fajnie, że jest pole listy. Każdy element jest ustawiony na jakąś wartość, na jakieś urządzenie. Jak ja mam to zmienić? No jedyny sposób, jaki znalazłem i zajęło mi to rzeczywiście chyba z pół godziny, jak nie więcej, to włączyć tryb przeglądania ekranów NVDA, bo nawet nie nawigację obiektową, i kliknąć w to miejsce. I wtedy łaskawie to kombi się otworzy. Ale zanim do tego dotarłem, to Wiara już zdążyła tam sobie przyglądnąć się, jak zmiksować coś tam, jak tam przyspieszyć, zwolnić, zalupować jedno uderzenie, dwa uderzenia, takt, dwa takty.
1: Też w ogóle jest tak, że z Virtual DJ-em to dobrze mieć dwie wersje, tę najnowszą i jakąś tam starszą, teraz nie pamiętam, chyba
0: 8.1. 8.1 tak. I któryś jeszcze konkretny build.
1: Mhm. Tak, bo dzięki temu możemy dojść do większej ilości różnych opcji i w tym Virtual DJ-u możemy sobie na przykład to wszystko pokonfigurować, a nowego Virtual DJ-a używać już tak produkcyjnie i wtedy jesteśmy w stanie coś tam sobie podziałać, tak, i korzystać z ulepszeń, które nam ta nowa wersja będzie oferowała.
0: Tak. No więc jedyne, co osiągnąłem na koniec dnia, to zapętliłem tam jakieś dwa takty utworu. Trochę go przyspieszyłem, żeby pasowało mi tempo. Puściłem te dwa utwory. Na moje to nijak nie brzmiało sensownie, ale udowodniłem, że się da. Jakiś tam panning, przesunięcie w prawo, w lewo, crossfady. I to jest wszystko, co osiągnąłem. Czy będę się dalej bawił? A zobaczymy. Może tak. Może znajdę jeszcze, nie wiem, siłę, chęć, wenę, żeby coś potworzyć. Jeśli nie, to nie. To nabrałem doświadczenia. Więc to jest jedna rzecz, którą testowałem. Kolejny dzień wybrałem się na warsztat o podcastingu. Tutaj, zwłaszcza z początku, niewiele nowego się pojawiło. Bo to było wprowadzenie też dla osób, które nie wiedzą, czym jest podcast, więc tłumaczenie od zera, że potrzebny jest feed RSS, że te podcasty to nie jest tylko zbiór plików MP3, tylko one są uporządkowane w feedzie, że są różne hostingi, ale można też hostować samemu, i było też nazwanych parę narzędzi. To była ta kwestia ciekawsza, bo dzięki temu odkryłem kilka nowych rzeczy, z czego najważniejszą jest Studio albo Studio Link. Jest to rozwiązanie, kolejne zresztą, do niskoopóźnieniowej komunikacji właśnie dla podcasterów, może też trochę dla muzyków, trochę dla radiowców, przez internet. Działa to po SIP-ie, po protokole takim jak telefonia internetowa. Wariantów jest kilka, bo z jednej strony możemy uruchomić klienta u siebie, klienta, czyli program po prostu, przez który mamy dostęp do Studio Linka i mamy dalej przypisane ze Studio Linka te tak zwane SIP-owe URI, czyli te adresy SIP-owe, takie numery telefonu nasze, które wyglądają jak adres e-mail i są kompatybilne z tym protokołem VoIP-owym. Możemy kupić od nich usługę, która kosztuje, musiałbym jeszcze zobaczyć w cennik, wydaje mi się, że najdroższa opcja 10 euro, ale może coś źle czytam. I wtedy mamy, jakby nie musimy nic instalować u siebie, tylko się logujemy i wszystkim operujemy z przeglądarki i tam możemy już generować linki dla gości, żeby nie musieli wpisywać naszego adresu, no bo osoby mniej techniczne mogą się w tym pogubić. Mamy też jakiś tam konfigurator nawet do aplikacji mobilnej, mamy jakieś tam inne opcje. Jest to w wersji wtyczki do różnego rodzaju DAW-ów, czyli do Reapera na przykład i tak dalej, i tak dalej. Jest możliwe nagrywanie każdej ze stron, każdej osoby do osobnego pliku, czyli w efekcie mamy potem na każdej ścieżce osobno każdą osobę. Kodekiem wykorzystywanym jest Opus, aczkolwiek gdzieś tam coś widziałem, że jakieś wsparcie dla flaka też jest, więc trzeba by zobaczyć. Jest chyba mono i stereo, więc jest też opcja ściągnięcia kodu źródłowego i zainstalowania tego, zdaje się, jakoś tam na swoim serwerze u siebie. Nie wiem, w jakim to jest zakresie i jak to się ma potem do tej opcji płatnej, jak chodzi o bogactwo funkcji. Natomiast jest to kolejne rozwiązanie, które potencjalnie może być ciekawe, bo nie jest to program typu TeamTalk, który instalujemy. Nie jest to, powiedzmy, Zoom, który na przykład nie pozwala nam na wrzucenie tego prosto na Reapera jako wtyczki. Nie jest to też jakiś Big Blue Button czy inny, który jest w przeglądarce, to fakt, ale tam te opóźnienia jakieś, powiedzmy, są. I ta jakość jest też taka, no jaka jest. Wiele różnych czynników i może się okazać, że to jest kolejne jakieś przydatne narzędzie, gdyby ktoś poszukiwał. Dostępne ono jest. Nie, że tam nie byłoby co poprawiać, bo tam czasami zdarzy się jakiś nieopisany przycisk. Ja osobiście bym reflektował na jakieś skróty klawiszowe, ale ostatnia wersja oficjalna, która wyszła stabilna, czyli w zeszłym roku w lipcu. Od tego czasu oczywiście jakieś zmiany w kodzie również są, ale jeszcze nie zostały wydane. Jedną zmianą, jaką wspomina, są poprawki dostępności, więc ktoś już musiał zwrócić uwagę i tam się coś widocznie zadziało, żeby to działało lepiej. Więc Studio Link, kolejne rozwiązanie, któremu ja się będę osobiście przyglądał i zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. No i ostatni warsztat, to na który się wybrałem, to było konstruowanie swojego własnego odbiornika radiowego. I tutaj już skorzystałem z asysty i z pomocy osoby trzeciej, która też była na tym warsztacie i też chciała wziąć w nim udział. A że części nie było dość dla wszystkich, to nawet byliśmy zachęcani, żeby pracować w parach. Lutowaliśmy układy i, że tak powiem, części. Dostaliśmy cały komplet, płytka na płytkę, różne tam tranzystory, rezystory, odporniki, różne diody i tak dalej. Dostaliśmy plan. I moja, że tak powiem, partnerka przy pracy patrzyła w plan, mówiła mi, podawała mi części, którą część gdzie wsadzić, na zasadzie takiej, że ja jednym z biegunów gdzieś tam błądziłem po dziurkach, jak trafiłem w odpowiedni otwór, to przepuszczałem ten biegun przez otwór. Następnie ona zajmowała się lutowaniem za pomocą właśnie rozgrzanej lutownicy, a następnie, jak już to wszystko było przytwierdzone, ja tam przycinałem te kable i to sobie dalej szło. Ja niestety nie dokończyłem tego radia, kto się dokończył za mnie potem, bo ja musiałem niestety gdzieś się zawijać dalej. Natomiast słyszałem, jak ono działa w akcji. No nie był to najmocniejszy sygnał, szczerze mówiąc. Bardzo łatwo było go gdzieś tam zagubić i stracić, ale coś tam byliśmy w stanie usłyszeć. Nawet były przymontowane pokrętła do potencjometru i do zmiany częstotliwości. Wyglądało to bardzo tak surowo, bo to były po prostu płytka ze sterczącymi kablami i pokrętła. Nawet nie miało to jakiejś obudowy takiej ładnej, estetycznej, która by to jeszcze chroniła te całe bebechy. Ale radio grało.
1: No więc... Ale to było radio odtwarzające jakie fale? UKF?
0: UKF na FM-ie.
1: Aha, okej. Okay. No to, to rzeczywiście, bo radio tak naprawdę, no to podstawowe radia, które były nawet gdzieś tam używane w czasie I wojny światowej, to były przecież jeszcze prostsze. Te radia kryształkowe, zdaje się, one się tak nazywały, że tam wystarczyła jakaś chyba dioda, czy jakiś taki inny element, słuchawki i trochę kabla. I to w ogóle nie potrzebowało nawet ani zasilania, ani niczego takiego. No ale to nie te częstotliwości, prawda?
2: Tak naprawdę jak zdecydowanie mamy niższe. Słuchawkę i do słuchawki przyczepimy długi kawał druta, 5 metrów tego druta wbijemy w ziemię, to będąc dostatecznie blisko wieży, to wystarczy. To wystarczy.
1: Tak, no ale to już raczej nie posłuchamy sobie tych fali, które gdzieś tam są w zakresach megaherców, tylko raczej kiloherców.
0: No w każdym razie takiego eksperymentu się również podjąłem. Ogólnie doświadczenie było super i, że tak powiem, zainteresowanie dostępnością również było, bo tam miałem okazję rozmawiać. Więc jakieś kwestia ulepszania stron albo bardziej doposażania w dostępne oprogramowanie studia, jakby też jakaś wola przy tym wszystkim jest. No, w związku z czym czas miło spędzony, a przy okazji dla was miałem parę nowości, którymi się mogłem podzielić. Przy okazji, jak jesteście gdzieś tam w Niemczech, ale blisko granicy szwajcarskiej, tak jak ja byłem, to uważajcie na roaming, bo w Szwajcarii już nie działa prawo unijne i plus wysyła komunikat, że nie jest to już Unia, a 50 kilobajtów danych po szwajcarskich stawkach kosztuje 3 zł. Więc uważajcie,
2: no to 50 kilobajtów danych?
0: Tak.
1: No to niestety, to jak się poza tę strefę unijną wyjedzie, to boli. Tak. To boli.
0: Tak, więc uwaga, wyłączajcie tam jakoś, ustawcie sobie sieć na sztywno i się tam trzymajcie tego.
1: Tak jest.
2: Ale jak już mówimy o krajach dostępności, to myślę, że ja też mogę coś od siebie i ze swojej strony dodać. Bo ja miałem okazję tygodni temu kilka odwiedzić Barcelonę. I tam parę też ciekawych rzeczy i ciekawych rozwiązań zobaczyć, których może u nas w Polsce nie ma. No a że jakby byłem sam, odwiedziłem też niewidomych, no to jakby o tę dostępność się chcąc nie chcąc otarłem. I tak, zacznijmy może od podstawowej kwestii, czyli wydostania się z tej naszej Polski i jak to fajnie po niewidomemu zrobić, bo okazuje się, że jest tutaj parę ciekawych rzeczy. Co się okazuje? Tanie linie lotnicze typu Ryanair, typu Wizz Air, czyli innymi słowy linie, które raczej latają po Europie, linie, które raczej nie latają do Stanów Zjednoczonych, nie stosują się do amerykańskiego prawa, czyli innymi słowy nie wprowadzają dostępności. Linie, które jakieś rejsy do tych Stanów mają, nawet jeżeli my do Stanów absolutnie nie lecimy, już się do tego prawa jak najbardziej stosują, no i cała strona pięknie arią zrobiona. Efekt jest taki, że na przykład na Ryanair, na Lufthansie ja sobie byłem w stanie bez problemu poszukać lotu, ja sobie byłem w stanie bez problemu bilet kupić, bez żadnej pomocy osoby widzącej, wszystko tam działało, była aria, były powiadomienia arii, nawet jak był komunikat, że uwaga, za chwilkę wygaśnie sesja, to zostaliśmy przeniesieni po prostu na przycisk przedłuż sesję, naciśnij spację, aby przedłużyć sesję, po naciśnięciu spacji wróciliśmy dokładnie w to samo miejsce dokumentu, gdzie skończyliśmy przed chwilą, więc to jest, no to nie jest dostępność z przypadku, to jest dostępność pomyślana i to bardzo pomyślana i tam ewidentnie widać, że ktoś o tę dostępność dba, oczywiście opisy alternatywne obrazków, to wszystko też jest. Z drugiej strony patrzyłem też na przykład na inne linie, no i szukając lotu na Ryanairze, to ja szczerze mówiąc miałem w ogóle problem, żeby tam lotu wyszukać. To jest na tyle słabo dostępna strona. My to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić z zakupem biletu. W obecnej chwili, z tego co wiem, jest problem i nie da się tego zrobić po niewidomemu, bo tam, co ciekawe, pole do zaznaczenia, że potrzebujemy asysty, stało się czas jakiś temu niedostępne. Podobnie problemy są też z check-inem. Jeżeli mamy iPhone'a 11 Plus i ustawimy sobie go na angielski i włączymy sobie rozpoznawanie ekranu, to my to zrobimy. Jeżeli nie, no to mamy problem. I musimy mieć osobę widzącą, co będąc za granicą, nie zawsze będzie takie proste. Zwłaszcza jeżeli powiedzmy mamy system po polsku, no trzeba na to uważać. A check-in też można zrobić od 48 godzin przed lotem, więc nie możemy sobie tego zrobić spokojnie w domu przed naszym wylotem. No ja na przykład leciałem na szczęście Lufthansą, więc mnie te problemy ominęły. No jak w ogóle wygląda kwestia, powiedzmy, przesiadek, bo to mnie też bardzo zastanawiało. Jak jest w ogóle z dostępnością takich rzeczy? Jak jest w ogóle z asystami? Co się okazuje? Lotnisko na przykład w Monachium, na którym ja się przesiadałem, to jest szczyt dostępności, to lepiej się nie da. Asysta pięknie mówi po angielsku, ja z niemieckim bliskim zeru to tam bez problemu, do tego stopnia, że przygotowują specjalne busiki dla niewidomych, dla niepełnosprawnych, żeby ich przewieźć między terminalami, co by nie trzeba było korzystać z zatłoczonych publicznych środków transportu. No ale sama Barcelona, co oni tam mają? Oni tam mają dużo, kilkanaście chyba linii metra. I to metro, no nie mówię, że oplata całe miasto, bo podejrzewam, że nie, ale tam, gdzie my byliśmy, wszędzie to się dało nim bez problemu dojechać i żadnego innego środka transportu nie trzeba było korzystać. I co się okazuje? To metro jest całkiem nieźle dostępne, bo wszystkie stacje tam są wyposażone w ten system, który był u nas w Warszawie kiedyś testowany, czyli Navi Lens. Idea Navi Lensa jest właściwie dość prosta. Mamy kody, duże kody, wyraźne kody, to nie są kody QR, to są takie kody, które wystarczy, że jakoś w miarę skierować telefon i on te kody znajdzie. Kierujemy telefon i on nam mówi, schody ruchome w górę, w prawo, w prawo, w prawo, prosto, prosto, prosto, prosto, i on skieruje, gdzie te schody są i jak mamy do nich dojść. I te nawilensy są poprzyczepiane na takich jakby stałych elementach stacji, typu na przykład schody właśnie ruchome, wejście na konkretne perony, to wszystko ma właśnie kody nawilensowe i po prostu się idzie i łapie się tymi kodami to co jest nam potrzebne. W pewnym momencie na przykład była taka stacja, gdzie można było zawołać asystę metra. No to tam był kod nawilens, który mówił, że tutaj można jakby zawołać asystę. Naciśnij bodajże lewy przycisk do asysty, prawy przycisk do informacji. Czyli to, co mieliśmy na przyciskach opisane w czarnym druku, to było też powiedziane nawilensem w kodzie. Oczywiście no, terminale, biletomaty, wszystko dostępne. Dostępne jak dostępne. Powolne, to prawda, ale przy ekranie gdzieś jakby etykietki dotykowe, że tam w przód, w tył, w górę, w dół, ok, w Braille'u po prostu napisane jakby obok ekranu, także można sobie było obok ekranu tę etykietkę odpowiednio przeczytać i jakby dotknąć w tym miejscu, no i do tego wiadomo synteza, która nam coś tam czyta. I to jest metro. Oczywiście wsiadanie do tego metra w najgorszym wypadku sporo prostsze niż nasze polskie niskopodłogowe środki komunikacji. W najlepszym wypadku to gdyby nie to, że się zmieniła powierzchnia pod nogami i gdyby nie to, że się zmieniło otoczenie i echo wokół, to by człowiek tak naprawdę nie wiedział, że on do tego metra w ogóle wsiadł. Na niektórych co nowszych peronach design japoński, czyli na krawędzi peronu jedna wielka plexi i drzwi otwierające się jakby wewnątrz ściany, dopiero w momencie jak podjeżdża pociąg i pociąg podjeżdżający bezpośrednio, konkretnie, co do centymetra pod to miejsce, gdzie jakby w ścianie peronu są drzwi. No i w pociągu metra i w ścianie peronu otwierają się w tym samym momencie drzwi, że można wyjść. Jak pociąg, zanim pociąg odjedzie, drzwi się zamykają, więc jakby nawet nagle podejdziemy do krawędzi peronu przez przypadek, to po prostu wejdziemy w ścianę, a nie spadniemy. Tam po prostu na tych nowych liniach nie ma nawet opcji, możliwości no, spadnięcia z tego peronu, bo jest to wszystko po prostu zabudowane i otwiera się tylko wtedy, kiedy jest pociąg, kiedy są drzwi. I te nowe linie są, co ciekawe, w ogóle bez kierowcy. Sterowane komputerowo, sterowane automatycznie. Wszystko wiadomo, komunikaty, nie to co nasz chociażby Wrocław, gdzie to tak z tymi komunikatami to jest różnie. Tam komunikaty są, one są ciągle, żadnych otwieranych drzwi przyciskami, wszystko się dzieje samo.
3: Znaczy, jeżeli chodzi o metro, no metro mamy tylko w Warszawie.
2: No tak.
3: To tam, żeby nie było komunikatu.
2: Okej. Okay,
3: no nie okay. To, że w ogóle się nie zdarza, ale to jest ewidentna jakaś tam awaria.
2: Okej.
3: Komunikaty są bardzo głośno, czasami nawet aż za głośno. I też zawsze otwierają się drzwi. Nie w każdym pociągu, to tylko w tych najnowszych, jest informacja, z której strony się otworzą drzwi. Natomiast w starszych tego nie ma i też na niektórych stacjach, też nie na wszystkich, znaczy na tych, które mają dwa perony, choć nie tylko chyba na tamtych, jest informacja, że uwaga, pociąg kierunek Młociny albo Kabaty. Przy czym te informacje o kierunkach no to się pojawiły po wypadku w metrze z udziałem osoby niewidomej, w którym swego czasu bardzo głośno było zresztą.
2: No tak. No tylko, że u nas no, tego metra jest sporo mniej, gdzie zauważmy, że tam no to tych linii jest sporo, w dużo miejsc się da nimi dojechać, także myśmy to tam od mieszkania mieli z buta, nie wiem, ze 300 metrów do tej stacji i to nie jest nawet stolica, tylko to jest jakby, nie jest to stolica, tak?
3: No to jest duże miasto hiszpańskie, no tak, ale no wiadomo.
2: No tak, nie jest to stolica. I tak, to jest metro.
0: Stolica Katalonii.
2: No tak, do tego oczywiście światła na pilota. Światła na pilota, światła domyślnie nie wydają z siebie dźwięku, naciska się przycisk na pilocie, światła wtedy zaczynają z siebie dźwięk wydawać. One na początku jakoś tak piszczą, żeby chyba pokazać w ogóle jakby, które to jest światło i gdzie ono jest i co to jest tak właściwie. I jak się zrobi zielone, no to zacznie odpowiedni dźwięk tam siebie wydawać. Też oczywiście już nie trzeba szukać przycisku na słupku, bo wystarczy nacisnąć pilota i pilot jest też, jeżeli dobrze myślę, odpowiednikiem naciśnięcia przycisku na słupku. No i oczywiście osoba niewidoma należąca do ich odpowiednika PZN-u ma takiego pilota. Osoba niewidoma będąca turystą nie ma. Osoba niewidoma chcąca mieszkać tam dłużej może sobie takiego kupić. Z innych takich ciekawostek, wysokie krawężniki, ale przy krawężniku w momencie jak jest przejście dla pieszych pojawia się rampa, pojawia się taka rampa łagodna, zejście do wózków. Ono jest w miarę wąskie i co najważniejsze, ono jest zawsze jakby na przejściu, bezpośrednio na przejściu. Czyli my sobie możemy iść jakby od strony ulicy, czyli jeżeli ulicę mamy samochody, mamy po lewej stronie, to idziemy sobie na przykład tą lewą stroną chodnika. Idziemy sobie. No i w pewnym momencie, jak dojdziemy do przejścia, to po prostu znajdziemy rampę, schodzimy sobie po rampie i przechodzimy sobie przez przejście. I my się nie musimy zastanawiać, a może tu punkt orientacyjny, a może tu coś, a może tu kosz na śmieci, który zaraz przedstawią.
3: W Warszawie teoretycznie też, tylko no niestety są słupki te oddzielające ulicę od chodnika, które są służą temu, żeby samochody nie wjeżdżały na chodnik. Co jest swoją drogą ciekawe, że muszą być takie słupki, żeby samochody nie wjeżdżały na chodnik. Gdyby tych słupków nie było, to różnie to by z tym bywało, więc nie bardzo się tak da, ale no przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach, no to takie rampy też są na wózki i one okay. też mają, one też mają, no te punkty uwagi są, czyli kostka dla nas.
2: Tak, w każdym razie to tam było i to faktycznie jakby można było z tego korzystać. Czy coś jeszcze? Metro, piloty...
0: A nie było linii prowadzącej przez środek, jakby, która prowadziła cię po ulicy samej, tak? Po
2: co, przejściu na przynajmniej pieszych? Tam, gdzie ja byłem, to nie widziałem. Wiem, że niektóre kraje mają coś takiego. Tam przynajmniej tego nie widziałem. Wydaje mi się, że tam tego nie ma, ale to też może zależeć od okolicy. Ale wydaje mi się, że tam, gdzie ja byłem, to tego nie widziałem.
0: Jasne.
2: Się zastanawiam jakby, czy coś jeszcze. Nie wydaje mi się, przynajmniej nie z rzeczy, które ja bym widział.
0: No jeszcze tak jak mówiłeś o tym podróżowaniu tymi liniami lotniczymi, to mi się przypomniało, że patrzyłem specjalnie w Tyflo Przegląd przeszłe, bo miałem już okazję o tym opowiedzieć i chyba z niej nie skorzystałem. Jestem pod ogromnym wrażeniem usług firmy Sindbad. Sindbad jest to taki przewoźnik autobusowy, autokarowy, który funkcjonuje na terytorium głównie Śląska, zarówno tego górnego, jak i dolnego, bo firma jest z Opola, ale widziałem, że ich autokary dojeżdżają też i do Krakowa, że da się też z nimi pojechać gdzieś tam nad morze i tak dalej, więc nie wiem, czy po całej Polsce, czy tylko gdzieś tu po południu i południowym zachodzie krążą. Natomiast fajnie, bo oni jeżdżą na cały w zasadzie zachód, bo to się da tam do Austrii, do Niemiec, do Holandii, Belgii, Francji, Luksemburga, gdzie tylko ktoś chce, do Włoch pewnie też pojechać. Oczywiście to trwa, no bo to jest autokar, więc na przykład moja jazda z Konstanz, czyli pod granicą szwajcarską, no tu do Polski trwała 18 godzin, więc trochę to jest. Natomiast mają oni aplikację mobilną, żeby było ciekawie, i ta aplikacja... Ona chyba jest poniekąd aplikacją webową, ale na tyle fajnie zrobioną, że ona jest dostępna, że tam na przykład u dołu są zakładki, coś tam, przycisk People, punkty sprzedaży, przycisk Sweet Casse, Twoja podróż, przycisk tam coś tam innego, bilety, czy tam punkty sprzedaży. Czyli tam coś, jakaś jest biblioteka wykorzystana, taki framework, który niby robi to natywnie, ale chyba na bazie jakiegoś mimo wszystko HTML-a, ale wszystko jest dostępne, jakby możemy wyszukać sobie dowolne połączenie, sprawdzić je, możemy sobie kupić bilet, to wszystko bez problemu, blikiem można zapłacić, tam jeszcze paroma innymi sposobami, niestety nie ma Apple, Google Pay, takich rzeczy nie ma, ale jest blik. Możemy sobie ten bilet pobrać i go potem pokazywać tam QR-kę. Na godzinę przed odjazdem autobus nam się pokazuje na mapce, gdzie on na żywo jest. Tego oczywiście nie sprawdzimy. Natomiast to, co sprawdzimy, to numer autokaru i numer boczny. I chyba też rejestracja, o ile dobrze pamiętam, ale nie jestem teraz pewien. Więc na tyle informacji, że... Nie, rejestracja chyba nie. Ale numer boczny i numer autokaru na pewno. I to jest coś, co możemy sobie normalnie screenreaderem odczytać, więc gdyby potem kogoś prosić o pomoc, żeby nam pomógł dotrzeć do autobusu, to możemy nawet już powiedzieć, który to jest. Jedna prośba od kierowców jest taka, żeby jak rezerwuje osoba niewidoma bilet, żeby wpisywać w uwagach, że to jest osoba niewidoma. Bardzo sympatycznych miałem zazwyczaj kierowców, bardzo tam się troszczyli. Policzyli mi, ile stopni do góry muszę, pokierowali mnie najlepiej, jak rzeczywiście było wolne i było takie miejsce, bo to oni przydzielają miejsca, kiedy pasażerowie wsiadają. To nie jest tak, że z góry przy zakupie biletu są przydzielone. To ostatnio kierowca postarał się i mi przydzielił, zapytał, gdzie chcę przede wszystkim i przydzielił mi naprzeciwko schodów, tak żebym miał szybko do zejścia. Na postojach nie było nigdy problemu, żeby mi pomogli do jakiejś toalety dotrzeć, czy gdzieś, jakbym coś potrzebował. Na pokładzie jest też jakiś minibarek, jest Wi-Fi, który jest chyba dziwne, bo tam chyba za darmo można mieć tylko pierwszą godzinę i to się też trzeba się zalogować jakimś mailem, Googlem, Facebookiem, czymś tam, ale jest gniazdko, jedno na dwie osoby, na takie podwójne siedzenie, ono jest zawsze na ścianie tam przy oknie, więc można sobie jakiś telefon podładować, komputer, nie ma problemu. No i ogólnie rzecz ujmując, pozytywne doświadczenia, więc jakby ktoś szukał autokaru, którym można pojechać. Te ceny biletów oczywiście zależy, jak wcześniej kupujemy, ale to oscylują w granicach 200-300 zł. Więc warto z wyprzedzeniem kupić, bo wtedy można jakiegoś fajnego deala zgarnąć.
2: Ale to są takie autobusy, które jadą jakby z punktu A do punktu B. To tak. Nie jest, że on jedzie z Londynu przez Paryż, gdzieś tam do Krakowa i potem praktycznie z powrotem i tak w kółko jedzie i się można w każdą stronę gdzieś podpiąć, jak trochę Flixbus.
0: Znaczy poniekąd, bo on ma trasę.
2: Okej. Czyli on, powiedzmy, jadąc z Krakowa, może się jeszcze zatrzymać gdzieś tam.
0: Zatrzymuje, po drodze ma parę przystanków i tam się ludzie dosiadają, więc to jest tam, powiedzmy, trasa konkretna, nie? Od A do B przez, tam się zgarnia ludzi po drodze i jedzie dalej. Co ciekawe, zdaje się, że punkt przesiadkowy taki jest w Opolu, więc na przykład jak z Gliwic ja wyjeżdżałem, to przesiadka w Opolu była, bo tam jakby z Gliwic dojeżdżał tylko do Opola i w Opolu już zgarniał ten, który jechał za granicę. Ale to też nie jest problem, bo kierowcy nam pomogą z tą przesiadką. Pomogą nam nawet przynieść bagaż, wyniosą nam, bo możemy wziąć ze sobą chyba jeden bagaż podręczny i dwie sztuki bagażu takiego do luku do chyba 30 kg włącznie, czy jakoś tak. I oni nam pomogą ten bagaż zanieść, przenieść i nie ma się co martwić, że nam się gdzieś zgubi po drodze, że ktoś zapomni i tak dalej.
2: Tylko, że rozumiem, że przesiadkę miałeś jakby w miarę blisko siebie te autobusy, że to nie było powiedzmy 4 godziny czekania.
0: Nie, one były skoordynowane. One były skoordynowane, tą przesiadkę było, nie wiem, pół godziny, 15 minut. Te autobusy się tak zgrywają, że tam, nie, naprawdę, jedynie co to na granicy jest postój półgodzinny. Taki jakiś, żeby tam coś, nie wiem, jeszcze sobie kupić, coś tam, stacja benzynowa, coś tam, może jakaś zmiana kierowców. Ale tak poza tym to najdłuższa przerwa na takich postojach to jest 15 minut.
1: Okej, to w takim razie jeszcze pozostając w kwestii przemieszczania się, to teraz z krajów europejskich zrobimy sobie wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, bo tam się ciekawe rzeczy dzieją, jeżeli chodzi o światła na przejściach. To Mikołaj więcej
2: takie
1: na ten
2: piękne
1: temat.
2: Piękne nagranie mi wpadło w ręce z Twittera. Josh Mill, zresztą człowiek, który w Amazonie pracuje jako gdzieś tam człowiek o dostępności niewidomy, wrzucił, bo się cała dyskusja wywiązała o tym, czy światła powinny informować niewidomych, ile zostało do końca zielonego światła. Bo się okazuje, że niektóre sygnalizatory mają taki, jak, taką informację i one pokazują, ile zostało. No i właśnie pojawiło się takie nagranie, że funkcjonuje kilka takich sygnalizatorów. To nie jest coś, co jest nie wiadomo jak częste i nie wiadomo jak nagminne, ale takie rzeczy są. I ja uważam, że jest to w sumie całkiem ciekawie zrobione. Czekaj, aby przejść przez taką i taką ulicę na skrzyżowaniu takim i takim. Walk sign is on the cross. Dutton. Jest Dutton. Światło, żeby walk iść sign is on the cross. Dutton. Przez 14, taką ulicę 13, 12, idź 11, i liczy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait. No i tak dalej.
1: To jest rzeczywiście ciekawy pomysł.
2: I tak zostało zrobione światło, ogłasza gdzie to jest, ogłasza jak, na jakiej ulicy jakby my jesteśmy, ogłasza przez jaką ulicę my będziemy przechodzić. No i jak mówi, że walk sign is on the cross, czyli że no jakby zapalił się ten sygnał, że możesz iść, bo to nie zawsze jest do końca światło zielone i czerwone, to jest czasami na przykład ludzik idący, ludzik stojący, w niektórych krajach, to na przykład Anglia tak ma. No to to nam mówi, że, no, że możesz iść i wtedy po jakimś czasie zaczyna odliczać, ile tam do końca tego zostało.
0: No to szkoda, że nie szkoda, ale tak mi uświadomiło to a propos mówiących świateł, że my takie mamy, ja już się na to nieraz uskarżałem, w Gliwicach przy dworcu głównym, tak, gdzie zdarty głośnik już zachrypnięty, że tak powiem, Iwoną, Jackiem mówi: zielone światło, można przejść. Czerwone światło, proszę stać. I tak mi to uzmysłowiło, że jak ktoś przyjedzie sobie na Politechnikę Śląską z Erasmusa, niewidomy, to może go to troszkę skonfundować. Oczywiście dalej są odgłosy, są sygnały, więc jakby tutaj to nie jest tak, że ta osoba jest odcięta kompletnie od informacji, ale może to gdzieś tam skonfundować. Natomiast dzisiaj znowu w Gliwicach się gdzieś tam zawiodłem, bo przy innej ulicy, zdaje się przy Jana Pawła, odkryłem światło, które w żaden sposób dostępny nie daje znaku, że jest zielone czy czerwone, i szkoda, i mam nadzieję, że to nie jest w Gliwicach regułą.
1: Oby nie, ale jeżeli częściej wizytujecie Gliwice, to zawsze nam możecie dać znać, jak to tam wygląda ze światłami. No niestety przykra rzeczywistość jest taka, że no nie wszystkie światła jeszcze są udźwiękowione, a i w niektórych miastach tych świateł jest coraz mniej na rzecz rond różnego rodzaju też, kiedy tam coś nowego jest budowane, i to też dla nas niespecjalnie jest przyjazne wtedy. Natomiast teraz zmieniamy tematykę, bo teraz będzie o edukacji. Otóż Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika wydało publikację, która zainteresuje wszystkich kształcących się lub pragnących rozpocząć edukację muzyczną. Jak czytamy na profilu facebookowym Towarzystwa, książka zatytułowana jest Edukacja Muzyczna Osób z Dysfunkcją Wzroku Poradnik, a opracowała ją zresztą z anteny Tyflo Radia i Tyflo Podcastu dobrze znana Milena Wiśniewska, absolwentka studiów z zakresu teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Gdańsku, we współpracy z Przemysławem Czaplickim, absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu, Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej, oraz Heleną Jakubowską, wiceprezes towarzystwa i kierownikiem projektu. Jest to pierwszy w Polsce Polsce poradnik adresowany do osób niewidomych, zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia muzycznego na wszystkich szczeblach edukacji, a także do ich nauczycieli i rodziców. Składa się on z dwóch części. Pierwsza zawiera garść uwag o brajlowskiej notacji muzycznej oraz szereg wskazówek dotyczących nauki poszczególnych muzycznych przedmiotów. Jeśli więc zastanawiacie się, jaki sposób osoba niewidoma może się uczyć gry na instrumencie, uczestniczyć w lekcjach kształcenia słuchu czy zgłębiać tajniki i harmonii, prawdopodobnie znajdziecie tu odpowiedź na wszystkie wasze pytania. Część druga natomiast to zestaw najważniejszych informacji o komputerowych narzędziach przydatnych osobom z dysfunkcją wzroku w działalności muzycznej. Dzięki tej części poznacie oprogramowanie zaprojektowane z myślą o użytkownikach niewidomych, ale też dowiecie się sporo o dostępności edytorów nutowych popularnych wśród muzyków widzących. A teraz najważniejsze, czyli gdzie tę książkę można pobrać. Otóż znajduje się ona na stronie internetowej Towarzystwa w dziale publikacji.

0: w kwestii różnego rodzaju kontaktów międzyludzkich. Więcej na ten temat, Mikołaj.
1: Tak, Microsoft wprowadza na razie jako badania naukowe na razie w Wielkiej Brytanii takie rozwiązanie, które nazywa się People Lens. Są to nie mniej więcej okulary rozszerzonej rzeczywistości, które zadanie mają bardzo proste. Wykrywać, gdy w naszym pobliżu są ludzie, których znamy, i informować nas, gdzie dokładnie ta osoba jest, tak żebyśmy mogli obrócić się odpowiednio w jej stronę i tak jak osoba widząca wycelować, tak powiem, twarzą tam, gdzie powinniśmy celować, jak do osoby mówimy. I zauważane są tutaj, ja uważam, że no, z własnego doświadczenia bardzo ważne problemy, czyli że osoby niewidome, bo to jest adresowane, jak to Microsoft powiedział, do dzieci i osób młodych. Osoby niewidome mają bardzo duży problem z wynajdywaniem w pewnym sensie osób z jednej strony, bo osoba niewidoma nie wie, że powiedzmy osoba, którą lubi, znajduje się w jej pobliżu, jeżeli ta osoba nie jest na tyle ogarnięta i świadoma, żeby podejść do tej osoby niewidomej i samodzielnie powiedzieć cześć, to ta osoba niewidoma jej nigdy w życiu nie znajdzie, no chyba, że się w końcu kiedyś odezwie i ewentualnie to pogłosie. Z drugiej strony dużo osób niewidomych ma też problem z kwestią właśnie odwrócenia się, do kogo mówi, w którą stronę jest odwrócony, że nie jest odwrócony tam, gdzie trzeba, co utrudnia widzącym też potem komunikację. Z drugiej strony widzący też reagują na to, że osoba niewidoma się gdzieś tam źle odwróci i osoba niewidoma, no nie widząc, nie dostając tego feedbacku, nie ma po prostu tego poczucia. No i to te okulary mają zmienić przez właśnie wykrywanie, kto jest w pobliżu i wykrywanie, z której strony te osoby są. Na razie testy są przeprowadzane w Wielkiej Brytanii. Będą dotyczyć na razie osób w wieku od 5 do 11 lat, które mają dostać to urządzenie na 3 miesiące. No, miejmy nadzieję, że zostanie to rozszerzone, bo ja uważam, że nawet w życiu dorosłym, zwłaszcza w jakichś takich miejscach, no przy pracy niezdalnej, tylko na miejscu, czy to przy jakimś studiowaniu, czy to przy pracy w jakiejś, powiedzmy, firmie większej troszkę, gdzie mamy jakieś korytarze, ileś biur, ileś pokoi, chodzimy i możemy spotykać swoich współpracowników lub kolegów na korytarzu, no to ja uważam, że byłoby to fajne rozwiązanie i że mogłoby się to jak najbardziej przydać. I ja uważam, że ma to spory potencjał. Jakby ja widzę zastosowanie tego produktu, ja widzę ewidentnie zastosowanie tego produktu. Ja uważam, że jest to coś, z czego ja jak najbardziej mógłbym skorzystać.
2: No, ja nawet widzę w bardziej banalnych rozwiązaniach, w pewnym sensie banalnych. Bo załóżmy, że mam sobie sytuację, gdzie dwoje niewidomych, dwie niewidome osoby idą sobie gdzieś tam obok siebie, nie trzymając jakoś się jeden drugiego jak przewodnik, załóżmy, albo grupa niewidomych. I no, chodzi o to, że zwłaszcza w jakichś głośnych miejscach. Kiedyś miałem taką sytuację, że byliśmy właśnie w kilka osób niewidomych w miejscu, gdzie był remont ulicy. Przy czym tylko ja, i to też nie do końca, znałem trasę tam, gdzie mieliśmy iść. I no, fajnie by było mieć jakieś takie urządzenie, które by nam pomogło odnaleźć się, żeby jeden mógł w cudzysłowie widzieć, gdzie jest drugi, gdzie jest trzeci i tak dalej, i sobie iść gdzieś tam za tym człowiekiem, który gdzieś tam jest z przodu. Podejrzewam, że takie okulary byłyby jak najbardziej w sam raz do czegoś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No zresztą teraz mam sytuację taką, że mam niewidomą żonę, niewidome dzieci, no i za jakiś czas trzeba będzie całą rodziną gdzieś tam jechać. No i fajnie by było wiedzieć, gdzie te dzieci, powiedzmy, są, no bo nie zawsze będziemy chodzili za rączkę wszyscy. Także to, no fajnie by było mieć coś do czegoś takiego. Na razie, o ile mi wiadomo, takich rozwiązań, przynajmniej dedykowanych osobom niewidomym, nie ma. No, zobaczymy.
0: Microsoft

0: Microsoft, krótko mówiąc, przeciera szlaki.
1: Ja tutaj mam jednak inną obawę. No i to jest ciągle problem w starciu prywatność kontra dostępność, gdzie ja stawiam i będę stawiał jednak na tę dostępność. Osoba widząca, spotykając kogokolwiek, nie musi nikogo prosić o pozwolenie, żeby zapamiętać jego twarz. I pytanie, czy o takie pozwolenie, biorąc pod uwagę systemy rozpoznawania twarzy, powinna być zmuszona prosić osoba niewidoma? Bo
2: podejrzewam, że to też zależy, czy to będzie odbywało się lokalnie i tu pewnie nie będzie takiego wielkiego problemu, czy jednak niekoniecznie. I pewnie na razie będzie się to odbywało online, ale znając rozwój technologii wszelkich, możliwe, że za kilka lat, kiedy to wyjdzie z jakiejś fazy prób i testów, bo to pewnie chwilę potrwa, no to mam nadzieję, że już to rozpoznawanie wszystkiego będzie, czy te procesory instalowane w różnych urządzeniach mobilnych będą na tyle silne, żeby sobie z czymś takim poradzić bez drenowania baterii do zera w pół godziny. Mam nadzieję, ale zobaczymy.
0: Pożyjemy, zobaczymy z tym wszystkim. Tymczasem mamy wypowiedzi, ale do wypowiedzi przejdziemy za momencik, bo na razie odbierzemy telefon od naszego słuchacza. Patryk jest z nami połączony. Mam nadzieję, że za moment odciszy sobie mikrofon i że za moment będziemy rozmawiać. O, już jest Patryk z nami. Słychać, witaj.
3: Słychać mi piękny syntezator, tak?
0: Tak jest.
3: Witam bardzo serdecznie. Kilka spraw chciałem poruszyć, bo ja akurat dopiero co przyszedłem do domu i też nie słuchałem tego przeglądu od początku, ale pierwszą rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest Fluent Search, czyli jak wiemy program do przeszukiwania wszystkiego, co na dysku i w internecie. A mówię o tym dlatego, że Fluent Search w końcu doczekał się dostępnych ustawień z poziomu TTS-a, czyli powiedzmy takiego screen readera wbudowanego we Fluent Searcha. Z tym, że radziłbym, jeżeli ustawiamy sobie coś we Fluent Searchu, radziłbym używać syntezy jako takiej SAPI z wyciszonym tudzież zapauzowanym screen readerem. A to dlatego, że Adir, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za aplikację Fluent Search, również dłubie przy dostępności silnika Avalonia, w którym ten Fluent Search jest napisany, więc no cóż, screen reader będzie nam odczytywał rzeczy typu na przykład Avalonia, Search, coś tam. I na przykład takie będziemy mieć krzaczki, więc żeby jakby tego uniknąć, no to przełączamy sobie to SAPI. No i w tym momencie synteza powinna nam czytać bez tych takich dziwnych krzaczków. Nie wiem, jak NVDA do tego się odnosi. ZDSR właśnie czyta takie dziwne etykietki, także no cóż, na to warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Fluent Search, ale już można sobie ustawiać we Fluent Searchu bez przeszukiwania ich wszystkich, także to działa w wersjach nocnych, tych nightly, to jeszcze nie jest w wersji stabilnej. Mam jeszcze informację co do polskiej wersji Fluent Searcha, która miała być. Niestety na razie są problemy z czcionkami i to trzeba podziękować twórcom Avalonii, czyli silnika, w którym to jest zrobione. Adir nie ma z tym nic wspólnego, on robi co może. Natomiast tam na razie są problemy z czcionkami, dlatego na razie spolszczenia nie będzie, jeżeli chodzi o Fluent Search. No, a teraz jeszcze chciałem powiedzieć troszeczkę na temat gier, mojego tematu, jeśli oczywiście mogę.
0: Oczywiście, słuchamy.
3: Okej. No to pierwsze chciałem powiedzieć o wrażeniach z naszej zgrania w naszą piękną czeską produkcję, czyli tu z Dragon Cave. No i czy rzeczywiście przeżyłem wspaniałą przygodę idąc do tej smoczej jaskini? Nie przeżyłem wspaniałej przygody. wręcz przeciwnie, przeżyłem rozczarowanie łączące się z irytacją i śmiechem, bo no moim zdaniem po prostu jest to gra, która dźwiękowa jest zrobiona fatalnie. Brzmi to jak po prostu stanie kreskówki czeskie, znaczy no, nie będę nawet kreskówek, nie będę kreskówek czeskich obrażał, ale to naprawdę brzmi jak z bardzo taniej kreskówki i te dźwięki, system walki po prostu jest no, zepsuty i zresztą gra ma pewne błędy, które moim zdaniem są niewybaczalne, jak na przykład to, że ma problemy ze skalowaniem dystansu. Czyli jeżeli ja na przykład strzelam z łuku i mam przeciwnika na środku i strzelam do niego, czasami na przykład jest tak, że mogę trafić przeciwnika, a czasami po prostu nie trafię. Nie trafiam z jakiegoś powodu, mimo że trafić powinienem, bo niby dystans jest taki, że powinienem trafić. Poziomy tak naprawdę przeciwnicy są bardzo monotonni. W zasadzie ich tempo jest w zasadzie cały czas to samo. Tam niewiele się tak naprawdę zmienia i na poziomie hard w zasadzie ja umarłem raz tylko dlatego, że mi słuchawki zaczęły przerywać. W jednym momencie tam się kabel przekręcił i po prostu miałem mono w pewnym momencie i nie wiedziałem, co się dzieje. Ale bez tego to gra jest tak prosta, że jesteśmy w stanie to przejść. Znaczy ja byłem w stanie to przejść bez jednego zgonu. Został mi tak naprawdę ostatni boss, ten smog do zabicia, ale po prostu stwierdziłem, że mi się go nie chce na razie męczyć. Wolę sobie pograć w o wiele bardziej przyjemniejsze produkcje, jak chociażby World of Warcraft, gdzie mod rozwija się prężnie, czy Stardew Valley chociażby. Może przejdę to, może przejdę to, może nie. Angielski dubbing jest tragiczny moim zdaniem. Dlatego nie wiem, jak będzie wyglądać polski dubbing, ale cóż, pożyjemy, zobaczymy. Także żałuję bardzo pieniędzy. Niestety, jakie wydałem na tą grę, kupiłem ją w preorderze. No i niestety, ale do smoczej jaskini doszedłem, ale smoka nie pokonałem, bo ta gra jest tak przyjemna, że mi się nie chciało. Okej. Okej, to zaraz może coś przyjemniejszego. Odkryłem ostatnio produkcję bardzo ciekawą, produkcję strategiczną World Empire 2048. Jest to produkcja, która jest napisana w Unity, czyli w tym samym silniku co Quizvania chociażby i używa tej samej biblioteki. To jest gra, w której mamy imperium, możemy sobie wybrać na przykład scenariusz, w jakim chcemy grać. I co ciekawe, nawet jest ta wojna, która się dzieje teraz na Ukrainie, czyli tam Rosja z Ukrainą, to można sobie nawet i to wybrać. No i mamy sztuczną inteligencję, która się jakby dostosowuje do obecnej sytuacji, którą mamy i naszym zadaniem jako gracza jest tak poprowadzić nasze imperium, żeby było jak najlepsze, czyli musimy gadać z ONZ-em, jak na przykład ONZ coś nam każe nam zagłosować w jakichś tam kwestiach finansowych, no to my musimy zagłosować. Musimy dbać o dyplomację, o sojusze z innymi krajami. I to jest gra, która jest dostępna dla VoiceOvera, znaczy dla Androida i dla iOS-a, jak i również dla Windowsa. Można ją nabyć na platformie Steam.
0: I jak ta gra się nazywa jeszcze raz, Patryku?
3: World Empire 2048. To jest moje niedawne odkrycie. Deweloper cały czas ulepsza tą grę, sztuczną inteligencję, o obecną sytuację gospodarczą, także to jest po prostu cały czas aktualizowane i tam się cały czas zmienia. Na stronie World Empire 2048, nie na Steamie, ale na stronie, można pobrać darmowe demo, które nam nie pozwala wybrać scenariusza, tylko po prostu możemy sobie pograć przez jakiś tam z ograniczeniami w domyślny jakiś tam scenariusz, który jest tam dostępny. Także to by było, jeżeli chodzi o World Empire. Kolejna gra, która zyskała dostępność, a ją wcześniej nie miała ze względu na zmianę platformy, to jest taki a la symulator życia na telefony mobilne, czyli BitLife się pisze. No i ta gra zyskała dostępność. Również biblioteka Unity jest używana i nie grałem, bo to nie moja bajka. Potestowałem, sprawdziłem, działa, okej. Więc o tym jakby o tym mówię, że coś takiego jest. I kolejna rzecz, ostatnia. Dla tych, którzy robią gry retro, wczoraj pan Emerald ogłosił kolejną wersję moda do gry Doom 2 i do Doom 1 i do 2. Tobi Accessibility Mod się to nazywa. W wersji 5.0 się wczoraj ukazał, do której doszły voiceovery dla wszelakich menu w grze, czyli tam menu są oznajmiane przez tego dewelopera, który to zrobił. Po prostu są to mody, które pozwalają nam na zagranie w Dooma. To jest gra, która jest tam z początku lat 90. bodajże. No i tam jest Deluxe Map Pack w środku, czyli pakiet map zrobiony przez dewelopera i przygotowany dla nas, żeby było dostępniej, żeby było lepiej i lepiej się grało. Link jest jakby na YouTubie, bo to jest zrobione tak, że jest filmik i pod YouTubem jest opis wszystkiego, gdzie można pobrać razem z opisem. To najlepiej, ja już mówię, jeżeli byście byli zainteresowani, no to najlepiej kupić Dooma 2 na Steamie. Nie kupujcie na platformie GOG, bo tam ona też jest do kupienia. Nie wiem, z czego to wynika, ale GOG, gra w wersji na GOG, domyślnie nie ma w ogóle wsparcia klawiatury, w sensie strzelanie i takie inne rzeczy i obracanie się odbywa się z myszki. Nie działa z klawiatury. A natomiast wersja na Steamie normalnie można grać klawiaturą. W wersji na GOG da się to przestawić z OCR-em, ale jest bardzo ciężko. Dlatego jak chcecie to kupić, to tylko i wyłącznie na Steamie. Zresztą w ogóle ja polecam platformę Steam, jeśli się da. Nie jest ona taka zła.
1: Ja jej nienawidzę, szczerze mówiąc. Tam wiecznie jest coś nie tak. Tam trzeba być w ogóle, skończyć chyba wykształcenie wyższe z obsługi Steama, żeby obsługiwać Steama.
3: Nie.
1: Z klawiatury. Nie. To się da zrobić. Oczywiście, że to się da zrobić, ale wygodne to absolutnie nie jest. Dostępne to jest ledwo.
3: No wiesz co, bardzo chętnie bym pomógł, bo...
1: Ja to umiem zrobić, ale bez OCR-a to człowiek nie zrobi wiele, od tego zacznijmy.
3: Tylko logowanie zrobimy bez OCR-a, naprawdę. Tam tylko, a nawet nie trzeba, bo są parametry. Można to zrobić parametrami. We właściwościach ikonki na pulpicie
1: tak.
3: Parametry.
1: Potem się jakiś ten Steam Guard pojawia, to trzeba wszystko potem wyłączać. To się oczywiście, że to się da zrobić, bo ja to zrobiłem i to ja to nie raz robiłem. Ale chociażby głupia kwestia typu zmiana języka gry nie jest dla nas nijak dostępna.
3: Chociaż. Być może, no. Ja mówię akurat w kontekście tego Dooma, że tutaj akurat jest taki problem. Ale oczywiście, no, jeżeli ktoś chce, no to jakby może. No, ja mówię akurat z mojej perspektywy. I to się często spotkałem właśnie z tym, że wersje na Dooma, nawet ze Stardew Valley kiedyś, jak widziałem wersję z GOG, to też tam były pewne jakieś zmiany, których na Steamie nie było. Nie wiem, z czego to się bierze. Natomiast po prostu powiedziałem, że tak to wygląda. Natomiast ja mam jeszcze takie, słuchajcie, do was pytanie. Tym razem to będzie pytanie a propos karty. Przypuśćmy, no jest sobie sytuacja, że dostanę kartę z banku. Na przykład odkryłem niedawno, że żeby podpiąć kartę do portfela, to wystarczy, że jest tam coś takiego, że mogę zeskanować tą kartę. I powiedzcie mi teraz taką sytuację. Jeżeli na przykład będę sobie chciał po niewidomemu, po zeskanowaniu, jeśli by mi się udało zeskanować, zczytać ten kod CCV, czy to się da zrobić, czy muszę prosić osobę widzącą, żeby mi podała numer karty i te wszystkie tam pierdoły, które są potrzebne.
1: kod CVV musisz i tak ręcznie wpisać kodu CVV, on ci nawet nie zeskanuje.
0: Dokładnie. Zeskanuje tylko numer karty i datę ważności.
1: Dokładnie. Kod CVV i tak.
3: No właśnie to jest strasznie wpisać. Słabe, że po prostu nikt jeszcze nie wymyślił jakiegoś patentu, żebyśmy mogli po niewidomemu.
1: Porządne banki, takie jak mBank na przykład.
3: Ja mam PKO BP.
1: Powiem ci tak, porządne banki, takie jak na przykład mBank, to ci pozwalają bez problemu odczytać te dane po prostu przez apkę.
3: A nie wiem, jak jest w moim banku, czyli w PKO BP.
1: Ja sobie wchodzę teraz do apki i ja w apce i na stronie chyba zresztą też mogę oczywiście po uprzednim zweryfikowaniu się biometrią przeczytać sobie numer karty, datę ważności, kod CVV. Nawet Revolut to robi, jak robi, trzeba screenshota robić i potem skanować, ale robi. Ale mBank to robi tak, że normalnie to z voiceoverem pięknie widać. Ja uważam, że mBank dostępnym bankiem jest, dobrze dostępnym bankiem jest.
3: No nie wiem, jak jest z ICO, bo ja akurat z ICO korzystam, nie wiem, jak tam jest.
0: W przypadku ICO no niestety nie ma tam...
1: Wszyscy na nie narzekają, z tego co ja słyszę.
0: Nie ma tam, to znaczy nie, sama aplikacja ICO jako taka w większości przypadków tych najpopularniejszych rzeczy, które masz do zrobienia, nie jest taka zła. Jakieś tam powiedzmy przelewy, tego typu rzeczy.
3: Tak.
0: To robi się dobrze, z tym nie ma problemu. Teraz ostatnio, tak jak mówiłem, chyba w ostatniej audycji nawet dodali w najnowszej aktualizacji przycisk do kopiowania kodu BLIK, więc to też jest gdzieś tam wygodniejsze już w tym momencie. ICO ma pewne problemy. Jak się wejdzie, że tak powiem, głębiej i tam, gdzie może rzadziej się zagląda, czyli zakup biletów, jakieś opłaty drogowe.
3: Parkingowe.
0: Tak, tam, parkingowe tak. I tak dalej. To jest niedostępne. Tam są przyciski bez etykiet i jest
3: właśnie
0: problem.
3: Właśnie a propos przycisków, to największym problemem tej aplikacji jest to, że aplikacja nazywa, że coś jest przyciskiem, mimo że przyciskiem nie jest.
0: Ona ma coś takiego, że na przykład są podwójne opisy, to znaczy masz coś, co jest przyciskiem i jest opisane jako przycisk, jak w to klikniesz, to nie jest przyciskiem. Natomiast na przykład poniżej jest jeszcze zdublowana ta informacja, ale ja korzystam z ICO i ja jakichś problemów, żebym na przykład nie był w stanie czegoś zrobić, albo żeby to było jakoś dla mnie utrudnione, to nie powiem. Nie mam takich problemów, ale fakt faktem, z kartą jest problem. Jest problem z odczytaniem informacji dotyczących tego, jakie są dokładnie dane tej karty. No,
3: to znaczy jest
0: zwłaszcza
3: problem,
0: ten,
3: czy się nie da w ogóle?
0: No jest problem taki, że się nie da.
3: Aha.
1: No, z mBankiem jest tak naprawdę jeden problem. Nie ma fajnego sposobu... problem jest inny. Jeżeli płacimy BLIK-iem, tam jest bardzo często krótki limit na wykonanie tej transakcji. To jest czasami 2 minuty, czasami 15 sekund. Nie wiem, od czego to zależy.
0: A z kolei tych problemów właśnie nie ma w ICO. Ja ze zdumieniem zawsze słuchałem tego, jak na przykład Tomek się kiedyś dość często skarżył na problemy z płatnością BLIK-iem. No bo ja nigdy takich problemów nie miałem. No po prostu
3: zawsze miałem
0: dostateczną ilość czasu, żeby zapłacić tym BLIK-iem, żeby ten kod wpisać, nigdy żadnych kłopotów nie było, a to się okazuje, że to nie wszyscy tak mają.
1: Tak, i to jest jeden problem z mBankiem, ale jakby tak poza tym, to ja uważam, że to jest bardzo dostępna aplikacja.
2: To znaczy, ja ci troszkę przerwę. Nie wiem, czy teraz jest w iOSie tak samo. Mhm. W Androidzie w końcu od jakiegoś czasu można autoryzować tego typu płatności zbliżeniowo. Tylko odciskiem palca, no biometrią. W związku z powyższym nie trzeba wpisywać tych pinów, czy czego tam to ma. W związku z czym mi się od pewnego czasu nie zdarzyło rzeczywiście, żeby mieć z tym problem. Bo na przepisanie cyferek tych wszystkich jest 2 minuty i wykonanie kroku. Natomiast potem rzeczywiście, ile by nie było na autoryzację, to ja mogłem sobie przeczytać wszystko. Fakt, że mam dość szybko ustawioną syntezę, ale mogłem sobie wszystko przeczytać i mogłem sobie wszystko zatwierdzić
4: odcisk palca trwa to moment. I to
0: biometrią mało też tego, się da.
4: Teraz zdaje się, w mBanku w ogóle jest jakiś licznik w końcu dostępny, gdzie widać, ile tego czasu jest. Tak mi się wydaje.
1: A to się zawsze był.
4: Tylko, aha, no to w mBanku to jakoś tak różnie to było. Teraz jest rzeczywiście. No tak.
1: Na iOS się zawsze był. Ja te biometrię też kiedyś sobie aktywowałem, może muszę to jeszcze raz zrobić, bo ona jakoś tak nie za bardzo chciała mi z tym plikiem, szczerze mówiąc, działać.
4: Sprawdź w ustawieniach, wiem, że to jak, bo to w pewnym momencie weszło i to weszło, ale to trzeba sobie było chyba włączyć
1: ja
4: z tego, co pamiętam.
1: I jakoś to tak nie chciało, ale mówię, muszę to może wyłączyć, włączyć jeszcze raz, bo to różnie bywa. Fakt i jedną rzeczą, której przynajmniej u nas, przynajmniej na iOSie, w aplikacji nie ma, a szkoda, a bardzo wielka szkoda, to są przelewy Express. A przynajmniej ja nie wiem, jak je zrobić. Trzeba chyba przez stronę internetową, niestety.
0: A to nie, to widzisz, to w przypadku Iko na przykład bardzo fajnie to działa, bo jak robisz przelew, to wybierasz sobie, jaki to ma być przelew, czy ma być standardowy, czy ekspresowy i po prostu, no wiadomo, jest tam doliczana odpowiednia opłata do tego przelewu, no ale to
1: może
0: zgodnie z tabelą opłat i prowizji.
1: No tak, może się gdzieś da, ale jakoś tak jak na stronie jest to w miarę proste, tak. Zresztą ja nie wiem, o co chodzi z tą stroną mBanku. Na nią ludzie tak narzekają, a ona jest w sumie dostępna. A w aplikacji jest z tym jakiś problem.
0: Ale to jest tak samo, wiesz co, Mikołaju, ja mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia tego, co jakiemu użytkownikowi i jak często będzie przeszkadzało.
4: To jest jedno, poza tym to też inaczej jest, inaczej było, zwłaszcza jak tą stronę dopiero wprowadzali. No i jest jedna rzecz, bo... problem jest taki, chyba że już to wyrzucili w ogóle, bo wiem, że kiedyś dało się wpisać część nazwy odbiorcy i była przeszukiwana historia pod kątem tego wpisanego przez nas odbiorcy, czyli on sobie mógł uzupełnić dane do przelewu z historii, nie trzeba było wpisywać odbiorcy do żadnej książki, do niczego takiego. Wystarczyło wpisać fragmencik i to nie w historii, tylko właśnie w wykonaniu przelewu. I to było jakiś czas dostępne, potem to się zepsuło. Teraz na przykład jest tak na stronie banku, że aby wejść w pole, przynajmniej tak jest w Chromie, może w Firefoxie jest lepiej, żeby wejść w pole wpisania imię, nazwisko odbiorcy, trzeba się przetabować, to znaczy nie ma tego pola dostępnego w trybie przeglądania, przynajmniej w NVDA. Może w innych screenerach tego problemu nie ma, NVDA w ogóle nie widzi pola do wpisania imię, nazwisko odbiorcy z jakichś przyczyn.
3: Jeszcze króciutko chciałem powiedzieć, że znowu powróciłem, a propos aplikacji podcastowych, znowu powróciłem do aplikacji Google Podcasty. Powiadomienia zaczęły działać i znalazłem sposób na to, dlaczego te powiadomienia nie działały. I być może, Michale, też z tego samego powodu one nie działają u ciebie. Nie wiem, czy jeszcze masz tam aplikację.
0: Mam, oczywiście.
3: To wejdź sobie w ustawienia powiadomień i tam jak wejdziesz do aplikacji Google Podcasty, to tam masz takie checkboxy jak dopuszczenia zablokowanym ekranie. U mnie to było zupełnie odznaczone. Ja te dwa checkboxy tam, które są w tych ustawieniach powiadomień, po prostu zaznaczyłem i powiadomienia zaczęły działać. A wcześniej, mimo tego, że próbowałem instalować aplikacje, powiadomienia nie działały, no i już po prostu wiem dlaczego. Także wejdź sobie w ustawienia powiadomień i zobacz, czy masz pokazuj alerty i czy masz dopuszczaj na zablokowanym ekranie, czy to masz po prostu, VoiceOver musi ci powiedzieć zaznaczone.
0: Okej, to sprawdzę, to w takim razie dzięki Patryku za te sugestie, bo rzeczywiście tutaj no jakoś się nie zagłębiałem w to specjalnie,
3: a jeszcze
0: może
3: chciałem powiedzieć. A jeszcze chciałem powiedzieć o jednej fajnej, dostępnej aplikacji do Reddita. Wiem, że była o tym audycja, nie końca jej słuchałem. Natomiast jest taka aplikacja na iOS-a, która jest darmowa do Reddita, gdzie twórca też dba o tą dostępność, którą ja bardzo lubię, to jest Apollo. Tak się nazywa ta aplikacja Apollo i ona właśnie jest do obsługi Reddita i bardzo dobrze mi się ją obsługuje, także jest...
5: Ale jakbyś to porównał z dystopią, to...
3: Moim zdaniem Apollo jest bardziej intuicyjne niż dystopia.
5: Bardziej intuicyjne niż dystopia? To jest ciekawe, bo dystopia jest bardzo intuicyjna. W sensie tak naprawdę to jest stworzone z myślą o dostępności, ale no okej.
1: Okay. Znaczy ona inaczej, dystopia jest intuicyjna, ale dystopia to jest takie, mam wrażenie, czasami trochę interfejs w stylu Klango. Zanim ja się tam dobiorę do tak, tego, co właśnie mnie interesuje, ja wiem, gdzie to jest, ja bardzo dobrze wiem, gdzie to jest, ale...
3: A ja właśnie mam z tym problem w dystopii, a właśnie w Apollo jakby nie miałem problemu z znajdowaniem, a właśnie w dystopii się zawsze zastanawiam, kurde, gdzie to jest? Czułem się, jakbym przeglądał ustawienia Androida.
5: Mm-hmm, ale te wszystkie rzeczy, to jakieś czynności na pokrętle i tak dalej, to tam też jest i tak dalej? Mm-hmm.
0: Patryku, to gdybym mógł cię prosić, wrzuć informację o tym kliencie pod audycją o Reddicie. To się z pewnością komuś może w przyszłości przydać i żeby nam to gdzieś nie umknęło. Mm-hmm. Super, to dziękuję
3: to znaczy
0: ci bardzo.
3: Płaci się, tam się w Apollo się jedynie płaci za powiadomienia push.
0: Jasne.
3: Chyba... Tak.
0: Okej, okay, ale to dobrze wiedzieć, że są alternatywy i że no ilu użytkowników, tyle różnych potrzeb może
1: jak
0: zostać.
1: Jak tam jest z czatem w ogóle, bo wiele aplikacji wiem, że nie wspiera i nie chce wspierać, a dystopia jest właśnie o tyle fajna, że ona...
3: Aż tak głęboko z Reddita nie korzystam.
1: Robi swoje.
3: Aż tak głęboko z Reddita nie korzystam, więc nie jestem w stanie na to powiedzieć, jak to tam działa. To by musiał Arek na ten temat powiedzieć, czyli Nuno, bo on to on mi polecił tę aplikację i on częściej bardziej używa tego Reddita niż ja, więc on by musiał się wypowiedzieć. Natomiast tutaj ta dostępność jest wprowadzona świadomie, bo są podpowiedzi dla VoiceOvera, także wszystko jest jak trzeba. I warto sobie sprawdzić. Apollo, jak wpiszemy w App Store, to w zasadzie pierwszy wynik to powinien być Apollo for Reddit.
0: Super. No to dzięki w takim razie. Czy jeszcze Arku, czy jeszcze Patryku raczej wspomniałeś o Arku, to może Arek nas słucha, to coś nam jeszcze o Apollo powie. A czy jeszcze coś dla nas
3: to
0: masz,
3: wszystko,
0: jakieś
3: to
0: informacje?
3: Wszystko.
0: To wszystko, okej. Okay. Dobrze, to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz komentarz drugiego Patryka, Patryka Faliszewskiego tym razem, który do nas tu napisał w dwóch sprawach. W ostatnim Tyfloprzeglądzie mówiliście o słodyczach prosto z kraju Sandu Ciorby i zespołu Ozon, czyli o serwisie Romania Crate. O ile kojarzę, choć nie mam pewności, że stoi za tym ten sam właściciel, dużo głośniej w mediach społecznościowych i tak dalej jest o serwisie Japan Crate, oferującym analogiczne słodycze, napoje i przekąski prosto z Japonii. W cyklicznych, zamawianych subskrypcyjnie lub na żądanie mystery boxach. Jako, że japońskie słodycze słyną ze swojej dziwności i ekstrawagancji, może to też być ciekawa opcja do próbowania. I tu jeszcze drugi wątek a propos virtual DJ-a i jego dostępności. Pawle, w konfiguratorze Malmusic w okienku kart audio literką A dodajesz nowy typ urządzenia, czyli master, podsłuch drugi i tak dalej. Gdy mamy wybrany na liście konkretny dewie, konkretny element. Mhm. Naciśnięcie Entera otwiera pole kombi i nie ma potrzeby robić tego z okna Virtual DJ-a. Także
5: tak
0: tyle.
5: Tak się domyślałem, natomiast u mnie wszystkie opcje, jak jeden mąż w menu Malmusica, były niedostępne. I nic się nie chciało otwierać, więc coś prawdopodobnie źle skonfigurowałem w takim razie.
0: Być może, bo z tym Malmusiciem i z tym, żeby to zadziałało, to nie zawsze chciało to działać, a w ogóle Virtual DJ, jak uruchomiłeś, to on chciał gadać z tym Malmusiciem, z tym Virtual DJ Accessibility?
5: Nie było problemu od początku. Jedyny problem, jaki miałem, to jakieś uszkodzone głosy SAPI, które się gdzieś tam zachowały i musiałem rejestr troszkę oczyścić.
0: Aha, ja pamiętam, że miałem na samym początku tylko już już teraz nie mam zielonego pojęcia, co ja tam musiałem zrobić, ale coś było nie tak przy tej pierwszej konfiguracji Virtual DJ-a i tego dodatku Virtual DJ Accessibility, bo po prostu no coś ze sobą nie chciało gadać, ale jakoś to po prostu tak metodą prób i błędów i trochę takiej logiki, czytając komunikaty o błędach, udało mi się to naprawić, więc tak się zastanawiam, może nie, tu był problem.
5: U mnie był problem taki, że po pierwsze on jakby robi coś takiego, że on przede wszystkim sprawdza, czy działa SAPI. Jak nie działa SAPI, to nie puszcza dalej. Natomiast jak działa SAPI, to proponuje, a widzę, że masz łączone NVDA, czy chcesz używać NVDA, więc nie pozwoli mi zrobić fallbacku, gdy nie wykryje SAPI. Szkoda, ale no tak jest.
0: Okej, to teraz tak, zaglądam tu do naszych komentarzy i wypowiedzi. Nie wiem, czy było, dotyczy zajęć wspinaczki w Warszawie, tak napisał do nas Piotr i tu wkleił nam newsa na stronie PZN-u, pzn.org.pl, ukośnik wspinanie jest dla każdego, więc no nie, Piotrze, o tym nie mówiliśmy, jeżeli coś wiesz więcej, to chętnie przeczytamy twoją wypowiedź na ten temat, jeżeli gdzieś chciałbyś się tymi informacjami z nami szerzej podzielić, a jeżeli nie, to może w następnej audycji coś szerzej o tym powiemy, albo jeszcze nawet i dziś, tylko trzeba po prostu będzie to sobie rozczytać. A teraz właśnie a propos PZN-u, to Polski Związek Niewidomych wydał serię podcastów. Jeżeli ktoś miałby ochotę poznać bliżej Polski Związek Niewidomych, to na odpowiedniej stronie pod adresem pzn.org.pl/podcasty, jak dobrze pamiętam, a ta strona zresztą będzie podlinkowana później w komentarzach, można sobie posłuchać kilku audycji. One nie są jakieś długie, więc nie stracicie dużo czasu, a trochę na temat historii i tego, co obecnie Polski Związek Niewidomych ma do zaoferowania, można się z tych podcastów dowiedzieć. Tu mamy informacje przede wszystkim na temat różnego rodzaju placówek, którymi zajmuje się PZN i możemy sobie posłuchać o placówkach edukacyjnych, o leczniczo-rehabilitacyjnych placówkach, następnie o placówkach opiekuńczych i samopomocowych. Kolejny materiał dotyczy placówek szkoleniowych i terapii zajęciowych. Piąty odcinek dotyczy Instytutu Tyflologicznego i to jest z tego, co widzę na razie tyle, ale podejrzewam, że tych podcastów może jeszcze będzie przybywać. One są, co ciekawe, one nie są umieszczone na stronach tak bezpośrednio Polskiego Związku Niewidomych, tylko z tego, co widzę, to w takim serwisie Striker, czy Striker, może nawet się go wymawia. Więc to nie ma jakichś problemów dostępnościowych z odtworzeniem tego, tylko to tak mówię, żebyście się nie zdziwili, bo to nie są takie podcasty w formie pliku audio, że sobie klikamy, pobieramy, tylko są po prostu playerki na stronie, ale Polski Związek Niewidomych określa to jako podcasty i być może też mają tu jakiś kanał RSS. W każdym razie przede wszystkim rzuca się w oczy możliwość ich odtworzenia ze strony Polskiego Związku Niewidomych. No i tyle o podcastach dotyczących działalności związku. Teraz przechodzimy do Focusrite i tego, że dobrze się dzieje, jeżeli chodzi o te interfejsy audio, bo mają zamiar wprowadzić dostępność. O tym Mikołaj.
1: Tak, na razie niewiele wiemy, ale Focusrite ogłosił nowy interfejs dla podcasterów, który tam między innymi z Bluetootha potrafi też audio jakieś sczytywać. Ileś tam tych funkcji ma, to już sobie każdy może przeczytać, jak wejdzie na stronę. Ale co dla nas jest najważniejsze, pojawiła się taka sekcja, że no, my to jesteśmy super i jesteśmy zgodni z środowiskiem i odnawialne części, ale no, dla nas najważniejsze zdanie, że ta cała aplikacja, bodajże Focusrite Hub, która ma tam być do sterowania tym wszystkim, ma być w 100% kompatybilna z czytnikami ekranu. W co ja jestem, szczerze mówiąc, w stanie uwierzyć, bo cała ta strona jest pełna obrazków i wszystkie te obrazki mają opisy alternatywne. Więc tutaj już ewidentnie widać, że ktoś coś o tej dostępności wie i że ktoś się tą dostępnością chciał jakoś tam zająć. I no, ludziom się jakby ten interfejs gdzieś tam spodobał, ludziom, którzy się takimi rzeczami zajmują, więc kto wie, czy to się nie stanie niedługo jakimś faworytem w ogóle niewidomych, bo jeżeli to ma być faktycznie tak dostępne, jak o tym mówią.
0: No rzeczywiście, to dobrze, żeby coś było dostępnego. Bo,
4: ta kategoria...
0: bo te narzędzia dla podcasterów, tego typu urządzenia, tego jest coraz więcej i to by się wydawało,
4: że to... są takie kompleksowe rozwiązania, bo tam czytałem o tym, to jest coś takiego, o czym chyba Robert Hetzyk, zdaje się, robił podcast, czyli tam będzie można jakieś dżingle puszczać, coś tam jeszcze, są jakieś efekty do nałożenia na mikrofon. To jest w ogóle taki cały zestaw, tam jest mikrofon, interfejs, chyba słuchawki nawet są w zestawie, zdaje się. Jest właśnie możliwość połączenia Bluetooth ze smartfonem, żeby tam rozmówców przez telefon, załóżmy, obsługiwać.
1: To jest chyba coś w stylu tego całego GoXLR, tylko że trochę bardziej zaawansowane.
4: No tak, znaczy nie wiem, czy bardziej zaawansowane, no to są tego typu, podejrzewam, rzeczy, bo to ma być dla ludzi, którzy po prostu nie bardzo umieją robić coś dźwiękiem, tylko po prostu chcą nagrać podcast i chcą, żeby to było jak najlepiej zrobione. Tam jest, wydaje się, nawet wyjście na kamerę, żeby można było pewnie jakoś z YouTube'em to jeszcze spiąć, czy tam z filmem generalnie. I to ma być takie rozwiązanie. Podłącz mikrofon, wciśnij nagrywanie i niech to ci się nagra w miarę możliwości dobrze. No i takich rzeczy właśnie pewnie będzie zaraz więcej.
0: No i miejmy nadzieję, że będzie w końcu coś, co jest dostępne, bo rzeczywiście dla części podcasterów to takie urządzenie w zupełności wystarczy. Teraz, tak jak Tomek wspomniał, jest tego coraz więcej. No podcasterzy, youtuberzy, wszyscy ci, którzy no, mają jakieś konkretne potrzeby, jeżeli chodzi o audio, nie potrzebują może nie wiadomo jak wiele zaawansowanego sprzętu, ale fajnie jakby to, co mają, produkowało dobrej jakości dźwięk. Tak po prostu. Więc to rzeczywiście byłoby przydatne. No a jak będzie z dostępnością, to czas pokaże. Ja tymczasem otworzyłem sobie tego newsa, który podesłał nam Piotr, dotyczącego wspinaczki i tego, że jest to dla każdego. I teraz ja pozwolę sobie te najważniejsze informacje z tego newsa wam przeczytać, drodzy słuchacze. Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej Skocznia zaprasza osoby z niepełnosprawnością, w tym słabowidzące i niewidome, do spróbowania swoich sił na ściance wspinaczkowej. Pierwsze zajęcia są bezpłatne. Start we wspinanie to program Stowarzyszenia Skocznia i firmy Averbeat, który ma na celu popularyzację wspinaczki wśród osób z niepełnosprawnościami. W jego ramach Skocznia organizuje zajęcia indywidualne na ściankach w Warszawie. Najchętniej na sali OSIR przy ulicy Ozbozowej 60. Dzięki wsparciu finansowemu, czyli firmy Averbeat, pierwsze zajęcia są bezpłatne. Koszt kolejnych zajęć w układzie jeden instruktor, jeden uczestnik wynosi 120 zł. Z kolei, gdy zajęcia dla jednego uczestnika prowadzi dwóch instruktorów, to cena za zajęcia wynosi 200 zł. Jedno spotkanie trwa 2 godziny i nie obowiązuje jeden grafik. Każdy uczestnik umawia się na zajęcia indywidualnie z instruktorem. Wszystkie osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę ze wspinaniem, powinny kontaktować się ze skocznią pod adresem mailowym skocznia@skocznia.org.pl. skocznia@skocznia.org.pl. Zatem jeżeli jesteście z Warszawy, jeżeli interesuje was wspinanie się, chcielibyście spróbować, sprawdzić, czy to jest w ogóle dla was, no to czemuż by nie, skoro jest na to szansa. A szczególnie, że to pierwsze spotkanie jest bezpłatne, więc można sobie zobaczyć, czy połkniecie bakcyla. Kiedyś to Paweł już tu nam co nieco o wspinaczkach mówił, także co, Pawle, potwierdzasz? Fajna sprawa?
5: Tak, zwłaszcza te umiejętności społeczne, bo jak to, jak mawia stara zasada, przed wyruszeniem na wyprawę należy zebrać drużynę. I o ile tutaj jest rzeczywiście jeden czy dwóch instruktorów, to chyba największym fanem, tak też wyczułem, jak chodzi o taki klimat jakby osób, które się wspinają, jest mieć jednak jakąś swoją ekipkę, czy już jakichś znajomych, czy nawet poznać jakąś, z którą się wspina, bo to zawsze chwilę się powspinamy, pochodzimy, a potem usiądziemy się czegoś.
0: Się czegoś napijemy albo coś zjemy, bo Pawła nam tu przycięło. Mam nadzieję, że tylko Pawła, mam nadzieję, że ja jestem cały czas słyszalny i że
1: jestem.
0: No to super. No to dziś u Pawła chyba po prostu jakieś burze przemykają, bo niestety od czasu do czasu mamy problemy. Pawle, czy już jesteś z nami? Bo teraz kolej na twoje informacje. Oj, i chyba Pawła z nami nie ma, więc w takim razie zanim przejdziemy dalej, bo tak naprawdę to już moglibyśmy kończyć ten kącik z tyflo aktualnościami i byśmy mogli przechodzić powoli do technikaliów, ale zanim to uczynimy, to jeszcze odbierzemy telefon. Mam nadzieję, że uda nam się to połączenie odebrać. Jest z nami Rafał, Rafale. Czy faktycznie z nami jesteś? Bo na razie no, nie widzę połączenia głosowego po twojej stronie. Nie masz podłączonego niczego tutaj w Zoomie. No niestety, my zawsze prosimy, żeby sobie to pokonfigurować, więc w takim razie być może będziemy w stanie połączyć się w późniejszym czasie, a tymczasem ci dziękujemy. Dobrze, to w takim razie może teraz już przejdziemy do technikaliów, a Paweł jak do nas wróci, a miejmy nadzieję, że tak się stanie, to jeszcze dokończy te informacje tyflo w postaci takich drobnych aktualności, które dla nas ma. Dobrze, Tomku, to na dobry początek informacje od ciebie, bo ty ostatnio... Jesteś posiadaczem nowego laptopa.
4: Zakupu, tak.
0: Dokonałeś zakupu. To się chwal. Co tam kupiłeś?
4: Rzeczywiście kupiłem laptopa i to w ogóle... Ja jestem, no może nie to, że przeciwnikiem laptopów, ale uważam, że laptopa warto kupować wtedy, kiedy on naprawdę jest potrzebny. Bo po prostu za podobne pieniądze dostaniemy komputer stacjonarny, który po prostu jest mocniejszy, nie oszukujmy się, a oczywiście laptop jest bardziej energooszczędny, ale zanim zamortyzujemy sobie koszt tego laptopa w energii elektrycznej, to minęłyby długie, długie lata i przez ten czas prawdopodobnie nasz laptop przestałby porządnie działać. To tak jakoś z reguły jest. No i to jest laptop gamingowy. O tym pewnie spróbuję jakiegoś dłuższego podcasta zrobić, bo warto. Dlaczego gamingowy? Dlatego, że coraz więcej jest aplikacji również do dźwięku, do edycji dźwięku, które bazują na sztucznej inteligencji, jakichś sieciach neuronowych i do tego typu obliczeń dużo lepszy jest te komponenty, które się znajdują w kartach graficznych dobrych, w związku z czym postanowiłem, że taką kartą graficzną zacznę dysponować. Mam w tej chwili RTX 3070 Ti. To jest no, dość dobra karta i to jest laptop właśnie Asus ROG Scar X15, to się chyba tak nazywa, z tym, że ROG Scar X15 to jest seria laptopów. To trochę tak jakby powiedzieć, że mam Volkswagena Golfa na przykład, ale to mogą być różne roczniki, może być różne wyposażenie, tak samo jest w przypadku tych laptopów, bo te serie to są już od lat kilku. Tych laptopów. On ma oczywiście ileś cyferek, ileś literek jeszcze pod spodem. No to jest takim, to jest dość skomplikowany ten dokładny numer, jego nie pamiętam i raczej nigdy nie zapamiętam. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, to są kwestie dźwiękowe. Nawet nie to, że kwestie dla dźwiękowców, tylko dla zwykłych użytkowników. Bo teraz w różnych laptopach jest moda na jakieś ulepszacze sygnału, na jakieś inteligentne zarządzanie dźwiękiem, na tam coś jeszcze. Tu na szczęście Asus, mam wrażenie, zrobił tylko to, co trzeba, a nie to, co można. Efekt jest taki, że syntezator NVDA nie ma problemu z ucinaniem początków, nie ma problemu z ucinaniem końcówek. Można na wszelki wypadek wyłączyć ulepszenia w Windowsie. Ja to zrobiłem i wtedy jest, no nie wiem czy jeszcze lepiej, ale w każdym razie nie ma żadnych problemów. Przynajmniej ja na razie nie widzę żadnych problemów. W dodatku soft do zarządzania tym laptopem, bo teraz laptopy mają na przykład często kilka trybów pracy. Oszczędzanie energii, znaczy u mnie jest akurat, są cztery tryby. Silent, Balanced, Turbo i Manual. I te tryby można zmieniać sobie w programie Armory Create, przepraszam, który jest programem dość dostępnym. To znaczy nie wiem, czy wszystko tam jest dostępne. Podejrzewam, że nie. Na przykład nie wiem, czy da się ustawić porządnie ten tryb manual, żeby sobie wszystkie wartości, kiedy mają się wentylatory i jak obracać. To się tam da całą krzywą ustalać i podejrzewam, że to nie będzie jakoś super dostępne, o ile w ogóle. Natomiast sam wybór trybu i tam jeszcze kilka innych rzeczy, które to można robić, to jak najbardziej dostępne są. Można to zrobić, sprawdziłem. No i wydaje się ten laptop taki całkiem pod tym względem przyjemny. Więc gdyby ktoś się zastanawiał, jaki laptop kupić, no niekoniecznie może ten, co ja, bo ten to kosztuje ponad 10 tysięcy złotych. Ale jest na przykład wersja, tam chyba TUF Gaming to się chyba nazywa, on chyba takiej wersji z niezbyt mocną kartą graficzną, tam zawsze niestety jakaś jest zewnętrzna. Kosztuje chyba 4800 czy jakoś tak, on ma nawet klawiaturę numeryczną, bo ten mój nie ma klawiatury numerycznej. Ma coś takiego, co się nazywa numeryk keypad, czyli z touchpada można zrobić klawiaturę numeryczną, dla nas rozwiązanie raczej średnio przyjemne. Więc klawiatura numeryczna przydałaby się na przykład zewnętrzna. Natomiast ten laptop za te 4800, z tego co wiem, ma prawdopodobnie też ten sam soft do zarządzania Armory Create, ale to warto sprawdzić, czy to jest to rozwiązanie, bo ja nie jestem pewien. Niemniej jeżeli to będzie to, jeżeli w tych tańszych laptopach również będzie na tyle mało zmienione w dźwięku, no to przynajmniej nie będzie jakichś dziwnych niespodzianek, że ten laptop jest jakiś taki, nie wiem. No przynajmniej ja na razie tam pracuję na nim jakoś tydzień z kawałkiem, więc to nie jest dużo, więc jak będzie się sytuacja rozwijała, to będę dawał znać. Ale na razie nie jest źle, w związku z czym jeżeli ktoś by się zastanawiał, no to przynajmniej na razie. No nie wiem, czy mogę polecić ten laptop, ale na razie jest tak, na razie nie jest tak, że go nie polecam. Jest to przynajmniej jakaś szansa, że to jest jakaś dobra droga.
0: Wspomniałeś o tym, że klawiatura nie jest wyposażona w blok numeryczny, a jak w ogóle z wygodą pracy na klawiaturze?
4: Znaczy sama klawiatura jest całkiem fajna, chociaż ja jestem przyzwyczajony do tych klawiatur stacjonarnych. Natomiast tak, w związku z tym, że to jest laptop dla graczy, to chociażby klawisz print screen jest koło strzałek, bo przecież zrzuty ekranu,
0: no tak,
4: to jest podstawowa sprawa w przypadku gamingu, no w naszym już niekoniecznie, więc warto by sobie te klawisze przemapować. Zdaje się, że są jakieś programy do przemapowywania klawiatury, ja prawdopodobnie z nich skorzystam. Natomiast tak,
1: no, Sharpies chociażby, to taki chyba najpopularniejszy.
4: Tak, no właśnie też mi ten program polecano, ja z niego spróbuję skorzystać, zobaczę jak to tam będzie wyglądało. Ja też czasami podłączam do tego laptopa klawiaturę zewnętrzną. Jestem ciekaw, czy Sharpies przewiduje taką możliwość, że można jakby włączać i wyłączać ten mapping w zależności od tego, czy klawiatura jest podłączona, czy nie, albo nawet na żądanie użytkownika, jakiś skrót, nie wiem, cokolwiek. Ale to będę patrzył. W każdym razie page up, page down to są strzałki z funkcyjnymi, znaczy z FN-em. Jest osobny blok przycisków. Często w laptopach tam jest page up, page down, czyli po prawej stronie Entera za strzałkami. Są klawisze od góry jest delete, potem jest otwórz, wstrzymaj, zatrzymaj, poprzedni, następny i właśnie print screen. Po prawej stronie spacji jest prawy alt control i control z FN-em to jest kontekst menu, więc jest w razie czego ten klawisz, A insert to jest, zdaje się, delete z funkcyjnym, więc tam no, jest trochę tych klawiszy, które z FN-em trzeba wciskać, więc no nie wiem, NVDA to albo caps lock, albo właśnie ten klawisz, no i nie ma numerycznej. Więc...
0: A domyślnie funkcyjne jak się zachowują, jak funkcyjne, czy jak multimedialne?
4: Na szczęście F-y są jako F-y. To na szczęście jest dobrze. I nad F-ami jest jeszcze kilka klawiszy i szkoda, że w sumie tylko kilka, ich jest tam 5 i potem jest pusto przez całą resztę F-ów. Jest 5 klawiszy, w tym 2 są takie widziane przez NVIDIA jako klawisze głośności i potem są 3, które... Jeden jest od domyślnie wyciszania mikrofonu, natomiast to jest taki klawisz, którego NVIDIA w ogóle nie widzi, on gdzieś tam w ogóle jest jakoś niżej przypisany do czegoś. NVIDIA w ogóle nie wie, że jest klawisz ciśnięty. Potem nie pamiętam jest do czego jeszcze jeden klawisz i ostatni jest do zmiany trybów, właśnie silent, balance i turbo. Jeszcze taka ciekawostka na temat tego Armory Create programu, no bo tam sporo rzeczy warto przynajmniej sprawdzać, nie wiem czy ustawiać, ale sprawdzać z pozycji no, obiektówki w NVDA. I zanim miałem NVDA, no to oczywiście na początku narrator. No bo laptop przyszedł z takim preinstalowanym systemem, natomiast no, trzeba go było dokończyć tak instalację, trzeba było go aktywować i takie tam. I uruchomiłem najpierw ten Armor, czy sam mi się uruchomi, jak wcisnąłem któryś z tych klawiszy. I okazuje się, że narrator nawet trochę lepiej sobie radzi z tym programem niż NVDA. NVDA czyta na masę grafik jakichś dziwnych. Narrator to pomija i na przykład mogę sobie bardzo łatwo sczytywać wartości, bo tam jest taki panel, gdzie można sobie sprawdzać zużycie procesora, zużycie grafiki, szybkość wentylatorów, jakieś temperatury i te temperatury są trochę łatwiej czytane, jakby szybciej się to robi narratorem niż NVDA. To taka ciekawostka. No i tak, na szczęście takiego Asus nie ma, przynajmniej w mojej wersji kupionej w XCOMie, nie ma za dużo denerwującego softu. Jest właśnie ten Armory Create do sterowania, jest tam jeszcze jakieś oprogramowanie Asusa, jest jakiś AI Noise Canceller czy coś takiego, natomiast ja zdecydowanie polecam wyłączyć wszelkie odszumiacze dźwięków.
0: No właśnie, a jak mikrofon, jak się tego wszystkiego już pozbędziemy?
4: Znaczy, mikrofon jest... Bywają gorsze, znacznie gorsze, bywają lepsze. Góry ma dużo, troszkę ten laptop skwierczy po podłączeniu do sieci, więc do podcastów nie wiem, czy bym go używał, ale do rozmowy gdzieś na jakimś Team Talku, czy innym takim komunikatorze, na jakichś konferencjach gdzieś.
0: To da
4: radę. Najbardziej tak. W sensie ten głos jest w miarę zrozumiały, jest wyraźny, natomiast do podcastów to akurat chyba nie będę go raczej używał, może w jakichś skrajnych wypadkach. No i co też mi się bardzo podoba, to, że jeżeli podłączę słuchawki, to oddzielnymi urządzeniami są głośniki wbudowane w laptopa, oddzielnymi są słuchawki, więc mogę na przykład puścić coś dzieciom, muzykę sobie z głośników laptopa, a sam pracować na słuchawkach, coś sobie robić, nie wiem, w Reaperze czy gdzieś.
0: A to też jest fajna sprawa, to prawda.
4: To jest fajna sprawa. Tak samo
0: nie zawsze tak jest.
4: Z mikrofonem, bo oczywiście ten laptop ma, jak większość chyba nowych laptopów, jednego jacka słuchawko mikrofonowego i też jest mikrofon Array, czyli że niby tych mikrofonów jest ileś i ja widzę na razie 2. One są w ogóle pod monitorem w tej ramce, natomiast nawet zamknięty laptop całkiem nieźle sobie radzi z przenoszeniem głosu, w ogóle ma super głośniki ten laptop. I naprawdę na mi się całkiem przyjemnie słucha muzyki. Oczywiście biorąc pod uwagę, że to jest laptop, ale naprawdę, naprawdę nie jest to złe. I bardzo jestem ciekaw konfrontacji chociażby z MacBookiem, bo podejrzewam, że to mogą być podobne jakości głośniki. Choć tego nie wiem, no bo nie słyszałem jeszcze MacBooka, ale ciekaw tego jestem. Natomiast to nie jest laptop lekki, on waży ponad 2 kilo, prawie 2,5. Ma baterię 92 godzin. I mi pokazywało, że 6 godzin jestem w stanie pracować, gdy pracuję w internecie i tam nie robię nic takiego ciężkiego w systemie, więc
2: Pewnie mogłoby być lepiej. No to jest też i dziewiątka 12 generacji, więc no tam tych rdzeni jest 14, włącznie z tymi rdzeniami oszczędnymi. Jest dużo. 20 wątków, więc no jest trochę mocy w tym laptopie i jak go sobie porównuję do stacjonarki, tylko że ta stacjonarka też trzeba pamiętać sprzed 8 lat, ja to kupiłem w sierpniu 2014 roku, no to w większości tych zadań, które robię dźwiękowych, no to jest prawie dwa razy szybszy ten laptop.

0: Że zawsze się mówiło, takie... że laptopy to jednak będą sporo wolniejsze, stacjonarka to znaczy, pod tym względem, ale to
1: znaczy,
0: już teraz...
1: To znaczy inaczej.
0: Nie te czasy, tak?
1: To znaczy inaczej. Laptopy są dużo bardziej skalowalne, bo ten procesor w zależności od tego, czy działa w turbo, czy nie, to on może być trochę wolniejszy. Natomiast raz problemem podobno są karty graficzne. I rzeczywiście na przykład karta, przynajmniej w tych moich zastosowaniach, podobno w niektórych to są jeszcze większe różnice. Coś, co sprawdziłem, właśnie taki program do usuwania wokalu, o którym zresztą dzisiaj będzie, tylko w nowszej wersji, na tej stacjonarce, gdzie jest grafika 2080, robi się około 30 sekund i to dokładnie to samo zadanie na moim komputerze, na tej samej wersji programu, robi się w tym trybie turbo 52 sekundy, a w tym trybie silent minutę 20 zdaje się. Więc to już jest prawie dwa razy wolniej niż w tej stacjonarce z 2080 i te grafiki potem są rzeczywiście zauważalnie wolniejsze, bardzo zauważalnie wolniejsze są w laptopach niż w komputerach stacjonarnych podobnych. I taka jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się podoba, to jest to, że jak pracuję sobie właśnie gdzieś w internecie, przeglądam strony czy coś, no te wiatraki potrafią się w ogóle nie kręcić, bo na tyle dobrze jest zrobione chłodzenie, że nie potrzeba żadnych aktywnych elementów. Oczywiście jeżeli coś się tam zaczyna dziać większego, no to wentylatory jak najbardziej się kręcą. Choć w trybie silent to on na pewno nie powinno nikomu przeszkadzać. No w trybie turbo to rzeczywiście potrafi dać czadu i ja to, no mówię, myślę, że można zrobić o tym podcast, ale muszę najpierw bardziej poznać ten soft do zarządzania tym laptopem. Bo tam w związku z tym, że to jest laptop dla graczy, no można jakieś makra robić, czyli coś takiego, że wciskam powiedzmy jeden klawisz i wciska mi się, nie wiem, 15 skrótów naraz. Więc muszę sprawdzić, jak to działa, czy to jest dostępne, tworzenie czegoś takiego i tak dalej, i tak dalej. No mam nadzieję, że jest dostępne. Jak jest, to spróbuję tego użyć i zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej szło. Na razie jestem w dobrej myśli.
0: To dzięki Tomku za te recenzje i czekamy w takim razie na podcast w przyszłości bliższej lub dalszej, a tymczasem słuchacz Roberto z nami już jest od jakiegoś czasu, no to czas, żeby się odezwał. Dobry wieczór, Roberto.
2: Dobry wieczór, słychać mnie?
0: Tak.
2: Super. Więc tak, kilka kwestii. Najpierw laptop, bardzo krótko, jak mówiliście o tym Asusie teraz, to przypomniało mi się, że parę tygodni temu czy temu czytałem chyba na jakimś Telepolisie czy innym tego typu serwisie o laptopie też gamingowym serii HP Victus przez V, ale od razu mówię, że tylko tu o tym wspominam, bo o nim czytałem i teraz jak Tomek mówił, że przypomina, że kupił laptop gamingowy i tak dalej, no to jakby może ktoś z was jakby mu się trafiło, bo ten autor artykułu bardzo sobie go chwalił, no ale to jest osoba widząca i że ponoć dobra klawiatura, tak, i wszystko fajnie, no wiadomo, że to dla niewidomego zawsze jest inne, ale gdyby ktoś z was się natknął albo gdzieś widział HP Victus, one są z procesorami Ryzena i Intela, tak, i ponoć te klawisze są jakoś takie dość wyraźnie od siebie, że tam dość łatwo się na tym pisze i się tym steruje wszystkim, ale no wiadomo, HP też różne rzeczy robi, ale no to jest recenzja od osoby widzącej, która bardzo go wychwalała i tylko i wyłącznie dlatego o tym mówię. To jest jedno. Drugie to jest gra To The Dragon Cave. Ja jeszcze tego nie grałem, ale słyszałem wywiad z autorami i też słyszałem i oglądałem parę filmików od niewidomych z trzech graczy,

0: I ja warto myślę tu powiedzieć, że to po pierwsze jest pierwsza gra tego studia, po drugie i chyba przede wszystkim oni sami mówili, że to jest gra, przy której między innymi powinniśmy się bawić. Więc tak, ja rozumiem te błędy, o których Patryk mówił, że to może być błąd, ale nie wiem, jaki też był ich cel. A przynajmniej ta czeska wersja brzmiała dość nieźle i ja jeszcze mówię, tego nie grałem. Nie wiem, możliwe, że bardziej wymagający gracz rzeczywiście by miał coś więcej do zarzucenia, ale jeśli jest tam coś, z czego wygląda, że powinniśmy się śmiać, to tak, z tego powinniśmy się śmiać. I to poniekąd był zamiar twórców. Przynajmniej niektóre te rzeczy. Z tego co wiem, to na polskim dubbingu gdzieś tam współpracuję teraz z autorami Tomek Tworek. Więc możliwe, że za jakiś czas się czegoś dowiemy i że ten polski dubbing nie będzie taki zły, ale tego nie wiemy jeszcze, tak? Bo ja tylko dałem Tomkowi kontakt, oni wiedzą o tym, że on się miał do nich odezwać, a to jakby ja jestem na takim etapie, tak? Ja nie wiem co dalej się tam działo, to już było parę tygodni temu. A najważniejsza nowość, z którą do Was przychodzę, to jest aplikacja Biedronki nowa, która się nazywa po prostu Biedronka, już nie moja Biedronka, albo twoja, tylko po prostu Biedronka, o której mogliście czytać też właśnie na takich serwisach tego typu, tam Telepolis czy innych podobnych. I aplikacja jest od tego poniedziałku już publicznie dostępna i taką najważniejszą nowością w niej to są płatności, do których zaraz dojdę. No aplikacja jest, próbowałem na oba systemy, jest dostępna i ja mam takie mieszane uczucie, jak o nią chodzi, bo ona to jest widok webowy, ale to nie sprawia wrażenia strony internetowej. Czyli na przykład u dołu mamy zakładki, które są linkami i to jest poukładane tak jak zakładki w normalnej aplikacji, powiedzmy iPhone'owej. Więc to jest takie nietypowe, bym powiedział, chyba że, znaczy pewnie takie aplikacje są, ale ja się bardziej spotkałem, że albo była aplikacja webowa, która faktycznie wyglądała jak przerobiona strona internetowa, albo była aplikacja zwykła, gdzie były przyciski i tego typu rzeczy, pola jakieś wyboru. Tutaj są linki na przykład, ale to ewidentnie nie jest strona internetowa. No. Po pobraniu trzeba się zalogować, albo jeśli jeszcze nie mamy karty Biedronki, tej takiej plastikowej, realnościowej, to trzeba się zarejestrować, podajemy numer, dostajemy kod i z SMS-a oczywiście i automatycznie jest nam generowany numer tej karty takiej właśnie realnościowej. Od razu po otwarciu aplikacji, to może być i plus i minus, się pojawia właśnie ten numer, żeby od razu móc go zeskanować przy kasie i dopiero potem jest start przycisk i ten numer nie wymaga od nas żadnej identyfikacji, gdzie na przykład w Lidlu, Lidl Pay, żeby zapłacić kartą Lidl Pay, to musimy potwierdzić to odciskiem palca albo twarzą, tak? Face ID w iPhone'ie. A tutaj jest rzeczywiście po prostu numer, jest start przycisk. No i są jakieś tam promocje, jest coś, co się nazywa Shake-O-Mat, czego jeszcze nie testowałem, czyli że jak potrząśniemy telefonem, to coś nam
1: wybierze, tak?
0: Jakąś nową promocję, czy aktualną promocję idealną dla nas na dziś. Jest na przykład twój sklep. Można sobie wybrać ten najbliższy nasz sklep i on nam wtedy pokazuje, które produkty są tam dostępne. I jak już jesteśmy w sklepie, to jest, ale tego też nie sprawdzałem, skaner cen. Że niby można nakierować kamerkę na produkt i on sobie zczyta i powie nam, ile kosztuje, nawet jak na przykład tego nie widać, bo to oni tam właśnie pisali o tym, że tak bardzo, prawda, czasami trzeba szukać tych cen, no to teraz już nie trzeba.
2: A jak jest jakąś dostawą, zamówieniami, coś?
0: Nie, to nie do tego ta aplikacja jest.
2: Okej.
0: Ta aplikacja nie jest do tego, nie, absolutnie. I teraz to najważniejsze. Tak jak w Lidlu możemy sobie podpiąć kartę albo w Żabce, tak tutaj możemy uaktywnić płatności Blik bez podawania kodu. No, działa to tak troszkę hybrydowo z tego, co rozumiem, ale zaraz spróbuję to opisać. Aktywujemy to na zakładce More, czy tam więcej, bo mi się aplikacja uruchomiła po angielsku, ale można, bo ja mam po czesku telefon, tak, swój, ale można zmienić interfejs na polski. Albo jakby ktoś wolał po angielsku, albo na przykład sobie zobaczyć tłumaczenie chciał, no to też można na sztywno przestawić znowu na angielski. I w iOSie uwzględnia to synteza, voiceover też. Mówi do nas Tessa, południowoafrykański głos. Tak jak na przykład w aplikacji SuperSense. No i teraz na tej zakładce więcej jest taka ikona tam płatności, nie pamiętam jak to się nazywa, ale tam bardzo intuicyjnie nas prowadzi. I teraz musimy wygenerować w aplikacji banku kod Blik i w iPhone'ie, i to jest problem troszkę, skopiować ten kod Blik, musimy go skopiować, wkleić do aplikacji za pomocą przycisku, czyli kopiujemy kod Blik, przechodzimy app switcherem do aplikacji Biedronka, tam jest wklej kod, chyba link, ten kod wklejamy, pojawia nam się okno zatwierdź w aplikacji, potem przechodzimy znowu do tej aplikacji banku i tam nam się już pojawia przejmie w Santanderze, wtedy jakby on zawibrował i się pojawia transakcja, że tam jeden grosz, no i potem to zatwierdzamy i ustawiamy, że chcemy zapamiętać bez kodu i ten jeden grosz wraca do nas po dosłownie chwilce. Problem w iPhone'ie jest taki, że nie wpiszemy tego kodu nijak. Klawiatura nie jest dostępna, trzeba go wkleić. W Androidzie można wpisać bez problemu, tam klawiatura jest dostępna i to jest normalne pole edycji. Nie wiem czemu tak jest. I powinno działać to tak, później, że skanujemy przy kasie samoobsługowej, przynajmniej tak jest napisane w artykule na Antywebie, który tam gdzieś czytałem. Przy kasie samoobsługowej skanujemy ten kod naszej karty i do karty jest podpięty nasz jakby profil i ten nasz Blik. I potem wybieramy, że chcemy zapłacić aplikacją Biedronka. I otwieramy aplikację banku i tam nam się pojawia powiadomienie, tak jak gdybyśmy płacili w internecie Blikiem bez kodu. No i teraz wy byście mogli powiedzieć, no i dlaczego nam o tym mówisz, skoro niewidomy i tak tej kasy samoobsługowej nie obsłuży samodzielnie. No, nie obsłuży, ale ja mam tutaj pod akademikiem Biedronkę i już nieraz ludzie z obsługi, pracownicy sklepu zapytali mnie, czy woli pan przy kasie samoobsługowej, to ja panu wszystko naliczę, czy podchodzimy do normalnej kasy. No i w tym momencie mogę powiedzieć, wolę przy kasie samoobsługowej i podchodzimy tam i ja potem tylko proszę o płatność aplikacją Biedronka, nie Blikiem, to jest ważne. Możliwe, że do tych kas normalnych to też trafi, ja jeszcze nie miałem okazji to stestować.
2: I mnie trochę zastanawia, jaki to ma sens tak naprawdę. Otwierać te aplikacje, skanować te kody, kurtynę wyłączać, gdzie można dwa razy home nacisnąć, przyłóż do czytnika Apple Payem zapłacić.
1: Przykład po to, żeby mieć paragon pewnie w aplikacji.
0: Wiesz co, to chyba nie robi różnicy. Ale są, na pewno części ludzi to się może przydać, na przykład tym, którzy nie mają telefonu z NFC. Typu Xiaomi Mi A1, tak? Ten nie ma NFC. Chyba. I jeszcze są...
1: No w ogóle są telefony, które tego nie mają, rzeczywiście, takie tańsze.
0: No właśnie, więc jakby... czy fakt, że w Androidzie teraz też są te płatności zbliżeniowe Blik, ale... Jak ktoś chce mieć większą kontrolę nad tym, to ja myślę, że...
3: Pewnie jest... ta karta Biedronka, nie? Żeby zadziałała.
0: Nie trzeba, nie.
3: To może być też wtedy płacone zbliżeniowo?
0: Tak, może poza być płacone tym, jakkolwiek.
1: Ciekaw jestem, czy nie będzie za jakiś czas promocji, że jak zapłacisz kartą Biedronka, to tam coś.
0: Tym Blikiem, bez kodu, no. To jest możliwe.
4: Też tak może być.
0: No. Więc tak, no w tej aplikacji są oczywiście gazetki, tak, to jest standard już, ale oni się
3: gazetki
0: teraz chwalą...
3: Gazetki dostępne czy gazetki niedostępne?
0: Wiesz co, ja mogę to zaraz na szybko sprawdzić.
3: W sensie, czy możesz dostać się do tego, jakie tam są produkty, czy są obrazki, wszystko?
0: Wydaje mi się, że mogę, ale... Moment, wie...
3: No bo to by było ciekawe, bo niewiele... No,
4: kuriozum to był, słuchajcie, jakiś czas temu biedronkowy bot na Messengerze na Facebooku. Kiedy pytam tego bota o jakąś promocję, to dostaję w odpowiedzi zrzuty ekranu. Czy jakieś zdjęcia.
3: No tak.
0: Jest! Moment. Tutaj jest jakieś... No dobrze, i teraz tutaj coś mamy, na przykład fakt, że na głównym ekranie to nie jest... I tutaj on mnie prosi o lokalizację. Nie wiem w sumie czemu.
4: Z tą lokalizacją to też jest w ogóle problem. Ja sobie zainstalowałem przed momentem tę aplikację.
0: Tak.
4: I tam jest pole do wyszukiwania. On nas teoretycznie prosi o dostęp do lokalizacji. Ja zezwoliłem, a pokazuje mi na mapie zupełnie jakieś odczapy sklepy w zupełnie innych lokalizacjach. Bo najpierw chciał mnie zlokalizować w Olsztynie, ale jak mu pozwoliłem, to myślałem, że mnie zlokalizuje w Iławie. Tym bardziej, że Biedronkę mam niedaleko. Ale nie. A jest pole edycji do wyszukiwania, tylko to pole edycji nie działa, bo stukuję tam, stukam dwa razy palcem w to pole, nie rozwija się klawiatura. Pisanie Braille'em niestety też nie działa.
0: Aha. No ja teraz sobie, chyba na pierwszym planie te promocje dostępne nie są, ale jak sobie to rozwinąłem, kliknąłem w coś tam, to teraz mam...
5: 99, ukośnik KG, 53% taniej. Skarga moja,
0: no ale...
5: ogórki szklarmowe.
0: O.
5: 3,99 zł, ukośnik, oferta od 30 PK 05 do 01 PK
0: 06. O, on mi tu czyta, bo to jest tak pół po czesku, pół po polsku, ale od 30 maja, tak, do 1 czerwca.
5: Do wyczerpania zapasów. Dostępność w twoim sklepie. 0 metrów.
0: 0 metrów, no nie wiem co to jest. Aha.
5: Niska. Informacje o dostępności towaru są jedynie orientacyjne. Start.
0: Aha, i to jest jedna jakby promocja. Więc rzeczywiście trzeba to rozkliknąć i tam widać dopiero co to jest. No, ale aplikacja jest nowiutka.
3: Obrazki.
0: No, chyba są obrazki częściowo, ale aplikacja jest nowiutka. I kto wie, czego się jeszcze tam doczekamy. Na pewno te płatności, no komuś się to może spodobać, ja nie wiem, ja jak będę przy kasie samoobsługowej, to spróbuję to przetestować, może to się uda. I teraz tam widziałem też transakcję link i pewnie o to chodzi, że wtedy mamy historię tych płatności i nie, może można tym jakoś zarządzać w tej aplikacji. No ale w każdym razie Biedronka ma nową aplikację i ja myślę, że warto o tym wiedzieć.
4: Oczywiście, że tak. Dzięki, Roberto, że się z nami podzieliłeś tą informacją. Czy jeszcze coś masz dla nas?
0: Nie, myślę, że to wszystko.
4: Okej, to dzięki w takim razie za telefon. Również... Pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Pawle, to teraz czas na ciebie. Już mieliśmy kończyć tyflo aktualności, tak, ale jeszcze twoje informacje nam zostały. No to wracamy.
3: Się skończył, no cóż poradzić. Dobrze, no to więc mam parę drobnych newsów. Dzisiaj to ja przejmę ekskluzywnie tą rolę za Mikołaja. No i co się okazuje? Po pierwsze, gdybyśmy się chcieli czegoś pouczyć, zwłaszcza w kwestiach informatycznych, technicznych, i język angielski nie jest dla nas językiem obcym, to mamy nową możliwość. Otóż firma Fable, firma, która jest z Kanady i zajmuje się właśnie taką analizą dostępności i tak dalej, uruchomiła taką serię warsztatów jak Fable Pathways, w ramach których za darmo jako osoby niepełnosprawne możemy wziąć udział w szkoleniach. Szkolenia te trwają od godziny do dwóch. Składają się z kilku modułów. Każdy taki moduł średnio przechodzi się w około 20 minut. Nie kończy się to póki co żadnym certyfikatem, ale organizacja rozgląda się za tym, żeby takie możliwości były. Jest to darmowe, tak jak wspomniałem, dla osób z niepełnosprawnościami. No i takie kursy mamy na razie dwa. Pierwszy powstał przy współpracy z Microsoftem. Jest to taki podstawowy kurs z programowania w technikach web różnych. No i chodzi tu o używanie VS Code'a i GitHub'a ze screenreaderami. Więc możemy się tutaj takich podstaw nauczyć. Drugi zaś jest to kurs na menedżera. w toku którego przekonamy się, czy na menedżera się nadajemy, czy nie, czy jest to coś, co nas pociąga, jakieś takie role zarządcze, czy tam prowadzenie zespołu i tak dalej, czy też nie. I to już prowadzi przedstawicielka właśnie Fable. Tych kursów będzie pewnie więcej i na pewno warto gdzieś tam mieć na to oko, bo może pojawi się coś, co Was konkretnie zainteresuje. Po drugie, no jak to co roku bywa, początek lipca, zbliżają się wszelkiego rodzaju konwencje amerykańskie organizacji osób niewidomych, oczywiście NFB, ale też ACB, American Council of the Blind. My o tej organizacji mówiliśmy tutaj niejednokrotnie, zwłaszcza w kontekście ACB Media i ich podcastów i stacji radiowych i tego, co w ramach tego tworzą. Otóż rusza nowa inicjatywa International Voices, w ramach której ACB chciałoby usłyszeć historię osób niewidomych z całego świata. Więc każdy z Was może taką historię również wysłać. Może ją wysłać w formie nagrania. Nagrania nie przekraczającego 10 minut. Adres mailowy maria.christic, tak jak się słyszy, @acb.org. No i 5 takich historii, w których opowiecie, kim jesteście, z jakiego kraju, jakie macie doświadczenia z niewidzeniem, możecie opowiedzieć jakąś właśnie, nie wiem, historię z tym związaną, czy jakieś właśnie wasze przeżycia, doświadczenia, coś, co jest dla was szczególnie ważne i jaki przekaz chcielibyście, jaką wiadomość chcielibyście przekazać właśnie społeczności ACB w Stanach Zjednoczonych. I wyróżnionych zostanie 5 najlepszych wypowiedzi. Natomiast ta wypowiedź najlepsza z najlepszych, ta jedna, jej autorka bądź autor zostaną zaproszeni, aby osobiście wystąpić na konwencji ACB i z tą historię opowiedzieć na żywo przed panelem całym osób, które będą tego słuchać. Tu haczyk jest jeden. Nie są pokrywane koszty przelotu, więc w tym roku to jest gdzie? W Nebrasce? Chyba w Nebrasce gdzieś jest ta konwencja, więc loty mogą troszkę kosztować. Na szczęście jest to też konferencja hybrydowa, więc możecie skorzystać też z opcji wystąpienia online. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 czerwca i adres mailowy będzie oczywiście też podany raz jeszcze w komentarzu. Więc możecie wysłać swoje jakieś tam przemyślenia i kto wie, może wystąpicie chociażby online przed publicznością amerykańską, no i prawdopodobnie nie tylko. Nowa gra słowna, też z takiej firmy, to się nazywa jakiś Accessible Tyflos, czy coś z Tyflos w nazwie, taka hiszpańska chyba. W ogóle jakaś, no nie wiem, czy firma, czy deweloper, który już wcześniej gry dostępne tworzył, Accessible Letteronic. I jest to gra, w której mamy odgadywać ukryte słowa. Jak rozumiem, nie słychać dalej, tak? Bo coś tu mi się przycina i...
4: Tak, jest okej. Okay.
3: Fantastycznie. I jest to gra, w której mamy odgadywać tajemnicze słowa? Rozumiem, że to działa na sposób podobny do wisielca tradycyjnego, czyli wstawiamy jakieś litery i dowiadujemy się, czy ta litera w danym słowie występuje, a jeśli tak, to czy wstawiliśmy ją na właściwym miejscu. No i z takich rozsypanek można dowiadywać się, jakie to nowe słowa odkrywamy. Słowa są w języku angielskim i hiszpańskim, więc tutaj do osób mówiących w tych językach jest to uwaga. Gra jest oczywiście dostępna, no, nie trzeba o tym wspominać, z voice-overem, wszystkie możliwe mechanizmy są wykorzystane i mowa, i dźwięk, i wibracje, i też kolory dla osób, które widzą. Można dzielić się swoimi wynikami w Game Center. Różne są poziomy trudności. Na tych trudniejszych poziomach odblokowujemy więcej punktów. Oczywiście za słowa dostajemy gdzieś tam punkty. No więc jeżeli kogoś interesuje taki rodzaj rozgrywki, gra jest już dostępna w App Store. Kolejną nowością aplikacyjną jest program Media Splash, który to jego deweloper ostatnio promował na forum Audio Games, a jest on otwartośródłowy, jest na GitHubie i służy on, jest to kolejny program do odtwarzania filmów z napisami, które to napisy będą czytane przez nasz screen reader. Oczywiście napisy, jeżeli mamy w osobnym pliku, SRT lub TXT lub innym i zostaną wykryte w tym samym folderze. Będą czytane, jeżeli są osadzone w pliku na sztywno, też będą czytane. Na ten moment program wymaga zainstalowanego VLC. To się ma w przyszłości zmienić. Natomiast na ten moment tak musi być. Ma opcję też przeskakiwania do konkretnego punktu w czasie. Na razie nie wyświetla obrazu z tego, co autor pisze. Jest to planowane też w przyszłości. No i podchwycił sugestię, że może by też jakieś takie streamowe rzeczy wspierać, jakiegoś YouTube'a, jakieś inne rzeczy. Więc pożyjemy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że program się rozwinie, ale warto wiedzieć, że coś takiego powstaje. Tactile Images, też ciekawa inicjatywa, która wypłynęła przy okazji innej już konferencji technologii wspomagających. Jakoś w ogóle teraz kwiecień, maj to są takie miesiące, kiedy tych konferencji jak grzyby po deszczu, bo też Czesi mieli swoją konferencję Agorę w Brnie, która jest też takim polem do popisu dla twórców różnych technologii wspomagających. Jest też polem, gdzie można się wymieniać różnymi doświadczeniami w formie warsztatów, jeśli chodzi o różnego rodzaju technologiczne nowinki dla osób niewidomych i chyba też niepełnosprawnych w inny sposób. No i jedna z takich nowinek jest rumuńska inicjatywa Tactile Images, która nowa w sumie nie jest, ale ja pierwszy raz o niej słyszę, w ramach której jest dostępna biblioteka obrazów wypukłych, które każdy może sobie pobrać i wydrukować. Zdaje się, że tam jest jakiś darmowy, dostępny pakiet, za inne trzeba zapłacić. Ale to nie wszystko, no bo jakby obrazki dotykowe, wypukłe, grafiki to nie jest nic nowego, tyflografiki. Natomiast co ciekawe, do tych tyflografik dołączony jest kod QR i pobieramy sobie aplikację na smartfona. Zdaje się, że na ten moment jest ona dostępna tylko na iOS-a, a na Androida jest aktualnie, są zbierane fundusze. I w momencie, kiedy my w tej aplikacji zeskanujemy kod znajdujący się na tyflografice, to włącza się tryb, w którym wodzimy palcem po grafice, mając oczywiście aparat telefonu skierowany na rysunek, i po wykryciu, w którym miejscu rysunku jesteśmy palcem, otrzymamy ze strony telefonu dodatkową audiodeskrypcję dotyczącą tego konkretnego elementu tej grafiki. Gdy zaś dotkniemy kodu QR, usłyszymy ogólną informację o grafice. Widziałem na stronie, że jest też kreator takich grafik, więc bardzo możliwe, że możemy też w jakiś sposób projektować swoje. Dostępne jest to w wielu językach. Niestety nie jest to na ten moment język polski, więc tutaj może jest to inicjatywa, którą, nie wiem, ośrodki na przykład mogłyby podjąć lub uczelnie, żeby po pierwsze program zlokalizować, a po drugie udostępnić nam tu po polsku też jakieś rysunki. Tak jak wspomniałem, inicjatywa jest rumuńska. Wiele organizacji w Rumunii to jakoś tam finansowo wspiera. Nawet Microsoft rumuński się do tego dorzucił. A wszystko rozwija stowarzyszenie, czy też Fundacja Rozwoju Miejskiego, która wspiera takie różne właśnie też inicjatywy dla osób niepełnosprawnych. Więc Tactile Images, tactileimages.org, i tam możecie się więcej o całej inicjatywie dowiedzieć. No i teraz Fossability. Fossability, czyli inicjatywa, którą powołał do życia Devin Prater. Jest to kolektyw deweloperów, programistów skupionych na ulepszaniu dostępności w oprogramowaniu darmowym i open source, free open source software, FOSS. No bo tak, jest wiele oprogramowania open source. Ja nawet sam ostatnio widziałem na Hacker Newsie, że tu jakiś jeden projekt staje się open source, tu jakiś drugi staje się open source, tu trzeci, więc nie wiem, czy to jest teraz jakaś kwestia tego, że z uwagi na sytuację światową, ekonomiczną, wiele projektów nie ma już szans się komercyjnie rozwijać i żeby to całkiem nie upadło, to przekazują społeczności. Czy jakaś taka świadomość się budzi w świecie? Nie wiem. Natomiast jest to z jednej strony szansa dla dostępności, ale z drugiej strony szansa, która może zostać niewykorzystana, jeżeli w odpowiednim czasie się za to nie wezmą jacyś ludzie. I oczywiście z jednej strony można przekonywać deweloperów źródła, żeby się tym tematem zajęli, a z drugiej strony jest to szansa, żeby wziąć sprawę w swoje ręce. I w przeszłości bywało już tak, że programiści niewidomi i nie tylko brali się za to, ażeby jakiś projekt open source stał się bardziej dostępny. Taka pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, to jest Peter Wagner ze Słowacji, który już nie jeden projekt udostępnił i na nogi postawił. bo to on był współodpowiedzialny za wtyczkę Kodi Screen Reader do Kodi, dawniej XBMC Media Center. On też grzebał przy Etherpadzie, grzebał przy Taskim, kliencie Mastodona na Androida, przy Fairmailu, również kliencie mailowym na Androida. I w wielu innych projektach można znaleźć jego komity. I dzięki niemu wiele projektów stało się dla nas dostępnych. Nie wszystkie są równie znane, nie wszystkie są może oblegane przez nas, ale jednakowoż gdzieś tam będziemy go kojarzyć. No i myślę, że takich osób jest więcej, które z chęcią by siadły i nawet jakieś patche proste popisały. No i Devin Prater uznał, że coś trzeba z tym zrobić, bo jednakowoż, mimo że to wszystko tak utopijnie i fajnie brzmi, to jest wiele projektów, gdzie ta dostępność jest jakaś taka niedopracowana albo w ogóle jej nie ma. Albo autorzy stwierdzają, że gdyby mieli pieniądze, to by robili. Albo stwierdzają, że no to możecie sami przecież zrobić pull requesty. Albo są takie projekty, na przykład, gdzie typu Telegram, typu OpenOSMANT, gdzie autorzy źródła stwierdzają, że im nie są na rękę takie zmiany, że są za duże, za bardzo mieszają w kodzie, w interfejsie i kończy się to tym, że powstaje fork jakiś tam społecznościowy danego programowania. No ale fakt jest faktem, że ktoś tym się zająć musi, a kto nie, jak nie my. I w celu właśnie tego powołał Devin Prater FOSS Ability, czyli właśnie projekt, w ramach którego będą się zbierać osoby zainteresowane usprawnianiem dostępności projektów open source. Na ten moment jest lista dyskusyjna i pokój na Matrixie. Z czasem na stronie, pod link, do której będzie podany w komentarzu, pojawiać się mają właśnie przykłady tego, co ten kolektyw zdziałał. I to jest super sprawa. Myślę, że warto tutaj na tym się skupić. A jeżeli sami jesteście takimi grzebaczami, tinkererami, jak to się po angielsku mówi w oprogramowaniu open source, to możecie się sami dołączyć i coś do czegoś przydać swoje umiejętności. Może dzięki wam i pracy kolektywu kolejne oprogramowanie staje się dostępne. No i tutaj jeszcze takie dwie rzeczy, które się nam pojawiły. Po pierwsze, Joshua ma wersję teraz już końcowo majową, początkowo czerwcową. I w niej wiele różnych poprawek. Chyba taką najważniejszą zmianą, która jest, po przede wszystkim tłumaczenia, zdaje się, już zostają zaktualizowane. I to jest fantastyczna sprawa. Tam jakieś nastąpiły problemy komunikacyjne. Zdaje się, że autor komentarzy nie ma aktualnie, czy Joshua, nie ma aktualnie dostępu do Telegrama, więc jest z nim utrudniony kontakt. Natomiast już udało się dokonać tego, że te tłumaczenia są zsynchronizowane. No i to jest super. Natomiast najważniejszą zmianą, jaką tu obserwujemy, jest nowy silnik nawigacji po stronach internetowych. Zdaje się, żeby go aktywować, trzeba najpierw dezaktywować nawigację po konkretnych jednostkach, czyli tą nawigację po elemencie nawigacyjnym. Nie wiem czemu tak. Rozumiem, jeżeli dobrze przetłumaczyłem, to tak jest, że chyba trzeba wyłączyć tą nawigację, że tam można góra, dół wybierać nagłówki i tam inne kontrolki. I wtedy to ma działać. Ma dzięki temu ma nawigacja przebiegać szybciej po stronach. Nie mam pojęcia, czy to prawda, czy nie. Natomiast może testowaliście, to będziecie wiedzieć. Natomiast są też inne zmiany. I na przykład naprawiono problem z gestami krawędziowymi w niektórych aplikacjach. Zdaje się, że Paulina miała jakieś problemy z tym. No to miejmy nadzieję, że one gdzieś zniknęły. Naprawiono problem polegający na tym, że w niektórych sytuacjach element z fokusem nie był poprawnie zgłaszany. No to fajnie, dobrze wiedzieć. Naprawiono błąd, w którym funkcja dodawania Joshua jako tapety nie wyświetla się poprawnie. Naprawiono problem z importem niektórych plików w menedżerze zasobów. Dodano nową funkcję ustawiania na sztywno, rozumiem, bo tu jest fiksowanie napisane, bo korzystam z czeskiego tłumaczenia changeloga, bieżącej pozycji indeksu podczas przewijania listy, czyli rozumiem, że możemy przewijać listę, a fokus zostanie dalej w tym samym miejscu. Nie wiem, jak to ma do końca działać. Może ktoś, kto używał, będzie wiedział. W każdym razie w prezentacji treści, w ustawieniach czytania listy ta opcja ponoć jest. jest jeszcze nieprzetłumaczona. Zoptymalizowana szybkość reakcji odczytu ekranu, więc no dalej poprawki gdzieś tam szybkości, tak jakby to mogło być jeszcze szybsze, no ciekawe. Do menu schowka dodano opcję wyszukiwania. Ciekawe, czy jest wyszukiwanie na ekranie, czy wyszukiwanie, pewnie wyszukiwanie w polu edycji. W tym polu, chociaż może nie, może jest to wyszukiwanie po całym ekranie. Ciekawe. Dodano przełącznik do automatycznej aktywacji przyciemniania ekranu w ponownym uruchomieniu. No to jest nareszcie to, na co czekaliśmy, bo kurtynę trzeba było zawsze włączać ręcznie. Do tego był plugin, który ją włączał. Natomiast, żeby on się uruchamiał automatycznie, trzeba było mieć wersję premium. No i super, że ktoś dodał, znaczy konkretnie autor, tą opcję kurtyny domyślnie, przy włączania tej kurtyny domyślnie. To jest fajna sprawa. Skrzynka powiadomień, czyli ten notification box, może teraz przechowywać zapisy przechodzących powiadomień. Nie wiem, czy to jest to, że jak my wyczyścimy obszar powiadomień, to one tam dalej będą, jako taka historia. Może to o to chodzi? Jeżeli nie, to dajcie znać o co. Zoptymalizowana szybkość wbudowanej syntezy iFlytek, to nas nie dotyczy, bo to synteza chińska. Naprawiono problem, w którym nie było możliwe wykonanie polecenia, aby wyczyścić całe pole edycji wpływającym menu. Zoptymalizowana obsługa surfowania w Firefoxie. Zoptymalizowane przeglądanie stron internetowych w sytuacji, gdy przeglądanie jest wyłączone zgodnie z typem wybranego elementu. Zostanie użyty kompletnie nowy algorytm do pracy z treściami internetowymi. To jest to, o czym ja mówiłem, że tu jakoś te strony powinny działać szybciej. I też jest nowy przełącznik trybu internetowego, więc te dwie opcje tutaj będą ważne. Ponoć to może w niektórych witrynach różnie się zachowywać, jak chodzi o fokus, więc warto mieć na uwadze, żeby te ustawienia sobie w razie czego przełączyć. Poza tym zoptymalizowany odczyt automatyczny. Naprawiono problem polegający na tym, że gest otwarcia głównego menu zakłócał fokus w niektórych polach edycji. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą miesięczną wersję Jeszło. I ostatnia ode mnie nowość, gra God of War Ragnarok, która wychodzi na PlayStation, zdaje się, ale nie wiem, czy też nie na PC, jeżeli dobrze pamiętam, ale na pewno na PlayStation 5, chyba jakoś pod koniec roku, zdaje się. Ma otrzymać również mnóstwo funkcji dostępności, w tym jakieś wsparcie dla osób niewidomych, ponoć jakieś wskazówki dźwiękowe, tekst na mowę, chyba też w menu. No więc jest szansa, że pojawi się jakaś kolejna dostępna gra na Playa. No i to wszystko, jeżeli chodzi o moje nowości.
4: To teraz przechodzimy i wracamy w zasadzie do tego wątku technikaliów. Teraz będzie moje odkrycie, które udało mi się odnaleźć tak naprawdę na kilkadziesiąt minut przed audycją, w związku z czym nie miałem okazji go jakoś specjalnie wytestować, ale i tak mi się podoba i wydaje mi się, że to może być dosyć fajne narzędzie do otworzenia różnego rodzaju notatek. Chodzi o narzędzie GitNoter. Jest ono dostępne za darmo na stronie internetowej gitnoter.com. Można sobie oczywiście z Gita również postawić swoją własną lokalną wersję, jeżeli tylko macie na to ochotę. Próbowałem, nie udało mi się, postępując zgodnie ze wskazówkami z README zamieszczonego na GitHubie, ale może po prostu no, coś mi nie działało, albo pod Windowsem są z tym jakieś problemy, bo właśnie pod Windowsem próbowałem. Natomiast jest instancja gitnoter.com i tam możemy się tym pobawić. Potrzebne nam będzie jeszcze jedno konto, mianowicie konto na GitHubie, bo właśnie tego serwisu aplikacja używa jako swoistej bazy danych, w którym to przechowujemy swoje notatki. Możemy po prostu założyć konto na GitHubie i zezwolić aplikacji na automatyczne skonfigurowanie naszego repozytorium. Wtedy tworzy ona sobie prywatne repozytorium wewnątrz naszego konta GitHub, a od jakiegoś czasu też prywatne repozytoria są darmowe, bo kiedyś to było tak, że były one płatne, więc teraz nie ma z tym problemu, można się za darmo tą aplikacją pobawić. i trzymać gdzieś tam swoje jakieś nawet i prywatne notatki, nie chcąc ich udostępniać publicznie. No i jak to w ogóle działa? Otóż interfejs aplikacji przywołuje mi na myśl taką aplikację, ona się chyba TreePad nazywała. To była aplikacja pod Windowsem, miała bardzo fajną strukturę, mianowicie strukturę drzewa. Tworzymy sobie kategorie, możemy tworzyć do nich podkategorie i w tym wszystkim tworzymy sobie notatki. Notatki możemy edytować w Markdownie, możemy też do tych notatek dołączać pliki. Teraz nie pamiętam, ile użytkownik darmowy ma miejsca na GitHubie, ale to wcale nie jest jakoś tak bardzo mało. To jest tam no jakieś 1 giga albo kilka gigabajtów, jak dobrze pamiętam, więc to nie jest aż tak bardzo mało. Oczywiście tam wiadomo, jak gdzieś tam zaczniemy dodawać pliki multimedialne, to nam się szybko to skończy, ale...
2: Pamiętajmy też o tym, że Git jest Gitem i tam usunąć plik to się praktycznie nie da. Bo on zawsze będzie nam zostawał w historii.
4: W historii. Mhm. Więc o tym trzeba pamiętać, no chyba, że samo to narzędzie by na coś takiego pozwalało, aczkolwiek raczej też wątpię, bo jest nawet w często zadawanych pytaniach taki przykład, co w momencie, kiedy omyłkowo skasowałem notatkę. Nic prostszego, możesz ją przywrócić w historii swojego repozytorium na Gicie. Więc tu rzeczywiście, Mikołaju, to jest to, o czym mówisz. To nam nie ginie, nawet jak skasujemy gdzieś tam sobie te notatki i będziemy chcieli do nich wrócić, to będzie taka możliwość. Interfejs jest prosty. Trochę na początku miałem problem z tworzeniem tych notatek, bo niestety w tytułach i w kategoriach nie można używać polskich znaków. W treści notatki bez problemu. Możemy używać, nam się to wszystko wyświetla, wszystko działa prawidłowo, natomiast w tytułach i w tych jakby kategoriach, które sobie tworzymy, polskie znaki nie mogą być używane. Formatujemy treść notatki za pomocą znaczników Markdown. I wszystko nam się wyświetla naprawdę całkiem przyjemnie. Ten interfejs przynajmniej na razie jest bardzo prosty. I teraz tak, jakie są problemy? Problemem jest jak na razie, przede wszystkim z tego co zauważyłem, trochę nieopisanych przycisków. Myślę, że jest to dość proste do naprawienia, więc jeżeli zgłosiłoby się autorowi, że po prostu no, fajnie byłoby opisać te przyciski, które tam są, bo część to jest na przykład do zwijania i rozwijania poziomów drzewa, na którym jesteśmy, a część to jest, tu coś nam tworzy notatkę. Inna rzecz, że tę notatkę tworzymy też za pomocą linka, który jest opisany jak najbardziej. Natomiast no jest kilka takich przycisków, chociażby przycisk do kasowania notatki jest nieopisany. I to może być no, takie problematyczne, zagadkowe dla kogoś, kto zmierzy się z tą aplikacją po raz pierwszy. To jest podstawowy problem i tak naprawdę jedyny poważny, jaki na razie widzę w tej aplikacji, a ma ona na tyle prosty interfejs, że zachęcam do tego, żeby się pobawić. gitnoter.com. Nie testowałem jeszcze tego, ale myślę, że będzie okazja, żeby sobie to sprawdzić, bo sam jestem ciekaw, na ile tej aplikacji można by było używać zespołowo. Autor o tym jakoś specjalnie nie pisze, nie jest to wyjaśnione w najczęściej zadawanych pytaniach w sekcji FAQ na stronie projektu GitNoter, więc pytanie, czy to nie zostało jeszcze dopracowane, czy nie jest to przewidziane do tworzenia takich wspólnych notatek? No na pewno nie w czasie rzeczywistym, ale być może no takie trochę
2: pojawią.
4: No właśnie ja tego właśnie
2: się
4: tego się
2: pojawią.
4: Właśnie tego się obawiam.
2: Dwie osoby naraz będą coś tam próbowały zrobić i się wtedy zrobi problem.
4: Właśnie tego się obawiam i autor o tym nie pisze gdzieś tam wprost, też nie zniechęca, nie ma informacji, że nie, to nie służy do tego, natomiast natomiast no, trochę niepokoi brak takiej informacji wprost. Słuchajcie, tu macie fajne narzędzie, za pomocą którego możecie jakąś taką kolaborację ze sobą tworzyć i możecie razem coś tam sobie edytować. Więc to no, pytanie, jak to się zachowa, ale to trzeba by było sprawdzić w praktyce. Na pewno jako taka baza dla pojedynczego użytkownika nie znalazłem opcji wyszukiwania. Na razie tego nie ma i chyba to dopiero jest planowane, bo w różnych propozycjach widziałem właśnie, no, czy można by było dodać taką prośbę, czy można by było dodać wyszukiwanie. Więc podejrzewam, że na razie jest to jakaś taka koncepcja. Niemniej jednak koncepcja całkiem fajna.
2: Bo musiał za każdym razem pobierać wszystkie te nasze notatki. Jak nam się tego zrobi gigabajt, to przy każdym uruchomieniu programu on będzie musiał pobierać gigabajt, żeby móc
4: to
2: go przeszukać.
4: Znaczy, ale to nie jest program, to jest strona.
2: To jeszcze gorzej.
4: To jest strona, którą autoryzujesz się na Gicie. To jest webowe.
2: To jeszcze gorzej w takim razie. Mhm. Ale nie sądzę, żeby to było takie proste, o tak powiem, technicznie do osiągnięcia.
4: Może i też tak być, tu ciężko mi coś powiedzieć, bo na tyle Gita nie znam, zresztą no, jakoś nie miałem okazji z nim jakoś tak bardzo współpracować, natomiast fakt faktem, koncepcja wydaje się ciekawa, więc jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, ja podejrzewam, że znajdę dla tego narzędzia jakieś zastosowanie, tym bardziej, że no, działa ono w oparciu o serwis, który znamy, i nawet gdyby to narzędzie nam się kiedyś zawinęło, to podejrzewam, że historia tych naszych notatek z nami zostanie i jakiś tam sposób na ich wykorzystanie, taki czy inny, również będziemy mieli, szczególnie, że no, mamy tu to formatowanie Markdown, więc jest to coś, z czym będzie można w przyszłości również coś zrobić, nawet jeżeli chcielibyśmy tego używać w czymś innym niż w GitNoterze. Tyle na temat tego nowego narzędzia, a teraz bilety Intercity i nowy sposób na ich zakup. O tym Paweł.
3: Tak, więc jest owszem nowa aplikacja, w której możemy od teraz kupować bilety PKP Intercity i jest nią MPay. No i pytanie, czy ktoś z Was testował kiedykolwiek MPay? Bo ja nigdy nie miałem potrzeby, ja myślałem, że tam są tylko parkingi i komunikacja miejska. Okazuje się, że ponoć też koleje regionalne są w MPay.
4: A teraz ja nie testowałem, Intercity. Szczerze mówiąc.
3: No właśnie. No więc jest taka nowa aplikacja. Gdybyście mieli ochotę spróbować, czy to jest jakaś sensowna konkurencja do Skycasha, no to możecie spróbować, bo od teraz jest to dostępne bez ponoć dodatkowych żadnych dopłat, czyli podobnie jak w Skycashu. Skycash chyba dalej nie ma dopłat za bilety Intercity. No i jeżeli...
2: A coś ma?
3: Nie, tylko że Skycash dopłaca na przykład za bilety PKS, nie? Jak kupujesz PKS przez Skycasha, to właśnie, to musisz tam już potem.
2: A to przez co jest w takim razie za darmo?
3: Do PKS-ów nie wiem, no, pewnie przez stronę oficjalną, a do Intercity nie ma nigdzie, zdaje się, ani Skycash, ani MPay. No, więc jakby ktoś jakieś opinie miał, czy MPay dostępny, czy nie, ja też sam sprawdzę z ciekawości, czy to się jakkolwiek ma, czy jest to jakaś konkurencja albo jakaś przewaga nad Skycashem, ale no jest jeszcze jeden sposób, żeby kupować. Natomiast no też w tym komunikacie dowiadujemy się, że już coraz bliżej, jeszcze w tym roku będzie nowa aplikacja Intercity, więc sam jestem ciekaw. Ponoć budowana według najnowszych trendów. Ciekawe, czy jednym z tych trendów jest też dostępność. No to myślę, że pożyjemy, zobaczymy.
4: Pożyjemy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jednak ta aplikacja będzie dostępna, szczególnie, że no przynajmniej niektóre firmy zajmujące się koleją pokazują, że można, chociażby aplikacja Koleo, naprawdę bardzo przyjemne narzędzie, jeżeli chodzi o korzystanie z niego i o zapewnienie dostępności. Inni też tak trochę próbują, ale różnie to wychodzi z różnym skutkiem. ostatnia informacja w naszych notatkach, czy ostatnia w audycji, to się okaże za moment, to jest informacja Tomka, który znalazł nowe narzędzie do usuwania wokalu z piosenek. Tomku, co tym razem?
1: Nowe i nie do końca nowe, bo to już było. To jest coś, co się nazywa Ultimate Vocal Remover i tego już jest piąta wersja. I to nawet gdzieś tam krąży sobie po środowisku w formie takiej bety jeszcze, która była skryptem do Pythona. Tę nową wersję również można uruchomić jako skrypt do Pythona, natomiast ta nowa wersja ma interfejs. Niestety niedostępny interfejs, to znaczy udało mi się uruchomić ten program z OCR-em i nawet udało mi się tam załadować plik, który chciałem obrobić. Udało mi się tam to wszystko zrobić. Natomiast no, miło by było, gdyby jednak zostało to zrobione nieco bardziej dostępnie. Natomiast przepraszam, to jest open source, w związku z tym no właśnie, kolejny program open source'owy. Na GitHubie jest link podany. Podejrzewam, że można by napisać do dewelopera, żeby może coś spróbował z tym zrobić. O, chyba że ktoś się czuje na siłach, no można napisać pewnie jakieś alternatywy, alternatywny do tego wygląd, który byłby jakoś nieco bardziej dla nas dostępny. No i program jest dość dobrze to robi, wyrzuca wokal z piosenek, na pewno lepiej niż opisywany w podcaście moim Splitter, tylko że to działa zdecydowanie dłużej. Nie pamiętam w tej chwili, jak to konkretnie wygląda. Ja mam wersję w tej chwili zainstalowaną betę, bo to jest jakby w pewnym sensie dostępne, bo to się robi z wiersza poleceń. I plik 6-minutowy robi się około 12 minut, więc na dość szybkim procesorze robi się to mniej więcej dwa razy dłużej niż trwa oryginał, chyba że się to robi na karcie graficznej. Zresztą mówiłem o tym programie dzisiaj, jak opisywałem tego laptopa, to właśnie ten program na karcie graficznej to samo robi się 50 parę sekund. Więc tutaj właśnie to jest jedno z tych zastosowań, do których karta graficzna ma jakiś tam sens, jeżeli chce się tego zwłaszcza robić dużo. No i właśnie program dzieli utwór na wokal i instrumental. Tam jest kilka tak zwanych modeli, którymi można to takiego podziału dokonać, ponieważ no, program bazuje na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, czyli jest przepuszczonych bardzo, bardzo, bardzo dużo utworów przez no, taką maszynkę do uczenia, która uczy się, czym jest wokal, a czym nie jest wokal, i takich modeli jest kilka w programie zaszytych. Przez co program jest dość duży, zajmuje zdaje się 2 giga albo więcej. No i program, no właśnie, ma za zadanie takie, że tak powiem, bezobsługowe podzielenie utworu na wokal i to, co wokalem nie jest. Robi to dość dobrze. No trudno nazwać to takim podkładem studyjnym, ale myślę, że do jakichś imprez typu karaoke, czy jakieś festiwale, czy coś. Myślę, że mogłoby to się ewentualnie nadać. Robi to lepiej niż Splitter. No, gdyby jeszcze to było jakoś bardzo dostępne, to by było super. Na razie właśnie z OCR-em udało mi się załadować plik do tego, udało mi się go podzielić na wokal i instrumental. No ale gdyby się udało zrobić wersję taką dostępną, to byłoby super.
4: To może jest jakieś zadanie dla inicjatywy open source, tak?
1: Być może.
4: Może oni by się chcieli tego podjąć. No i cóż, tyle w naszych notatkach, tyle na naszej liście na dzisiejsze 135. wydanie Tyflo Przeglądu. I teraz tradycyjne pytanie na koniec. Czy ktoś jeszcze z was coś znalazł i chciałby się tym z naszymi słuchaczami podzielić?
3: U mnie cisza.
4: Chyba u wszystkich cisza, zatem myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie przechodzi już powolutku do historii. Dziękujemy tym wszystkim, którzy z nami byli, którzy nas słuchali. Oczywiście kolejne spotkanie Tyflo Przeglądu z wami już za tydzień, a na dziś dziękuję ekipa w składzie Paweł Masarczyk, Tomek Bilecki, Mikołaj Hołysz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobrej nocy, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie Ala Witek. Oczywiście ogromnie się cieszę, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas i uwagę na wysłuchanie naszego podcastu. Państwa i moim gościem będzie dziś Magdalena Szyszka. Witaj, Magdo.
8: Witam.
7: I będziemy dziś rozmawiały o bezpiecznym dopełnianiu wszelkich formalności związanych z podpisywaniem umów, z podpisywaniem różnego rodzaju dokumentów. Mam nadzieję, że tutaj uda się nam zwrócić uwagę na kontekst nasz osób niewidomych. Jak tutaj te formalności z naszej strony powinny wyglądać, tak aby wszystko przebiegało bezpiecznie i żebyśmy w przyszłości nie ponosili konsekwencji zawarcia umów sporządzonych na naszą niekorzyść lub tego, że na przykład przeoczyliśmy jakieś formalności, które powinniśmy byli dopełnić przy ich podpisywaniu. Także porozmawiamy o podpisach i pieczątkach, właśnie od tego zaczniemy. Także mam nadzieję, że tutaj przygotowane przez Magdę porady i wskazówki będą w przyszłości dla Państwa pomocne. Oczywiście, jeśli będą Państwo w trakcie audycji mieli jakieś pytania, zapraszam do ich zadawania. Można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Zapraszamy do kontaktu. To tak jak mówiłam, powoli tutaj przejdziemy do kwestii związanych z pieczątką i podpisem. Kiedy tutaj, czy w ogóle jakoś są wymogi prawne odnośnie tego, kiedy możemy skorzystać z pieczątki, ułatwiając sobie życie, a kiedy nasz podpis ręczny, własnoręczny jest nieodzowny?
8: Myślę, że tutaj trzeba by zacząć od tego, że pieczątka jako taka nigdy nie zastępuje nam w pełni własnoręcznego podpisu. Istnieją pieczątki, te tak zwane faksymile, które zawierają dokładne odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Zdarzają się osoby, które się tym próbują posługiwać, czasem się nawet posługują. Natomiast faktem jest, że we wszelkiego rodzaju instytucjach, czy też przy zawieraniu umów, czy ta instytucja, czy druga strona może nam powiedzieć, że taka sama w sobie pieczątka to jest za mało. Wiem, że są kraje, w których rzeczywiście pieczątka ma taką moc obowiązującą. Zdaje się, że w Japonii tak jest. To są pieczątki jakoś tam, szczególnie, które mają jakieś cechy bardzo charakterystyczne dla konkretnej pieczątki. W Polsce generalnie podpis oznacza podpis własnoręczny. Z tym, że chcę zwrócić uwagę, nie jest równoznaczny z podpisem czytelnym. Bo to jest, myślę, cały problem, jaki w większości mają osoby niewidome, zwłaszcza te, które nie widzą gdzieś tam od urodzenia czy od wczesnego dzieciństwa, bo takie osoby, które straciły wzrok później, najczęściej potrafią czytelnie pisać i one się i tak podpisują w taki sam sposób jak zawsze. Podpis własnoręczny może być nieczytelny. Tak generalnie można powiedzieć. Ja sama tak się najczęściej podpisuję. Mam wyrobioną parawkę, która jest powtarzalna, zdecydowanie bardziej powtarzalna niż mój podpis czytelny. I tam, gdzie się tylko da, to z takiej parawki korzystam. Pieczątka w tych wypadkach może nam trochę ułatwić sprawę, dlatego że właśnie przy pomocy pieczątki również możemy umieścić to swoje imię i nazwisko. Czyli stawiamy pieczątkę, do tego taką parawkę i w bardzo wielu sytuacjach to spokojnie wystarczy. Ja w taki sposób podpisuję pisma różnego rodzaju, pisma procesowe jako adwokat.

0: ja w bankach to się właściwie nawet samą aparatę częściej podpisuję, bo oczekują nam podpisu. Jeżeli jest wzór taki, który później jestem w stanie powielić, no to najczęściej, przynajmniej tam, gdzie ja mam konta, nie ma z tym w ogóle żadnego właściwie problemu.
1: To zanim, Magdo, przejdziesz dalej, ja proponuję, żebyśmy odebrali pierwszy telefon, bo mamy słuchacza na linii. Mateusz do nas się dodzwonił. Halo?
2: Witam was serdecznie. Jak miło, że wam, że mi z nieba spadliście, bo mam do was parę nurtujących pytań odnośnie prawa i zawierania umów, bo chciałem zawrzeć umowę, ale na szczęście jej nie zawarłem i z korzyścią dla mnie.
3: To jakież to pytania? Witamy, panie Mateuszu.
2: Moje pytanie jest takie. Chciałem zawrzeć umowę na przeniesienie numeru z Plusa do Orange, a konkretnie do ich podsieci, czyli do New Mobile. Kurier przyszedł do mnie z przeniesionym numerem, a jeszcze chciałbym tak dopowiedzieć, że przy zawieraniu umowy New Mobile nie sprawdził, że tak naprawdę nie zawierał umowy ze mną, tylko z właścicielem poprzednim. No oczywiście dzisiaj ten numer już został przeniesiony, ale do rzeczy. Przyszedł do mnie kurier i zażądał ode mnie kserokopii, a jako że ja nie miałem kserokopii, więc mu jej nie dałem, ale dałem mu oryginał upoważnienia notarialnego, jako że się sam nie podpisuje, tylko podpisuje się za mnie osoba pełnomocnik. I dałem mu ten dokument w oryginale, na co on powiedział, że nie chce tego dokumentu. Chciałem mu dać fotokopię w wersji elektronicznej. Kurier również stwierdził, że również nie chciał tej fotokopii, tylko chciał fotokopię normalnie na papierze. Z tego, co ja czytałem przepisy, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, artykuł 33, obywatel nie ma obowiązku wykonywać kserokopii poświadczenia notarialnego, jedynie ma okazać oryginał, a ponadto to obowiązkiem kuriera jest wykonanie kopii tego poświadczenia, a nie moim. Druga sprawa jest taka, że gdy chciałem podpisać jakby umowę, to sieć Orange jakby zapierała się tym, że oni nie mają możliwości podpisania tej umowy przy użyciu profilu zaufanego i nie mają możliwości podpisania umowy jakby w wersji elektronicznej. I teraz po czyjej stronie, pani Magdo, stoi prawo? Czy po mojej, że ja nie mam obowiązku wykonywania kopii, czy po stronie kuriera? Czy to Orange gdzieś błąd popełnił? Po czyjej stronie stoi prawo?
0: To znaczy
3: bardzo
0: tak,
3: dziękujemy.
0: Ja bym zaczęła w ogóle od tego, że akurat tutaj nie ma zastosowania kodeks postępowania administracyjnego, ponieważ to nie są czynności administracyjne. Czynności administracyjne wykonujemy w różnego rodzaju urzędach, tak najprościej mówiąc, natomiast umowa z Orange czy z jakimkolwiek innym tutaj
3: operatorem,
0: a właśnie, jakiejkolwiek sieci, to jest umowa ściśle cywilnoprawna i jeżeli odwołujemy się do jakichś przepisów, to tylko i wyłącznie to są przepisy dotyczące regulowania umów cywilnoprawnych.
2: Tak, bo mi się pomyliło, to jest kodeks o umowach cywilnoprawnych, przepraszam, mi się pomyliło, a nie postępowania administracyjnego, który mówi wyraźnie, że obywatel nie ma obowiązku wykonywania kopii.
0: To znaczy nie, tego w kodeksie cywilnym nie ma, to na pewno.
2: Nie ma?
0: Nie, w kodeksie cywilnym na pewno tego nie ma. Ja powiem tak, jeżeli my zawieramy z kimś umowę i chcemy ją zawrzeć przez pełnomocnika, to my tej drugiej stronie mamy obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Ona ma prawo ten dokument otrzymać w takiej formie, żeby mogła sobie ten dokument mieć, żeby ktoś jej potem nie powiedział, że to było nieuprawnione. Więc jeżeli była możliwość przekazania, ale no w tym wypadku wątpię, tak, oryginału, ale przekazania nie tylko do wglądu, ale takiego, żeby rzeczywiście to

0: jakichś papierach zostało, to okej, okay, jeżeli takiej możliwości nie było, to ja uważam, że kopia powinna być zrobiona, bo to trzeba pamiętać też o tej drugiej stronie, która w tym momencie to uwzględnia, a potem przypuśćmy, tak? Ja oczywiście nie mówię, że tutaj by tak było, ale mówię tak czysto hipotetycznie. A potem ta osoba, która zawarła umowę przez pełnomocnika, powiedziałaby, że wcale nie było żadnego pełnomocnictwa i w ogóle, nie wiem, na przykład ktoś sobie coś wymyślił i mowa
1: no,
0: jest nieważna.
1: No tak, no tak. Mhm.
0: Także to jest też po naszej stronie, żeby zadbać o to, żeby wszystko tutaj było ok, bo druga strona no, też ma prawo do tego, żeby gdzieś tam stać się zabezpieczyć, gdy się potem ktoś czegoś nie zarzucił. Także ja,
1: no
0: bym,
1: tak,
0: się tutaj,
1: jasne.
0: Ja bym się tutaj no, nie upierała przy tym, że lepiej zawsze mieć jakieś kopie tego pełnomocnictwa przy sobie,
1: tak,
0: żeby w razie czego móc je po prostu złożyć.
1: Tak, też mi się tak wydaje, to jakby no tato się jakby pomylił i też mi się tak jakby wydawało. A drugie moje pytanie jest takie, bo mnie tutaj straszą z sieci, że jak ja z nimi nie podpiszę umowy do 22, to mi ten numer przepadnie. Czy na przykład jak ja nie podpisałem z nimi umowy, znaczy chciałem zamówić sobie kartę SIM i tak dalej, mój numer, to czy jak ja nie podpisałem umowy, to czy mi ten numer z sieci plusa do New Mobile'a przepadnie, czy on będzie cały czas ważny? No bo on mnie tutaj straszył, że przepadnie i po prostu nie będę miał tego numeru już 22.
2: Ale gdzie pana straszą? W plusie czy w Orange?
1: W Orange mnie straszył, że po prostu jak ja z nimi nie podpiszę umowy, to znaczy,
0: może im chodzić o to, podejrzewam, że do plusa poszła już dyspozycja, że numer ma być przeniesiony, a tutaj tej umowy nie będzie, czyli tak naprawdę ten numer nie będzie miał operatora. Tak myślę, że o to chodzi, bo nie wiem tak dokładnie.
1: Tak.
0: Trzeba by się po prostu zdecydować, gdzie tą umowę podpisać. Można to przeniesienie, jakby po stronie przeniesienie z plusa, można zawsze
2: anulować
0: to, także jeżeli można spokojnie zostać w plusie albo przenieść to gdzie indziej, tylko trzeba odpowiednie pismo napisać, bo bez tego rzeczywiście może się zdarzyć tak, że no ten numer po prostu nie będzie miał operatora, więc nie będzie funkcjonował.
1: Aha, no tak, rzeczywiście. Bardzo dziękuję za udzielenie mi informacji na moje pytanie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć.
2: My również pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za pytanie. Dobrze, to kwestie związane z tutaj. Akurat myślę, że dobrze, że takie pytanie zostało zadane w kontekście tych kopii, bo o pełnomocnictwach będziemy rozmawiać. Natomiast tutaj bardziej teoretycznie, a tutaj jak sama praktyka podpowiada, są różne sytuacje mniej lub bardziej przewidywalne i na wszelki wypadek warto się w takie kopie uzbroić. Dobrze, to wróćmy do tych podpisów. Tak jak mówiłaś, Magdo, czasami nawet i w bankach wystarczają te parawki. Natomiast też tutaj akurat praktyka podpowiada sytuacje, gdzie nie wystarczają i problemy przeważnie w bankach bywają, natomiast tam, gdzie są na bank, to przy odbiorze paszportów i przy składaniu dokumentów na dowód osobisty, prawda? Tutaj jednak o wiele bardziej rygorystycznie w tych biurach, gdzie te wnioski się składa, tudzież dokumenty odbiera, oni chcą mieć pewność, że to faktycznie ta osoba odebrała i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć dokładnie przepisów akurat o paszportach i dowodach osobistych, jak to tam dokładnie jest sformułowane, czy tam są jakieś szczególne wymogi, ale jak sama sobie przypominam, kiedy wyrabiałam sobie dowód osobisty, no fakt, że to już było lat temu ileś tam, to nie miałam z podpisem najmniejszego problemu i w dowodzie jako podpis mam parawkę taką, jaką stawiam zawsze, nawet kiedyś się, jak się z kimś wykłócałam o to, że to jest mój podpis, to pokazałam, że proszę bardzo, mam to w dowodzie, jest taki sam. I jakoś nie miałam z tym problemu. Natomiast no, gdzieś faktycznie obiło mi się kiedyś o uszy, że ktoś miał z tym problemy. Nie przypomnę sobie w tej chwili, czy gdziekolwiek tam się pojawia taka informacja, że ma to być podpis czytelny, bo jeżeli w rubryce, gdzie mamy się podpisać, nie stoi jak w podpis czytelny, tylko podpis, to naszym podpisem może być parawka i nikt nam tutaj nie ma prawa nas zmusić, żeby to był podpis jakiś czytelny.
2: Jasne.
0: Ja powiem tak, trochę, znaczy zupełnie pozaprawnie, to trzeba robić tak. Dostaje się jakiś tam dokument do podpisania, ktoś mówi, proszę tutaj podpisać, to się macha parawkę i nie pyta się, czy to ma być czytelne, czy nieczytelne.
2: No tak, bo jak zapytamy, to z całą pewnością odpowiedzą nam,
0: to się zaraz pojawia problem. Tak, jak zapytamy, to zaraz się okazuje, a czytelnie pani nie potrafi, a coś tam. Większość osób niewidomych może sobie nawet nie do końca zdaje sprawę z tego, że zdecydowana większość osób widzących w bardzo wielu różnych sytuacjach również się podpisuje nieczytelnie. To nie jest tak, że to jest tylko jakieś zarezerwowane dla niewidomych i że każdy, słysząc podpis, podpisuje się super czytelnie. Albo ludzie tak bazgrzą, że i tak się tego nie da przeczytać za bardzo, albo też stawiają jakieś tam swoje parawki, krzaczki czy jakieś inne. I z tego, ja to kiedyś zaobserwowałam właśnie, że jest to naprawdę większość takich sytuacji, także nie jest to absolutnie tak, że to tylko niewidomi się podpisują nieczytelnie, więc jak trzeba, to ja stawiam jakąś tam swoją parawkę i dopiero jak komuś coś nie pasuje, to wtedy zaczynamy się zastanawiać. I powiem szczerze, że w większości wypadków, jak już ten podpis jest postawiony, to trzeba by jeszcze raz formularz wydrukować, tak, coś tam, żeby zrobić inny
2: komuś
0: ten podpis.
2: Komuś się zwyczajnie nie chce, tak?
0: To już najczęściej. Mnie się dawno nie zdarzyło, żeby był jakiś problem z moim podpisem. Nie wiem, czasem jak słyszę czy czytam o takich różnych problemach, które się pojawiają, to czasami jestem aż zaskoczona, że jakoś, nie wiem, że mnie takie problemy omijają. No ale, no nie wiem, może po prostu częściowo jest to właśnie kwestia jakiejś pewności siebie w tym wszystkim i takiego właśnie podejścia, że się nie będę pytać, tylko po prostu się podpisuję.
2: Jasne. Czyli reasumując, pieczątka nie zastępuje podpisu, można ją stawiać jako podpis, ale musi być uzupełniona przynajmniej naszą parawką. Natomiast jeśli gdzieś jakaś instytucja wymaga czytelnego podpisu, zdecydowanie jest taka adnotacja w formularzu albo urzędnik informuje nas już na wstępie, że ten podpis musi być czytelny, to tutaj nie ma w tym momencie dyskusji i po prostu musimy podpisać się czytelnie.
0: Powiem też tak, że no jednak zdecydowana większość niewidomych jest w stanie się nauczyć swojego czytelnego, w miarę przynajmniej czytelnego podpisu. To jest kwestia jakiegoś tam treningu, owszem, natomiast naprawdę no, nie jest to zazwyczaj coś zupełnie nie do przejścia, tylko wymaga trochę pracy. Ten podpis nigdy nie będzie zapewne jakiś szczególnie piękny. Być może się nawet w praktyce okaże, że on nie za każdym razem jest faktycznie czytelny, ale to już, ja się tym już nie martwię. No, to już rzadko kiedy ktoś się faktycznie tego czepia, że o ten podpis.
2: Zwłaszcza, że jeśli ktoś każe się nam podpisać czytelnie, a my się podpisujemy czytelnie z grubsza, to ta osoba też ma wątpliwości, czy my się tak podpisujemy,
0: no
2: czy
0: tak.
2: Ona tak czyta. Więc...
0: No tak, więc tutaj też bym jakby... Ja miałam kiedyś taki czas, kiedy próbowałam się nauczyć swojego podpisu jakoś tak perfekcyjnie i trochę mi to zajęło, trochę się zdenerwowałam kilka razy i w końcu stwierdziłam, że to jest bez sensu, że po prostu lepiej niech ten podpis będzie jakiś tam w miarę, ale żeby był, niż człowiek ma się męczyć nie wiadomo ile, żeby on był jakiś super.
2: No tak, kaligrafii nie zalecamy.
0: No właśnie.
2: To tutaj i pan Mateusz, i z tematu, którym teraz się zajmujemy, jakby wynika następne moje pytanie, Magdo. Chciałabym cię zapytać tutaj o taki dosyć szczegółowy opis tego, jakich formalności musimy dopełnić, aby ustanowić pełnomocnictwo właśnie dla osoby, która będzie mogła się za nas podpisywać.
0: Ta sprawa jest trochę skomplikowana o tyle, znaczy może nie skomplikowana, ale tu jest taki problem, że tak właściwie, ja wiem, że niektóre osoby mają takie pełnomocnictwa, ja nie znam, nie widziałam nigdy takiego czegoś, nie znam treści dokładnej, natomiast ja osobiście uważam i również swojego czasu konsultowałam to z różnymi osobami, które no, mocno w tym siedzą, że nie ma takiej możliwości, żeby ustanowić pełnomocnika do prowadzenia wszystkich spraw, a już tym bardziej, tak jak to się często formułuje, jakby tak w rozmowach takich luźnych, do składania podpisu. Na pewno nie ma takiej możliwości, żeby notariusz czy ktokolwiek sporządził pełnomocnictwo pod tytułem upoważniam do składania wszelkich podpisów w moim imieniu, a przynajmniej notariusze, z którymi ja się zetknęłam, twierdzą, że takiego czegoś zrobić nie mogą. Oczywiście może się zdarzyć notariusz, który ma inne zdanie na ten temat. Pytanie tylko w razie czego, na ile coś takiego będzie ważne. Pełnomocnictwa generalnie, oczywiście możemy ustanowić pełnomocnika do prowadzenia naszych spraw, tylko to trzeba sobie wyjaśnić pewne rzeczy. To nie jest pełnomocnik do składania podpisu, to jest pełnomocnik do prowadzenia spraw, czyli w tym się również mieści oczywiście składanie podpisu, ale to jest, ma szerszy zakres i on ma prawo tak naprawdę do załatwiania różnego rodzaju spraw w naszym imieniu i na naszą rzecz, na nasze konto niejako. Jeżeli najszerszą formą takiego pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo ogólne, które umożliwia udzielenie komuś umocowania do prowadzenia naszych spraw w zakresie, jaki jest określony w tym pełnomocnictwie, najczęściej dość szeroko, czyli przed różnymi instytucjami, urzędami i tak dalej, sądami, w zakresie, który nie przekracza tak zwanego zwykłego zarządu majątkiem. Czyli na przykład takie pełnomocnictwo nie daje możliwości, nie wiem, sprzedania nieruchomości, sprzedania jakiejś innej takiej wartościowej, istotnie wartościowej rzeczy. Ono upoważnia do takich normalnych, codziennych spraw, które się załatwia. I tutaj może niektórych zaskoczę, ale takie pełnomocnictwo, do takiego pełnomocnictwa w ogóle nam nie jest potrzebna żadna forma notarialna. To jest pełnomocnictwo, które sobie możemy podpisać na kolanie w domu, no tylko trzeba je podpisać. Jeżeli rzeczywiście ktoś...
2: I zapewnie czytelnie musimy je podpisać.
0: Nie, muszą być dane wpisane w tym pełnomocnictwie, jasne, że ja taki najlepiej jeszcze z numerem dowodu, czy tam PESEL-em, z PESEL-em w sumie najlepiej, bo dowody się zmieniają, to wystarczy taki nieczytelny podpis. Natomiast no, jeżeli ktoś jest przekonany, że absolutnie nie jest w stanie się podpisać w żaden sposób, no to faktycznie trzeba wtedy iść do notariusza i coś takiego załatwić. Ewentualnie jak ktoś chce mieć jakąś większą pewność, można u notariusza zrobić tylko tak zwane notarialne poświadczenie podpisu, to jest niedrogie i już jakby daje pewność, jakby ktoś się zamierzał to kwestionować, że to jest rzeczywiście podpis danej osoby.
2: Natomiast... I wtedy, przepraszam Magdo, że wejdę ci w słowo, tylko dla pełnej jasności chciałam doprecyzować, my przygotowujemy sobie ten druk dla tej osoby, że upoważniamy, na przykład ja upoważniam, tam moje dane wpisuję, panią Magdalenę Szyszkę do prowadzenia moich spraw w zakresie, nie wiem, tam kontaktów z pracodawcą na przykład. Idziemy z nim, z tym drukiem do notariusza i notariusz tam poświadcza tak, że ja to ja, pani Magdalena Szyszka to tak, pani Magdalena tak, Szyszka tak. I wtedy już to pełnomocnictwo ma moc prawną, tak?
0: Wtedy to pełnomocnictwo ma moc prawną, albo mówię, no nawet nie ma konieczności takiej, żeby to było przez notariusza.
2: Tak, robione, mówię o tej sytuacji, kiedy ktoś nie w ząb się nie podpisze.
0: Tak, jak najbardziej. Kwestia jest taka, że pełnomocnictwem ogólnym nie załatwimy wszystkich spraw, bo właśnie są sprawy, które przekraczają ten zakres tak zwanego zwykłego zarządu. Są też sprawy takie, które po prostu przepisy konkretnie wymagają tego, żeby w danej sprawie było pełnomocnictwo do prowadzenia konkretnej sprawy. No i w tym momencie musimy sformułować to pełnomocnictwo w sposób no, taki, jak jest w danej sytuacji wymagany, czyli na przykład pełnomocnictwo do czegoś tam, tak nawet w sprawach sądowych, cywilnych, na przykład w sprawie rozwodowej jest wymagane pełnomocnictwo szczególne, czyli właśnie musi to być już ściśle określone, że to musi być do sprawy rozwodowej, a w wielu innych wypadkach nawet adwokatowi możemy udzielić pełnomocnictwa takiego ogólnego i on się może tym legitymować, zawsze reprezentując nas.
3: No i podobnie do nas dzwoni Mateusz, więc może odbierzemy teraz telefon.
2: Jasne.
3: Zdaje się, kolejne pytania ma nasz słuchacz.
1: Witam ponownie. Mam takie pytanie, czy może pani orientuje się, czy ja mogę podpisywać umowy w wersji elektronicznej na przykład, gdyby mi ktoś je sporządził, ale przy pomocy tak zwanego profilu zaufanego. Czy profil zaufany ePUAP ma tutaj zastosowanie, czy nie?
0: Niestety nie. ePUAP to jest rzecz fajna i przydatna, ale coraz częściej się okazuje, że niestety w dość wąskim zakresie, a przynajmniej z punktu widzenia obywatela, bo to jest znowu profil dotyczący administracji publicznej. I my możemy różne sprawy załatwiać w różnego rodzaju urzędach. W jednych możemy, w innych nie, ale różnego rodzaju sprawy urzędowe, natomiast nie ma możliwości, żebyśmy sobie w taki sposób podpisali umowę. Umowę możemy sobie tak podpisać, jeżeli wyrobimy sobie podpis elektroniczny, ten taki, za który zazwyczaj trzeba zapłacić i wtedy nie ma problemu. Natomiast ePUAP niestety do tego nie służy.
1: A moje pytanie na przykład jest takie. Jeżeli ja... Bo pani mówiła, że ja jakby nie okazałem oryginału, znaczy, a ja okazałem oryginał umowy i kurier powinien to przyjąć, czy nie? Czy jednak ta kopia musi być?
0: Ale okazał mu pan, ale nie dał mu pan, żeby sobie mógł ten oryginał zabrać, prawda?
1: Ale nie zabrać, tylko ja mu powiedziałem, że ja mu mogę wysłać fotokopię w wersji elektronicznej, a on może sobie skserować, ja mu pozwoliłem skserować. Tylko no, kurier nie chciał i po prostu chciał mi ten dokument zabrać. A ja się obawiam, bo była taka sytuacja, ja pani nie powiedziałem jeszcze tego, że na przykład okazuje się, że pomimo tego, że dopełniłem wszystkich formalności, że tam umowa mi się skończyła zupełnie z operatorem na Mix, wykonałem jedno doładowanie, prawda? I okazało się, że umowa już jest rozwiązana i operator jest na kartę. Więc z takim przeświadczeniem zadzwoniłem do sklepu internetowego New Mobile, podałem swoje dane osobowe i tak dalej i tym podobne. No i powiedzieli, że ze mną chętnie zawierają, że przesyłka kurierska zostanie mi doręczona. I tak też się stało, ale był problem właśnie z tą kopią. I proszę posłuchać dalej. Okazało się, że dzwoniłem do Plusa z pytaniem, czy ja mogę, bo oni mi powiedzieli, że ja muszę jakby cofnąć ten numer z Plusa i po prostu złożyć reklamację na tę kopię, prawda? Na to, że nie dałem tej kopii, tylko okazałem oryginał. Oni powiedzieli mi, że ja muszę ten numer cofnąć i niestety powiedzieli mi, że ja, że ten numer zostanie utracony, ale i powiedzieli jeszcze mi, że w Plusie, jak zadzwoniłem, okazało się, że ten numer został zarejestrowany na poprzedniego właściciela, więc tutaj jest błąd po stronie na przykład T-Mobile'a, czy New Mobile'a. Czy pani się orientuje na przykład, że jeżeli jest jakiś błąd, ja na przykład mówię, że ten numer stoi na mnie, oczywiście nie wiedziałem, że on został przeniesiony, to czy oni powinni się zorientować, że ten numer nie stoi na moje dane, tylko na poprzedniego właściciela? Przecież to jest niezgodne z prawem.
0: Znaczy ja szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, jak to jest możliwe, że to kto zawierał umowę na ten numer jeszcze tam
1: ja
0: w tym plusie?
1: Ja, znaczy tak, w tym plusie mój tato wyrejestrował ten numer i okazało się, że ten numer, znaczy myślałem, że ten numer stoi na mnie, bo mi powiedziano, że ten numer już jest przeniesiony i tak dalej, pani z salonu. Kazała mi wysłać SMS-a po 2699, co niniejszym zrobiłem i przeniosłem się na kartę w ciągu 7 dni. Dzwonię do New Mobile, mówiąc, że przesyłka nie została mi dostarczona w dniu dzisiejszym i chciałem ten numer cofnąć, więc powiedziano mi, żebym zadzwonił do Plusa normalnie pod 2601. Dzwonię tam, a tu nagle się okazuje, że ta dyspozycja z 2 czerwca nie została wykonana, tylko że numer stał na poprzedniego właściciela. Oczywiście dzisiaj została już wykonana ta dyspozycja i już numer jest na mnie, ale czy jest, proszę panią, taki przepis, że na przykład, pomimo że ja się gdzieś pomylę i powiem, że ten numer stoi nie na mnie, a na innego właściciela, a ja powiedziałem, że na mnie, oczywiście myląc się, to czy oni się powinni zorientować, że ten numer nie stoi na mnie, tylko na poprzedniego właściciela?
0: To znaczy, no, New Mobile nie bardzo miał jak się zorientować, moim zdaniem. Natomiast jeżeli poszła dyspozycja przeniesienia tego numeru i poszła dyspozycja tak naprawdę no, w pana imieniu, no to Plus się powinien był zorientować, że to nie jest... Że on nie może przenieść tego numeru, bo jest inna osoba tu wpisana.
1: Mm-hmm. No tak. Czyli po prostu jeszcze raz ja bym musiał po prostu powiedzieć, że chcę zostać w Plusie, cofnąć te że chcę zostać w Plusie i jeszcze raz umowę złożyć.
0: No tak.
1: A proszę mi powiedzieć, czy jak nie podpisałem tej umowy, prawda? To czy ten numer będzie w Plusie czy w New Mobile? Bo ja już sam zgłupiałem i naprawdę chcę wiedzieć, na czym stoję.
0: No, bo w tej chwili, tak jak ja już mówiłam, jest taka kwestia, że Plus dostał dyspozycję prawdopodobnie, żeby ten numer przenieść. Tak. Jeżeli, no trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, jak oni to traktują. Jeżeli oni to traktują, że ta dyspozycja jest jakby skuteczna, i oni już nie będą obsługiwali tego numeru, no to jak nie będzie podpisanej umowy na ten numer u innego operatora, no to ten numer przestanie funkcjonować, więc tu trzeba by trzeba z nimi rozmawiać, bo to są takie szczegóły, które też ciężko jest mi.
2: Zwłaszcza, że oni też mają własne regulaminy, więc tutaj jednej zasady co do wszystkich nie ma.
1: No tak. A jak na przykład ja nie podpisałem umowy z New Mobile'em, prawda? To ja z nimi tak naprawdę nic nie zawarłem, że chcę mieć...
0: Nie.
1: Czyli ja mam czyste konto, że tak powiem, tak? Czystą kartę.
0: Jeśli chodzi o New Mobile'a, jak najbardziej.
1: Aha. Przepraszam bardzo, że tak się rozwlekałem, ale po prostu chciałem wiedzieć, na czym stoję. I
2: no
1: bardzo dziękuję
2: sprawa.
1: Za udzielenie mi odpowiedzi.
2: Dobrze, to dziękujemy bardzo za pytania, pozdrawiamy i tutaj dziękujemy. W kwestii uporządkowania tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli w kategorii podpisy mogą być pełnomocnictwa ogólne, jeśli możemy sami podpisać, to nie musimy korzystać z pomocy notariusza, jeśli natomiast tak, to jeśli nie jesteśmy w stanie się podpisać, wtedy musimy skorzystać z pomocy notariusza. Natomiast do konkretnych czynności, tak jak mówiłaś, Magdo, są potrzebne pełnomocnictwa szczegółowe. I tutaj mam do ciebie takie pytanie, czy w W zakresie tych pełnomocnictw szczegółowych mieszczą się takie kwestie, jak na przykład pełnomocnictwo do odbioru i prowadzenia korespondencji przez kogoś, czy to również mieści się jeszcze w tych ogólnych, bo tutaj często też osoby niewidome korzystają z tego typu pełnomocnictw oraz i czy muszą być też potwierdzone notarialnie, czy nie. Natomiast druga kwestia to, jak to wygląda z tymi pełnomocnictwami w bankach, bo samo to, że ktoś na przykład daje komuś pełnomocnictwo do użytkowania jego konta, nie jest równoznaczne z tym, że na przykład ta osoba może w banku się podpisywać albo odbierać czy prowadzić jakąś korespondencję i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda?
0: Przede wszystkim tak, te pełnomocnictwa szczególne, o których mówiłam, pełnomocnictwa szczególne generalnie nie wymagają potwierdzenia notarialnego jakiegokolwiek, czy sporządzenia przez notariusza. I jeżeli chodzi o pełnomocnictwo do odbioru korespondencji, ono również takiego czegoś nie wymaga. Ono może być w ramach pełnomocnictwa ogólnego jak najbardziej, z tym, że warto by było, żeby w tym pełnomocnictwie ogólnym, jakby w katalogu przykładowych spraw, umieścić również to, że to jest do odbioru korespondencji, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale również, bo pamiętajmy o tym, że my mamy prawo sobie dowolnie ustalać zakres tego pełnomocnictwa. To nie jest tak, że jak chcemy, żeby nam ktoś odbierał pocztę, to musimy mu dać pełnomocnictwo ogólne. Możemy mu dać tylko pełnomocnictwo do odbioru korespondencji. Zresztą tak w praktyce to chyba też jest tak, że poczta akurat sobie, znaczy nie jestem pewna, jakby to było w wypadku ogólnego pełnomocnictwa, ale poczta ma nawet chyba jakieś swoje druczki pełnomocnictwa, nasza Poczta Polska przynajmniej. I oni raczej oczekują, żeby to było w jakiś tam sposób taki, no tak jak oni tego niemu. Chcą, tak. Po ich niemu. Ja nie powiem w tej chwili, na ile to jest zgodne z przepisami. Pewnie gdzieś to jakieś podstawy ma, też trudno jest mi wszystkie sprawdzić, kto jak tam sobie tego żąda. Natomiast faktycznie ja nawet taką sytuację mam, że żeby ktoś w moim imieniu mógł odebrać pocztę moją firmową, kancelaryjną, to rzeczywiście swojego czasu było wymagane takie pełnomocnictwo i właśnie oni sobie oczekiwali, żeby im to dać na jakimś tam ich druczku i mało tego, jeszcze nawet chyba trzeba to było coś opłacić.
2: Aha, no tak.
0: Bo złożenie pełnomocnictwa w pewnych sytuacjach jest obciążone opłatą skarbową. Akurat nie wiem, szczerze mówiąc, czy na poczcie to jest opłata skarbowa, chyba nie, ale w każdym razie w takich różnych organach, w sądach zdarza się, że jest tutaj wymagana opłata skarbowa, ale to już trzeba ustalać po prostu w konkretnym wypadku. No i jeszcze jest kwestia taka, że są sytuacje, takim najprostszym przykładem jest właśnie sprzedaż czy też kupno nieruchomości, kiedy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne. A to dlatego, że sama czynność sprzedaży nieruchomości wymaga aktu notarialnego, więc nie może być tak, że my pójdziemy podpisać za kogoś taką umowę u notariusza, legitymując się pełnomocnictwem tak zwyczajnie podpisanym. Więc wtedy rzeczywiście musi, jeżeli jest jakaś szczególna forma, w której daną czynność trzeba wykonać, czyli właśnie na przykład w formie aktu notarialnego, no to jest najczęściej, to wtedy pełnomocnictwo do tej czynności musi być również złożone w tej formie.
2: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To jeszcze wrócę do tej drugiej części mojego pytania. Jak wygląda kwestia z tymi bankami?
0: Jeżeli chodzi o banki, tak naprawdę, znaczy pierwsze co, to trzeba by poszukać w konkretnym banku, w konkretnych regulaminach, jakie oni mają oczekiwania, jeżeli chodzi o pełnomocnictwa. Ja nie znam jakoś tak bardzo szczegółowo, nie siedzę w przepisach prawa bankowego, żeby potrafić tu coś konkretnie powiedzieć. Moim zdaniem pełnomocnictwo, w którym byłoby określone, że no, umocowuje do czynności z bankiem, pomijając powiedzmy likwidację konta czy jakieś tego typu kroki, że takie pełnomocnictwo powinno jak najbardziej wystarczyć. Natomiast ja wiem skądinąd, że banki to jest trochę państwo w państwie i one od czasu do czasu sobie mają jakieś tam swoje własne pomysły na temat tego, jak pewne rzeczy mają wyglądać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek podstawa do tego, żeby bank od nas żądał na przykład jakiegoś pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Chyba, że jest to gdzieś głęboko w prawie bankowym, bo tak jak mówię, no to nie są akurat rzeczy, w których ja gdzieś tam, z którymi ja się zajmuję na co dzień, ale no, nigdy się z tym nie spotkałam, żeby coś takiego było tutaj wymagane.
2: Czyli przygotowujemy takie pełnomocnictwo zwyczajne, idziemy z nim do banku, wskazujemy osobę, która ma być naszym pełnomocnikiem i dopiero w momencie, kiedy bank odmawia, rozpatrujemy gdzieś tam w przepisach prawnych, czy rzeczywiście musi być to wyznaczenie pełnomocnictwa
0: tak,
2: poparte przez notariusza. Tak?
0: Ewentualnie być może oni też mają jakieś tam swoje druczki, czy jakieś tam swoje, w jaki sposób to ma być zrobione. Nawet podejrzewam, że jest to dość prawdopodobne, że mają. Natomiast no, myślę, że generalnie nie powinno być z tym większego problemu.
2: Jasne. To jeszcze chciałam się zapytać, kończąc już ten wątek pełnomocnictw, o to, bo rozmawialiśmy o tych ogólnych, szczególnych i chciałam się zapytać, czy są jeszcze jakieś inne rodzaje pełnomocnictw, które wymagają z naszej strony potwierdzenia notarialnego bądź nie i czy w jakich sytuacjach któreś z tych pełnomocnictw są nam jako osobom niewidomym szczególnie przydatne?
0: Nie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o formę notarialną, to jest to, o czym powiedziałam. Ja tutaj oczywiście nie wyliczyłam wszystkich, bo powiedzmy tę sprzedaż nieruchomości podałam przykładowo. Mogą się zdarzyć jeszcze jakieś inne sytuacje, ale to jest taka no, najbardziej
2: obrazowa
0: i najczęściej chyba spotykana tak naprawdę. Ja jestem generalnie zdania, że osobie niewidomej pełnomocnik nie jest jakoś szczególnie bardziej potrzebny niż każdej innej osobie.
2: Nie no, oczywiście.
0: Owszem, taka osoba jest to przydatne czasami, żeby nam było jakoś tam wygodniej, że ktoś za nas pójdzie, za nas coś tam zrobi. Natomiast pamiętajmy o tym, że my jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami obrotu prawnego, pełnoprawnymi podmiotami, które sobie działają gdzieś tam w ramach czy to prawa cywilnego, czy prawa administracyjnego. I my mamy pełne prawo pójść i podpisać się i dokonać wszystkich czynności samodzielnie. Bo gdzieś tam pokutuje jeszcze trochę takie przekonanie,
2: a właśnie,
0: że osoba niewidoma musi mieć pełnomocnika, który za nią podpisze i nawet jeszcze jakiś czas temu niektóre instytucje takiego czegoś oczekiwały.
2: Więc o to właśnie chodzi. Ja też swoje pytania kieruję do ciebie nie tyle w kontekście tego, że my jako niewidomi nie jesteśmy, nie mamy świadomości co do tego, że możemy podejmować takie czy inne czynności prawne. Problem leży bardziej w osobach, które w różnego rodzaju instytucjach, czy to administracji publicznej, czy w instytucjach prywatnych, takich jak właśnie banki, czy jakieś firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii i tak dalej, i tak dalej. Tutaj problem jakby leży bardziej po ich stronie, żeby była w nas, zadając ci te pytania, zmierzam do tego, żeby była w nas taka świadomość, żeby coraz rzadziej dochodziło do takiej sytuacji, że gdzieś tam powiedzmy, no nieładnie mówiąc, tak, urzędasowi się wydaje, że niewidomy takie czy inne postanowienie powinien ze sobą przynieść, przepraszam, pełnomocnictwo i on po prostu będzie nas ganiał w tej z powrotem po notariuszach i tak dalej i my po prostu chcąc oczywiście załatwić sprawę, na której nam zależy, będziemy temu ulegać. Ja myślę, że problem mniej tkwi w nas, a bardziej tkwi jednak w tych osobach, które kierują się czy to stereotypami, czy nie nie mają świadomości prawnej, czy po prostu też, nie wiem, nie chcą ponosić odpowiedzialności, która tak naprawdę przy obsłudze osób niewidomych nie jest jakoś specjalnie zwiększona za te podejmowane czynności. Więc myślę, że tutaj jakby musimy się uzbroić w tą wiedzę, że właśnie... Że, powinien być położony kres tym takim cudacznym praktykom, że właśnie na każdym kroku oczywiście też należy pamiętać o tym, że my jako osoby niewidome przychodząc do jakiegoś urzędu musimy też sprawiać wrażenie osób operatywnych, rozumiejących co się mówi do nich, jak sprawa, świadomych tego, jak tam sprawy są procedowane i tak dalej, bo tak naprawdę praktyka jest odpowiedzią na to postępowania z nami, tak? Przez urzędników. No, jest odpowiedzią jak na to, jakimi ludźmi my się okazujemy być, przychodząc do danego urzędu czy instytucji, tak?
0: Jak najbardziej często tak jest. Ja też o tym mówię może właśnie w trochę innym kontekście, dlatego że myślę, że czasami poprzez to, że my słyszymy o takich przypadkach, że komuś tam kazali pełnomocnictwo przynieść i tak dalej, myślę, że część niewidomych już próbując uprzedzić takie sytuacje, ustanawia takich pełnomocników albo wręcz uważa, że tak być musi, a tak wcale być nie musi. I to oczywiście, znaczy mnie się nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby ktoś tego ode mnie zażądał. No, znowu,
2: no mnie akurat też nie, ale obie wiemy, że takie
0: sytuacje są. Wiem, że takie rzeczy
2: są,
0: się
2: tak?
0: zdarzały. Kiedyś pod rządami słynnego przepisu z kodeksu cywilnego może jeszcze jakieś uzasadnienie to mogło mieć, aczkolwiek też nie bezpośrednie, bo rzeczywiście jeszcze kilka lat temu obowiązywał przepis, który mówił, że osoba nie mogąca czytać, w tej chwili można by już dyskutować, czy osoba niewidoma jest osobą nie mogącą czytać, ale tak jest, było to ujęte, musi składać oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. I to było rzeczywiście, to był przepis, który częściowo, znaczy jak ktoś chciał podpisać umowę, to podpisał, jak ktoś nie chciał albo się bał, no to wysyłał nas do notariusza. Ja sama kiedyś byłam ciągana po notariuszach i nie byłam w stanie z tym nic zrobić. Natomiast więc w takiej sytuacji czasami rzeczywiście w niektórych instytucjach mogła się przyjąć jakaś taka praktyka, że już łatwiej, może lepiej, niech ktoś sobie pełnomocnika ustanowi i nie lata co chwila po tych notariuszach. Natomiast ten przepis już nie obowiązuje. Jesteśmy w tej chwili takimi samymi stronami, takimi samymi podmiotami jak wszyscy inni. W taki sam sposób zawieramy umowy, generalnie rzecz biorąc, i ponosimy taką samą odpowiedzialność za oświadczenia woli, które składamy.
2: Jasne. To jeszcze na koniec sam już kwestii tych związanych akurat teraz z pełnomocnikami. Chciałabym, żebyś tutaj już odnosząc się stricte do tego, co stanowi prawo, powiedziała, kto i w jakich warunkach może udzielić pełnomocnictwa i kto i w jakich warunkach może pełnomocnikiem zostać.
0: Generalnie pełnomocnictwa może udzielić właściwie każdy, kto ma zdolność do czynności prawnych. No, jeżeli mówimy o osobach, które są ubezwłasnowolnione, no to tutaj już one mają swoich, czy to opiekunów, czy kuratorów i mają osoby, które za nich pewne rzeczy załatwiają albo potwierdzają ich czynności. To jest trochę inny temat. Natomiast każdy, kto jest pełnoletni i nie ma ograniczonej zdolności, czy nie jest pozbawiony zdolności do czynności prawnych, może pełnomocnika ustanowić. A pełnomocnik właściwie musi być osobą przynajmniej częściowo zdolną do czynności prawnych, bo on nawet nie musi być zdolny całkowicie.
2: To może czyli być osoba powyżej 13 roku
0: życia.
2: Na dobrą sprawę
0: osoba powyżej 13 roku życia, tak. I ona, jakby to, że ona sama nie jest zdolna do czynności prawnych, nie przeszkadza temu, żeby w pełni skuteczne oświadczenie składała w imieniu takiej osoby, która jest do tych czynności prawnych zdolna. I to jest tak właściwie wszystko. Nie ma jakichś szczególnych... Znaczy oczywiście są poszczególne sytuacje, kiedy wymagane jest, kiedy nie można udzielić pełnomocnictwa każdemu. Tak jest w sądach, gdzie pełnomocnikiem może być oczywiście pełnomocnik profesjonalny, czyli adwokat, radca prawny, ale również może to być osoba, która nie jest profesjonalistą, osoba z bliskiej rodziny. Jest tam katalog tych osób wymieniony i rzeczywiście tak, natomiast już nie może to być, nie wiem, koleżanka, tak? Nie może nas reprezentować w takiej sprawie sądowej, więc podejrzewam, że pewnie jeszcze może gdzieś byśmy mogli znaleźć takie ograniczenia, ale to już są konkretne sytuacje, gdzie po prostu no, trzeba się dowiadywać, czy ewentualnie takich ograniczeń nie ma.
2: A zapewne, jeśli gdzieś nie będzie mogła być osoba wyznaczona przez nas pełnomocnikiem, na pewno zostaniemy o tym poinformowani.
0: No, z pewnością.
2: Dobrze, to bardzo Ci, Magdo, dziękuję za wszystkie informacje o pełnomocnikach. To teraz porozmawiajmy sobie o umowach w kontekście bezpiecznego ich zawierania przez osoby niewidome i nie tylko, bo oczywiście większość z tego, o czym będziemy tutaj mówić, odnosi się i do nas, i do całej reszty społeczeństwa, bo jak już wspomniałaś, tutaj jesteśmy jednakowymi podmiotami prawa. Wobec powyższego na samym początku chciałabym Ci zapytać o takie ABC. O czym powinniśmy pamiętać, zanim przystąpimy do podpisania umowy?
0: Pierwsza i podstawowa rzecz wtedy, kiedy zamierzamy podpisać jakąkolwiek umowę, i to dotyczy absolutnie wszystkich osób, które umowy podpisują, brzmi: czytajmy umowy, czytajmy ich treść. Może w wypadku osób niewidomych jest to trochę bardziej skomplikowane, ale jest niezbędne, dlatego że my nie możemy później zasłaniać się tym, że my nie wiedzieliśmy, co podpisaliśmy. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, pod czym składamy swój podpis. Jeżeli coś nam się w danej umowie nie podoba, możemy jej nie podpisywać, możemy ewentualnie czasami próbować negocjować treść takiej umowy. Natomiast no, nie możemy tak po prostu podpisać, znaczy możemy oczywiście, tylko że wtedy liczmy się z tym, że jak się okaże, że coś w tej umowie jest zawarte, to nikt nie będzie nas traktował poważnie i nikt nie uwzględni naszych roszczeń. No, jeżeli w tej umowie dana rzecz się będzie znajdowała, a my powiemy, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, że tak jest. Warto zawsze sobie, jeżeli podpisujemy umowę z jakimiś takimi, no, czy to operatorami telefonicznymi, czy też jakimiś większymi podmiotami, warto sobie spróbować poszukać w internecie wzorów takich umów, czy też regulaminów świadczenia usług, bo bardzo często my potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem świadczenia usług, na przykład telekomunikacyjnych, a wszystkie podmioty, które świadczą usługi drogą elektroniczną, muszą takie regulaminy publikować na swoich stronach internetowych, więc do tego mamy dostęp bez większego trudu. A bardzo często jakieś wzory umów również możemy na stronach internetowych znaleźć. Ewentualnie, jak ktoś jest dociekliwy, warto sobie poszukać w internecie, czy po prostu nie ma gdzieś na przykład na forach internetowych jakichś wpisów odnośnie tego, że coś z tymi umowami jest nie tak, że może w jakiś sposób wprowadzają w błąd, bo to się oczywiście również może zdarzyć. Bo niestety zwłaszcza należy czytać to w umowach, co jest napisane małym drukiem. No, powinno to być coraz rzadziej, ale tak się zdarza, że czasami są tam rzeczy, których byśmy nie chcieli. I potem naprawdę zdarzają się poważne i takie niefajne problemy, bo pani czy pan, który gdzieś tam, z którym tą umowę podpisujemy, nam najczęściej podaje same plusy danego rozwiązania, danej usługi, czy cokolwiek to jest.
2: Albo ogólniki po prostu.
0: Albo ogólniki, no, a może się okazać potem, że pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy świadomi.
2: Chciałam Cię zapytać teraz o takie rzeczy, może bardziej związane z praktyką, nie z teorią prawną. Też po części z punktu widzenia prawnika, po części z punktu widzenia osoby niewidomej, a po części oczywiście z punktu widzenia zwykłego człowieka. Jak uważasz, z naszej perspektywy, jakie warunki do podpisywania umów są najbardziej optymalne? Czy to, że my na przykład poprosimy gdzieś, czy to operatora telefonii, czy nie wiem, firmę dostarczającą prąd, czy kogoś tam o przesłanie nam tej umowy na adres e-mail w wersji elektronicznej. Czy to nas jakoś zabezpiecza? Czy może być taka sytuacja, że po prostu dostaniemy wysłane co innego w wersji elektronicznej, a otrzymamy na papierze już do podpisu też coś innego i przed niczym nas to nie zabezpieczy?
0: No właśnie tu jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli już, to chyba najsensowniej byłoby, nie wiem, taką umowę, którą dostaniemy mailem, po prostu samemu sobie wydrukować w dwóch egzemplarzach
2: podpisać
0: i powiedzieć,
2: że
0: ja to podpiszę. Tak, czy odesłać. Bo rzeczywiście no, nigdy nie mamy 100% pewności, że
2: treść jest jednakowa.
0: Oczywiście byłby to jakiś argument, bo byłoby to ewidentnie wprowadzenie w błąd. I w razie czego można by się już próbować tutaj bronić, ale no lepiej jednak, myślę, dopełnić tych wszystkich formalności i jakby wszelkie środki ostrożności zastosować, zanim się mleko wyleje. Także no tak myślę, że takie rozwiązanie byłoby dobre. Ewentualnie jeżeli podpisujemy jakąś umowę gdzieś na miejscu, w jakiejś instytucji czy no, gdziekolwiek, tak, w banku. No, w tej chwili mamy urządzenia umożliwiające nam fotografowanie, rozpoznawanie dokumentów. Jest to zawsze jakaś opcja. Mamy możliwość również po prostu zeskanowania sobie takiej umowy, choćby w domu. Ja uważam, że tutaj nie powinno być żadnego problemu, żeby nam egzemplarz takiej umowy dano, żebyśmy sobie spokojnie mogli ją w domu przeczytać. A jeżeli nie, no to ja bym nabrała wątpliwości, czy ktoś nie ma tutaj czegoś do ukrycia, jeżeli dać nie chce. Także to też jest warte rozważenia w razie czego. Zawsze możemy oczywiście przyjść z jakąś osobą, która nam to przeczyta, albo skorzystać z pomocy pracownika danej instytucji, który również nam to może odczytać. No jest to kwestia jakiegoś zaufania, tak? Czy on nam przeczyta wszystko, czy nie. Ja nie jestem aż na tyle podejrzliwa, szczerze mówiąc, żeby z góry gdzieś tam zakładać, że ktoś by nas aż w tak bezczelny sposób wprowadził w błąd, żeby czegoś istotnego nie przeczytał, ale no, z taką możliwością liczyć się oczywiście trzeba.
2: Jasne. To chciałam cię zapytać jeszcze, Magdo, o dwie rzeczy. Jedna to taka, gdy umowę dostarcza nam kurier do domu i tutaj myślę, że jakoś chyba prawo na ten temat powinno stanowić, bo to jest przeważnie tak, że ten kurier się śpieszy. My mamy świadomość tego, że on ma jeszcze miliard takich przesyłek do rozwiezienia i to też człowiek. A z drugiej strony my też chcielibyśmy mieć świadomość, że ta umowa, która przyszła do nas, że tak powiem kolokwialnie kurierem, my mamy takie samo prawo zapoznania się z nią, jakbyśmy byli w miejscu, gdzie ją podpisujemy.
0: Oczywiście.
2: Nie wiem, więc tutaj myślę, że nie możemy ze strony kuriera spotkać się z odmową, gdybyśmy na przykład chcieli tą umowę sobie sfotografować, jakimś OCR-em odczytać albo zeskanować, prawda?
0: Oczywiście.
2: Tutaj prawo dopuszcza taką możliwość.
0: Jak najbardziej. Nie ma rzeczywiście, a przynajmniej ja nie kojarzę żadnych takich regulacji, które by przymuszały do kuriera do tego, ale to są, no, w zasadzie to możemy się uprzeć i powiedzieć, no dobra, nie mogę przeczytać, to nie będę podpisywać, tak, dziękuję bardzo. Można składać nawet jakieś tam skargi czy reklamacje w takiej sytuacji, no bo to jest utrudnianie nam życia. Natomiast ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oczywiście ja nie namawiam do tego, żeby podpisywać bez czytania, ale gdyby się już tak zdarzyło, a może my się akurat śpieszymy, a może się jakoś daliśmy jednak, ulegliśmy temu kurierowi, który mówi, że on nie może, on już musi i tak dalej. Każda umowa, która jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa, ma tą cechę, czyli taka właśnie przywożona przez kuriera na przykład, ma tą cechę, że od niej można odstąpić w terminie 14 dni.
2: Nawet ten termin został wydłużony teraz na przełomie...
0: Do 14, bo było 10.
2: Tak, było 10.
0: No, tak. I może się zdarzyć tak, że my tą umowę podpiszemy, ale sobie później ją na spokojnie przeczytamy, stwierdzimy, że jednak coś tam nam się nie podoba. Pełne prawo mamy do odstąpienia, tylko oczywiście trzeba dopełnić formalności, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie. Takie oświadczenie powinno być dostarczone nam razem z umową i powinno w ogóle tam być pouczenie na temat prawa do odstąpienia. Bo jeżeli tego pouczenia nie ma, to nam się ten okres bardzo wydłuża, bo wydłuża się nam o rok.
2: Aha.
0: Także, znaczy o rok i 14 dni, czyli jakby te 14 dni, które są i o rok. Także to jeżeli takiego pouczenia nie mamy, jeżeli mamy pouczenie, no to jest te 14 dni i spokojnie możemy sobie odstąpić i nikt nie ma prawa nam tutaj robić, nie wiem, jakichś zarzutów z tego tytułu albo w jakiś sposób... No, negatywnymi jakimiś skutkami tego nas obciążać.
2: A to jeszcze dopytam tak w kwestii doprecyzowania, to pouczenie powinno się znajdować w umowie, czy na odwrocie tego druku jakby rezygnacji z tej umowy? Orientujesz się może?
0: Chyba nie ma jakichś szczegółowych aż takich wytycznych, gdzie
2: ona. Jasne, ale trzeba
0: musi
2: po prostu sprawdzić, czy jest.
0: Musi zostać pouczona ta osoba, tak. No jeżeli takiej osobie jest dostarczone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to najczęściej i ono gdzieś tam chyba zawiera to pouczenie, bo to jest takie wzorcowe oświadczenie, które w razie czego składamy, ono jest nawet gdzieś tam wynika z jakiegoś rozporządzenia, jest ustawowo określony wzór takiego oświadczenia. No, czasem jest też tak, że po prostu się rozmyślimy, że jednak przemyślimy sprawę gdzieś pod wpływem chwili, chcemy zawrzeć coś, a potem stwierdzimy, że jednak nie. Także mamy pełne prawo do odstąpienia od takiej umowy.
2: Jasne. To jeszcze chciałam cię zapytać, Magdo, o taką kwestię. W przypadku jakiego rodzaju umów zdecydowanie doradzałabyś kontakt z prawnikiem? Oczywiście zarówno osobom niewidomym, jak i każdemu, tutaj już kwestia szersza, natomiast jakby z twojej praktyki osób, które tego nie zrobiły, a powinny były, podpisując określone umowy, może ze względu na ich złożoność albo na akurat zakres, nie wiem, świadczeń czy tego, na co się umawiamy, jakiego rodzaju umowy powinny być bezwzględnie konsultowane z prawnikiem, zanim zostaną przez nas podpisane?
0: No rzeczywiście te umowy takie bardziej skomplikowane, to znaczy... No raczej jak podpisujemy umowę z operatorem telefonicznym, internetowym albo prowadzenia rachunku bankowego, to raczej nie ma konieczności korzystania od razu z pomocy prawnika. Natomiast już jeżeli na przykład chcielibyśmy swoje jakieś oszczędności gdzieś zainwestować i wchodzimy w jakieś układy typu polisa lokata, czy coś tam, czy jakieś fundusze połączone z czymś tam, tu już bym sugerowała konsultację z prawnikiem, zwłaszcza jeżeli sami nie do końca rozumiemy po prostu treść tej umowy, dlatego że na tym tle jest sporo różnego rodzaju sporów i na tym tle ja miewam klientów, którzy przychodzą, prawnych, widzących klientów, którzy przychodzą i mówią, ale ta pani mi mówiła, że to będzie zupełnie inaczej, że tu będą takie pieniądze z tego, a tu się okazuje, że niewiele jest albo jeszcze strata. Także przy takich rzeczach zalecałabym właśnie udanie się do prawnika i zalecałabym to również w wielu sytuacjach, kiedy zawieramy takie umowy pozornie pomniejsze, między osobami prywatnymi, dlatego że te osoby prywatne bardzo często biorą sobie wzór z internetu, który nawet nie całkiem jest adekwatny do konkretnej sytuacji i dopiero jak się pojawia jakiś spór, to się robią problemy, bo właściwie ciężko jest z tej umowy wyczytać, co w danym wypadku ma być. Albo są tam jakieś kwestie ewidentnie dla jednej osoby korzystne, dla drugiej niekorzystne. Nawet umowa najmu, nie wiem, mieszkania jest taką umową, w której, znaczy ja bym powiedziała tak, że sporo osób sobie z tym poradzi bez pomocy prawnika, aczkolwiek zawsze bym radziła no, jakieś przynajmniej odrobinę wgłębienia się w temat. A jak ktoś po prostu ma poczucie, że nie za bardzo rozumie, co tam jest napisane, to naprawdę dobrze jest z pomocy prawnika skorzystać. Porada prawna zazwyczaj no, nie kosztuje znowu jakoś bardzo dużo.
2: Zwłaszcza w perspektywie tego, ile możemy stracić, podpisując niekorzystną umowę.
0: Tak, tak, dokładnie. Także

0: Jeżeli to druga strona, jakakolwiek, czy to jest osoba prywatna, czy to jest jakaś instytucja, przedkłada nam druk umowy, to ten druk jest zazwyczaj jest albo wzięty właśnie tak z internetu, albo jest skonstruowany w taki sposób, żeby zabezpieczał tamtą stronę, która nam tą umowę daje. I o ile w wypadku dużych przedsiębiorców nasze pole manewru zazwyczaj jest niewielkie, możemy podpisać albo nie, rzadko kiedy możemy jakieś podjąć negocjacje, o tyle, no jeżeli, nie wiem, ktoś nam przedstawia umowę najmu mieszkania, która od razu widać, że jest po prostu taka, że nam niewiele daje praw, a drugiej stronie owszem, no to my możemy w jakiś sposób negocjować, bo przecież tej drugiej stronie zapewne też zależy na tym, żeby, powiedzmy, mieszkanie wynająć. Więc jeżeli, no, jeżeli próbuje uregulować to w jakiś sposób dla nas niekorzystny, też się nie musimy na to godzić. I to jest zawsze jakieś pole do negocjacji.
1: Jasne. I w tej sytuacji również powinniśmy z tej porady prawnej skorzystać. To teraz porozmawiałyśmy o tym, co zanim podpiszemy umowę, to porozmawiamy już o tym, co jest, kiedy mleko się rozleje, kiedy umowę podpisaliśmy. Z takich czy innych powodów okazuje się ona dla nas niekorzystna. Mówiłaś o tym rozporządzeniu, które pozwala na odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą tego przedsiębiorstwa, gdzie mamy możliwość odstąpienia od niej w terminie do 14 dni. Czy są jeszcze jakieś inne warunki, w których bez ponoszenia konsekwencji możemy odstąpić od podpisania umowy? Chodzi mi o takie właśnie szczególne sytuacje, jak ta dotycząca miejsca, czy tutaj też są jakieś inne wytyczne, nie wiem, co do czasu zawarcia umowy albo okoliczności, w jakich jest ona zawierana, że te umowy po prostu jakby możemy traktować jako nieważne, albo po prostu mamy możliwość odstąpienia od nich właśnie bez konsekwencji.
0: No raczej nie za bardzo. Głównym właśnie takim, główną taką sytuacją są te umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że to jest też tak, że to nie tylko są te umowy, kiedy nam kurier przynosi coś do domu. Może być tak, że my na przykład, ktoś do nas dzwoni, przedkłada nam jakąś ofertę, my mówimy tak, jestem zainteresowana, a to proszę sobie przyjść do salonu i tam podpisać. I w takiej sytuacji również obowiązuje ten przepis. Jeżeli jakby pierwsza deklaracja zawarcia tej umowy pojawiła się poza lokalem przedsiębiorstwa, a my przychodzimy tylko to potwierdzić. Bo tak naprawdę jeszcze niedawno takie umowy zawierane telefonicznie były całkowicie dopuszczalne i wcale nie wymagały potwierdzenia na piśmie. W tej chwili już tego wymagają. Natomiast, no tak jak mówię, jeżeli my de facto chęć zawarcia umowy już deklarujemy wcześniej w jakiś sposób zdalny, a tylko to potwierdzamy swoim podpisem gdzieś tam na miejscu, to nawet jeśli to jest w lokalu przedsiębiorstwa, to również ten przepis obowiązuje. Może być również tak, że sama umowa zawiera taki zapis, który umożliwia odstąpienie od niej w jakimś tam terminie bez podania przyczyn. I to no, czasami chyba takie rzeczy się też w umowach zdarzają, jakiś tam nie za długi termin. Natomiast generalnie no, musimy się liczyć z tym, że jakieś konsekwencje być może będziemy musieli ponieść, a konsekwencje to są różne, bo bywają to po prostu kary umowne za rozwiązanie umowy. Bywa to konieczność po prostu pokrycia jakiegoś częściowego naszych zobowiązań albo właśnie pokrycia całości, pomimo że byśmy jakby z całości nie skorzystali. No to są już różne w zależności od danej umowy i od regulacji tak naprawdę.
1: Tutaj są jeszcze takie dwie kwestie, o które chciałam się dopytać. Pierwsza to jest, kiedy umowa posiada wady prawne, czyli jakieś zapisy są sprzeczne z prawem i my to znajdziemy, wtedy mamy możliwość odstąpienia od takiej umowy bez konsekwencji, czy tak?
0: Tak, wtedy mamy możliwość. Mhm. Znaczy to jest nawet nie tyle odstąpienie od umowy, co to jest
1: tak, uważamy, że jest nieważne.
0: Uchylenie się od skutków, tak, albo nieważność.

0: To już niestety zależy bardzo, od bardzo konkretnej sytuacji, czy umowa jest w ogóle nieważna, czy uważamy, że powstała pod wpływem błędu na przykład. To są już różne kategorie prawne, jakby w których to się mieści. I szczerze mówiąc, jak już do czegoś takiego dojdzie, to tutaj bardzo bym polecała skontaktować się z prawnikiem, dlatego że to są sytuacje dość szczególne. One są obudowane, że tak powiem, ważnym orzecznictwem chociażby Sądu Najwyższego. To nie jest tak, że jest to jakoś bardzo konkretnie określone, kiedy tak można, tylko część tych kwestii jest w jakiś sposób ocennych, więc tu już bym radziła w każdej takiej sytuacji skonsultowanie się z prawnikiem, czy w ogóle składanie takiego oświadczenia będzie miało jakikolwiek sens i czy my się w razie czego obronimy w sądzie. Bo złożyć oświadczenie my sobie oczywiście możemy, ale druga strona może powiedzieć, że ona się z tym nie zgadza. I wtedy jedyną możliwością tak naprawdę jest dochodzenie swoich praw w sądzie, no bo nie możemy nikogo inaczej przymusić do uwzględniania pewnych
1: Nie, no jasne. Mi chodziło o takie sytuacje ewidentne, kiedy jakieś poszczególne zapisy umowy stoją w sprzeczności z zapisami prawa, więc tutaj...
0: Tak, to oczywiście,
1: to może
0: oczywiście.
1: Być. I drugą taką okolicznością jest jeszcze kwestia taka, że nawet jeśli jesteśmy niezadowoleni z umowy i generalnie nie, już po jej podpisaniu nie mamy możliwości zrezygnować, zdarzają się czasem takie sytuacje, że na przykład operator telefonii, energii, czego tam bądź, z powodu różnych rozporządzeń musi zmienić warunki umowy.
0: Tak.
1: I nawet jeśli one są dla nas korzystne, to przez sam fakt ich zmiany też możemy odstąpić od takiej umowy, obojętnie po jakim upływie czasu od jej zawarcia, prawda?
0: Tak. Rzeczywiście, jeżeli otrzymujemy taką informację, że następują jakieś zmiany, możemy od umowy odstąpić i właściwie to jest rzeczywiście, to jest tak, że niektórzy ludzie, którzy zawarli jakieś tam niekorzystne dla siebie umowy, czasami no, mają taki fart, że coś tam takiego się okazuje i wtedy się cieszą, że sobie mogą bez konsekwencji od umowy odstąpić. I najczęściej przyczyną nie są wcale te konkretne zmiany, tylko po prostu to, że zostaje tutaj otwierana furtka.
1: No tak, ale ta furtka też osobom, które zawarły umowy na ich niekorzyść, może być przydatna i może być akurat takim budem, który pozwoli im po prostu jakby wyjść obronną ręką z całej sytuacji.
0: Jak najbardziej.
1: Jasne, to chciałam teraz zapytać o taką kwestię. Jeśli załóżmy, my stoimy w prawie, w sensie takim, że gdzieś tam wydaje się nam, czy jesteśmy wręcz przekonani o tym, że możemy odstąpić od umowy, a druga strona stwierdza, że nie, jednak nie, że nie zgadza się z tą naszą chęcią odstąpienia od umowy, nie zamierza respektować tego pisma, które przedłożyliśmy. Gdzie powinniśmy się zwrócić o pomoc? Czy to będzie jakiś rzecznik ochrony praw konsumenta, czy to, no bo czy wystarczy ewentualnie jakaś porada prawna lub pismo przygotowane przez prawnika, który będzie nas reprezentował, bo czasami i tak bywa, że umowy są na tyle złożone, że jakby już w tych odwołaniach, nawet jak sama tutaj mówiłaś, właśnie ta porada prawna jest niezbędna, a w jakich sytuacjach tą ostateczną drogę wybieramy, czyli, że tak powiem, rozwiązanie tej umowy po orzeczeniu sądowym dopiero.
0: No, istotną rolę tutaj rzeczywiście odgrywają rzecznicy praw konsumentów i do nich warto się zwracać z takimi sprawami. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami, w których jesteśmy konsumentami, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli my sobie zawieramy między dwoma osobami fizycznymi jakąś umowę na przykład, to nie ma tutaj mowy o ochronie konsumentów, albo z kolei, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i jakby w związku z nią jakąś umowę zawieramy, to również nie jesteśmy konsumentami. Natomiast wtedy, kiedy nimi jesteśmy, czyli w większości przypadków, kiedy jest sobie jakiś tam statystyczny Kowalski naprzeciwko jakiejś dużej firmy najczęściej, to oczywiście możemy się zwrócić do takiego rzecznika i on powinien w takiej sprawie interweniować. On też powinien nam no, powiedzieć, jakby potwierdzić, czy też zaprzeczyć, czy my rzeczywiście mamy rację z tym, czy nie mamy racji, jak to wygląda. Powinien podjąć jakąś interwencję. Natomiast oczywiście on również nie ma możliwości nikogo do niczego przymusić. To jest tylko no, kwestia jakiegoś tam wyperswadowania komuś. Również czasami jest tak rzeczywiście, że pismo sformułowane przez profesjonalistę, czyli przez adwokata, radcę prawnego, bywa skuteczniejsze niż takie, które przeciętny Kowalski napisze sobie sam, bo magia nagłówka no jest, nagłówka i pieczątki, nie da się ukryć, że jest. To pokazuje, że my traktujemy sprawę poważnie, że już jesteśmy na tyle zdeterminowani, że już mamy pełnomocnika, więc może rzeczywiście będziemy swoich praw dochodzić. Natomiast może się zdarzyć, że nic z tego nie zadziała, nie pomoże i po prostu będzie tutaj musiał zadziałać sąd. I tak właściwie można by to zrobić jakby na dwa sposoby, bo albo uprzedzić działania tej drugiej strony i złożyć po prostu do sądu pozew o ustalenie na przykład nieważności umowy, czy też no, w zależności czy wygaśnięcia umowy, w zależności jak akurat w danej sytuacji, co by ten sąd musiał ustalać. Ewentualnie możemy po prostu zaczekać, aż tamta strona zacznie dochodzić od nas tego, co w jej mniemaniu jej się należy, no i wtedy się bronić po prostu taką argumentacją, że właśnie ta umowa jest na przykład nieważna, że my złożyliśmy odpowiednie oświadczenie i tak dalej, i tak dalej, i że tak naprawdę no, po naszej stronie żadnego obowiązku nie ma. Ten drugi sposób jest o tyle lepszy, że nie wymaga od nas uiszczania żadnych opłat, od pozwu i tak dalej. Natomiast z drugiej strony no, stawia nas już w roli tej osoby, która się broni. To niekoniecznie znaczy, że to jest źle. Natomiast no, może jest to takie trochę niekomfortowe. Z punktu widzenia formalnego to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, kto wnosił pozew, a kto się broni, tylko no, ważne jest, czy faktycznie sąd, komu sąd przyzna rację, komu nie.
1: Jasne. To dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że tutaj nikt z naszych słuchaczy nie będzie musiał podejmować aż tak radykalnych kroków, ale świadomość
0: nie. Nikomu prawa... tego nie życzę, ale zawsze warto wiedzieć, że takie możliwości istnieją, bo no niestety czasami bywa, że są konieczne, trzeba z nich skorzystać po prostu.
1: Jasne. To teraz chciałam zapytać już stricte w naszym kontekście o taką kwestię. Czy są jakieś okoliczności, w których instytucja czy też osoba podpisująca z nami umowę ma prawo ze względu na nasz brak wzroku żądać od nas dopełnienia jakichś dodatkowych formalności, czy zawsze będzie to naruszeniem prawa?
0: W aktualnym stanie prawnym ja nie znam żadnych przepisów, żadnych regulacji, które by dawały takie prawo. Owszem, jeżeli jesteśmy osobami, które się nie są w stanie podpisać, które nie potrafią się podpisać, to możemy na przykład dokonać tego podpisu poprzez umieszczenie odcisku palca, ewentualnie właśnie skorzystać z pomocy notariusza. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie przynajmniej jakąś tam parawkę postawić albo zasymulować, że się podpisujemy czytelnie, to tak naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby ktokolwiek miał od nas oczekiwać jakichś dodatkowych formalności.
1: Jasne.
0: A zwłaszcza ustanawiać pełnomocnika, to będę zawsze podkreślała, że absolutnie nikt nie ma prawa powiedzieć nam, że ktoś inny ma za nas podpisać daną umowę, czy podanie, czy cokolwiek. my mamy pełne prawo podpisać to samodzielnie, a mało tego, jeżeli mamy do czynienia z jakąś instytucją, bo jeszcze rozumiem
1: w prywatnych relacjach, tak?
0: Czy podmiot po prostu, który gdzieś tam prawo cywilne wchodzi w grę. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z prawem administracyjnym, z instytucją, z postępowaniem administracyjnym, z instytucją typu jakiś urząd, z instytucją państwową, to tak naprawdę to, że my jesteśmy niewidomi i że oni mają z tym jakiś problem, to jest ich problem. My jesteśmy obywatelami, którzy mają pełne prawo załatwić daną sprawę. Jeżeli oni uważają, że to jest coś jakoś nie tak, czy nie wiedzą, to jest ich problem, żeby się dowiedzieć. I na pewno nie jest to tak, że to jest po naszej stronie, że my mamy jeszcze gdzieś biegać, nie wiem, coś załatwiać albo właśnie przychodzić z kimś. Absolutnie nie.
1: O właśnie, ja tutaj też tak już w kontekście, bo to oczywiście wiadomo, że prawo takich rzeczy nie stanowi, że gdzieś mamy przechodzić z kimś, ale ciągle jeszcze trafiają się takie sugestie, coś tam, a może pani przyjdzie z kimś, albo to nawet pani nie musi przychodzić, może przyjść tak. Ktoś i tam odebrać, czy tam ktoś i tam podpisać. Ja po prostu tutaj myślę, że jeżeli w takich sytuacjach my sami przy właśnie podpisywaniu jakichś umów, czy załatwianiu jakichkolwiek spraw, zwłaszcza w administracji, bo ona wydaje się być najbardziej betonowa. Jeśli my sami nie będziemy mówili, nie przyjdę z kimś, bo własne sprawy załatwiam sama, nie będzie osoby, która będzie za mnie podpisywała, bo swoje dokumenty podpisuję sama, to tak naprawdę nie dziwmy się później, że jest taka sytuacja, że właśnie ktoś tam wymaga od nas notariusza, wymaga od nas pełnomocnika, wymaga tego, wymaga tamtego i po prostu tak naprawdę funkcjonując w ten sposób, że pozwalamy, ja przyznam szczerze, że nawet jeśli mi się nie chce iść do jakiegoś urzędu, nie wiem, czy w tym kraju jest chociaż jedna osoba, której się chce do jakiegokolwiek urzędu chodzić, nawet jeśli mi się nie chce, to idę sama głównie po to, zresztą też w innych aspektach jakichś tam, nie tylko urzędów, ale też, nie wiem, podróży, czy załatwianie jakichś spraw właśnie z telefonem, czym bądź, prawda? Idę sama, bo jeśli tak naprawdę my sami nie będziemy uczyć samym jakby postępowaniem w praktyce, tak? Tego, że po prostu to z nami trzeba załatwiać i tak dalej, no to nie obrażajmy się później, że jeśli z kimś przychodzimy, to ktoś w urzędzie czy w jakiejś firmie nie mówi do nas, tylko mówi do tej trzeciej osoby, bo jeśli my będziemy sami pracowników właśnie administracji czy firm przyzwyczajać do tego, że wiecznie ktoś nas reprezentuje, no to jak się w końcu pojawimy sami, to po prostu im zostanie w nawyku rozmawianie o nas bez nas, tak?
0: Dokładnie tak. I tutaj bym też sugerowała, bo oczywiście my możemy sobie przyjść, nie wiem, do jakiejś instytucji z przewodnikiem, tak? Nie, są miejsca, do których nie chodzimy codziennie, nie wiem, jest ciężko się połapać w budynku i tak dalej.
1: Jasne, ja też albo się spieszymy i chcemy szybciej załatwić.
0: Czuję pewniej, zwłaszcza jak nie mam czasu. Natomiast niech ten przewodnik w tym momencie się wycofa. Po prostu niech on wyraźnie pokaże, ja nie mówię, że on ma nawet z pokoju wychodzić, bo czasami stoi duża kolejka i tak dalej, to jakby nie jest, natomiast niech on wyraźnie zasugeruje i pokaże, że urzędnik ma rozmawiać z osobą niewidomą i że on w jej imieniu nie będzie składał żadnych deklaracji. Bo my często przychodzimy z takimi osobami, które chcą dobrze, chcą nam pomóc, ale właśnie w rezultacie no jest tak, że urzędnik rozmawia z naszym przewodnikiem, a nie z nami i takiego czegoś być nie powinno. Ja też lubię przychodzić do urzędów różnego rodzaju z kimś, chociażby po to, że czasem się okazuje, że jeszcze coś trzeba poprawić, jeszcze coś trzeba wypisać. No a taki urzędnik, no to tak on albo nie za bardzo chce, albo może nawet nie powinien. I gdzieś tam się zdarzają takie różne sytuacje, więc jest to wygodne, zwłaszcza jak ktoś zupełnie nie widzi, żeby gdzieś tam kogoś na podorędziu mieć, natomiast niech to będzie ktoś taki, kto nie będzie uważał, że wie wszystko najlepiej i za nas załatwiał naszych spraw, bo to rzeczywiście jest stawianie nas w pozycji takich osób, które same sobie tych spraw załatwić nie potrafią i potem tak jesteśmy nierzadko niestety postrzegani. Czasami nawet ci urzędnicy nie chcą źle, mówiąc, że a to już pani nie musi przychodzić więcej, tak tylko ktoś może odebrać i tak dalej. Czasami do osób widzących też tak mówią.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest kwestia empatii po prostu. Sami powinniśmy wiedzieć, kiedy jest tak, że mówią, bo powiedzieliby tak do każdego i wtedy zdecydowanie więc możemy właśnie skorzystać, jeśli nie możemy podejść tego dnia, bo nie wiem, jesteśmy w pracy albo mamy jakąś umówioną wizytę lekarską czy coś. No po prostu jak normalny człowiek, tak? Nie może iść żona, to idzie za nią mąż czy coś takiego.
0: Dokładnie.
1: Ale też, żeby unikać takich sytuacji, w których właśnie psujemy dobre praktyki obsługiwania nas jako osób i traktowania nas jako ludzi, tak?
0: Oczywiście, oczywiście. I to właściwie we wszystkich instytucjach, w urzędach, w bankach, nie wiem, u operatorów telefonicznych, gdziekolwiek, no, nawet w sklepach, tak szczerze mówiąc. Jak ja mam pytanie o coś, tak, do pracownika sklepu, to ja mam to pytanie, a nie musi go w moim imieniu zadawać przewodnik.
1: Jasne. Ślicznie ci, Magdo, dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że wszystkie twoje tutaj wskazówki będą przydatne i będą wykorzystywane w praktyce, przynajmniej te co do zawierania umów, zanim zostaną podpisane, że nie przydadzą się te wskazówki, które miałyby służyć naszym słuchaczom już po zawarciu umów niekorzystnych dla nich. Cóż, spotykamy się za miesiąc, wtedy porozmawiamy o kartach parkingowych, legitymacjach i innych przywilejach. Postaramy się też odpowiedzieć na pytania naszych słuchaczy. Państwu również dziękuję już za uwagę. Przypomnę, że Państwa i moim gościem była Magdalena Szyszka. Dziękuję jeszcze raz, Magdo.
0: Dziękuję bardzo i również życzę wszystkim, żeby mieli jak najmniej takich sytuacji, kiedy no, trzeba by było korzystać z tych różnych sposobów odkręcania tego, co się gdzieś tam zakręciło, bo to rzeczywiście nie jest przyjemne dla nikogo, także radzę dobrze się zabezpieczyć przed no, zawarciem jakichś takich umów niekorzystnych dla nas, niefajnych, niedobrych.
1: Dziękuję bardzo, również w imieniu własnym i realizującego dzisiejszą naszą audycję Michała Dziwisza. I liczę na spotkania z Państwem w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu. Żegnam się już, do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A ja witam bardzo serdecznie wszystkich razem i każdego z osobna w piątek 31 lipca 2015 roku. Przy mikrofonie kłania się Michał Dziwisz. Po raz kolejny nie jestem tu sam. Dziś mam kolejnego gościa. Tym razem jest ze mną Piotr Rakowski. Witaj, Piotrze.
4: Dzień dobry.
3: No trzeba przyznać, że w tym tygodniu to audycje Tyflo Radia upływają nam pod twoim znakiem, bo wczoraj prezentowałeś na naszej antenie suplement do serwisu Intercity PKP, a dziś będziemy opowiadać o kolejnej internetowej usłudze, która myślę, że może niektórym się przydać. Mianowicie będziemy mówić o serwisie Muzodajnie. O serwisie, który już od jakiegoś czasu, od kilku ładnych lat istnieje na polskim rynku. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak ten serwis działa, w jaki sposób można z niego skorzystać, no i przede wszystkim, kto może z niego skorzystać. Zanim jednak do tego wszystkiego przejdziemy, to Piotrze, bardzo bym cię prosił, żebyś naszym słuchaczom powiedział, czym w ogóle jest Muzodajnia, co to jest?
4: Muzodajnia to serwis służący do pobierania utworów muzycznych, książek, kursów językowych, no różnych multimediów w formacie MP3.
3: Jak rozumiem, ten serwis nie jest serwisem do końca darmowym, może być serwisem tanim, ale uiścić pewne opłaty trzeba, tak?
4: Tak, to są opłaty często właśnie pakietowe, w zależności właśnie od tego, kto z usługi korzysta, bo muzdanie należy do Polkontela, czy też Plusa, jak kto woli. I ci mają troszkę lepsze warunki. To jest, wygląda to tak, że są trzy pakiety, które odnawiają się co miesiąc i od razu zaznacza, że w każdej chwili można z nich zrezygnować, więc nawet jak użytkownik Plusa ma na abonamencie taki pakiet, bo ja tak mam, jest łatwiej po prostu, to mogę w każdej chwili z tego pakietu zrezygnować, on mnie nie zobowiązuje do niczego. Ceny pakietów w moim przypadku są następujące, to jest tak, 25 utworów jest za 8 zł miesięcznie do pobrania. I to się, w ogóle te utwory się nie odnawiają, znaczy w sensie są nowe pakiety co miesiąc. Nie?
3: Czyli wygląda to w ten sposób, jeżeli dajmy na to jednego miesiąca pobrałem 20 utworów, nie wykorzystałem całego swojego pakietu, to nie jest tak, że w następnym miesiącu mogę pobrać utworów 30, mogę pobrać kolejnych 25, tak?
4: Tak, okay. Tak jest. Okay. Drugi pakiet to jest ten, którego ja używam, 100 utworów za 16 zł miesięcznie. A trzeci pakiet to jest 250 utworów za 24 zł, więc tak rozrzut jest trochę no, dziwny, ale no, jak kto co woli.
3: No ale zawsze jest więcej za mniej, można by powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy sobie to tak podzielić jednostkowo, tak? Na zasadzie dzieląc cenę ilość przez, a właściwie dzieląc cenę przez ilość utworów, tak? Więc tu no,
4: tak piszą,
3: im więcej,
4: za utwór, tak. Tam od około 10 groszy do 30 w najwyższych abonamentach, że tak piszą, porównują, to już takie tanie jest i w ogóle. Ja od razu dodam właśnie, że też mogą skorzystać inni użytkownicy, tylko tutaj już opłaty są jakby w rocznej subskrypcji i jest tak, że 25 utworów w subskrypcji rocznej można pobrać za 96 zł z VAT-em, to jest opłata jakby z góry, trzeba płacić.
3: Czyli teraz wyjaśnijmy, płacimy raz na rok 96 zł i później co miesiąc możemy przez ten cały rok pobierać po 25 utworów.
4: Po
3: 25
4: tak utworów, tak.
3: Okay.
4: 100 utworów w tej samej jakby w tej samej konfiguracji to jest 192 zł, czyli na rok,
3: tak,
4: z VAT-em. I 250 utworów jest za 288 zł.
3: Rozumiem. No to też tu ceny coraz większe, ale wydaje się, że i również i cena za pojedynczy utwór w tych wyższych pakietach korzystniejsza.
4: No tak. No tak. I teraz tak. Aby założyć konto w Muzdajni, właśnie podajemy tam login, hasło i numer telefonu. W Plusie jest to o tyle istotne, że na przykład ja mogę wykupić sobie już wcześniej przez SMS-a usługę i potem po prostu powiązuje numer telefonu z kontem i mam od razu dostęp do właśnie mojego pakietu, mojego konta związanego z Muzdajnią, bo na numer telefonu jakby się wykupuje usługę. Nie wiem, jakie to ma znaczenie przy innych operatorach, ale no, w Plusie właśnie tak jest, że no, z racji tego, że się opłaca, to często albo przed płatą za jakiegoś SMS-a, albo w fakturze, tak jak przy abonamencie, no to jest ważne, że ten numer musi być, no bo po tym jesteśmy jakby identyfikowani. To już nie tylko w Muzdajni tak jest w przypadku Plusa, no ale no to tak jest po prostu.
3: Jeżeli ktoś korzysta być może z Muzdajni z innej sieci niż Plus i chciałby się podzielić z nami jakimiś takimi swoimi doświadczeniami odnośnie tego serwisu, to oczywiście może, zachęcamy serdecznie. Już właśnie w tym momencie uruchamiam naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Jesteśmy także do waszej dyspozycji pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Przypomnę, ten numer pochodzi z krakowskiej strefy numeracyjnej. Ja tak go dziwnie podaję, dlatego no, że po prostu jest wygodniejszy chyba do zapamiętania przez was, a i dla mnie jest łatwiejszy do wypowiedzenia właśnie w takiej, a nie innej formie. Ale to jest Kraków, numer stacjonarny. stacjonarny, żaden inny, żaden o podwyższonej opłacie, także proszę się nie obawiać, tylko dzwonić. Piotrze, zanim przejdziemy do prezentacji możliwości serwisu muzodajnia, jeszcze trochę cię pomęczę takimi pytaniami natury ogólnej. Mianowicie, serwis służy do tego, żeby pobierać cyfrowe multimedia. Tak to powiedzmy, bo tam są jakieś właśnie książki, jak powiedziałeś, są kursy językowe, są też piosenki. Dziś o piosenkach, o muzyce będziemy przede wszystkim mówić. No może powiedzmy, jakie formaty piosenek, jakie formaty utworów dostajemy do naszego użytku w serwisie muzodajnia i co tak naprawdę możemy z tymi piosenkami robić, bo to nie jest tak do końca oczywiste.
4: Muzykę możemy pobierać w formacie MP3, ja kiedyś słyszałem, że było WMA, ale nie wiem, czy jest, szczerze mówiąc. Ja tylko spotkałem się teraz z muzyką w MP3 i tak jest cały czas. Bo możemy pobrać muzykę w dwóch jakościach. 128 kilobitów na sekundę i 256 kilobitów na sekundę.
3: A jeszcze tak od razu zapytam, czy ma to jakieś przełożenie na ilość utworów, że na przykład możemy więcej pobrać w gorszej jakości, a mniej?
4: Ja powiem więcej, możemy pobrać ten sam utwór w jednej, jak i drugiej jakości i nic tam nie zostaje pobrane.
3: Dodatkowo. Czyli jeżeli pobieramy jeden utwór, dajmy na to, nie wiem, piosenka zespołu X o tytule Y, to mamy prawo do pobrania dwóch jakości tego nagrania i jest to liczone jako jeden utwór, tak?
4: No tak, bo jednak to jest cały czas ten sam utwór. Też było napisane coś takiego, że utwory też są czasem od, jak to są, nie ma dwóch jakości, to jest MP3 od 128 do 192 kilobity na sekundę, a książki są w 44 kilobity na sekundę, bo to jest mowa. Taką informację wyczytałem.
3: Okej, okay. Co do tego,
4: teraz nie pamiętam, ale
3: co no. do tego WMA, to taka kwestia, być może kiedyś była taka moda dosyć duża, zresztą wymagały tego wytwórnie fonograficzne, żeby właśnie korzystać z WMA, bo tam były te różne licencje na utwory, ten tak zwany DRM, Digital Rights Management, teraz już na szczęście zarówno wytwórnie, jak i dystrybutorzy cyfrowej muzyki się z tego zaczynają wycofywać. Natomiast pliki MP3 z muzodajni są w jakiś sposób zabezpieczane, tak?
4: Nie no, czytałem, że nie ma żadnych zabezpieczeń. Są to pliki otwarte, które można kopiować.
3: No tak, ale chodzi mi o ten znak wodny.
4: Nie wiem. Nigdzie o nim nie wyczytałem.
3: Chodzi mi o znak wodny. No z tego co ja mam takie informacje, oczywiście, jak rozumiem, w regulaminie muzodajni jest też taka informacja, żeby tymi plikami się gdzieś tam nie dzielić z ludźmi na lewo i
4: tak,
3: prawo,
4: że
3: prawda?
4: Tak, to są pliki do użytku osobistego.
3: Tak, to są pliki do użytku osobistego, natomiast ja jeszcze tak uczulam dodatkowo, bo takie informacje dostałem, że pliki zabezpieczone są tak zwanym znakiem wodnym, albo po prostu, jak kto woli, cyfrowym odciskiem. Więc jeżeli będziemy pobierać taki plik, to jakby dzieląc się tym utworem z kimś, jeżeli gdzieś tam później by się okazało, że ten ktoś wpadł w jakieś kłopoty, gdzieś tam byłyby przeglądane te piosenki, to po tym utworze, po tym znaku wodnym z tej piosenki można dojść, że to od nas to wyszło. To jeszcze taka informacja. Tak samo zresztą jest z książkami. Książki pobierane obecnie z serwisów zajmujących się dystrybucją właśnie e-booków również są zabezpieczane znakami wodnymi w ten sposób, żeby po prostu, no, jeżeli nawet ktoś gdzieś tam udostępni, podzieli się tą piosenką, książką, no to jest to do wyśledzenia. Także tu uczulamy na to, żeby jeżeli będziecie korzystać z muzodajni, to po prostu rzeczywiście tylko i wyłącznie do użytku osobistego. No i jeszcze jedna rzecz. Użytek osobisty to jest tylko i wyłącznie słuchanie jakby dla siebie. Jeżeli na przykład chcielibyśmy korzystać z tych piosenek gdzieś, powiedzmy, prowadząc jakieś, no nie wiem, imprezy masowe, dyskoteki, podobne rzeczy, to już nie jest użytek osobisty i na to ta licencja nie pozwala z Muzodajni. To jeszcze taka ważna kwestia dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z literą prawa. No a myślę, że wszyscy byśmy tego chcieli. Czy coś jeszcze, czy o czymś jeszcze warto, Piotrze, powiedzieć w tym naszym teoretycznym wstępie?
4: Ja chcę jeszcze powiedzieć dla tych, którzy by słuchali nas z zagranicy, czy przypadkiem oni nie mogą, można pobierać utwory z Muzodajni, z niej korzystać tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. To, żeby była jasność sytuacji.
3: Rozumiem, czyli tu po prostu nie możemy gdzieś z zagranicy korzystać z tego, tylko i wyłącznie w Polsce. Z Polski możemy uiszczać opłaty i polskie numery gdzieś tam tylko i wyłącznie podawać.
4: Właśnie swoją drogą ciekawe, czy nie możemy z Polski wejść, czy kwestia numeru jest identyfikacja numeru, który mamy w kraju.
3: Ja myślę, wiesz, że tu też gdzieś tam jakaś ta geolokalizacja ma zastosowanie i może to być właśnie w ten sposób filtrowane. No ale w każdym razie dobrze, że o tym wspomniałeś, no bo być może również i ktoś z zagranicy będzie nas słuchał. Niestety, no, mamy taką przykrą informację. A teraz, Piotrze, chciałbym ciebie zapytać o jeszcze jedną taką rzecz. Muzodajnia to jest serwis, który jest z nami już od kilku ładnych lat. 2007 albo 2008 roku.
4: Wnioskuję, tak, że 2007, bo tak jak dyskografii jakieś tam szukałem, to do 2007, od 2007 były płyty.
3: Tak jakoś mi się właśnie, tak. Tak jakoś właśnie mi się kojarzy, że wtedy zaczęły się w telewizji pojawiać, no nawet bardziej w 2008 te spoty się zaczęły pojawiać, a może serwis jakoś tak ruszył wcześniej. Natomiast no serwis jest już z nami od pewnego czasu. A ja chciałbym ciebie zapytać o to, no co ty myślisz, czy to się w ogóle jeszcze opłaca, skoro teraz za porównywalne pieniądze mamy dostęp do zdecydowanie większej liczby utworów, które mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki w serwisach typu Apple Music, typu Spotify i podobnych. Czy Muzodajnia to w ogóle jest jeszcze serwis, który ma jakąkolwiek rację bytu?
4: Myślę, że zależy dla kogo, bo na przykład ja doceniam to, że mogę z tymi utworami przenieść się gdzie chcę, a przykładowo mając Spotify'a czy Apple Music i mając iPhone'a, to ja ten utwór pobiorę sobie na iPhone'a czy inne urządzenie Apple i nic z tym nie zrobię, nie przeniosę sobie go na komputer, nie zarchiwizuję tej.
3: No na komputerze też, na komputerze też możesz słuchać tego utworu, korzystając tak, ze Spotify.
4: Tak, rzeczywiście, czy z Apple Music? Aplikacja, nie wiem, tak, na ile jest.
3: No aplikacja dostępna jest tak sobie, to jest inna rzecz, jest to wygodne tak sobie.
4: Tak, natomiast tylko w przypadku Apple Music nie wiem, czy można przekopiować te utwory gdzieś tam.
3: Można słuchać ich za pomocą iTunesa. Można ich słuchać za pomocą iTunesa. To sprawdzałem, no, wyszukiwanie tym, na komputerze jest.
4: A poza tym
3: żadne.
4: Nie sprawdzałem, czy w usługach streamingowych tych, gdzie można pobierać utwory, są dostępne inne multimedia niż muzyka, książki.
3: Ja słyszałem, że w Spotify'u dostępne są audiobooki. Nie sprawdzałem tego, szczerze mówiąc, ale czytałem gdzieś w jakichś serwisach, że są audiobooki. Średnio wygodnie ponoć się z nich korzysta, natomiast tego,
4: no tak,
3: co wiem, są.
4: Ja też nie sprawdzałem i audiobooki, z tego co słyszałem, są liczone na ścieżki po prostu, z tego co wiem. Tak a propos tej ilości utworów.
3: Rozumiem.
4: Tak, tak mi się wydaje. Tego nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że na ścieżki, na ilość plików. Mhm. Tak jak zresztą w muzyce i pewnie w kursach językowych.
3: Nie, no jest to serwis dla pewnej grupy użytkowników. Dla grupy użytkowników, która chce mieć fizyczne kopie plików na swoim dysku. Bo serwisy streamingowe w obecnych czasach, no po prostu one umożliwiają nam zapis nawet tych utworów na naszych dyskach twardych, ale w formacie zaszyfrowanym, w formacie, który nie pozwala na eksport poza daną aplikację. To nie jest jakaś MP3, której sobie możemy po prostu gdzieś tam posłuchać, no nie wiem, w przysłowiowym Winampie. To jest zaszyfrowany plik, który jeżeli korzystamy ze Spotify'a, to możemy tylko go odsłuchiwać w ramach Spotify'a i w ramach niczego więcej. Także że to jest taka podstawowa różnica, to już sami, drodzy słuchacze, musicie podjąć decyzję, z czym wam bardziej po drodze. My dziś pokazujemy taki mechanizm, taki system, taki serwis, a na temat muzycznych serwisów streamingowych też już swoje powiedzieliśmy. Zachęcamy do poprzednich odcinków.
4: No tak, tych dawniejszych, jak i tych najnowszych, tak?
3: Oczywiście.
4: Które się pojawiły. Mówi Jacu i właśnie cenię mu zadanie za tą dostępność, bo ta strona dostępna z aplikacją, mam jakieś problemy, ale to już muszę sprawdzić, może też coś tam jeszcze zrobię, ale... A w ogóle sprawdzałeś, Michale, czy jest aplikacja Muzodajnie na Androida?
3: Nie, przyznam się szczerze, nie sprawdzałem.
4: No to kiedyś się
3: nie sprawdzałem, ale kiedyś być może jeszcze tym się zajmiemy. Tak szczerze powiedziawszy, to trochę zniechęciło mnie to, co powiedziałeś, że w iPhone'ie niby ta aplikacja jest obsługiwalna, ale nie bardzo cokolwiek dało się tam zrobić, więc...
4: No w takim sensie, że nawet nie wiem, gdzie on, skąd on ma to konto sczytać, może muszę wejść na to mplus.pl, bo w ogóle... jeszcze tego nie powiedziałem, że użytkownicy Plusa na stronie mmuzodajnia.pl mogą pobierać pliki muzyczne bez dodatkowych opłat, za transmisję danych z odpowiednio skonfigurowanym APN.
3: Rozumiem. Tak, no ale teraz to już w dobie pakietów, które tam są, takich internetowych, to myślę, że to już nie jest aż tak bardzo istotne. Kiedyś, kiedy tam były pakiety rzędu, no nie wiem, 100 megabajtów, to pobranie 25 piosenek spowodowało, że zdecydowanie byśmy ten pakiet przekroczyli. Teraz, no, kiedy pakiety są liczone już raczej w gigabajtach niż w megabajtach, to nie jest to
4: czasem
3: już chyba...
4: Czasem się twierdzić, że prawie bez limitów i w ogóle...
3: No, to jest bez limitów, to akurat bym już nie przesadzał, ale rzeczywiście idzie ku lepszemu i miejmy nadzieję, że tak będzie. To Piotrze, to pogadaliśmy, to teraz przejdźmy do konkretów. Pokaż naszym słuchaczom ten serwis, a ja będę pytał.
4: No, takie przywitanie.
3: Zacznijmy od adresu serwisu internetowego www.muzodajnia.pl.
4: Tak, www.muzodajnia.pl. I teraz tak, przechodzę na górę strony.
5: Lista elementów. Jeden odwiedzony link grafika www.plus.pl.
4: No, odnosik do plusa.
5: Koniec lista pole edycji. Klikane wszędzie.
4: Tu jest wyszukiwanie od razu, tylko ono jest kilka pól. Tu jest pole pod spodem, tu jest jakoś dziwnie. Tu można też wyszukać, jak się wpisze i się da enter, to on zacznie szukać też.
5: Link wyszukiwania zaawansowane.
4: No, a tu jest wyszukiwanie zaawansowane, więc też można szukać. A, i link szuka jest.
3: A tu jest logowanie. Mhm.
4: Więc ja najpierw się zaloguję.
5: Peter.
4: Tak.
3: Piotr się loguje. Ja przypominam, że jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić, to może 123 834 835 i tyflopodcast.net.
4: Teraz
3: się Piotr zalogował.
4: Tak, zalogowałem
5: koniec lista
4: się.
5: Odwiedzony lista elementów. Jeden odwiedzony link grafika www.plus.pl. Koniec lista pole edycji, znajdź w serwisie.
4: Tu mogę szukać,
5: wszędzie.
4: Ale zaraz...
5: Odwiedzony link wyszukiwania zaawansowane. Link szukaj. Odwiedzony link Peter 9521 do pobrania. 96 utworów.
3: A, i o. Tu jest ważna rzecz, bo się pojawia od razu informacja odnośnie tego, ile ci jeszcze zostało w danym okresie rozliczeniowym.
4: Tak.
5: Lista elementów. 8 link pop.
4: Właśnie, to może ja odwiedzę swoje konto i pokażę sobie na moim koncie. Jak już tu jesteśmy.
3: A, bo ten link, to od razu jeszcze powiedzmy. Ten link, który przed momentem użyłeś, czyli jeżeli będziemy mieli link z naszą nazwą konta, będzie prowadził do naszego profilu użytkownika, tak?
4: Tak.
5: Koniec link, klikane w podwiedzony link, szukaj. Odwiedzony link Peter 9500, lista elementów, 8 link pop, link tance.
4: Czekaj, bo to jest kogoś dziwnie, bo to są te kategorie.
3: Tak, tu są kategorie.
5: Lista elementów, 4 link nasze oferty.
4: Ja przejdę teraz literką po tekście, bo to jest tak, że tu jest Facebook,
5: Link grafika 9.7, link grafika
4: Dopiero tutaj, to jest tak, no trudno się do tego dociera, bo tu...
3: Tak, bo tu nie ma żadnego nagłówka, żadnych takich punktów orientacyjnych.
4: Po tekście, tylko N w NVDA można po tekście się poprzebijać i się dojdzie.
3: Tak, i mamy listę, mamy listę.
4: Moment, ja przejdę, zobaczę.
5: Lista elementów, 12 link grafika 977.
4: Aha, po tym.
5: Lista elementów, 5 odmierzony link twoje konto.
4: I potem...
5: Odmierzony link fak. Link wyloguj. Koniec, odmierzony, tu jesteś.
4: Odmierzony
5: link wydaje twoje konto.
4: No, tu jesteś, czyli można wpisać sobie tu jesteś i...
3: Tak, czyli to tak zwany blok okruszkowy, to się tak nazywa w
4: A to nie słyszałem nawet o tym.
3: Tak, jest coś
5: takiego. Użytkownika. Twój abonament. Zadania bez zobowiązań 103. Data wydarzenia abonamentu. 2015-08-01. Pobrano łącznie utworów. 411. Utworów do pobrania. 96.
3: 411 to jest pobranych utworów od początku trwania tego abonamentu, jakby nie przez tak. miesiąc, tylko w ogóle.
4: Tak.
5: 96, Fulnick, Peter 9521, okay. Numer telefonu. Telefon dla map. 40, link zmień.
4: Aha, mogę zmienić.
3: Tak, i można tu zmienić te dane.
5: Chcę otrzymywać newsletter MMS z nowościami przed premierami. Pole wyboru oznaczone. Chcę otrzymywać newsletter MMS z nowościami przed premierami i patronatami muzodajna.pl. Odmierzony link sprawdź, jak otrzymać kod promocyjny muzodajni. Wpisz kod promocyjny. Pole edycji z auto uzupełniane.
4: A, bo kody promocyjne, ja zapomniałem o tym powiedzieć, to są kody, które można uzyskać. Ja nie sprawdzałem dokładnie jak, bo to, czy na przykład mając usługę paszport korzyści, te poboczne usługi plusa, programy lojalnościowe, czy dokładnie nie wiem właśnie jak to, czy za korzystanie, czy przy zakładaniu jakichś usług dodatkowych.
3: Ja może powiem, bo ja pamiętam, że miałem taką opcję, kiedy przerzucałem się na nowy abonament, no to dostawałem właśnie SMS-em takie kody na korzystanie z muzodajni tam. I mogłem z tego korzystać i to, ale ja z muzodajni szczerze powiedziawszy zrezygnowałem akurat. Natomiast rzeczywiście przychodziły do mnie takie kody. To jest domeną plusa, że oni wysyłają SMS-em kody zarówno na Iple, jak i na muzodajnie. Też się im zdarza.
4: A to ja nie dostałem jeszcze kodów na Iple, tylko ja w abonamencie teraz dostałem takie informacje, bo ja Iple zawsze używałem trochę samodzielnie.
3: No ja dostawałem na samym początku takie w ramach takich, wiesz, promocji, takich bonusów, że tu może jeszcze cię to, drogi użytkowniku, zainteresuje, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto. Kusili różnymi usługami pobocznymi.
4: No tak, ale właśnie powiązuje się numer właśnie dlatego właśnie, że te kody, to się wszystko wpisuje i to tak. Z abonamentami, no.
5: Link aktywuj.
4: A, kod. Ikona.
5: Chcesz zwiększyć limit utworów do pobrania? Wyślij SMS o dowolnej treści na numer. Pusta. 1708, żeby otrzymać pulę 25 dodatkowych utworów do pobrania w ciągu 30 dni, koszt 8 ZTS VAT.
4: Aha.
5: 1716, żeby otrzymać pulę 100 dodatkowych utworów do pobrania w ciągu 30 dni, koszt 16 ZTS VAT.
4: Aha, czyli to jest, jak chcę pakiet sobie zwiększyć, zmniejszyć, bo mogę pakiet sobie zwiększyć.
5: 1724, żeby otrzymać pulę 250 dodatkowych utworów do pobrania w ciągu 30 dni, koszt 24 ZTS VAT.
4: Ale czy to jest zwiększenie pakietu, czy jest opcja jednorazowa?
5: Ikona.
3: Raczej jednorazowa.
4: Bo patrz, to są te same ceny jak przy...
3: Tak, no to...
4: Płatności, no tak. A,
5: historia
4: i mam...
5: Historia pobieranych utworów. Ikona.
4: A co to jest ta ikona? To jest jakiś coś, co można
3: jakiś ozdobnik graficzny.
4: Czekaj.
5: I-K-O-N-A, spacja.
4: Aha, to jest napis. Ja myślałem, że to jest coś, czym można by szybko się przenieść w NVDA.
3: Nie.
4: Ale to jest napis. Czyli można napisać sobie ikona i...
5: Historia pobieranych utworów. Artysta. Tytuł utworu. Płyta.
4: Czekaj, to jest tabelka?
5: Tytuł utworu. Artysta. Koniec tabeli.
3: Tak.
5: Tytuł. Płyta. Opcje.
4: Jest tabelka.
5: Koniec tabeli. Opcje. Lista elementów. 3 link pobierz na telefon. Link słucha. Link pobierz.
4: I właśnie, no szkoda, że ta tabelka nie jest tak przemyślana, bo to jest jako inna komórka.
5: Koniec lista, płyta, link na uczynienie. Tytuł utworu, link na uczynienie. Artysta, salsa. Koniec tabeli, link.
4: No tak, czyli jest tabelka z historią moich utworów i mogę wrócić do jakiegoś utworu.
3: I możesz go pobrać jeszcze raz. Pytanie, czy na przykład jeżeli pobrałbyś go jeszcze raz, to nadal by ci się to liczyłoby ci się to dodatkowo, czy już po prostu jako...
4: W żadnym wypadku. Utwór pobierasz raz i raz jest naliczony, a jeszcze od naszego redakcyjnego kolegi Roberta Łabęckiego dowiedziałem się... Bo sam mam ku temu wątpliwości, jeszcze to muszę sprawdzić, bo nie jestem pewny. Jeżeli utwór pojawi się w innej składance, czy w innej płycie, to tego co ja słyszałem też nie nalicza opłaty, ale muszę to jeszcze potwierdzić gdzieś tam.
3: No to rzeczywiście całkiem dobra opcja.
4: No właśnie, więc tu mam właśnie listę utworów, które mogę pobrać.
5: Link out,
4: bez tabelki już jestem.
5: Link pobierz na telefon. Link słuchaj. Link pobierz.
4: Mogę przesłuchać, ale tu nie odsłuchamy, bo ja nie mam jak tego przekierować w tej chwili.
3: Okej.
4: Więc teraz ja.
3: No tak, tu są informacje dotyczące jeszcze jakieś takie
5: 73.
3: prawne rzeczy, tak? Ja myślę, Piotrze, że najpotrzebniejszą rzeczą, skoro już pokazaliśmy konto i ustawienia twojego profilu i konta, no to jest wyszukiwanie tych nagrań, tak? Bo
4: no to,
3: to tak, będzie najbardziej istotne dla naszych słuchaczy. Ktoś sobie zakłada konto, no i co on teraz ma zrobić?
4: O, mogę od razu wyszukać. To Michale, powiedz mi, co ja mogę wyszukać? Sprawdźmy, czy jest. A co?
3: Co by można było? To poszukajmy na przykład takiego sympatycznego polskiego zespołu jak Leniwiec. Zobaczymy, czy będzie.
5: Pusta.
3: Na przykład album Droga. Bardzo fajna płyta.
4: Teraz nawigacja po tekście, szybciutko. Tylko moment, bo mi coś oczywiście się...
5: Link, przycisk, porób, test, jest. Koniec, ranka, lista elementów, 1, wyszukiwania, leniw, koniec, lista elementów, 3, rok wydania, 2000, koniec, lista elementów, koniec, lista wyniki, wyszukiwa, ikona, wykonawcy i autorzy, 1, lista elementów, 1, link, leniwiec.
3: O,
4: ładnie, i teraz
3: koniec, lista,
4: ikona. Mogę,
5: lista, koniec, płyty, ja, obok,
4: mam
5: ikona,
4: płyty,
5: lista
4: ale ja sobie
5: jeden,
4: wejdę w artystę, bo mogę. Jeszcze nie dodałem, bo to też było gdzieś napisane, że są na temat tego artysty są wiadomości, jakieś o nowych trasach koncertowych, płytach, jakieś inne informacje.
5: Zobaczę,
4: bo ja mało z tego korzystałem. Ja tu przychodzę terką B do Facebooka i w ogóle, żeby szybciej było.
3: Mijamy ramkę Facebooka.
5: Aha. Link void zero. Link void zero. Lista element. Odmieniony link fakt. Link, koniec, profil artysty, lista elementów, jeden link dodaj do ulubionych, link czytaj więcej, link grafika, cover, link leniwiec, ranka, przycisk, zero.
4: A, tu mam przycisk, drugi przycisk, który to zapomniałem, czy mogę jeszcze zero. Przyciskiem się
5: koniec,
4: przenieść,
5: ranka,
4: mogę
5: pusta.
4: Polubić.
5: Leniwiec to polski zespół, który gra melodyjną, światową mieszankę punkrocka, rękę i ska. Wzbogaconą dźwiękami saksofonu, akordeonu i puzonu, dochodzą do tego zazwyczaj zaangażowanej. Polityczne, ale czasem też zupełnie niepoważne, teksty, muzyka w ich wykonaniu to nie tylko mocne. Hasła o sprawach. Koniec lista ikona. Dyskografia. Lista elementów. 3 link grafika cover. Link rozpacz linia wolny piosenki Edwarda Stachury. Odmieniony link leniwiec. Rok wydania 2013. Link grafika cover.
4: No to
3: tak, i tu są płyty. I tu są płyty.
4: Tak.
5: Link droga.
4: Czasami jest tak głupio, że płyta jest jako jeden utwór, nie wiem czemu. Że jest w dyskografii jest czasami ujęta płyta jako
5: link
4: jeden utwór.
5: Rok wydania 2011. Link grafika cover. Link reklamy na niebie. Odmieniony link leniwiec. Rok wydania 2008. Koniec lista link opcją. Lista element.
4: O, to wszystko.
3: Tak.
4: Są...
3: No to
4: ciekawości,
3: zobaczmy.
4: To są wszystkie płyty tego wykonawcy?
3: Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja aż tak biegły nie
5: reklamy,
3: jestem
5: leniwiec,
3: gdzieś tam, powiedzmy,
5: leniwiec,
3: w ich leniwiec, twórczości. Leniwiec, ale leniwiec, zobaczmy leniwiec, może tę najnowszą płytę. Rozpaczliwie wolny. Piosenki Edwarda Stachury.
5: Rozpaczliwie wolny piosenki Edwarda Stachury.
4: Otwieram ten.
3: Otwieramy ten link, tak.
4: Teraz ja przechodzę na główka. Nagłówka. Już, tylko...
5: Nagłówek poziom prak, następ prak podsiedni, koniec, a leniwiec odmieniony linket, belike facet, nagłówek poziom 3, ramka, przycisk lub nagłówek poziom 3.
3: Tak, i tu mamy znowu jakąś ramkę Facebooka, ale to można przejść.
5: Alternatywa. Odmieniony link profil artysty. Link dodaj do ulubionych. Lista utworów. Lista elementów. 12 leniwiec introit, pieśń na wejście. Lista elementów. 4 pole wyboru nieoznaczone.
4: Tu mogę sobie zaznaczyć utwór, który chcę do pobrania, bo nie muszę wybierać całej płyty, mogę pobrać paczkę iluś utworów, ale...
5: Link pobierz na telefon. Link słuchaj. Link pobierz.
4: Link pobierz. To mogę zrobić, ale ja bym sobie pobrał całą płytę może dla siebie, więc ja zrobię, użyję tutaj skrótu klawiszowego insert F7. Przejdę do opcji zaznacz wszystko, bo po tym wszystkim jest link, do którego ja się po prostu szybko przyniosłem z tego widoku linków i taki... i innych opcji, ja to używam, bo jest łatwiej. to mogę wybrać tam linki, nagłówki, żeby szybciej przemieszczać się. Robię zaznacz wszystko jako link. Jestem...
5: Lista elementów. 12 lista elementów. 4 link pobierz. Koniec lista, link oznacz wszystkie.
4: Czyli te pola wyboru wszystkie mi się
3: są zaznaczone, tak.
4: Więc to jest wygodne, bo jak chcę płytę w zipie pobrać, mogę pobrać pojedyncze otwory. Równie dobrze mogę pobrać w zipie jeden utwór, no.
5: Link pobierz zaznaczone 12.
4: O, pobierz zaznaczone 12. I tutaj mi się nic nie rozwija, muszę przejść do góry strony, bo ta belka, belka rozwinęła się przed utworami.
5: Przycisk opcji nieoznaczone. Klikane normalna MP3128. Przycisk opcji nieoznaczone. Klikane wysoka MP3256.
3: No, zdecydowanie zalecałbym tę drugą.
5: Lista elementów. 12 leni
4: wiec. Tutaj są te utwory. Przycisk opcji nieoznaczone.
5: Klikane wysoka MP3256.
4: Od razu uwaga, otwiera mi się strona.
5: Mozilla Firefox. Mozilla Firefox.
4: Otwiera mi się nowa strona.
5: Nieznane. Mozilla Firefox. HTTP. Muzowania.pl. Ikona. Pobierasz utwory na Google Niemiec, rozpacz linia wolny piosenki jest marwa stawury. Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji, nie zamykaj tego okna, zajęty.
4: O, przygotowujemy się, strona.
5: Pobierania Niemiec, rozpacz linia wolny piosenki jest marwa stawury, zim dialog rozpocząć.
4: Tak, bo to on chwilę przygotowuje, więc
5: napisz, klik, przycisk.
4: Ja sobie to zapiszę.
3: I czekamy, będzie się pobierać. A, jeszcze, wybierasz sobie.
5: Mozilla Firefox. Biblioteka, lista, Leniniec, rozpacz, linia, wolny, piosenki, jest marwa, stawury, zim, dziewięć, pozostały czas, 2 minuty, 28 sekund, 6,266,8,426,KB.
4: Moment.
5: Lista, Leniniec, rozpacz, linia, wolny, piosenki, jest marwa, stawury, zim, 16, pozostały czas, 2 minuty, 7 sekund, 10,866,8,431,KB.
3: Dosyć wolno się pobiera, jak na twoje łącze, 30 megabitów.
4: Powinno być szybciej, nie wiem czemu.
3: No, ale to jest i tak, myślę, że...
4: Kwestia, że ktoś tam coś tam robi, ale...
3: Dobra. Trzeba po prostu chwilę poczekać.
4: Ja zamknę tą stronę, o. Tu jest strona muzodajni, więc... Ja jeszcze... bo pokazałem to... No, utwór się pobiera tak samo, się rozwija po prostu od razu ta... ta opcja z pobraniem utworu.
3: To znaczy wybieramy po prostu jakiś utwór i tam jak mamy te linki słuchaj, pobierz na telefon, słuchaj i pobierz. I jak to może pokaż, żeby jakby okay, nie marnować to ja twojego...
4: To ja na tym utworze pokażę.
3: Dokładnie, na jakimś jednym.
5: Lista elementów. Cztery pole wyboru oznaczone. Link pobierz na telefon. Link słuchaj. Link pobierz.
3: Tutaj.
4: Klikam Enter i mam w dół.
5: Wybierz jakość. Przycisk opcji nieoznaczone. Klikane normalne.
4: No i tak dalej, i tak dalej.
3: I to jest bardziej intuicyjne, szczerze powiedziawszy.
4: Rzeczywiście, to jest bardziej intuicyjne, no właśnie, ale no to trzeba po prostu wiedzieć, zapamiętać i... trzeba pamiętać i wszystko się zgadza. Czy o czymś jeszcze nie powiedziałem? A, jeszcze mogę pokazać, ja się wycofam z tej płyty, bo powinny być na temat tej płyty jakieś...
3: Jakieś informacje, tak?
4: Jakieś aktualności na temat, też na temat artysty, tylko...
3: To znaczy, no informacje na temat artysty to tam się pojawiły, tylko one w takim dziwnym
4: nie,
3: skrócie
4: nie.
3: były.
4: W sensie, że takie aktualności, że jakieś trasy koncertowe i inne rzeczy, tylko... Bo coś mi się oczywiście przywiesiło, moment.
5: Biblioteka, lista,
4: dobra,
5: koniec, brak następnego, lista, koniec, lista, ramka, zdjęcia, żyd, 400, przycisk, pod, link, koniec, ramka,
4: tak.
5: Koniec, lista, profil artysty, lista, ale,
4: profil
5: link,
4: artysty
5: link, link,
4: i dalej
5: ramka,
4: powinna
5: przycisk,
4: być,
5: link, pod, has, koniec, lista, element, rozpacz, lenin, sobie, droga,
4: tak.
5: Lenin, sobie, graf, reklam, podniecony, link, rok wydania, koniec, lista, link, opson,
4: tak.
5: Lista elementów, 4, link, kontaktu się z nami, link,
4: tutaj
5: reklamy.
4: Nie ma, czasami są jeszcze, chociaż to jest przy płytach, ja nie wiem, aha, to jest chyba, jeszcze poziom wyżej wycofam. O, to jest jakoś tak, że
5: za płytami są...
4: A, płyty i audiobooki, więc to jest właśnie tak, że są wykonawcy płyty i audiobooki.
5: Lista elementów. Aha. Link grafika, cover. Link droga. Link grafika, cover. Link reklamy na niebie. Odniedzony link Leniniec. Rok wydania.
4: Więc tam tak samo właśnie, że...
5: Odniedzony link rozpacz. Rok wydania. Koniec lista. Utwory 40. Lista elementów.
4: I tu mam utwory.
3: A, i tu możemy sobie jakby pobierać konkretne utwory.
5: Link pobierz na tele. Link słuchaj. Link pobierz. Koniec lista, link grafika,
4: ale jak przewinę
5: koniec
4: dalej...
5: Lista, lista elementów, 8 link, 6 do... Koniec lista, pusta.
4: A
5: list,
4: mam tutaj... Przejdź do strony...
5: Link 7, link 3,
3: Czyli te wyniki, to jeszcze od razu może powiedzmy, te wyniki na stronie są podzielone jakby na takie podstrony, także
4: tak,
3: nie wyświetla.
4: I przy każdej kategorii jest przejść do strony.
5: Link 7.
3: Rozumiem.
5: Link pole edycja, link przejść do strony, koniec lista pusta, ikona. Kompozytorzy 0. Ja znaleziono elementów pasujących do zapytania, ikona. Nefsy 1. Lista elementów, 1 link grafika cover, link leniwiec biografia leniwca. Lista elementów, jeden link, czytaj więcej.
3: Oj, koniec, lista, chyba koniec, lista, o link, to tu chodzi, tak? Czytaj więcej.
4: Tak, ale czasami są jakieś inne, więcej tych newsów, że ktoś tam był, trasa, ale to jest biografia.
3: No wiesz, to jest zespół raczej taki, no nie powiedziałbym, że z tych topowych, więc jakbyśmy może, nie wiem, kogo tu wpisali, jakąś...
4: NA.
3: Dokładnie, jakiś zespół NA, albo podobnych znanych bardziej
4: zagranicznych
3: artystów,
4: też, tak. Bo powiedzmy, że nie tylko polscy wykonawcy są... Czasami są mało znane rzeczy, to się przekonaliśmy ostatnio o tym, że nie musi być coś topowe, wybitnie, żeby było dostępne w muzdajni. To

0: Five konkretnie.
1: Nie.
0: Jeśli mogę, to widziałem.
1: Pojawiają się także i wcześniejsze rzeczy, co już dane nam było sprawdzić.
0: Płyta mi się pobrała.
1: I jak to wygląda w środku? Są tu jeszcze jakieś dodatkowe pliki, czy to są
0: no
1: tylko piosenki?
0: No nie, 12 utworów. A, jeszcze potwierdźmy, czy nikt nas...
1: Tak, 256, tak, wszystko się zgadza. Jest dobra jakość, jak na MP3.
0: To jest zwykła, dobra i bardzo dobra, bo jak to nazywają?
1: Tak, zgadza się, no ale dla nas to jest, powiedzmy, że dobra, tak, akceptowalna jakość.
0: Tak, akceptowalna, no ale dobrze, że to jest tak, bo mimo wszystko...
1: Zgadza się.
0: Bo już to jest dobre. A, ja jeszcze nie powiedziałem, bo ja korzystam, bo ja jestem takim wariat trochę. Znajduję, nie wiem jak stare, bo nie sprawdzałem, ale do najnowszych filmów soundtracki.
1: O, proszę.
0: Znajduję ścieżki typu rok 2015, 2014. Byłem na filmie i jest tylko... A to ja sprawdzę, czy to jest w muzodajni. Mój biegun był... Spokojnie. Miasto 44 to jakieś dziwne to było, ale... No, są filmy. Czasami jakieś takie mało znane, ale też można znaleźć do soundtracków. Soundtracki całe nagrane. Żałuję, że nie ma różnych, nie wiem, czy płyta jest, ale nie ma przykładowo, nie ma seriali, nie ma czy różnych płyt. Jak ja znałem ostatnio wydaną oficjalnie płytę serialu, nie powiem, 2-3 lata temu, to jej nie ma, więc ja nie wiem, jak to działa. Ja muszę sprawdzić, bo czy tam nie ma wytwórni napisanych, żeby posprawdzać jakieś zależności, bo...
1: Być może właśnie to jest kwestia, no, z jakimi wytwórniami ma umowy podpisane
0: Nie muzodajnia, tylko właśnie, kolejna rzecz, e-music. E-music to jest coś, wyżej muzodajnia, a niżej niż ZAX. Czyli ZAX, ten e-music, który on właśnie ma te utwory, ma prawa, to jest jakoś tak dziwnie, i muzodajnia. I do e-music należy coś tam Empik, coś tam z T-Mobile'a, Play to the Play, tylko nie wiem, czy to jest Play'a, czy
1: czyli
0: to
1: taki
0: jest...
1: Może to jest, Piotrze, taka instytucja zajmująca się właśnie zarządzaniem kwestiami związanymi z prawami autorskimi, tą od tej cyfrowej strony, tej cyfrowej
0: tak,
1: dystrybucji.
0: Tak, bo tam było, mamy miliony cyfrowych utworów, tam było napisane, że w e-music, w tym, że to jest miliony cyfrowych, czyli to jest już nie kwestia płyt jako nośników, tylko cyfrowej dystrybucji w internecie, to pewnie o to chodzi. Tą częścią takim, że oni mają dostęp do utwory, tam były te wytwórnie najpopularniejsze. To jest kilka było z miejsc, sklepów, które mają, pozyskują te utwory z tego e-music. Pewnie z nimi umowa jakaś jest podpisana, że to można.
1: Dokładnie.
0: W ogóle, więc to oni mają, oni tym zarządzają, tak jeszcze nie właśnie tak, żeby woli. I co? I nie sprawdzi? Aż sprawdzę, bo nie sprawdziłem sam. Co mamy w opcjach zaawansowane?
1: Właśnie, bo tu natknęliśmy się na taki link wyszukiwanie zaawansowane już jakiś czas temu.
0: I jeszcze wszędzie,
1: na samym
0: to zaraz
1: początku.
0: Zobaczymy, co będzie, jak będzie wszędzie.
2: Koniec lista element, koniec lista odwiedzony link grafika main.
0: Tutaj jest ta ikona po tych tekstach.
2: Wyszukiwarka zaawansowana. Tytuł. Pole edycji z autouzupełnianiem. Wykonawca. Pole edycji z autouzupełnianiem. Album. Pole edycji z autouzupełnianiem. Kompozytor. Pole edycji z autouzupełnianiem. Gatunek. Lista rozwijana, zwinięte. Pop. Tance. Hip hoper. Rock. Klasyka jazz. Dla dzieci. Inne.
0: Czemu klasyka z jazzem się łączy?
2: Audiobooki.
1: O, to należałoby zapytać tych, którzy to projektowali.
0: Tylko wiesz co, wydaje mi się, że ja nie pierwszy raz widzę taki podział.
2: Inne. Audiobooki.
0: Inne audiobooki, co jest w innych, ale pewnie kursy jakieś.
2: Lista rozwijana, zwinięte. 2015.
0: O właśnie.
1: Jakie mamy lata?
2: 1900.
1: No, nieźle.

0: 1901.
1: No, celowo przeszedłem.
0: Link szukaj. Link opcja.
1: Aha. A, opcja.
0: Lista elementów. Cztery link z kontaktu się zabi. Link red labidy. Link move on it. Link aplikacja. Koniec lista. Pusta. Pusta. Pomerent by. Odmieniony link muzyka. Link FMS Media Asset.
1: Muzyka, tak.
2: Ja sobie natomiast tak jeszcze przeglądam naszego radiowego Skype'a. Sprawdzam, czy ktoś do nas coś napisał. Nie w temacie, co prawda, ale napisał do nas Michał. Michał zapytał, kiedy będzie audycja o WWDC najnowszym. Michale, no WWDC było już jakiś czas temu, więc myślę, że nie ma specjalnie sensu robić na jego temat audycji, tym bardziej, że chociażby Apple Watch, który został wtedy pokazany, to no, na chwilę obecną jeszcze nie jest dostępny u nas w Polsce, ale mogę obiecać, że w przyszłym tygodniu przyjrzymy się iOS-owi 9, tak przed premierą. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie audycja, która pojawi się w środę, więc jeżeli jesteś ciekaw, co tam w iOSie 9 nowego, a nie instalowałeś bety, to poopowiadamy razem z Piotrem Witkiem. Także zapraszam.
1: Ja też jestem ciekaw.
2: Zapraszam. A ty, Piotrze, instalowałeś betę iOSa 9?
1: Miałem zamiar, tylko moja... Inaczej. Miejsce muszę pozwalniać. Myślałem, żeby postawić sobie i zobaczyć. Aż wiesz co, zrobię. Zrobię to chyba, żeby ewentualnie coś tam... No, coś tam powiedzieć ewentualnie.
2: No ja jako posiadacz jednego urządzenia to się tak trochę obawiam, szczerze mówiąc, instalować na tym urządzeniu,
1: no tak,
2: które
1: tylko
2: wykorzystuje
1: ja
2: publicznie
1: zrezygnowałem z iClouda i mam na iTunesie, robię archiwizację kopii, więc zrobiłem i to mi zadziałało. I to myślę, że potem wrócić nie będzie problem, tylko zalecają, żeby zrobić na iTunesie, nie na iCloudzie, bo iCloud może wersji potem już nowszej nie przyjmować.
2: Nie przyjmować, zgadza się.
1: Dobrze, ale...
2: Dobrze, wróćmy do muzodajni. Piotrze, co tak naprawdę jeszcze możemy pokazać? Bo w zasadzie wydaje mi się, że temat chyba powoli wyczerpujemy, bo to jest...
1: Znaczy, tak, tylko ja jeszcze... Wydaje mi się, że to wszystko, bo konto pokazałem... A, tu są gatunki.
2: Tu są gatunki, a jeszcze to tak od razu zapytam. Jak na przykład wybierzesz jakiś ten gatunek, powiedzmy pop, to co się stanie? Czy się pojawią jakieś najnowsze płyty z tego gatunku?
1: Co, to jest dobre pytanie. Opieram. Znowu się
2: pojawia. To przejdźmy dalej, niżej.
1: Dobra, moment, bo oczywiście coś tu mi... to szwankuje, ale mam... Okej. Okay. Zaraz zobaczę, co to jest, wybierz... Moment, co jest...
2: No spokojnie, coś, no niestety, to jest audycja na żywo, proszę państwa, tu się wszystko, o, się odwiesiło.
1: A co to jest? Moment, bo jestem ciekaw.
2: Dobrze, ale to najpierw może zobaczmy to.
1: Okej, to wejdę, bo ja muszę przejść chyba...
2: Przejdźmy niżej, o.
0: Koniec lista strona gatunku, o. Ikona, artyści, lista elementów, 26 linka, link B, link C.
1: To ładnie. Czekaj, a jak chciałem wszystkie litery na jedną stronę?
2: A może gdzieś tu będą jakieś...
0: Lista polecamy.
2: Lista
0: elementów. 20 link grafika cover. Link Boban i Justyna.
1: Nie znam.
0: Link to wciska Mikit. Lista elementów. 3 link powierzch na
2: telefon. Okej,
0: słuchaj.
1: No.
2: Miałem nosa, żeby tu zajrzeć.
0: Link dostawny. Lista elementów.
1: Zobaczę, co będzie na kolejnym.
0: Tekstu za grupą link. Kurczę. Link Kamil Krupić. Link pod prąd.
1: Ja bym zobaczył, czy coś jeszcze dalej jest.
0: Remofeat.
1: Brak tekstu. Nie przyniosę się na tekst.
0: Następnego. Link słuchaj.
1: Od dołu przejdę, zobaczę.
2: Dokładnie, czy tam będą jakieś...
0: Pobierz na telefon. Link. Koniec lista. Link opcom.
1: Aha,
0: koniec lista. Link bad blog. Lista elementów.
1: Są utwory. To wszystko.
2: Czyli możemy sobie tu, na przykład jeżeli lubimy słuchać danego gatunku muzycznego, tam tych gatunków tu niewiele jest tak naprawdę, trochę szkoda.
1: Tylko to są takie najpopularniejsze.
2: Tak, są najpopularniejsze. To możemy
1: nie
2: sobie...
1: sprawdzałem, co jest w klasyka i jazz, aż sobie potem sprawdzę, co jest najpopularniejsze.
2: Okej. Okay. Możemy sobie po prostu wybierać tu jakieś takie podstawowe gatunki, którymi możemy być zainteresowani i... No i sobie tam przeglądać co nowego.
1: No tak.
2: Możemy sobie posłuchać na przykład utworu zatytułowanego Kto wciska mi kit, no? Okej.
1: Tak, ale powiem szczerze, że jest problem czasami w wyszukiwarce, bo ludzie, różnie jest zapisywany wykonawca, bo jak jest podwójny wykonawca, to z myślnikiem, a to źle go zapiszą, a to coś tam, czasami jest problem z zapisem wykonawcy, więc albo wykonawca, albo utwór trzeba próbować, bo nie zawsze to tak skutecznie zadziała, więc kilka razy trzeba przeszukać, żeby się upewnić, że czegoś nie ma albo coś.
2: No i też przede wszystkim upewnić się, jak się danego wykonawcę pisze, albo jak się dany tytuł pisze, szczególnie jeżeli jest to...
1: Nie ma reguły, bo tam czasami to zapiszę z jakimś znakiem.
2: Szczególnie jeżeli jest to utwór obcojęzyczny.
1: Jak jest coś tam end, coś tam to pisze ampersand, albo coś tam mi się pisze razem, to coś nie znajdzie, albo ten utwór jest ten, a może być tak, że czasami, że jest ten sam wykonawca, ale dwa razy inaczej zapisany i to się może chrzanić, to się może popsuć, gdzieś tam w wyszukiwarce możemy się zgubić, więc na to trzeba uważać, bo to może różnie wyglądać. Jeszcze koniec, zobaczę, bo... A co jest wszędzie?
0: Lista elementów. Dziewięciominiowy link pop. Koniec lista wszędzie.
1: A co, że mam wszędzie?
0: Ramka zdjęcia, czekaj. Koniec ramka lista elementów.
1: A co jeden jest? Pop.
0: Koniec lista strona ratunku.
2: Pop. Nie, to jest po prostu, że wszędzie, że możemy wyszukiwać najprawdopodobniej wszędzie.
1: No tak, po całym... W całym
2: serwisie. No więc tak chyba rzeczywiście omówiliśmy pokrótce funkcjonowanie serwisu Muzodajnia. Całkiem wygodny serwis z kilkoma takimi niespodziankami, jeżeli chodzi o dostępność i o używalność z naszymi programami
1: raczej.
2: Odczytu ekranu. A, tak.
1: Raczej nie intuicyjność niż niedostępność, bo to trzeba po prostu wiedzieć kilka rzeczy. Ale serwis raczej problemów nie ma, można pobierać te... U mnie w plusie przychodzą SMS-y, że masz kolejne 100 utworów do pobrania i korzystaj sobie.
2: No więc jeżeli ktoś czuje taką potrzebę w dobie obecnie panoszących się wszędzie Spotify'ów, Apple Music'ów i innych takich, by mieć utwory na dysku twardym swojego komputera, no to może sobie za odpowiednią opłatą skorzystać z Muzodajni i pobierać na dysk. Przypomnijmy, do użytku osobistego, prywatnego oczywiście. I tylko i wyłącznie takiego.
1: Ja jeszcze, jakby ktoś zapomniał, może w regulaminów jest kilka dla każdego usługi, może poczytać sobie są, jest FAQ, często zadawane pytania, tam właśnie są odpowiedzi na około 20 paru pytań, co moim zdaniem wyczerpuje czego ktoś nie wie. Jak się kliknie na pytanie, zresztą mogę może pokażę, jak to FAQ wygląda.
2: Dobrze, to pokaż, bo tam wyglądało to dosyć specyficznie.
0: Koniec lista opcji link, lista elementów, 20 lista elementów, 3 powierz link.
1: To
2: koniec lista, koniec lista. Z wyszukiwarki skorzystaj.
1: A że tu gdzie muzyka i inne rzeczy?
2: Nie, Ctrl Insert F.
1: Tak,
2: włączone. Ja bym to w ten sposób.
0: Lista elementów, 4 podniebzony link FAQ. Koniec lista, ramka, grafika, zdjęcia, użytku.
1: A, bo to jest powyżej tego.
0: Link, kody promocyjne.
1: Bo jest kilka takich właśnie podsekcji.
0: Link, nasze oferty.
1: Koniec
0: lista, link, nowości, Muzodajni. Link, zobacz.
1: Nowości, Muzodajni,
0: lista elementów, 8 link, audiobooki. Link inne. Link dla dzieci.
1: A, to są te kategorie. Aha, czy to jest
0: koniec lista, koniec ramka, lista elementów. 4 FAQ od mnie.
1: FAQ, no dobrze.
0: Muzodajna.pl, portal z najtańszą muzyką. Klikamy lista elementów. Jeden odniebzony link grafika www.plus.pl.
1: No tak, tu jestem rzeczywiście, dobrze. Już.
2: Poczekajmy, aż się przeglądarka trochę odmuli.
1: Ja nie wiem, coś ostatnio albo to miałem mojego komputera, albo coś Firefox zaczął.
2: Albo Windows 10 cię dopada, Piotrze.
1: Nie, aktualizacja numerku takim, jakim trzeba, już została usunięta, ja pilnuję tego.
2: To może dlatego właśnie. Dobrze, zobaczmy, co tam mamy w tym dziale Frequently Asked Questions.
0: Przycisk pod brak tekstu, link przycisk udostępnij. Zdjęcia użytkownika, brak tekstu, 4 brak tekstu, brak przycisk pod 7, lista element, link grafika, Marcin Niedzu, link panie,
1: ma,
2: to przejdźmy.
0: Link, odniedzony link, fakt. Link wyloguj. Koniec lista ikona, fakt. Lista elementów, 3 odniedzony linka, odniedzony linka. Odniebzony link druku, koniec lista elementów.
2: Te literki A i A to jeszcze tak powiem...
1: Powiększanie chyba.
2: Powiększanie, tak. To jest dosyć częste na różnego rodzaju stronach internetowych zwiększenie i zmniejszenie rozmiaru czcionki. Tak. Nie wiem, dlaczego tak to jest czytane, ale to jest jakiś taki bardzo standardowy mechanizm dość często występujący.
1: Tak.
0: Link, co to jest Muzodajna? 2. Link, co odróżnia Muzodajnia od innych serwisów oferujących muzykę w internecie.
1: Otwórzmy tą odpowiedź, bo rzeczywiście... Zobaczmy, otworzyłem i rozwija się od razu.
0: Dzięki sprzedaży muzyki w modelu subskrypcji cena jednego utworu MP3 to zaledwie 10 do 32 groszy. W zależności od wielkości. link pakietu, to 10 pusta, link pakietu, to 10 razy taniej niż w serwisach oferujących ściąganie indywidualnych plików MP3. Pusta. W sieci mięsnia masz do serwisów oferujących subskrypcje na słuchania streaming muzyki. W muzowani wszystkie ściągnięte pliki MP3 możesz zachować i słuchać nawet po rezygnacji z usługi. Pusta. Dzięki formatowi MP3 muzykę z muzowani możesz słuchać na dowolnym urządzeniu i nie potrzebujesz mieć wcale dostępu do internetu. 3. Linki od dużo utworów znajdę w muzowani.
2: Tak, i tu tu jeżeli chciałbyś się zapoznać z kolejnym pytaniem i z odpowiedzią na kolejne pytanie, to znowu trzeba by było nacisnąć Enter, tak?
1: Tak, na link się rozwija. Się zwija jedno pytanie, się rozwija drugie pod spodem, ale nie trzeba skakać, nie wiadomo jak, więc...
2: Całkiem
1: link
2: wygodne.
1: Rozwija nam pytanie, mamy 20 kilka pytań takich, gdzie, kto, jak i naprawdę wyczerpująco odpowiedziane na to, czego ktoś nie wie i może się dowiedzieć, jak to wygląda, więc... No więc mówię, ja osobiście właśnie polecam, korzystam, najbardziej muzyka, najbardziej to, co, bo tam czego no nie można kupić tak łatwo, że mam sobie muzykę filmową, oglądałem film, to jest. I w ogóle było tak, że piosenka pojawiła się na YouTubie, teledysk pojawił się tam danego dnia, to ja dwa tygodnie już chyba po wszystkim, nie wiem kiedy się Radio Edit ujawnił w wytwórni, bo nie mam dostępu, ale dwa tygodnie po wydaniu teledysku widziałem utwór w muzodajni.
2: No to rzeczywiście trzeba przyznać, że dosyć sprawnie sobie radzą, żeby te utwory tam się pojawiały na bieżąco. Dobrze, że ktoś o to dba i dobrze, że projekt się rozwija.
1: Na pewno. Najnowsi wykonawcy, najpopularniejsi, to się znajdzie wszystko,
2: a jak się okazuje,
1: co
2: nie
1: grają.
2: Tylko.
1: No tak, ale no tak, tylko z tymi najnowszymi to jest tak właśnie tego jest sporo i jak ktoś słucha różnych stacji, lubi jakąś tam muzykę rozrywkową, to może to znajdzie dla siebie. Ma utwory legalnie, w dobrych jakościach i są płyty i utwory po wykonawcach można szukać, pobierać wygodnie spakowane archiwa, bo no, to ułatwia i że nie trzeba pobierać. I dosyć szybko to się odbywa, to przygotowywanie plików, więc to jest wygodne. I w ogóle jeśli będą jakieś pytania pomimo sekcji często zadawanych pytań, to piszcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć, jeśli będę wiedział. Zawsze można napisać maila na adres muzodajnia@emyślimuzyka.pl. To jest, jak się nie pomyliłem, tu kontakt do muzodajni. I też zapytać o coś, jeśli ma się wątpliwości. No i już mówiłem, że można właśnie z pakietu w każdej chwili zrezygnować, to nigdy się nie zobowiązuje. Nawet jak ktoś ma abonament, to pakiet jest pakietem i pomimo tego, że go się opłaca w fakturze, to można z niego zrezygnować. To nie jest, ja też, ktoś mi tak mówił kiedyś, że to jest zobowiązujące, ale w żadnym wypadku można zrezygnować, można zmniejszyć ilość utworów, jeśli taka potrzeba jest i się mniej korzysta, więc no dosyć wygodne rozwiązanie, że nie jesteśmy przywiązani do jednego pakietu.
2: Zatem jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście zachęcamy, żeby sobie pokorzystać z Muzodajni. Ja przypominam, że dziś serwis muzodajnia.pl specjalnie dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu przedstawiał Piotr Rakowski. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze.
1: Dziękuję.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Mówił te słowa prowadzący, właściwie współprowadzący dzisiejszą audycję, Michał Dzielisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Mamy kolejny poniedziałek, mamy godzinę 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Tyflo Podcast i Tyflo Radio dostępne są na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Audycji zarówno w Tyflo Podcaście, jak i w Tyflo Radiu przybywa. W Tyflo Radiu do odsłuchiwania audycje są na żywo, natomiast w Tyflo Podcaście oczywiście można te audycje bez większego problemu zupełnie za darmo pobierać na swój twardy dysk. I oczywiście udostępniać komu tylko chcecie, bo przypominam, że wszystkie audycje, które publikujemy w Tyflo Podcaście, są to audycje na licencji Creative Commons, więc naprawdę dużo i zupełnie za darmo można z tymi audycjami zrobić. Dzisiejsze nasze spotkanie, no jakżeż mogłoby być inaczej? Premiera iOS 7 już za nami, kilka dni mieliśmy na zabawę z naszymi urządzeniami, no i w dzisiejszym programie postaramy się powiedzieć o nowościach, między innymi z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących, które w tymże systemie zagościły. A propos gości, to witam bardzo serdecznie współprowadzących tę dzisiejszą audycję. Witam Piotra, Witka i Mikołaja Rotnickiego.
4: Dobry wieczór Państwu.
5: Dobry wieczór, witam.
2: Już jesteście, jak rozumiem, po aktualizacji iOS-a do najnowszej wersji, do wersji 7. Testowaliście przez kilka ostatnich dni. No i dziś właśnie w tej naszej audycji będziemy opowiadać o tym, co ten system dla osób niewidomych czy słabowidzących zmienia. Dziś też będzie troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o nasze łącza kontaktowe. Uruchomimy je nieco później, żebyśmy mogli na dobry początek przynajmniej trochę opowiedzieć o tym, co się tak naprawdę zmienia, jeżeli chodzi o dostępność, jeżeli chodzi o jakieś usprawnienia albo i błędy w najnowszym systemie. Więc nasze namiary kontaktowe podam za czas jakiś, myślę, że mniej więcej w połowie audycji. Oczywiście będzie do nas można dzwonić i również swoimi wrażeniami się dzielić. Zacznijmy od tego, co do nas mówi. VoiceOver oczywiście w dalszym ciągu dostępny w iOS-ie jest, ale zmieniła się synteza. Jest głos Zosia. Piotrze, jak ty oceniasz tę syntezę w porównaniu do tego, co było wcześniej?
4: No ja mam bardzo mieszane uczucia i spodziewałem się mniej więcej tego, co będzie, no bo mieliśmy jak gdyby dostęp do jakichś próbek tego głosu jeszcze przed premierą samego systemu. No i wiedzieliśmy, tak jak mówię, mniej więcej czego się spodziewać, ale jak gdyby nie mieliśmy dostępu do całego spektrum możliwości tego głosu. No i niestety głos ten zaskakuje im minus. I tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że szczególnie jeśli chodzi o wymowę, bo tu nie chodzi o jakość tego głosu, bo mamy ją dostępną w dwóch rodzajach i głos tak zwany uproszczony i głos o wysokiej jakości. Jedni wolą ten uproszczony, drugi wolą ten głos niby lepszy jakościowo. Przede wszystkim chyba to, na co ludzie najbardziej narzekają, to na końcówki, kie na przykład, tak? Jak czytałem na przykład artykuł z Gazety Wyborczej, to nie było Angeli Merkel, tylko była Angela Merkel i tego typu wypowiedzi, więc do czytania dłuższych tekstów ktoś musi się, myślę, bardzo mocno przyzwyczaić. Ja w tym momencie jak gdyby nie mam problemu zrozumieniem samego głosu jako takiego. Tutaj mam mniej więcej taki sam problem, jak miałem na początku z Agatą. To znaczy pewne jakieś zbitki czy wyrazy z obcych języków, adresy internetowe, tego typu rzeczy, które nie są jak gdyby oczywiste na pierwszy rzut ucha, na pierwsze odsłuchanie. Tutaj nie do końca je rozumiem. Muszę powtarzać tą wypowiedź, wsłuchiwać się w to. No i nie do końca jestem pewny, czy dobrze zrozumiałem. No ale ten sam problem miałem z Agatą i to jest na pewno kwestia przyzwyczajenia. Ale na przykład miałem problem w Agacie taki, że nigdy nie byłem pewny, czy słyszę literkę M jak Maria, czy N jak Natalia. No i ucieszyłem się, bo tutaj w Zosie wymowa M jest bardzo wyraźna, jak Maria, ale za to literkę N jak Natalia, ona brzmi dla mnie jak literka E, jak S z kreseczką, i to po prostu mnie demoluje, bo dalej przy pisaniu nigdy nie mam pewności, czy się nie pomyliłem, czy jakiegoś błędu nie wstawiłem. I taka rzecz, która też ludzi denerwuje, mnie oczywiście też, jeśli piszę z diakrytykami, czyli nie ma, nie wymawia Zosia literki on, en, EU tylko wymawia A z kreseczką, E z kreseczką i tak dalej. To są takie rzeczy, które są, tak jak mówię, przy czytaniu dłuższych tekstów denerwujące, przynajmniej mnie osobiście to rozprasza. Trudno jest mi się skupić przy dłuższej lekturze. Nie wiem, Michał, jak ty to odbierasz?
6: Szczerze mówiąc, akurat z tym E z kreseczką to nie mam jej tego za złe, bo w przypadku Agaty E i E były bardzo trudne do odróżnienia, także tu akurat mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. No i oczywiście, bo nasi słuchacze mogliby źle zinterpretować to, o czym przed momentem powiedziałeś. Jeżeli na przykład mamy słowo pociąg, to Zosia nie mówi słowa poci, a z kreseczką g. Mówi po prostu normalnie pociąg. To jest tylko i wyłącznie w przypadku literowania i w przypadku wprowadzania tekstów, tak?
4: Myślę, że jeszcze w przypadku wprowadzania warto jest powiedzieć o tym, że teraz VoiceOver może literować. Zosia może literować nam fonetycznie litery, także nawet jak mamy wątpliwość, na jakiej to literce zatrzymaliśmy palec, to VoiceOver może nam powiedzieć to fonetycznie i wtedy nie mamy wątpliwości, na jakiej literze stoimy. Także ja na to narzekam trochę tak na wyrost N, E, no ale mimo wszystko irytuje mnie to bardzo i to jest takie mało fajne. W każdym razie myślę, że warto tutaj powiedzieć o jednej jeszcze rzeczy, to znaczy gdzie pobrać sobie głos tej wysokiej jakości, bo to też jest dziwne, panowie, i zastanawiające, dlaczego niektórzy użytkownicy po aktualizacji systemu mają głos niskiej jakości. Tak było w moim przypadku. Może to jest kwestia modelu iPhone'a 4S, a niektórzy mają od razu głos wysokiej jakości. No w każdym razie, gdyby ktoś chciał sobie pobrać głos tej wyższej jakości, wtedy należy wejść w ustawienia VoiceOvera. Tam ustawienia język bodajże i dialekty i tam język polski, opcja więcej i tam jest przycisk do pobrania wyższej jakości VoiceOvera, czy Zosi właściwie, którą można sobie potem już włączyć jako głos uproszczony i nie w samych ustawieniach VoiceOvera.
6: A Piotrze, a propos jakości głosów, który głos Zosi jest dla ciebie bardziej akceptowalny? Ten lepszej jakości czy tej gorszej?
4: No powiem ci, na początku wolałem ten gorszej jakości. Pewnie dlatego, że na początku z Agaty też korzystałem, czy w ogóle korzystałem w przypadku Agaty z tego głosu gorszej jakości, niższej jakości, może tak, nie gorszej, a niższej. Głównie dlatego, że Agata w tej wyższej jakości moje nazwisko odczytywała zamiast Witek, czytała Wicek, co po prostu strasznie mnie irytowało i dlatego korzystałem z niższej jakości, więc tutaj też miałem tą niższą jakość. Włączyłem tą jakość wyższą, na początku troszkę mnie irytowała Zosia, ale osłuchałem się, także teraz do takiej obsługi systemowej. Aha, jedna rzecz, która mnie strasznie denerwowała właśnie przy wprowadzaniu znaków, to znaczy, że Zosia tak ekstatycznie podchodziła do tych znaków, które ja wybierałem, które wpisywałem, także
6: szczególnie
4: tak
6: prawie, to samogłosek,
4: tak, prawie krzyczała na mnie i to było takie bardzo mocno też irytujące, ale tutaj można wyłączyć intonację z poziomu VoiceOvera i jest to jakoś tam akceptowalne. Ja, Michale, mogę zaprezentować, jeśli pozwolisz.
6: Właśnie,
4: jak ten głos brzmi.
6: Żeby pokazać.
4: Okej, okay, no to już uruchomimy sobie telefon.
7: Jakby... Strona 1 z 2.
4: Okay.
7: Katalog społeczności. Katalog multimedia. Katalog biurowy. Programów. Katalog internetowy.
4: No może
7: programów,
4: włączę, 10. Żeby przeczytał całą stronę.
7: Katalog internetowy. Programów. 10. Katalog na stronę. Programów. 11. App Store. Ustawienia. Pogoda. Beat Station. Wiadomości. Kalendarz. Poniedziałek. 23 września.
4: Zwróciliście uwagę, jak programów, 8. Szczególnie katalog te nawigacja, obco brzmiące
7: katalog radia internetowe,
4: nazwy odczytuje.
7: Katalog rozpoznawania. Programów. 12. Strona 1 z 2.
4: Agata Wydacja, radziła sobie kontakty, z tym znacznie lepiej, prawda?
7: Włączone.
4: Przynajmniej dokładnie, ja to tak
6: to teraz
4: odbieram.
6: Ja może dla kontrastu, to teraz ja może dla kontrastu zademonstruję ten niższy głos Zosi, bo ja się, mówiąc szczerze, nie mogę zupełnie przyzwyczaić do tego głosu Haku, do tego lepszego głosu. Jakoś dla mnie jest bardziej, w ogóle Zosia w tym lepszym wariancie bardziej zaciąga. Takie jest moje zdanie. I na początkach wyrazów, czy tak, na początkach wyrazów to jest. Mam wrażenie, że ona tak lekko strzela. To jest ten sam problem, który miała Agata i to ten sam problem, który mnie jakoś od tego głosu wyższej jakości odrzuca. To ja teraz może, o, zademonstruję ten głos. Podnieśmy jeszcze.
7: Odblokuj przycisk. Kalendarz.
6: Odblokujemy. No i
7: pogoda, notatki, przypomnienia, zadań z terminem na dziś, 2, katalog telewizja, programów, 4, zegar, katalog śmieci, programów, 2, iTunes Store, kiosk, ustawienia, App Store, Safari, FaceTime, strona 1 z 7, regulacja, wiadomości, nieczytanych wiadomości, 21, telefon, Beat Stadium, mail, nieczytanych wiadomości, 32166.
6: O.
4: No, dla mnie ten głos troszkę brzmi taki właśnie tak mecząco, tak. Nie wiem dlaczego, ale to widzisz.
6: No, szczególnie mail. Szczególnie mail.
4: Tak, tak.
6: To oczywiście mail. Masz absolutną rację.
4: No, zgadza się. No, ale tak jak mówię, dla kogoś to może być kwestia przyzwyczajenia i tak jak mówię, do obsługi jak gdyby samego interfejsu. Już mi to zupełnie nie przeszkadza. Bawią mnie niektóre zwroty, właśnie nazwy odczytywane tym głosem. Może bym narzekał, gdybym musiał jakieś dłuższe teksty czy też książki odczytywać przy pomocy voiceovera, no ale ja wykorzystuję do tego Voice Dream Leader, więc tu jak gdyby nie jest mi Zosia potrzebna. No i jakoś sobie, może nie powiem, że radzę sobie, bo bez problemu używam ten głos i jedyne, do czego chyba teraz muszę się przyzwyczaić, to do wstawiania tych manieryzmów co jakiś czas. Jeszcze coś, co Agatka miała bardzo fajnie rozwinięte, to znaczy odczytywanie skrótów. Czasami oczywiście też się tam myliła, bo te słowniki miała niedopracowane, typu jak gdzieś tam w zdaniu było napisane, że one są jakieś tam, to Agata czytała one są i tak dalej. No i tutaj Zosia w ogóle nie rozwija skrótów, czyli zamiast między innymi odczytuje MIN i tak dalej, i tak dalej. Także to takie rzeczy, które są, myślę, każdy musi sobie zważyć, czy ten głos mu odpowiada, czy nie. Ale podobno na jednym z forów amerykańskich wyczytałem informację, że będzie możliwość doinstalowywania sobie jakichś głosów. Na pewno są to, chodzi o te głosy właśnie wysokiej jakości, ale nie wiem, czy nie pojawi się możliwość właśnie doinstalowywania sobie w ogóle zewnętrznych głosów, bo Polska nie jest jedynym krajem, gdzie zmienił się kompletnie syntezator mowy. Inny przykład to chociażby Finlandia. Wcześniej męski głos, uważam o wiele gorszy, zmienił się na lepszy żeński i tam pewnie są ludzie, mają podobne odczucia jak my do Zosi i myślę, że tutaj parcie na firmę jakiś będzie. Tutaj oczywiście może powiemy o też inicjatywie użytkowników tego systemu, że zwrócili się z apelem polscy użytkownicy do firmy Apple o to, aby przywrócić stary głos, ewentualnie udostępnić go jako głos drugi. Zobaczymy, będziemy obserwować, czy coś z tego wyjdzie. Sytuacja została gdzieś tam przekazana wyżej. No i trzeba trzymać kciuki, bo system sam iOS ma sporo ciekawych rzeczy. Nie szkoda byłoby, żeby użytkownicy z kuli samej syntezy mowy nie mieli możliwości skorzystania z tych nowych funkcjonalności.
6: Oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć a propos takiego czytania książki za pomocą Zosi, to się jeszcze nie odważyłem przeczytać, to się zgadza. Natomiast taką codzienną prasówkę w postaci RSS-ów, a i owszem, już od kilku dni sobie czytam. I muszę powiedzieć, że to nie jest jakiś wielki problem, tylko po prostu od czasu do czasu można się gdzieś tam pod nosem uśmiechnąć, jak jakiś czas temu czytałem o powrocie pewnej znanej marki komputerowej na rynek polski. To wyczytałem, że kiedyś właśnie, i tu pada nazwa, stanowiła rozpoznawalną markę. bardzo, bardzo ciekawe. I takich lapsusów jest więcej, więc no, jeżeli ktoś jest takim naprawdę purystą językowym, literowa. To... Dokładnie, tak, tak. Jeżeli ktoś jest jakimś purystą językowym, to będzie mu to przeszkadzać. Natomiast myślę, że to nie jest nic takiego, co, do czego nie można się przyzwyczaić. Każdy syntezator ma swoje dziwactwa i głos jest zrozumiały, nie jest jakiś bardzo męczący, więc jeżeli jeszcze będzie do wyboru Agata, no to tym lepiej. Mikołaju, a jak ty oceniasz Zosię? Ty jednak posługujesz się wzrokiem w pracy z chociażby iPhone'em, więc dla ciebie ten voiceover to jest jakaś tam, powiedzmy, pomoc i ten głos syntetyczny stanowi pomoc. Jak według ciebie się prezentuje nowy głos dla polskich użytkowników?
5: Tak, to z jednej strony dla mnie jest pomoc, natomiast też dosyć popularną funkcją w ogóle w iOSie już od kilku wersji jest możliwość w ogóle zaznaczenia tekstu i wybrania opcji powiedz, czyli bez w ogóle zaznaczania, bez uruchamiania voiceovera można skorzystać z takiej pomocy i no tutaj też oczywiście wykorzystywana do odczytu jest Zosia, także w tych miejscach, gdzie są jakieś, powiedzmy, dłuższe teksty. No to jest kwestia tego przyzwyczajenia się do tego głosu. To jest w uszach, jesteśmy gdzieś, przynajmniej ja też podobnie, może jak Piotr Witek, jesteśmy już od jakiegoś dłuższego czasu przyzwyczajeni jednak do tej Agaty i to jest kwestia na pewno pewnego przyzwyczajenia. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że wszelkiego rodzaju czasami zbitki wyrazowe, dzisiaj też miałem okazję troszeczkę sobie tam poczytać tą Agatą i, przepraszam, z Zosią, z przyzwyczajenia mówię Agatą, Zosią, to no, zdarzały się takie kwiatki, gdzie nawet zwykłe słowo był było przeczytane jako BYL, tak? No i razi to, po prostu to razi, mimo że jest to pewnego rodzaju przeliterowanie, ale no jednak tutaj chcemy używać syntezatora mowy jako naszego osobistego lektora, który no w miarę po polsku będzie mówił, prawda? Więc jakieś wymogi wobec tego syntezatora mamy. Ja z takich swoich testów z voiceoverem zaobserwowałem też to, że chyba jednak ten syntezator ma do pewnego stopnia jakiś wpływ w ogóle na funkcjonowanie voiceovera, na jego troszeczkę responsywność w niektórych miejscach. I zdarzyło mi się na przykład przy wykonywaniu tego gestu trzema palcami w lewo lub w prawo, przesuwanie się pomiędzy poszczególnymi ekranami, zdarzyło mi się, że Zosia gubiła ten początkowy, powiedzmy, komunikat, ekran tam 1 z 2, na przykład tam strona 1 z 2, tak? I to ginęło, tak? Czyli może mniej wprawny użytkownik systemu iOS może się w pewnym momencie pogubić, na którym on ekranie tak naprawdę jest, bo zdarza się, że ta Zosia jednak połyka to. Także to są takie moje obserwacje z tych tutaj pierwszych testów.
4: No ja myślę, że trzeba też powiedzieć, że no voice over to nie jest zmiana w tym momencie tylko samego głosu, ale także pojawiło się parę opcji takich, które mają nam ułatwić pracę z tą aplikacją. No i to są przede wszystkim nowe gesty. Michał, z czego korzystasz? O których gestach wiesz?
6: Powiem szczerze, z gestów, z których korzystam i co do którego takiego podstawowego gestu, o którym chciałem się dowiedzieć jak najszybciej, to jest gest uruchamiania centrum sterowania w iPhonie. To jest gest, który po prostu wiedziałem.
4: Powiedz, jak się go wykonuje, bo wszyscy pytają, bo wszędzie w opracowaniach się pojawia, tam przeciągnąć palcem od dołu ekranu w górę i to wyjedzie od dołu ekranu i to tak jest, ale owszem, tylko nie przy włączonym voiceoverze.
6: Dokładnie. Przy włączonym voiceoverze rzecz cała wygląda w ten sposób. Jeżeli ktoś korzysta z centrum powiadomień i pamięta, jak przywołuje się to centrum, a dla tych, którzy nie pamiętają albo nie korzystali, to przypomnę, musimy ustawić się na tym pasku, gdzie mamy chociażby informacje o
2: zasięgu sieci, o godzinie i czy na przykład o informacje o tym, ile jeszcze nam procent baterii zostało, i centrum powiadomień wywołujemy przesuwając 3 palce w dół, ale będąc właśnie na tym pasku, to centrum sterowania iPhone'em wywołujemy w sposób odwrotny, więc ustawiamy się na tym pasku i przesuwamy 3 palcami w górę. I w tym momencie mamy dostęp do kilku.
4: Myślę, że jeszcze bardzo ważne, co trzeba tu powiedzieć w tym momencie, to to, że te opcje, zarówno panel sterowania, jak i panel powiadomień, czy centrum, one są dostępne także z poziomu zablokowanego ekranu. Nie wiem, czy to też było dostępne w iOSie 6, bo nigdy z tego nie korzystałem, nie sprawdzałem tego. Tutaj sprawdziłem i to działa. To mi się bardzo podoba, szczególnie gdy wieczorem już chcę ustawić sobie zegar, budzik, żeby mnie rano obudził na zablokowanym iPhone'ie, ciach, wysuwam sobie centrum sterowania i mogę sobie ustawić godzinę do pobudki. Tutaj mówię, że nie wszyscy, Michale, mogą wiedzieć o pewnych rzeczach, pewnych skrótach i gestach. To właśnie dla takich osób, dla szczególnie nowych użytkowników, został dodany nowy gest podwójnego stuknięcia 4 palcami. On włącza pomoc. Dzięki temu wtedy będziemy mogli się dowiedzieć, jak stukniemy 4 palcami dwukrotnie, jaki gest wywołuje jaką funkcję. Jeśli przeciągniemy palcem po ekranie, to dowiemy się, co ten gest może nam wywołać normalnie, jaką akcję. Gestów mamy więcej nowych. Mamy na przykład gest stuknięcia 4-krotnego 3 palcami. Myślę, że jest to dość fajna nowa funkcja dodana, to znaczy funkcja, która umożliwia nam skopiowanie ostatnio wypowiedzianego tekstu przez VoiceOver. Myślę, że nieraz się to może przydać, szczególnie gdy, nie wiem, mamy długi link, tak, który nam VoiceOver odczyta, gdzie potem jednym gestem tapiemy i mamy ten długi odnośnik skopiowany do schowka.
5: Jeżeli mógłbym ci, Piotrze, dać słowo w tym miejscu, tak? Bo tu na pewno to będzie też dosyć istotne. Tak jak tutaj powiedziałeś, właśnie 4-krotne stuknięcie 3 palcami i z dużym prawdopodobieństwem, ponieważ ja tego nie testowałem, ale z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli są osoby, które korzystają również z Zooma jednocześnie, to najprawdopodobniej będzie to jeszcze o jedno stuknięcie więcej. Tak jak podobnie jest w sytuacji potrójnego stuknięcia, które włączało kurtynę, prawda? 3 palcami, a w sytuacji, kiedy mamy włączony zoom, to było poczwórne stuknięcie. Także nie wykluczam, że w tym przypadku, jeżeli osoby są jakieś, które korzystają równocześnie z VoiceOvera i włączonego zooma, będą musiały najprawdopodobniej wykonać być może 5-krotne stuknięcie 3 palcami, bo tam jest o jeden gest zawsze więcej. Ale tylko w sytuacji, kiedy mamy zooma włączonego.
6: To ja proponuję jeszcze, żebyśmy powiedzieli, skoro jesteśmy jeszcze w ogóle przy tych gestach i skoro już tak zahaczyliśmy o te centra, bo tak mówimy centrum powiadomień, centrum sterowania. O centrum powiadomień to myślę, że nasi słuchacze wiedzą, ale skoro już o to zahaczyliśmy, to powiedzmy, o co chodzi z tym centrum sterowania, może nieco szerzej jeszcze.
5: To może tak, centrum sterowania to jest funkcja, nowa funkcja, która się pojawiła właśnie w iOSie 7. Było to proszone przez wielu, wielu użytkowników, żeby te takie funkcje, do których najczęściej sięgamy, czyli na przykład szybkie ściszenie, zwiększenie, zmniejszenie jasności, włączenie trybu samolot, szybkie wyciszenie telefonu, włączenie, wyłączenie Bluetooth, włączenie, wyłączenie Wi-Fi, żeby to było pod ręką, żeby nie trzeba było udawać się, nurkować do ustawień i robić ileś tam dodatkowych, niepotrzebnych gestów. A tutaj mamy to praktycznie pod, no prawie że jednym gestem i możemy to menu sobie wysunąć i w bardzo szybki sposób właśnie zmienić jasność ekranu, zwiększyć, zmniejszyć głośność, sterować również odtwarzaczem muzycznym. Także chodziło po prostu o wyłożenie nam tych podstawowych funkcji gdzieś na wierzch. To tym się właśnie, można powiedzieć, trudni centrum sterowania.
4: Jedyny minus tej opcji to jest tylko to, że niestety na obecnym etapie nie można jej konfigurować. A to by było, myślę, fajne, gdyby każdy mógł sobie skonfigurować centrum sterowania według własnych potrzeb i wrzucić tam te funkcje, które najczęściej rzeczywiście wykorzystuje, a nie te, które firma zakłada, że najczęściej będzie wykorzystywał.
6: No, a w tym miejscu mam jeszcze szczerze, konfigurowalność iOS-a to nigdy nie była jego najmocniejsza strona.
5: Ja mam jeszcze do Was takie pytanie w tym momencie, ponieważ w jakiś sposób, przynajmniej przy moich testach, nie udało mi się wyczaić, czy jest jakiś gest zamykający te centrum.
4: Oczywiście. Klasyczny. Nie, nie, jest klasyczny gest potarcia dwoma palcami. Mówię, klasyczny gest potarcia dwoma palcami, tak jak na stronach internetowych na przykład wracamy albo zamykamy katalog. Potarcie dwoma palcami po ekranie powoduje zamknięcie, zwinięcie się centrum.
5: Potarcie góra-dół, coś takiego, nie?
4: No, skoro jeszcze przy gestach jesteśmy, to jeszcze trzeba o kilku gestach powiedzieć, panowie, żeby nam nie uciekły. Przede wszystkim teraz Spotlight, czyli wyszukiwarkę systemową, wywołuje się nieco inaczej. Nie jest tak, że przechodzimy do najbardziej skrajnego ekranu, czy nie możemy go wywołać poprzez naciśnięcie klawisza Home. W tym momencie musimy znajdować się na którymś z ekranów, które zawierają ikony i wtedy na tym ekranie w dowolnym miejscu przeciągnąć trzema palcami w dół i to wywoła nam Spotlight, czyli naszą wyszukiwarkę. Te trzy palce są chyba dość popularne w tym systemie, bo został dodany też gest odblokowywania ekranu, czyli przeciągnięcie trzema palcami od lewej krawędzi do prawej ekranu i on działa. On jakoś już tak się do niego przyzwyczaiłem po tych paru dniach i tak jak wcześniej korzystałem z przycisku odbloku i tak już teraz praktycznie tylko tymi trzema palcami przeciągam po ekranie i to działa fajnie. Ale myślę, że chyba najlepszym gestem jest gest, który wcześniej jego brak powodował wielkie problemy u wielu użytkowników, to znaczy gest, który umożliwia zamykanie aplikacji. Tak, przeciągnięcie, w momencie wejdziemy sobie w pasek aplikacji, tam gdzie mamy uruchomione aplikacje, wystarczy, że dotkniemy wybranej aplikacji i trzema palcami przeciągniemy w górę i to spowoduje od razu zamknięcie tej aplikacji, czyli nie ma problemu jakiejś tam kombinacji z podwójnym stukaniem, przytrzymywaniem, potem znowu tapaniem podwójnym. To jest takie fajne uproszczenie, które mi się bardzo podoba. No i chyba jeszcze ostatni
6: jedna
4: gest.
6: Jeszcze jedna rzecz, tak a propos tego centrum, tego ekranu właściwie z aplikacjami, to w tym momencie na tym ekranie, jeżeli dobrze kojarzę, Piotrze, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba się nie mylę, że w tym momencie nie mamy już podziału na strony. Mamy w tym ekranie taką jedną wielką listę z otwartymi aplikacjami.
4: Wiesz, to chyba są strony.
5: Nie, nie.
4: A to nie może sprawdzałem.
6: To może
4: nie
6: ja
4: sprawdzałem,
6: tego nie
4: ale VoiceOver to mówi mi tam jedna z iluś stron. Może można przechodzić sobie po nich ciurkiem, ale ja kojarzę, że VoiceOver wymawia tam powiedzmy jeden z trzy. Może on po prostu w ten sposób określa liczbę aplikacji.
6: Być może teraz jest ikon więcej po prostu. Albo być może
4: tak, bo ich jest mniej, tak? Ich jest mniej się wyświetla. Chyba po trzy się wyświetlają, a wcześniej wyświetlały się cztery. Tak zdaje mi się, to wygląda w tym momencie.
5: To ja jeszcze mogę dodać tutaj z perspektywy troszeczkę osoby coś tam jeszcze widzącej, to ta funkcja zamykania też uległa dużemu uproszczeniu, ponieważ do tej pory właśnie zamykanie, ubijanie, że tak powiem, aplikacji, też trzeba było dodatkowo gest wywołać przytrzymania tej aplikacji, już po oczywiście dwukrotnym kliknięciu przycisku Home. Przytrzymać trzeba było tą aplikację i potem jeżeli ktoś miał niewprawne albo bardzo grube palce, to mógł nie trafić w znaczek minus, który zamykał po prostu daną aplikację. To mówię z perspektywy osoby widzącej, a teraz wystarczy po prostu przesunięcie tej aplikacji, przytrzymanie jej palca i przesunięcie jej w górę, ona po prostu ucieka sobie z ekranu, jest ubijana, zamykana. Także z perspektywy osoby słabowidzącej wygląda to tak.
4: No, ja jeszcze jeden tylko wiem o jednym geście, który się pojawił. Gest, który działa nawet doskonale, tylko nie w polskim interfejsie językowym. W momencie, gdy przełączymy sobie na interfejs, na któryś z języków obsługiwanych przez Siri i włączymy sobie Siri, to w tym momencie, znajdując się w polu edycyjnym, czyli już tak, że moglibyśmy zacząć pisać, wystarczy tapnąć podwójnie dwoma palcami, czyli normalnie tak, jakbyśmy chcieli uruchomić muzykę. Tapiemy podwójnie dwoma palcami i w tym momencie włącza się dyktowanie. Czyli możemy dyktować naszemu urządzeniu, co tam chcemy, później na koniec znowu podwójne tapnięcie dwoma palcami. Nie jest to jakaś rewolucja, bo jeśli mamy włączoną Siri i jeśli mamy któryś z tych języków interfejsu obsługiwany przez Siri, to oczywiście na lewo od spacji też znajduje się przycisk dyktuj. Także to raczej taka forma uproszczenia, żeby nie szukać tego jednego konkretnego przycisku. I to chyba tyle. Żadna rewolucja, no ale jakaś tam wygoda. No jeśli chodzi o Siri, to pojawiło się wiele nowych komend, ale myślę, że nas tak naprawdę może zainteresować jedna. Użytkowników, którzy na przykład, którym wpadnie w ręce jakiś telefon, nie ich, a chcieliby się nim pobawić i wiedzą, że jest na tym danym urządzeniu włączona Siri. W tym momencie Siri otrzymała komendę, która umożliwia włączenie właśnie voiceovera, czyli jeśli ktoś ma telefon z interfejsem, powiedzmy angielskim, to można powiedzieć Siri po prostu turn on voiceover i to wystarczy, żeby nam się telefon odezwał. Siri za nas go włączy, tak jak inne funkcje typu Bluetooth i tak dalej, i tak dalej. Siri teraz jest bardziej omnipotentna.
6: Więc to niestety dla przede wszystkim zagranicznych użytkowników, no ale może kiedyś się doczekamy tego, żeby Siri zaczęła współpracować z polskim głosem. Ja ostatnio czytałem, że Siri wyszła z fazy beta, że Apple już nie uznaje jej jako produkt beta, bo okazuje się, że jeszcze do niedawna to właśnie Siri oznaczana była symbolem beta, czyli cały czas wersją testową. Więc no, zobaczymy, jakie będą kolejne kroki na etapie ewolucji tego programu. Przejdźmy może dalej. Teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali o geście, z którym część użytkowników zaczynających zabawę z voiceoverem ma problemy i zastanawia się, o co w nim chodzi, a to jest naprawdę bardzo przydatny gest i oferuje, okazuje się, coraz więcej możliwości, mianowicie pokrętło.
4: Mhm. No, ja bardzo sobie cenię, tak jak mówisz, tą funkcję, bo jest bardzo taka intuicyjna, wygodna, łatwa w obsłudze. No i na to pokrętło możemy sobie dodawać różne rzeczy, możemy sobie konfigurować to ustawienie, jakie tam mają trafić opcje. I oprócz takich predefiniowanych opcji, teraz w nowym systemie znalazło się kilka nowych. Myślę, że tak naprawdę jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego i jeszcze jakieś tam różne takie smaczki mogą się pojawić w trakcie użytkowania tego systemu. No ale parę takich rzeczy, o których zostaliśmy oficjalnie poinformowani, udało nam się sprawdzić. I jedną z tych rzeczy to jest na przykład poszerzone menu czynności w aplikacji Mail. Wcześniej mogliśmy tylko usunąć aplikację, maila, stojąc na nim, tak. A teraz oprócz, tam też widzę nieścisłość, bo na przykład w niektórych skrzynkach pocztowych mam opcję do kosza, a w niektórych skrzynkach mam opcję usuń. Także nie wiem, skąd taka niekonsekwencja. Znaczy, to na pewno się bierze z jakiejś różnicy między skrzynkami. W każdym razie tam jest jeszcze opcja więcej. No i spod tej opcji możemy wybrać, czy chcemy odpowiedzieć na tego maila, przesłać go komuś i tak dalej, i tak dalej. Także więcej troszkę tam mamy możliwości. Nie musimy już tego szukać gdzieś tam po ekranie, tylko mamy to dostępne z poziomu samego pokrętła. Mikołaj, może ty mi powiesz, bo ja nie do końca rozumiem, jak działa kolejny element, który trafił do iOS-a 7, może nie tyle do iOS-a 7, co do wersji iPhone'owej, bo ta opcja kontenerów była wcześniej dostępna tylko i wyłącznie na iPadach. Ja ci powiem szczerze, że nigdy nie korzystałem, chociaż mam też tą opcję ustawioną na pokrętle. Próbowałem kilka razy z niej skorzystać, ale tak naprawdę najczęściej byłem przenoszony albo do pierwszego nagłówka na stronie, albo do ostatniego przycisku na tejże stronie. Także ja nie do końca wiem, jak te kontenery działają.
5: Ja mam tylko takie wrażenie, że też w przypadku akurat wykorzystywania tej funkcji jeszcze w iOSie 6, mam wrażenie, że ona naprawdę w bardzo niewielu miejscach póki co jest dostępna. Odniosłem wrażenie, że ma to jakiś związek z, powiedzmy, obiektami związanymi z HTML5, czyli jeżeli są jakieś grupy wyraźnie zaznaczone, typu jakiś blok artykułu, blok nagłówka, tego typu rzeczy, to jest, jeżeli chodzi na przykład o nawigację na stronach internetowych. I zauważyłem to też w niektórych aplikacjach, no z głowy nie powiem których konkretnie, ale bywają aplikacje, w których są pewne obszary, czy jakiś obszar nawigacyjny, czy jakiś obszar jakichś kontrolek, gdzie to jest dostępne, tak? I można nawigować między tymi.
4: No to myślę, że będzie trzeba to sprawdzić w aplikacjach systemowych, tak?
6: To bardzo dobrze widać na przykład w aplikacji Mail, gdzie otwieramy sobie wiadomość i mamy nagłówki tej wiadomości tam od, do i tak dalej, i tak dalej. A korzystając z kontenerów, możemy sobie to łatwo pominąć możemy od razu przeskoczyć do treści wiadomości.
4: Okej. No to ja teraz chciałem powiedzieć o opcji, która według mnie jest najlepszym dodatkiem do tego systemu i która też trafiła na pokrętło. Tą opcję musimy sobie włączyć w ustawieniach voice-overa i ustawieniach pokrętła, czyli pisanie ręczne. Ja jestem szczerze zauroczony tą opcją, ale o co chodzi? Tak naprawdę, wybierając jedną opcję na pokrętle, mamy możliwość na naszym iPhone'ie, czy iPadzie, czy iPodzie Touch pisania palcem liter. Liter tak, jak litery są drukowane. My możemy sobie palcem po prostu po ekranie pisać te literki. I co w tym takiego super? Bo ludzie się będą dziwili, czemu się tak ekscytuje. Przede wszystkim nie pisze się w ten sposób szybciej. Jeśli ktoś jest wprawny w pisaniu na klawiaturze wirtualnej, to szybciej napisze, korzystając z klawiatury wirtualnej iPhone'a, już o iPadzie nie wspominając, bo na iPadzie się pisze, jak ktoś pisze dwoma rękami, o wiele, wiele szybciej. Ale jest to bardzo wygodne. Dlaczego? Bo nie szukam żadnych znaków na ekranie. Wykonuję gest przekręcenia dwoma palcami po ekranie i w tym momencie już bez problemu mogę sobie pisać palcem litery na ekranie. Ja bardzo sobie to cenię. Minusy. Są minusy tego rozwiązania. Nie możemy wstawiać diakrytyków, czyli żadnego on, en, eś nie napiszemy. Nie ma diakrytyków dostępnych w żadnym języku. Możemy wstawiać interpunkcje, możemy pisać małe, duże litery, możemy wstawiać cyfry. Odstępy kasować możemy i przechodzić do nowej linii. Jakie jeszcze wady? Są problemy z wpisywaniem niektórych znaków. Na przykład jakbyśmy chcieli wpisać przecinek, to jeszcze mi się celowo nie udało tego dokonać. Najprościej jest po prostu wpisać kropkę, czyli dotknąć palcem ekranu i później mamy jeszcze jeden gest, o którym nie wspomniałem, przeciągnięcie dwoma palcami w górę lub w dół. Wtedy możemy rozpoznany znak zmieniać na inną propozycję i w ten sposób, jeśli wbiję sobie kropkę, przeciągam palcami w dół i wstawiam w ten sposób przecinek, bo dostaję drugą propozycję. To jest jak gdyby jedno zastosowanie w polach edycyjnych. Możemy odpisywać bardzo szybkie, krótkie, najlepiej wiadomości typu OK, będę i tak dalej, bardzo wygodne. I druga opcja, na którą ja sam nie wpadłem, ale dzisiaj widziałem maila od Jacka, R na listę dyskusyjną o nowym zastosowaniu, czyli ta funkcja dostępna też jest na ekranie głównym. Ja może zademonstruję. Ona jest dostępna na ekranie głównym i w momencie, gdy jesteśmy na tym ekranie głównym, gdy wybierzemy sobie pismo ręczne i powiedzmy wpiszmy literkę P.
7: P. Programów 14.
4: Dostajemy informację o tym, że mamy dostępnych 14 programów, które zaczynają się na literkę P i tym gestem przesuwania palcami dwoma w dół albo w górę możemy sobie przeglądać te literki, nie te nasze aplikacje, nie musimy buszować po wszystkich katalogach. Analogicznie, nie wiem, wpiszmy sobie, no nie wiem co, te.
7: Programów 19.
4: 19 programów. I w ten sposób możemy sobie szybciutko przeglądać. Oczywiście pewnie zbliżoną funkcję będziemy mieli korzystając z wyszukiwarki systemowej, ale tu nigdzie już nie musimy wchodzić. Wystarczy tylko gest przeciągnięcia czy przekręcenia dwoma palcami na pokrętle. Bardzo mi się ta funkcja podoba i to jest funkcja, opcja, z której jestem najbardziej zadowolony w całym systemie. Ale się rozgadałem. Wy nic nie mówicie.
6: Niektórzy będą, no bo czekamy po prostu, Piotrze, aż skończysz mówić.
4: Nie, ja tak mogę długo, to wiesz.
6: Dobrze. Czasu też mamy jeszcze trochę, natomiast ja chciałem powiedzieć o kolejnej funkcji, której to z niecierpliwością wypatrywał nasz redakcyjny kolega Michał Kasperczak, mianowicie wyłączenia dźwięków voiceovera. Można wyłączać te dźwięki, jeżeli ktoś nie lubi tych dźwięków, które towarzyszą nam w codziennej nawigacji po różnych obiektach w voiceoverze, to może je sobie wyłączyć. Do wersji

0: Może dajmy teraz powiedzieć Mikołajowi o kilku rzeczach, bo zostało wprowadzonych bardzo wiele elementów dla osób słabowidzących, ale to może Mikołaj parę słów na temat, czy w ogóle rzeczywiście jest tak fajnie? Bo ja podzielę się spostrzeżeniami mojej małżonki, która bawiła się moim telefonem i też kilka jej uwag mam. Ale co myślisz, Mikołaju, o tych nowych funkcjonalnościach, typu pogrubiony tekst, większa czcionka, zmiana kontrastu i tak dalej?
1: Więc tak jak trochę podobnie w momencie jeszcze prezentacji pierwszych tam screenów z całego systemu, gdzieś tam jeszcze w czerwcu, które przenikły też do sieci, kiedy pokazano światu ten system, to mówię, nawet osoby dobrze widzące zachodziły w głowę, co Apple z tym systemem najlepszego uczyniło, tak? Zmieniono totalnie wszystko, kroje czcionek na jakieś wychudzone, kolory na jakieś bardzo takie blade, wszystko tak pocieniało, wypłaszczyło się i to ma niebagatelny wpływ na odbiór tego systemu zarówno przez osoby dobrze widzące, jak również osoby słabowidzące, gdzie ten kontrast, to pogrubienie jednak jest istotne. No i tak przewrotnie mogę powiedzieć tak, że Apple z jednej strony robiąc te zmiany wizualne w systemie, pocieniając wszystko, wszystko sprowadzając do takich płaskich interfejsów, niejako musiało sobie w pewnym momencie przyznać rację. No tak, ale będą osoby, nawet być może dobrze widzące albo nieco gorzej widzące, jakieś osoby powiedzmy starsze, a w szczególności już teraz mówię o osobach w ogóle słabowidzących, no, które nie będą zbytnio zadowolone z tych artystycznych wizji tutaj twórców z firmy z nadgryzionym jabłkiem. No i przez to, że wprowadzono tak dużo tych zmian wizualnych, również w opcjach ułatwień dostępu pojawiło się kilka nowości związanych z właśnie polepszeniem wizualnego odbioru systemu i z niego korzystania. Pierwsza kwestia, czyli większa czcionka, ta opcja, ona już była dostępna co prawda w poprzednich wersjach systemu, natomiast teraz jakby zrezygnowano z wybierania tak zwanego wielkości czcionki o konkretnej wielkości, czyli o konkretnym tam powiedzmy 20 punktów, 40 punktów, czy tam 54 punkty na przykład. Jest teraz obecnie to zrobione za pomocą takiego suwaka, gdzie graficznie są pokazane literki i my możemy w sposób dosyć płynny regulować to powiększenie. Mamy też taki przykładowy tekst wypisany, który się automatycznie nam powiększa i pomniejsza. Ogólnie ta funkcja dostała taką bardzo ogólną nazwę dynamiczny tekst. Jak również warto też wspomnieć, że również twórcy aplikacji obecnie dostali możliwość korzystania z tej funkcjonalności. Jeżeli zastosują gdzieś w swojej aplikacji tak zwany dynamiczny tekst, to zmiana tego w ustawieniach globalnych systemu będzie powodować, że ten dynamiczny tekst się nam zmieni również w tych aplikacjach. Ja warto tutaj powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która mnie w tym miejscu zaskoczyła dosyć niemile. Mianowicie funkcja tego powiększania i pomniejszania tekstu była zasadniczo dostępna w większości aplikacji tych podstawowych Apple'owych, czyli notatkach, kontaktach, programie mail. Treść wiadomości, czy kontaktów, czy notatek była po prostu powiększana. I tak jak nic się negatywnie nie zmieniło w mailu, czy właśnie w notatkach, to tak zauważyłem, że zmiana wielkości czcionki na większą w kontaktach niestety nie powoduje zwiększenia czcionki na liście kontaktów. No i niestety kontakty są pisane standardową czcionką, która niestety za bardzo czytelna nie jest. I to jest jeden z takich tutaj w tym miejscu błędów moim zdaniem w systemie. Ja wczoraj sobie nawet takiego maila do Apple'a skrobnąłem na maila accessibility@apple.com. Zobaczymy, co mi w tej kwestii odpowiedzą. Druga rzecz, no, związana z tymi wszechobecnymi czcionkami, które są strasznie pocienione, tak niektórzy spoza środowiska Apple'a się troszeczkę naśmiewają, że zastosowano czcionkę o nazwie Helvetica Anorectica. czyli że jest tak już odchudzona, że już cię.

0: Nie można. No, Apple wprowadziło w opcjach dostępności taką pozycję, też włączaną lub wyłączaną, pogrubiony tekst. Z tym, że tutaj co ciekawe, włączenie tej funkcji wiąże się z tym, że system musi być zrestartowany. Jest informacja taka, że aby włączyć tę funkcję, system musi być uruchomiony ponownie. Czyli, że jakieś tam zmiany w ustawieniach startowych systemu muszą być też dokonane. I to samo z wyłączeniem tej funkcji. System też musi się ponownie po prostu zrestartować, uruchomić ponownie. Trochę może znane to czasami niektórym użytkownikom, powiedzmy Windowsa, gdzie jakaś kluczowa zmiana w systemie musi jednak być wykonana po ponownym jego uruchomieniu. No i tak też to jest w przypadku tej funkcji. Oprócz tego kolejną rzeczą, która tu się wiąże no, też...
1: Ale,
0: są...
1: Czekaj, to, ale no jaki jest efekt?
0: Aha,
1: funkcję
0: efekt?
1: Włączyłeś
0: aha.
1: I co?
0: No i funkcję włączyłem i czcionki, które do tej pory były pisane taką bardzo cieniusieńką czcionką, też nie we wszystkich miejscach niestety, ulegają pogrubieniu. Ale nie we wszystkich niestety miejscach. W wielu miejscach ta czcionka pozostaje mimo wszystko cieniusieńka.
1: Okej. To powiedz mi teraz, jak jest z kontrastem, bo to jest rzecz taka, na którą moja żona zwróciła uwagę.
0: No właśnie.
1: Pokazałem jej właśnie nowy layout i pokazałem jej szczególnie, tutaj poprosiła, żeby chciałaby zobaczyć, jak będzie wyglądała klawiatura do wybierania numerów. Pokazałem jej wersję oryginalną, zobaczyła i stwierdziła, że jest do bani, ona by nigdy w życiu nie mogła korzystać z takich cyferek, no więc zacząłem grzebać w ustawieniach i tak dalej, no i gdy przedstawiłem kontrast, mówi super, no po prostu elegancko, pięknie, mówi teraz, mówi, mogłabym sobie nawet kupić iPhone'a, po czym mówi, daj mi go na chwilę, sprawdzę sobie pogodę, odpaliła aplikację pogoda i mówi, że nic nie widzi, bo aplikacja pogoda wcześniej była zupełnie jasna, tak? Więc w momencie inwersji wszystko prawie znikło, literek nie widać i mówi system do bani. Co ty o tym sądzisz? I od razu zadam ci drugie pytanie, czy jak są tematy w iOSie w ustawieniach, czy ich zmiana może zmienić wygląd poszczególnych klawiatur? Jak to wygląda?
0: To jeszcze bym tutaj rozdzielił dwie rzeczy, bo powiedziałeś z jednej strony o tym kontraście, ale z drugiej strony też wspomniałeś o tym odwróceniu koloru.
1: O inwersji, przepraszam.
0: O inwersji koloru.
1: Zrobiłem tak, bo kontrast wiele dał z tego, co mówiła, więc inwersja.
0: No więc inwersja kolorów to już funkcja, która była obecna, co prawda, w poprzednich systemach, natomiast trzeba się oczywiście liczyć
1: ale
0: z tym.
1: Ale trzeba było jej używać.
0: No nie trzeba było jej używać, tak? Wszystko oczywiście zależało od tego, jak się z tego korzystało, tak? No, Apple w najnowszym systemie widać taki brak konsekwencji, jeżeli chodzi o kontrastowość, a w szczególności o to, czy coś jest jasne, czy jest ciemne, tak? Chociażby przytoczę właśnie przykład tych klawiatur, czy to wybieranie do wybierania numeru, czy nawet klawiatury ekranowej. Na przykład w tej funkcji Spotlight, czyli w wyszukiwaniu, w globalnej wyszukiwarce w całym iPhone'ie czy iPadzie, jeżeli uruchamiamy pisanie, pojawia nam się klawiatura, w standardowym oczywiście trybie wyświetlania kolorów, nie w odwróconych kolorach. Pojawia nam się klawiatura, która ma czarne klawisze i jasne literki na nich, tak? Natomiast jeżeli używamy tej samej klawiatury do wpisywania adresu internetowego, to klawiatura jest zupełnie odwrotna. Jest białe klawisze i czarne literki na nich. Także jest totalny brak konsekwencji, jeżeli chodzi o klawiaturę. I niestety to razi. Nie ma po prostu tak, powiedzmy, jednolitej i niezmiennej w sensie kolorystyki klawiatury, jaka była dostępna w iOSie 6. I teraz jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju elementy kontrastowe, które w ogóle pojawiają się w jakikolwiek sposób w systemie, to nad czym też ja ubolewam, to jest to, że wiele elementów, na przykład przyciski jako takie, w sensie ich wyglądu, praktycznie zostały zlikwidowane. To znaczy nie mówię tutaj o funkcji przycisku, bo pod voiceoverem one oczywiście będą czytane jako przycisk, natomiast wizualnie wiele z tych elementów straciło wizualną funkcję przycisku. Ja w tym momencie nie jestem pewien, czy ja dotykam jakiegoś przycisku, czy go nie dotykam. Już nie mówiąc o tym, że odcień napisu na tym, no nazwijmy to przycisku po nowemu, jest po prostu bladym, jakiś fioletowym kolorkiem na bardzo jasnym, prawie że białym tle. I to wszystko się niestety zlewa. W tym miejscu ja chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy. Zrobiłem dzisiaj test taki związany z wyliczeniem, powiedzmy, kontrastu. Pobrałem sobie specjalnym narzędziem kolor, jaki jest używany do tych właśnie napisów, niektórych ikonek i również tło. No i wyszedł ten współczynnik kontrastu wyszedł 3, w niektórych przypadkach 2, czyli to jest grubo poniżej tego, o czym mówi na przykład nam Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytyczne o dostępności treści internetowych, które do pewnego stopnia można by zastosować również do interfejsów urządzeń mobilnych. I tutaj naprawdę jest poważne naruszenie tego, w szczególności jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, dla których jasność ekranu, jasność elementów, które mogą je razić, jest bardzo istotna. Także tutaj Apple niestety się tutaj nie popisało i nawet ta funkcja związana ze zwiększeniem ewentualnym kontrastu na te literki, na te ikonki wpływu nie ma. I to jest tutaj poważny mankament, który w dużym stopniu utrudnia osobom słabowidzącym korzystanie z
1: systemu. Mikołaju, a powiedz nam w takim razie jeszcze, co to jest ta funkcja redukująca ruch?
0: Tak, redukcja ruchu. Apple sobie wymyśliło, że ten ich genialny nowy wygląd, a w szczególności ten dotyczący uruchamianego iOS-a 7 na najnowszych modelach iPhone'a 5S i 5C, ponieważ nie do końca stwierdziłem tej kwestii tak na 4S, ona jest chyba minimalna. Mianowicie, trudno mi będzie to tak wizualnie opisać, no ale spróbuję małą audiodeskrypcję zrobić. Chodzi tu po prostu o to, że ikony, które są wyświetlane na ekranie, one tworzą swego rodzaju jakby pierwszy plan. Na drugim planie znajduje się tło, które jest jakby za nimi. I teraz, żeby system wyglądał jeszcze bardziej bajerancko i fajnie, to Apple postanowiło, że w najnowszym systemie, jeżeli my będziemy ruszać telefonem, czyli układać go względem naszej, powiedzmy, twarzy pod różnym kątem, to również te ikony będą w pewnym sensie tak pływać po tym ekranie, będą tworzyć się tak zwany efekt tak zwanej paralaksy, czyli one będą na przykład odsłaniać nam kawałek gdzieś tam tła czy czegoś. Niestety, dla niektórych osób słabowidzących to może powodować pewne niedogodności w korzystaniu jednak z systemu, bo te elementy gdzieś tam się troszeczkę przesuwają na ekranie. No i opcja, która się pojawiła dla osób, które tego ruszającego się, pływającego ekranu nie chcą widzieć, jest opcja właśnie redukuj ruch. I można ją sobie włączyć i wtedy te ikony są twardo przyszpilone, tak jakby ktoś je przybił gwoździem do ekranu i ruszać się nie będą, jak będziemy ruszać naszym iPhone'em.
2: I z tak tego, co wygląda. Dziś wyczytałem, to także ta funkcja, jeżeli ją włączymy, to pozwoli na oszczędzenie jakiejś tam porcji energii.
0: Tak, bo w tej funkcji bardzo mocno jest używany żyroskop. Żyroskop wbudowany w iPhone'a, a jak powszechnie wiadomo, żyroskop to jest taka troszeczkę mechaniczna jednak część, która jednak, gdy jest mocno eksploatowana, tą bateryjkę nam zużywa.
2: Ja teraz proponuję, żebyśmy już może uruchomili nasze łącza, bo już realizator Tomek Bilecki sygnalizuje, że próbują się do nas słuchacze dodzwaniać, więc proponuję, żeby włączyć namiary kontaktowe do nas. Ja tylko je jeszcze przypomnę. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeszcze mam tu kilka informacji wcześniej, które do nas zostały napisane. Mateusz napisał do nas: jak podoba się panom informowanie VoiceOver o jakości zdjęć, czyli ostrość i oświetlenie. Bawiliście się aparatem? Bo ja nie, z VoiceOverem jeszcze.
1: Ja nie bawiłem się w zakresie takim, żeby samemu robić zdjęcia, bawiłem się wykorzystując aplikacje, tak, typu tam TapTapSee, typu tam, jaką zapomniałem, do rozpoznawania tekstu, tego typu, tak, samych zdjęć jeszcze nie robiłem, ale może Mateusz zadzwoni po przerwie i nam o tym opowie.
2: Dokładnie, więc jeżeli chodzi jeszcze o to, co tu do mnie spłynęło, to Dionesque napisała również, że wpisywanie ręczne działa też fajnie w Safari, na przykład wpisując literkę L będziemy mogli chodzić po linkach i temu podobne.
1: O, super, super.
2: Jeszcze taka jedna rzecz. No i jeszcze jedna kwestia od Dionesque, to a propos kontaktów. Dioneska napisała nieprawda. Kontakty na liście jak najbardziej się powiększają, w sensie czcionka, jaką są wypisane. I teraz, Mikołaju, może się do tego jakoś odniesiesz?
0: No trudno mi powiedzieć. No, ja próbowałem na ileś sposobów różnych i mi się to nie udało. Mi się to nie udało. Takiej wielkiej czcionki, jak była kiedyś, mi się to... 8 o'clock. Nie udało. No,
2: a w ogóle się w jakiś sposób powiększają? Nie. Bo może po prostu ty i nasza słuchaczka macie różne potrzeby, jeżeli chodzi o powiększenie.
0: No być może tak jest. Ja też co prawda zastrzegam jedną rzecz, że moim tutaj głównym urządzeniem do testowania jest iPad, no ale zakładam, że powinno to się dzieć tak samo na iPadzie, jak i na iPhone'ie, bo tak pamiętam, że w przypadku iOS'a 6, no jednak ta kwestia takiej wielkiej, wielgachnej czcionki w kontaktach. Mówię, będę musiał to jeszcze może ponownie sprawdzić, ale naprawdę nie udało mi się powiększyć czcionki kontaktów na liście.
2: Okej, okay, więc to taka informacja. Teraz proponuję, abyśmy rzeczywiście zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i do tematu najnowszego systemu firmy Apple dla urządzeń przenośnych wrócimy już za chwilę. Przypominam, że gośćmi w dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia są Mikołaj Rotnicki i Piotr Witek. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji na temat nowości w systemie iOS 7. Wspomniałem, że można do nas dzwonić i dzwonicie. Jest z nami Andrzej. Witaj, Andrzej. Andrzeju.
3: Witam serdecznie.
2: Słucham.
1: Witamy Cię.
3: Ja mam takie pytanie, bo ja używam iPoda Touch i jeszcze nie widzę tej wersji najnowszej iOS-a. Czy może wiadomo, kiedy się pojawi? No iPody, bo wiem, że ona nie wchodzi jakoś równolegle z wersją na iPhone'y na przykład.
2: To znaczy, ja się obawiam, że jeżeli w tym momencie nie masz tej wersji, to już jej nie będzie. Ostatnią wersją, która była dla w ogóle jakąś taką nową i o której się mówiło, dla, jeżeli chodzi o iOS-y, to był iOS 6 dla Apple TV, który wyszedł ostatnio, ale...
3: Nie, ja mam wersję na iPodzie 6.1.3.
2: Tak.
1: Jaką wersję masz iPoda, Andrzeju?
3: Mam iPoda 4.
1: Mhm. I jak sprawdzasz z poziomu iTunesa?
3: Mówi, że jest oprogramowanie jest aktualne. Cały czas. Mhm.
1: I tak samo z poziomu ustawień, jak sprawdzasz?
3: Znaczy właśnie z poziomu ustawień, jak sprawdzam, to mówisz, że oprogramowanie jest aktualne. A
2: czy sprawdzałeś z poziomu iTunesa i jeszcze dodatkowo, czy tego iTunesa zaktualizowałeś do najnowszej wersji?
3: Chyba nie, ale... Do tej pory, jak się pojawiała nowa wersja oprogramowania, to było, że jest jedna nowa rzecz w ustawieniach, więc i to wtedy było to uaktualnienie.
1: Znaczy, ja powiem tak, ja w tym momencie nie posiadam iPoda 4 od dłuższego czasu. To może tak, ponieważ my nie wiemy, to prośba do słuchaczy, jeśli ktoś z Państwa posiada iPoda 4 i wie coś na temat ewentualnej aktualizacji na to urządzenie iOS-a 7, to prosimy o informację, przekażemy ją Andrzejowi.
3: O to poproszę. A jeszcze
2: zresztą
3: z takich
2: wszystkim
3: uwag...
2: pozostałym zainteresowanym też.
3: A jeszcze z takich uwag to mam wiem, że tylko nie wiem, jak to działa dla języka polskiego, ale wiem, że został wprowadzony kolejny nowy gest, bo to już była mowa o różnych nowych, ale ten gest to jest 2 razy czterema palcami, nie wiem, czy o nim była mowa, i ten gest wywołuje pomoc voiceovera.
1: Pomoc, tak. Na samym początku wspominaliśmy o tym.
3: A to ja od samego początku nie słuchałem, ale właśnie wiem, że coś takiego jest, bo śledzę podcast na Apple Viz i tam była o tym mowa. O, to są angielskie akurat dla miłośników angielskich podcastów, polecam. W każdym razie, a jeszcze jeżeli chodzi o App Store'a, to wiem, że też jest coś tak się też zmieniło, że jeżeli nie wyłączy się tego tej jednej funkcji w ustawieniach iTunes i App Store, to wszystkie aplikacje, które są do update'owania, update'ują się automatycznie, jeżeli tylko jest telefon podłączony pod ładowarkę i pod Wi-Fi na przykład. To wiem na pewno też.
2: To jest taka funkcja, można tym zarządzać.
3: To jest domyślnie włączone. Domyślnie to wiem, że to jest włączone, tylko trzeba to odpowiednio. Znaczy to po prostu wiedzieć, żeby to wyłączyć, jeżeli tego nie chcemy, żeby się to działo.
2: To znaczy przy aktualizacji w ogóle telefon nas pyta, czy ma to włączyć, czy wyłączyć.
3: Aha, to możliwe w każdym razie.
1: Przy pierwszym uruchomieniu, tak.
3: Nie miałem możliwości sprawdzić.
1: To jest dokładnie pytanie, czy włączyć, czy mamy opcję turn on na włączenie, albo not now, jeśli nie chcemy tego robić w tym momencie.
2: Mamy informację od Dionesque, że iPod 4 nie jest wspierany. Także niestety, Andrzeju, obawiam się, że będziesz musiał pozostać przy iOSie 6. W każdym razie dziękujemy ci bardzo za telefon.
3: Mam pytanie, jakie są wrażenia z używania tego nowego głosu? Halo?
2: To znaczy, no my już o swoich wrażeniach mówiliśmy, więc proponuję, żebyś posłuchał sobie od początku naszej audycji, bo już o tym mówiliśmy, więc nie będziemy się powtarzać. Dlatego dziękujemy ci za telefon, bo zdaje się, że mamy kolejny telefon, to może jeszcze odbierzmy. Czy już nie mamy? Halo?
4: Halo?
2: Halo, kogo witamy?
4: Halo? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Mam takie pytanie do audycji. Chciałbym się zapytać, bo mam iPada mini i mam problem z gestem wyciągnięcia centrum powiadomień, trzema palcami i centrum dostępu.
1: A i na czym ten problem polega?
4: Znaczy nie wyjeżdża mi tabelka.
1: A dotyka pan, tak jak Michał tłumaczył na początku audycji, dotyka pan paska statusu najpierw raz palcem, później po oderwaniu tego palca należy trzema palcami przeciągnąć w górę ekranu, od dołu do góry ekranu. Tak pan robi?
4: Właśnie tak nie.
2: To prosimy tak zrobić.
4: Nie słuchałem audycji od początku.
2: To prosimy tak zrobić. Trzeba się ustawić na tym pasku, na którym właśnie VoiceOver mówi te informacje typu godzina, stan naładowania baterii i tak dalej, i w tym miejscu przeciągnąć trzema palcami w górę. Tam się wielkiego zamachu nie zrobi tymi palcami, bo już wiele
1: Czy nawet niekoniecznie w tym miejscu, tylko wystarczy najpierw dotknąć gdzieś tam, powiedzmy w okolicy godziny, czy tam poziomu naładowania. Ważne, żeby pasku statusu, i można nawet przeciągnąć od dołu ekranu w górę trzema palcami. Okay. Też wtedy się rozwinie.
2: No to chyba, że tak. Ja zawsze już przeciągam palcami od tego miejsca, gdzie tam dotknę. To po prostu tak już bardziej może z przyzwyczajenia niż z faktycznej potrzeby.
4: Ten sposób. No fajnie. Dobra. To właśnie teraz przetestowałem, faktycznie działa.
2: To cieszy mnie się bardzo, super, że mogliśmy pomóc.
1: Dziękujemy za telefon. Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
2: Więc może przejdźmy teraz dalej do kolejnych kwestii i nowości w iOSie 7. Cóż my tu mamy na dobry początek? FaceTime Audio. Kolejna ciekawa rzecz polepszająca wrażenia estetyczne z jakości rozmowy.
1: Ja myślę, że tutaj pojawiły się też mieszane głosy, tak? Że po co taka funkcja, że był ten FaceTime, klasyczne wideo i było fajnie i można się było widzieć, ale chyba wydaje mi się, że ta opcja jest o tyle fajna, że przede wszystkim nie zawsze byliśmy gotowi odebrać połączenie wideo, to jest raz, tak? Bo powiedzmy byliśmy tam w stroju Adama i Ewy, przykładowo. A z drugiej strony zawsze jest taka sytuacja, że korzystając z FaceTime w tej wersji wideo, jednak tak mi się wydaje, nie mam na to twardych dowodów, ale tak mi się wydaje, jestem o tym głęboko przekonany, że o wiele więcej naszych danych gdzieś tam było pobieranych, żeby przekazać ten sygnał wideo. W tym momencie ja miałem okazję akurat rozmawiać, znaczy nie w tym momencie, ale tutaj zarówno z Michałem, jak i z Mikołajem miałem okazję toczyć rozmowę właśnie z nowej funkcji, korzystając z FaceTime Audio. I tak jak z Michałem rozmawiałem po Wi-Fi, to jakość była taka nieszczególna, powiedzmy taki Skype, z problemami. Tak jak Mikołaj mnie przyłapał na spacerze z psem w lesie po 3G, jakość tego połączenia audio była naprawdę fajna. To mi się podoba. Tylko nie wyczaiłem jednego, panowie. Czy zawsze trzeba tapać w przycisk zakończ połączenie, czy tam zakończ rozmowę, czy klasyczny gest tapnięcia dwoma palcami, czy też skorzystanie z wyłącznika iPhone'a kończy też FaceTime audio, czy nie?
2: Ja szczerze mówiąc, że
0: nie testowałem.
1: Aha. No
2: ale
1: to
2: wydaje mi się, że
1: będziemy testować po audycji.
2: Dwukrotne palca, tapnięcie dwoma palcami kończy rozmowę. Mm-hmm,
1: bo generalnie nie ma problemu, tak? Bo ten wyłącznik jest koniec rozmowy, jest tuż nad przyciskiem home, więc tutaj nie powinno być problemu. No ale jest też ikonka FaceTime, co zdziwiło wielu użytkowników iPhone'ów, ponieważ wcześniej tego typu ikonka była tylko na iPadach i iPodach Touch. W tym momencie jest ona dostępna, czy pojawiła się w iPhone'ie, aczkolwiek nie wiem, co by miało mnie skłonić, żebym korzystał w ten sposób, bo ja i tak zawsze z poziomu kontaktów wybieram sobie numer. A propos kontaktów, powiedzcie mi, nowa rzecz, która pojawiła się przy każdym kontakcie, mamy teraz opcję wiadomość tekstowa, jeśli dobrze pamiętam, i wiadomość, tak? Czy Mikołaju, jesteś w stanie powiedzieć, czym one się różnią? Bo wydaje mi się, że bo wysyłając wiadomość, możemy wysłać albo iMessage, albo wiadomość e-mail. A w momencie, gdy korzystamy z tej opcji tekstowa, wysyłamy albo iMessage, albo SMS, ale wtedy to już system za nas decyduje, prawda?
0: Tak, jest wprowadzone coś takiego i na to też właśnie zwróciłem uwagę, że jakby rozgraniczono te dwie rzeczy przypuszczalnie, dlatego żeby to się już ludziom, powiedzmy, nie mieszało. I
1: jakby no ale widzisz, ja tu mimo wszystko widzę brak konsekwencji, no bo jest tekstowa, no to już powinny tam wychodzić tylko wiadomości SMS. A jak jest ta wiadomość i tam i tak jest wybór, czy chcemy iMessage, czy chcemy wiadomość, to uważam, że już tam nie powinno dochodzić do takiego zagęszczenia. Bo to jest takie niefajne. Jedna rzecz, o której chyba bym nie wspominałem, o którą zauważyłem, parę osób pytało się o potwierdzenia doręczenia wiadomości. Jako takiej tej funkcji nie widzę, czyli zakładam, że jej nie ma. Za to zauważyłem funkcję taką, że przez pomyłkę wysłałem wiadomość na numer, który po prostu nie jest aktywny. Nie to, że telefon był wyłączony, tylko nie jest aktywny. I w takiej sytuacji dostałem powiadomienie zwrotne, że wiadomość nie została doręczona.
2: Zgadza się. To samo działa w przypadku wiadomości MMS. Nie wiem, czy wy tak mieliście. Ja mam nadzieję to sprawdzić niedługo, ale mi iOS w systemie 6 gubił bardzo często ustawienia centrum MMS. Nie wiem dlaczego, on po prostu je gubił, gubił adres tego centrum, trzeba było co.
1: Może to kwestia operatora. Ja.
2: Wiesz co, być
1: ani
2: może.
1: W Plusie, ani w Orange nie miałem takich.
2: No właśnie, ja mam Plusa. I mi piątka co jakiś czas gubiła te informacje, trzeba było po prostu jedną wartość, bo tam trzeba kilka tych wartości wprowadzić, tą pierwszą daną trzeba było za każdym razem, no prawie za każdym razem wprowadzać. Jestem ciekaw, jak to będzie działało w siódemce. Natomiast fakt jest faktem, że kiedy ta wiadomość MMS nie mogła zostać wysłana, to również się pojawiał taki przycisk z informacją, że jest problem. Także no, można to w ten sposób traktować jako no, kwestię raportu.
1: Zobaczymy. Na razie póki co ja na moim 4S nie mam takich problemów. Ale skoro jesteśmy w kontaktach, to zostajmy jeszcze na chwilę. Panowie, korzystacie już? Trafił ktoś u was na czarną listę? Czy nie? Nowa funkcja, która umożliwia blokowanie kontaktu, żeby mógł się do nas dodzwonić.
2: Ja czekam,
1: ktoś już zasłużył?
2: Aż kilka
1: ktoś podpadnie, tak?
2: Nie, ja czekam, aż kilka numerów zacznie się znowu dobijać, bo jest kilka takich numerów, które chyba tam trafią. Natomiast na razie jest spokój, więc daję szansę.
1: A czy jest, to jest troszkę też, myślałem, że zostanie to lepiej rozwiązane o tyle, że na przykład niekoniecznie dany numer przecież musimy mieć w kontaktach. Ja na przykład ostatnio od kilku dni, prawie dzień w dzień, zapraszają mnie na poczęstunek kulinarny z prezentacją naczyń super hiper i już mnie cholera bierze i ciągle dzwonią z tego samego numeru. I gdybym nie musiał go dodawać do kontaktów, byłoby super. Co prawda jeszcze tego nie sprawdzałem, bo muszę zobaczyć w takim razie na ostatnie połączenia i sprawdzić, czy tam, jak się wejdzie więcej, jak numer nie jest dodany do książki, czy jest, żeby go zablokować.
2: Jak dobrze kojarzę, to tam jest ten przycisk. To sprawdź, bo ja ten przycisk tam, zdaje się, że widziałem.
1: No okej, ale to na razie sobie do sprawdzenia i to każdy sobie może sprawdzić. A propos przycisków, ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobała rzecz, która wróciła do App Store. To znaczy wcześniej mogliśmy przeglądać w iOSie 6, to zostało zmienione i aplikacje te polecane, czy te powiedzmy najpopularniejsze w danych gatunkach, mogliśmy po nich skakać po nagłówkach, tak? W sensie tam darmowe, płatne i tak dalej. A w iOS 7 wrócono do tego, co było w wersji iOS-a 5, czyli przyciski mam. Jednym przyciskiem możemy sobie wyświetlić aplikacje płatne, jednym przyciskiem aplikacje darmowe. Oczywiście niezależnie od tego pojawiła się też nowa opcja, czyli near me, obok mnie, blisko mnie. Chodzi o aplikacje, które w jakiś sposób związane są z naszą lokalizacją. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
2: Zadziałało ci to?
1: Nie. Właśnie miałem o to samo was zapytać. Może ja mieszkam w takiej okolicy, że nic nie ma ciekawego?
0: Też testowałem i też, że dostałem komunikat, że nic w pobliżu mnie nie ma.
1: Ale nie
2: może
1: wiem,
2: jakbyś w Stanach Zjednoczonych mieszkali, to...
0: No nie wiem, może musimy się przeprowadzić gdzieś do Berlina, czy gdzieś to może...
1: No ale co, zauważyłeś, że szybciej działa? Zauważyliście App Store?
0: Ja zauważyłem taką rzecz, że właśnie App Store w porównaniu z 6, co mnie strasznie bolało akurat w 6 i w 6 strasznie okropnie chodził ten App Store, a tutaj otwarcie jakby szerszej informacji o danej aplikacji to jest myk i jest, tak?
2: To znaczy ja wam powiem, że jest ja tak zauważyłem lepiej. Ja zauważyłem, że ten App Store w 6 działał jak chciał, tak naprawdę. Czasem on działał bardzo szybko, ale to była chyba raczej kwestia połączenia z internetem. Ja takie odnosiłem wrażenie, bo czasem to działało dobrze i od razu się wszystkie informacje wczytywały, a czasem tak to się bardzo przecinało. Chcąc wyświetlić jakieś informacje.
1: No ja często miałem takie zmulenia, więc dla mnie to była taka kwestia, rzeczywiście teraz fajnie działa.
2: Tak, to muszę potwierdzić.
1: Ale może o jakichś wadach App Store'u to za chwilkę, bo wiem, że Mikołajowi się bardzo spodobała funkcja w mailu, która się pojawiła. Inteligentne foldery.
0: Aha. Inteligentne foldery. Mianowicie dodano coś takiego, że możemy sobie tworzyć takie jakby wirtualne, inteligentne skrzynki pocztowe, które jakby zbierają nam nawet ze wszystkich kont. Załóżmy, że mamy skonfigurowane kilka kont i możemy sobie, tam już są predefiniowanych, jest ich kilka, na przykład jest skrzynka pod tytułem nieprzeczytane, tak? I w tym momencie dostajemy, wchodząc w tą skrzynkę inteligentną, dostajemy tutaj listę wszystkich wiadomości, które są po prostu nieodczytane.
1: Tak, kolejną to jest taką coś, jest, czego mi brakuje w Mac OS-ie.
0: Kolejną, no można sobie samemu zrobić takie. Ale to jest inna bajka już. Ale w każdym razie, albo załącznikiem, tak? Szukamy jakichś maili, które mają wszystkie z załącznikiem. No to też jest taka skrzynka inteligentna. Załączniki, która nam po prostu zbiera wszystkie wiadomości z różnych skrzynek, które mają po prostu załączniki. Tam są jeszcze dodatkowe możliwości tworzenia jakichś tam własnych, według własnych tam kryteriów, ale no, to jest fajna rzecz.
1: To zanim ja powiem o jakiejś rzeczy, która mnie bardzo rozbawiła i bardzo mi się spodobała w formie gadżetu w nowym systemie, to mamy telefon, tak? Dobrze słyszymy?
2: Właśnie, tak. Mamy telefon, jest z nami Paweł. Mam nadzieję, że jeszcze jest. Witaj, Pawle.
5: Kłaniam się, dobry wieczór, Pluszczyk, Paweł. Ja tak
2: słuchamy cię, Pawle.
5: Ja tak szybciutko postaram się odnieść może nie do wszystkich tutaj punktów, które poruszyliście, ale również na iPhone 5 akurat użytkuję od kilku dni iOS 7. I pierwsza rzecz, która, może nie pierwsza, ale jedna z rzeczy, która akurat mnie rzuciła się, że tak powiem, w trakcie użytkowania, to, że jest jednak widoczna, może nieznacząca, ale widoczna różnica w szybkości działania urządzenia. Tak, reakcji na komendy,
1: in plus, otwieranie się... Minus.
5: In plus oczywiście, przepraszam. Tak, reakcji na otwieranie się aplikacji, na przykład wchodzenie, jeśli jesteśmy w ustawieniach, w jakiś już tam podfolder i tak dalej, i tak dalej. Mówię to, gdyż na liście dyskusyjnej, powiedzmy, było kilka uwag posiadaczy starszych urządzeń jak 4 i 4S, no i również piątek i tak dalej, jak to wygląda. Ponieważ chwalę się tym dosyć często, wiecie, panowie i niektórzy tyfosłuchacze, że posiadam również iPada mini i tutaj akurat aż tak znaczącej różnicy nie zauważyłem, niemniej jednak również w pewnym sensie daje się to zauważyć. Tutaj ja jeszcze a propos iPada mini, uwaga, że oczywiście to centrum, o które pytał słuchacz, działa jak najbardziej, przy czym oczywiście przy zastosowaniu metody, o której mówił Michał czy też Piotr. Natomiast pytanie chyba bardziej retoryczne, aczkolwiek no zadam, jest z wrodzonej przekory chyba najbardziej do Mikołaja, bo podejrzewam, że on jest najbardziej obeznany tutaj z systemem. Apple afiszuje się tym, że w iOS-ie 7 pojawiło się ponad 200 nowych funkcji. Mikołaj tak na szybko dałby je wymienić chociaż 10. Oczywiście nie musisz tego robić. Natomiast tak jak mówię, pytanie chyba dość retoryczne.
0: Odpowiem może prześmiewczo. No, nie naliczyłem się aż tylu, ale być może oni
1: 230.
0: Każdą ikonkę, którą zmienili. Tak,
5: tak. Właśnie podejrzewam, że właśnie o to chodzi.
0: Jeżeli chodzi o wizualność, to pojechali, że tak powiem, po całości, tak? Bo nawet zmieniono kształt, wygląd i grubość klasycznych ikonek, które po prostu od zarania samego systemu były, chociażby klasyczna ikonka dzielenia się, tak? Gdzie to była taka jakby skrzyneczka z taką śmiesznie figlarnie wysuwaną z niej strzałką, a obecnie to jest coś w rodzaju, nie wiem, jakiegoś kubka bez górnej części, gdzie strzałka kieruje ku górze. Bardzo to przypomina trochę ikonki z Androida, także tutaj chyba Apple korzystało z inwencji inżynierów Google'a, no ale to nie przypomina zupełnie niczego, tak? To są po prostu nowe jakieś wzornictwo ikon i co najgorsze, to one są po prostu mega cienkie i mega blade.
5: No właśnie.
0: I to może każda ikonka jest tą nowością.
5: Tak, pewnie tak. Odnośnie Zosi, tego nowego głosu, przyznam szczerze, że no prawie każdy z nas, nawet nim pojawiły się próbki bety iOS 7, usłyszał Zosię na przykład z Jonesem, więc ten głos brzmi bardzo podobnie. I rzeczywiście no, nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ja na przykład znacznie bardziej ceniłbym sobie, gdyby była możliwość nawet odpłatnie, ale pozyskania powiedzmy głosu a capelli. Niespecjalnie uśmiecha mi się przesuwanie palem po ekranie, jak to Zosia sugeruje, różne inne takie. No i ten kresowy akcent jest bardzo charakterystyczny. Natomiast ja z kolei mam o tyle łatwiej, że nie czytam książek na przykład głosem Zosi, a jakieś tam krótkie artykuły z jakichś tam portali newsowych i tak dalej, no to bez problemu jest to do przebrnięcia. Co do zmian wizualnych, bo tutaj poruszaliście ten aspekt w aspekcie osób słabowidzących i tak dalej, tutaj muszę przyznać, że moja partnerka, która wzięła iPada mini do ręki po aktualizacji do iOS 7, jest osobą normalnie widzącą, stwierdziła tylko beznadziejnie. Więc to w pewnym sensie mówi samo za siebie, czyli to znowu lepsze jest wrogiem dobrego. Aczkolwiek myślę,
2: wiesz,
5: że skoro...
2: Wiesz co, Pawle, to ja muszę powiedzieć tak a propos, że rzeczywiście zetknąłem się z taką samą opinią, a ponoć kobiety bardzo lubią kolory. A ja usłyszałem tylko, ale tu jest za bardzo jaskrawo, za bardzo kolorowo, więc to chyba aż nawet przesadzili.
5: Ja natomiast, ponieważ jestem resztkowcem, może nie korzystam w stopniu takim, żebym coś czytał na tych urządzeniach, natomiast no, czasami się posługuję tym wzrokiem, resztkami, żeby gdzieś tam tapnąć w jakąś ikonkę, szybciej to zrobić i tak dalej, jeśli już jestem zorientowany, co jest mniej więcej w której części ekranu. I rzeczywiście dla mnie jest też różnica, może nie jakaś gargantuiczna, niemniej jednak da się to zauważyć, że to wszystko jest właśnie takie bardziej blade, takie spłaszczone, mniej ostre, mimo że włączyłem sobie tam tą opcję tego kontrastu, no ale to powiedzmy jest kwestia no, dla mnie akurat marginalna. Niemniej jednak wydaje mi się, że skoro już, a mamy nawet niecały tydzień po, może nie to, że premierze, ale powiedzmy po udostępnieniu systemu, już pojawiły się informacje w sieci, że ma być co najmniej wersja 0.1.0.2, a nawet ewentualnie wersja 7.1 systemu. No oczywiście ile tam jest marketingu, ile plotek jakiejś tam nieżyczliwej konkurencji i tak dalej.
1: No nie, nie, Paweł, już była aktualizacja dla iPhone'a 5C i 5S.
5: Yes, no więc właśnie.
1: Jedna była.
5: Czyli świadczy to jednak o tym, że liczą się, może nie to, że z użytkownikami, ale że sami po publikacji tego dostali tyle informacji o różnego rodzaju, czy to właśnie błędach, czy innych kwestiach, które no, w pewnym sensie zmuszą ich do tego. Być może jest to jakaś tam nadzieja dla nas, że coś tam się uda ugrać. Ogólnie jednak, reasumując, bo de facto do tego zmierzam od początku, nie powiem, że jestem zadowolony, czy że nowy system jakoś mnie oczarował, czy że znalazłem jakąś funkcję, która szczególnie mnie urzekła. Oczywiście to, o czym mówił chyba Piotr, ewentualnie ogólnie, co wynika z waszych wypowiedzi, że na przykład centrum sterowania, fajna sprawa, że powiedzmy, jak tutaj się przyjęło nazywać, ubijanie aplikacji. Też super rzecz, bardzo mi się to podoba. Natomiast no, rewolucji chyba nie ma i tutaj na liście dyskusyjnej też taka konkluzja de facto zaistniała, więc zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Ja natomiast nie ma rzeczy, która sprawiałaby, co to chyba jednak jest pozytywnym sygnałem, w moim przypadku, abym jakoś szczególnie bardzo chciał wrócić do poprzedniej wersji systemu. Tutaj też na kanwie dyskusji, która istnieje na liście dyskusyjnej, się toczy właśnie, że ludzie tam za wszelką cenę usiłują do tego systemu powrócić, tylko też uważam, że część ludzi sama jest sobie winna, no bo jeśli ktoś aktualizuje starego iPhone'a 4 do systemu iOS 7 i później się dziwi, że pewne funkcje mu nie działają, bądź też po prostu jest rozczarowany, że coś mu się muli, no to niektórzy chyba są sami sobie winni. Tak czy owak, mam
2: nie
5: nadzieję,
2: no, akurat, że... Wiesz, Pawle, tu można by się kłócić, bo jeżeli producent udostępnia system dla urządzenia, to ja zakładam, że on powinien zadbać o to, żeby ten system na tym urządzeniu działał, a jeżeli przewidział, że będzie po prostu działał źle, no to to po co to w ogóle udostępniać?
5: Znaczy wiesz,
2: to akurat nie, natomiast...
5: Masz rację, natomiast no tutaj oczywiście moglibyśmy się wdawać w jakąś długą dyskusję, niemniej jednak w pewnym sensie jest analogia...
2: To
5: systemu Windows, prawda, że coś tam w Windowsie 7 na starych komputerach komuś nie działa i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję jednak, że ogólna konkluzja będzie taka, że jest to... może nie jakiś milowy, ale jednak krok naprzód, jakieś tam nowe rozwiązania ten system wnosi, coś tam nam pewnie nowego jeszcze za jakiś czas uda się, taką mam przynajmniej nadzieję, odkryć, znaleźć i będzie się można tym podzielić. Ja mam nadzieję, że o ile ten apel, który tutaj listowicze zadysponowali do producenta, żeby głos Agaty został przywrócony, o ile nawet to nie przyniesie rezultatu, a ja niestety akurat w tej materii nie jestem szczególnie wierzący, to mam nadzieję, że właśnie to, o czym mówił Piotr, że będzie możliwość albo dokupywania jakichś głosów, które powstaną pod iOS-a 7, a jak wiemy, tych głosów wszelkiego rodzaju, czy to właśnie Expressivo, czy innych u nas w Polsce jest sporo, no to będzie mógł każdy znaleźć coś dla siebie, chociażby na przykład a cappella, skoro jest zaimplementowana do jakichś programów, to być może będzie jako synteza, no bo jednak Zosia jakoś tak niefortunnie trafiło, że dla naszego kraju to chyba jakoś nie jest nic szczególnego. Dziękuję za tak fajną audycję, ciekawy temat, serdecznie pozdrawiam, no i cóż, do usłyszenia, tak na finał finałów powiem jeszcze, że dzwonię właśnie z iPhone'a 5, z nowego Scape'a, bo tam też się pojawiają pytania właśnie, jak ta nowa aplikacja działa, bo jakieś tam nowe rozwiązania są, więc każdy może sobie posłuchać, że chyba działa nie najgorzej. Dobrej nocy!
2: Działa dobrze. Dzięki. Dobrej nocy, Pawle. Dziękujemy za głos w dyskusji. No to...
1: No, jeśli pozwolisz, to właśnie chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy właśnie, ponieważ przeglądam sobie ten system, bawię się nim, wiedziałem, że mamy mieć audycję dzisiaj, więc naprawdę tak szperałem i trafiam na takie rzeczy, gdzie szczerze mówiąc w życiu bym ich tam nie szukał, ale są to takie rzeczy, o których właśnie Paweł się pytał, co ten Apple tam wprowadził wśród tych 200 nowości. I jedną z takich rzeczy jest, słuchajcie, kompas. Kompas, który został rozbudowany nie tylko o, na dzień dobry, o sam opis. Kojarzycie, wcześniej różne aplikacje korzystały z tego samego opisu, czyli tam zrób ósemkę urządzeniem, czy jakoś tak to było, tak?
2: Tak.
1: Zachodziłem w głowę, o co chodziło, jaką ósemkę. W tym momencie przede wszystkim, jak odpalamy kompas, mamy instrukcję, żeby skalibrować urządzenie na takiej zasadzie, abyśmy mieli kuleczki na talerzyku i po prostu chcieli, żeby ta kuleczka nam toczyła się dookoła talerza. Mamy tak pokiwać urządzeniem, ale nie to jest fajne w tym momencie. Gdy będąc w kompasie, przeciągniemy trzema palcami w bok, w lewo, uruchomimy poziomicę. Nie było wcześniej takiej funkcji, przynajmniej udźwiękowionej. W tym momencie jest. Zdaję sobie sprawę, że to jest funkcja, z której ktoś skorzysta raz, dwa razy w życiu, ale mówię na tej zasadzie, że właśnie są pewnego rodzaju rozwiązania, które nawet by nam do głowy nie przyszły, a na które tam wpadamy po prostu grzebiąc w systemie, przygotowując się chociażby pod kątem audycji naszej dzisiejszej.
2: A propos audycji, to mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
6: No, Kamila.
2: Witaj, Kamilu. Słuchamy.
6: No, ja jestem po aktualizacji i tak powiem, no, mam iPhone'a 4S, dosyć dobrze to chodzi. No, wrażenia są różne, ale że tak powiem, zauważyłem jeden problem, który może, nie wiem, czy jest to błąd, czy po prostu jest to faktyczny problem. Gdy, że tak powiem, korzysta się z przeglądarki, znaczy z Safari przy dłuższym, że tak powiem, pobycie na jakąś stronie, znikają u dołu ekranu, nie da się dostać do tych dolnych przycisków typu wróć, narzędzia, historia, zakładki i tak dalej.
1: Okej, ja chętnie ci odpowiem. Już ci mówię, o co chodzi. W tym momencie to działa tak. Jeśli wchodzisz na jakąś stronę internetową, jest to strona główna, przyciski masz wyświetlone, czy przynajmniej przez chwilę, ale gdy wejdziesz na jakąś podstronę albo jesteś dłużej na tej samej stronie, to te przyciski, nie tylko te przyciski, ale także pole adresowe znikają. I pozostaje ci, jak gdyby, dzięki temu, o, może w ten sposób. Dzięki temu,
6: pole adresowe
1: gdybyś nie masz, posłuchaj, znikają ci przyciski i pole adresowe. Dzięki temu, gdybyś patrzył na ekran, masz większą przestrzeń do ogarnięcia wzrokiem, a masz na górze nie pole adresowe, tylko masz przycisk adres. Jakbyś go dotknął i dał się wygadać voiceoverowi, jeśli korzystasz, to by ci powiedział, że jeśli tapniesz w niego, to pojawią ci się przyciski sterowania, czy jakoś tak. Czyli żeby te przyciski nam się pojawiły z powrotem, musisz tapnąć w przycisk adres, który jest na środku ekranu, u góry okna.
6: Okej. To warto wiedzieć, bo faktycznie się nie dałem widocznie temu voiceoverowi wygadać.
1: No okej.
2: A czasem okazuje się, że warto. Dobrze, Kamilu, to wszystko, jak rozumiem, tak?
6: No okej, nie będę, że tak powiem...
2: Dobrze. Dobrze, to dziękujemy bardzo w takim razie za telefon. Ja jeszcze przypomnę, namiary na nas 123-834-835, a nasz Skype radiowy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. To może o kolejnych nowinkach.
1: No słuchaj, może skoro jesteśmy w Safari, no to powiedzmy jeszcze o zmianach w Safari. Czyli przede wszystkim ja przynajmniej mam takie wrażenie, może Mikołaj potwierdzisz, może nie, że zniknęło okno wyszukiwania Google, które było po prawej stronie, w prawym górnym rogu. W tym momencie mamy w Safari tylko okno, w sensie okno na adres, które wykorzystujemy jako okno wyszukiwarki. Czy tak jest, czy to ja mam tylko jakieś omamy?
0: Nie, nie, tak, tak jest w istocie. Oni po prostu jakby poszli za, poszli, można powiedzieć, trochę po rozum do głowy i tak jak większość przeglądarek już jakby rezygnuje z tych, nawet na komputerach, rezygnuje z jakiegoś rozdzielania tych dwóch funkcji, po prostu robi się takie jedno pole omnipotentne, nazwijmy to, tak? I to już przeglądarka sama wtedy będzie wiedziała, czyli jeżeli wpiszemy w niej adres internetowy pełen, na przykład www.tyflopodcast.net, mała reklama naszego podcastu, to wtedy wejdzie nam na stronę internetową, a jeżeli wpiszemy sobie jakieś frazy, powiedzmy, rozdzielone spacjami, no to przejdzie nam do domyślnej wyszukiwarki.
1: A dźwięki, jak wam się podobają? Nowe dźwięki. Bo ja wam powiem, pierwszy raz mam ustawioną standardową marimbę na alarm i pierwszy raz po aktualizacji systemu, jak mnie zaczęła budzić, to nie do końca wiedziałem jeszcze, czy jeszcze śpię, czy już nie. Bo dźwięk zupełnie inny, inna melodyjka i się zdziwiłem. Mamy oczywiście inne dźwięki, się też pozmieniały, typu podłączanie do ładowania i tego typu rzeczy.
2: A ja bym powiedział, że w ogóle dźwięki, nawet te, które już są obecne w naszym systemie, tak troszeczkę jak te ikonki się pozmieniały, nawet w taki sposób niekiedy subtelny. Bo ja na taki szczegół zwróciłem uwagę, nie wiem czy wy też. Dźwięk blokowanego ekranu ma teraz taki większy pogłos niż miał wcześniej.
0: To chyba wszystkie nawet dźwięki.
2: Jak zwróciłem uwagę na ten szczegół?
0: To chyba nawet wszystkie dźwięki zauważyłem, nawet te nieco zmodyfikowane, bo oni nawet na tej prezentacji iPhone'ów dwa tygodnie temu powiedzieli, że te dźwięki nawet, które są tymi jeszcze dźwiękami częściowo klasycznymi, ale również w tej nowej wersji, one zostały zremasterowane. Tam mówili remastered, że zostały po prostu, nie wiem, ponownie nagrane, wyczyszczone, nie wiem, co można z takimi dźwiękami robić. Michał, ty jesteś bardziej chyba dźwiękowcem, czemu to może coś na ten temat powiesz, ale w każdym razie wyczyszczono i coś tam jeszcze, nie wiem, czy ponownie nagrano. Może jakieś nowe niezardzewiałe dzwoneczki użyto, czy i tak dalej, tak? Ale ten pogłos też zauważyłem.
1: Ja myślę, że o dźwięku to jeszcze powiemy, jak przejdziemy od zmian do hejtowania i zaczniemy mówić o tym, co jest naprawdę B w systemie. Myślę, że trzeba tutaj powiedzieć, nie wiem, Michał, jak to wygląda u ciebie, bo ty masz iPhone'a 5, ale u mnie na 4S zmienił się przede wszystkim układ ikon w katalogu, czyli wcześniej był układ taki 4 w poziomie i 3 w pionie. Teraz on się zmienił na zasadzie 3 na 3. I pozostałe ikony, ponieważ nie mieszczą się już na ekranie, bo są większe, znajdują się na drugim ekranie i trzecim ekranie, bo można sobie w tym momencie o wiele więcej ikon dodawać do katalogu. Nie jesteśmy ograniczeni tylko objętością ekranu, czyli tak jak wcześniej było, wcześniej było 4x4, bo 12 było. Czyli teraz mamy, tych ikon się mieści mniej, ale za to można je na kilku ekranach trzymać i w katalogu nie tylko 12 ikon możemy mieć, ale znacznie więcej. Jak to wygląda na iOSie 5, znaczy na iPhone'ie 5?
2: Szczerze mówiąc, nie powiem ci, Piotrze, bo ja jestem wielkim miłośnikiem porządku, przy czym miłośnikiem porządku należy wziąć w solidny cudzysłów.
1: Artystycznego.
2: Tak. I mój folder największy, nad którym się nabiedziłem, ma całe 4 programy w środku. Więc niestety nie powiem ci, jak to wygląda przy jakiejś większej liczbie aplikacji.
1: Jest. No okej, okay, no to przejdźmy może ten, bo ja myślę, że najistotniejsza informacja jest taka, że możemy w tym momencie więcej rzeczy wrzucić do różnych katalogów. No to jest wygodne, akurat to mi się podoba. Zdziwiło mnie, gdy uruchomiłem kalendarz, kilka rzeczy. Przede wszystkim zupełnie się zmienił design tego programu. Coś, nad czym ubolewałem bardzo, to znaczy, że nie było przycisku, którym wywoływałbym listę zadań, które były wpisane do kalendarza. Można to osiągnąć przyciskiem szukaj, dzięki za podpowiedź z listy dyskusyjnej, bo to jak gdyby ocaliło dla mnie tą aplikację, ale też przez chwilę nie wiedziałem, jak przerzucać miesiące, bo też zniknęły przyciski, które umożliwiało nam przerzucanie miesiąc w tył, miesiąc w przód. W tym momencie zmiana polega na tym, że jeśli mamy widok miesiąca, to po prostu przerzucamy kartki jak gdyby kalendarza trzema palcami góra-dół, tak jakbyśmy przewijali ekrany. Podobnie się zmienił sposób, może nie podobnie, ale też się zmienił sposób przerzucania miast czy lokalizacji pogodowych w aplikacji Pogoda. Jeśli korzystamy, wcześniej to było przeciągnięcie trzema palcami w lewo, w prawo, tak jakbyśmy przełączali się między ekranami. Teraz musimy znaleźć sobie suwaczek na środku ekranu, u dołu. Dokładnie taki sam też jak do przerzucania ekranów. No i nim niestety musimy sobie dopiero przerzucić. Jeśli można to robić gestem, to nic mi na ten temat nie wiadomo. A szkoda, bo wcześniej to jakoś sprawniej mi chodziło. A co myślicie panowie o przyciskach, które zniknęły z centrum powiadomień? FaceTime, Twitter.
2: No powiem szczerze, trochę szkoda, że ich tam nie ma, bo one mogłyby być niekiedy przydatne. To się zgadza.
1: No ja z Twittera nie korzystam, ale z Facebooka mi się zdarzało właśnie w ten sposób o wiele szybciej.
2: Ja powiem szczerze, rzadko kiedy mam na tyle gdzieś tam powiedzmy chęci i cierpliwości, żeby wpisywać jakąś informację z klawiatury. Ja zazwyczaj udostępniam jakieś rzeczy z wewnątrz aplikacji na media społecznościowe. Natomiast rzeczywiście, no kilkukrotnie już była taka potrzeba, żeby coś udostępnić, no i teraz niestety, żeby coś napisać właściwie, no i teraz niestety to zostało utrudnione.
1: No okej, okay, to słuchajcie, jedna zmiana, którą ja zauważyłem, nikt o niej nie donosi, więc nie wiem, czy to tylko u mnie, czy nie, ale w momencie, gdy mam, na przykład, no chociażby jak jesteśmy przy tych portalach społecznościowych, powiedzmy na Facebooku pojawiają się jakieś nowe wiadomości, to normalnie przy ikonce VoiceOver odczytuje cyferkę, ile tam jakichś nowych powiadomień, wiadomości się pojawiło. I to jest odczytywane OK. Ale w momencie, gdy mamy tą ikonę w katalogu i zamknięty katalog, to w iOS 6 mieliśmy odczytywaną informację, nazwę katalogu, ile w środku jest programów i liczba jakichś tam powiadomień czy nowych zdarzeń, które są w tym katalogu. Teraz takiej informacji nie mam. No, Michał, już wiem, że ty nie masz katalogów. A ty, Mikołaj, zauważyłeś coś takiego u siebie?
0: Tak, też to zauważyłem, że tej informacji niestety tutaj nam brakuje. Że nawet teraz na iPadzie sobie otworzyłem jakiś tam folder, żeby nie być gołosłownym. Chociaż nie, graficznie jest ta informacja, ale zaraz sobie zobaczymy.
7: Funkcja VoiceOver włączona. Objęto. Przycisk początek w prawo. Katalog pogoda. Programów. 7. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: Tak.
2: No i niestety nie ma.
0: Wyobraźcie sobie, ponieważ ja jeszcze troszeczkę się wzrokiem posługuję.
7: Katalog pogoda. Programów. 7. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: O właśnie.
1: Czyli nie ma informacji.
0: I wyobraźcie sobie, że informacji VoiceOverze nie ma, tak? Ale graficznie ta informacja jest. Czyli to najprawdopodobniej jest bug w systemie, czyli błąd w systemie. Bo graficznie ikonka, że jest 8 powiadomień wtedy w tej chwili tutaj mam, a ta informacja VoiceOver'em przeczytana nie została.
1: No powiem wam taka rzecz jeszcze, która jest niby też taką pierdółką, ale tych pierdółek jest coraz więcej i powoli zaczynamy dochodzić do tej clue całych tych problemów. Indeks tabeli. Nie wiem, czy wy korzystacie, ale ja kontaktów mam od metra i bez tego indeksu tabeli bym był zgubiony. Mogę sobie oczywiście po kontaktach skakać po nagłówkach, ale wykorzystuję ten indeks tabeli, żeby tam po alfabecie sobie przejechać. Ten indeks, czyli taki suwak po prawej stronie ekranu był i jest. Tylko teraz jest tak daleko w prawo, że ja muszę podwijać plecki, futerał, w którym mam iPhone'a, żeby móc oprzeć na nim palec. To jest dla mnie jakaś absurdalna sytuacja. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Czemu tak to zrobili, że tak maksymalnie na prawą stronę przenieśli ten suwak. Gdybym miał twarde etui, nie takie miękkie, no, ale z uwagi na to, że mój iPhone też często śmiga lotem koszącym na jakieś tam powierzchnie twarde, muszę mieć elastyczne etui, więc na szczęście mogę to odgiąć i skorzystać z tego suwaka, no ale irytuje mnie to kosmicznie. Mamy telefon.
2: Piotrze, maksymalnie w prawo masz na myśli tak? Od, bliżej głośnika, tak?
1: Nie. Jeśli mam ekran, trzymam iPhone'a pionowo,
2: tak,
1: to
2: tak.
1: Prawa krawędź urządzenia.
2: Prawa krawędź
1: nie tam, gdzie masz, nie masz tam, gdzie masz ten suwak, wyłącznik i ciszej głośniej, tylko po drugiej stronie.
2: Wiem o czym mówisz. No, no. Tylko powiem ci szczerze, że ja się tak zastanawiam teraz i próbuję się domyśleć, czy mi to przeszkadza, czy nie. Ja powiem ci szczerze, może to jest kwestia rozmiarów telefonów, bo ty korzystasz z 4S, a ja korzystam z 5 i ja nie zauważyłem z tym absolutnie żadnych problemów.
1: Mnie to złości strasznie.
2: Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Mamy telefon, jest z nami Grzegorz. Witaj Grzegorzu.
8: Grzegorz z tej strony. Chciałem się zapytać was, a co z tą aplikacją radiową? Jakaś miała być aplikacja radiowa iTunesa, czy coś w tym stylu, żeby można było strumień radiowy odbierać?
1: Grzegorz, codziennie zasypiam z tą myślą, żeby sprawdzić tą aplikację.

0: Stanach i przypuszczam, że być może oni to, że tak powiem, zregionalizują trochę. Tak mi się wydaje. I to ma jakiś związek oczywiście z tym. Z tym, że dodam taką rzecz, to nie jest, żeby tego nie pomylić, to nie jest jakieś tam radio strumieniowe, że będziemy mogli sobie jakieś własne strumienie dodawać tak po prostu z lotu, z jakiegoś adresu i tak dalej, bo to nie jest funkcja tej aplikacji. Funkcją główną tej aplikacji to jest coś podobnego jak tego różnego rodzaju, powiedzmy, czy to Last.fm, czy Pandora, to są takie, czy Spotify, to są takie radia na żądanie, tak, które grają na dany rodzaj muzyki. I strumieniowana jest ona w rzeczywistości po prostu akurat w tym przypadku z Apple'owych tam serwerów, tak? I to nie są żadne stacje radiowe typowe, tak? Które my odsłuchiwamy. To są jakby, no głównie chodzi o muzykę. Muzykę ogólnie strumieniowaną muzykę i tylko to.
1: A tak a propos jeszcze pogody, sprawdziłem to, co Piotr mówił, to u mnie działa i ten sposób, trzema palcami i ta regulacja, tak jak mówił Piotrek. Tak z ciekawości.
2: A jakie masz urządzenie?
1: Piątkę. iPhone'a 5.
2: Kurczę, bo zmienię telefon.
1: Chyba tak. No dobrze, to ja tyle pytań. Dzięki śliczne. W takim razie pozdrawiam.
2: Dzięki za telefon.
3: Dziękujemy również. Jest jeszcze taka informacja od Piotra, że Facebook i YouTube przestały być dostępne z chwilą uaktualnienia systemu. Co do Facebooka, to ja tego nie potwierdzam, to znaczy słyszałem, że jakieś tam rzeczy są niedostępne, ale... A, czy przestały być? Jest takie pytanie. Czy przestały być? To nie, to ja tego nie mogę potwierdzić, przynajmniej jeżeli chodzi o Facebooka, a przynajmniej nie w 100%, bo na tyle, na ile tam bawiłem się chwilę Facebookiem, to jest to dostępne. Da się przeglądać na przykład nasz strumień informacji, natomiast też słyszałem, że pewnych rzeczy się nie da wyświetlić, bodajże powiadomień się nie da wyświetlić.
2: Mogę? Ja powiem tak. Proszę na bardzo. Tyle, na ile ja korzystam, bez problemu powiadomienia się wyświetlają. Inaczej, ja nie jestem jakimś tam fanatycznym użytkownikiem Facebooka i zaglądam tam najczęściej, jak dostaję jakieś powiadomienie od kogoś, a sam tam nie przesiaduję. Ale tak jak korzystałem z Facebooka dotychczas, wszystkie jakieś tam informacje, wiadomości, wpisy, jak przeglądałem, nie miałem żadnego problemu. Działało tak jak przed aktualizacją systemu. Jeśli chodzi o YouTube'a, tutaj też nie bryluję na jako użytkownik tego serwisu, ale między innymi, o czym za chwilę, mam nadzieję, uda mi się powiedzieć, porównywałem dźwięk i korzystałem z YouTube'a i nie zauważyłem żadnej różnicy. Także może jakieś tam użytkownicy, którzy tam korzystają z jakichś tam subskrypcji kanałów, jakichś tam bardziej zaawansowanych rzeczy, coś zauważą, ale na tym podstawowym poziomie zero różnic.
3: Rozumiem. Więc tak się sprawy mają. Zobaczymy. No, jeszcze tu pojawiła się taka informacja od Dionesque, która to napisała, że w nowej wersji Facebooka nie da się otrzymywać informacji pod zakładką powiadomienia. Taka informacja.
2: No ja otrzymuję. Chyba, że nie mam najnowszej wersji Facebooka.
3: A całkiem być może. O, i mamy jeszcze telefon od Piotra, zatem proponuję, żebyśmy
4: dali. Tutaj... Może powiem prosto, o co mi chodzi, prawda? Z chwilą uaktualnienia oprogramowania, tak jak mówiłeś, powiadomienia, jeżeli chodzi o Facebooka, w ogóle nie są dostępne. Właśnie chodzi o odczyt przez osoby niewidome, prawda? Tak, czyli ta dostępność tak jakby się zminimalizowała.
2: A kiedy aktualizowałeś Facebooka?
4: Dzisiaj rano choćby nawet. Bodajże mam wersję 6.5.
2: To może dlatego, że ja już nie pamiętam od 2 tygodni albo 3 nie aktualizowałem Facebooka i mam jakąś starszą wersję. Może dlatego to u mnie działa.
4: To właśnie wiesz, jest tym problem, że próbuję w App Store znaleźć starszą wersję. Po prostu tego nie ma. Na iOS 7 tego już nie ma.
2: Nie ma.
3: No i się nie da.
2: Nie ma i nigdy nie było.
3: Starszej wersji, bo taka jest polityka Apple'a. Więc tu niestety teraz już nie zainstalujesz sobie.
4: Jeżeli wam masz kopii zapasowej. Jeżeli chodzi wam jeszcze o te pliki radiowe, prawda? Czyli te aplikacje radiowe, tutaj na wyspach, bo obecnie przybywam na wyspę, są już dostępne w tym Androidzie, prawda? Tylko to są

0: konkretne stacje radiowe.
1: Ale tak to było zawsze, ale tak to było zawsze. W App Store są dostępne aplikacje konkretnych stacji radiowych, tak?
0: Tak, tak, tak. Nic poza tym, co się wiąże z radiem, nowego nie zauważyłem.
1: No to, to już było od dawna, tak naprawdę.
0: Nie, po prostu wcześniej się nie robiłem, dlatego o tym nie wiem, nie? Jeżeli chodzi jeszcze o YouTube'a, prawda, tam wam wspominałem, było coś takiego fajnego kiedyś jak wyszukiwanie głosowe. Teraz to w ogóle nie działa. Po prostu jeżeli wrzucisz przycisk...
2: Mam to samo.
0: Mhm. Wyrzuca z aplikacji.
2: Tak. Zamyka aplikację, jak się uruchomi aplikację ponownie, jest komunikat o błędzie i czy chcemy poinformować Google'a, że był błąd. To rzeczywiście, u mnie to nie działa.
0: Myślałem, że tylko u mnie jest, ale widzę, że jednak nie. Mm-hmm. Może po prostu, nie wiem, na następne po prostu może wersje tej siódemki będą lepsze, będzie ich mniej błędów.
2: A czekaj Piotr, czekaj, bo ja ci powiem tak, nie zauważyłem jednej rzeczy. Jak uruchomiłem YouTube'a, nie zostałem poproszony o zgodę na skorzystanie z mikrofonu. A nowy iOS 7 pyta, prosi o, to jest kolejna zmiana w systemie, prosi o możliwość skorzystania z mikrofonu. Nie wiem, może albo YouTube nie został zaktualizowany i nie pyta o to. Myślę, że to chyba tak jest zrobione. Dlatego system blokuje tą aplikację.
0: No właśnie tam przeglądałem, właśnie bawiłem się z zmianami, ten mikrofon rzekomo jest włączony. Rzekomo jest przypisany do YouTube'a. To po prostu nie chodzi.
2: Aha. No to nie wiem.
1: Może po prostu jakiś błąd, który zostanie w przyszłości naprawiony.
0: Takie moje ogólnie zdanie.
3: Ja właśnie przed wieczką sprawdziłem tą rzecz, znaczy co prawda przy wyłączonym voiceoverze, a propos ten komunikat o mikrofon, i dopiero ten komunikat się pojawił w momencie, kiedy ja mikrofon nacisnąłem. Ta zgoda o prośbę
1: Zawsze za pierwszym razem, kiedy aplikacja chce skorzystać z mikrofonu, to w tym momencie jest proszona o zgodę.
3: Tak, niekoniecznie przy pierwszym
1: uruchomieniu jest proszona o zgodę. Tak, to się zgadza.
0: Nic, będę musiał pokombinować, czy coś się tam ruszy, jeszcze zobaczymy. Nie mówię, ogólnie, jeżeli chodzi o moje spojrzenia, to może dla osób widzących, on ma jakieś ładniejsze wygląd dalej, ale mi się zdaje, że jeżeli chodzi o osoby niewidome, to jest dużo gorsze wydanie niż szóstka.
2: Teraz chętnie przejdziemy do minusów, bo na razie mówiliśmy o zmianach.
0: Nie wiem, jak jeszcze może tak na koniec, żeby już nie przedłużać. Nie wiem, jak u was chodzą te iPhone'y 4 S-ki, bo u mnie strasznie się mulą na tym nowym systemie.
2: To właśnie o tym też chcę zacząć teraz opowiadać, czyli o minusach w systemie. Na razie opowiadaliśmy o zmianach,
1: a teraz będziemy hejtować.
0: Dobra, tak mi dzięki za odpowiedź. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy Piotrze.
2: Dzięki, dobranoc.
3: To może jeszcze przed tym hejtem jeszcze jedna drobniutka funkcja, która jest ciekawa, nowa. Jeżeli chodzi o mapy. W mapach wprowadzono w końcu, długo oczekiwano, myślę, że również przez niewidomych, funkcję, która była do tej pory była tylko dostępna dla nawigacji samochodowej, mianowicie wskazówki zakręt po zakręcie, komunikaty zakręt po zakręcie i nawigowanie nas zakręt po zakręcie. To też jest obecnie jest teraz dostępne również dla nawigacji pieszej. Czyli jeżeli udajemy się w drogę pieszą, on może nas nawigować, skręć w tą ulicę, w tamtą ulicę przy konkretnych manewrach i co ciekawe, z poziomu aplikacji, w ustawieniach aplikacji mapy możemy zdefiniować, czy naszym podstawowym jakby sposobem wyszukiwania trasy jest chodzenie z buta, potocznie mówiąc, czy jednak samochód.
2: A w którym miejscu ustawień to się znajduje? Bo ja cię powiem, patrzyłem za tym i nie znalazłem.
3: Wiesz co, wydaje mi się, mogę jeszcze to tak na bardzo, bardzo szybko sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest w globalnych ustawieniach w ogóle systemu.
2: A, system.
3: Jednak, tak mi się wydaje.
2: Czyli pewnie ustawienia i mapy, tak? Na tej zasadzie.
3: Tak.
2: Dobra,
3: tak,
2: no to nic, nie przedłużajmy, jak coś to sobie poszukam, ale najważniejsze, że jest taka funkcja i teraz tylko pozostaje sprawdzić, na ile
3: preferowana trasa,
2: działa.
3: Preferowana trasa, samochód, marsz. Takie są dwie opcje.
2: Okay.
3: Także taka rzecz.
2: Mogę pohejtować?
1: Proszę bardzo, Piotrze, hejtuj.
2: Słuchajcie, tak jak zachwyciła, jest jedna rzecz, która mnie zachwyciła, czyli to pisanie ręczne, tak rzecz, która mnie po prostu rozwaliła, nie mówię, pomijając Zosię, tak, to jakość dźwięku, jaki generuje nowy system, jak dla mnie jest po prostu odrażająca. Nie wiem, skąd to się bierze, ale jest to straszne. Ja rzadko słucham muzyki, rzadko mam na to na tyle czasu, a jak już słucham, to z urządzenia, które mam pod ręką, czyli z iPhone'a. I tak jak jakość dźwięku wcześniej nie była jakaś cudowna, tak? Bo ja nie jestem audiofilem i w ogóle cieszę się, że słyszę, że coś gra, ale była to dla mnie jakość wystarczająca i było miło tego posłuchać, bardzo przyjemnie, to teraz ta muzyka, która generowana jest z głośnika, to jest jakaś makabra. Próbowałem to korygować różnymi ustawieniami dźwięku, ale niestety efekty są mizerne. I to jest moje takie największe rozczarowanie.
1: Czy na słuchawkach też próbowałeś słuchać? I czy
2: tak, na słuchawkach jest ok. I właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, porównywałem na przykład, co mnie zdumiewa. Właśnie puszczałem muzykę z YouTube'a jakąś i brzmienie dla mnie było takie jak wcześniej. A gdy idzie muzyka z App Store, którą powiedzmy kupowałem, no nie powiedzmy, którą kupowałem w App Store, tak, to jakość tej muzyki jest po prostu cieniutka. I to mi się po prostu bardzo, bardzo nie podoba. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, no ale bardzo mnie to mierzy. A propos dźwięku, to przy Zosi zapomniałem wspomnieć, nie wiem, czy wy też macie takie odczucia, ale dla mnie ten dźwięk jest głośniejszy. Zosia jest głośniejsza znacznie od Agaty.
1: Tak, i w ogóle ja mam wrażenie, że nawet może nie tyle głośniejsza, chociaż może i rzeczywiście masz rację. Ja zauważyłem po prostu jedną rzecz. W takich sytuacjach, kiedy słuchamy jakiejś muzyki albo mamy do czynienia z aplikacjami, które nam w tym dźwięku mieszają, typu Voxer, to ja w końcu jestem w stanie na głośniku pracując połapać się między emitowanym dźwiękiem i syntezą. Nie ma to już problemu takiego.
2: Zauważyłeś też, że jest dwustopniowy wygaszacz ekranu? Czyli najpierw blokujemy ekran, tak? Słyszymy tam, powiedzmy, ekran zablokowany. Mija jakieś tam 5 minut i ponowny komunikat, ekran zablokowany. To pewnie Mikołaj mógłby nam podpowiedzieć, czy w tym czasie na przykład coś się mu wyświetla, na przykład godzina na ekranie, że on od razu nie gaśnie.
3: Powiem ale tak. Wizualnie jest tak samo jak w iOSie 6. Z moich doświadczeń, mówię tylko o moich doświadczeniach, ekran gaśnie i tyle.
1: Zapytam cię o jedną rzecz. Czy w momencie, kiedy iOS mówi ci, że jest ekran zablokowany, to czy ty, kiedy przesuwasz palcem...
2: On nie jest aktywny, nie, nie, nic nie reaguje, nic nie reaguje.
1: A to ja nie mam czegoś takiego.
2: A widzisz, a ja mam. Dwuetapowe. Wiem, że nie tylko ja, bo ktoś też o tym pisał, także tego typu zjawisko mam, więc zaczynam podejrzewać, że jest to związane, skoro ty nie masz...
1: Ja mam z kolei inny problem, że ten ekran nie zawsze się blokuje. Muszę parę razy ponaciskać ten wyłącznik, żeby usłyszeć, że jest ekran zablokowany. Nie wiem, czy już mi się ten przycisk wyrabia, czy co się dzieje, ale po prostu...
2: A to mówisz o home, tak?
1: Nie, o przycisku wyłączania telefonu i przycisku, dzięki któremu blokuje się ekran. Muszę go ileś razy wcisnąć, żeby czasami tak jest, żeby on dopiero mi powiedział, że jest ekran zablokowany.
2: Nie, to ja nie, ale tak, to może zanim... To skoro o lagowaniu tutaj Piotr wspomniał, czyli o takim zwolnieniu odczuwalnym systemu, bo to może z tym się też wiąże, co u ciebie się dzieje. U mnie zauważalnie, może nie powiem, że się zmuliła, tak, ale po prostu tak, jakby mi ktoś iPhone'a wsadził do słoika z miodem, strasznie niektóre rzeczy spowolniły. W momencie, gdy wchodziłem do katalogów, czekałem kilka sekund, aż mi się ten katalog otworzył. Po prostu byłem wściekły, toczyłem pianę z ust i byłem bliski tego, żeby spróbować wrócić do systemu wcześniejszego, ale w międzyczasie przestawiłem interfejs na język angielski całego systemu. Zmienił się głos, zmienił się wygląd, tak, w sensie nazwy po angielsku i tak dalej. I ku mojemu zdumieniu iPhone jakby, kurczę, łyknął jakąś ekstazy. Nagle po prostu dał czadu. Wszystko zaczęło działać jak w iOSie 6. Zdumiało mnie to strasznie, pobawiłem się tym chwilę. Przełączyłem się z powrotem na interfejs polski i jak gdyby było wolniej niż w tej wersji angielskiej, ale nie aż tak. Teraz już nie mam problemu, wchodzę do katalogów tak jak w iOSie 6, ale widzę, że i tak mam takie lagowanie w momencie, jak na przykład otwieram pasek aplikacji, że muszę chwilę poczekać, żeby one się tam wszystkie wyświetliły. I też mam te coś takiego, nie wiem, jak na przykład blokuję ekran, słyszę odgłos ten blokowania ekranu, mijają ze 2 sekundy, po czym słyszę informację, ekran zablokowany. A na iOSie 6 wciskałem.
1: A to czasem nie jest tak, bo ja spotkałem się z takimi opiniami też ze strony użytkowników widzących, że to może być spowodowane tym, że teraz iPhone wyświetla sporo tych różnych animacji i że na przykład to nawet dla osoby widzącej nie jest takie wcale szybkie, żeby się na przykład dostać na ekran główny, bo zanim te ikony gdzieś tam wyjadą i się umieszczą w odpowiednich miejscach, to to chwilę trwa.
2: No może, ale wiesz, jak sprawdziłem na tym systemie angielskim, wersji angielskiej, i tam mi to chodziło o wiele, wiele szybciej.
1: Rozumiem.
3: Mikołaju, ja mogę tylko powiedzieć, że na ekranie wizualnie jedyną rzeczą, która jest jakby zauważalna, ale to tylko w momencie, kiedy ten ekran zablokowuje i odblokowuje, znaczy go jakby wzbudzam i jeszcze bez odblokowywania ogólnie urządzenia, nie? Ale kiedy nacisnę przycisk wzbudzania i odblokowywania, to jedyną rzeczą wizualnie, którą widzę, to jest takie stopniowe, dosłownie to trwa, mówię, około sekundy, takie łagodne zjaśnianie się ekranu i łagodne ściemnianie się ekranu. Ale potem, po jakimś czasie, to według mnie ekran jest czarny jak noc.
2: Okej, okay, a Michał, ty jak wciskasz przycisk blokady, to tak, masz pauzę między komunikatem o zablokowanym ekranie a sygnale blokady?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, nie zwróciłem na to uwagi. Nie, raczej nie. Właśnie sięgnąłem w tym momencie po iPhone'a, żeby to sprawdzić, ale wygląda na to, że iPhone w tym momencie zmienił właściciela tymczasowo, no. Więc tak to jest, jak jest kilka osób chętnych do korzystania z nowoczesnych technologii. No, więc
2: no okej, okay, to słuchajcie.
1: W tym momencie nie sprawdzę.
2: To gdzieś tam w komentarzu proszę o informację. A Michale, co myślisz o tej nadwrażliwości na dotyk? Bo ja najpierw ja byłem bardzo zadowolony, że zwiększyła się ta responsywność ekranu, bo teraz się pisze szybciej. Szybciej się pisze, nie musimy tyle czekać na wstawienie znaku na klawiaturze wirtualnej. Też nie wspomnieliśmy o tym, że teraz także w trybie bezwzrokowym, o czym nie wiedziałem, że w wersji iOS 6 w standardowym trybie też to tak działało, ale teraz wystarczy przytrzymać w trybie bezwzrokowym jakąś literkę, na przykład L, aby po chwili pojawiła się możliwość wstawienia literki E i tam innych polskich diakrytyków. Działa to dokładnie tak samo. Ale ta większa responsywność, to, że szybciej ekran reaguje na nasz dotyk, tak, ma minusy. I sprawdziłem to wczoraj, jak się pisze maile, dłuższe teksty, no i nie ma wesoło, bo wystarczy delikatnie dotknąć fragmentu pola edycyjnego nad naszą wyświetloną klawiaturą i ucieka nam fokus. Najpierw myślałem, że w jakieś miejsce takie nieznane, nieprzewidywalne. W przypadku maila on skacze na początek stopki. Czyli jak gdyby, jeśli dotknęliśmy, pisząc normalnie maila po kolei, to wystarczy, będąc na pokrętle, cofnąć się o 2 znaki, jeśli mamy znaki ustawione i jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy pisać. Gorzej, jeśli edytujemy jakiś dokument, jakiś tekst, jesteśmy gdzieś na początku, nie wiem, 2-stronicowego dokumentu, maźniemy ekran i hyc. fokus nam skacze na dół maila. No to wtedy po prostu piana z ust.
1: To się zgadza, ale też jest jeszcze inny problem. Przynajmniej ja to zauważyłem w aplikacji Liri. Ja z tej aplikacji naprawdę bardzo często korzystam do czytania różnego rodzaju RSS-ów. Mam w ogóle takie wrażenie, że w ogóle VoiceOver teraz czyta jakby trochę więcej i to mi się wcale nie podoba, że on czyta więcej, bo bardzo często zauważyłem, że na przykład na stronach internetowych, przynajmniej w okienku tej aplikacji, kiedy pojawia się jakiś tekst, który jest linkiem, to on jest czytany jakby podwójnie. Więc mamy tekst, który jest podlinkowany, a dopiero potem ten link, ale ja nie o tym, tylko o czymś innym. Teraz muszę się bardzo wystrzegać, żeby niechcący nie dotknąć ekranu. Kiedy dwoma gestem, dwa palce w dół, rozpoczynam czytanie ciągłe, bo nie daj Boże dotknę tylko gdzieś tam leciutko, nawet niechcący, przez pomyłkę, to już w tym momencie gdzieś tam przeskakuje mi ten kursor w jakieś inne miejsce, także to wcale nie jest tak
2: Znaczy nie, z tym to miałem wcześniej, to też tak miałem w iOSie 6, że gdzieś tam dotknąłem i wcześniej też gdzieś tam, nawet w polach edycyjnych, w maila, też ten czasem kursor uciekał, ale nie nie tak leciutko, prawda? Gdzieś tam
1: no właśnie, o to mi chodzi, o tą lekkość, bo wiadomo, no jeżeli dotkniesz, no to ty oczekujesz od tego telefonu, że on rzeczywiście będzie się zachowywał tak, jak ty sobie tego życzysz, że ty chcesz tam gdzieś się przemieścić, ale tu wystarczy leciutko dotknąć i on już jest na tyle wrażliwy, że gdzieś tam sobie skacze.
2: No, skoro mówimy o tym voiceoverze, o tym uciekającym fokusie, Mikołaj, ty masz niefajne doświadczenia z Safari, tak?
3: Tak, co się dzieje? Takie niefajne doświadczenia z Safari, mianowicie jak być może część tutaj też osób wie, ja się wspomagam tym voiceoverem i ja sobie go włączam i wyłączam w różnych sytuacjach. No i zauważyłem, że na wielu stronach internetowych, nie na wszystkich, ale na wielu, dzieje się taka rzecz. Otwieram sobie Safari jeszcze bez voiceovera, włączam voiceovera, nagle strona robi się cała biała, a kursor voiceovera, czyli ten fokus, rameczka,
2: poddaje
3: ucieka
2: się.
3: Gdzieś biała po flaga. Prostu poza, tak? I tak naprawdę nie za bardzo wychodzi w ogóle nawigacja, nawet ta nawigacja taka typowa lewo-prawo, muskanie ekranu, nic nie daje, a wodzenie po tym białym czymś, że tak powiem, no daje ten klasyczny odgłos, że nie ma nic pod kursorem, tak? I tyle. Jak wyłączę voice-over, strona się pojawia.
2: Ten sam problem najprawdopodobniej w ogóle dotyczy całej współpracy voice-overa z HTML-em, bo też już zwróciłem uwagę na problem, jaki się pojawił w aplikacji Dropbox i plikach z gazetami z e-kiosku. W iOS 7, w najnowszej wersji Dropboxa, te pliki zachowują się, czy wyświetlają się tak, jak mówi Mikołaj. Raz wyświetlają się jakieś fragmenty kodu źródłowego, czasem informacja w ogóle znika, w ogóle struktura nagłówków nie jest odczytywana. No, nie można się zapoznać z treścią tego typu plików, dokumentów i jest to ewidentnie wina nowego systemu i sposobu działania właśnie voiceovera. Także to jest taki ogromny, ogromny minus, bo w końcu to jest smartfon, z którego mamy korzystać z internetu. No a jeśli mowa o internecie, no to też trzeba powiedzieć o mailu. Ja testując wysyłanie, odbieranie poczty, to po prostu nie wierzyłem, co ten mój telefon wyprawia. Bo na przykład w momencie, gdy próbowałem otworzyć aplikację, program mi się zamykał. I to parokrotnie, tak? Ja otwieram aplikację, coś tam próbuję zadziałać, program ciach, zamyka mi się. I tak 5 razy. Wchodzę do katalogu, zamyka mi się. Rozwijam wątek, zamyka mi się. No, byłem już bardzo zły, ale najbardziej się zdumiałem w momencie, gdy miałem ubitą aplikację z paska, zupełnie niedziałającą i nagle, słuchajcie, słyszę ten charakterystyczny odgłos, bo nie zmieniałem, więc standardowy odbieranej poczty. Mój program nie pobrał poczty, przynajmniej nic nowego się nie pojawiło, żadnego znaczka przy ikonce, ale sygnał, że było jakieś połączenie z internetem programu pocztowego, był. Jak coś pobrał, może, nie wiem, wrzucił do spamu, czy coś na tej zasadzie, bo to jest jedna z opcji też nowych w mailu. Możemy oznaczać wiadomości jako niechciane. No to może to odbyło się na tej zasadzie, tak? Ale program był wyłączony. Nie miał prawa ściągnąć mi poczty, No, a ściągnął. Mówiliśmy o App Store, że działa szybko. Ja chciałbym się pożalić, że zniknęły moje aktualizacje. Nie mam dostępu do aktualizacji. To, czym mówiliśmy, po uruchomieniu App Store, po aktualizacji systemu, miałem kilkadziesiąt nowych aktualizacji. I pierwsze uruchomienie pada pytanie, czy właśnie chcę włączyć opcję automatycznej aktualizacji. Turn on, ja się nie zgodziłem, not now. Jak dałem not now, wszystkie aktualizacje zostały ukryte. Nie wiem, jak się do nich dostać. W tym momencie, jeśli chcę coś zaktualizować, muszę wyszukiwać tego poprzez normalne, klasyczne pole wyszukiwania. I będąc na tej aplikacji, dopiero zamiast tam nie mam przycisku wtedy kup czy tam instaluj, tylko jest po prostu update. Klikam w to i pobieram aplikację, bo nie mam innej metody. Jak klikam update, nic mi się nie wyświetla w aplikacji App Store. Mogę jeszcze hejtować, bo tak cicho siedzicie, nie?
1: Możesz.
3: Ja mogę się podpiąć pod to, co powiedziałeś, bo ja mam jeszcze dziwniejsze zachowanie. To znaczy dziwniejsze o tyle, że ja te aktualizacje mam. Ja nie mówię, że to jest bug w systemie, ale mnie to trochę dziwi, bo dzisiaj już trochę aktualizacji zrobiłem. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy te aplikacje się aktualizują, bo po pierwsze nie ma już, no to tak mówię wizualnie trochę, ale nie ma już tego takiego paska postępu, który tak fajnie pokazywał po prostu na ikonie, pod ikoną się, właśnie na części dolnej ikony się posuwa.
2: A VoiceOver czyta postęp.
3: Nie, poczekaj jeszcze chwileczkę. Tylko mi chodzi o to, okay, że teraz ten postęp, że tak powiem, zrobiono w formie zupełnie po przeciwległej stronie ekranu, to tak mówię trochę wizualnie i lokalizacyjnie, po przeciwległej stronie ekranu zupełnie zrobiono ten postęp, w formie takiego mikroskopijnego kółeczka i to jeszcze tym bladym kolorkiem, tak? Ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to się kręci, czy to
2: tak
3: się
2: jak
3: nie kręci.
2: Wykres kołowy, tak?
3: Wykres kołowy, ale gorzej niż wykres kołowy, bo to jest wykres tylko, wykres okręgowy to jest. O, tak bym powiedział. To nie jest, bo koło to wiesz, to masz jeszcze w środku koła, masz jakąś płaszczyznę, prawda? A to jest po okręgu, tak? I to jest tak cienkie, ja nie jestem w stanie stwierdzić, ile już się zaktualizowało, to jest raz. Ale co ciekawe, jak aplikacja dana się zaktualizuje, to ona spada na taką podlistę zaktualizowaną dnia tego i tego. I wyobraźcie sobie, ja w tej chwili...
2: A gdzie jest ta podlista?
3: Ona na samym dole się tworzy, że tak powiem. I teraz ja z ciekawości włączyłem
2: sobie... A mówisz, przepraszam, że cię przerywam ciągle, ale mówisz o App Store na iPadzie czy na iPhonie, bo one się różnią?
3: Nie, na iPadzie.
2: Aha, to...
3: Ale niezależnie od wszystkiego chodzi mi o aktualizację, o sekcję aktualizacji, tak? I po prostu w tej chwili mam taki śmieszny ekran, na którym mam nowe aktualizacje na górze ekranu, a rzeczy, które już zaktualizowałem, mam na dole ekranu i to są i daty się pojawiają, kiedy ja to aktualizowałem. A mnie to tak naprawdę guzik obchodzi, kiedy ja to aktualizowałem. Jakaś historia aktualizacji mi się tworzy tu, w każdym razie.
1: A ja powiem szczerze, a propos aktualizacji, a propos App Store'a, jedna rzecz, która mi się podoba, a której nie było, tak troszeczkę zmieniając temat na momencik, bo to jest myślę, że dosyć ciekawe, taki drobiazg. W momencie aktualizacji jakiejś aplikacji, jeżeli robimy to ręcznie, to w końcu App Store podaje nam informację, ile z ilu megabajtów pobrał. Taka drobna rzecz, a mi to się bardzo podoba, bo te procenty to tak jakoś niespecjalnie mnie przekonywały, kiedy na przykład jakaś...
2: W ogóle jeszcze, skoro mowa o pobieraniu, to Apple, tylko nie pamiętam wartości w tym momencie, ale wiem, że zwiększył limit pobierania przez 3G. Tak, wcześniej było 20, jeśli dobrze pamiętam.
1: Chyba 50.
2: I mówisz teraz tak? 100. No i to ja jeszcze pamiętam, jak było na etapie 20, bo czegoś tam nie mogłem pobrać, więc limit został zmieniony. No a skoro mowa o pobieraniu, to powiem wam, że mnie złość bierze, bo regularnie mam problem z połączeniem się z iTunesem. Jeśli kupuję jakąś muzykę, co jakiś czas dostaję komunikat, że sorry chłopie, ale nie możesz się połączyć z serwerem. I to mi się nie podoba też. Jest takie mało sympatyczne. Spodziewam się, że jest krótko po aktualizacji tego systemu, no i jakoś tam to się będzie zmieniać, nie? No ale
1: oczywiście.
2: Pierwsze wrażenie system już zrobił. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, może coś, co mnie złości bardzo, to jest pierdółka. Tak, tobie się spodobała pierdółka, mnie złości pierdółka. Zegar. Normalnie zegar ma ileś tam zakładek, tam raz, dwa, trzy, cztery chyba. Włączałem sobie w iOSie 6 budzik, bo z tego najczęściej korzystam. Po zamknięciu i otwarciu tej aplikacji byłem znowu w zakładce budzik. Zakładka była zapamiętywana. Teraz, chyba że to kwestia sposobu wchodzenia do tej aplikacji, ale wchodzę do niej z centrum sterowania i za każdym razem jestem w minutniku. I dopiero muszę się przełączać na budzik i dopiero ustawiać sobie godzinę pobudki. To jest pierdółka, ale złości mnie to po prostu. To takie drobiazgi, które irytują.
1: To powiem, a to właśnie to tak, że Apple na iPadzie to się nie dzieje. Z tego, że drobiazgi były dopracowane do perfekcji. Okazuje się, że nie.
2: No właśnie, a też wchodzisz do tej aplikacji, Mikołaju, z centrum sterowania?
3: Tak. Tak, tak, tak. I na iPadzie mi się to nie dzieje. Ale na iPadzie.
2: A no widzisz. No to mnie to irytuje bardzo, bo na iPhone'ie tak mi się dzieje. Jeśli komuś też tak się dzieje lub nie, to ewentualnie prosimy o informację w komentarzach. No a Mikołaju, mówiłeś, że usłyszałeś historię już, że ktoś sobie jakiś kuku zrobił z nową rozbudowaną opcją Find My iPhone.
3: Tak, znalazła się taka ta funkcja Find My iPhone, została nieco zaktualizowana, mianowicie doszła taka, to przy pierwszym jakby uruchomieniu tej funkcji, nie musimy tego, oczywiście z tego korzystać, ale doszło takie jakby specjalne dodatkowe zabezpieczenie, które jest uruchamiane poprzez wprowadzenie, trzeba sobie wymyślić taki własny dodatkowy PIN jakby, tak? Który nam uaktywnia w ogóle tą kwestię, tak? I teraz chodzi po prostu o to, że nasz telefon, ewentualnie w razie jakiejś tam kradzieży czy czegoś, jak my go zablokujemy, to jeszcze dodatkowo możemy totalnie uniemożliwić ponowne jakby odtworzenie telefonu, jakiekolwiek próby wgrywania firmware'u, wykasowywania i tak dalej. I to działa w taki sposób, że jeżeli ta osoba będzie chciała to zrobić, to po pierwsze ten PIN musi podać, a jeszcze dodatkowo musi podać nasze hasło do Apple ID. Także zabezpieczono to tak dosyć solidnie. No i tutaj jeden ze znajomych zadzwonił do mnie jakiś właśnie 2-3 dni temu i zrobił sobie takie kuku w postaci... Ustawił sobie ten PIN, ale chyba zapomniał dwóch ostatnich cyfr tego PIN-u, który sobie ustawił. I teraz jakakolwiek sposób przypomnienia, żeby ten PIN sobie przypomnieć, to on musi podać ten PIN, tak? On już sobie nawet wymyślił, że sobie tego iPhone'a wymarzę i go odtworzę od zera, ale kwestia jest taka, że tego się nie da zrobić, ponieważ cały czas ta funkcja, włączona funkcja, uniemożliwia nam po prostu wykonanie nawet downgrade'u czy jakiejkolwiek wyzerowanie telefonu.
2: Czyli w tym momencie twój znajomy ma najdroższy przycisk do papieru w Polsce.
3: Niewykluczone, że tak, chociaż no mam nadzieję, że Apple coś przewidziało. Nie wiem, czy tam trzeba jakoś może, nie wiem, przyjść do niej z jakimś wnioskiem z policji, że to na pewno jest nasz iPhone niekradziony i w ogóle. Nie wiem.
2: Nie, no ja myślę, że faktura po prostu wystarczy.
1: Ileś tam kombinacji.
3: No ale jest 10 do wyboru, a potem już chyba iPhone wybucha, więc nie wiem.
1: Aha, to chyba
2: żart. Żart. Powiedzmy, że żart, żeby ktoś się nie wystraszył.
1: Żeby ktoś nie zaczął próbować.
3: iPhone się blokuje na amen po 10 nieudanych próbach pisania pinów i innych takich.
2: No, a znając prawa Murphy'ego, to pewnie 10 kombinacja byłaby tą... faktyczną, tak? Czyli jeśli wcześniej już były podejmowane jakieś próby, jest duże ryzyko, że się zablokuje. Michale, a ty, ponieważ masz linijkę brajlowską, możesz nam powiedzieć coś o nowościach w Brajlu? Przynajmniej jakieś skróty się pojawiły też?
1: Mogę powiedzieć o tym, że mamy kilka nowych gestów. Mamy skrót otwarcia centrum sterowania, spacja i punkt drugi i piąty. Mamy skrót otwarcia centrum powiadamiania, spacja i punkt czwarty i szósty. Także to są takie rzeczy nowe, jeżeli chodzi o Braille'a. Jeszcze ich nie testowałem, ale podejrzewam, że będą działać, bo akurat nie mam przy sobie linijki Braille'owskiej, jest ode mnie hen daleko, natomiast natomiast nie widzę powodów, żeby miało to nie działać, powiem w ten sposób.
2: Okej, no to co, panowie, może pomalutku dobijając do brzegu.
1: Do brzegu, tak.
2: Powiedzmy, jak zaktualizować sobie iOS-a, gdyby ktoś był zainteresowany. Tutaj generalnie już odpowiedzieliśmy chyba na to pytanie, rozmawiając ze słuchaczem, ale podsumowując, możemy powiedzieć, że można to zrobić na co najmniej dwa sposoby. Jeden to podłączając telefon do komputera przez program iTunes, z drzewka urządzeń wybrać sobie nasze urządzenie. Jeśli dobrze pamiętam, informacje, tak? Przycisk trzeba nacisnąć?
1: Panowie pamiętacie? Zdaje się, że
2: pierwszy...
1: tak, będzie jeszcze taki przycisk sprawdź uaktualnienie, czy jakoś tak...
2: Tak. W każdym razie nie pamiętam nazwy, bo ja nie pamiętam, która to jest nazwa. W każdym razie to jest... podsumowanie, dobra.
1: Podsumowanie,
2: pierwszy przycisk,
1: tak.
2: Podsumowanie i idziemy dalej tabulatorem i dochodzimy do przycisku, jak mówiłeś?
1: Sprawdź uaktualnienie, czy jakoś tak.
2: W każdym razie jednoznacznie. Wystarczy spację wcisnąć i się dowiemy, czy mamy nową wersję dostępną.
1: Że pomimo aktualizacji iTunes, na samym początku pojawiała mi się informacja właśnie w iTunesie, pomimo tego, że zaktualizowałem ten program, że nie ma jeszcze nowego systemu. Podczas gdy za pomocą tej drugiej metody, o której pewnie Piotr za chwilę powiesz, już dostępny był najnowszy iOS.
2: No, druga metoda wydaje się być prostsza, aczkolwiek chciałbym powiedzieć tak, dwie rzeczy przede wszystkim doradzić. Jedna to, żeby podłączyć sobie urządzenie, czy włączyć aktualizację na urządzeniu, które się ładuje, czy w sensie jest w ładowarce, bo wtedy mamy pewność, że nic mu się nie stanie. Nie będzie tak, że w trakcie aktualizacji nam się rozładuje. To myślę jest ważna sprawa. I druga sprawa, nie mniej ważna, która mi uciekła. Mam nadzieję, że sobie przypomnę. W każdym razie, kopię zapasową, tak? Zróbmy sobie kopię zapasową, gdyby coś poszło nie tak, żebyśmy mogli sobie tam przywrócić nasz system. Kopię zapasową robimy sobie najlepiej na komputerze, żeby ona tam była fizycznie. No i co? I później wchodzimy w ustawienia ogólne, informacje nie o urządzeniu, tylko sprawdziach. Nie sprawdź aktualizacji. Albo o urządzeniu, druga albo trzecia ikonka w
1: to
2: każdym razie.
1: To urządzenie i sprawdź aktualizację, jak dobrze pamiętam.
2: Super. No i sprawdzamy. Telefon łączy się z serwerami Apple i po chwili uzyskujemy informację, czy nasz system jest tym najbardziej aktualnym, czy też nie. Po uruchomieniu jeszcze powiedzmy... Powiedzmy jeszcze może, jak system nam się zaktualizuje. Rzecz jeszcze, którą chciałem powiedzieć, cierpliwość. Nie śpieszmy się, to nie będzie 5 minut, bo sam system się będzie długo pobierał, bo to jest ponad 3 giga, w moim wypadku było. Nawet system poprosił mnie, żebym usunął parę rzeczy, bo nie miałem miejsca już na to, na aktualizację.
1: Więc a to jest ciekawe, Piotrze, co mówisz, bo u mnie było 1,4 giga.
2: A no widzisz, a u mnie było 3,1. Także musiałem zwolnić do 3,4, żeby system mi się zainstalował. Taka była informacja właśnie przy tej drugiej metodzie.
1: Niestety.
2: No, słyszysz mnie?
1: O, już chyba wróciło. Całe szczęście.
2: Ja cię słyszę cały czas generalnie, także mam nadzieję, że wszystko w porządku. No w każdym razie cierpliwość. Jak włączymy urządzenie, ono nam, jak włączymy aktualizację, jak ona się pobierze, klikniemy aktualizuj, to urządzenie może nam kilkanaście, czasami kilkadziesiąt minut po prostu nawet milczeć, więc nie denerwujmy się, nie klikajmy, nie przytrzymujmy, wciskajmy tam tych przycisków na Bóg wie jak długo, żeby właśnie czegoś nie popsuć, nie zepsuć. W momencie, gdy system się zaktualizuje, on po prostu się do nas odezwie. Taka
3: ja mogę dać przykład.
2: Sugestia.
3: Mój iPad, który ma co prawda 64-gigowy jest i ja mam dosyć sporo tam różnych aplikacji i tak dalej. On się aktualizował 2,5 godziny. od momentu rozpoczęcia.
1: Mikołaj, jeszcze taka prośba, żebyś się połączył z nami ponownie, bo trzeszczysz.
3: Trzeszczę.
1: Tak, więc... Więc Mikołaj jeszcze wykona tak zwany connect i miejmy nadzieję, że za moment do nas wróci.
2: No,
1: tak
2: to no niestety, i co, jak wiemy jak aktualizować, to może powiedzmy jak przywrócić system.
1: Dokładnie, bo to jest też dosyć istotne, gdyby się komuś nie spodobał nowy iOS. Jeżeli chodzi o przywracanie, to największym problemem, z jakim się mogą zetknąć użytkownicy, to jest skąd ten starszy system wziąć. Z wyszukiwarki. Trzeba po prostu poszukać. Trzeba poszukać, bo Apple...
2: Są serwisy poświęcone tak tematyce Apple. Tak, gdzie są po prostu jak gdyby składowane różne wersje systemów, ale coś, o czym trzeba powiedzieć tutaj, przynajmniej na chwilę obecną, takie mamy informacje, że powrót do starego systemu iOS 6.1.3, czyli najstarszej wersji 6, możliwy jest tylko i wyłącznie na iPhone 4, 3GS. Mówimy o tych udźwiękowionych. Bo nowsze modele 4S, 5C, 5S, jeśli ktoś już ma, to po prostu jest to niemożliwe. Przynajmniej na chwilę obecną.
1: Myślę, że nie można jeśli... w ogóle zainstalować systemu jako takiego z obrazu?
2: Podobno.
1: Aha, a to ciekawe.
3: Mhm. Znaczy, to jest podobno związane z tym, że Apple te obrazy jakoś tam podpisuje i od i przez to, że tak naprawdę w tych różnego rodzaju serwisach, z których się jakby pobiera te obrazy, to tak naprawdę te obrazy są ściągane z serwerów Apple'a. I podobno jest jakaś kwestia tam z podpisywaniem cyfrowym tych.
1: Więc trzeba by było to... po prostu, jeżeli ktoś by chciał próbować, to poszukać sobie gdzieś indziej, na jakichś innych stronach, w jakichś innych serwisach tych podpisanych jakby wcześniej tych kopii, ale to już musi się wtedy liczyć z tym, no że z takim systemem może jeszcze dostać jakiś dodatek, to jest zawsze ryzyko. Dodatek niezbyt przyjemny, powiedzmy od razu.
2: No to panowie, kończąc tą wieczorową porą, tą przemiłą dyskusję, chciałbym wam zadać pytanie. Na koniec sam postaram się na nie odpowiedzieć. No to proszę, to zadaję. To okay. Mogę odpowiedzieć nawet pierwszy.
1: Dobrze, to w takim razie zadanie. Skoro powiedzieliśmy, jak zaktualizować system iOS do najnowszej wersji, do wersji 7, to czy w ogóle waszym zdaniem jest sens, żeby go aktualizować, jeżeli ktoś ma szóstkę? No to Piotrze, skoro się wyrywasz do odpowiedzi, słuchamy.
2: No okej, to powiem tak. Zainstalowałem system nowy, z paru powodów. O pobudkach parę słów. Przede wszystkim dlatego, że zżerała mnie dzika ciekawość, co tam będzie, jak to będzie działało. Po drugie, mam taką, a nie inną pracę, że muszę wiedzieć, jak działają najnowsze systemy. Więc też to zrobiłem z pełną świadomością, że robię ten krok. I teraz, co o tym sądzę? Biorąc na szali, ważąc wszystkie plusy i minusy, powiem tak, jeśli jesteście użytkownikami iPhone'ów na pewno 4, które działają bardzo wolno na tym nowym systemie, mamy takie informacje od różnych użytkowników, nie instalujcie tego systemu. Jeśli macie iPhone'a 4S, będzie wam system też momentami działał wolno, to lagowanie jest wyraźnie zauważalne. Są takie rzeczy, które nawet dzisiaj wyszły w naszej dyskusji, które mogą być spowodowane tym, że system przygotowywany był optymalizowany, był na większy ekran. Chociażby ten suwak po prawej stronie ekranu. Robicie to na iPhone 4S na własne ryzyko, bo nie macie powrotu i ja wam, jeśli macie iPhone 4S, odradzam. Póki co odradzam. Jeśli jesteście użytkownikami iPhone'a 5, myślę, że ja na waszym miejscu bym zainstalował. Jeśli nie macie alergii na ZOSie, to jest to, o czym też wspominałem, ja nie używam ZOSi do czytania długich tekstów i to jest mój punkt widzenia. Na iPhone 5 zainstalowałbym iOS 7, na iPhone 4S bym mocno się drapał w głowę i ostatecznie chyba bym jednak nie zainstalował, bo pamiętam tą wygodę i komfort, płynność działania iOS 6, więc nie zainstalowałbym. Na czwórce w ogóle nie ma mowy, wybijcie sobie z głowy iOS 7. Taka moja mowa.
1: A Mikołaju, twoim zdaniem?
3: Ja gdzieś się przychylam do tego, co Piotr powiedział, ale z taką może pewną nadzieją obserwowałbym, co się dzieje. Być może my tutaj z Piotrem oczywiście jesteśmy jakimiś tam do pewnego stopnia zaświrowanymi, nadgryzionymi, którzy wszystko od razu tak chcą mieć testować. Ja powiem tak, w moim przypadku mój iPhone tutaj nawet leżący po prawej, on cały czas ma iOS 6, a mój iPad leżący po lewej już ma iOS 7, tak? I jeszcze się cały czas głęboko zastanawiam, nawet po tym, co Piotr przed chwileczką powiedział. Ja powiem tak, jeżeli iPhone czy iPad, czy jakiekolwiek z tych urządzeń jest waszym no takim jedynym i kluczowym urządzeniem, które jest no do pracy wam potrzebne, tak? No bo znaczy do pracy jakiejkolwiek, nie tylko mówię pracy zawodowej, ale takiej w domu, jest po prostu narzędziem pracy, a nie tylko, jak to się mówi, gadżetem. I jeżeli jesteście mocno przyzwyczajeni do tego, co znacie, to na tą chwilę mówię, jesteśmy niecały tydzień po pojawieniu się systemu, dosłownie kilka dni. Obserwujmy to, co się dzieje tutaj na naszych listach, obserwujmy to, co się dzieje w dalszym czasie. Miejmy nadzieję, oczywiście, no tutaj niektórzy mogą powiedzieć, nadzieja matką głupich, ale miejmy nadzieję, że Apple też będzie wysłuchiwać tych, powiedzmy, żali różnych użytkowników, nie tylko niewidomych,
2: znaczy,
3: nie tylko
2: Mikołaju, słabowidzących. Ja bym chciał przypomnieć sytuację, jaka była z iOS-em 5. iOS 5 na początku też chodził ciężko. Użytkownicy iPhone'ów 3GS po prostu w ogóle rozpacz i w ogóle łzy z oczu, bo im tak lagowały telefony. Po czym wyszła poprawka do tego systemu i pojawiły się komentarze, że te iPhone'y 3GS nigdy wcześniej nie były tak żwawe, jak po właśnie aktualizacji iOS'a 5. Także może i tak będzie, że użytkownicy i czwórek, bo w końcu nie ma ich tak znowuż mało, tak? I 4S, którzy będą narzekać na lagowanie, sprawią, że firma jakoś optymalizuje ten system i że będzie lepiej. Poza tym, słuchajcie, my tutaj się zastanawiamy nad przejściem z iOS 6 na iOS 5, 7. Mówię o piątce, bo o piątce chcę powiedzieć. Ja mam iPada, na którym mam iOS 5, ponieważ ten system najbardziej podoba się mojej żonie, która korzysta najczęściej z tego tabletu, gdy mam go w domu. I ona korzysta i w ogóle nie ma w ogóle poczucia, że coś straciła, że czegoś jej brakuje, bo ten system jest dla niej dobry, on spełnia jej oczekiwania, ma w nim takie aplikacje, jakich potrzebuje, no i okej. Jedyne, na co narzeka, to, że już nie ma wsparcia ze strony aplikacji facebookowej, bo tam już pewne gesty nie są dostępne na przykład na iOS 5. Ale spokojnie żyje, korzysta i jest bardzo zadowolona z iOS 5.
1: Więc teraz ja, a propos nie iOS-a, ale iPhone'a 5 i iOS-a 7, ja muszę powiedzieć, że niestety przez ten weekend ze względu na różne inne zajęcia nie miałem czasu wnikliwie potestować tego systemu. To od razu mówię. Ja go po prostu zainstalowałem, zobaczyłem, że działa, no i gdzieś tam po prostu telefonu używam tak jak co dzień, czyli to jest moje źródło dostępu do informacji, do poczty elektronicznej i do jeszcze kilku innych rzeczy. Na tej podstawie muszę powiedzieć, że po prostu ten iOS działa dobrze. Na iPhone 5 działa dobrze. Piotr powiedział, że zauważył, że ten system mu na 4S spowolnił. Ja muszę powiedzieć, że na piątce wręcz przeciwnie, że on przyspieszył. Więc jeżeli chodzi o użytkowników iPhone'a 5, to ja myślę, że jeżeli ktoś nie ma alergii na ZOSie, to może się pokusić o instalację. U mnie to po prostu na chwilę obecną działa dobrze, nie ma takich rzeczy, które by mi jakoś bardzo wyraźnie przeszkadzały w tym systemie. Więc tyle mojego i myślę, że będziemy naszą audycję dziś już powolutku kończyć. Sporo powiedzieliśmy, myślę, że jeszcze także no, moglibyśmy powolutka. Tu jeszcze z godzinkę albo dwie posiedzieć i jeszcze porozmawiać o tym, co nowego, bo rzeczywiście może 200 czy ileś tam set tych nowości w iOSie to jest przesada, ale zawsze o tym...
2: No ale te 10, które Paweł tak rzucił z rękawa, myślę, spokojnie można by wymienić i jest naprawdę... Zmian jest sporo. Ktoś tutaj, nie wiem, czy tutaj, czy gdzieś na jakimś forum zarzucił, że nie ma rewolucji. Dziwię się w ogóle, że takie zarzuty padają, bo jak gdyby w Apple nigdy nie było rewolucji. Apple zrobiło rewolucję w momencie, gdy wypuściło iPhone'a pierwszego, tak? Bo pokazało, że telefon może być czymś więcej niż tylko narzędziem do telefonowania. A od tamtej pory ewoluuje. To są zmiany, ja myślę, drobne, Piotrze, których jest mnóstwo i tyle.
1: Ja myślę, Piotrze, bo, że nawet inaczej. Że nawet
2: bo
1: inaczej.
2: Tak, czekaj, tylko tak reasumując, bo jak mówiłeś, ja mam takie samo uczucie. Mnie ten system nie zawiódł pod względem zmian, nowości wprowadzonych do niego. Rozczarował mnie ten system tym brakiem szczegółów, tej precyzji, tak charakterystycznej tak. dla Apple, tym lagowaniem i tak charakterystycznymi niedoróbkami, jak chociażby ten dźwięk. To są takie rzeczy, które po prostu tej firmie nie przystoją i to jest bardzo nieładne.
1: Mikołaju, coś nieładne. Jeszcze chciałbyś dodać?
3: No nie, chyba się tylko przyklasnę to, co powiedział Piotr i ja sądzę, że mimo, że raz na jakiś czas wydaje się nam, że to są po prostu jakieś dramaty, jakieś tam drastyczne powiedzmy zmiany, ale to się dzieje we wszystkich technologiach, tak? Czy u Google'a, czy w Windowsach. No Windows 8 też jest swojego rodzaju rewolucją, tak? Ale to już tak na zupełnym marginesie. No świat się zmienia, trzeba iść do przodu. Są nowe technologie, no i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Ja w każdym bądź razie zamierzam tego iOS-a 7 jeszcze sobie obserwować i zobaczyć, jak za parę tygodni może się do niego jeszcze bardziej przekonam, niż jestem nie do końca przekonany obecnie, ale na tą chwilę funkcje, które on zaoferował, jednak chyba przeważają nad tym, nad czym powiedzmy plusy przeważają nad minusami, mimo wszystko.
1: I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze dywagacje na temat nowości w iOS 7. Piotr Witek, Mikołaj Rotnicki dziś razem ze mną współprowadzili tę audycję. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Ja dziękuję również. Dziękuję naszemu realizatorowi Tomkowi Bileckiemu i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, kłaniam się.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Piotrze, co oprócz skanerów Cię zainteresowało?
2: Zostajemy nieco przy programowych jakichś rozwiązaniach. Rzeczą, która zwróciła moją szczególną uwagę, myślę, że ze względu na toczącą się w Polsce na listach dyskusyjnych dyskusją, był program Voice Pro, który pozwalał osobom niepełnosprawnym obsługiwać komputer tylko i wyłącznie przy pomocy głosu. Brzmi to trochę oczywiście jak science fiction i gdybym nie był świadkiem tego, jak to działa, to nie bardzo bym wierzył w to, że można obsługiwać komputer tylko i wyłącznie za pomocą głosu, ale mieliśmy okazję się przekonać, że to działa, że spokojnie można tekst dyktować komputerowi, komputer zapisuje go w edytorze, spokojnie można przeglądać strony internetowe, można zarządzać komputerem z poziomu pulpitu tylko i wyłącznie za pomocą głosu. Niestety rozwiązanie, które oglądaliśmy, było tylko i wyłącznie w języku niemieckim. Należy trzymać zatem kciuki, że także konkretne kolejne języki będą do niego dorabiane.
6: My oglądaliśmy, a nasi słuchacze będą mieli za moment okazję przekonać się, jak to oprogramowanie działało w praktyce, bo tu także mam małą dźwiękową niespodziankę.
7: In the beginning you have to do a training. Because training is with reading, you know? So there's a text and you have to read the text so that the computer will recognize how you pronounce some word.
8: Word się tam otworzy na głos.
9: I teraz automatycznie tekst jest wpisywany.
10: Ich freue mich sehr, dass Sie sich für die Spracherkennung der Firma LinguaTech interessieren. Punkt. I can see the computer is writing what I am saying. Wherever I want to go, like if I want to see the picture or want to hear something else, I just can say, what can I say, or show me the number. Nummern anzeigen, 43, but I can search for music as well, maybe this is option 2. In Musik nach Toten Hosen suchen. And now I can like my music. You know, if I want to hear a song, I can go by my voice and say, please play the song. Weltmeister doppelklicken. And now I can hear. Musik leiser. Musik leiser. Musik viel lauter.
11: Und auch immer so viele Stöhnen.
6: Przy okazji tej prezentacji myślę, że jeszcze pewnego wyjaśnienia wymaga sposób, w jaki pan, który pokazywał nam to oprogramowanie, wskazywał różnego rodzaju elementy pulpitu, czy na przykład linki na stronie internetowej. Ci, którzy dosyć dobrze posługują się językiem angielskim, zapewne zwrócili uwagę, kiedy mówił o różnych numerkach. No i rzeczywiście, oprogramowaniu Voice Pro można było wydać komendę, aby każdemu elementowi, czy to na stronie internetowej, czy na przykład ikonom na pulpicie, przyporządkował konkretny numer. I wtedy wystarczyło tylko powiedzieć ten numer, a element został uaktywniony. Dodajmy jeszcze, że oprócz Voice Pro funkcjonowała na tym samym stoisku także synteza mowy, o której nie wiedzieliśmy, a była tam także synteza polska.
2: Ku naszemu zdumieniu okazało się, że ta sama firma, właściwie to było laboratorium uniwersytetu, stworzyło cały pakiet różnych syntezatorów. Zdaje się, że tam ich było 14 języków. Między innymi także język polski. Cały pakiet tych języków nosi oczywiście nazwę Voice Reader i mieliśmy okazję posłuchać, jak ten głos czyta, jak działa, i jakość samego głosu zdumiała nas, szczególnie o tyle, jak zauważył Michał, że nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o tym głosie i nawet przeglądając zapowiedzi wystawiennicze, nikt z nas nie natknął się na taki rodzynek, także zupełnie przez przypadek odkryliśmy nowy polski głos.
6: Na początek były małe problemy z polskimi literami, co za moment będzie słychać w zaprezentowanym materiale, natomiast no już później udało się okiełznać maszynerię i pani, nie wiadomo jak pani syntezator miała na imię, bo się nie przedstawiła, ani żadna Iwona, ani Ania, ani Agata, ani jeszcze jakoś inaczej, skoro to Niemcy, to może Helga. Też tak właśnie myślę, więc przyjmijmy, że to była pani Helga, natomiast już później udało się pani Heldze nawet i polskie litery wypowiadać, natomiast nie udało nam się już ze względu na hałas tego materiału z polskimi znaczkami zaprezentować.
12: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do korzystania z bezpłatnych porad z zakresu prawa związanego z niepełnosprawnością, przysługujących uprawnień dostępnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego, jak również z kwestii związanych z podejmowaniem pracy. Pracodawca chciałby cię zatrudnić, ale nie wie, jak się za to zabrać.
6: Jeszcze tak a propos rzeczy, które mówią, to w kolejnym dniu naszej eskapady na Cebicie mieliśmy okazję spotkać się z Klausem Knoperem i z jego żoną Adrian, która okazała się, że bardzo dobrze mówi po polsku.
13: Oczywiście Adriana była, czy właściwie jest z pochodzenia Polką, w latach 80. wyjechała do Niemiec, gdzie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, czy ona już wtedy

0: wygodny, intuicyjny interfejs, który udźwiękawiany jest mową eSpeak.
1: Właśnie, ale jest to interfejs, dodajmy, tekstowy. To nie jest środowisko graficzne, mimo tego, że graficzne środowisko GNOME przy współudziale screenreadera Orca również można uruchomić. Natomiast aplikacje, które pojawiają się w środowisku Adrien, są to aplikacje, które tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, do codziennych prac na komputerze w zupełności wystarczają, bo jest to klient poczty elektronicznej, jest to przeglądarka internetowa, tekstowa Links z obsługą JavaScriptu, mamy tam jeszcze odtwarzacz multimediów, mamy wiersz poleceń, czyli popularny Shell, powłokę, to dla bardziej zaawansowanych użytkowników, mamy jeszcze jakiś tekstowy menedżer plików i kilka jeszcze innych aplikacji, które na co dzień mogą być wykorzystywane.
0: No, rzeczą jeszcze charakterystyczną dla tego interfejsu jest możliwość obsługi telefonów komórkowych, nieudźwiękowionych, przy pomocy samego systemu operacyjnego. Nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych aplikacji producenckich telefonów komórkowych w rodzaju PC Suite, na przykład w przypadku Nokii. Z poziomu Adriany można bardzo wygodnie zarządzać naszym telefonem, czytając SMS-y, wysyłając SMS-y. Może tak, ograniczmy się do tego, bo to, że zarządzać telefonem, to za grube słowo. Możemy tylko wysyłać i odczytywać SMS-y, ale w przypadku telefonu, który udźwiękowiony nie jest, wydaje mi się, że to i tak jest bardzo przydatna i wygodna funkcja. Przede wszystkim jeszcze Adrianę zasługuje na uwagę z jednego względu. Adrianę można używać w wersji bootowalnej, można jej używać z płyty, można jej używać z pendrive'a, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że do pełnego wykorzystania możliwości i właściwości systemu trzeba ten system zainstalować, ale każdy, kto by chciał zobaczyć, jak Adrianę działa, jak Adrianę funkcjonuje, może to sobie zrobić, pobierając Adrianę ze strony producenta. Tam jest bardzo wiele źródeł do pobrania. Niestety interfejs Adriany jest tylko i wyłącznie, przynajmniej w wersji bootowalnej, tylko w języku niemieckim i w języku angielskim. Oczywiście eSpeaka można sobie ustawić, aby odczytywał nawet interfejsy w danym języku po polsku. Oczywiście ich nie będzie czytał po polsku, ale będzie angielskie czy niemieckie napisy odczytywał w polskiej składni, ale po zainstalowaniu, myślę, i po paru minutach zabawy, ponieważ jest to bardzo prosty i intuicyjny interfejs, myślę, że bez problemu każdy da sobie z nim radę. Zachęcamy do testów, bo to, co i Adrianę, i jej mąż Klaus nam zademonstrowali, to naprawdę wygląda bardzo zachęcająco. Szczególnie, jak zauważyłeś, też na Cebicie zjawił się jeden z niemieckich użytkowników, prawda? Niewidomy pan, który przyszedł zapytać o parę rzeczy związanych właśnie z tą odmianą Knopixa.
1: No właśnie, zresztą w ogóle ruch open source'owy na Cebicie dosyć prężnie funkcjonował i to taki ruch, który ma za zadanie udostępniać informacje, bo mnie osobiście bardzo zaciekawił i zainteresował produkt, który wystawiali Włosi. To firma Zente, taka włoska firma, pojawiła się także na Cebicie. Przedstawiali swój produkt, który nazywa się Jabs. Jest to portal, bo tak myślę, że można to określić. Nie jest to tylko i wyłącznie system CMS, czyli system do zarządzania treścią, ale jest to portal, czyli coś szerszego, coś, co można dowolnie rozszerzać o funkcjonalność za pomocą różnego rodzaju wtyczek. Natomiast nie wiem, czy Piotrze zwróciłeś uwagę, ale bardzo podoba mi się podejście rządu włoskiego do kwestii dostępności, bo tam mają taki przepis, który mówi ni mniej, ni więcej tylko tyle, że każda strona instytucji rządowej powinna być dostępna, czyli powinna spełniać wszelkie wytyczne, które opracowuje konsorcjum W3C względem odpowiedniej formuły tej strony, odpowiedniej składni kodu HTML, tak żeby wszystkie elementy tej strony były dostępne, co nie oznacza tylko i wyłącznie dostępności dla osób niewidomych, ale także i dostępności na przykład z dowolnej przeglądarki, czy to przeglądarki graficznej, czy przeglądarki tekstowej,

0: czy na przykład przeglądarek, jakie coraz częściej spotyka się w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe.
1: No ja oczywiście się z Tobą zgodzę, że idea jest szczytna i trzeba ją chwalić, aczkolwiek nie możemy zapominać, że Unia Europejska pomyślała o tym samym i wszystkie wytyczne W3C nakazała wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich do końca 2010 roku. No ale niestety to są, prawda, przepisy, a rzeczywistość jest swoją drogą. Bardzo dobrze, że rząd włoski stara się tego pilnować i no cóż, możemy tylko Włochom pozazdrościć, że ktoś pilnuje ich interesów. Jak słusznie zauważyłeś, to nie jest tylko kwestia ludzi niewidomych, ale właśnie różnych rozwiązań mobilnych czy tekstowych, ale także osób na przykład biednych, które dysponują wolnymi łączami, osób, które nie mogą ściągać tam całych megabajtów stron startowych napisanych we Flashu i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia dotycząca całego społeczeństwa i wykluczenia społecznego, którego części dotyka cała to nietrzymanie się norm W3C. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i że nasz rząd też do tego przyłoży rękę, chociaż szczerze w to wątpię.
0: No, za jakiś czas z pewnością będą musieli. No, ale wracając jeszcze do tematu JAPS-a, to właśnie na tym polega całe założenie biznesowe, jakie opracowało sobie CENTE. Chodzi mianowicie o to, żeby dać wszystkim użytkownikom, którzy chcą, zupełnie za darmo kod źródłowy tego portalu. To jest wszystko napisane w Javie, czyli w takim języku, no, popularnym, ale z drugiej strony raczej niezbyt często używanym na co dzień, bo zwykle różnego rodzaju portale internetowe pisze się chociażby w języku skryptowym PHP. No ale to już tak abstrahując od całego tematu, portal udostępniany jest za darmo. Nawet dziś dostałem maila, że wyszła nowa jego wersja, ale jeżeli jakaś organizacja rządowa, czy po prostu użytkownik, który chce mieć dostępną stronę internetową, bo jest mu to z jakichś takich, a nie innych powodów potrzebne i nie chce się bawić w konfigurowanie tego wszystkiego, może zlecić to im, oni przystosują ten cały portal do jego indywidualnych preferencji, przeszkolą i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca JAPS-a, ja będę to testował dosyć mocno, kiedy tylko znajdę nieco więcej wolnego czasu, ale z tego, co opowiadali twórcy, kiedy z nimi się spotkaliśmy, to nie tylko ta strona widoczna dla każdego użytkownika danej witryny jest dostępna, ale także i dostępny jest bezproblemowo panel administracyjny, nazwany tam back office. Czyli jeżeli jakaś osoba, dajmy na to, niewidoma, no bo mówmy o tym, bo dotyczy jakby nas temat najbardziej, i osoba niewidoma zatrudniona zostanie w firmie, która korzysta z JAPS-a jako systemu zasilającego ich portal, to w założeniu taka osoba będzie w stanie zrobić dokładnie wszystko na tej stronie, do wszystkiego będzie mieć dostęp, będzie mogła publikować teksty i dokonywać różnego rodzaju czynności administracyjnych. Jeszcze z takich rzeczy dosyć interesujących trafiliśmy na stanowisko Instytutu Fraunhofera. Cały czas tworzą różne ciekawe rzeczy, nie zatrzymali się na formacie MP3 bynajmniej. Nie wiem, czy zwróciłeś, Piotrze, uwagę na ten programik, który za pomocą telefonu komórkowego miał przekazywać różnego rodzaju emocje posiadacza tego telefonu.
1: Oczywiście zwróciłem uwagę, bo oni mieli cały taki zestaw, jak gdyby pakiet najróżniejszych usług związanych z takim zdalnym kontrolowaniem już nawet nie jako emocji, ale samego stanu zdrowia. Mieliśmy przecież dość zabawną sytuację, przynajmniej zabawna musiała ona wyglądać z boku, gdzie pan demonstrował nam najpierw biegając w kółeczko, potem podskakując, ruchy pewnej postaci, to znaczy postać na ekranie monitora naśladowała wszystkie jego ruchy. W momencie, gdy pan demonstrujący nam całą tą prezentację znieruchomiał, postać na ekranie monitora także znieruchomiała. Dzięki zastosowaniu właśnie najnowocześniejszej techniki, która odczytując różnego rodzaju informacje, na przykład z rękawiczki, nie wiem, czy widziałeś tą rękawiczkę, pacjent sobie, czy podopieczny zakłada sobie taką rękawiczkę na dłoń i całe zestawy sensorów są w stanie odczytać nie tylko jego tętno, jego ciśnienie, temperaturę ciała, to także potrafią zanalizować znajdujące się na skórze, w pocie, całą gospodarkę kwasowo-zasadową i są w stanie na tej podstawie określić właśnie samopoczucie chorego i na przykład zaalarmować jego lekarza, czy wezwać pogotowie, czy poinformować rodzinę. Cała ta prezentacja polegająca właśnie na bieganiu, skakaniu i na koniec jakiejś tam znieruchomieniu polegała też na tym, że w takie systemy można wyposażyć osoby, powiedzmy starsze, które w momencie, gdy całe urządzenie stwierdzi, że dana osoba na przykład nie zachowuje się w charakterystyczny dla siebie sposób, w tym momencie podnosi alarm i na przykład informuje właśnie czy to rodzinę, czy lekarza, czy tam osoby opiekujące się taką osobą. Niezwykle rozbudowane systemy komunikacyjne i kontrolujące, monitorujące nasze samopoczucie. One oczywiście mogą być jeszcze gdzieś tam połączone z jakimiś systemami kamer, na przykład jeśli chcemy sprawdzić na przykład, czy tam komuś coś się nie stało, możemy zdalnie połączyć się z kamerami, które znajdują się w mieszkaniu takiej osoby, która jest pod opieką tego systemu i tak dalej, po prostu możliwości technicznych jest tak wiele, że po prostu nawet trudno jest ogarnąć rozumem to, czego dzisiaj technika może dokonać i jak potrafi nas objąć opieką. Z każdej strony możemy liczyć po prostu na pomoc elektroniki, no byle ktoś wiedział, jak tego dokonać, jak tego zastosować. No w Polsce tylko do tej pory czytamy o tego typu rozwiązaniach, które są wprowadzane gdzieś w Skandynawii czy w Niemczech. Miejmy nadzieję, że do nas też to dotrze, że gdy, mam nadzieję, ja doczekam takich lat, gdzie będę potrzebował takiej opieki, to że już będę mógł liczyć na taki system, który gdzieś tam będzie miał mnie na oku i będę mógł liczyć na pomoc w każdej sytuacji.
0: Z drugiej strony trzeba pamiętać, że różnym rzeczom mogą służyć takie systemy, jak to kiedyś pan Sztur powiedział w seksmisji, permanentna inwigilacja. Jeżeli w słusznej sprawie, to jak najbardziej tak, ale o nadużycia różnego rodzaju także przy okazji tak rozbudowanej techniki nie trudno. To tyle, jeżeli chodzi o interesujące oprogramowanie, jakie zdarzyło nam się obejrzeć na tegorocznych targach CeBIT 2010. To jednak nie koniec materiałów z tej imprezy. Zapraszamy już wkrótce do Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji przedstawię Państwu kolejny mikrofon pojemnościowy tym razem. I tym razem będzie to mikrofon firmy Genesis o modelu Radium 400. Mikrofon ten jest mikrofonem, który podłączamy do naszego komputera poprzez port USB i jest mikrofonem dosyć ciekawym, gdyż po pierwsze, tak jak powiedziałem, to jest mikrofon pojemnościowy. Mikrofon ten jest na stronie producenta sygnowany jako mikrofon studyjny i tutaj jakość dźwięku rzeczywiście jest całkiem fajna, o czym Państwo się jeszcze przekonają. Ponadto mikrofon ten posiada dość bogate wyposażenie. O tym wyposażeniu dokładnie jeszcze Państwu powiem. Na pewno mikrofon jest dobry dla ludzi, którzy chcieliby nagrać coś w dość dobrej jakości, ale nie orientują się w tym za bardzo, nie mają pewnej wiedzy, nie mają sprzętu, ale też nie chcieliby wydać na to zbyt dużo pieniędzy, bo na przykład nie wiedzą, czy im się taka praca spodoba, albo na przykład są początkujący i nie potrzebują wiele i chcą sobie kupić jakiś taki solidny zestaw, który będzie mógł służyć właśnie do jakichś nagrań lektorskich, do streamingu, na przykład jeżeli chcemy prowadzić radio internetowe, albo jak ktoś jest youtuberem i nagrywa coś coś, co później publikuje na swoim kanale, czy na przykład jak ktoś jest nauczycielem i potrzebuje dobrego, niedrogiego mikrofonu, który będzie spełniał wszelkie wymogi. Wprawdzie było tutaj już trochę prezentowanych takich mikrofonów podłączanych przez USB, tutaj w większości przypadków prezentował Robert Łabęcki, natomiast pierwszy raz spotykam się z mikrofonem, który ma tak bogate wyposażenie, proszę Państwa. I tutaj myślę, że można by o tym trochę powiedzieć, ale do rzeczy. Może zacznę już od pewnego opisu. Opis jest ze strony sklepu X.com. Jakoś tak się złożyło ostatnimi czasy, że trochę biorę tych opisów ze strony sklepu X.com, dlatego że opisy są dość klarowne i wiadomo, że tam też można ten sprzęt znaleźć. Podaję dokładnie adres strony https://www.x-com.pl/p/1077314-Genesis, jak zespół Genesis przez G się pisze, /mikrofon/radium/400/studyjny/usb.html. Powtarzam jeszcze raz. https://www.x-com.pl/p/1077314-Genesis/mikrofon/radium/400/studyjny/usb.html. I tutaj mamy następujące informacje. Genesis, mikrofon, radium 400, studyjny, USB. Cena 249 zł. To nie jest dużo jak na to wszystko, co tutaj dostaniemy. Opis, specyfikacja i akcesoria. Genesis Radium 400 pozwoli Ci rozwinąć Twój kanał na YouTubie albo ulepszyć jakość transmisji online. To wysokiej jakości mikrofon studyjny zapewniający wysoką elastyczność montażu i czystość nagrywanego dźwięku. Akcesorium zadowoli każdego początkującego, jak i już zaawansowanego streamera. Wspaniały dźwięk. Mikrofon Genesis Radium 400 dzięki polaryzacji kardioidalnej dobrze oddaje barwę głosu, tonację i pokazuje pełną moc Twoich możliwości głosowych. Akcesorium pozwala na precyzyjne odwzorowanie nagrywanego dźwięku. Jest to mikrofon pojemnościowy, a jego kapsuła została wykonana tak, aby jak najlepiej zbierać głos płynący w jego kierunku oraz skutecznie eliminować dźwięki, które znajdują się za mikrofonem. Akcesoria, regulacja i pełna kontrola nad dźwiękiem. Akcesorium od Genesis ma szereg udogodnień, co zapewnia przyjemną i wygodną obsługę. Ramię możesz regulować w każdą stronę, pozwala na zwieszenie od góry oraz od dołu. Mikrofon wyposażony jest również w koszyk, który zapobiega wstrząsom. Do zestawu dołączony jest również popfiltr oraz gąbka antyszumowa. Taki poziom kontroli znacznie ułatwia prowadzenie streamów. Konstrukcja i specyfikacja. Przeznaczenie studyjne, system mocowania, ramię mikrofonowe, rodzaj przetwornika pojemnościowy, rodzaj łączności przewodowa, charakterystyka kierunkowości kardioidalna. Złącze USB i to jest, proszę Państwa, zwykłe USB, takie jak jest przy drukarkach, czyli to największe. Nie mini, nie mikro, nie USB-C, tylko to właśnie to największe. Próbkowanie jest fajne, bo jest od 44100 kHz z 16-bitową głębią, aż do 192 kHz z 24-bitową głębią. Niemniej jednak ja tego nie będę w stanie w niniejszej audycji zarejestrować, gdyż całą audycję nagrywam w jakości CD o częstotliwości 44100 kHz z 16-bitową głębią, a kiedy audycja pójdzie do realizacji, finalnie zostanie i tak przekonwertowana do MP3. Jedynie, co mogę w tej kwestii zdziałać, to podczas prezentacji mikrofonu przeprowadzę z ciekawości pewien eksperyment, w którym nagram krótki test z najwyższymi ustawieniami próbkowania, jakie ten mikrofon umożliwia, ustawiając takie same parametry w aplikacji rejestrującej, po czym dokleję ten plik do niniejszej audycji, ale o tym wszystkim jeszcze później. Wróćmy do specyfikacji. Pasmo przenoszenia od 30 do 16 tysięcy Hz, impedancja 2,2. Dodatkowe informacje, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, długość kabla 2,5 metra, i to też fajnie, bo ramię jest rozbudowane i długie, więc nie jesteśmy ograniczeni długością kabla. Regulacja kąta nachylenia, stosunek sygnału do szumu 70 dB, regulacja wysokości uchwytu, kolor czarny. Dołączone akcesoria, kabel USB, filtr pop, gąbka mikrofonowa, koszyk antywstrząsowy, statyw, czyli oczywiście statyw w postaci tego ramienia. Waga 285 gramów, gwarancja producenta 24 miesiące, kod producenta NGM-1377. Tu może powiem imionami: Natalia, Grzegorz, Monika, -1377. Kod XCOM 1077314. Nie ma podanych wymiarów mikrofonu, przynajmniej na stronie XCOMu, już na stronie producenta zapomniałem dokładnie, może tam były, ale mikrofon przypomina wielkością mikrofony studyjne. Jeżeli ktoś widział na przykład prezentowany przeze mnie kiedyś Rode NT1A, wprawdzie nie mogę ich teraz porównać, nie mam ich tutaj przed sobą razem, ale na długość i grubość jest taki sam, albo prawie taki sam, tylko siatka, pod którą jest kapsuła, w wielu mikrofonach pojemnościowych, tym także w Rode, jest z tyłu i z przodu spłaszczona, tutaj jest na grubość mikrofonu jednolita, ale po bokach są wyraźne zabudowania z plastiku, przez co można odróżnić przód i tył mikrofonu. Jest jednak dla osób niewidomych tutaj pewna niedogodność, z której jednak można wybrnąć. Mianowicie bardzo trudno wyczuć oznaczenie przodu mikrofonu, do którego należy mówić. I o ile w innych mikrofonach dało się to wyczuć, o tyle tutaj jest trudno. Kropka jest pod siatką, a poniżej jest napis Genesis, którego też nie można wyczuć. Ale na dole mikrofonu, bliżej kabla, po przeciwnej stronie tego przodu, jest fabryczna naklejka, w związku z czym polecam jej nie ruszać, nie zrywać, gdyż ona może nam posłużyć za punkt odniesienia i jeżeli zamocujemy mikrofon w koszyku antywstrząsowym, to musimy to zrobić tak, aby ta naklejka była z tyłu. Tak samo jeżeli chcemy trzymać mikrofon przed ustami albo zamocować z koszykiem na jakimś innym statywie, to też musimy tego pilnować, aby naklejka nie była skierowana w naszą stronę, tylko w stronę przeciwną. Poza tym jeszcze od Rode jest lżejszy, ale chyba większość mikrofonów pojemnościowych, które podłączamy za pośrednictwem złącza USB, będzie lżejsza od podłączanych w sposób tradycyjny, gdyż w tradycyjnych mikrofonach pojemnościowych ważą swoje przetworniki zasilające z XLR. Tu natomiast mamy od razu wbudowany interfejs audio, który ma od razu dostosowane parametry pracy do niniejszego mikrofonu. Jeśli chodzi o mikrofony dynamiczne podłączane przez USB, widziałem tak naprawdę tylko jeden i to był Monacor, którego prezentację również Państwu zrobiłem i albo już jest na stronie, albo ukaże się niebawem. Przeglądałem trochę opinii i recenzji tego mikrofonu i mikrofon ma generalnie pozytywne recenzje. W kwestii jakości dźwięku nic mu nie zarzucano. Jedynie czego ludzie się czepiali, to tego, że akcesoria mogłyby być trochę lepsze. Na przykład ramię za krótkie i tym podobne. Ale ja uważam, że to trochę jest przesada. Nie widziałem, proszę Państwa, mikrofonu z tak bogatym wyposażeniem w tak niskiej cenie i uważam, że naprawdę, jeżeli ktoś nie posiada żadnego sprzętu do rejestracji audio, żadnych akcesoriów, zaczyna wszystko od nowa, a chciałby dokonywać jakichś nagrań, które później zamieszczałby na swoim kanale na YouTubie, albo chce prowadzić jakieś radio internetowe, czy nawet ma inną pracę, niezwiązaną zupełnie z jakimś streamingiem czy tworzeniem treści na YouTubie, ale naucza przez internet języka. języka obcego, gdzie dobra jakość dźwięku jest absolutnie konieczna na start. Czy ktoś jest lektorem, czy wykładowcą, czy nagrywa jakieś prezentacje, które później mają gdzieś iść pod publikę, czy po prostu nagrywa sobie coś, co chce, żeby dobrze brzmiało. Oczywiście w przypadku tych wszystkich zastosowań same surowe nagranie nie wystarczy. Należy sobie poszukać pewnych aplikacji, tudzież wtyczek VST, które to nagranie odpowiednio następnie ukształtują. Ale takich rozwiązań darmowych również jest w sieci sporo. Tak jak powiedziałem, wyposażenie jest bogate, gdyż mamy za naprawdę niewielkie pieniądze dobry mikrofon wraz z wbudowanym interfejsem audio, owiewkę, koszyk antywstrząsowy, popfiltr, długi kabel USB, całkiem solidne mocowanie do biurka w postaci metalowego ramienia, dzięki czemu można przykręcić na stałe mikrofon do biurka jak lampę, ustawić go sobie naprawdę precyzyjnie na wprost twarzy, zostawić tak i mieć zawsze w zasięgu ręki. A jak uznamy, że niefajny i brzmi B, to nawet jeżeli za jakiś czas będziemy chcieli kupić inny, jakiś lepszy, to wszystkie te akcesoria możemy wykorzystać, gdyż mają one standardowe mocowania, więc nie będziemy musieli ich dokupywać. Oczywiście te wszystkie dodatki są wprawdzie tylko w wersjach podstawowych, ale ważne, że są i niczego nie trzeba szukać. A nawet jakbyśmy chcieli kupować osobno, to myślę, że i tak jest dobrze, że takie wyposażenie jest, bo sam popfiltr najtańszy potrafi kosztować około 100 zł, tani statyw z ramieniem mocującym też jakieś tyle, a tu cały zestaw kosztuje, jak powiedziałem, 249 zł, więc po odjęciu tych akcesoriów zostałoby nam 49 zł, to za 49 zł łącznie nie kupimy dobrego mikrofonu i interfejsu audio. Więc nawet jeżeli akcesoria są najtańsze, to producent musiał na czymś zaoszczędzić, a dla początkujących lub niewymagających wiele, takie rozwiązanie może być naprawdę dużym plusem. Także nie wiem, proszę Państwa, ale ja bym się nie czepiał. Raz, że jak na sprzęt uchodzący za studyjny nie jest drogo, a dwa, że do tego wszystkiego dochodzi prostota obsługi, gdyż nie musimy się martwić akcesoriami, ich doborem, ich konfiguracją, a skonfigurować sobie takie stanowisko pracy od podstaw i wszystko względem siebie poustawiać też trzeba umieć. Tutaj montujemy wszystko raz, przykręcamy ramię do biurka, na gwint nakręcamy koszyczek, kilka centymetrów dalej na ramieniu zaciskamy popfiltr, ustawiamy pozycję ramienia tak, aby na wprost naszej twarzy był mikrofon. Pomiędzy naszą twarzą a mikrofonem musi być popfiltr. Najlepiej poustawiać to wszystko tak, aby wygiąć szyjkę popfiltra pod takim kątem, aby popfiltr był na wprost naszej twarzy, na rozpiętość palców dłoni. Także odległość mikrofonu od popfiltra również powinna być na rozpiętość palców dłoni. Należy tylko jeszcze pamiętać, aby mikrofon był wstawiony do koszyka przodem, czyli właściwą częścią, do której będziemy mówić. Czyli tak, aby ta część skierowana była w naszą stronę, czyli tutaj kropki nie wyczujemy, więc aby naklejka skierowana była nie w naszą stronę. Następnie podłączamy w swoim komputerze jedną wtyczkę do portu USB. Musimy sobie tylko pobrać z internetu kilka aplikacji, w zależności od tego, co planujemy robić. Ale do podstawowych zastosowań wymienionych przeze mnie wcześniej obszarach pracy jest mnóstwo darmowych aplikacji. Konfigurujemy kilka rzeczy względem siebie raz i już możemy pracować. Gdybyśmy chcieli kupić sobie tradycyjny mikrofon pojemnościowy, musielibyśmy sobie kupić jeszcze na dzień dobry interfejs audio z możliwością współpracy z mikrofonem pojemnościowym oczywiście. Koszyki antywstrząsowe to lepsze mikrofony pojemnościowe przeważnie mają, ale jeszcze okablowanie, jeszcze jakiś stojak, a takie większe stojaki też trochę drożej kosztują, jak mówiłem. Jeszcze jakiś popfiltr, a tu mamy wszystko w jednym. Oczywiście to nie jest jakość taka, jaką uzyskalibyśmy z takiego mikrofonu, nie wiem, Rode NT1, ale tak jak mówiłem, dla użytkowników początkujących, dla użytkowników jakoś mniej wymagających, to rozwiązanie jest całkiem dobre. Ja tak się, proszę Państwa, rozgadałem na temat tych mikrofonów USB, gdyż generalnie od wielu już lat są na rynku podłączane w ten sposób mikrofony i to jest dla wielu wygodne, bo są relatywnie tanie w stosunku do jakości dźwięku, są dla wszystkich, nie wymagają od użytkownika specjalistycznej wiedzy ani w zakresie informatyki, ani w zakresie realizacji dźwięku, a przede wszystkim jakość dźwięku nie jest uzależniona od posiadanego już przez nas sprzętu komputerowego. Mikrofon taki posiada wbudowaną kartę dźwiękową, za pośrednictwem której łączy się z komputerem, nie zaś jak to jest w przypadku mikrofonów tradycyjnych, które podłączamy do karty dźwiękowej naszego komputera, a co za tym idzie, jakość dźwięku, jaką uzyskujemy w ten sposób, jest uzależniona od jakości przewzmacniacza zawartego w wejściu mikrofonowym naszej karty. I tutaj musimy się zastanawiać nad wieloma kwestiami związanymi zarówno z wyborem pod własny sprzęt najlepszego mikrofonu, jak i jego samą konfiguracją. Zarówno karty dźwiękowe zintegrowane z laptopami, jak i takie tanie karty na USB za kilkadziesiąt złotych umożliwiają podłączenie tylko takich najzwyklejszych do okulnych, czyli zbierających wszystko naokoło elektretowych mikrofonów. Można oczywiście tam podłączyć mikrofon dynamiczny, ale mikrofon dynamiczny najczęściej będzie bardzo szumiał. Takich mikrofonów, właśnie takich elektretowych, na rynku jest bardzo, bardzo dużo. Są nawet bardzo tanie, ale jakość ich jest naprawdę różna i czasem można coś naprawdę taniego trafić, co będzie całkiem dobrze brzmiało, ale czasem nie. I może się zdarzyć tak, że mikrofon wbudowany w naszym laptopie będzie lepszy od takiego. Poza tym, jeśli chcemy coś transmitować, czy nagrywać materiały na YouTubie, czy uczyć języka lub prowadzić jakieś webinaria, szkolenia czy kursy, to jednak zdecydowanie lepszy komfort pracy będzie z mikrofonem kardioidalnym i dla nas, i dla słuchaczy. Mikrofony kardioidalne zbierają nam z określonego kierunku, czyli siedzimy przy nich, ustawiamy je z przodu w naszą stronę i zbierają głównie tylko nas. A ich ustawienie pod odpowiednim kątem jeszcze względem swojej twarzy i odpowiednie wysterowanie gainu zmniejszy uciążliwy dla słuchaczy pogłos. Znam wiele mikrofonów na USB, ale przyznam się szczerze, że z tak bogatym wyposażeniem się jeszcze nie spotkałem. Nie wiem, czy widziałem z pop-filtrem, niektóre miały nawet koszyczki, ale statywy, jak były, to były chyba tylko podstawowe trójnogi, aby stabilnie postawić na stole. I właśnie nie było tej swobody ustawienia, jaka jest w tym. Tutaj ja to jeszcze Państwu później pokażę i opowiem. Można sobie naprawdę bardzo precyzyjnie wyregulować ustawienie tego mikrofonu względem twarzy, w zależności od tego, jak wysokie mamy biurko, ile mamy wzrostu, jak wysokie mamy krzesło. To naprawdę można sobie bardzo fajnie to wszystko poustawiać. No a jeżeli mikrofon jest tylko na małym trójnogu czy jakiejś takiej podstawce, to musimy się jednak do niego nachylać, żeby było dobrze, a jeżeli mówimy już pod innym kątem, skierujemy głowę, to wtedy już niestety to jest słyszalne. No oczywiście wiadomo, że tutaj z pomocą przyjdą wtyczki, które będą nam ten dźwięk procesować odpowiednio, ale no nie ukrywam, że takie duże ramię jest wygodniejsze. Tutaj wspomnę jeszcze przez chwilę o mikrofonie dynamicznym z firmy Monacor, który dla Państwa prezentowałem jakiś czas temu. Tamten mikrofon nie miał żadnych akcesoriów, ale do niego z kolei dokupiłem sobie podstawę z koszyczkiem i popfiltrem i ten set był też w dosyć korzystnej cenie. Ja o nim mówiłem w audycji również. Zakup tamtego mikrofonu też bardzo polecam, gdyż on jest dobry, jeżeli mamy w pokoju duży pogłos, a on ma charakterystykę jeszcze bardziej kierunkową niż ten, gdyż jest charakterystyka super kardioidalna. Ale akcesoria musimy sobie zapewnić z zewnątrz. Ja mam wysokie biurko, więc tamta podstawka mi wystarcza, ale ramię, takie jak jest tutaj, myślę, że dla wielu lepiej by się sprawdziło. Pozostając jeszcze przez chwilę przy tamtej audycji, przypomnę, że prezentację tamtego mikrofonu przeprowadziłem zarówno na komputerze, jak i na iPhone'ie. Tego mikrofonu, o czym zapomniałem powiedzieć, również chciałem użyć z iPhone'em, ale nie działał. Nie chcę eksperymentować, bo mikrofon nie jest moją własnością, więc sygnał zarejestruję tylko na komputerze PC z Windowsem 10. Nie wiem, czy mikrofon może współpracować z MacBookiem, gdyż MacBooka nie posiadam, ale myślę, że może, a tutaj po podłączeniu mikrofonu do iPhone'a prawdopodobnie nawet go wykrył, ale podczas rejestracji nagrywała się cisza, więc być może jest w moim iPhone'ie za słabe zasilanie USB. Myślę, że nie będą chcieli Państwo używać tego mikrofonu do nagrywania w terenie, przemieszczania się gdzieś, tak jak próbowałem użyć tamtego Monacora z iPhone'em. Ja tutaj bardziej myślę o tym, jakbyśmy chcieli prowadzić jakąś transmisję za pośrednictwem pośrednictwem smartfona, ale to już muszą Państwo sobie sprawdzić sami. Coś, czego może niektórym brakować w tym mikrofonie, to jest brak jasna słuchawkowego celem precyzyjnej kontroli nagrywania. Oczywiście można z tego wybrnąć, na przykład w Windowsie 10 ustawiając nasłuchiwanie, ale wtedy będziemy mieli w słuchawkach latencję i musimy tak sobie ten odsłuch ustawić, żebyśmy nie mieli zwrotki, aby dźwięk ze słuchawek nie przedostawał się do mikrofonu. Jeśli natomiast ktoś potrzebowałby mikrofonu takiego jak ten, ale jeszcze z kilkoma dodatkowymi udogodnieniami, to myślę, że warto zainteresować się modelem wyższym, jakim jest Genesis Radium 600, który z kolei występuje jeszcze w dwóch wersjach. I tu ciekawostka. Genesis Radium 600 w wersji tańszej ma niewiele większe pasmo przenoszenia niż Radium 400. Ma wbudowane gniazdo słuchawkowe, ale tak jak 400 jest widoczny w systemie tylko jako urządzenie nagrywające, więc nie można nasłuchiwać przez to gniazdo słuchawkowe żadnej innej karty, tylko możemy mieć odsłuch z niniejszego mikrofonu. Na mikrofonie znajdują się również dwa pokrętła, jedno do regulacji głośności odsłuchu, drugie do regulacji gainu oraz przycisk muting. W komplecie dostajemy te same akcesoria jakie w 400, tylko że do tego jeszcze dołączona jest walizka. Nad takim rozwiązaniem można by się zastanowić, jeżeli chcielibyśmy dość często zmieniać miejsce, w którym chcielibyśmy używać tego mikrofonu. Jeżeli przemieszczamy się często lub podróżujemy i prowadzimy transmisję z różnych miejsc, model ten kosztuje powyżej 300 zł. Radium 600 w wersji droższej natomiast kosztuje ponad 400 zł, ale co ciekawe, nie posiada żadnych akcesoriów. Nie znam tych mikrofonów, trochę o nich tylko czytałem, więc nie mogę się wypowiedzieć w kwestii brzmienia. Ludzie trochę bardziej chwalą dźwięk w tej droższej wersji Radium 600 na tle tej tańszej wersji z akcesoriami, ale ja nie mogę się wypowiedzieć. Informuję tylko, że coś takiego jest. W dalszej części audycji, kiedy już będę mówił do niniejszego mikrofonu, przeczytam Państwu do mikrofonu podczas jego prezentacji jedną ze znalezionych recenzji, podając uprzednio źródło, z którego ją pobrałem. Nie zamierzam tego robić w celach reklamowych, ale dlatego, że nie jestem w stanie zrobić Państwu unboxingu tego urządzenia, a w niej będzie opisany unboxing. Nie zrobię Państwu unboxingu, gdyż mikrofon nie jest moją własnością, mogę z niego skorzystać celem zrobienia prezentacji i już właściciel wszystkie akcesoria według swoich preferencji odpowiednio zmontował. Nie chcę tego demontować, ale mogę się całej konstrukcji dokładnie przyjrzeć i ją Państwu opisać, co niniejszym czynię i w tym celu udaję się już do miejsca, w którym jest ustawiony niniejszy sprzęt. Teraz proszę Państwa, stoję przy mikrofonie. Mikrofon jest już w koszyku założony na ramieniu. Między mną a mikrofonem jest popfiltr. Nie mogę go tutaj odchylić, nie mogę nic zrobić, dlatego że to zostało zmontowane tak jak zostało i nie będę tego ruszał. Później odepnę mikrofon i przeniosę się do tamtego pokoju, w którym opowiadałem o mikrofonie wcześniej, a także zrobię te próbki związane z nagraniem muzycznym. Teraz przez chwilę nic nie będę mówił i będą mogli Państwo usłyszeć poziom szumu. Przez 20 sekund nie będę nic mówił. Czas start.

0: No to teraz przeczytam Państwu recenzję tego mikrofonu. Recenzja jest na stronie respawn, w sensie pisane z angielskiego, /recenzja-genesis-radium-400-niedrogiego-mikrofonu-studyjnego/. Powtórzę jeszcze raz. https://respawn.pl/recenzja-genesis-radium-400-niedrogiego-mikrofonu-studyjnego. I tutaj już mamy. Recenzja Genesis Radium 400 niedrogiego mikrofonu studyjnego. Autor Michał Maćkowski, 29 października 2022 roku. Genesis Radium 400. Dobrej jakości mikrofon to podstawa dla wielu graczy i użytkowników komputera. Tym razem w ramach recenzji zapraszamy na test Genesis Radium 400, czyli studyjnego mikrofonu na ramieniu. Mikrofon w słuchawkach czy wolnostojący? To pytanie budzi wątpliwości, szczególnie kiedy planujemy coś więcej niż tylko komunikacja w grze. Często potrzebujemy nieco lepszej jakości niż dający nam mikrofon w niedrogich słuchawkach. Mikrofonów wolnostojących na rynku jest naprawdę wiele i często są bardzo do siebie podobne. Tym razem w ramach recenzji sprawdzimy Genesis Radium 400, czyli jak określa producent mikrofon studyjny, który możecie kupić w okolicach 300 zł. Specyfikacja techniczna Radium 400. Typ mikrofonu pojemnościowy, charakterystyka kierunkowa, kardioidalna, komunikacja przewodowa, czułość 38 dB, pasmo przenoszenia od 30 do 16 tysięcy Hz, długość kabla 2,5 m, długość statywu około 70 cm. Wyposażenie: gąbka, kabel USB, pop filtr, regulowane ramię, uchwyt, czyli koszyk antywstrząsowy. Unboxing i budowa. Genesis Radium 400 dostarczany jest w charakterystycznym opakowaniu producenta, które posiada także w środku tekturowe pudełko z całym sprzętem. Jest napisane, że w pudełku rozłożone jest na dwa poziomy, ale chyba pudełko rozłożone jest na dwa poziomy. Na pierwszym z nich znajdziemy popfiltr i gąbkę, a niżej resztę potrzebnych elementów. Wszystko bezpiecznie zapakowane. Sama budowa mikrofonu jest bardzo prosta, jednak jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, to niestety w zestawie nie ma instrukcji. Mimo to, bez żadnych problemów, zestaw udało mi się zmontować i podłączyć w niecałe 5 minut, bowiem najpierw zalecam umieszczenie koszyka z mikrofonem na ramieniu, a dopiero następnie umieszczenie pop filtra i przymocowanie do biurka. Pierwsze wrażenia z Radium 400. Sam mikrofon już po zmontowaniu prezentuje się naprawdę dobrze. Ramię jest stabilne, ale także elastyczne, więc bez problemów możemy ustawić tak, jak najlepiej nam pasuje. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić, to że ramię mogło być odrobinkę nieco dłuższe, o kilka centymetrów. Osobiście troszkę mi brakuje długości, jednak same jego wykonanie jest na dobrym poziomie i znanym nam też z innych tego typu mikrofonów w podobnej cenie. Producent w kwestii budowy zapomniał o jednym istotnym elemencie. Na metalowej części, dzięki której mocujemy mikrofon do biurka, zabrakło gąbki, która ma na celu zabezpieczenie biurka o ewentualne zarysowania. Działanie Genesis Radium 400. Genesis Radium 400 to mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kierunkowości kardioidalnej. Oznacza to, że mikrofon jest precyzyjny i wyróżnia się większą czułością i precyzją, szczególnie przy rejestrowaniu najcichszych dźwięków, jeżeli jest skierowany w naszą stronę. Natomiast kierunkowość kardioidalna pozwala lepiej zbierać sygnały ze źródeł znajdujących się bezpośrednio przed mikrofonem, czyli w tym przypadku naszego głosu, a bardzo słabo zbiera te za nim. Ja właściwie teraz mogę to zaprezentować. Teraz stoję z przodu mikrofonu, przede mną jest popfiltr, a teraz stoję, proszę Państwa, z boku mikrofonu.
1: Do tyłu to ja się za bardzo tu nie dostanę, ale no teraz jestem tak trochę z boku, teraz jestem z tyłu, jeszcze statyw nie ograniczę.
0: a teraz jestem z tej strony, z jakiej być powinienem. Mikrofony o tej charakterystyce są bardzo często stosowane przez wokalistów. W przypadku tego mikrofonu musimy pamiętać, aby napis Genesis, który znajduje się na mikrofonie, był skierowany w naszą stronę. To właśnie napis informuje nas, gdzie dokładnie zbierany jest dźwięk. Podsumowanie. Z moim poprzednim mikrofonem miałem mały problem. Mimo niskiej czułości potrafił wychwycić naprawdę każdy dźwięk, nawet zza okna. Dlatego postanowiłem go zmienić ze względu na charakter mojej pracy, która odbywa się zawsze w domu. Genesis Radium 400 sprawdził się naprawdę dobrze, a jego cena nie odstrasza. 300 zł za dobrej jakości mikrofon na statywie, który ma kilka wat mniejszych, według mnie to niezły wybór. Sam mikrofon prezentuje się, jak i działa, bardzo dobrze, dlatego z czystym sumieniem można go polecić. I to jest koniec recenzji. A tu jeszcze jest informacja, że recenzja powstała na zlecenie firmy Genesis lub firmy marketingowej zajmującej się daną marką na rynku polskim. Portal respawn.pl za tę recenzję przyjął gratyfikację w formie recenzowanego Radium 400, jak i pieniędzy. Firma nie miała żadnego wpływu na opinię wystawioną przez portal respawn.pl oraz nie miała wpływu na autora niniejszej recenzji. Autor rozumiany jest jako redaktor portalu respawn.pl. Zalety. Niewygórowana cena, dobra jakość dźwięku i wykonania, długi kabel, popfiltr i gąbka w zestawie. Wady. Statyw mógłby być trochę dłuższy, brak gąbki na metalowej części. Teraz, proszę Państwa, wrócę z powrotem do tamtego pokoju z tym mikrofonem i trochę zaprezentuję bez statywu i bez popfiltra. Teraz, proszę Państwa, wróciłem z powrotem do miejsca, w którym nagrywałem jakby opis całego mikrofonu i w tej chwili trzymam mikrofon przed ustami, odpowiednio przodem na rozpiętość palców dłoni, tak jak mówiłem. Mikrofon w systemie pokazał się jako USB kondenser microphone i domyślnie ustawiła się jakość 44100, czyli ta najniższa dla tego mikrofonu jakby, ale głośność ustawiła się na 100 od razu. Ja to zmniejszyłem, gdyż nagranie było przesterowane. I teraz mikrofon trzymam tak, jakbym siedział, tak jakby on był na statywie, tylko oczywiście nie mam popfiltru, jest tylko nałożona gąbka. I teraz zrobię to tak, że powiem teraz coś do tyłu mikrofonu. Teraz jestem z tyłu mikrofonu, czyli naklejka skierowana jest w moją stronę. Teraz jestem z lewego boku mikrofonu. Teraz jestem z przodu mikrofonu. I teraz, proszę Państwa, jeszcze kilka słów odnośnie statywu, odnośnie całej konstrukcji tego mocowania. Czyli powtarzam jeszcze raz, co mamy. Jest metalowe ramię, jest koszyk antywstrząsowy oraz popfiltr. Ramię wygląda w taki sposób, wprawdzie nie mogłem tego ramienia zdjąć, żeby Państwu dokładnie to opisać, ale mniej więcej wytłumaczę Państwu, jak to wygląda. Ramię tworzy jakby taką linię łamaną, już nie wiem dokładnie, czy dwa, czy trzy człony, ale to jest zrobione, proszę Państwa, tak, że każdy z tych członów jest przykręcany na śrubę i można te człony względem siebie odpowiednio ukształtować, a co za tym idzie, przesunąć ramię do siebie, od siebie, do góry i na dół. I generalnie na jednym końcu tego ramienia jest mocowanie, do którego przytwierdzone jest mocowanie, które zaciska się na stole. I to właśnie tutaj pisał użytkownik, że brakuje czegoś, co mogłoby zabezpieczyć przed zarysowaniem stołu w miejscu zamocowania. To jeżeli ktoś kojarzy maszynkę do mięsa, wygląda to tak, że są dwie blaszki. Te blaszki się na grubość stołu odpowiednio rozchyla i od spodu się zakręca i śruba je zaciska. Na drugim końcu ramienia natomiast jest gwint. Taki standardowy do przykręcenia czy to uchwytu z innym mikrofonem, czy kosza antywstrząsowego. Nie wiem tylko, proszę Państwa, czy ten kosz antywstrząsowy jest na szerszy gwint, czy na węższy gwint. Węższy jest do bardziej konsumenckich zastosowań, szerszy jest do bardziej profesjonalnych, ale tego nie mogłem zrobić, bo nie mogłem tego odkręcić. Popfiltr jest mocowany standardowo, jest umieszczony na gęsiej szyjce, która też ma na samym końcu takie mocowanie na zacisk i po prostu trzeba w pewnej odległości na tym ramieniu ten popfiltr zacisnąć. A teraz spróbuję wystawić mikrofon przez okno.

Nie mogę, proszę Państwa, wystawić mikrofonu całkiem przez okno, gdyż nie mogę otworzyć okna na szerokość, bo na parapecie dużo jeszcze stoi. Myślałem, że dam radę, ale nie dam rady. Mogłem tylko lekko okno uchylić. Teraz wiatr wieje na mikrofon. Jest zima. Wiatr jest dosyć mocny, mróz tak samo. Zamykam, bo zimno. A teraz, proszę Państwa, zrobię jeszcze inaczej. Teraz zrobię ten drugi eksperyment, o którym mówiłem. Mianowicie przestawię częstotliwość zarówno w systemie, przy ustawieniach tego mikrofonu, jak i w programie rejestrującym. Teraz, proszę Państwa, teoretycznie przynajmniej nagrywa się właśnie w tym najlepszym bitrate'cie, ale sam jestem ciekaw, zaraz zobaczę, czy to coś da po doklejeniu. Zarówno w Goldwave'ie ustawiłem 192 kHz, jak i 192 kHz ustawiłem w ustawieniach mikrofonu. A teraz już jak przy tym jestem, bo wcześniej nie pokazałem, ale pokażę teraz, to w sumie nie ma znaczenia. Zdejmę owiewkę. I teraz tak wygląda nagranie bez owiewki. Jestem z przodu mikrofonu, jestem z tyłu mikrofonu, jestem z jednego boku, jestem z drugiego boku. I teraz zakładam z powrotem owiewkę. Owiewkę już założyłem i nie będę jej więcej zdejmował, proszę Państwa, bo tak jak mówię, mikrofon nie jest moją własnością i nie chcę jej komuś zniszczyć. I teraz zapraszam na prezentację muzyczną, która była już robiona przy prezentacjach innych mikrofonów. Ale dla bezpieczeństwa przełączę się z powrotem na bitrate standardowy, w jakim będzie nagrywana cała audycja. Także to wszystko ode mnie. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia i zapraszam na prezentację.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Radiowo nam się zaczął ten program, bardzo radiową piosenką, do której zresztą jeszcze nawiążemy za kilka minut. Już 9 minut po godzinie 16, tak a propos czasu, rozpoczynamy pierwsze w historii Radia DHT wydanie programu RTV, a witają Was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
3: i Michał Dziwisz.
2: Będziemy dziś mówić o radiu, będziemy mówić także o telewizji, a konkretnie o czym?
3: Konkretnie postaramy się Wam przybliżyć to, jak wygląda jesienna oferta stacji radiowych i telewizyjnych, co nam mają do przedstawienia, jakie nowe programy się pojawią. Wszelkie ciekawostki dzisiaj postaramy się Wam przekazać.
2: No bo nie da się ukryć, że wrzesień to jest taki miesiąc dobrej zmiany, że tak to nazwę, przynajmniej jeżeli chodzi o ten czas jesienny. Po wakacjach wszyscy wracają do pracy, no i myślą, co by tu można było zrobić ciekawego i jakby można było te ramówki ubarwić, upiększyć albo coś po prostu w nich pozmieniać, żeby powiedzieć, że coś się dzieje.
4: Specjalne Q&A z okazji setnego wydania programu RTV.
2: Tak, wszyscy mają taśmy prawdy, mamy i my. Przed momentem wysłuchaliście taśmy prawdy nie ostatniej w dzisiejszym specjalnym programie. To był fragment pierwszego odcinka programu RTV, który to wyemitowany został we wrześniu 2017 roku w sobotnie popołudnie po godzinie 16 na antenie Radia DHT. Ty pamiętasz, jak się wtedy czułaś jako debiutantka radiowa?
3: Na pewno byłam zestresowana wtedy, dlatego że no, to była moja pierwsza... Tak, nie musisz mi aż tak wytykać, ale no dobrze, wszyscy słyszeli, więc jakby oczywisty fakt. No bo to była moja pierwsza obecność antenowa tak naprawdę, to znaczy ja gdzieś tam miałam styczność z mediami, udzielałam czasami jakichś wywiadów i tak dalej, ale jeżeli już to byłam gościem, nie prowadziłam nigdy niczego, więc to była pierwsza audycja, którą prowadziłam w życiu. I ja mam jakieś takie wrażenie, że ja miałam tam jakiś szczękościsk miałam dziwny, naprawdę, jakby ja po prostu ust nie otwierała.
2: Znaczy, wiesz co, nie, to chyba nawet po prostu bardziej chodziło o to, że no ja to tak przynajmniej odbieram też z perspektywy czasu, bo wtedy aż tak tego nie odbierałem, ale mam wrażenie, że po prostu na najzwyczajniej w świecie byłaś zdenerwowana i chciałaś jak najlepiej wypaść, no jak zresztą każdy. I to
3: no
2: trudno
3: tak,
2: się dziwić.
3: No i to się przekładało na to, że ja jakoś tak mówiłam, jakbym nie mogła tych ust otworzyć i tak cichutko, no, nieśmialutko.
2: Tak. A teraz proszę Państwa, no posłuchajcie. I jeżeli ktoś ma ochotę działać cokolwiek w mediach, to pamiętajcie, że wszystko najlepiej ćwiczy się przez praktykę i jak tej praktyki jest więcej, no to po prostu są efekty. Efekty słychać.
3: No też mnie się tak wydaje, że tak nieskromnie przyznam. Raczej jestem krytyczną osobą wobec siebie, ale... Ale no, no chyba rzeczywiście jakaś tam poprawa występuje. Oczywiście brakuje zawsze do ideału jeszcze trochę, ale no przy 200 odcinku to już w ogóle może będę mistrzynią.
2: Dokładnie, to już w ogóle będzie super albo jeszcze nawet lepiej. Chociaż ja powiem szczerze, że ja mając doświadczenie tam odrobineczkę większe, to ja nigdy nie jestem zadowolony ze swoich audycji. Kiedy je odsłuchuję, to zawsze po prostu jest ten moment i zawsze jest to miejsce. I wcale na to nie trzeba długo czekać, kiedy uświadamiam sobie, a można było lepiej, tu można było coś tam, a no tu znowu.

0: Wam już kilka miesięcy temu, już długo, długo to zapowiadaliśmy, odpowiedzieć na pytania, które nam zadaliście, no a uzbierało się ich trochę.
1: Uzbierało się ich trochę, będziemy te pytania odczytywać i będziemy na nie odpowiadać szczerze. I od razu myślę, że można odpowiedzieć na pytanie, które się jeszcze gdzieś tam w komentarzu pod audycją Tyflo Podcastu pojawiło, wczorajszą, bo takie przyuważyłem, to jest pytanie, które zadała nam Katrin, ja już nie zdążyłem wrzucić go do naszej maszyny losującej, bo to wszystko jest, słuchajcie, te pytania zbieraliśmy, następnie komputer je przetasował i mamy po prostu absolutnie losową kolejność tych pytań, ale no skoro to pytanie już po prostu nam się tam w tej puli nie zmieściło, to odpowiemy od razu. Tak, ta audycja pojawi się w serwisie tyflopodcast.net, będzie można również jej tam odsłuchać, no przede wszystkim również dlatego to taki ukłon w stronę tych wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy zadawali nam pytania właśnie w tym miejscu, bo trzeba przyznać, że najwięcej chyba pytań w ogóle pochodzi z Tyflo Podcastu, więc czyli z pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych, niedowidzących, gdzie RTV pojawia się bez warstwy muzycznej. Więc rzeczywiście jest, no jest tu całkiem sporo tych pytań i ja myślę, że możemy przejść do rzeczy.
0: Owszem, jeszcze warto tylko dodać, że my naprawdę zaczęliśmy tak, jak zaczęliśmy za pierwszym razem, bo nie dość, że rzeczywiście znaleźliśmy dla Was ten fragment pierwszego odcinka, to on rozpoczął się tą samą piosenką, którą dzisiaj wyemitowaliśmy na początku.
1: Dokładnie, Anankę, czyli zespół, w którym na wokalu udzielała się Małgorzata Kościelniak, pani z radia. Kiedyś RMF FM, teraz Melo
0: tak,
1: Radio.
0: Tak, i to właśnie był pierwszy news w ogóle w RTV, prawda? Pierwszy news był o powstaniu Melo Radia i nasz komentarz do tego i chyba właśnie po tym tak widać tę moją zmianę, bo dzisiaj to ja bym się pewnie z nich śmiała, prawda? Bo to Melo Radio takie, no wiemy, jakie jest, jak jest takie cukierkowe.
1: Dobrze, a ja przyjaciół wtedy... Melo.
0: Tak, tak, a ja wtedy tak starałam się bardzo na poważnie to opowiedzieć, więc to tak właśnie widać tutaj zmianę mojej osoby i mojego sposobu podejścia do tego programu, ale to też jest tak, o czym rozmawialiśmy, że forma tego programu musiała się wyklarować w trakcie. My się nie umawialiśmy, czy będziemy poważni, czy będziemy zabawni, czy jak to będzie. To po prostu jakoś tak wyszło samo. Myślę, że gdyby ten program był taki zawsze bardzo, wiecie, poważny, tylko byśmy czytali informacje, grali piosenki, do widzenia, no to byłoby to trochę nie do zniesienia, ale też z drugiej strony mnie jako debiutantce trudno byłoby od po samego początku być taką tutaj, wiecie, uśmiechniętą, wyluzowaną, jaką staram się być dzisiaj. Więc
1: a mi ciężko jest... samemu byłoby ciskać żartami na lewo i prawo, no bo to nie ma sensu, jeżeli robi to tylko jedna osoba.
0: Nie, no to musi być dynamika, owszem, musi być interakcja. No i tak też się, myślę, uczyliśmy, bo ten program jakimś tam minimalnym zmianom jednak podlegał w trakcie. Pewnie będzie jakaś tam okazja, żeby sobie jeszcze powspominać i powracać do tego wszystkiego, chociaż nie mamy jakiegoś takiego materiału, w którym byśmy zebrali na przykład nasze wpadki, prawda? Myślę, nie, że trudno nie, by go nie. było nam stworzyć, albo byśmy musieli kogoś jeszcze zatrudnić tutaj, żeby powycinał te rzeczy, bo też znowu nie ma ich aż tak dużo.
1: Dokładnie. Jakieś tam, wiadomo, przejęzyczenia są, no bo to jest rzecz nieunikniona. Mówimy w tym programie wszak sporo, a no cóż, zdarzają się różnego rodzaju tego rzeczy, ale żeby były to jakieś takie spektakularne wpadki, no to nie, nie. Nie zdarzyło nam się na przykład, żeby na antenę padło jakieś brzydkie słowo, albo żeby na przykład na antenę poszło to, o czym rozmawiamy poza nią, albo żeby, nie wiem, żeby coś tu nagle, jakieś nieoczekiwane zjawisko nas dopadło, typu ktoś wszedł do pomieszczenia, w którym jestem ja, albo jesteś ty i zaczął nagle wydawać z siebie jakieś dziwne dźwięki. No, takich sytuacji mogłoby być wiele. Natomiast rzeczywiście, no, udało nam się to zrobić, te 100 odcinków i 3/4 tak. bez jakiejkolwiek wpadki. Ale no właśnie, no ten setny i 3/4 to teraz się zaczął, więc wszystko jeszcze przed nami, nie chwalmy
0: dnia przed zachodem słońca. To jest otwarta sprawa. To jest typowy odcinek, więc mogą dziać się nietypowe rzeczy. Sama się tutaj troszkę obawiam, co to z tego dzisiaj wszystkiego wyjdzie. No więc chyba należy zacząć.
1: Jeszcze jedno, bo my się nie przywitaliśmy coś? I nie przedstawiliśmy.
0: Nie przedstawiliśmy, ale nie ma w tym zestawie pytania, kto jest kto, więc chyba słuchacze wiedzą.
1: To ale dobrze. Wiesz, gdyby jednak nie wiedzieli, to może tym razem tak się przedstawmy właściwie, bo my zawsze przedstawiamy siebie nawzajem. To taka tradycja, gdyby ktoś nie wiedział.
0: Owszem, to prawda, ale

0: Teraz tak, żeby już nie było wątpliwości, ja nazywam się Milena Wiśniewska.
1: A ja nazywam się Michał Dziwisz i mam nadzieję, że teraz już to jest wszystko jasne.
0: Właśnie, bo ktoś mógł tego nie wiedzieć. No to rzeczywiście. Dobrze.
1: Ale nie z tych Dziwiszów, od razu mówię.
0: A ja też nie jestem spokrewniona z Michałem Wiśniewskim, co w czasie, kiedy zespół Ich Troje był modny, to było takie pytanie, które co jakiś czas mi zadawano. Czy jestem jedną z córek Michała Wiśniewskiego, wiecie, tam siostrą Etienne, Vivienne, Fabienne i Xaviera, a teraz szykuje się kolejne dziecko Michała Wiśniewskiego z jego piątą żoną, które będzie miało na imię, to jest synek, będzie miało na imię Falco Amadeus.
1: O, proszę.
0: Dobrze. Przechodzimy do rzeczy. I zanim przeczytam pierwsze pytanie, bo będziemy czytać je wymiennie, to dodam tylko, że tak was uczulę na to, abyście nie byli zdziwieni, że na przykład wasze pytanie nie pojawi się dokładnie w takiej formie, w jakiej je zadaliście, ale zdarzało się po prostu tak, że pytania się dublowały. Kilka osób pytało nas o te same rzeczy, więc aby już tutaj nie było jakiegoś takiego podwojenia, no to po prostu wybieraliśmy jedno pytanie, tak aby jednak te wszystkie zagadnienia, które was interesowały, uchwycić tutaj w tej puli, więc możecie być pewni, że wszystkie kwestie, które was ciekawiły, tutaj się znajdą, ale może po prostu ujęte nieco innymi słowami. Są tutaj pytania wasze i tak jak mówiliśmy, są tu też pytania nasze, bo stwierdziliśmy, że jest kilka takich kwestii, o których by warto może opowiedzieć i te pytania się też tutaj pojawiły i wszystkie są zmieszane, maszyna losująca rozlosowała, była, wiecie, cała ceremonia, tak jak w Totolotku, bęben maszyny był pusty i wyleciały z niej
1: i
0: pytania.
1: Zwolnienie blokady nastąpiło.
0: Było jeszcze zwolnienie blokady, tak.
1: Już.
0: I pierwsze pytanie, które maszyna wylosowała, to w zasadzie nie jest pytanie, tylko
1: sugestia,
0: bym powiedziała. Rozważcie możliwość wprowadzenia do programu trochę historii dotyczącej radia oraz telewizji. O 20-30 lat starsi słuchacze mieliby co powspominać. I tu wielokropek. Jak się ustosunkujesz?
1: Sęk w tym, że my nie jesteśmy o 20-30 lat starsi niż jesteśmy i wszelkie wspomnienia historyczne z tym związane byłyby czymś bardzo odtwórczym. My staramy się przecież, jeżeli tylko jest okazja, co zresztą nawet uczyniłem w poprzednim odcinku programu RTV, jakieś tam wspomnienia od czasu do czasu przemycać, to co nam przyjdzie do głowy i to co pamiętamy rzeczywiście z radiowego, zwłaszcza eteru, aczkolwiek też o telewizji również jakieś tam wspomnienia czasem się pojawiają, no to o tym mówimy, jeżeli coś pamiętamy. Natomiast ja nie mam przekonania, żeby był to pomysł na jakiś taki regularny cykl. Po prostu trzeba nas uważnie słuchać.
0: No dokładnie, poza tym przy okazji jakichś rocznic medialnych wspominamy, jak to drzewiej bywało na przykład w Radiu Z, to tak kilka wydań temu wspominaliśmy, właśnie świętowaliśmy 30. rocznicę istnienia tej rozgłośni, także kiedy jest okazja, to się staramy wspominać, ale rzeczywiście też podzielam twą opinię, że sens jest mówić o tych naszych wspomnieniach, a nie bazować na czyichś, które gdzieś tam byśmy znaleźli w internecie, bo to wiecie, wy też możecie je znaleźć, więc co w tym takiego byłoby ciekawego i twórczego. No chyba rzeczywiście nie tak wiele. No jednak jesteśmy chyba jeszcze w miarę dość młodzi.
1: Tak no nie wiem jak ty, ale ja tak.
0: No, biorąc pod uwagę, że jestem od ciebie młodszy od 9 lat, no to ja to już w ogóle dopiero.
1: Wiesz, no jesteś młodszy, ale pytanie na ile się czujesz, bo to tak naprawdę jest najważniejsze.
0: No myślę, że jeszcze do młodości.
1: Że jeszcze trochę pożyjesz i że jeszcze trochę audycji uda się zrobić.
0: Taką mam nadzieję.
1: Owszem.
0: To co, kolejne pytanie?
1: Pytanie, ależ proszę cię bardzo, pytanie jest bardzo długie i skomplikowane i kompletnie nie wiem, jak sobie z nim poradzę. Republika czy Lady Punk?
0: No właśnie, bo to takie ponoć były wojny, chociaż niektórzy dorastający w tych latach 80. twierdzą, że tak naprawdę ich nie było i że ten konflikt jest jakiś sztucznie wykreowany, więc pewnie kogo zapytać, kto żył w tych czasach, chodził w nich do szkoły, to co innego powie. Ale są osoby, które mówią właśnie o takim konflikcie pomiędzy fanami zespołu Republika i zespołu Lady Punk i że się było trzeba jakoś opowiedzieć. No to ja myślę, że chociaż jest rok już nieco późniejszy, no to opowiedzieć się możemy dalej. Jeżeli o mnie chodzi, to absolutnie Republika. Republika bardzo tak, a Lady Punk jakoś nigdy mi za specjalnie nie leżał.
1: To ja z kolei chyba jednak bardziej w stronę Lady Punk, zwłaszcza tych starszych ich dokonań, ale jeżeli chodzi o Republikę, to powiem krótko i na temat. Grzegorz z Ciechowa zdecydowanie na tak.
0: A to ja jakoś właśnie mniej. Ta Republika, szczególnie te pierwsze albumy z lat 80., chociaż późniejsze też są oczywiście warte uwagi. Jest tam sporo dobrych utworów, ale Republika jak najbardziej to jest to jeden z najbliższych mi zespołów muzycznych, jeżeli chodzi o polskich wykonawców. Kolejne pytanie. Jakie są wasze ulubione programy, a których nie lubicie? To takie pytanie związane tutaj z naszą działalnością, bo pytanie medialne.
1: Owszem, jakie są nasze ulubione programy, a których nie lubimy? To jest w ogóle dosyć ciekawa kwestia, bo ja powiem szczerze, ja ostatnimi czasy naprawdę coraz, może nie powinienem się do tego przyznawać, ale coraz mniej oglądam telewizji i muszę powiedzieć, że w tym momencie nie mam jakiegoś takiego typowo programu ulubionego, na który bym z jakąś taką niecierpliwością czekał. Kiedyś, jeżeli mogę się do tego w ten sposób odnieść, to oczywiście tych moich programów ulubionych było więcej. Zdecydowanie mógłbym tu wymienić na przykład cały albo niemal cały wtorkowy blok czegoś, co się nazywało chociażby telewizją edukacyjną. Takie były. Wtedy to były programy jeszcze, które się pojawiały w latach 90. Prowadził je między innymi pan Wiktor Niedzicki, którego teraz można posłuchać sobie w Halo Radio. No już nie będę kasłał, daruję sobie to. Natomiast jakieś audycje wtedy były jeszcze o kosmosie, tego typu kwestie. Ten wtorek był naprawdę takim bardzo dla mnie ważnym dniem. Wyobraź sobie, że i wy również, drodzy słuchacze, że do tego stopnia, że ja jeszcze wtedy to uczęszczałem do takiej instytucji, która się nazywała Przedszkole. No i ja po prostu we wtorki to szybciej wracałem, bo ta telewizja edukacyjna była tak dla mnie ważna i sobie chciałem ją oglądać.
0: I mama ci pozwalała.
1: Tak,
0: na to?
1: To babcia przychodziła po mnie. No, instytucja babci w tym momencie okazała się bardzo pomocna i była okazja, żeby sobie oglądać, jak tam, wiesz, tam komputer, to, prawda, gry komputerowe jakieś, eksperymenty naukowe w tej kuchni pana Wiktora Niedzickiego i jego synów. No, to naprawdę były bardzo, bardzo fajne rzeczy. Czy ja teraz, w dzisiejszych czasach, mam jakiś taki ulubiony program telewizyjny? Chyba nie. Natomiast też nie mogę powiedzieć, żebym czegoś wyjątkowo nie lubił, bo też nie mam czegoś takiego. No jeżeli coś mnie nie interesuje, to po prostu nie oglądam. Natomiast no nie mam natury hejtera, żebym teraz mówił, że tego to bardzo nie lubię i w ogóle czegoś takiego to nie powinno być na antenach jakichkolwiek.
0: To zacznę od końca, bo tutaj się z tobą zgadzam, że jeżeli coś mi się nie podoba z założenia, to tego nie oglądam rzeczywiście, więc nie mam takich programów emitowanych obecnie, których bym nie lubiła. No pytanie jest w czasie teraźniejszym, więc się na tym skupię, no bo w przeszłości na pewno było sporo takich programów, które lubiłam oglądać, ale myślę, że to jest taka klamra, bo i w przeszłości, i obecnie były i są to programy muzyczne, a konkretnie programy typu talent show. Nawet jeżeli niekoniecznie odpowiada mi forma takich programów, bo na przykład irytują mnie jurorzy, prowadzący, reguły programu czy coś jeszcze innego, to zawsze oglądałam i oglądam wszelkie tego typu programy, bo po prostu interesują mnie kwestie związane ze śpiewaniem, więc poszukuję jakichś ciekawych wokalistów, ciekawych głosów, lubię oceniać to, jak ci wokaliści sobie radzą, więc obecnie to jest Voice of Poland, to jest szansa na sukces, nawet jeżeli uważam, że te programy można byłoby zrobić lepiej. Takim moim ulubionym programem tego rodzaju, najlepiej zrobionym, był Must Be The Music. Dlatego, że on pozwalał się pokazać nie tylko wokalistom, odtwórcom, na zasadzie zaśpiewam piosenkę do podkładu, im też, ale również zespołom czy muzykom mającym już jakąś autorską twórczość na koncie, chcącym coś przekazać. Przecież zespoły NA czy Lemon wyszły z tego programu. Więc rzeczywiście, jeżeli już tak się cofamy do przeszłości, to ten program był moim ulubionym. Ale te turnieje też zawsze lubiłam. Seriale, ale wiem, że o seriale tutaj będzie jeszcze osobne pytanie.
1: Tak, więc no, masz po prostu dużo szczęścia, że formaty, które lubisz, to nadal są. Ja bardzo żałuję, że programy popularno-naukowe są tak bardzo marginalizowane w tych takich stacjach ogólnych, bo oczywiście można sobie włączyć Discovery czy jakiś kanał tego typu, no i wtedy można coś sobie obejrzeć, natomiast no takich programów, jakie były kiedyś, programy, które chociażby do Sonda, tak, no próbowano ją reanimować, ale z jakimś takim chyba nie najlepszym lepszym skutkiem. Ja bardzo żałuję, że tego jest obecnie tak niewiele i że po prostu no przez to nam społeczeństwo najzwyczajniej w świecie w tej materii przedmiotów ścisłych i nauk ścisłych zwyczajnie głupieje.
0: A Telewizja Polska mogłaby się zdecydowanie zająć produkcją takich formatów, już chyba po wielokroć o tym rozmawialiśmy. No misja to jednak jest od czegoś.
1: To jest misja.
0: Chyba właśnie od tego, żeby między innymi edukować.
1: Tak jest. No to co? To następne będzie pytanie. Pytanie z gatunku tych prostych. Ketchup czy musztarda?
0: Musztarda. Ketchup. No ketchup też jest okej. Okay. Na razie się różnimy, ale wydaje mi się, że będzie sporo takich pytań, w których się zgodzimy.
1: Tak? Myślę, że tak.
0: Przynajmniej podejrzewam. Kolejne pytanie. Przenosi mi się do internetu. Ulubione kanały na YouTubie.
1: No powiem szczerze, ja mój przegląd kanałów na YouTubie to jest naprawdę od sasa do lasa, bo...
0: No po prostu powiedz, że Marcin Rola, no już jakby miejmy to z głowy.
1: Nie, no Marcin Rola też to jest człowiek, którego jak ja po prostu oglądam, to naprawdę nie mogę przestać się śmiać. Człowiek dostarcza mi naprawdę wiele rozrywki i w ogóle cały kanał w Realu 24, Polonia Christiana i podobne kanały, to jest bardzo zabawny content. Tak samo zresztą i z drugiej strony, jak na przykład Towarzysz Michał.
0: A Towarzysz Michał jest wspaniały
1: i on śpiewa, tak, on śpiewa to tak podobnie jak ja, więc...
0: Tak, coś takiego.
1: Więc mamy tu jednak coś wspólnego, chociaż no poglądami to my się jednak różnimy. Wbrew temu, co na przykład miłośnicy, tacy rzeczywiście miłośnicy w Realu 24 mogliby powiedzieć, bo ja zapewne tak myślę, że mnie z towarzyszem Michałem, to by spokojnie zrównali. I ciebie zresztą też.
0: Komunizm to nie socjaldemokracja, ani tak socjalizm. Jest.
1: Dokładnie, więc to jest tego typu kwestia. Natomiast z takich rzeczy, które po prostu lubię oglądać, a nie jakoś tak szyderczo, no to różnego rodzaju rzeczy true crime, tak zwane, które to ostatnio podbijają YouTube'a. Justyna Mazur, bardzo fajny cykl podcastów i materiałów, które zresztą na antenie Radia DHT też czasem można usłyszeć. Ten cykl Po piąte nie zabijaj, czy na przykład bardzo fajny podcast, w ogóle gratuluję autorce, która wymyśliła to, zbrodnie prowincjonalne. Czyli takie zbrodnie, o których to w ogóle się niewiele mówi, ale miały miejsce, tylko po prostu no, były w małych miasteczkach, więc nie zostały jakoś tak nagłośnione. Kolejna rzecz, jakie na przykład kolejne z tych kanałów, które lubię, nie krytyk. Bardzo, bardzo fajne rzeczy. No i oczywiście od kilku tygodni, no to cały Reset Obywatelski i powiązani ludzie, którzy tam się produkują, czyli chociażby Tomek Konca, Wojtek Krzyżaniak, głos
0: szczerej słowiańskiej szydery. No właśnie, powiedziałeś, że kanały, które lubisz, nie szyderczo. No a słowiańska szydera to gdzie?
1: No właśnie, no słowiańska szydera to jest oczywiście, to jest kanał, który naprawdę oglądam regularnie, jest sub, jest łapka w górę, jest dzwoneczek, bo po prostu Wojtek jest na tyle autentycznym człowiekiem, że jak go się słucha, to po prostu wierzy się w to, co mówi i widać, że nikogo nie udaje i za to naprawdę człowieka bardzo cenię. Mimo, że się czasem mogę z nim nie zgodzić w czymś tam, ale to nie
0: oczywiście,
1: o to chodzi.
0: Oczywiście, też się nie tak, zawsze z nim zgadzam,
1: żeby się ze
0: ale
1: sobą
0: w większości
1: gadać.
0: Jednak tak.
1: Tak, tak jest. No to teraz jak to z tobą?
0: No też się oczywiście w pełni przychylam do uwielbienia dla Wojtka i dla Resetu Obywatelskiego. No to są świeże nabytki w naszych ulubionych kanałach, no ale zdecydowanie musiały tam zaistnieć. Co do mnie, no tak jak wspomniałam, interesuję się śpiewaniem, więc oglądam kanały osób, które się w tym specjalizują, opowiadają o technice śpiewu. To jest Gosia Sacała, trener głosu i Śpiewaj Świadomie, kanał Marcina Łazarskiego. Chyba preferuję ten drugi z różnych względów, ale no więcej treści znajdziecie u Gosi, więc no co kto lubi, każdy tutaj może mieć swoje preferencje odnośnie tego, czyj sposób wykładania tych treści mu bardziej odpowiada, ale jak szukacie informacji o technice śpiewania, to możecie je właśnie tam znaleźć. No jak szukacie informacji o języku polskim, no to z kolei kanał Pauliny Mikuły.
1: Tak,
0: wiem, że oglądasz.
1: Oczywiście, polecam również. O, to ja jeszcze mogę coś dorzucić, bo bardzo lubię, a po prostu ostatnio żaden film mi się nie pokazał, bardzo lubię wywiady Karola Paciorka. To jest po prostu... Ja słyszałem i spotkałem się z takimi opiniami, że Tyflo Podcasty to są audycje długie, to są audycje przegadane i żeby krócej. I w tym momencie w audycjach Karola to ja po prostu widzę potwierdzenie tego, że ja jednak chyba trochę miałem rację, że przynajmniej część ludzi to lubi, jak audycja jest rzeczywiście taka dłuższa, jak można jej posłuchać i można się na czymś konkretnym skupić, bo te audycje naprawdę potrafią trwać po kilka godzin. Z Maćkiem Dąbrowskim to tam ponad 4 godziny trwała ta audycja. To tak jak nasz jakiś Tyflo Przegląd chociażby. Bardzo, bardzo fajne są i bardzo polecam wywiady Karola. One są takie bardzo naturalne. Też właśnie to jest fajne. On po prostu stara się jakoś tak naprawdę, widać w nim tę ciekawość drugiego człowieka, z którym rozmawia.
0: Czego ja tu jeszcze nie wymieniłam? Od jakiegoś czasu lubię tak dla żartu sobie oglądać kanały takich dwóch osób. To są Andziax i Luka. Oni są parą i mają córeczkę o imieniu Charlotte. I to jest po prostu życie bogatych ludzi, młodych, bogatych osób, bo Andziax jest o rok ode mnie młodsza, a Luka chyba o 3 lata ode mnie starszy. I życie bogatych ludzi... Na zasadzie, dzisiaj mam wspaniały dzień, spełnię moje marzenie, kupię moją wymarzoną torebkę tam za kilkadziesiąt tysięcy. Więc jak się chcę podenerwować, to sobie właśnie to włączę tak bardziej dla jakiegoś odmóżdżenia czy czegoś takiego. Z rzeczy politycznych to podcast Trójdzielnia. Osobom o poglądach lewicowych serdecznie polecam Trójdzielnię.
1: Przyłączam się.
0: Odsłuch społeczny też polecam. Wiem, że jest jeszcze Lewy Interes, ale ich jeszcze nie słuchałam, także nie wydam tutaj opinii. Ale też wiem, że się wielu osobom podoba. Zapewne coś jeszcze pominęłam, natomiast muszę to przyznać wprost, jestem w ogóle maniaczką, tak? Jednym z moich ulubionych kanałów jest w ogóle Poland. Wiem, że u ciebie to tam nie zagrało, ale w moim przypadku bardzo lubię prasówki, lubię podcasty chłopaków, teraz się przeprowadzili do Barcelony i opowiadają o swoim wspaniałym życiu, śmiesznym, bo różne tam im się przygody zdarzają, pechowe, ale śmieszne przy okazji. No i lubię to, jak obśmiewają gwiazdy celebrytów i również te gwiazdy internetu, to przez nich poznałam Andziax i Lukę. Także jeżeli nie oglądacie Patryka i Adama, to polecam i oczywiście życzę im wszystkiego dobrego na tej nowej drodze w Barcelonie.
1: Tak, bo to jest rzeczywiście też dosyć interesujący kanał. Ja oglądałem kilka odcinków, przyznam szczerze, kompletnie jakoś do mnie to nie trafiło, natomiast rzeczywiście to wszystko zależy od tego, co kto lubi. Co, przechodzimy do następnego pytania. Kim tak chcieliście zostać, jak byliście dziećmi?
0: Jak byłam mała, to chciałam być piosenkarką. Wiem, że też przebąkiwałam, żebym chciała coś, jakieś plastyczne rzeczy robić, bo tak lubiłam z plasteliny lepić i myślałam, że będę jakąś plastyczką, ale to szybko mi przeszło. Ale piosenkarką chciałam być rzeczywiście, a później jak poszłam już do szkoły, byłam w jakiejś tam 4. czy 5. klasie, to sobie wymyśliłam, że będę polonistką. I tak mówiłam wszędzie i zawsze i potem za mną ta legenda chodziła, że chcę być polonistką, ale kształciłam się muzycznie dalej. Tam mi jeszcze chodziło po głowie, że chciałabym być kompozytorką. Więc w sumie właśnie ta muzyczna pasja się, była gdzieś tam najgłośniejsza zawsze, ale było właśnie takie marzenie, żeby uczyć dzieci języka polskiego przez moment.
1: To jeszcze wszystko przed tobą. Może jeszcze będziesz polonistką, kto
0: jakoś
1: wie.
0: Jakoś już chyba tego nie czuję, ale okay. Może mi się zmieni.
1: Okej, okay. Natomiast w moim przypadku... to jest po prostu to, żeby mieć marzenia i je spełniać. Tak mi akurat się w życiu poukładało. Ja wiedziałem, co ja chcę robić dokładnie od 6 roku życia. To był bardzo przełomowy rok, bo na wiosnę to ja się dowiedziałem, że ja chcę być radiowcem, a na zimę to ja się dowiedziałem, że mnie też jeszcze komputery interesują. To znaczy one mnie gdzieś już tam wcześniej interesowały, ale dostałem wtedy swój pierwszy komputer na święta. To był Commodore 64. To tak jeszcze a propos tych wojen, bo tam się kiedyś to komodorowcy z atarowcami i jeszcze spektrumiarze tam w międzyczasie gdzieś tam mieli co nieco do siebie. Tak jak Lady Punk i Republika. Natomiast ja właśnie chciałem się zajmować i radiem, i komputerami. Gdzieś jeszcze... jakaś taka, powiedzmy, ta kariera prezentera dyskotekowego swego czasu mi się marzyła, ale jakoś nie było okazji, żeby to zrealizować. Za to pozostałe dwie rzeczy jak najbardziej. Z racji tego, że udało mi się skończyć informatykę, mogę się podpisywać, że jestem pan inżynier od informatyki, natomiast dziennikarstwa nie udało mi się skończyć, bo nawet go nie zacząłem i nie miałem nigdy takiego zamiaru. Bo po prostu pewnych rzeczy udało mi się nauczyć zwyczajnie z praktyki, bo akurat praktykę radiową miałem okazję realizować już od lat bardzo młodych, w wieku 9.
0: Ale będzie jeszcze o to pytanie.
1: Dobra, to okej. Okay, okay.
0: To jest ciąg dalszy dobrze. Nastąpi.
1: Ja już tu się rozwinąłem. Będą taśmy prawdy, słuchajcie. To z tego szóstego roku życia to też coś do was tu przejdzie.
0: No już taki duży spoiler bez przesady. Nie słyszeliście tego, żebyście mieli większą niespodziankę.
1: Okay.
0: Kolejne pytanie jest bardzo podstawowe, najważniejsze na świecie i nie może się bez niego obyć żadne Q&A w tym kraju. A brzmi ono, dokąd tu pta nocą jesz?
1: Do lasu.
0: Jest to opcja, natomiast mnie w ogóle zastanawiałoby bardziej to nie dokąd on tupta, tylko po co on tupta? No przecież w nocy się śpi, no przecież spanie jest takie super. To
1: chyba ty śpisz w nocy. Ja to raczej nie śpię w nocy, bo...
0: No bo śpisz nad ranem.
1: Bo śpię nad ranem albo w dzień. Tak ja raczej funkcjonuję.
0: No to może ten jesz jest jakimś twoim alter ego, nie jest to wykluczone. Ale przecież ty oglądałeś Domowe przedszkole.
1: Tak.
0: No ja trochę też, ale tak średnio je pamiętam. No i co, i tam nie dowiedziałeś się stamtąd, dokąd on tupta, to
1: nie.
0: Co tak śpiewali w tej piosence i nie wytłumaczyli tego wszystkiego, gdzie jest słonko, kiedy śpi?
1: Wytłumaczyli, możesz wiedzieć, jeśli chcesz, to może za mało chciałem.
0: A ty nie chciałeś, dobrze.
1: A ty też chyba nie.
0: Chyba też nie bardzo, no widzicie, jest problem, ale jeżeli wy oglądaliście Domowe przedszkole uważniej i wiecie, to się możecie zawsze podzielić.
1: Natomiast słuchajcie, jeszcze tak a propos jeża, z takiego bardzo mądrego podcastu Nerdy Nocą się dowiedziałem kiedyś, że to jest absolutnie nieprawda, że jeże noszą jabłka na grzbiecie, więc prosimy nie kłaść, jak spotkacie jeża, to prosimy go nie uszczęśliwiać, nakładając mu na grzbiet jabłko, bo po prostu zwierzątko zmęczycie. Więc to tak jeszcze tylko nawiasem, bo radio uczy i radio bawi. Teraz kolejne pytanie. Czy macie jakieś swoje ulubione stacje radiowe?
0: Trudno mi wskazać jedną taką stację, choć myślę, że przyznasz mi rację, że do niedawna jedną z takich naszych ulubionych stacji było to Medium Obywatelskie.
1: No najdroższy program w formacie TOK.
0: Najdroższy format TOK. Więc to już troszeczkę jest nieaktualne, bo przerzuciliśmy sympatię gdzie indziej do Resetu Obywatelskiego. Ale mam takie stacje radiowe, do których wracam co jakiś czas i które w pewnych momentach życia były dla mnie gdzieś tam szczególnie ważne. Mam sentyment do Trójki, do niektórych audycji autorskich z niej, tak samo do Dwójki, do której wracam szczególnie przy okazji jakichś interesujących mnie koncertów. A z kolei z okresu studiów mam sentyment do radia Muzo FM. Bardzo dużo go słuchałam, kiedy studiowałam. Ono wystartowało w tym samym miesiącu, kiedy ja rozpoczęłam studia, jakoś kilkanaście dni po mojej inauguracji roku akademickiego, więc już tak w ogóle czułam się z nim w jedności, bo no, grało taką dość przyjemną muzykę, taką, która mi odpowiadała, ale też taką lekką i przyjemną, a na przykład w Trójce czy w Dwójce różne klimaty można było znaleźć o określonych porach, niekoniecznie takie przyjemne, kiedy ja właśnie chciałam się odstresować, więc to Muzo mi się tak bardzo ze studiami kojarzy, no i to są takie właśnie stacje, do których mam ten szczególny sentyment.
1: Z kolei ja bardzo lubię stacje radiowe, no głównie zagraniczne, jakoś w polskim eterze nie mogę znaleźć niczego dla siebie, bo dla mnie w polskim eterze wiele jest stacji, które są za. Albo za bardzo alternatywne, albo za bardzo mainstreamowe, albo do czegoś jest za dużo, albo czegoś jest za mało, ale jest jedna stacja, do której mam ogromny sentyment i która to stacja towarzyszy mi bardzo często na co dzień. To jest Radio Caroline, którego to słucham regularnie. To jest stacja nadająca z Wielkiej Brytanii, stacja no myślę, że dla części mieszkańców wysp mająca tak kultowe znaczenie jak dla nas Trójka. ja bym chciał mieć taką trójkę, jak tam jest Caroline, tak szczerze mówiąc. No ale cóż, to po prostu pozostaje się przełączyć na odbiór tamtejszego radia i sobie słuchać. Ostatnimi czasy też na przykład podsłuchuję sobie BBC dwójkę, bo tak zaciekawiło mnie na dłuższą metę, jak oni to robią, jak robią ten program. I też muszę powiedzieć, że jest to stacja całkiem przyjemna, może czasem trochę za bardzo przegadana dla kogoś, kto języka angielskiego nie zna na tyle, żeby rozumieć każde słowo. Natomiast jeżeli ktoś nie ma z tym większych problemów, to śmiało BBC dwójkę mogę polecać, a dla tych, którzy są nieco bardziej wybredni muzycznie, no to szóstkę BBC. Tam jest dużo programów już takich bardzo eklektycznych, jeżeli chodzi o muzykę. Ale Radio Caroline myślę, że zadowoli wasze gusta, chociaż mamy tu w redakcji takiego kolegę, pozdrawiamy Patryka bardzo serdecznie, który to twierdzi, że to jest stacja zbyt alternatywna dla niego.
0: Ja nie wiem, skąd on to wziął. Trudno mi się do tego odnieść. Może trafił na jakiś moment taki i wyrobił sobie
1: opinię. Tak, oni tam lubią zagrać Mike Oldfielda, Tubular Bells, całą pierwszą stronę płyty na przykład, no bo czemu nie?
0: No bo czemu fajne. Nie? No. Pewnie. Kolejne pytanie. O, ulubione filmy. Masz jakieś?
1: Zrobiłem jak Tarzan prawie, że. Ale to dlatego, że ja po prostu nie mam. Jeżeli ktoś by mnie zapytał o ulubione książki, to bym powiedział. Natomiast ulubione filmy... Ja mam po prostu pustkę w głowie, więc nie będę udawał, że jest inaczej.
0: No właśnie, nie ma tu pytania o książki. Ale chyba nie wiem, czy chcę improwizować i na nie odpowiadać, bo musiałabym chyba to przemyśleć, która jest jakąś moją ulubioną.
1: A masz jakieś ulubione filmy?
0: Tak zna chora na każde święta, na 1 listopada, na Wielkanoc, na wszystko. Zawsze oglądam.
1: Powiem o książkach, skoro nie mam filmów, żeby nie było, że odpowiadam nie wiem na to pytanie, to tak udzielę odpowiedzi wymijającej. Po prostu prawie wszystkie poza Rokiem Interny. Ale tak poza tym to wszystkie książki Robina Cooka. Polecam.
0: No ja lubię taki gatunek książek, w którym są jakieś elementy historyczne, ale też jakieś wątki na przykład obyczajowe czy miłosne, a więc jakieś takie sagi rodzinne, które rozgrywają się w czasie na przykład wojny albo w czasie no, jakimś minionym, a więc takie książki, w których z jednej strony jest jakiś taki ciekawy wątek, który może mnie zafrapować na przykład właśnie jakiegoś uczucia czy czegoś takiego, ale z drugiej no nie odbywa się to teraz, tylko właśnie w jakichś czasach, w których nie dane było mi życie, a więc mogę się czegoś dowiedzieć. Są to dla mnie jakieś takie nieznane realia i tutaj mogę polecić książki między innymi pani Joanny Jaks, jej wszystkie sagi. Myślę, że są zdecydowanie wartymi uwagi i pozycjami, chociaż też wiem, że są różne opinie na ich temat, ale mnie się akurat podobały.
1: No to z takich rzeczy to ja na przykład mogę cykl Stulecie Kena Folletta polecić. Ja ci też zresztą to polecałem i jeszcze nie przeczytałaś. Okej, no to może kiedyś uda ci się nadrobić. Kolejne pytanie. Jakiej muzyki lubicie słuchać?
0: No, jako dziewczynka po szkole muzycznej, no to jest taki stereotyp, nie wiem na ile rozpowszechniony, ale się z nim spotkałam, że osoby, które skończyły szkołę muzyczną, to słuchają tylko muzyki poważnej, klasycznej. No i rzeczywiście znam kilka takich osób, ale ja taką nie jestem i jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to tak naprawdę musiałam do niej dojrzeć i to moje dojrzewanie nie było równoległe z moją muzyczną edukacją. To znaczy chodziłam do szkoły muzycznej i ta muzyka klasyczna była okej, ale słuchałam innych rzeczy i słuchałam na przykład Radia SK, tak, przez jakiś czas, czy tam innych takich stacji grających nowoczesną muzykę pop. Dopiero później przyszła taka dojrzałość do tej muzyki klasycznej, ale wcześniej jeszcze przyszła fascynacja muzyką alternatywną, rockową i gdzieś tam te klimaty są mi do dzisiaj bliskie. Później właśnie dojrzałam do muzyki klasycznej już tak porządnie, w szczególności do muzyki z okresu baroku. To ja tutaj mam taką kontrowersyjną tezę, że chociaż lubię oczywiście muzykę późniejszą i klasyczną i rozrywkową, to nic by się światu nie stało, jakby się muzyka skończyła na baroku i już by nic potem nie było, bo by był Bach i już jakby się nie wydarzą doskonalsze rzeczy. Wiem, kontrowersyjne, ale cóż poradzić, co nie zmienia faktu, że nie doceniam tego wszystkiego, znaczy doceniam jak najbardziej to wszystko oczywiście, co się wydarzyło później, lubię też muzykę epoki romantyzmu, ale tak poza tym, no to bliska jest mi też tak zwana piosenka literacka, piosenki z mądrym tekstem, to co też niektórzy nazywają poezją śpiewaną, ale dobrym popem również nie pogardzę, bo coś takiego przyjemnego, lekkiego do posłuchania z fajną melodią również się od czasu do czasu przyda.
1: No właśnie, ja też nie pogardzę dobrym popem, dobrym rockiem. Muzyka taka alternatywna jakoś bardzo mocno, która jest alternatywna już niemalże trochę na siłę, to nie jest coś, co do mnie przemawia, ale ten taki mainstream skręcający lekko w stronę alternatywy i ja bym powiedział, że z każdym rokiem to jest to coraz bardziej widoczne i coraz mniej rzeczy opisanych przez na przykład wytwórnie jako pop jest słuchalne. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy masz podobnie. Ten pop się zrobił taki strasznie plastikowy i jak kiedyś utwory popowe to były naprawdę rzeczy, których słuchało się z przyjemnością, tak teraz to jest zupełnie inna kwestia. Mam sentyment, i to będzie taki guilty pleasure, mam sentyment do Eurodance'u. Zresztą, no, swego czasu trochę poświęciłem czasu również na stworzenie przynajmniej jakichś takich podwalin do bazy drugiego kanału Radia DHT, który kiedyś był kanałem głównym i tu było dużo Eurodance'u, teraz to przejął Kazimierz Parzych i tam się sporo disco polo wkradło również, ale te rzeczy Eurodance'owe, no to jest moja selekcja w większości, bo być może tam koledzy coś już też swojego podorzucali. Także mam sentyment do tej muzyki, absolutnie się tego nie wstydzę. Natomiast ja jeszcze nie dojrzałem do klasyki i nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi.
0: Próbowałam, słuchajcie, nie wyszło.
1: Nie, po prostu to ta muzyka dla
0: mnie... Ale przyznasz, że barok nie jest taki najgorszy. Ale bo nie. Ty się zraziłeś do opery bardzo.
1: A nie, to
0: jestem w stanie to zrozumieć, że nie wszystkim to brzmienie musi odpowiadać, ale sam przyznałeś, że barok jest
1: nie, no,
0: spoko.
1: Jest okej, okay, tak jako na przykład, nie wiem, jako taka, wiesz, muzyczka na czekanie, tak? Jak dzwonię do operatora komórkowego i bym sobie chciał czegoś posłuchać i jak oni tam, zanim oni to odbiorą, to ja sobie jakiegoś baroku to chętnie bym posłuchał.
0: Bo
1: to
0: się pokłócimy, proszę kończyć ten wątek. Bo ja wiem, co ty jeszcze masz do powiedzenia.
1: To ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Natomiast no po prostu ta muzyka... No do rytmu żadnego takiego do końca nie ma, tych instrumentów.
0: No bo ty byś chciał, żeby był jakiś bęben, który tak. by tam wystukiwał,
1: no,
0: to równo.
1: Pewnie.
0: Dobrze, no powiedzmy sobie szczerze, tutaj u Michała są pewne problemy z gustem, bo lubi country. No,
1: tak, no. tak. Lubię, oczywiście. To jest, i to nawet myślę, że nie jest guilty pleasure, bo w Stanach Zjednoczonych ta muzyka to jest muzyka ceniona, szanowana, proszę pani. Są stacje radiowe grające country, są różnego rodzaju artyści bardzo renomowani, także proszę mnie tu muzyki country nie obrażać.
0: Skrzypce tylko w baroku, a nie tam w country.
1: Ale w szantach też.
0: To też nie jest dobre. Napiszcie nam, po której stronie stoicie w tym sporze, skrzypce w baroku czy skrzypce w country.
1: I szantach.
0: Myślę, że to jest dobre pytanie. Kolejna kwestia, znowu powracamy do kwestii medialnych i takich wspomnieniowych. Jak zaczęła się twoja przygoda z radiem jako słuchacza?
1: Jak się zaczęła, to ja nie pamiętam, ale ja odkąd gdzieś tam sięgam pamięcią, to było zawsze tak, że po prostu w domu stał sobie ten odbiornik radiowy i ja tam włączałem go, kręciłem tą gałką, no i szukałem czegoś. Takie moje pierwsze świadome wspomnienie z radiem, ja kompletnie nie wiem, co to było, gdzie to było, ale pamiętam, że była chyba piosenka Sydney'a Youngblooda z 89, więc to być może był właśnie ten rok, albo 90. I taki komunikat, tylko do 22. Tylko do 22. Nie pytajcie mnie, o co chodzi, sam nie wiem. Ale coś takiego, to jest moje pierwsze w ogóle, pierwsza taka pierwsze świadome wspomnienie, jeżeli chodzi o radio.
0: może ci się to przyśniło. Ale nie, no to jest możliwe, że jakieś takie dziwne rzeczy były w tych czasach.
1: Wiesz, może ktoś odpalił nadajnik i robił jakąś piracką emisję na przykład testową, tak? Bo to wtedy przecież ten eter to był jeszcze dopiero takim terenem, no tak, gdzie tam no, wszyscy próbowali, tak? A niewielu zostało.
0: Owszem. Ja jestem trochę inna od wszystkich osób niewidomych, od wielu osób niewidomych, które znam, bo te osoby, które znam, to rzeczywiście radio było dla nich ważne od samego początku niemalże. Zaczynały go słuchać bardzo, bardzo wcześnie, a ja nie. Gdzieś dopiero w szkole podstawowej i w sumie nie wiem właściwie, dlaczego się tak stało. I mam wrażenie, chociaż nie no, pamiętam oczywiście radio w domu, mój tata słuchał Trójki czy w samochodzie, ale tak, żebym sama czegoś słuchała. No dobrze, no okej, przyznam się, to były wieczorne modlitwy dzieci w Radiu Maryja.
1: O!
0: Nie wiedziałeś, no to są odważne wyznania.
1: To ja, tam to ja tam wolałem radio dzieciom, powiem szczerze, w Radio Jedynce.
0: A masz rację, tak, słuchałam radia dzieciom też, ale no Radio Maryja to rzeczywiście i te modlitwy to było coś takiego, co sobie już sama, wiesz, włączałam i w sumie nikt o tym w domu nie wiedział.
1: A słuchałaś Madzi Buczek?
0: Nie pamiętam, ale nie jest to wykluczone. Ale to był jakiś taki krótki epizod, bo potem już odkryłam Radio Z i RMF FM, potem Trójkę, no i jakoś to już tak poszło.
1: Okej. Okay. No, więc tak to w naszym przypadku wygląda. Kolejne pytanie, no, ciekawe. Czy lubicie czasami trochę pomarzyć?
0: Ja zawsze miałam taki problem, jak zadawano mi pytanie, jakie są twoje marzenia? Wymień jakieś. To ja nigdy nie umiałam niczego sprecyzować, więc dobrze, że to pytanie tak nie brzmi, bo miałabym kłopot. Ale myślę, że tak, że czasami lubię.
1: No każdy lubi gdzieś tam sobie pomarzyć o różnych rzeczach. To jest, myślę, że jak najbardziej kwestia naturalna, gdzieś tam wyobraźnia zawsze jakoś działa. Także tak, to zdecydowanie tak. Jestem zwolennikiem tego, żeby swoje marzenia wcielać w życie, jeżeli tylko jest to możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze jest to proste. Bo oczywiście wiadomo, coachowie powiedzą co innego, ale no realia przynajmniej moim zdaniem są takie.
0: Kolejne pytanie, taka do nas sugestia jest, słuchaj, bo się będziesz mógł odnieść. No. Czy zachodzi możliwość kończenia waszego pobytu na antenie tak zwaną złotą myślą do następnego spotkania?
1: To ja wiem, że się pytaniem na pytanie nie odpowiada, ale no po prostu ciśnie mi się na usta, ale po co?
0: To znaczy ja przynajmniej jestem taką osobą, do której te takie złote myśli, cytaty z jakichś autorów, wielkich myślicieli i tak dalej, że to do mnie nie trafia. Wiem, że to są takie osoby, że są takie osoby, dla których takie zdania są jakimiś takimi drogowskazami życiowymi, ale dla mnie nigdy tak nie było, więc byłoby to po prostu czymś zupełnie sztucznym i też niezwiązanym.
1: No jak właśnie, no ja kompletnie nie widzę związku z programem, bo ewentualnie moglibyśmy cytować jakiś radiowców na koniec, ale no z drugiej strony to ci ludzie, no myślę, że nie znajdziemy jakichś bardzo wielu różnych cytatów, złotych myśli wygłoszonych przez tych ludzi, chociaż do powiedzenia mają naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że jednak nie i podejrzewam, że przychylasz się do mojego zdania.
0: Tak, no przychylam się tak, że nie.
1: Dobra, no to kolejne pytanie. Skąd pomysł na RTV?
0: Nie wiem, czy pamiętacie, myślę, że słuchacze, którzy są z nami długo, pamiętają, że program o podobnej tematyce już tutaj przed nami był, że my nie jesteśmy pierwsi.
1: Owszem, co w mediach piszczy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Kamila Łukaszewicza, Grzegorza Przystupę, którzy ten program na antenie Radia DHT prowadzili. To właściwie była audycja przede wszystkim Kamila, no, który ją prowadził i czasem właśnie Grzesiek mu też pomagał. Ten program przez pewien czas się pojawiał na antenie, a później jakoś tak zniknął, ale...
0: No, jakoś tak się ułożyło, że...
1: Ale idea tego,
0: nie mieli możliwości robienia go.
1: Ale idea tego programu, no to powiem szczerze, nie jest nowa, bo w moim, przynajmniej w mojej historii, to ja robiłem też w ogóle wcześniej dwa programy poświęcone mediom. To był program Eagle FM o mediach, kiedyś, dawno, dawno temu, właśnie w Radiu Eagle FM i Frico Media, program na antenie Radia Frico. Zarówno jedna stacja, jak i druga już nie istnieją, to nie wiem, czy to dobrze wróży, ale myślę, że tak i myślę, że rzeczywiście no, były to całkiem fajne tematy. Też w ogóle... Ważne jest to, że my możemy sobie w radiu internetowym na coś takiego pozwolić, bo żadne radio naziemne nie weźmie programu o mediach jako o radiu i telewizji. Może wezmą program o telewizji, natomiast o konkurencyjnych stacjach radiowych, no gdzie? No nie ma na to absolutnie szans. A my tu nie musimy walczyć o żadne słupki, nic nas nie goni, my możemy wam po prostu przedstawiać te programy i te informacje, o których chcemy wam opowiedzieć, o których naszym zdaniem warto jest opowiedzieć.
0: Ale tak właśnie było, że kiedy program Co w mediach pisz, czy przestał być emitowany przez Kamila Igrzejska, to doszliśmy do wniosku, że szkoda byłoby tę ideę zaprzepaścić i postanowiliśmy to kontynuować. No i tak jesteśmy już 3 lata z hakiem, 100 odcinków.
1: Dokładnie. I 1/3.
0: Owszem. Kolejne pytanie jest związane z tym tematem. Sobie wyobraź, taka ta maszyna losująca jest mądra.
1: Sztuczna inteligencja. AI.
0: Tak jest. Jak powstaje nasz program?
1: No, jak powstaje nasz program? Siadamy, robimy notatki, robimy research, a tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że jest tu jednak pewien podział obowiązków. I w twoim przypadku no, jest to z naciskiem na research, w moim przypadku jest na całe techniczne ogarnięcie tego wszystkiego, ale oczywiście wspieramy się w tym, to nie jest tak, że nie, natomiast no, podział jest jakiś, przeglądamy te wszystkie portale medialne, przeglądasz te portale, no i co dalej?
0: No, przeglądam te portale, znajduję informacje i dokonuję podziału obowiązków, kto przygotuje informacje na które z tematów. Przesyłam Michałowi linki do odpowiednich artykułów na portalach medialnych, no i Michał przygotowuje swoje notatki, ja swoje. Następnie układamy te tematy w kolejności, tak aby była interesująca, aby na początku się pojawiały tematy najważniejsze z perspektywy danego tygodnia. No i dobieramy piosenki do poszczególnych wejść, które również nie są przypadkowe, jak na pewno wiecie, a nie było tak od początku. Na samym początku w programie pojawiały się piosenki z gatunku Eurodance, ponieważ wówczas, jak Michał wspomniał, na antenie Radia THT grała właśnie taka muzyka i u nas też taka była, ale ja nawet nie wiem, jak to się stało. Jakoś tak chyba zaczęliśmy przy okazji jednego czy drugiego wejścia
1: tak,
0: grać
1: dobierać
0: piosenkę
1: to tematycznie, dobierać
0: odpowiadającą tematycznie. Ale no nie były to na przykład wszystkie piosenki w danej audycji, tylko kilka, bo do niektórych wejść nam było trudno coś znaleźć, a potem jakoś tak się stało, że zaczęliśmy dobierać tematycznie piosenki do wszystkich tematów, co nie zawsze jest łatwe, więc czasem trzeba, wiecie, trochę tam ponaciągać i obronić na antenie tezę, że ta piosenka pasuje do tego akurat tematu, ale jakoś tam się udaje i zawsze coś znajdziemy. Jest to szeroki przekrój piosenek różnych gatunków polskich, zagranicznych, z całego świata tak naprawdę.
1: Wszystko, no to... co się mieści w naszej płytotece. Tak. I jeszcze jedna rzecz a propos piosenek. Zawsze zaczynamy naszą audycję. Kiedyś nawet i ze dwie piosenki się potrafiły pojawiać, albo i trzy na ten temat, ale już od długiego czasu zawsze audycję zaczynamy piosenką o radiu, bądź to o telewizji.
0: Tak, tak robimy. No i ten nasz research ma miejsce w czwartek albo w piątek. To znaczy, no, staramy się już w ciągu tygodnia monitorować, jakie rzeczy się w mediach dzieją, ale to wszystko sobie zbieramy 2 dni lub dzień przed, żeby już na pewno mieć wszystko, co się zdarzyło, żeby już nic albo niezbyt wiele doszło do tej naszej puli informacji.
1: Tak, słuchajcie, tu bardzo rzadko jest improwizacja, że wyszukujemy coś na ostatnią chwilę, bo po prostu chcemy się skupić na prowadzeniu programu i na tym, żeby jednak przekazać wam te informacje w sposób możliwie jak najbardziej strawny.
0: jak coś nam wpadnie w sobotę rano albo w piątku na sobotę w nocy, tak na przykład było ze słynną informacją o Walusiu w Polsat Play, do której już się odnosiłam ostatnio, ona się pojawiła, to przeczytałam o pierwszej w nocy z piątku na sobotę. No stwierdziłam, nie, no Waluś tak wspaniale się to zapowiada, że trzeba o tym powiedzieć. No i było to dopisywałam to jeszcze na kilka godzin przed audycją. No i co? I przed godziną 16 siadamy. Czy tu ujawniamy jakieś szczegóły techniczne dotyczące realizacji tego programu?
1: To znaczy, siadamy. Po prostu możemy powiedzieć, że łączymy się w tym momencie za pomocą komunikatora Zoom. I jeżeli wy zastanawiacie się, dlaczego Milenę słychać tak dobrze, a jak wy korzystacie z Zooma, to słychać nieco gorzej, to po prostu no, musimy powiedzieć, że my akurat, jeżeli chodzi o Zooma, to no, już trochę się jednak nauczyliśmy, jak ten program obsługiwać, jak go konfigurować i jak zrobić, żeby rzeczywiście z tego komunikatora wycisnąć jak najwięcej. Ja już kiedyś w Tyflo Przeglądzie powiedziałem, że co niektórzy to by nam za consulting w tej sprawie, to podejrzewam, że mogli co nieco odpalić. Więc łączymy się za pomocą Zooma, wysyłamy program na antenę Radia DHT, bo to jest program pojawiający się na antenie Radia DHT. Później ja siadam nad plikiem z tak zwanego szpiega, który otrzymuję z naszego serwera emisyjnego. Wycinam z niego piosenki, bo po prostu trzeba tam zadziałać nad tym. No i cóż, wrzucam na stronę Tyflo Podcastu, wrzucam na naszego radiowego Mixclouda i od ostatniego odcinka, to znaczy od odcinka setnego.
0: Właśnie, bo jest niespodzianka.
1: Tak, bo jest niespodzianka.
0: Odcinka. Jest i my wczoraj zapomnieliśmy powiedzieć o niej. To Michał wam może opowiedzieć, bo on wczoraj czuwał nad tym, aby ta niespodzianka rzeczywiście się dokonała.
1: Dorzucamy znaczniki czasu. Na razie w komentarzu pod audycją postaramy się w najbliższym czasie zrobić jeszcze tak, żeby te znaczniki się pojawiały w audycji, tak jak jest to w Tyflo Przeglądach, bo tam są po prostu w pliku. Natomiast jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to znaczniki czasu powinny wam tam działać. Więc to już funkcjonuje. To jest na razie taka wersja beta, ale mamy nadzieję, że wam się to spodoba, bo zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że niektóre audycje po prostu, no niektóre tematy tylko was będą interesować w danym programie.
0: No tak, ktoś lubi radio tylko, a nie lubi spraw związanych z telewizją. Ktoś,
1: bądź odwrotnie.
0: Kogoś interesuje to, co jest w telewizji Republika, a nie interesuje go to, co w takich mediach, które wydają mu się, czy też są bardziej lewicowe, prawda? No i to jest oczywiście w pełni naturalne. U nas są wszystkie informacje z wszelkich stron i wszelkich mediów, no z wyjątkiem prasy, bo na tym się nie znamy, więc jak najbardziej rozumiemy, że nie wszystko musi interesować wszystkich i stąd właśnie pomysł, aby w taki sposób wam przekazywać informacje, czego się możecie w programie spodziewać i w której jego części.
1: Tak, staramy się to jest, myślę, że też ważne, bo my gdzieś tam nie ukrywamy jakichś swoich czy poglądów, czy przekonań, jakiejś naszej wizji tego wszystkiego, wizji świata, ale też nie mamy absolutnie żadnego problemu, żeby o czymś powiedzieć, co nam się, powiedzmy, no co nie jest z naszej bajki, bo trzeba umieć oddzielić informacje od komentarza.
0: Ależ oczywiście, że zawsze.
1: To jest taka rzecz, której rzeczywiście staramy się pilnować, żeby po prostu, no jednak nawet jeżeli gdzieś jest ten komentarz w trakcie podawania informacji, no to chyba to jednak słychać i każde wprawne ucho zrozumie, kiedy komentujemy, kiedy gdzieś tam puszczamy oczko do was, a kiedy, no kiedy mówimy o tym, co się rzeczywiście dzieje, kiedy potrafimy być zarówno poważni, jak i gdzieś tam sobie z tego i owego pożartować, bo uważamy, że jest na to zarówno czas i miejsce, na jedno, jak i na drugie.
0: No i tak jak już mówiliśmy w programie wyemitowanym wczoraj, w moim przypadku prowadzeniu programów znacząco pomaga mi notatnik brajlowski, ponieważ odczytuję brajlem treść moich notatek, którymi się wspomagam. Natomiast Michał preferuje inną metodę, podążając za syntezą mowy, która mu treść tych notatek odczytuje. To tak dodałam, gdyby ktoś nas nie słuchał wczoraj, a był tego ciekaw.
1: I mogę powiedzieć, że jestem naprawdę miłośnikiem technologii retro, bo ja używam jeszcze syntezatora mowy, który jest osobnym pudełkiem. Słuchajcie, tu stoi taki sprzęcik obok mnie i to jest takie osobne pudełko, które jest podłączone do portu odpowiedniego w komputerze i do niego jest wysyłany tekst i ja po prostu ten tekst odczytuję. Wszystko obecnie jest tego typu robione za pomocą stosownych programów. Ja używam jeszcze syntezatora mowy Apollo. On już nie jest produkowany od kilkunastu ładnych lat, natomiast to jest głos, z którym ja pracuję już lat, dokładnie licząc, 21.
0: Kolejne pytanie, czy coś jeszcze tutaj chcemy dodać?
1: Myślę, że kolejne możemy.
0: A to twoje.
1: To teraz moje.
0: Chciałam wyrywać.
1: A to dobrze, to proszę bardzo. Czym zajmujecie się na co dzień?
0: A zatem, no może powiem o tym, czym się zajmowałam jeszcze do zeszłego roku, bo studiowałam, jak wspomniałam, o tym chyba nie będzie w żadnym pytaniu, więc warto tutaj dodać. Studiowałam teorię muzyki na Akademii Muzycznej w Gdańsku i te studia skończyłam w zeszłym roku, a obecnie studiuję podyplomowo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunek pod nazwą Zarządzanie Dostępnością, specjalista do spraw dostępności. No a poza tym wiecie jak jest, nie jest łatwo, szczególnie w pandemicznej rzeczywistości, więc tutaj kwestie zatrudnienia nie są takie łatwe. Przed pandemią miałam okazję prowadzić wykłady z zakresu historii muzyki dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc mam nadzieję, że uda mi się do tego po pandemii wrócić, bo to było bardzo fajne doświadczenie. No a wiadomo, seniorzy jako najbardziej zagrożona grupa, podatna na potencjalne zakażenie, no to jest oczywiście preferowane, aby zostawała w domu, jak my wszyscy, no ale tutaj wiadomo, że jest to takie najważniejsze, więc mam nadzieję, że do tego wrócę i że w którejś z moich dziedzin, w których próbuję się kształcić, czy też się kształciłam, uda mi się w przyszłości działać jakoś efektywnie. Dodam jeszcze odnośnie studiowania, no że w pandemicznej rzeczywistości to jest studiowanie online, więc sobie siadam przed komputerem.
1: Miałaś okazję poznać Teamsy.
0: Miałam okazję poznać Teamsy, na które wszyscy narzekają. No nie jest to najpiękniejszy program świata, Zoom jest ładniejszy, ale da się ogarnąć i nie miałam sytuacji, w której spóźniałabym się na wykład z powodu niemożności ogarnięcia tego wszystkiego. Chociaż czasem się już stresuję, że tam nie znajdę tego odnośnika do wykładu w oknie Teamsów, ale jak na razie się wszystko udaje, więc da się to ogarnąć. Z komputera również, bo słyszałam takie informacje, że z telefonu jest łatwiej, ale z komputera też się da.
1: Tak, bo to jest akurat dostępny program. Co by nie mówić, Microsoft wdraża tę dostępność, zwłaszcza teraz, kiedy Satya Nadella jest u steru w tej firmie, to dostępność rzeczywiście nie jest jakimś tam kwiatkiem do kożucha, tylko czymś, co po prostu jest realizowane w tej instytucji. A co do mnie? Ja w tym momencie, to jest moje jedyne tak naprawdę zajęcie, pracuję w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, zajmuję się przede wszystkim Tyflo Podcastem, pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i niedowidzących, prowadzenie, gdzieś tam pilnowanie tego, żeby wszystko było na czas, też jakieś kwestie związane z rozliczaniem tych projektów, dbanie o to, żeby się nam wszystko ładnie w zestawieniach też zgadzało i żeby instytucja finansująca to była zadowolona, żeby nam się i też wolontariaty zgadzały, czyli właśnie między innymi programy RTV, które robimy wolontariacko w ramach działań Tyflo podcastowych. Cóż jeszcze? No, to nie jest jedyna rzecz, jaką zajmuję się w FIR-ze. Także zajmuję się kwestiami dotyczącymi dostępności. Robimy różnego rodzaju z takim naszym całym zespołem audyty dostępności. Sprawdzamy dostępność głównie stron internetowych i aplikacji mobilnych. No i oczywiście inne rzeczy, które zrobić trzeba, bo to wiadomo, jak to jest w pracy. Często po prostu trzeba zrobić to, co na bieżąco co jest do zrobienia, natomiast no, głównie zajmuje się kwestiami na styku nowoczesnych technologii i mediów. To jest coś, co jest dla mnie najfajniejsze, co zawsze robić chciałem i bardzo się, powiem szczerze, cieszę, że mogę to robić, bo nie mam w tym momencie takiego dylematu, czy ja się chcę zajmować radiem, czy ja się chcę zajmować komputerami, no bo mogę robić i jedno, i drugie i czerpać z tego naprawdę przyjemność.
0: Kolejne pytanie. Kto ma je odczytać, bo już zagubiłam się w tym wszystkim.
1: Czekaj, chyba to teraz ty.
0: Chyba ja. To jest pytanie, które pojawiło się na czacie z pewnym znanym politykiem, pewną ważną personą w tym państwie, najważniejszą powiedziałabym. I w zasadzie skąd ono się wzięło, to ja do końca nie wiem, ale zaraz do tego dojdziemy. Otóż ono brzmi, czy poratowałbyś pana żółtka szlugiem lub złotóweczką?
1: Ja co najwyżej złotóweczką.
0: No, ja tak samo, złotóweczką, bo też nie palę. Pan Żółtek to był kandydat na prezydenta tego wspaniałego kraju nad Wisłą. I to on wymyślił Menelowe Plus, prawda?
1: Tak, tak.
0: Tak, to on właśnie o nim mówił w debacie, z tego możecie go kojarzyć. Ale czemu Andrzeja Dudę pytano na czacie, czy poratowałby żółtka szlugiem lub złotóweczką? To tego, szczerze mówiąc, nie pamiętam, o co tam chodziło, ale wiem, że to pytanie się potem rozeszło i na przykład innych polityków też o to samo pytano, więc tak stwierdziłam, że my też się powinniśmy do tego odnieść.
1: No to się odnieśliśmy i wszystko wiadomo, a teraz będzie bardzo trudne pytanie. Co zjedliście 23 marca tego roku na obiad? I tak naprawdę ktoś takie pytanie nam zadał.
0: Naprawdę, że kogoś to interesuje. Ale ciekawe, czy ta data jest przypadkowa?
1: Taka, nie no, może to dla kogoś ważne było.
0: Czy dla kogoś to jest akurat ważna data i dlatego go to zainteresowało. Bardzo mi przykro, ale niestety od marca minęło trochę czasu i nie udało mi się w pamięci znaleźć tego wspomnienia, co tego dnia jadłam na obiad, ale sobie tak mniej więcej odtworzyłam, co to był za dzień, kiedy on był i przypomniałam sobie, co tego dnia robiłam. No i wiem, że tego dnia przede wszystkim czytałam książkę, więc myślę, że moją odpowiedzią na to pytanie będzie

0: opowiedzieć o tych swoich doświadczeniach.
1: Myślę, że powinien tę książkę przeczytać. Myślę, że tę książkę powinien przeczytać Filip Heiser.
0: No i jemu to i tak nie pomoże, chyba nie zrozumie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o to, co ja jadłem 23 marca tego roku, ja mam trochę więcej szczęścia, bo sprawdziłem menu restauracji, takiego baru, w którym to się stołuje, bo to jest taka rzecz, o której myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, kompletnie nie umiem gotować. Więc
0: a będzie o to pytanko, więc już nawet, poszedł spoiler.
1: Tak, więc nawet nie próbuję. I tak, był to albo kapuśniak z kiszonej kapusty, albo żurek, bo to były dwie zupy, które na pewno mogłem brać pod uwagę, jeżeli chodzi o wybór na danie pierwsze, natomiast na drugie danie naleśniki z jabłkami, tego jestem pewien, jak są, to biorę.
0: I ostatnie pytanie w pierwszej części naszego Q&A, bo za chwilę zrobimy sobie króciutką przerwę, bo jesteśmy w połowie naszego zestawienia. Pytanie jest 38, jesteśmy przy 19. I to też jest pytanie kulinarne o taką rzecz, której ja w ogóle nie rozumiem, bo co jakiś czas przy okazji świąt widzę w mediach społecznościowych jakieś dramy, że ludzie się o to... No, kłócą to może za duże słowo, ale są jakieś takie dyskusje, małe sprzeczki, o to, czy sernik z rodzynkami, czy bez? No i jak, co ty uważasz?
1: Ja nie mam zdania, bo zarówno z rodzynkami jest dobry, jak i bez jest dobry.
0: No właśnie dla ludzi niektórych te rodzynki są problemem w serniku, a ja kompletnie nie odczytuję tego problemu. Nie
1: sernik po prostu utożsamiam jest dobry.
0: Się z nim. Sernik po prostu jest dobry, aczkolwiek w mojej diecie, na którą musiałam przejść jakiś czas temu, no to też myślę, że nie jest tajemnicą i nie ma co z tego tajemnicy robić, mam insulinooporność, która wymaga ode mnie pewnej zmiany nawyków żywieniowych. No i są pewne produkty, których jeść mi nie wolno i rodzynki są nimi właśnie, nie zaleca się ich przy insulinooporności, to też no obecnie wybrałabym sernik bez tychże, no bo po prostu tak muszę, ale tak generalnie to w ogóle nie rozumiem problemu, o co chodzi z tymi rodzynkami.
1: Ja też nie rozumiem problemu, no to z tym nierozumieniem was teraz zostawiamy na moment, posłuchamy sobie piosenki.
0: Tak, ta piosenka jest tutaj w zasadzie nie wiadomo dlaczego, bo to jest taki dziwny program o wszystkim i o niczym i ta piosenka też jest taka, no... Jak wy nam pomożecie ustalić w ogóle, o co tam chodzi, no to będzie fajnie, bo sama autorka, wykonawczyni, z tego co pamiętam, też jakoś chyba nie bardzo wie. A to jest utwór, którym możemy zareklamować to, co się dzieje na antenie Radia DHT regularnie, bo kiedy nie ma tutaj nas, nie ma innych audycji autorskich, to na pierwszym kanale emitowane jest stworzone przez nas muzyczne pasmo Triple Przeboje Trzech Pokoleń z muzyką przez nas dobraną spod znaku no właśnie tego dobrego popu, rocka również z różnych dekad, muzyką z Polski, muzyką z zagranicy. Niekoniecznie są tam utwory takie, w których nie wiadomo, o co chodzi. Wielu wiadomo, o co chodzi.
1: W tym akurat
0: nie. Utwory o miłości, jak większość, a ten nie jest o miłości, o czym no trudno powiedzieć, ale może wy będziecie wiedzieli. Martyna Jakubowicz i Tru Tu Tu Tu.
2: Specjalne Q&A z okazji setnego wydania programu RTV.
1: Martyna Jakubowicz, Tru Tu Tu Tu za nami, a teraz będzie nasze Tru Tu Tu Tu na antenie.
0: A masz blaszkę? Bo ja nie mam blaszki.
1: Czekaj!
0: Masz blaszkę?
1: Czekaj.
0: Dasz sobie w czaszkę?
1: Czekaj. Po słuchawkach się postukałem blaszką. O, mam blaszkę.
0: Dobrze, jakiś, to musisz sprawić dla mnie.
1: Jakiś fragment chyba, nie wiem, obudowy komputera, wiesz, to tak z mojego warsztatu.
0: Wspaniale, już chciałam powiedzieć, że nie mamy blaszki, a mamy pytania, ale Michał mi zepsuł.
1: No widzisz, no bo ja po prostu postanowiłem...
0: Mnie się tak okazało, że miał blaszkę.
1: Ja postanowiłem przeprowadzić animację antenową na żywo. To się nie zawsze udaje.
0: Doceniam. Jak ci tak super idzie, to możesz przeczytać kolejne pytanie.
1: A proszę bardzo, jak zaczęła się twoja przygoda z radiem jako prezentera?
0: Jak wspomniałam, radio DHT jest pierwszym radiem, w którym i ostatnim jak na razie, w którym mam okazję działać i audycja RTV była i jest moją pierwszą audycją. Prowadziłam tutaj jeszcze przez pewien czas drugi program, czyli Kapsel Wnikliwie o piwie. No jak się zaczęła? Przy piwie właśnie. Tak jakoś sobie gadaliśmy w gronie redakcyjnym i pojawił się pomysł na tę moją audycję Kapsel. Michał wcześniej chyba miał pomysł na audycję RTV, ale ja tak nie byłam do końca przekonana, ale stwierdziłam, dobra, skoro jest pomysł na Kapsel, no to może by tak pójść za ciosem i może byśmy prowadzili jeszcze to RTV, bo czemu właściwie nie? No i tak właśnie, no dzięki pomocy Michała jako

0: osoby o większej zdecydowanie świadomości, jak to technicznie wszystko zrobić, no nadaję.
1: Działamy.
0: I mówię do was.
1: Tak, działamy i dobrze się mamy. Natomiast jeżeli chodzi o moją przygodę, jeżeli chodzi o prezentera, no cóż, tak jak wspomniałem, kiedyś tam dawno, dawno temu pojawiłem się w radiu, mając 6 lat, no ale to nie mogę jeszcze o sobie mówić, że byłem wtedy jakimkolwiek prezenterem, bo ja tam miałem taką krótką bytność na tej antenie. Natomiast później, w wieku 9 lat, poprowadziłem już rzeczywiście, miałem okazję współprowadzić audycje i te audycje współprowadziłem, później prowadziłem sam przez kilka następnych lat. To była audycja w nieistniejącym już radiu Iława, audycja dla dzieci z pytaniami różnego rodzaju, typu, w którym tam roku była bitwa pod Grunwaldem i tego typu inne ciekawe rzeczy. Później była okazja robić inne kwestie, natomiast no, to było moje takie pierwsze spotkanie z radiem jako prezentera. No i to trwa do dziś, ale to zobacz, ile jak ja mogę sobie powiedzieć, że ja jestem prezenterem z 25-letnim stażem.
0: No bo ty zacząłeś...
1: W wieku 9 lat.
0: Działalność, tak, ale zacząłeś działalność radiową w roku mojego urodzenia, czy rok po moim urodzeniu?
1: Wiesz co, to był 90... To był 95... Tak, to był
0: no, czyli w tym roku, w którym ja się urodziłam, on rozpoczął
1: nie,
0: działalność.
1: Czekaj, to nie mogło być w 95, nie, to było w 96.
0: To było
1: w 96, bo to jakoś w maju było, więc jeszcze wtedy, czy kwiecień, maj, to jeszcze wtedy miałem te 9-10 lat. To tak mniej więcej wyglądało.
0: To ja miałam pół roku, a on już.
1: A ja już.
0: Gdyby mnie wtedy dopuścić do mikrofonu, to nic by z tego mądrego nie było. Kolejne pytanie, znowu poważny wybór, poważny dylemat. Beatlesi czy Stonesi?
1: I tu będę zgodny, z tobą podejrzewam, ale to zaraz się okaże. Beatlesi. Beatlesi, aczkolwiek też nie mam nic do Stonesów, natomiast chyba jednak Beatlesi.
0: No, u mnie Beatlesi bardzo na tak, Stonesów jakoś nigdy po prostu nie czułam. Szanuję oczywiście, doceniam rolę, natomiast Beatlesi zawsze, od długiego czasu byli mi bliżsi. Mój tata słuchał Beatlesów, potem dzięki Trójce, dzięki audycjom Piotra Meca, który przybliżał tę muzykę, no to ona stała się dla mnie jakoś tam ważna, no w końcu to szalenie ważny zespół dla tej współczesnej muzyki rozrywkowej. Jego rola tutaj jest ogromna dla jej rozwoju.
1: Tak jest. Teraz będzie pytanie, które ty myślę, tak? Teraz ty zadajesz pytanie.
0: Czy... Nie, bo ja zadawałam.
1: Ja, dobra, okej, dobra. To teraz ja. A to jest ciekawe pytanie, ale odpowiedź będzie, no cóż, też ciekawa. Czy można wprowadzić do audycji nowości typu tematyczne dowcipy oraz tematyczne anegdoty?
0: Ja nie mam jakichś kabaretowych zdolności i nie umiem wymyślać dowcipów na zawołanie. Staramy się przywoływać anegdoty takie, które gdzieś tam pamiętamy, znamy przy okazji jakichś tematów, więc jeżeli tego jest jakoś za mało, no to dajcie znać, ale znów no chcemy być naturalni, mówić o tych rzeczach, o których my pamiętamy, a jeżeli wy macie pomysł na jakieś ciekawe anegdoty związane z mediami, no bo myślę, że o to tutaj chodzi, no to przysyłajcie do nas.
1: Oczywiście,
0: no
1: będziemy czytać, będziemy się być może jakoś do tego odnosić, natomiast no to nie ma być audycja też gdzieś tam kabaretowa, ewentualnie audycja z poczuciem humoru, którego nam myślę, że jednak nie brakuje i ten element takiego mrugnięcia okiem staramy się również w tej audycji przemycać, natomiast no żartów, typowo żartów i opowiadania dowcipów na antenie, no tu nie będzie, bo to nie jest program o opowiadaniu dowcipów, to nie jest maraton uśmiechu na przykład, żeby tak spiąć to taką tematyczną, medialną klamrą.
0: Kolejne pytanie. Jakie są wasze zainteresowania?
1: Ja mam taki na Facebooku wpisany taki tekst. radio, komputery i tak to się kręci. No bo rzeczywiście, moje zainteresowania to są przede wszystkim zainteresowania dotyczące mediów i informatyki. To są rzeczy, które mnie interesują, którym poświęcam rzeczywiście dużo czasu. Zarówno dlatego, że na tym polega moja praca, ale to jest praca, która sprawia mi po prostu przyjemność, więc nawet nie liczę tych godzin, które gdzieś tam sobie spędzam.
0: Liczysz godzin i lat.
1: No, to tak, to życie mija, nie ja. Śpiewał Andrzej Rybiński. I rzeczywiście po prostu no, sprawia mi to frajdę. Z takich jeszcze innych zainteresowań, no to jakieś na pewno tematy bieżące, na ile się da, tematy polityczne, bo jeżeli nie zainteresujesz się polityką, to polityka prędzej czy później zainteresuje się tobą, tak uważam. I warto być świadomym tego, co się wokół nas dzieje. No tak poza tym to dobra książka.
0: Zainspirowałeś mnie, bo ja też mam taki swój opis, tylko że w innym miejscu, w serwisie Megafon, w którym znajduje się kilka moich artykułów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Niewykluczone, że coś jeszcze napiszę, jak znajdę pomysł, inspirację i będę miała jakiś taki w głowie porządny zarys tego, co rzeczywiście chciałabym opowiedzieć. Natomiast tam się znajduje taki mój biogram. No jest tam napisane, że jestem absolwentką tych i tych studiów, to już wiecie. No a później napisałam o sobie, że jestem miłośniczką muzyki dawnej, to już też wiecie, radiofonii, piw rzemieślniczych i serialu Klan z sercem po lewej stronie. I to myślę, że jest moja dobra charakterystyka. O serialach tu jeszcze będzie pytanie. Tak, jestem miłośniczką piw rzemieślniczych, natomiast obecnie z uwagi na wspomnianą insulinooporność nie wolno mi pić alkoholu, nie powinnam w ogóle zażywać jakichkolwiek używek, a piwa to już w ogóle. Radiofonia i media rzeczywiście... Tak jak już wspomnieliśmy, to nie jest tak, że my to robimy, bo się do tego przymuszamy. My rzeczywiście interesujemy się tymi mediami, a przy okazji wam o tym opowiadamy. No i serce po lewej stronie, no to już nieraz to ujawniałam, ale tak również polityka to jest coś, czym się jakoś tam interesuję i co śledzę. Książki również lubię, o czym tu już było wspomniane. Kiedy byłam młodsza, byłam w podstawówce, interesowałam się też historią. Nawet uczestniczyłam w jakichś tam olimpiadach historycznych, ale później nie miałam już czasu na rozwijanie tej pasji, bo szkoła muzyczna pochłonęła jednak znaczną większość mojego wolnego czasu. I tak naprawdę jak mnie ludzie pytali o zainteresowania, to odpowiadałam, no w sumie muzyka, bo nie mam czasu na nic więcej. Więc ta historia gdzieś tam odeszła i jakoś tak się złożyło, że już potem nie wróciłam do rozwijania tej pasji. No ale teraz już po skończonych studiach też mam właśnie czas na rozwijanie innych zainteresowań, czyli właśnie na czytanie książek czy ogarnianie tego, co się dzieje w polityce.
1: No tak, więc tu mamy, myślę, że wyczerpująco odpowiedziane na te pytania.
0: A teraz będzie dobre.
1: A teraz będzie dobre, bo to jest pytanie, jaki miałeś głos w dzieciństwie?
0: I wy myślicie, że my wam tam będziemy opowiadać, że no miałem albo miałam wysoki głos, coś tam takiego, nie. Tu będą te słynne taśmy prawdy. Od kogo zaczniemy?
1: Od ciebie, ladies first.
0: Ode mnie? No dobrze. Jest rok... 2000, może 1999, trudno to dziś ustalić. I wtedy powstało to nagranie króciutkie, które za chwilę usłyszycie, bo ja od chyba 5 miesiąca życia byłam nagrywana przez moją mamę do 7 roku życia, do pójścia do szkoły, potem już jakoś tak, no nie miałyśmy czasu na to. No oczywiście mam jakieś tam późniejsze swoje nagrania też, ale to już nie było takie regularne. No i nagrywałam, wiecie, jakieś wierszyki, piosenki, to wszystko na kasetach, rzecz jasna. Ale też no był taki moment, że się zafascynowałam reklamami. No i tutaj właśnie będzie na to dowód. Posłuchajcie mojego głosu oraz tego, jakim skupiskiem wad wymowy wówczas byłam.
2: Gdyby tak małe, to nie to. Zobaczymy. No i co? To tylko biały jogurt. To nie ma żadnych owoców. Chwileczkę. Nowy jogurt Danone Fantazja. Nie uwierzysz, że to jogurt.
1: Tak było.
0: Tak było. Jogurt. Naprawdę. I tam, wiecie, są, really? Inne, są tam inne reklamy typu co Knorr to Knorr i winiary dobre pomysły, dobry smak.
1: Ale żebyście nie...
0: Ale co to był ten biały jogurt? Biały jogurt?
1: Nie, biały to tylko biały jogurt. Biały. W sensie, że bez owoców.
0: A ja myślałam, że bio jogurt.
1: Nie, to, no to wtedy to jeszcze były takie, wiesz, czasy, że myślę, że się mało mówiło.
0: A czemu ja na biały jogurt mówiłam biały jogurt?
1: Bo może chciałaś zaśpiewać białe jerozy.
0: Ale jakim ja naprawdę byłam skupiskiem wad wymowy, tak, te problemy z R, jeszcze problemy z, chyba z głoską tutaj, czy też tam coś nie tak do końca było z tym dzieckiem, ale ty też tutaj nie byłeś taki
1: nie,
0: czysty pod tym kątem.
1: Oczywiście, że nie, proszę państwa, teraz będzie taśma prawdy numer 2 i teraz posłuchacie sobie, jak ja w roku 1992, to jest moje pierwsze radiowe wystąpienie, rok 92, marzec, końcówka marca, idziemy sobie z przedszkolem, z grupą całą przedszkolną do lokalnego radia, które powstawało wtedy w osiedlowym Domu Kultury. Późniejszy dyrektor tej placówki założył rzeczywiście Radio Iławskie, pan Jerzy Kalisz. No, ale to na razie działało jeszcze w ramach tego Domu Kultury. Nadawało tam program między godziną 6 a 12. Taki mieli rozmach. No i na 1 kwietnia postanowili sobie, że po prostu zrobią taki program, w którym sporo będzie dzieci. Dzieci miały coś mówić, miały mówić jakieś na przykład wierszyki, czytać zmyśloną prognozę pogody, to tak wiadomo, heheszki, bo prima aprilis. No i proszę bardzo, teraz będzie moje wystąpienie. Również proszę zwrócić uwagę, jak ja wtedy ładnie mówiłem R. A potem to mogę powiedzieć, dlaczego przestałem tak mówić.
2: Chłopak na opak. Mieszka w Iławie zmyślony chłopak. Wszystko, co robi, robi na opak. W nocy szuka słońca, listy pisze od końca. Przez głowę wciąga spodnie i twierdzi, że tak mu wygodniej. Kompot soli, rosół słodzi, w kąpielówkach w lutym chodzi. Na zimę mówi lato, do mamy woła tato. Gdy jest smutny, to się śmieje. Kiedy wesół, to łzy leje. Zcecha je tylko dziury, mówi, że deszcz pada do góry, że na wierzbie gruszki rosną, że ziemniaki kopią wiosną, że do Wisły wpada morze, że cię zupę koi nożem, włosy zapina spinką i mówi, że jest dziewczynką.
1: No właśnie, i tak to było. Tak to było w 92 roku.
0: Wspaniale, doprawdy, ale właśnie, jak to było z tym R? Bo jeżeli o mnie chodzi, to mam wrażenie, że jakoś samo mi przeszło do winiary. Jakoś już w okolicach 6-7 roku życia mówiłam normalnie.
1: U mnie próbowano dość długo z tym walczyć. Ja pamiętam, że chyba przez rok albo lepiej miałem konsultację z panią logopedą. Natomiast... takim przełomem, ja to przynajmniej tak pamiętam, to było coś takiego, że ja poszedłem do tego radia, zobaczyłem, jak tam jest fajnie, ja sobie tak pomyślałem, ja bym tu chciał pracować, bo wtedy to jeszcze, że pracować. Ja bym, chociaż ja to pewnie wtedy powiedziałem, ja bym chciał robić radio. Moja mama mi wtedy powiedziała, ale wiesz co, w radiu to mówią R, to cię nie wezmą do radia, jak nie mówisz R. Ja uwierzyłem. Za kilka miesięcy mówiłem R.
0: No, widzicie, Michał Nogaś, Anna Gacek, Marcin Kdryński. Nikt tego nie powie. No dobrze, ale na to wiesz, w telewizji bardziej, ale im nikt tego nie powiedział, a jakoś mogli trafić do trójki. No już teraz tam ich nie ma, ale nieważne, byli tam. Więc widzisz, to wcale nie byłoby przeszkodą.
1: No tak, tylko wiesz, po prostu ja podejrzewam, że gdzieś tam moja mama też miała tego świadomość, ale postanowiła być no jakoś tak przekonywująca. No i się udało, jak widać, bo konsultacje logopedyczne nie pomogły. Pamiętam, że miałem coś takiego robić, była taka rurka z koszyczkiem i z piłeczką i miałem się uczyć mówić R, tą piłeczkę tak jakby wydmuchiwać, tak? To takie jakieś dziwne ćwiczenie, ale podobno miało pomóc. A nie pomagało. No dobrze, to teraz będzie kolejne pytanie. Ważne.
0: Tak, to moje ważne pytanie. Znów ważny dylemat, ważna bitwa, tym razem telewizyjna. Polsat czy TVN?
1: To jest trudne pytanie, bo jeżeli chodzi o taki warsztat i to, jak to wszystko jest do siebie spasowane i taki no jednak profesjonalizm, to zdecydowanie TVN. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię audiodeskrypcji, to chyba jednak Polsat.
0: No bo w TVN-ie to coś jest od wielkiego dzwonu. W Polsacie... No ale czy też tak często rzeczywiście coś tam się zdarzy? No prędzej rzeczywiście niż w tym TVN-ie, ale też to nie jest taki poziom, który by nas satysfakcjonował. Tak mi się wydaje, że na przestrzeni lat więcej było produkcji z TVN-u, które oglądałam. Z Polsatu też na pewno się znajdowały takie, ale więcej było z TVN-u. No i rzeczywiście teraz chyba też, jeżeli już, to częściej TVN, no bo nawet te paradokumenty są właśnie kręcone na nieco wyższym poziomie, ale tym z Polsatu również nie można odmówić czaru i uroku.
1: To są po prostu, są wesołe i ma z nich pożywkę niekryty krytyk. I tak, bardzo często tam się pojawiają materiały z Polsatu, jakieś ukryte prawdy, dlaczego ja na ratunek 112 i tak dalej, i tak dalej. I Septagon, po prostu niekryty, to uwielbia Septagon. Kolejne pytanie. Jajko na twardo czy na miękko?
0: Na twardo.
1: Na twardo.
0: Dziękuję bardzo. To już następne?
1: Tak.
0: To ten czas. To dobrze. Ja nie umiem tak tego zrobić jak oryginał, ale niech będzie. To też kolejne pytanie, bez którego żadne Q&A w tym kraju się nie może obyć. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc?
1: No bo po prostu nie zaszczepił się.
0: Słuchajcie, Michał zaśpiewał. Jeżeli to radio wam jeszcze działa, no to jest jakiś sukces, bo myślę, że teraz mam jakiś odpływ słuchaczy potencjalny, ale właśnie myślę, że my nie jesteśmy dobrymi osobami, żeby do nich to pytanie kierować, bo pani Edyta Górniak, która wykonywała ten utwór po polsku, jest teraz taka, wiecie, zbliżona do natury, ona właśnie mówi o tej naturze, o ziemi i tak dalej.
1: Tej ziemi.
0: No to akurat nie, ale ona to wszystko tak dobrze wie, robi te jakieś takie długie live'y, że skoro tak super poznała naturę, to też się może dowiedziała po tylu latach w końcu, jak to z
1: też myślę, też myślę, tak, ale ja właśnie myślę, że on się po prostu nie zaszczepił i dlatego wyje. To tak a propos obecnych poglądów pani Edyty, która ostatnio chyba zrezygnowała, czekaj, z Instagrama, bo ponieważ tam jest szatan, tak? To coś takiego było.
0: O tym nie słyszała, natomiast zagroziła, że jeżeli będą obowiązkowe szczepienia, to ona wyjedzie z Polski.
1: No to... Cóż, dobrze, to może przejdziemy dalej. RMF czy Z?
0: Chyba jednak Z z sentymentów właściwie, bo o tym zdaje się mówiłam, kiedy wspominaliśmy 30 lat Radia Z, że właśnie ten Z był mi jakoś tam bliższy, kiedy byłam w jakiejś szóstej klasie podstawówki, piątej, to dużo go słuchałam, RMF-u też, ale miałam taką koleżankę, która była fanką Zetki, więc jakoś tak do tej Zetki też po prostu trochę więcej, ale z dzisiejszej perspektywy chyba też, bo w tym RMF-ie jest dużo takiej muzyki, tego nowoczesnego popu, który bardziej by się odnalazł w RMF Max i tam też on jest, tego właśnie takiego, no, co młodzież słucha, ja już jest młodzieżą, to nie jestem raczej, więc to nie jest do końca to, za czym przepadam muzycznie, a w tej Zetce no też nie słucham jej jakoś często, ale już więcej ewentualnie jest takich piosenek milszych dla ucha chyba.
1: Zgadza się, a no niestety ja też muszę powiedzieć, że ani jedno, ani drugie obecnie, natomiast teraz to bardziej Z, kiedyś bardziej Z również, jakoś częściej słuchałem tej stacji, ale jeżeli chodzi o RMF FM, no to JW23, no to proszę państwa, to był program, to po prostu no bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny program i bardzo żałuję, że spadł z anteny. I dlatego nie lubiłem tej audycji Piotra Meca potem. Koniec wieku, to już mówiłem o tym kiedyś. Mm-hmm.
0: No tak.
1: A teraz bym sobie chętnie archiwalnych odcinków Końca wieku też posłuchał. Bo to, no bo po prostu Piotr Mec potrafił to robić, co zresztą później pokazał także w audycji Rock'n'Roll Historia Powszechna na antenie Trójki.
0: Teraz takie pytanie do mnie i do ciebie. Czy poza nagrywaniem audycji macie jeszcze jakieś wspólne pasje?
1: No myślę, że to już w zasadzie opowiedzieliśmy o tym, jakie są nasze zainteresowania i gdzieś tam te zainteresowania medialne są zbieżne.
0: Muzyczne polityczne też.
1: Owszem. Muzyczne częściowo.
0: Są części wspólne.
1: Więc to są takie...
0: Jest sporo takich spraw, w których się dogadujemy, bo rzeczywiście interesują one i mnie i ciebie.
1: Zgadza się. To jest rzecz istotna. A teraz jest pytanie...
0: No dajesz.
1: Teraz jest pytanie bardzo, bardzo interesujące. Zacytuję. Mam pytanie. Jak długo jesteście razem? Chodzi o wasz związek. Gdzie się poznaliście?
0: A ktoś powiedział, że jesteśmy.
1: No właśnie, czy ktoś powiedział, że jesteśmy. Byliśmy, owszem, natomiast nie jesteśmy i co najwyżej można powiedzieć, że po prostu jesteśmy przykładem tych ludzi, którzy gdzieś tam nawet jeżeli się coś rozleci, to nadal potrafią ze sobą rozmawiać i to nie na zasadzie cześć, ale rzeczywiście potrafią ze sobą rozmawiać, jakoś ze sobą współpracować i że po prostu nie udają, że się nie znają.
0: Owszem, oczywiście chyba było tak, że my pewnie gdzieś tam wzmiankowaliśmy, że byliśmy razem, bo kiedy zaczynaliśmy robić ten program, to wtedy byliśmy razem.
1: Owszem.
0: Ale myślę, że słuchacze nie mieli okazji zorientować, kiedy nastąpił ten moment, więc im tego nie będziemy mówić, bo dokładnie. Tam bez przesadyzmu jakby. Ale że nie daliśmy tego po sobie poznać, kiedy to się zdarzyło, bo rzeczywiście się umiemy mimo tego dogadać. Natomiast chyba możemy odpowiedzieć na to pytanie, jak się poznaliśmy. No i to zależy, o co pytacie. Czy pytacie o poznanie się w online, czy pytacie o poznanie się w realu? No jeżeli chodzi o poznanie się w online, to chyba było w sierpniu 2013 roku, tak? Na serwisie Tyflonet.
1: Tak, na TikToku.
0: Na serwerze Tyflonet na TikToku. Michał tam już przebywał dużo dłużej ode mnie, ale ja właśnie wtedy tam zabrnęłam. No i wtedy się zetknęliśmy ze sobą po raz pierwszy. Natomiast spotkaliśmy się pierwszy raz w lipcu roku 2015 na weselu naszych znajomych, których na pewno kojarzycie z Tyflo Podcastu, Doroty i Tomka Bileckich.
1: Pozdrawiamy
0: serdecznie. A razem zaczęliśmy być jeszcze dużo później, ale o to nie było pytania.
1: O to nie było pytania, to może na ten 660...
0: A to są takie okoliczności, że to tylko na 666.
1: I bardzo z tego miejsca pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę Kazimierza Parzycha.
0: Tak. Czy to już jest czas na kolejne pytanie? Chyba to jest ten
1: Chyba
0: czas.
1: Tak.
0: Skąd się wziąłeś, tudzież wzięłaś w radio DHT?
1: Jakby to powiedzieć, to założyłem je wspólnie z Kaskiem, bo mieliśmy taki pomysł, że może by zrobić jakieś radio internetowe. No i tak akurat tak nam po prostu wyszło, więc ja jestem współzałożycielem tegoż.
0: No, a moją historię już przybliżałam właściwie, tak? No, już wtedy, że istotnie byłam w związku z Michałem, znałam też inne osoby z redakcji, więc tak naprawdę od początku działania Radia DHT śledziłam jego działalność, nie myśląc wtedy jeszcze, że będę coś tutaj robić. No bo też powiedzmy sobie wprost, muzyka Eurodance, która tutaj była od początku, to nie jest mój ulubiony gatunek muzyczny, łagodnie rzecz ujmując.
1: Ty wolisz hands-up, wiem.
0: Tak, trends może jeszcze.
1: No, trends to na pewno.
0: Z pewnością. No i tak jak już wspominałam, Michał tam mnie namawiał na to RTV, ja także nie, ale wiecie, alkohol rozwiązuje języki i myśli również i stwierdziłam, że czemu by nie spróbować.
1: No tak, a potem to już po prostu za dużo świadków było, że się zgodziłaś robić ten program.
0: To prawda, ale nie chciałam się nawet wycofać.
1: No i bardzo dobrze i efektów tego możecie słuchać prawie co tydzień na naszej antenie, a czasem to nawet i dwa razy w tygodniu. Bo już też tak było, na przykład, w zeszłe święta jakoś tak robiliśmy. W sobotę i w niedzielę, tak?
0: Tak, teraz we wrześniu tak robiliśmy, też. Bo tyle było tych nowości ramówkowych, też. Że i w sobotę i w niedzielę program się pojawił.
1: Dokładnie tak. Kolejne pytanie. Czy każde z was próbowało coś samodzielnie ugotować i czy ogólnie macie jakiekolwiek umiejętności kulinarne?
0: Nie mam, wodę.
1: Ja na przykład wodę próbowałem.
0: No coś kiedyś się próbowało, natomiast nie mam umiejętności kulinarnych i to jest coś takiego, co, nad czym zdecydowanie powinnam popracować. No, więc mam nadzieję, że moja odpowiedź w kolejnym Q&A przy wydaniu numer 666 będzie już inna.
1: Ja powiem szczerze, nie wiem, czy powinienem popracować, bo też nie czuję jakiejś takiej powinności, że muszę, bo po prostu no, jestem w stanie się wyżywić i to raczej myślę, że dość dobrze tym, co jestem w stanie zamówić. Nie mam takiego poczucia, że coś tracę, nie mogąc sobie czegoś samodzielnie ugotować. Oczywiście jest szansa taka, że zmienię na ten temat zdanie. Ja wcale nie mówię, że nie, bo to nie jest, wydaje mi się, kwestia braku talentu, tylko braku jakiejś takiej cierpliwości, bo ja myślę, że gotowanie dla osoby niewidomej, ja się tu absolutnie nie mam zamiaru wykręcać kwestią braku wzroku, bo to jest do ogarnięcia i jest wiele osób, które sobie w kuchni radzi, natomiast po prostu są to pewnego rodzaju preferencje takie, że no ktoś lubi gotować, ktoś lubi jeść, tak? Ja jestem z tych drugich.
0: A to też lubię jeść. Ale teraz będzie pytanie nie o jedzenie, lecz
1: tu się nie zgodzimy.
0: O picie. Kawa czy herbata?
1: Kawa. Dużo kawy.
0: Jak to mawia nasz kolega zaprzyjaźniony z redakcją, powiem tak. Nic by się nie stało wielkiego temu światu, gdyby nie istniało ani jedno, ani drugie, bo nie jestem jakąś ogromną fanką żadnego z powyższych. Jeżeli kawa już musi istnieć, to ona mogłaby być aromatem, bo kawa i kawowe rzeczy pięknie pachną. I kawowe rzeczy też nawet niektóre nie najgorzej smakują, ale sama kawa... No to może niekoniecznie. Kawa dla mnie jest właśnie super, kiedy stoi przede mną ten kubek, a potem się za niego zabieram i tak dochodzę do wniosku, że może jednak niekoniecznie. Więc wolę herbatę. W ostatnim czasie przekonuję się do jakichś herbat zielonych i takich tam innych, bo one też są zalecane w mojej sytuacji.
1: A będziesz kupować yerby u pana Wojtka?
0: Chyba nie.
1: No dziś nie kupisz, bo niedziela to zamknięte.
0: No tak.
1: Nawet online.
0: No tak, natomiast bardzo też lubię taką herbatę z dodatkiem imbiru, cynamonu, goździki, cytrusy, takie wiecie, rzeczy, smaki zimowe i coś takiego, to jest rzeczywiście dla mnie fajne. Ale więc jeżeli już mam coś wybrać, to herbata, ale jakby mi powiedzieli od jutra ani kawy, ani herbaty nie będzie na świecie, to powiem dobrze, no i co za problem.
1: No ja powiem szczerze, dla mnie akurat kawa to jest coś, od czego ja zaczynam swój dzień, o którejkolwiek godzinie by on się nie rozpoczynał. Zaczynam swój dzień, przeważnie też gdzieś tam kończę bardzo często, w okolicach tego końca dnia też sobie jeszcze wypiję kawę i w międzyczasie. Dla mnie kawa może być po prostu zwyczajnie gorzka, bez cukru, bez mleka. Zwykła, czarna kawa. To jest to, co ja bardzo lubię, czego piję całkiem sporo, może powinienem mniej, no ale cóż, to jest chyba jedyna rzecz, która jest moim takim naprawdę jakimś, powiedzmy, uzależnieniem wręcz, bo muszę powiedzieć, że jak ja sobie kawy nie wypiję, to ja się gorzej czuję, tak po prostu.
0: To chyba nie mam takiej rzeczy, od której byłabym tak uzależniona i to dobrze, będę trwać w tym stanie. Kolejne pytanie?
1: Kolejne pytanie, proszę bardzo, to teraz dla mnie. Jakie są wasze ulubione dania? Ja czytam, ty odpowiadasz.
0: Dziś odpowiedź. Lubię makaron, lubię makarony wszelkie z czymkolwiek, ale chyba tak najbardziej to makaron w towarzystwie łososia, ale zwyczajne spaghetti też jak najbardziej jest spoko.
1: Rzecz, której mogę zjeść naprawdę duże ilości i niespecjalnie liczę, ile tego jest, to są krokiety z kapustą i grzybami.
0: Niedobre.
1: Dobre, nie znasz się. Dobre. To jest bardzo, bardzo dobre. Ja to bardzo, ale to bardzo lubię. A, i frytki takiej domowej roboty też są pyszne.
0: Na pewno jest też wiele innych rzeczy, które lubię jeść. Lubię bardzo słodkie, tak naprawdę. Też niestety teraz nie wszystko mi wolno, więc pozwólcie, że nie będę o tych rzeczach mówiła, bo jeszcze sobie narobię smaka i potem będę cierpieć, że nie mogę nic z tego spożyć. E, ale, A są jakieś takie rzeczy, których nie lubisz tak bardzo?
1: Na przykład brokuły.
0: O Jezu, tak, brokuły i kalafior.
1: Kalafior też nie. Zupa jarzynowa to jest coś, czego też nie lubię. Nie lubię wątróbki, a kiedyś lubiłem w dzieciństwie ponoć. Takie krążą słuchy, tak mi rodzice opowiadają. Ja coś rzeczywiście pamiętam, że kiedyś lubiłem, teraz zdecydowanie mam inne podejście.
0: Pytanie kolejne, chyba ja je odczytuję i bardzo się cieszę z tego, bo to jest pytanie też o bardzo ważny życiowy dylemat. Jedzonko czy spanko?
1: No najpierw jedzonko, potem spanko, bo spanko na głodnego to nie jest dobre spanko.
0: To prawda, jak jest się głodnym, to ciężko zasnąć i tak to jedzonko musi najpierw być, ale jak mam wybrać, to spanko jest tak wspaniałą rzeczą, że No, że chyba jednak ja bym wybrała, szczególnie, że w okresie moich studiów w szczególności byłam wiecznie niedospaną osobą, więc teraz
1: się wysypiasz.
0: Po prostu, tak, i teraz tak bardzo to spanko doceniam.
1: Okej, no to będzie kolejne pytanie. Ulubione seriale emitowane kiedyś i dziś?
0: To nie jest prosta sprawa, bo oczywiście seriali jest mnóstwo. Jestem wychowana na wojnie domowej, skoro już jesteśmy przy tym, co kiedyś. Absolutnie tak. Na 40-latku też, ale wojna domowa to jest coś, co mi bardziej w głowie siedzi. Kiedyś uwielbiałam M jak miłość, w tym czasie, kiedy ono było tak bardzo na topie. Tamte lata, 2005 rok, coś takiego, no to wtedy w szczególności, a potem jakoś tak odpadłam. Chyba nie od razu po tym, jak Hanka w te kartony wpadła, ale jakoś to już mniej więcej był ten czas, kiedy już je nie miałam tego, kiedy oglądać i w ogóle jakoś już nam się nie układały drogi z tym serialem. Jak tak wspominam, co do komercyjnych stacji, mówiłam o TVN-ie. Na pewno byłoby sporo seriali, które mi się podobały, które mogłabym wspomnieć, ale takim serialem, który naprawdę był spoko, był Przepis na życie. Uważam, że to bardzo fajny komediowy serial i jeżeli już TVN miałby do czegoś wracać, bo teraz takie są modne, oni chętnie kontynuują jakieś produkcje sprzed lat, to czemu właśnie nie ona? Choć z drugiej strony może lepiej zostawić to zamknięte tak jak było, bo taka kontynuacja może coś jeszcze popsuć. A z emitowanych teraz, wydaje mi się, że na ten moment nie mam takiego serialu z tych jakichś nowych, na przykład w TVN-ie, który jakoś by mi się bardzo podobał. W poprzednim jeszcze sezonie na Polsacie był serial Zawsze Warto i on był całkiem okej. Okay. No ale my już o tym mówiliśmy tutaj wielokrotnie. Klan. No,
1: Klan.
0: Myślę,
1: tak.
0: że nie ma dyskusji. Ja ten Klan to kiedyś tak oglądałam tak bardziej od przypadku do przypadku. Był czas, że oglądałam, potem nie miałam czasu, potem znowu tak, ale nie jakoś tak regularnie, jak na przykład M jak Miłość, a kilka lat temu właśnie za sprawą Michała się dowiedziałam, że istnieje taka społeczność jak Beka z Klanu. Zaczęłam się wgryzać w to wszystko i oglądać Klan na bieżąco i bardzo mi odpowiada to poczucie humoru Bekowiczów, śmiania się z tego, co się dzieje w tym serialu, no bo wiecie, on już nie jest wysokich lotów, on jest tak robiony trochę po taniości. No i dzięki temu można się pośmiać z niego, bo z realistycznym oddaniem rzeczywistości to już ma niewiele wspólnego. No, można by powiedzieć, że który serial ma zawsze coś jest przerysowane, ale tutaj to już czasami naprawdę to są takie głupotki, które po prostu można obśmiać i ja chętnie je obśmiewam. No i jak już też wielokrotnie mówiliśmy, wracam do tych pierwszych odcinków, które emituje TVP seriale. Znajdziecie je też na YouTubie, bo fani wrzucają trochę tam nielegalnie, ale są, także trzeba oglądać, póki TVP ich nie
1: kasuje. Usuwa.
0: Ale teraz wiem, że wszyscy tak te Netflix, HBO, jakieś tam inne takie serwisy, to ja nigdy nie mam konta na Netflixie, nic z tego nie znam, nie oglądałam, totalnie jest mi to obce, wiem, nie pasuje do dzisiejszego świata.
1: Nie chillujesz na kanapie przy Netflixie?
0: No nie.
1: Ja też nie jakoś.
0: Ja przeklanie.
1: Przeklanie, tak. Bo to jest rzeczywiście takie 20 minut na odsapnięcie, obejrzenie sobie tego jednego odcinka, który ma swoją premierę w telewizji, to naprawdę takie 20 minut, gdzieś tam można sobie kawkę wypić, jak ktoś lubi, bo nie wszyscy lubią. Dziwne. Ale okej. Okay. I po prostu jest to przyjemne. To jest tak naprawdę obecnie w zasadzie jeden jedyny serial, serial, który oglądam. Coś tam jeszcze, powiedzmy, no, czasem rzucę okiem na Ukrytą Prawdę, czasem rzucę okiem po prostu na jakieś odcinki seriali, które mamy zamiar omawiać, żeby chociaż w ogóle mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co się dzieje.
0: To się zawsze staramy.
1: Bo to trzeba.
0: Natomiast, robić, albo zazwyczaj.
1: Natomiast jeżeli chodzi o stare seriale, no to tak. Alf. Alf bardzo, bardzo lubię ten serial. Przyjaciele, ale z polskim dubbingiem. Star Trek Voyager, ale z polskim dubbingiem. No po prostu te dwie produkcje zrealizowane przez Canal Plus to naprawdę to są rzeczy, które mam bardzo z nimi fajne wspomnienia. Jeżeli chodzi o dzieciństwo, bardzo mi się to wtedy podobało i żałuję, że przyjaciół z polskim dubbingiem nigdzie nie można znaleźć, bo Star Treka kiedyś gdzieś tam w otchłaniach internetu mi się udało zlokalizować. Kolejne seriale, jakie pamiętam, i to muszę powiedzieć, że miałem takie coś w dzieciństwie, że dla mnie fajne było, jak w serialu był albo gadający komputer, albo jak było radio. No więc Radio Romans to na pewno z takich rzeczy radiowych, z seriali te, no szczególnie młodzieżowo-dziecięce, tak, czyli słynny serial Wow, 13-odcinkowy bodajże, to super było. Taka polsko-niemiecka produkcja. Tajna misja, też tam był mówiący komputer, któremu głos podkładał Tomasz Stockinger, co ciekawe.
0: Proszę.
1: No. Takie historie pamiętam. I czy coś jeszcze? No Klan oczywiście, tak. No i W labiryncie.
0: W labiryncie. W labiryncie. To przyznam, że dzięki Michałowi miałam okazję obejrzeć W labiryncie, no bo jestem za młoda, żeby to pamiętać z czasów, kiedy to leciało. Powtórki gdzieś tam są czasami, ale no nie miałam się okazji na nie natknąć i rzeczywiście W labiryncie to jest... był dobry serial. A czy wymieniłeś z tych współczesnych Lombard Życie pod zastaw?
1: A właśnie, no tak. Właśnie, jakoś ostatnio zaniedbałem, ale rzeczywiście, Lombard Życie pod zastaw jest fajny. Taki też serial, który jak zaczniesz oglądać od środka, to się i tak zorientujesz, o co chodzi. Jak zaczniesz oglądać od początku, to lepiej, ale można tak naprawdę przystąpić do oglądania tego serialu w każdym momencie.
0: Kolejne pytanie. Ja mam je chyba zadać. Tak. Znowu będzie o jedzonku. Jakie są wasze ulubione owoce i warzywa?
1: Z warzyw to powiem szczerze, nie wiem, co tak do końca z warzyw. Z owoców na pewno brzoskwinie, arbuzy, winogrona.
0: No nie, arbuzy nie są fajne.
1: Dobre są.
0: Nie.
1: No, więc to tego typu owoce, maliny jakieś, powiedzmy, pomarańcze i koniec tej wyliczanki, teraz czas na ciebie.
0: Z owoców chyba lubię większość, jako pierwsze mi przychodzą do głowy gruszki, to Michał nie wymienił, także chyba nie lubi jednak, a u mnie...
1: Za słodkie, dla mnie są za słodkie po prostu.
0: Ale mandarynki, pomarańcze jak najbardziej tak, jabłka i maliny też, brzoskwinie, nektarynki też są jak najbardziej okej, śliwki też są spoko. Coś chciałeś dodać?
1: Tak, chciałem dodać, że jeszcze lubię borówki.
0: Wspaniała wiadomość. Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to też mi trudno wskazać tak, które najbardziej, no bo są takie, które są okej, na przykład powiedzmy rzodkiewki, no ale lubię je, ale bym nie nazwała ich jakimiś takimi swoimi ulubionymi. To bym może wymieniła warzywa pewne w pewnej postaci przetworzone już, a mianowicie suszone pomidory. Aha. Mam nadzieję, że taka odpowiedź się liczy.
1: No to z pewnością się liczy. I teraz ostatnie pytanie.
0: Ono wpisuje się w to pytanie, które było przed chwilą. Ta maszyna losująca jest taka mądra.
1: No, sztuczna inteligencja po prostu, sobie mówię. AI, czy miejsce ananasa jest na pizzy?
0: No to jest też właśnie taka kwestia dyskutowana przez wiele osób, która prowadzi do długotrwałych dysput, do tego, że ludzie się kłócą, są poróżnieni. Politykom też się zadaje takie pytania, na live'ach i oni czasami unikają odpowiedzi, żeby tylko sobie nie nabruździć u jakiejś tam jednej grupy swoich fanów. Więc u mnie to było tak, że kiedy jako dziewczynka jakaś tam 9-letnia spróbowałam pizzy hawajskiej, to stwierdziłam bardzo spoko i potem jadłam tylko taką. Potem stwierdziłam, że chciałabym spróbować nowych smaków, więc nie zamawiałam już hawajskiej, bo szukałam właśnie sobie czegoś innego. No i teraz też mam chyba smaki, które wolę, natomiast od czasu do czasu, jak jest jakaś impreza, to Michał potwierdzi, jakiś Sylwester czy coś, to też pojadę wtedy na grubo i wtedy jest pizza z ananasem. Więc tak, miejsce ananasa jest na pizzy, boję się, że zaraz ta połowa ludzi, ludzkości, która uważa, że jednak nie jest, wyłączy ten program, ale no w sumie już niewiele go zostało.
1: To już kończymy, to może, ale zostańcie z nami, bo jeszcze za kilka do kilkunastu minut będzie tu coś nowego na naszej antenie. Co prawda miało być godzinę temu, sorry Łukasz, tak to się przeciągnęło, no ale mamy nadzieję, że nam wybaczysz, bo odcinek 103/4 nie zdarza się wiele razy, tylko raz. Natomiast co do mnie, ja absolutnie nie mam nic przeciwko ananasowi na pizzy, natomiast żeby to było jakiś mój wyznacznik tego kunsztu kulinarnego i tego, czym ja się lubię zajadać, no to absolutnie nie. Z rzeczy takich, jeżeli chodzi o pizzę, to lubię te ostrzejsze smaki, gdzieś tam powiedzmy z papryczką chili, czy podobnymi kwestiami, też może nie jakoś bardzo, no bo chodzi o to, żeby zjeść, a nie żeby się męczyć, natomiast albo jeżeli na przykład, a to kiedyś musiałbym spróbować, na przykład pizzę z ananasem i z chili, albo z jalapeno.
0: No ciekawe, że ciekawe, tak. Musisz taki,
1: słodko-ostry.
0: Tak sobie dobrać na życzenie. Tak. Ale to widzisz, z nas to chyba jednak wcale nie lewactwo, tylko centryści, symetryści, dlatego że właśnie ludzie się dzielą na tych, którzy absolutnie nie, to w ogóle trzeba zdelegalizować pizzę hawajską i którzy uważają, że to jest największy kunszt sztuki kulinarnej, a my uważamy, że spoko, ale też no, że są powiedzmy jakieś tam lepsze rzeczy, także no wiesz, no, nie wpisujemy się w ten podział, nie damy się podzielić.
1: No bo nie w każdej kwestii się da, też zresztą i w programie RTV, my również, jeżeli na przykład TVP wyprodukuje coś fajnego, coś ciekawego, no to też pochwalimy TVP, pochwalimy prezesa Jacka za
0: zawsze.
1: To.
0: Tak. Moja miłość do prezesa Jacka jest, myślę, że tu znana.
1: Ale wiesz, że on od niedawna ma żonę.
0: Wiem, no ale już raz przecież miał ten rozwód kościelny, tak, to jaki to tam okay, problem. A po co on emituje tę koronkę teraz? Nie dość, że codziennie w TVP3, to jeszcze w weekendy w TVP1, żeby tam mieć, wiesz, no, utorowaną drogę, gdyby coś, tam znowu był w przyszłości jakiś problem, także myślę, iż sprawa jest otwarta jeszcze.
1: Okej, okay, więc to prawda, jeżeli prezes Jacek nas słucha, no to może zainteresuje się twoją ofertą. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o kwestie takie, o których tu wspomniałem, no to jeżeli TVP wyprodukuje coś fajnego, to wspomnimy o tym i pochwalimy. Jeżeli TVN coś fajnego zrobi, też. Jeżeli Polsat również. Nawet jeżeli Telewizja Republika coś by fajnego zrobiła, to powiemy, że tak, że fajnie.
0: No pewnie.
1: Bo czemu
0: no w sumie
1: nie?
0: To nie oglądamy, więc tak trudno nam zweryfikować, ale jak tylko do nas dotrze, że jest jakiś super program.
1: W Telewizji Republika na przykład. Albo w Polsce.
0: Albo w Polsce.
1: No, tam pani Jakubowska dalej pracuje na przykład. A książkę to tak a propos, to czytaliśmy oboje książkę pani Aleksandry.
0: No ale to były inne czasy, trochę tak. Jej poglądów też. A ty wiesz, że nasz ulubiony artysta Ryszard Makowski wydał płytę pod tytułem chyba Marsz Niepodległa?
1: No co ty, to trzeba kupić. No,
0: widzisz,
1: trzeba
0: wspierać dopiero polskich, na antenie przekazałam.
1: Trzeba wspierać polskich artystów, wspierać pana Rycha i może coś wrzucimy nawet z tej płyty do naszej muzycznej oferty, jeżeli się nada, bo pan Makowski na naszej antenie jest.
0: Czemu nie? Albo coś zagramy w RTV, jeżeli tak będzie pasowało do jakiegoś tematu, hejtko, który będziemy hejtko poruszać.
1: Tak. Jest godzina 22. Przesiedzieliśmy tu z wami dokładnie 2 godziny. No taki timing po prostu, a nie planowaliśmy. Po prostu zebraliśmy te wszystkie pytania, które chcieliśmy zadać sobie i które wy nam zadaliście. Dziękujemy bardzo za te wszystkie pytania.
0: Dziękujemy i mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi was usatysfakcjonowały.
1: No, nie macie tak naprawdę innego wyboru, bo kolejne Q&A to będzie tam kiedyś. I na to Q&A to trzeba będzie sobie rzeczywiście poczekać. Natomiast jeżeli chodzi o RTV, no to co, za 2 tygodnie się usłyszymy w sobotę po godzinie 16. Myślę, że do tego czasu...
0: Ale tylko nie wiesz, może za 3,
1: a może za 3.
0: Nie będzie działo w mediach.
1: Ta.
0: To co pewne, to że się nie usłyszymy za tydzień,
1: nie usłyszymy się za tydzień.
0: Możliwości,
1: natomiast
0: a
1: za 2
0: co do grudnia, to wypatrujcie. 3.
1: Tak, a może i będzie więcej wtedy tych audycji, no bo jeżeli będziemy mówili dużo, jeżeli będziemy mieli dużo do powiedzenia, no to rozłożymy to na kilka programów, żeby was też nie męczyć. Tak swoją drogą, nie wiem, czy ty masz tak, ale ja na przykład no, odczuwam jednak mimo wszystko pewne zmęczenie po tych 2 albo 3 godzinach siedzenia przy mikrofonie i za konsoletą w trakcie robienia naszego programu. Ja lubię to robić, ale to jest jednak takie trochę męczące, tak gadać do tego sitka.
0: No jak jest taki dłuższy program, to rzeczywiście jest to takie trochę, że no trzeba rzeczywiście odsapnąć po tym, bo jednak trochę się gada, trochę się myśli, żeby głupot nie wypowiadać na antenie, więc rzeczywiście jest to przyjemne, ale męczące bywa owszem, ale to przyjemne zmęczenie.
1: Dokładnie. No więc teraz zostawiamy was z piosenką końcową dzisiejszej audycji, też będzie o radiu. To była piosenka, którą też zagraliśmy w pierwszym wydaniu programu RTV, popraw mnie, jeżeli się mylę.
0: Tak, to było pierwsze wydanie i zagraliśmy ją na początek 2 godziny, bo wtedy mieliśmy jeszcze trochę inną formułę. Graliśmy newsy amerykańskie o pełnych godzinach. Teraz już nie mamy takiej możliwości i wtedy mieliśmy to taki pomysł, że każdą godzinę rozpoczynaliśmy właśnie piosenką o radiu bądź o telewizji. No w pierwszym wydaniu były 2 piosenki o radiu, no jakoś tak nam się to po prostu ułożyło. Dopiero potem postanowiliśmy w miarę możliwości przeplatać telewizję z radiem, więc teraz właśnie wrócimy do tego utworu, który zabrzmiał 9 września 2017 roku po godzinie 17.
1: O. Powiem szczerze, niewiele jest piosenek zagranicznych, zwłaszcza, w których tekst się jakoś wsłuchuje. Jak usłyszałem tę piosenkę, no już z dobre 7 lat temu po raz pierwszy na antenie Radia Caroline, to tak, to przykuła moją uwagę. Powiem tyle. To będzie Harry Chapin, artysta do wielu, wielu przebojów, myślę, że doskonale znanych, a my posłuchamy sobie takiej nieco mniej znanej piosenki, która jednak na antenie Radia DHT, na antenie głównego kanału się pojawia. WOLD. To jest piosenka o prezenterze radiowym, który to swojej tam byłej, dawnej towarzyszce życia opowiada o tym, co u niego, jak mu tam jest, wspomina jakieś różne historie z ich życia i tak sobie po prostu rozmawia. I to jest piosenka, którą pan Chapin pisał, no, inspirowany pewną jakąś taką rozmową właśnie, którą zaobserwował w jednej ze stacji radiowych, w której gościł i właśnie jeden z prezenterów w trakcie jakiejś piosenki miał taką rozmowę i pan Harry postanowił sobie, że napisze o tym utwór. Tyle na dziś. Zostawiamy was z muzyką i z audycją. Łamiemy tabu. Łamiemy tabu. Będzie ta audycja za kilkanaście minut na naszej antenie. Teraz kilka piosenek się pojawi, zatem posłuchajcie ich i zostańcie z nami, a już za kilkanaście minut stery przejmie Łukasz Kapuściński ze swoją debiutancką audycją. Problemy dosyć trudne będą się w tej audycji pojawiały, bo to będą różnego rodzaju uzależnienia. Dziś będzie o alkoholizmie. Także zapraszamy i posłuchajcie. A z naszej strony to tyle. Dziękujemy za uwagę. Czy coś chcesz jeszcze dodać?
0: Chyba nie, tylko się zastanawiałam, kogo mam przedstawić, czy siebie, czy ciebie, bo już teraz nie wiem, jaką formułę przyjmujemy z okazji tego specjalnego wydania.
1: Że będziemy się jednak nadal trzymać konwencji, skoro już
0: wiadomo,
1: co jest to.
0: Niekonwencjonalne
1: wydanie. Dobra, to proszę bardzo, przedstawiaj siebie.
0: Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się, dobrej nocy.
3: Specjalne Q&A z okazji 100. wydania programu RTV.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Na naszym radiowym zegarze minęła już godzina 19. Dziś mamy w kalendarzu piątek, to 31 dzień stycznia 2014 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś w trójkę się słyszymy i w trójkę będziemy mówić o bardzo ciekawej mobilnej aplikacji, jaką jest Foursquare. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, Natalię Kaczor i Pawła Masarczyka. Witam was, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór wszystkim.
7: Dobry wieczór.
6: Witamy.
1: Na dobry początek, zanim będziemy wdawać się w szczegóły, bo być może nie wszyscy wiedzą, powiedzcie naszym słuchaczom, co to właściwie ten Foursquare jest. Bo tak się ostatnimi czasy dosyć dużo o nim mówi, że tu jest Foursquare, że można tej aplikacji używać, że ona jest taka fajna. A do czego to właściwie służy i po co to i jaki jest sens w ogóle korzystania z czegoś takiego? To może na dobry początek, Paweł, ciebie poproszę.
6: No więc Foursquare jest to taka aplikacja mobilna, która taka gra w zasadzie społecznościowa, która służy do meldowania się w różnych miejscach. Taką funkcję już możemy znaleźć na przykład w Facebooku, że meldujemy się w miejscu i nasi znajomi widzą, że jak coś napisaliśmy, no to jesteśmy w pobliżu jakiegoś miejsca, na przykład w pobliżu jakiejś restauracji, w pobliżu hotelu, uczelni, nawet naszego miejsca pracy, tych miejsc jest mnóstwo. Tylko że w Foursquare bardziej chodzi o taką zabawę i rywalizację ze znajomymi, o to, kto na przykład nazbiera najwięcej punktów, najwięcej odznaczeń, kto zdobędzie status majora, czyli jakby właściciela danego miejsca, takiego króla swego rodzaju, o czym będziemy się rozwodzić w dalszej części naszej oczywiście audycji.
1: No dobrze, aplikacja jest, jak rozumiem, na urządzenia mobilne. Natalia, a może ty powiesz naszym słuchaczom, na jakie właściwie urządzenia, z czego możemy korzystać, jeżeli chcemy używać Foursquare'a? Dla jakich systemów jest ta aplikacja? Użytkownicy Symbiana jeszcze będą w stanie z tego skorzystać, czy już nie na przykład?
7: Z tego, co ja wiem, na pewno na Androida i na iPhone'a. I chyba tylko na te dwie właśnie. Wydaje mi się, że Symbian to już jednak nie to.
6: Jest klient, ale nie jest dostępny z tego, co mi wiadomo.
7: A, być może. Tutaj moje kompetencje nie sięgają. Nie sprawdzałam tego. Ale na Androida i na iPhone'a na pewno tak. Można spokojnie, jest dostępna ta aplikacja, więc...
1: Czyli myślę, na te nowoczesne systemy, czyli na te nowoczesne systemy, które tak, z których korzystają obecnie niewidomi, z których mogą korzystać. Pawle, bo wiem, że ty ostatnio śledziłeś dostępność BlackBerry, że tam się zaczyna coś dziać, to jeszcze tak zapytam, czy coś wiesz a propos Foursquare'a na przykład na BlackBerry, bo może to kiedyś będzie jakaś przyszłość dla nas, czy nie ma?
6: Istnieje aplikacja i ponoć nawet jest dostępna.
1: Aha, no to świetnie.
6: Nie, przepraszam, nie. Foursquare nie jest. Pomyliłem z Twitterem. Foursquare nie jest dostępny.
1: A, Foursquare nie jest dostępny, ale Foursquare nie jest dostępny, ale istnieje aplikacja na BlackBerry, tak?
6: Tak. Okay. Na BlackBerry, na Windows Phone zdaje się też, tak.
1: Okej, okay, no to już wszystko wiemy. To nie, Natalia, do ciebie będę miał pytanie następujące. Jak to jest z językiem? Bo dominującym językiem obecnie jest angielski. Czy Foursquare doczekał się jakiejś polskiej wersji językowej? Czy jeżeli chcemy z niego korzystać, to jednak musimy władać jakoś przynajmniej tym obcym językiem?
7: Dominujący jest, masz rację, w 100% tutaj niestety tylko angielski, przynajmniej z tego, co ja się orientuję i nie jest to może jakieś, powiedzmy, zaawansowane słownictwo, bo menu dosyć jest, to wszystko jest dosyć klarownie zrobione i myślę, że niezbyt zaawansowana znajomość języka jednak spokojnie wystarczy, żeby obsłużyć, żeby się zameldować w jakimś miejscu albo no w ogóle skorzystać jakkolwiek z tej aplikacji. Myślę, że spokojnie nie trzeba być jakimś filologiem, znawcą języka, żeby sobie z nią poradzić.
1: Trzeba po prostu znać jakieś podstawowe słowa charakterystyczne dla tej aplikacji. To może od razu powiedz naszym słuchaczom, co to jest to słynne check-in, bo z tym się najczęściej spotkają. O co chodzi? Co to znaczy check-in?
7: Dokładnie. Check-in to jest właśnie przycisk służący do zameldowania się w jakimś konkretnym miejscu. Myślę, że w praktyce później to pokażemy na obu platformach, żeby większą jasność nasi słuchacze mieli. pojawia nam się lista z możliwością wybrania jakiegoś miejsca, które nam się, powiedzmy, podoba i w którym chcemy właśnie się pokazać i właśnie po wybraniu tego miejsca pojawia się przycisk check-in.
1: A tak zapytam, to może teraz ciebie Pawle, jest jakaś możliwość, tak mi teraz to przyszło do głowy, że byłoby fajne, żeby się na przykład nasz Foursquare meldował automatycznie co jakiś określony interwał czasowy, czy tak dobrze to nie ma i musimy za każdym razem, jeżeli chcemy gdzieś tam się zameldować, to wyciągnąć ten telefon z kieszeni i tam stuknąć w to check-in, żeby się zameldował?
6: Nie da się tego zrobić oficjalną aplikacją do Foursquare'a, natomiast są aplikacje tak zwane trzecie, wykorzystujące API, które Foursquare także oferuje do programowania różnych narzędzi wspomagających. No i na przykład mamy aplikację Uber Check-in oraz Checkmate. One są aplikacjami płatnymi, co prawda, ale jeżeli ktoś naprawdę wkręci się w Foursquare'a i stwierdzi, że częściej chce korzystać z tego serwisu i jest za leniwy, żeby wyciągać telefon, może się wyposażyć w taką aplikację, która będzie w określonych miejscach, gdzie często przebywamy, często się pojawiamy, meldować nas automatycznie.
1: Wiesz, to nawet nie jest kwestia lenistwa, tylko po prostu jeżeli gdzieś idziesz, szczególnie w przypadku osoby niewidomej, trzymasz laskę na przykład w jednym ręku, no to musisz tego smartfona obsłużyć jedną ręką tak naprawdę. No i to nie zawsze jest łatwe. Także myślę, że takie właśnie automaty, zautomatyzowane narzędzia,
7: ale z drugiej...
1: mogłyby się przydać i dobrze, że są. Tak?
7: Słucham. Tak, ale z drugiej strony myślę sobie, że tak naprawdę wtedy jest to troszeczkę uboższe, bo oprócz tego, że możemy się zameldować w jakimś miejscu, możemy do tego swojego, że tak powiem, meldunku dopisać jakiś komentarz, na przykład wróciłam albo, no powiedzmy cokolwiek, prawda?

0: Zresztą już kilka razy gdzieś tam w mediach się pojawiały takie informacje, że śledząc poczynania użytkownika, chociażby w serwisie Facebook, złodzieje zorientowali się, że wyszedł, no i mogli z poziomu swojego komputera jakby monitorować tego użytkownika, wiedzieć sporo o jego aktywności. No później oczywiście z poziomu komputera go nie okradli, ale wiadomo, że mogli już darować sobie czatowanie pod jego domem. A propos Facebooka właśnie, a propos serwisów społecznościowych, to moje kolejne pytanie, tym razem do Pawła może, jak to jest właśnie z tymi społecznościówkami? Jak jest z integracją z Facebookiem, Twitterem, może jeszcze z jakimiś innymi takimi najpopularniejszymi, no nie wiem, do głowy mi teraz chociażby LinkedIn przychodzi, czy tam jakoś można to, czy bardziej Facebook i Twitter?
1: No tylko Facebook i Twitter w chwili obecnej i kontakty naszego telefonu, jeżeli chodzi o wyszukiwanie znajomych. Możemy zintegrować jak najbardziej Foursquare'a z tymi serwisami. Po pierwsze, możemy pobrać z nich znajomych i sprawdzić, kto z naszych znajomych już ma Foursquare'a i zacząć ich śledzić. Raczej zaprosić ich do znajomych, no to jest też swego rodzaju śledzenie. Nawet w takim sensie fizycznym, no bo jednak widzimy, gdzie oni się, jak oni się przemieszczają, gdzie idą, zakładając, że się zameldują. I możemy również udostępnić nasze osiągnięcia na Foursquare, czyli to, gdzie jesteśmy, to jak zdobywamy sprawności, jak zdobywamy rangę majora w danym miejscu, właśnie na te portale społecznościowe automatycznie w momencie, kiedy to się dzieje po prostu.
0: No właśnie, wspomniałeś tu o jakichś społecznościowych takich funkcjach samych w sobie, jeżeli chodzi o Foursquare'a, to Natalio, ciebie teraz bym poprosił o kilka słów na temat tego właśnie narzędzia, bo Foursquare to nie jest tylko jakby taka nakładka, powiedzmy sobie, na Facebooka czy na Twittera, z której pobierane są różnego rodzaju informacje o naszej lokalizacji, ale to jest też także po prostu taka sieć społecznościowa, taki portal społecznościowy, serwis społecznościowy, który umożliwia nam budowanie naszej własnej społeczności, znajomych i po prostu obserwowanie ich na podstawie geolokalizacji, tak?
2: Tak, jak najbardziej. No bo oprócz tego, że możemy właśnie zsynchronizować czy tam zintegrować Foursquare'a z Facebookiem i Twitterem, to możemy również w ramach samego Foursquare'a stworzyć sobie listę znajomych, właśnie pobierając te ich dane z... Może tak, po instalacji tej aplikacji nam się pojawia zapytanie, czy chcemy zintegrować właśnie z kontaktami z telefonu, czy z Facebookiem, z Twitterem. I później pojawiają nam się znajomi, którzy już używają Foursquare'a, których od razu możemy sobie zaśledzić, zaprosić do tej listy znajomych. No i ta społecznościówka jakby wewnątrz Foursquare'a pozwala nam na, można powiedzieć, takie dokładniejsze śledzenie tych znajomych. Możemy sobie ustalić, czy chcemy widzieć ich meldunki, czy chcemy dostawać powiadomienia o nich. Oni też mają wpływ na nasze zameldowania, mogą zaznaczać, że je lubią, mogą pisać jakieś komentarze pod nimi i tak dalej. Więc to jest takie, myślę, że też sympatyczne, że nie tylko jest Twitter, nie tylko jest Facebook, ale też taka enklawa już czysto foursquare'owa, wewnętrzna. I tych osób jest coraz więcej, więc to też jest takie, myślę, że pozytywne.
0: I rzeczywiście jest też tak, że te podstawowe funkcje, chociażby rodem wzięte przede wszystkim z Facebooka, bo raczej nie z Twittera, ale z Facebooka, są też zaimplementowane w Foursquare, jak chociażby polubienia, czy właśnie jakieś komentarze, bo to, no to jest typowe zresztą i charakterystyczne
2: tak,
0: bardzo dla obecnych serwisów społecznościowych. Natomiast...
2: Fajne jest też...
0: Tak?
2: Mhm.
0: Słucham.
2: Fajne jest też to, że można komentować miejsca, same miejsca, prawda, w których się meldujemy. Nie tylko jakby meldunki czyjeś, swoje, tymi jakby wskazówkami, tymi podpisami, opisami, ale też można opisywać właśnie miejsca, w których się znajdujemy i później ludzie kolejni, którzy przychodzą, mogą sobie też to zobaczyć, czyli na przykład wyszukiwać jakieś ciekawe miejsca poprzez popularność, w kategoriach popularności, czy też jakieś, nie wiem, oceny innych po prostu.
1: Tak, tak. To jest to, co ja wykorzystałem podczas naszych wakacji rodzinnych w Rzymie, że nie byliśmy pewni, do jakiej restauracji się udać, bo w takim właśnie mieście tych restauracji jest mnóstwo na każdym rogu i w sumie nie wiadomo, co jest dobre, gdzie warto się zakotwiczyć, gdzie nie warto w ogóle zaglądać. I właśnie przez Foursquare'a i ten system porad podglądać

0: Pytaliśmy, co inni turyści, którzy już tu byli, mówili na temat tych restauracji i dzięki temu mogliśmy dokonać też jakiegoś sensownego wyboru wtedy.
1: Bardzo przydatne. Jest też przeglądanie według kategorii, prawda? Można sobie wyszukać właśnie interesujące miejsca, miejsca, w których ostatnio ktoś tam był, miejsca najczęściej komentowane, lubiane, ale też jest taka fajna funkcja i to zwykle wydaje mi się, że jeśli chodzi o restauracje, nie? Nie wiem, w jaki sposób to jest zrobione, ale po zaczekinowaniu się w jakimś konkretnym miejscu czasami można dostać zniżkę w jakiejś restauracji. To jest pewnie jakoś tam też zintegrowane, prawda? Jakiś
2: tak zwany program lojalnościowy prawdopodobnie jest.
1: Dokładnie,
2: tam
1: możliwe.
2: Zaimplementowane.
0: To rzeczywiście polecamy sprawdzoną miejscówką, gdzie na pewno oferowane są zniżki. Za meldunki na Foursquare, że jest Bubble Tea w Warszawie.
2: A jak jest sprawdzane? Tak, Właśnie od razu zapytam. Jak jest sprawdzane to, że ktoś się zameldował? Powiedzmy, wchodzimy do takiej restauracji, okej, meldujemy się i skąd oni o tym wiedzą? Powiedzmy tam już, pokazujemy po prostu telefon, że tu jest Foursquare, tu...
0: Ekran z napisem, że you have unlocked a special, to jest napisane, czyli po prostu odblokowałeś jakąś zniżkę, coś specjalnego dla ciebie. To jest po polsku napisane, bo to już prawdopodobnie te treści są redagowane przez właścicieli danego lokalu. Jest informacja o tym, że to jest zniżka, poddaje się sprzedawcy, kelnerowi, komukolwiek telefon z pokazanym komunikatem na ekranie i jest tam naliczona zniżka.
2: No to bardzo dobra, rzecz.
1: To czują, więc...
2: No, to świetnie.
1: Tak, to
2: natomiast takie mam pytanie, porównywaliście może ten system rekomendacji i system ocen, chodzi mi o kwestie ilościowe, bo coś takiego też ma Google Maps na przykład i też się dosyć fajnie z tego korzysta, można sobie właśnie też tam wyszukiwać różnego rodzaju miejsca, jeżeli coś konkretnego chcemy, to wpisujemy po prostu to, czego szukamy w danym miejscu i na podstawie GPS-u pokazuje nam najbliższe jakieś tam pozycje i też możemy się zapoznać z komentarzami. Jakbyście zderzyli te dwie rzeczy? Czy któreś z was w ogóle testowało to? Próbowało porównywać te rekomendacje Google Maps i ten właśnie taki system wyszukiwania, a Foursquare? Czego bardziej się na przykład w naszych polskich realiach opłaca używać?
0: Ja tego osobiście nie porównywałem, natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Google ma tego jeszcze mimo wszystko więcej, bo to jest jednak bardziej globalne rozwiązanie, które jest na przykład wbudowane w Androidy, więc ludzie są bardziej świadomi istnienia Google Maps niż takiego na przykład Foursquare'a.
1: Czyli jakby chyba więcej punktów, prawda, będzie? Już samych punktów
0: To też, ale nawet sama kwestia tych porad, więcej punktów, czyli też więcej komentarzy, po prostu większa społeczność jeszcze mimo wszystko.
2: No to rzeczywiście, tak, czyli jednak Google, jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu i po prostu czegoś szukamy, to jednak...
0: Można zawsze połączyć,
2: połączyć, tak.
0: Im więcej źródeł, tym więcej informacji tak naprawdę.
2: Oczywiście, że tak.
0: Zresztą,
2: a powiedzcie mi, jak właściwie to jest, o ile wiecie, w Foursquare'ze są jakieś konkretne miejsca. Czy te miejsca są zaciągane z jakiejś mapy, czy to wszystko, co się pojawia w Foursquare'ze, to jest dzieło użytkowników, to znaczy jakieś punkty, jakieś na przykład, nie wiem, sklepy, jakieś miejsca takie publiczne i inne tego typu rzeczy. Czy to wszystko to wprowadzają użytkownicy? Czy na przykład jakieś miasto już jest tak wstępnie konfigurowane i oznaczane przez pracowników Foursquare'a? A później użytkownicy dodają różne miejsca, bo też można, tak?
1: Można jak najbardziej dodawać swoje miejsca. Natomiast ja myślę, że głównie to się opiera właśnie o użytkowników, którzy je tworzą i dodają. Ale czy od samych podstaw, to szczerze powiedziawszy nie wiem.
0: Tam prawdopodobnie mógł być jakiś wpływ, bo od czegoś musieli zacząć.
1: Prawda?
0: Natomiast w większości jednak to jest wszystko zasilane przez użytkowników i społeczność Foursquare'a, która dodaje tam najróżniejsze miejsca. Znam nawet ludzi, że tak powiem poboczny żarcik, którzy dodają wszystkie pomieszczenia w swoim domu i meldują się na zmianę w sypialni i w łazience.
2: No ale to chyba nie do końca tak działa, bo GPS chyba nie jest aż tak bardzo dokładny, szczególnie w budynku.
0: Nie, znaczy on, to na mapie pewnie jest wszystko w jednym miejscu tam skupione, natomiast sam fakt, że się po prostu meldujesz w tym miejscu, jest napisane, że jestem w łazience w moim domu. Ludzie tak robią. Ja jestem przeciwny temu, natomiast ludzie tak robią.
1: Tak robią. I jeszcze jest jedna rzecz, że tworząc miejsca, jakby tworząc punkty tych miejsc, możemy mieć wybór, czy chcemy, żeby one były widoczne dla wszystkich, czy tylko dla naszych znajomych. To też myślę, że jest przydatne, bo możemy sobie stworzyć wydarzenie, które trwa na przykład tylko parę dni, jest tylko nasze, jakby, prawda, wewnętrzne, powiedzmy moje i moich przyjaciół, i później tego jakby fizycznie nie ma, prawda? Nikt do tego nie trafi z powrotem, no oprócz jakiejś tam małej grupki, prawda, która w tym uczestniczyła.
2: No tak, i zresztą nie każdy też ze względów na jakąś tam swoją prywatność chce się publicznie dzielić chociażby lokalizacją swojego domu, swojego adresu.
1: Tak, można, ale oczywiście... obawiam się, że to jest jednak bardzo częste. Jak tak obserwuję, nawet patrzę sobie na punkty na moim osiedlu, to... tych domów jest bardzo dużo, naprawdę bardzo.
0: Ja chciałbym tu wtrącić parę właśnie groszy na temat prywatności. To nie jest do końca tak, że te domy nie są bezpieczne, bo na domy jest osobna kategoria jakby. I w momencie, kiedy oznacza się miejsce jako dom, to ono na mapie, która się wyświetla na stronie Foursquare'a, jak się wejdzie w link do naszego zameldowania, nie jest pokazane. To miejsce nie jest zaznaczone na mapie, jest tylko pokazany teren dookoła, właśnie dla zabezpieczenia naszej prywatności. Więc tu nie ma się co obawiać, że z taką dokładnością jest przypineskowany, że tak się wyrażę, przypięty na mapie nasz dom.
2: No to niektórych z pewnością... Tak, to niektórych z pewnością uspokoiłeś w tym momencie, Pawle. Dla naszych słuchaczy jeszcze taka informacja, że oczywiście my tu nie będziemy tylko teoretyzować na temat Foursquare'a. Już za chwil kilka będzie demonstracja tego programu. Na dwóch systemach operacyjnych dziś będzie pokazany Android i będzie pokazany iOS, także zapraszam bardzo serdecznie. Niemniej jednak jeszcze troszeczkę porozmawiajmy tak teoretycznie. Zróbmy takie wprowadzenie na temat tej aplikacji. Wspomnieliście już o zniżkach, ale nie tylko zniżki są, prawda, Natalio? Jest jeszcze też taki wydźwięk trochę rywalizacji i podobny, prawda? Coś Paweł już wspominał o tych majorach na przykład takich. O co w tym chodzi?
1: Tak, myślę, że warto wspomnieć, że właśnie oprócz tego, że się meldujemy, zaznaczamy jakieś swoje, nie wiem, ulubione miejsca i tak dalej, komentujemy, lubimy lub też nie lubimy i tak dalej, to właśnie jest ten pierwiastek rywalizacji. Z tego względu, że za te wszystkie nasze check-iny, czyli zameldowania, dostajemy jakieś tam punkty. Różnie to jest. Powiedzmy, jeżeli zameldujemy się w jakimś miejscu pierwszy raz, to dostajemy więcej. Jak już kolejny raz, no to wiadomo, że analogicznie już trochę mniej. Dużo też dostajemy punktów za stworzenie własnego miejsca.
2: Dlaczego ludzie tworzą te łazienki.
1: Wspomniałeś... A tak, możliwe, że dlatego też. Tak, i lubią publikować na Facebooku, że właśnie są w sypialni.
0: Osobiście nie widzę w tym większego sensu, bo po prostu to jest, ta rywalizacja jest tylko między znajomymi. My z tych punktów w zasadzie nic nie mamy, oprócz tego, że się świeci na rankingu u znajomych, więc tego nawet nigdzie nie widać międzynarodowo.
2: No ale wiesz, Pawle, niektórzy się chwalą i szczycą tym, ilu mają znajomych na fejsie albo followersów na Twitterze, więc... Więc... Różne są fetysze, że tak powiem.
0: No, tak, bywa, ale i tak.
1: Fajne jest to, że zbierając te punkty i zbierając te nasze zameldowania, osiągamy też pewne, jak to powiedzieć, sprawności jakby.
2: Jak w harcerstwie.
1: Otwieramy sobie takie wyższe poziomy, prawda? Jak gdyby, powiedzmy, jeżeli dużo podróżujemy, pokonujemy duże odległości, te plakietki odpowiednio nam nadawane, odpowiednio się nazywają. Można ich uzbierać w sumie nie wiem ile.
0: Tylko jest mnóstwo, bo one są nawet lokalne. Za zameldowanie się w konkretnym miejscu o danym czasie można dostać jakąś specjalną plakietkę. Na przykład w Nowym Jorku jest dużo takich miejsc, że jak pojawię się w tym miejscu w Nowym Jorku o jakimś tam określonym czasie, to dostanę od nich specjalną plakietkę właśnie za to. Więc tam za różne rzeczy można dostawać te odznaki. Zameldowanie się często w jakimś konkretnym, w miejscach konkretnego typu. Głównie takie, tego typu są te sprawności. Za to, że jeżeli ileś już tam tych zameldowań mamy.
1: W restauracjach, tak, albo na 5 dworcach kolejowych, prawda, albo na lotniskach i tak dalej. Jakaś kategoria, powiedzmy, otwiera się dla nas.
2: To tak z ciekawości zapytam, dużo wam się tego udało uzbierać już przez ten czas używania Foursquare'a?
0: Teraz może zabrzmie jak taki człowiek uzależniony od gier MMORPG, ale Trainspotter level 4, Jet Setter level 1. To jest wszystko za konkretne kategorie miejsc. No trochę jest dworców, głównie dworce, bo podróżuję ja osobiście na przykład pociągami, samolotami jeszcze troszeczkę mniej. Campus Explorer, ostatnio taką plakietkę zdobyłem, odznakę za to, że meldowałem się w budynkach akademickich, bo właśnie ze względu na studia, czy to uczelnia, czy stołówka studencka, czy mój akademik, i to wszystko należy do jednej kategorii budynków akademickich, okay. I właśnie za meldowanie się tam odblokowałem sobie eksploratora kampusów. Na pierwszym.
1: To ja mam chyba Academic Brain. Też taki ciekawy.
0: Widzisz, to jeszcze wyżej.
1: No, chyba tak. I takiego lotniskowego właśnie, bo ja dużo latam, ale...
0: To chyba jest ten jet setter, ale tak.
1: I ten... To jest taki... nie adventurer, tylko chyba train...
0: Trainspotter.
1: Explorer? Trainspotter. Tak,
0: no
1: tak.
0: To jest fajne, bo te odznaki w pewien sposób charakteryzują to, jakiego typu podróżnikiem jest człowiek i jakiego typu miejsca go interesują najbardziej. Jeżeli którąś tam odznakę ma na wyższym poziomie, a którąś na niższym, albo któryś nie ma wcale, to możemy mniej więcej zdefiniować, jakiego typu miejsca mu się podobają, albo w jakich tego typu miejscach chętnie spędza czas.
1: No taki troszeczkę rysopis się wytwarza, prawda? Mm-hmm. Psychologiczny.
0: Tak, taki profil psychologiczny, taki, to jest taki też trochę, no,
1: taki szkic
0: aspekt
1: jakby.
0: Tego.
1: Dużo, tak. Dużo mówi o nas, to gdzie się meldujemy i myślę, że też co piszemy, bo ja zawsze, jednak zawsze albo prawie zawsze, jeżeli się check-inuję w jakimś miejscu, to lubię po prostu napisać, dlaczego, co tu robię, jakie emocje mi tam towarzyszą. To nie jest jakiś, powiedzmy, ekshibicjonizm, ale lubię po prostu coś tam napisać, żeby to nie było takie tylko oznaczenie, że tak, tu jestem.
0: Tak,
1: prawda?
0: Takie suche. Mhm.
1: No właśnie. Aha, no i mówiliśmy o tych majorach, że osoba, która w jakimś miejscu wyjątkowo dużo i często się melduje, to właśnie otrzymuje, tylko nie wiem, tu może Piciok bardziej, ile razy trzeba się gdzieś tam pojawić i jak często,
0: to nie
1: często,
0: ma znaczenia,
1: intensywnie.
0: To jest rywalizacja między użytkownikami. Jeżeli ja zamelduję się częściej niż osoba, która do tej pory dzierżyła, że tak powiem, tą rangę, to ja ją odbijam. I wtedy zadaniem tej osoby jest się tam pojawić i zameldować więcej razy niż ja, żeby odbić to ode mnie.
2: To co, jest dopiero rywalizacja, słuchajcie.
0: No ja kiedyś
1: się przebić, ja chyba nigdzie nie jestem.
0: Na jednym z obozów ICC kiedyś przez 10 dni obozu, nawet w tym roku, walczyłem z jednym z techników, z panów technicznych, którzy są tam pracownikami. Właśnie walczyłem o tytuł majora w naszym budynku uniwersyteckim, gdzie odbył się cały obóz. Nie, w końcu on wygrał. Na koniec.
1: No właśnie.
2: No i teraz, to już pewnie jest tam zatrudniony na stałe, to teraz to już nie masz w ogóle szans.
0: Nie, oni teraz się tam wynieśli z tego hotelu, że oni są znowu w Brnie z powrotem, więc tam, bo on, ale on, koniec końców on chyba został.
2: Aha, no właśnie. No
0: chyba, to... że ktoś mu już odbił.
2: Też możliwe. Dobrze, słuchajcie, co jeszcze można o Foursquare'ze powiedzieć? Porady tam jeszcze można zamieszczać, tak? Różne takie interesujące, dotyczące danego miejsca. Zgadza się?
0: Tak, to są te komentarze, o których, to co Natalka komentarzami nazwała wcześniej, to są te porady, czyli właśnie różne komentarze dotyczące miejsc. Czyli czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, co mi się nie podobało, gdzieś na przykład znalazłem, że restauracja, że obsługa jest nie w porządku, że gdzieś tam jakieś niedobre dania podali, że coś tam jest za drogie. I Foursquare teraz to rozbudował, nawet ten system. Może się zdarzyć, że po zameldowaniu się w konkretnym miejscu otrzymamy jakieś takie kompletnie przypadkowe pytanie, na przykład czy to miejsce pozwala na płatność kartą kredytową. I odpowiadając na takie pytania, budujemy Foursquare'owi taką właśnie bazę informacji na temat tego miejsca i osoby, które są tam nowe, pierwszy raz przychodzą.
1: Może to po tym nowej aktualizacji, tak?
0: To już od jakiegoś czasu funkcjonuje i mi się to jeszcze nie zdarzyło, natomiast mojemu znajomemu w Niemczech zdarzyło się to na którymś dworcu kolejowym Deutsche Bahn.
1: No
0: i wiem, że coś takiego się dzieje I potem Foursquare takie informacje, jeżeli już pozbiera taką ankietę środowiskową, sobie przeprowadzi z odpowiednią ilością osób, nie wiem jakie tam są kryteria pod to, to pokazuje już informacje, że tutaj można to, tutaj można tamto, tu nie można tego, nie można tamtego, takie informacje pozbierane właśnie z tego typu ankiet.
2: No i rzeczywiście to wtedy może być przydatne dla tych, którzy się pojawiają tam po raz pierwszy albo mają zamiar się pojawić. Bo właśnie, czy za pomocą Foursquare'a można na przykład sobie przejrzeć informacje na temat miejsca, w którym nie jesteśmy w danym momencie? Dajmy na to, chcemy się wybrać do jakiejś restauracji, powiedzmy jutro, albo do jakiegoś miasta mamy się ochotę wybrać i tam do konkretnego miejsca zlokalizowanego od nas na jakąś tam znaczną odległość. Czy jakoś w łatwy sposób możemy coś takiego w Foursquare'ze zrobić, że możemy się zapoznać z opiniami, z jakimiś komentarzami, informacjami na temat tego miejsca?
1: To chyba trzeba zwiększyć ten obszar wyszukiwania, prawda? Wydaje mi się, że tak, da się.
0: Tak, jest,
1: ale też chyba nie jakoś na... Tak, chyba da się przez eksplorację, ale chyba nie na jakąś taką bardzo, bardzo, bardzo znaczną odległość. Nie wiem, jaki tam jest maksymalny ten promień, ale na pewno da się, na pewno da się.
0: Coś tam się da, bo ja dzisiaj szukając mojej uczelni znalazłem jakieś miasto w Szwecji, w Finlandii, gdzieś jeszcze.
2: No to myślę, że promień jest zadowalający.
0: Myślę, że jak najbardziej. Plus oczywiście możemy zaglądać do miejsc, w których są nasi znajomi aktualnie, a znajomych możemy mieć zewsząd tak naprawdę, więc
2: dokładnie.
0: Oni mogą też być jakieś takie źródło inspiracji dla nas.
1: No i można też wyszukiwać, jakby korzystając z tych kryteriów wyszukiwania, prawda? Czyli wybrać sobie jakąś kategorię miejsc. Powiedzmy, chcemy patrzeć na hotele albo restauracje i wtedy też nam się będą pokazywać te, które są najczęściej check-inowane, te, które są najbardziej jakoś tam popularne, czy te, które są wysoko ocenione, prawda? Te, o których się mówi. Czasami pokazuje się taka...
2: A jak o nich się mówi negatywnie, to też będą wysoko ocenione? Czy tam są jakoś komentarze oznaczane jako pozytywne i jako negatywne?
1: Nie, myślę, że po prostu pokazują się te, o których się jakoś tam mówi. Te,
2: a, i trzeba później zobaczyć, czy pozytywnie, czy niekoniecznie.
1: Dyskurs, czy... Tak.
0: Pozytywnych, negatywnych komentarzy nie ma, natomiast jest coś ciekawego, co Facebook... Były plotki, że wprowadzi, były nawet skamy, różnego rodzaju reklamy, hoaxy i innego rodzaju łańcuszki, że wprowadził przycisk nie lubię.
2: Aha.
0: Mogę naprawdę koło czyjegoś meldunku nacisnąć, że lubię, mogę nie zrobić nic, ale mogę nacisnąć, że nie lubię. Moim zdaniem nie wiem po co coś takiego, bo to jest tylko takie społeczne jakiegoś, nie wiem, z którego rodzaju potępienie użytkownika, który nie wiem co mu się może nie podobać, że jest w danym miejscu, przecież ma prawo być gdzie chce, ale komentarz nam się nie podoba.
1: Musisz lepiej wykazać się obojętnością, prawda?
0: Tak. Albo lubię i pokazuję to, albo po prostu zachowuję neutralnie, ale to już nie nam to oceniać.
2: Tak sobie wymyślili.
0: Ale jest taka opcja, nie lubię.
2: Mhm. Czyli w Foursquare'ze mamy taką opcję, tak?
1: Właśnie chyba po to, prawda? Żeby budować tą bazę opinii, wydaje mi się.
0: No ale to możesz kliknąć pod zameldowaniem, więc nie wiem,
1: komuś
0: jakie to
1: też,
0: ma...
1: tak. No właśnie, tak, i komuś tak... i miejscu.
0: Miejscu też można, tak.
1: Miejscu też, tak, właśnie. Miejscu to jeszcze naprawdę rozumiem, ale komuś,
2: no
1: tak, masz rację.
2: Po prostu takie publiczne oznajmienie mu, masz zły gust. No tak.
0: Zapewne.
1: Tak, nie aprobuję tego, co robisz i gdzie jesteś, tak.
2: Dokładnie.
0: Jeszcze takiej ważnej funkcji chciałem powiedzieć, którą są listy. Można organizować miejsca w jakieś listy.
1: O, tak.
0: Na pewno jest opcja, przede wszystkim zapisz na później, bo można sobie dodać miejsce do miejsc, które chcemy sprawdzić w przyszłości. Okay. Jeżeli gdzieś się napotkamy na coś interesującego, ale nie chcemy tam od razu iść, możemy sobie w takiej szufladce naszej schować to miejsce i wrócić do niego później, ale jest też możliwość organizacji miejsc w listy i to jest coś przydatnego, bo na przykład mogę stworzyć listy dobre restauracje włoskie w moim mieście i jeżeli ktoś z moich znajomych, kto się po raz pierwszy do mnie wybiera, od razu chcę mieć jakiś wgląd na to, co ja polecam, co moim zdaniem warto sprawdzić, no to spojrzę sobie w moje listy. To jest coś jak listy na Twitterze, czyli ludzi, których warto moim zdaniem jakoś śledzić, którzy piszą na jakiś konkretny temat, no to już kreatywność dowolna. Znaczy dowolność jest pełna w tym, jak to wszystko ustawiamy i organizujemy. Możemy się to wykazać naszą kreatywnością i zrobić sobie jakieś tam ciekawe listy, z których potem ludzie mogą skorzystać.
2: Mamy telefon, tak, dodzwonił się do nas Michał, jesteś... więc tak? Spróbujmy może odebrać telefon od Michała. Halo? Halo? Czy się słyszymy? Obawiam się, że
0: jak
2: się...
0: słychać, nie
2: tak,
0: słychać.
2: Jak słychać, nie słychać. No trudno się mówi. Ja naprawdę apeluję, drodzy słuchacze, żeby zanim zadzwonicie, to żebyście po prostu sprawdzali, czy was słychać. Jest w Skype'ie coś takiego jak rozmowa testowa. Korzystajcie z tego, to naprawdę nie boli, a rozmowa testowa nie gryzie. Zatem wróćmy do Foursquare'a.
1: Jeszcze wracając do tych list... Tak, tylko chciałam powiedzieć, że jest taka też lista jakby nasza prywatna do zrobienia, do zameldowania się później. Możemy też sobie dołączać swoje miejsca, czy miejsca, które gdzieś tam zobaczymy u znajomych, czy gdziekolwiek, żeby później po prostu nie wyszukiwać ich. Jest taki przycisk save, który od razu nas przenosi do tej jakby listy, na której są te konkretne, poszczególne listy już, na których możemy sobie to schować. Czy zaznaczyć. To jest też takie dosyć przydatne, ja często to robię. Jak mi się jakieś miejsce spodoba, to po prostu sobie tam odhaczam i żeby po prostu, żeby nie szukać. To jest dla wygody dosyć przydatne. No i tak jak właśnie tutaj mówiliśmy, że można też dla innych, prawda? Dla przyjaciół, dla znajomych też jakieś miejsca zbierać z konkretnej kategorii.
2: Okej,
1: okay.
2: Zaznaczamy swoje miejsce obecności i teraz pytanie. Do kogo ta informacja trafia?
0: Informacja trafia do naszych znajomych na Foursquare, którzy jakoś tam nas dodali. Informacja trafia na media społecznościowe, jeżeli taką opcję wybraliśmy. I to chyba byłoby na tyle.
1: Jest chyba jeszcze coś takiego, że jeżeli osoba jakaś, nasz znajomy, zaczekinuje się w jakimś miejscu i my to zasejwujemy na naszej liście, to jemu się pokaże to. Temu jednemu konkretnemu człowiekowi, że my... właśnie sobie zasejwowaliśmy to miejsce. Wydaje mi się, że tak też to działa. Mhm.
0: To jest to jak dodawanie tweetów do ulubionych, też dostajemy o tym informację.
2: Ale na przykład jak to jest, chodziło mi też o coś takiego, czy zawsze pokazuje się to wszystkim. Dajmy na to, mamy powiedzmy, organizujemy jakąś tam, dajmy na to, imprezę, no i chcemy się z ludźmi umówić, bo jest ich większa grupka przez Foursquare'a, no ale wiadomo, że nie wszystkich darzy się taką samą sympatią i mamy parę osób, których raczej no nie chcielibyśmy informować, gdzie jesteśmy w tym momencie, no bo przyjdą i popsują nam całą zabawę. Czy jakoś da się wybiórczo na przykład wykluczać tych użytkowników?
1: Nie, ale da się odwrotnie. Wydaje mi się, że da się odwrotnie. To znaczy, jeżeli ktoś, my kogoś mamy w znajomych, kto nam średnio odpowiada, mamy go po prostu z czystej przyzwoitości na zasadzie, że dobra, niech już sobie będzie, to możemy go w powiadomieniach sobie zaznaczyć jego aktywności na off, wyłączyć i wtedy to działa tak, że po prostu nie dostajemy powiadomień o jego aktywnościach. Można też sobie ustawić powiadomienia...
2: I on o naszych też nie dostaje wtedy, tak?
1: Nie, no właśnie, niestety, on o naszych tak dostaje. Działa. To działa tylko w jedną stronę, wydaje mi się. Tylko my możemy sobie zawiadywać tymi naszymi powiadomieniami. Możemy wybrać na nearby, czyli jest opcja, że jeżeli ktoś jest w miarę w niedalekim dystansie, niedalekiej odległości od nas, to wtedy nam się pojawia, jak będzie wiele kilometrów od nas, to już nie. Można sobie zrobić też na always, jeżeli kogoś na przykład, nie wiem, bardzo lubimy, bardzo jesteśmy zainteresowani tymi meldunkami jego, to zawsze nam przyjdzie, prawda? Są takie trzy opcje, to też jest dosyć fajne, bo jednak można sobie zróżnicować, prawda? Nie jesteśmy zasypywani tymi powiadomieniami. No, takie elastyczne dosyć jest.
2: No tak, a szczególnie jeżeli mamy jakąś i dużą ilość znajomych, to tych powiadomień mogłoby być naprawdę sporo.
0: Wracając
1: właśnie,
0: do pytania
1: dlatego,
0: Michała,
1: ale domyślnie jest na nearby.
0: Tak. Wydaje mi się, że nie wiem, czy coś takiego osiągnęlibyśmy, gdyby oznaczyć tych wszystkich znajomych, z którymi chcemy się spotkać w naszym meldunku i zaznaczyć opcję, że to zameldowanie jest tylko dla mnie. Jest coś takiego, jak właśnie prywatność tego naszego zameldowania, ale jest to tylko przełącznik, czyli albo to wszyscy widzą, albo widzę to tylko ja. To tak na wypadek, gdyby ktoś sobie prowadził taki pamiętnik z podróży i chciał wiedzieć, w jakich miejscach był i sobie potem chciał to jakoś prześledzić na zasadzie mapy, jak podróżował, dokładnie kierunku i tak dalej. Więc nie wiem, czy gdyby nie oznaczyć tych ludzi, bo można podobnie jak w statusach na Facebooku, czy nawet w Twitterach, to można oznaczać ludzi w meldunkach na Foursquare'ze. I wtedy widać, że oni są z nami.
1: Ale jeżeli mamy podpięte... Ale oni to zaakceptują, prawda? Jeżeli masz listę znajomych na Foursquare'ze, jeśli chodzi o Foursquare'a.
0: Oznaczać możesz kogokolwiek, ale dobrą, że tak powiem, to podsunęłaś myśl, możemy kogoś zameldować za niego. Jeżeli on wyrazi zgodę na to, że możemy go meldować, w jego imieniu, to jeżeli my go oznaczymy, to automatycznie go zameldujemy też w tym miejscu, czyli u jego znajomych znowu pojawi się informacja, że jest w tym miejscu, mimo że on nie wyciągnął telefonu. To jest coś, co mi się podobało właśnie za granicą.
1: Z nami, prawda?
0: Tak, bo mając ograniczony dostęp do internetu, nie mogłem sam meldować się do miejsc, bo nie miałem właśnie w roamingu dostępu i miałem kolegę, który meldował mnie, że tak powiem, w moim imieniu i tak było wiadomo, co się ze mną dzieje i gdzie jestem.
1: Ale to też w ustawieniach trzeba ustawić, prawda? Że
0: tak, to jest to, o czym mówię, czyli zaznaczamy
1: przyjaciołom
0: opcję na meldowanie nas w naszym imieniu, tak.
1: Dokładnie.
0: I tutaj taka kolejna fajna rzecz, która naprawdę mi zaimponowała i się spodobała. Jeżeli mamy podłączone media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, to oznaczanie ludzi w miejscach równocześnie oznacza ich także w naszych tweetach i zameldowaniach na Facebooku. I to na przykład działa też w ten sposób, że jeżeli ja się zamelduję najpierw, a ktoś zamelduje się po mnie i jesteśmy znajomymi na Foursquare'ze i oboje mamy podłączone Twittery, to na Twitterze wyskakuje informacja, że jestem w tym takim a takim miejscu z tutaj nick osoby, z którą jestem. I to też działa w ten sposób, że jeżeli dodajemy miejsce, my możemy podać wiele informacji na temat miejsca, które dodajemy jako pierwsi do bazy. Możemy podać numer telefonu, adres, możemy też podać Twittera tego miejsca. Jeżeli dana instytucja, jakaś restauracja, kawiarnia ma Twittera, możemy tego Twittera również podać. I wtedy meldując się, mając podłączonego Twittera, wspominamy też to miejsce na Twitterze. I tutaj jest taka bardzo sympatyczna interakcja między użytkownikami a konkretnymi miejscami już.
1: O tak,
0: że czasami właściciele tych, czy tam osoby odpowiedzialne za konta społecznościowe odpisują do nas. I mi się to już zdarzyło w dwóch restauracjach Hard Rock Cafe w Warszawie i w Rzymie. Warszawa mnie polubiła mój tweet, a w Rzymie odpisali mi nawet, że życzą mi dobrej zabawy w Hard Rock Cafe. No i na lotnisku, jak wracałem właśnie, zdaje się, że to był Roma Fiumicino, też się zameldowałem i też życzyli mi bezpiecznej podróży do domu. Taki zawsze uśmiech na twarzy, jak...
2: Dokładnie, bo widać, że ludzie od mediów społecznościowych w tych instytucjach po prostu dbają gdzieś tam jednak też trochę o tego użytkownika, o taki jego komfort, o to, żeby on się dobrze poczuł, że ich gdzieś tam... Tak, no bo nie łudźmy się, dla tych instytucji to jest darmowa reklama, bo my poniekąd też w jakiś tam sposób reklamujemy takie miejsce, w którym się znaleźliśmy. No bo skoro to zaznaczamy, to znaczy, że coś najprawdopodobniej pozytywnego moglibyśmy o tym powiedzieć. Bo raczej nie zaznaczymy miejsca, którego nie lubimy. No chyba, że bardzo nam podpadnie i to damy z komentarzem, nie idźcie tam, bo tam jest niefajnie. Skoro rozmawiamy już o Foursquare'ze, to jeszcze ostatnimi czasy obiło mi się o uszy takie hasło jak Blind Square. Może powiedzcie coś więcej na temat tego narzędzia, na temat tego programu. To jest jakaś, jak rozumiem, nakładka na Foursquare'a i jak z nazwy mogłoby wynikać, jest ona dedykowana niewidomym użytkownikom, tak, Pawle?
0: Tak, Blind Square jest to aplikacja napisana przez fińskiego programistę Ilkka Pirtima, który stwierdził, że przydałoby się coś takiego, taka pomoc do nawigacji, która by informowała tych niewidomych użytkowników, jakie miejsca znajdują się dookoła nich. Jak po prostu przechodzą sobie ulicą, co ciekawego może na ich drodze wyskoczyć. I to samo z siebie nie jest nawigacją. To jest bardziej taka pomoc pod jakąś już istniejącą nawigację. Oni tam rekomendują, polecają mapy Google, które skądinąd nie są wcale takie złe, bo już troszeczkę z tym eksperymentowałem i gdyby troszeczkę więcej praktyki w to włożyć, to prawdopodobnie dałoby się nawet z tym coś osiągnąć, ale można tego z powodzeniem używać z jakąkolwiek inną nawigacją, która nam odpowiada, czy z Seeing Assistant Move, czy z Arieną, czy z MyWayem. I jest to po prostu program, który bazując na miejscach z bazy Foursquare informuje nas o tym, co jest dookoła nas, w miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli na przykład na godzinę 12 znajduje się restauracja Sphinx, na godzinę 3 znajduje się hotel Sheraton, a na godzinę jakąś tam jeszcze inną znajduje się, powiedzmy, szkoła muzyczna imienia takiego pana. Znam ludzi, którzy używają tego jako nawigacji, bo Blind Square też informuje nas o przejściach dla pieszych, o skrzyżowaniach bardziej, o tym, w jaką ulicę wchodzimy. A więc jakieś podstawowe funkcje nawigacji tam są, jednak ja na tym bym w 100% nie polegał.
1: Właśnie, jest to też taki... z dokładnością też różnie, prawda? To już zależy od naszych internetowych możliwości chyba, prawda?
0: Tak, ta dokładność jest nawet całkiem... Mi się to nawet dość sprawdziło. Dosyć dokładnie mówił te ulice, w które ja wchodzę. Natomiast... No nie można tego traktować jako zamiennika dla jakiegoś tam prawdopodobnie Seeing Assistant Move. Ja bym nie pokusił się o stwierdzenie, że to jest kolejna nawigacja dla niewidomych. Bardziej pomoc, która podaje pewne dodatkowe informacje i uprzyjemnia nam jakoś tę podróż. Słucham?
1: Czyli jak taka mapa, baza tylko punktów, prawda?
0: Tak, tak. Taki informator z dodatkowymi informacjami. Mówi to głosami albo iOS-a, albo acapellą, czyli tak jak Voice Dream Reader, o którym już tu kiedyś mówiliśmy. Oraz jest to też taki częściowy interfejs do obsługi Foursquare'a, właśnie dla osób niewidomych. Możemy zameldować się w miejscu, do którego dotarliśmy. Możemy sobie zostawić tam jakiś komentarz, możemy jakieś porady udzielić, możemy też zapoznać się z pewnymi poradami innych. Możemy zdobyć majora, możemy zdobywać odznaki, natomiast nie nazwałbym tego również też aplikacją zastępującą Foursquare'a, ponieważ nie możemy tam zarządzać na przykład naszymi znajomymi, nie możemy przeglądać, gdzie są nasi znajomi w formie takiej właśnie czasu, jaką potrzebuje oficjalna aplikacja do Foursquare'a. Pewne operacje wykonamy, natomiast już zależy od naszej preferencji, od tego, na jaką kontrolę nad kątem się zgadzamy i na ile nam to wszystko jest potrzebne, bo może ktoś nie potrzebuje patrzeć na znajomych, tylko sam chce się meldować i zapełniać swoją mapę. To może w tym przypadku ten Blindscore rzeczywiście się sprawdzi jako zastępczy program za oficjalnego Foursquare'a. Natomiast no, nie nazwałbym tego pełnym klientem, który oferuje to samo co oficjalna aplikacja.
2: Trochę tu, Pawle, jakieś na łączach zdaje się, że masz problemy, więc ja myślę, że teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i za moment już przejdziemy do takiej praktycznej prezentacji Foursquare'a zarówno dla iOS-a, jak i dla Androida. Chyba, że jeszcze o czymś ważnym z takiego teoretycznego punktu widzenia nie powiedzieliście, a uważacie, że warto jeszcze coś dodać przed tą prezentacją.
0: Taki myślę, czy teraz mnie dobrze słychać? Czy...
2: No właśnie, tak troszeczkę gdzieś tam skaczesz na tym łączu, nie wiem dlaczego w sumie, bo było dobrze, a teraz się trochę popsuło.
0: Aha. No to spróbuję coś może jeszcze tu powiedzieć, że a propos tych powiadomień, o których już wspominaliśmy, bardzo takim fajnym aspektem ich jest to, że informowani jesteśmy domyślnie o naszych znajomych, którzy są w pobliżu. Czyli na przykład jak nie spodziewamy się czegoś przyjazdu w naszą okolicę, a kto nagle pojawia, to my dostajemy to powiadomienie i możemy być mile zaskoczeni. I potem możemy na osi czasu sprawdzać, gdzie ta osoba jest. W ogóle Foursquare przypomina swoją ideą, jak tutaj taki uśmiech w stronę fanów Harry'ego Pottera, mapę Kunstfotów, gdzie, prawda, na mapie rozrysowany był każdy człowiek w Hogwarcie i pokazane było miejsce, w którym dokładnie się znajduje, można było go namierzyć.
2: Dokładnie, bo to chyba przede wszystkim idea taka jest Foursquare'a, tak? Żeby pokazywać, gdzie są użytkownicy, powiadamiać, jeżeli ktoś z naszych znajomych jest blisko, bo Anusz Widelec, chcielibyśmy się z tą osobą spotkać. Tak? Między innymi
0: taka idea jest Foursquare'a.
2: Dobrze, zatem
0: możemy teraz... sprawdzić, kto jest z nami w danym miejscu, poznać ludzi, którzy są z nami w danym miejscu,
2: zatem
0: też
2: teraz...
0: przydatne czasem.
2: Zatem teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznej przerwy, a wrócimy do tematu programu Foursquare, już tym razem w praktycznej formie, za jakieś 3 minuty, no może trochę dłużej, postaramy się jeszcze tu coś podziałać z internetem u Pawła, a przypomnę, że właśnie Paweł Masarczyk i Natalia Kaczor to dzisiejsi goście Tyflo Radia.
3: Tyflo

0: wracamy do naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, że dziś pokazujemy i mówimy, bo na razie to mówiliśmy, pokazywać będziemy teraz o aplikację Foursquare. Natalia Kaczor i Paweł Masarczyk to moi dzisiejsi goście. Nie wiem, czy to przypadek, ale właśnie jeden z naszych znajomych się na Foursquare ujawnił, więc...
1: Myślę, że to nie jest przypadek.
0: Więc być może właśnie Tyflo Radio ma taki wpływ na ludzi. Jeżeli tak, to dobrze. Pozdrawiamy Pawła w każdym razie, jeżeli nas właśnie w tym momencie słucha. Dobrze, to teraz pytanie, które zadałem wam poza anteną. Jak pokażemy te aplikacje? Myślę, że pewne rzeczy spróbujcie pokazywać naprzemiennie, jak się robi, w jakim systemie. Teraz tak, iOS, no to myślę, że nie jest żadna jakaś tam zaawansowana kwestia, żeby powiedzieć o wersji, bo to jest najnowszy iOS, Natalia, tak? W twoim przypadku, czy
1: tak,
0: jakiś starszy?
1: Tak,
0: czyli 7.0.4. Jak dobrze pamiętam. A Pawle, u ciebie Android to już jest wyższa szkoła jazdy, bo wersje są różne na różnych urządzeniach. A co ty masz?
2: 4.3 od tygodnia.
0: Okej. No więc proponuję, żeby...
2: Czyli jeszcze Jelly Bean, jeszcze nie KitKat.
0: Ale może wkrótce, tak? Okej. Dobrze.
2: No, oby.
0: Dobrze, to w takim razie, co uważacie, że jest taką najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o Foursquare? Najważniejsza czynność, co? Zrobienie tego check-inu, oznaczenie, że tu jestem? Może jeszcze zapytam o taką jedną rzecz. Jak tam się właściwie, no tego nie pokażecie, bo wy już macie konta, ale jak tam się właściwie rejestruje? To jakoś autoryzuje się przez Facebooka? Czy trzeba założyć swoje konto w Foursquare'ze w taki standardowy sposób? Jak to wygląda?
1: Można przez Twittera? Można przez Facebooka.
2: Tak, można zautoryzować sobie za pomocą naszych portali społecznościowych, Twitter oraz Facebook. No a jak nikt nic z tego nie ma, no to można zarejestrować się w sposób klasyczny, czyli podajemy e-mail, dwa razy hasło i powinno się nam to stworzyć.
0: Okej.
1: Okay. To jest weryfikacja, prawda? Tak jak standardowo.
0: Zatem co na dobry początek pokazujemy?
2: Myślę, że warto by zacząć od zameldowania.
0: Dobrze. Tak. No to myślę, że skoro iOS jest takim popularniejszym systemem, jednak przynajmniej wydaje mi się na chwilę obecną, a poza tym panie mają pierwszeństwo, to proszę bardzo, Natalia, zaczynamy od ciebie.
1: Och, dziękuję. Dobrze, postaram się. Nie wiem, czy mój telefonik jest wystarczająco.
0: Możesz śmiało go jeszcze podgłośnić. Podgłośnij go.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Okej. Okay. Czy go zwolnię? Może zwolnię, prawda?
3: Nagłówki, kontenery.
1: Moment.
3: Język, znaki, wyrazy, nagłówki.
1: Nie zwolnię tak łatwo.
3: Odblokuj.
1: Mam nadzieję, że będzie słychać.
3: Foursquare, number driver, przycisk.
1: Już mam tego Foursquare'a otwartego. Pierwsza ikonka, która nam się tutaj pojawia, to jest navbar drawer, czyli takie jakby menu nawigacyjne, prawda? W tym miejscu mamy dostęp do naszych list, do naszych znajomych, do profilu, historii naszych zameldowań, do ustawień. Dobrze mówię, jak coś to nie poprawiajcie.
2: Tak, ale pamiętam iOS-a to.
1: Idziemy dalej, mamy opcję Browse Nearby, czyli tak naprawdę tutaj właśnie jest miejsce do przeglądania tych tej naszej okolicy, do eksploracji.
3: Notifications,
1: to są nasze powiadomienia i tam pokazują nam się aktywności naszych znajomych, kto gdzie, kiedy się pokazał, kto zaakceptował nasze zaproszenie do grona znajomych, kto polubił nasze zameldowanie i tak dalej.
2: Jeżeli
1: kolejna opcja to jest...
2: Trącić, to w powiadomieniach akurat nie tyle są właśnie aktywności znajomych stricte jako meldunki, bardziej powiadomienia, które dotyczą nas. To jest coś jak powiadomienia na Facebooku, czyli wszystko, co nam się zdarzyło, co Foursquare uznał za stosowne, żeby nam wyświetlić jako powiadomienie. Czyli ktoś nas zaprosił do znajomych, zaakceptował, my zdobyliśmy jakiegoś tam majora, ktoś nam odbił majora, mamy jakąś tam odznakę.
1: A gdzie są w takim razie ta historia z ostatnich dni?
2: Chodzi ci o oś czasu?
1: Wszystkiego. Tak, generalnie wszystkie meldunki.
2: Twoich znajomych, gdzie się meldują?
1: Tak, dokładnie.
2: Za przyciskiem check-in.
1: Myślałam,
2: jak pojedziesz dalej w prawo.
1: Może rację, przepraszam, to już mój błąd.
2: Nie, okej.
1: Okay. I cóż, później mamy check-in, czyli nasze słowo klucz tutaj. Nie wiem, czy pokazać, jak to zrobić, zameldować się?
0: To może pokaż właśnie, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak to można w prosty sposób zrobić. To jest główną ideą tej aplikacji, tak?
1: Oczywiście. No to sobie tutaj weszłam. Pierwsza opcja, check in dismiss, czyli tak naprawdę można z tego wyjść. Jest pole wyszukiwania, w którym można sobie wklepać cokolwiek w poszukiwaniu wyników, które nas interesuje. I to jest moje osiedle, od razu mi się pokazuje z tego względu, że często tutaj się pojawiam i może to jest chyba dobra opcja. Zaraz blisko mam też spa, ale już trzymajmy się prawdy, jestem tu. Kliknęłam w to moje osiedle i teraz znowu jest opcja back, znowu jest przycisk check in i to już jest przycisk docelowy, który nas melduje po prostu. Dalej mamy nazwę tego osiedla. Mamy pole tekstowe, w którym sobie można coś napisać. To, co ja bardzo lubię, właśnie ten komentarz, żeby to nie było takie suche.
3: 117.
1: Później, można jeszcze dodać zdjęcie, czego nigdy nie robiłam, więc już teraz pływam. Ale wydaje mi się, że tak jest. Z tego, co tutaj
2: tak,
1: słyszę.
2: Zgadza się. I nawet są jakieś odznaki za meldowanie się do miejsca zdjęciami. Można te zdjęcia potem obejrzeć chyba na
1: to
2: mapie tego
1: zobaczyć.
2: Miejsca, czy coś takiego. W profilu
1: tak,
2: miejsca.
1: Tak, tak, tak. Pewnie tak. Tutaj jest ta opcja właśnie check in or mention friends. Możemy dodać znajomych, zameldować razem z nami znajomych, którzy pozwalają się zameldować z nami. Ale można też osoby jakby niezwiązane z Foursquare'em dodać i wtedy, jeżeli istnieją na Facebooku, jeżeli dodamy opcję pokazania tego naszego meldunku na Facebooku i Twitterze, to te osoby tam istniejące będą widniały, pokażą się po prostu, że zostały wspomniane przez nas. Zdanie współrzędnie i podrzędnie złożone, przepraszam. Później share i to. Jest pewnie jakieś podzielenie się, ale jak to działa?
2: Tak, to jest chyba właśnie z Foursquare'em. Czy to ma być prywatne, czy publiczne na Foursquare'ze? W sensie, czy to jest tylko dla mnie, czy to jest dla wszystkich? Tak.
1: Tego nie testowałam nigdy.
2: To jest chyba nagłówek do tych wszystkich.
1: Widzisz, tutaj mamy coś, czego bardzo nie lubię i coś, co jest dosyć konfundujące. Mamy tutaj te wtyczki społecznościowe Facebooka i Twittera. W siódemce, w systemie iOS 7, coś jest z tym nie tak, bo tak jak słyszymy, mówi zaznaczone Twitter off. Powinno już powiedzieć albo, że zaznaczony Twitter, albo, że Twitter on, prawda? A on tutaj mówi, że zaznaczone, czyli okazuje się, że ja zaznaczyłam tego Twittera, że domyślnie mi się to pokaże na Twitterze, ale off. To już nie można się tym sugerować, prawda? Tą opcją, tym komunikatem off.
2: Czyli jak zaznaczone, to włączone, nieważne co on tam gada.
1: Tak, dokładnie. I Facebook off tak samo, czyli już niezaznaczone, bo ja Facebooka troszkę chyba się obawiam. I tutaj chyba jest to pole nasze do wpisywania tych różnych rzeczy.
2: Klawiatura.
1: Wracam z powrotem, tak, klawiatura. I robimy check-in. No, przebrnęłam. Aha, no i mówi mi, że in Konstantynów, no i to osiedle, prawda? Czyli już tu byłam, nic ciekawego nie odkryłam. I opcja close, czyli wychodzimy stąd. I tak to wygląda. Zastanawiam się, czy ja coś bym chciał pokazać oprócz zameldowania, czy ustawienia, nie wiem.
0: To znaczy, wiesz co, myślę, że teraz przejdźmy na chwilę do Androida, a później jeszcze wrócimy do iOS-a. Tak,
1: jasne.
0: Jeszcze do ustawień czy takich rzeczy to myślę przejdziemy, ale teraz skoro jesteśmy właśnie przy takiej podstawowej rzeczy.
1: Dla porównania,
0: prawda? Tak, dla porównania. Jak to działa teraz właśnie za pomocą TalkBacka.
2: Właśnie z Androidem jest ten problem, że nie jestem w stanie w 100% wiarygodnie i taki sposób, że mogę na tym polegać, dotrzeć do przycisku właśnie check-in. Nie wiem dlaczego, bo już raz go namierzyłem tak fizycznie palcem, a tutaj jakieś problemy dzisiaj na uczelni wystąpiły, jak chciałem się zameldować. Zaraz zobaczymy, co uda się zdziałać tutaj. Otwieram aplikację Foursquare, byłem mniej przygotowany niż koleżanka. Może ja wyjdę z tego, co właśnie wszedłem, bo próbowałem szukać w mojej uczelni przez search i wyszukałem jakieś szwedzkie i fińskie miasta, więc search results, to mnie nie interesuje.
1: Ojej, to widzę, że dużo bardziej skomplikowane i zaawansowane.
2: Tak, Foursquare, nawiguj w górę. To jest główne okno Foursquare'a. Jak widać, search 8 to chyba jest liczba moich powiadomień. To powinno być notifications, ale mam sam numerek, czyli chyba liczba powiadomień.
1: Map, ja mam 117, to może znaczyć to samo?
2: I problem zaczyna się tutaj, czyli...
3: Paweł Masarczyk, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, słuchanie This is Moment, w drodze na egzamin, zawsze spoko, Sosnowiec 3.
2: Tak, to jest mój status, moje zameldowanie sprzed 3 dni. Właśnie tu mi się otwiera teraz cała oś czasu, czyli wszyscy moi znajomi, jak się meldowali, kiedy się meldowali i gdzie. I mogę przez tą listę przewijać.
3: Paweł Masarczyk, Uniwersytet Lucy Morgan, BBDO.
2: O, tu ktoś My Bedroom sobie zameldował, no.
0: Tak, to o czym mówiliście.
2: I właśnie nie jestem w stanie ze 100% znaleźć tego przycisku, jak widzicie, bo on kiedyś był na dole, ja go nawet zlokalizowałem przez eksplorację, bez konieczności szukania, a teraz on mi gdzieś zniknął, więc jeżeli ktoś tu, kto nas słucha, posługuje się Androidem w sposób sprawniejszy, to może też tak powie. Ale tu widzę, że jest mój check-in, może w ten sposób. Wejdę tutaj.
0: O!
2: Tak, tu jestem wciąż majorem. Podał mi, o tu jakiś niezetykietowany przycisk, podał mi ile punktów dostałem za to zameldowanie. Mogę skomentować. I chyba nic więcej z tym nie zrobię. Chociaż może?
1: Możesz z tego wyjść?
2: Moment.
1: Aha.
2: Wszedłem w mapę miejsca, znaczy w stronę miejsca. To się też da zrobić w iPhone'ie. O, i mam checklist here, więc zrobimy takie fałszywe zameldowanie na uczelni, która jest teraz jakieś kilometry stąd. Jutro tam i tak wrócę, no ale zróbmy to dziś.
1: Trzymać swoją władzę.
2: Tak, to jest moje okienko komentarza. Ono wygląda tak. Jest miejsce. What are you up to? Czyli po prostu pole do pisania komentarza. Tak. Add photo, czyli zdjęcie. Tak. Share with friends. Share to Facebook. Share to Twitter. I tu są pola wyboru, które już nie gadają głupot.
1: To jest sensownie to zrobione. To już jest sensownie, tak.
2: Check in here. Stukam.
1: O, właśnie jeden tweet od Piciok.
2: Ola, you're the mayor. Oczywiście pochwalili mnie, że jestem majorem, że się melduję już ileś razy w miesiącu. Ale ja robię close.
0: Czyli tak, podsumowując na chwilę obecną, ja naprawdę jakoś, ja mam sympatię do Androida jako do systemu, naprawdę, bo to jest fajny system, on jest bardziej otwarty niż iOS i w ogóle, ale ja mam takie naprawdę dziwne wrażenie, tak samo jak kiedyś z Patrykiem Faliszewskim, kiedy omawialiśmy Bilkoma. Okazało się, że pewnych rzeczy takich bardzo podstawowych w tej aplikacji nie dało się zrobić, albo zrobienie tego było bardzo trudne. Zdecydowanie trudniejsze niż na iOSie. Widzę, że z Foursquare'em jest podobnie, niestety. Pozostaje mieć po prostu... Tak, pozostaje mieć po prostu nadzieję, że to kiedyś zostanie poprawione. Bo taka aplikacja na chwilę obecną dla 90-kilku% niewidomych jest bezużyteczna, skoro podstawowej funkcji nie ma, niestety.
2: No właśnie, ja nie wiem, co się stało, bo ten przycisk już widziałem dwukrotnie. Tylko teraz go właśnie dzisiaj go jakoś nie mogę znaleźć.
0: Bo jak rozumiem, tu trzeba posiłkować się eksploracją tak zwaną, a nie gestami, tak?
2: Nie, gesty działają, tylko po prostu ten przycisk jest gdzieś na dole pod całą listą zameldowań i gdybym miał do niego przywijać gesturami, to by mi to dużo czasu zajęło. Więc ja postanowiłem go szukać gdzieś u dołu. On teraz gdzieś znowu zniknął. Ja go szukałem po całym ekranie już wcześniej, ale nie mogę znaleźć. Natomiast jak ktoś właśnie jest niecierpliwy, to jest osobna aplikacja, chyba Simple Check-in, o ile dobrze pamiętam, darmowa, która służy tylko do meldowania się. Taka bardzo prościutka, na Androida dostępna.
0: A masz ją zainstalowaną teraz?
2: Samo meldowanie się bez żadnych barierów. Jeszcze nie, bo nie miałem do tej pory, znaczy do dzisiaj nie miałem potrzeby używania takiej aplikacji, bo przycisk był.
0: Ale chyba trzeba.
1: Ale to nie jest tak zintegrowane, prawda? Nie ma tych przyjaciół i Twittera, Facebooka.
2: No nie,
0: no tak, ale wiesz, jeżeli nie ma możliwości zameldować się na Androidzie, a ktoś chce używać tego systemu mimo wszystko, no to jeżeli przycisk zniknie, no to jest jedyna metoda skorzystanie z jakiejś aplikacji zewnętrznej, żeby zrobić check-in.
1: Z moich obserwacji wynika, że jednak jeżeli człowiek się melduję i jestem majorem i daję tam radę, no to jakoś chyba się da, tylko
2: Tak, nie tylko wiem, to jest to, co ci mówię. Przycisk
1: no
2: był i zniknął, więc...
1: kilka razy dziennie, więc chyba
2: jednak to jeszcze był iPhone, bo do niedawna jeszcze miałem iPhone'a cały czas ze sobą. A teraz Androida dopiero pierwszy tydzień noszę jako podstawowy.
1: Więc...
2: No dobra, ale to przycisk był i zniknął. To
0: był i zniknął.
2: Się znajdzie,
0: może kiedyś
2: się nam
0: może kiedyś się znajdzie, a jeżeli nie.
2: Musisz się uczyć na sesję, nie będziesz się Foursquare'em bawił.
0: A jeżeli nie, to przypomnijmy jeszcze raz nazwę tej aplikacji.
1: Nie macie na uczelni i żebyś nie ściemiał.
0: To przypomnijmy jeszcze raz nazwę tej aplikacji dla Androida, która umożliwia bezproblemowe zrobienie takiego
2: meldingu. Simple check-in. Simple headskin pisane fonetycznie. Simple check-in.
0: Dobrze, więc teraz powróćmy do iPhone'a. A taka rzecz, teraz myślę, czy na przykład gdybyśmy chcieli stworzyć sobie jakieś, no nie wiem, taka moja sugestia, chyba że wy uważacie, że coś innego warto pokazać, gdybyśmy chcieli stworzyć sobie jakieś nowe miejsce w Foursquare'ze, to jest istotne, czy niekoniecznie?
1: To jest taka ciekawa rzecz, bo moim zdaniem, znaczy z moich obserwacji, z moich rozmów z innymi użytkownikami, jakoś zrodziła się taka refleksja, że część ludzi nie wie, jak dodawać miejsca.
0: No to
1: może
0: spróbujmy to pokazać.
1: Bo...
0: To spróbujmy to pokazać. Pawle, na Androidzie się da? Tak z nieśmiałością pytam.
2: Jako, że nie mogę znaleźć przycisku, to nie wiem, ale spróbujemy zobaczyć, co będzie, jak wyszukam. Czy mam zacząć?
0: To znaczy, to może proponujmy, że... To ja mam taką propozycję, że może teraz niech pokaże Natalia, jak to zrobić na Androidzie, na iPhone'ie, dobrze. Przepraszam bardzo, a ty może popróbuj gdzieś tam sobie, że tak powiem, poza anteną praktycznie rzecz biorąc.
2: Dobrze, jasne, nie ma sprawy.
1: Co chcemy
0: dołączyć? Dodać miejsce, dodać miejsce, tak.
1: Wszystko ja cię rozumiem. Oj, gdzieś się zapędziłam, przepraszam. Ja to robię, nie wiem czy prawidłowo, bo ja wpisuję w polu wyszukiwania, znaczy w tym polu przeglądania, w tym polu eksploracyjnym, wpisuję miejsce, po czym daję tam opcję szukaj czy cokolwiek. Okazuje się, że tego miejsca nie ma i wtedy go dodaję, i wtedy je dodaję. Nie wiem, czy to jest właściwe, ale już może zróbmy tak. Co chcemy dodać? Macie jakąś wizję?
2: Tyfloradio, unofficial studio, nieoficjalne, albo po prostu Tyfloradio. Nie musisz tego dodawać, bo i tak po prostu pokażę, jak to wygląda, to okno dodawania, gdzie to jest.
1: Radio, dobrze, mamy wpisane. Filter. Tu mamy opcję Change your Explorer Location. Możemy zmienić lokację. Tyfloradio. Kliknęłam w to i przeskoczyło. We couldn't find anything. Jeszcze ze smutną buźką, jak widać. Nie chciałam tak, moment.
0: Może jeszcze raz zrób wyszukaj.
2: Ja bym polecał podejść do tego od check-inu. Czyli check-in, przycisk i w tym searchu wpiszemy to tam. Ja to tak zawsze robiłem.
1: Właśnie do tego doszłam, dzięki. Dobrze, to się wytnie. Jeszcze raz, check-in.
2: Po prostu nie Enter.
1: Tak. Tu mamy search, pole wyszukiwania. I tutaj sobie wpiszę. Tyfloradio. Clear text, jest opcja wyczyść. Search for Tyfloradio. Przycisk. Results. Nie ma. We couldn't find. At this place. Czyli dodaj miejsce. Można sobie wpisać adres, ale adres jest opcjonalny. Name. To jest nasze Tyfloradio. Nazwa, którą wyszukałam, po prostu nam domyślnie tutaj wskakuje. Category. Jest wymagana kategoria. Musimy przyporządkować ją do jakiejś kategorii. To nasze miejsce. Kliknęłam w to i mamy do wyboru kategorię. Mamy jakąś rozrywkę, mamy jakieś takie... mamy college
0: studenckie rzeczy, college university, tak.
1: Studenckie. Dokładnie, mamy event, czyli wydarzenie. Mamy jedzenie. Mamy nightlife, czyli jakieś takie powiedzmy coś.
2: Życie nocne.
1: Jakieś życie nocne. Mamy outdoors recreation. Mamy professional, czyli jakieś miejsca powiedzmy na zasadzie urzędy. Miejsca takie oficjalne. Residence, czyli jakieś mieszkania.
0: Czyli to są właśnie te domy. Jeżeli mamy, jeżeli chcemy swój dom wpisać, zaznaczyć, to wrzucamy to do tej kategorii, tak? Residence.
1: To tutaj, tak, bo tam jest później tak, private. Tak. Do wyboru kolejna jakby lista, bardziej szczegółowa i tam możemy zrobić miejsce prywatne. Travel, transport, czyli jakieś pociągi, lotniska i tak dalej. No to my jesteśmy chyba... Chyba
2: event?
1: Chyba event, prawda? No bo co innego, chyba najbardziej pasuje.
2: Festiwal.
1: No nie, no,
2: festiwal
1: to powinna być audycja, powinna napisać audycja.
2: No,
0: conference.
1: O,
0: no tak.
1: Conference, to blisko, blisko. Mamy jeszcze...
2: Convention,
1: festival, music festival, other event, może my jesteśmy other event. No może być conference.
2: Parada.
0: No nie jesteśmy paradą.
1: Powiedzmy, że niech to będzie konferencja. No najbardziej przyzwoicie tutaj pasuje. Adres jest opcjonalny. I w tej chwili ja już mogę to dodać. Tylko gdzieś tu jeszcze była taka sympatyczna...
2: Tak, to jest rzucanie pinesek na mapę, prawda? Że można na mapie zaznaczyć, w którym miejscu to jest.
1: Tak, ale...
2: To jest dostępne?
1: Nie
2: bardzo. Tego jest, nie jeszcze taka, zrobić,
1: jest jeszcze taka sympatyczna.

0: właśnie tutaj to było, bo ja wiele razy dodawałam miejsce i była opcja share with, nie, leave it option,
1: jak to się nazywa? No, w każdym razie dało się to ukrywać, ale to wiesz, tak, to pewnie tak jak z tym Androidem, to się pewnie wszystko gdzieś tam chowa.
2: Czyli okazuje się, że...
1: Nie lubi przycisk ten, a mnie nie lubi tracking przycisk na Androidzie.
2: Tak, czyli okazuje się, że z
0: Forsk... O, jakie piękne! Pokazało mi się, że to jest moja pierwsza konferencja od Reha for the Blind 2013.
1: 2013, jej!
0: Awansowaliśmy, no naprawdę. Pięknie, ciekawe, ile punktów za to dostałam.
2: No, czyli pokazuje się, właśnie w tym momencie stworzone to miejsce. I to jest teraz tak, bo powiedzmy miejsce, które nazywa się konferencja. Okej, wszystko fajnie, ale czy takie...
0: Nie, miejsce, które nazywa się Tyfloradio.
2: Dobrze, ale miejsce, które ma status, kategoria konferencja. Czy na przykład taka kategoria konferencja, ona jest jakaś tymczasowa, że ona sobie powiedzmy będzie trwała przez ileś tam i później ona zniknie, czy to już w tym momencie, kiedy
0: nie,
2: to dodałaś,
0: to... Nie, zawsze będzie, bo on sobie może myśleć, że to jest cykliczne, albo że to jest ciągle, nie wiem, jakkolwiek. Wydaje mi się, że to po prostu będzie sobie istnieć.
2: A czy ty jako osoba, która utworzyłaś taki punkt, masz prawo na przykład, możesz go skasować, czy jeżeli już coś takiego zrobimy, to już jest to na zawsze?
0: Jakoś ostatnio doszłam do tego, że można skasować, ale swój check-in, swoje zameldowanie, to można
1: miejsca
0: skasować.
1: Miejsca chyba też się da, miejsca jeżeli mamy rangę super user. To jest ponad 50, zdaje się, zameldowań i wtedy mamy prawa edytora i możemy edytować miejsca, nie wiem, czy tylko swoje, czy też miejsca innych, na zasadzie poprawy danych, jeżeli jakieś dane są nieaktualne, jeżeli miejsce już nie istnieje, jeżeli jest duplikat, możemy zawsze oflagować, jest takie coś jak flag displays.
0: Tak jest.
1: I można oflagować miejsce dla edytorów, żeby ktoś coś z tym zrobił, jeżeli nie mamy sami takiej władzy, ale możemy też edytować. Gdzieś to jest na telefonie w aplikacji, natomiast na pewno można to zrobić na stronie internetowej miejsca, jeżeli wejdziemy na, wyszukamy miejsce przez stronę Foursquare'a i zalogujemy się na nasze konto, jest tam opcja edycji dla
2: superuserów. To skoro już jesteśmy właśnie przy stronie internetowej Foursquare'a, co z poziomu tej strony internetowej można zrobić? Jak to jest dostępne? Bo ja tak widzę, że ta aplikacja dostępna jest średnio i to zarówno na Androida, jak i na iPhone'a, to znaczy mam na myśli to, że te opisy są, powiedzmy, mało intuicyjne niektóre, że przyciski
0: ja
2: się chowają.
0: Ja uważam, że na iPhone'a jest w pełni dostępna, jeżeli mam...
2: Nie, no tak, tylko...
1: Tak, to znaczy tam parę kontrolek było źle opisanych, to się zgadza i coś, co mi się nie podoba, to, że zniknęło, jak się wchodzi w ten check-in i tam pokazała ci się lista tych miejsc, które przeglądałaś, ten Konstantynów i tak dalej, to w starszych wersjach on mówił, do jakiej kategorii to miejsce należy, czyli wiedziałem, czy to jest restauracja, wiedziałem, czy to jest hotel.
0: Tak, to było bardzo fajne, teraz niestety tego nie ma, chociaż jest taki przycisk przy każdym miejscu, który może pozwala to rozwinąć, nie wiem tego. W każdym razie moim zdaniem ta aplikacja na iPhone'a jest w pełni dostępna.
1: No, to co tam trzeba, to się da zrobić.
2: To znaczy tak, ja nie mam na myśli, że nie da się, zrobić pewnych rzeczy, ale jest słabo intuicyjna jak dla mnie.
0: Myślę, że kwestia przejrzenia i wgryzienia się.
1: To jest prawda, że
0: Foursquare się nie wykazałam, bo się
1: wyłoniłam. I naprawi pewne błędy, a w drugiej wersji znowu to zepsuje i
0: o tak,
1: tak niestety
0: to
1: jest.
0: Faktycznie. Też,
2: i to jeszcze
0: też
2: właśnie taka,
1: na Apple Viz narzekają.
2: To jeszcze taka uwaga do naszych słuchaczy. No ta audycja, którą prezentujemy w tym momencie, jest aktualna na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 31 stycznia 2014 roku. Foursquare wyjdzie za jakiś czas zupełnie inny i ta aplikacja może się zmienić, jakieś przyciski mogą być nazwane zupełnie
0: tak
2: inaczej.
0: Myślę, że nie
2: na
0: tak
2: przykład. Albo jakiś przycisk
1: się
2: może się schować.
1: Oni lubią naprawdę mieszać w interfejsach.
2: Dobrze. Pawle, czy coś na Androidzie teraz będziesz w stanie pokazać nam jeszcze, jeżeli chodzi o
1: na pewno mogę pokazać właśnie, jak działa ta oś czasu. To, że mogę przeglądać, bo to mi działa, jak moi znajomi korzystają z Foursquare'a i gdzie oni się meldują. To jest coś, co też się czasem przydaje, bo możemy chcieć wiedzieć z ciekawości nawet, gdzie są nasi znajomi. Miałem właśnie takiego znajomego w Czechach, który promuje tam Foursquare'a, jakieś spotkania swoje mają, blogi o tym prowadzą, taki styl życia z tego utworzyli. I oni tam się nawzajem poznają, podróżują razem i się śledzą. I wiem, że na pewno można osiągnąć tam wiele. I ja już teraz to zaprezentuję, jak to wygląda oś czasu. Jest ta mapa, no i tu zaczyna się moja oś. 14 minut temu.

0: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, plus 3 Boin, Robsen, VS Obertimus, Studiedak 3.Zeist, Holandia, 11...
1: Tak, tu ktoś w Zeist w Holandii się zaraz domeldował.
2: Odśwież, może odśwież, bo nie pokazują się...
1: Nie, to jest dość aktualne. Nie trzeba mieć najnowszych, wystarczy, że pokażę troszeczkę. Tu się zameldował ktoś z Bartimeusa, kogo znam. Akurat Zeist to jest chyba to miasto, gdzie jest ta szkoła dla niewidomych w Holandii. O, tutaj ktoś w Niemczech, w Hagen, Blind Square Testen nawet napisał.
3: Testuje właśnie Blind Square'a.
2: Tak.
1: Blind Square'a, tak.
3: Właśnie a propos jeszcze Blind Square'a, to program jest ten płatną aplikacją i to chyba wcale nie tak mało kosztuje, tak?
1: Tak, on kosztuje 20 chyba 1 euro, o ile dobrze pamiętam.
3: No
1: czyli
3: na
1: dość drogo.
3: Aplikację na
1: jak
3: iOS,
1: na właśnie aplikację wspomagającą.
2: O, dosyć sporo. Myślałam, że jednak mniej.
1: Więc tu mogę przejrzeć moich znajomych meldunki.
0: Kanada.
1: Nie wiem, czy na iOSie też się pokazują te kraje tak dokładnie. Natalka, ty może masz tak dokładnie pokazane te meldunki?
2: Wiesz co? Nie powiem, musiałabym zobaczyć. Zaraz mogę też to pokazać.
3: No właśnie, skoro już jesteśmy przy tym.
1: Dobrze, to może się przydać, ponieważ tutaj to mi się podoba, że pokazane są kraje. W ogóle Android w tych widokach map chyba lepiej to troszeczkę radzi, bo nawet na Voxerze, o którym tak ostatnio głośno też pokazuje lokacje wiadomości, mówi na kto jest gdzie na mapie.
2: O, to jest dobra, to jest coś fajnego.
1: O, tutaj ktoś z Krakowa, kogo znamy z Los Angeles, nawet nie wiedziałem. Dobrze, mogę wejść ten check-in i nawet pod nim coś spróbować skomentować.
0: Przycisk 30, Krychowice, Poland, 1, przycisk 52, Solve HQ, przycisk 70.
2: Co oznaczają te przyciski?
1: O! Proszę, check-in mi się nagle pokazał. Kliknąłem status, a się pokazał check-in. I są pokazane miejsca w moim pobliżu.
0: Przycisk Solve HQ, Pilchowice, Poland, 1,5 km.
1: Okay. Pilchowice, to jest moja wieś. Dobra, ja się tu mogę zameldować, nie ma sprawy.
3: Czyli podsumujmy, bo to jest dosyć istotne, żeby spróbować się zameldować w Androidzie na Foursquare, żeby ten przycisk się pojawił, trzeba gdzieś kliknąć w po prostu w któryś status, tak? Dobrze to rozumiem?
1: No to jest, ja jestem sam tym zdziwiony, ja się w ogóle nie spodziewałem tej reakcji. Nie mogę powiedzieć, że to jest regułą, bo pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło.
3: Więc...
2: Czyli tak naprawdę średnio przewidywalne.
3: Tak, więc jest
1: tak,
3: średnio przewidywalne.
1: Chyba, że ja czegoś nie umiem, bo to jest też to, że ja Androida mam od niedawna i możliwe, że ja czegoś nie wiem.
2: Ale zauważ, że na przykład w iPhone'ie na przykład jest tak, że przynajmniej tak było w poprzedniej wersji. Nie jestem pewna na 1000000%, czy teraz też tak jest, bo nowa się pojawiła, wydaje mi się, że dzisiaj. Co powiem szczerze, trochę mnie przeraziło przed audycją, ale w każdym razie są dwa przyciski check-in. Jeden jest na górze strony, a drugi jest na samym dole. Może tutaj też one są, powiedzmy, podwojone, może jest ich więcej niż...
1: Ja ich tam nie widziałem niestety, no ale...
2: No bo wiem, że kiedyś były właśnie dwa w...
1: Nie, ja mam niestety właśnie Foursquare, tą szufladę taką, co się nazywa Navbar Drawer. I tam się wchodzi wyszliście w ustawienia znajomych i wszystkie inne centra dowodzenia możliwe. Potem mam wyszukiwarkę, jakąś mapę i potem od razu już leci sobie cała ta
2: oś
1: lista,
2: czasu.
1: Jakby tak, oś czasu, timeline, jakkolwiek by to zwać. Najśmieszniejsze jest to, że jeszcze nikt nie wymyślił polskiej terminologii dla Foursquare'a, dlatego my tutaj operujemy jakimiś własnymi pojęciami po angielskim, po polskim. No natomiast...
2: To prawda.
3: Dobrze, co można teraz, Natalia, pytanie do ciebie jeszcze na Androidzie pokazać? Na iPhone'ie, co ja z tym Androidem? Na iPhone'ie.
2: Nie przerażaj mnie.
3: Co można na iPhone'ie pokazać, jeżeli chodzi
2: może.
3: O... No dobrze,
2: może
3: to skoro Paweł to pokazał na Androidzie, to teraz właśnie pokaż to na iPhone'ie. Właśnie, pytanie, czy to jest ze względów jakichś prywatności, czy coś, tak, że pojawiają się bardzo często, na przykład Paweł M. Jak na przykład byśmy mieli, powiedzmy, Pawła Masarczyka w znajomych, Pawła jakiegoś, nie wiem, Markowskiego i Pawła Miśkiewicza, dajmy na to, no to skąd mamy wiedzieć, który Paweł M. się zameldował? To jest też takie trochę dziwne.
1: Tak, to nie jest nawet kwestia dostępności, tylko... Nie, to jest jakaś prywatność swego rodzaju, bo oni w wielu miejscach się pokazują jako, zwłaszcza na iPhone'ie, jako imię i pierwsza litera nazwiska, tak byli jacyś skazani co najmniej.
2: Tak, to jest straszne, też mi się to nie podoba, ale zaobserwowałam jeszcze taką rzecz, że jak się na przykład chodzi po liście znajomych naszego znajomego, czyli powiedzmy, sprawdzamy sobie, kogo nasz znajomy ma w swoich znajomych, w kręgu swoich znajomych, to nasi wspólni pokazują się z pełnym imieniem, nazwiskiem, natomiast ci, którzy przez nas nie są obserwowani, śledzeni, zaproszeni i tak dalej, pokazują się jako imię i literka. Więc nie rozumiem celowości tego, że jeżeli kogoś mam w znajomych, to powinien się pokazywać z nazwiskiem. Powinien.
3: Powinien, ale się nie pokazuje, niestety.
2: Tak, jest Paweł M., po prostu kryminalista, prawda? Tutaj...
1: A niestety, nigdy nie wiesz.
2: No, w sumie. Ale ja się też tak pokazuję wszystkim, prawda? Czyli...
1: Tak, czyli oczywiście. To...
3: Więc to jest typowe po prostu dla... Więc to jest typowe dla Foursquare'a. Dobrze. I teraz mamy listę. Co z tą listą możemy zrobić? Ty ją możesz oczywiście, jak rozumiem, przeglądać.
2: Z którą listą? Z osią czasu?
3: Z osią czasu, tak. Mhm. Tak, tak, tak, tak.
2: Z osią czasu. Ja ją zaraz przejrzę.
1: Aha, bo to powiadomienie ci wyskoczyło ode mnie, że jestem, bo ty masz mnie na always.
2: Tak, ja mam...
1: Tak, tak, dlatego.
2: Przepraszam, to jakieś powiadomienia...
1: To jest ta funkcja, o której mówiłeś.
2: Aha, no dobrze, idziemy od początku. Jest ta szufladka do menu z tą historią, ustawieniami i tym wszystkim. Tu jest verse nearby. Notifications, czyli to, co mówiłeś o... Tak, aktywnościach, które są z nami związane, tak? Check-in. I tutaj są nasze... O, proszę. O, ale zarobiłam.
1: No.
2: Ktoś polubił. Tu jest view profile, można sobie zobaczyć, co... Ten Paweł M.
3: Ale właśnie, jest view profile Paweł Masarczyk, a poniżej jest Paweł M, czyli...
2: Tak, to jest właśnie to... To, czego
3: dobrze,
2: nie
3: to może pokaż, to może pokaż dalej te osi aktywności.
2: To są...
0: przycisk.
2: Można sobie... tak zrobić.
3: Polubić.
2: Na przykład dzięki. I mówimy, że mam, proszę bardzo, polubione. View profile, następna osoba to jestem ja. Nie wiem po co. Tak? Number of likes, czyli tutaj mamy powiedziane, że ktoś
3: polubił,
2: już
3: tak.
2: Się tym zainteresował, tak? Przycisk. Ja też mogę polubić swoją aktywność.
3: Ale zaraz, jest sposób chyba na odczytywanie, kto daną aktywność wykonał. Bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Mamy View Profile, jest przycisk i tam jest pełne imię i nazwisko. A poniżej tego jest imię i pierwsza literka.
2: I literka, tak. Tak, tak.
3: Więc jest sposób, więc jest sposób, tak, jest sposób na odczytanie tego. Natomiast no to jest partyzantka po prostu.
2: Znajomych. Tak, to jest coś niedopracowane, bo to jest to, co w znajomych, prawda? Że nawet twoi znajomi pojawiają ci się czasami z pierwszą literką, tak jak ludzie, których kompletnie nie znasz. To jest bez sensu, nie wiem dlaczego tak zrobili. Ale kurczę, idę tutaj po tych... Po tej liście chciałam pokazać coś, co jest z jakimś przypiskiem od osoby, która się czekinuje i jakoś nie widzę. Tu też nic, ale jest Sweden, o proszę. To jest to, o co pytałeś.
1: Tak.
2: O, tutaj następny kolega słucha naszej audycji, pozdrawiamy. Słyszeliście to?
1: Tak,
2: słucha audycji o Foursquare. To jest właśnie ten komentarz, który chciałam pokazać, w taki sposób się wyświetla.
3: I co my na przykład możemy...
2: chyba się odezwie, przepraszam.
3: Co my na przykład możemy zrobić z tą listą, którą mamy? Jeżeli na przykład mamy taki wpis, to oprócz tego, że możemy go polubić, możemy oczywiście przejrzeć profil, to na przykład możemy stuknąć w taką aktywność i coś się stanie, czy nie?
2: Mamy możemy stuknąć w konkretną osobę, możemy stuknąć w konkretne miejsce. Jeżeli chcecie, mogę to pokazać?
3: No właśnie, spróbuj.
2: No to dobrze, to mam te pilchowice. Liked.
0: Pilchowice, 300 km, 6 metrów.
1: Mhm. I teraz 300
2: km i 6 metrów ode mnie.
1: W tym miejscu.
2: Przycisk jest niezaetykietowany, tajemniczy.
1: Cisza? W tym miejscu pilchowice 300 km musisz stuknąć, wtedy ci się otworzy informacja o pilchowicach.
2: Nie, ja już otworzyłam, wiesz?
1: A, okej, dobrze, to mi się urwało.
2: First check-in. Cisza? To jest The Friends. I teraz ja mogę skomentować?
3: Tak, tylko chodziło Pawłowi chyba o samą informację o mieście.
1: Tak.
3: Jako takim.
1: Tak, samo to było napisane tylko
2: w to. Jeszcze raz można wejść.
1: Tutaj?
2: Jeszcze raz, tak, faktycznie.
1: Mhm. I tu jest miejsce.
2: Nie ma zdjęć. City? O, można
1: czyli kategoria jest. Można.
2: Save that. albo cokolwiek innego.
1: Nie, zaczynam się bać. Jeżeli ktoś jeszcze zapisze Pilchowice, to jest bardzo mała wieś.
2: Nie, nie, może nie aż taka mała, ale dość. Chciałam zasygnalizować, że można tak zrobić.
1: Ja wiem, ale może słuchacze, ktoś wpadnie na taki pomysł, żeby to zrobić, to... będę czuł się troszeczkę... Nie, z jednej strony będzie mi miło, a z drugiej strony...
2: Zapisałeś.
1: Może być...
2: Zapisałeś.
3: Będziesz czuł się inwigilowany.
2: Odpowiedzialność na tobie spoczywa za to miejsce.
3: Także słuchajcie, drodzy państwo, jeżeli chcecie śledzić Pawła Masarczyka, to zapisujcie Pilchowice do Foursquare'a.
2: Ale zobaczcie, jakie fajne tutaj są opcje. Można sobie... Bo ja zrobiłam to safe, naraziłam się. Pokazuje się nagłówek All list I created. Jest my to-do list, czyli moja lista tam do zrobienia, na której już mam 11 rzeczy. Jest create a new list. I tu można wpisać sobie w polu tekstowym nazwę tej listy i automatycznie ten object się, to miejsce się tam zapisze.
3: Ja mam takie pytanie, bo wspomniałaś o liście do zrobienia. To jest mylące i ja szczerze mówiąc, jako taki użytkownik Foursquare'a mało aktywny, to nigdy nie wpadło mi do głowy, że lista to do to jest lista rzeczy, to jest lista, do której zapisuje się miejsce. Ja w ogóle te listy, to myślałem, że na przykład jeżeli na Foursquare'ze oznaczymy sobie, dajmy na to jakiś sklep, to możemy tam sobie stworzyć jakąś listę w nim, powiedzmy listę zakupów na przykład, albo coś w tym stylu. To bardziej ja tak rozumiem jako
2: czyli,
3: listy.
2: Dobra, czyli jakbyś to nazwał, to tą
3: nie
2: listę.
3: Nie wiem, no lista miejsc, zamiast bo to do, to nie wiem, to
1: wizja.
2: Ale niekoniecznie.
1: Cokolwiek.
2: Też można, ale te listy są różne.
1: Możliwe, że w polskiej wersji wymyślą lepsze tłumaczenie.
2: Do zrobienia to jest ta, kiedyś. Powiedzmy, ta, w którą sobie wrzucasz rzeczy takie na cito, na zasadzie, dobra, kiedyś, prawda, na kiedyś, że kiedyś tam będę i szybko się zapiszę. A dodatkowe swoje możesz edytować i dodawać wedle uznania. Domyślnie jest tylko ta jedna.
3: Okej. Okay.
2: Prawda?
1: Jeszcze taka jedna uwaga, krótka, takie wtrącenie, to mi się też podoba. Nie wiem, czy to w Polsce już funkcjonuje na jakąś szerszą skalę, ale wiem, że Foursquare wprowadził możliwość pokazywania menu restauracji, do których się meldujemy. Chyba w Polsce jeszcze tego nie widziałem nigdzie zastosowanego, ale wiem, że opcja jest. Może się pojawić.
2: Nie.
3: Czy to menu jest w formie tekstowej, czy to jest w formie skanu? Ty, Pawle, widziałeś taką opcję w ogóle gdzieś?
1: Nie, wydaje mi się, że to jest... Nie widziałem tego w żadnej polskiej restauracji, ani nigdzie byłem jeszcze. Natomiast wydaje że to będzie... też nie. Możliwe, że to na razie w Stanach tylko działa. Ale chyba to jest w formie tekstowej. To nie jest skanowany obraz, tylko po prostu tam się wpisuje te wszystkie dania. To jest chyba osobno przewidziana opcja na wpisywanie tego wszystkiego.
3: A to jest fajna rzecz, bo szczególnie dla osoby niewidomej, no bo nie zawsze mamy, a powiedziałbym inaczej, że chyba raczej dosyć rzadko mamy kartę dań w Braille'u.
1: Zgadza się.
3: Tak, a kiedy
2: dosyć niewygodne by to było, notabene.
3: Tak, a prosić kogoś o przeczytanie karty dań, to ja zawsze mam taki problem, że jak ktoś zaczyna czytać, to po chwili to ja już się gubię, co było jakiś czas temu.
2: No ale jak to inaczej obejść?
3: Nie, no nie właśnie, dlatego mówię, że fajnie by było.
2: To było wszystkie nasze wspaniałe.
1: Wszystkie nasze czytniki, typu jakiś tam tekst detektyw, nie wiem, cokolwiek się tu poleca teraz.
2: O tak,
1: jakiś tam tekst grabber.
2: Albo na przykład niektóre restauracje mają swoje własne dedykowane aplikacje. Raz dostępne, 10 razy nie, ale są.
1: Niektóre restauracje mają iPady już wszyte w stoliki, gdzie można na iPadzie przeglądnąć menu.
2: Tak, to też bardzo często już
3: ciekawe,
2: teraz.
3: O ciekawych rzeczach opowiadacie, ale proponuję, żebyśmy może jednak wrócili do Foursquare'a.
1: Tak.
2: Tak, dygresja goni dygresję.
3: Tak, dygresja goni dygresję, a myślę, że jednak to nie o to trochę chodzi.
2: Czy coś jeszcze moglibyśmy pokazać?
3: No właśnie, to pytanie do was. Właśnie ustawienia. Chyba, że ty, Pawle, teraz chciałbyś przejąć ster i coś jeszcze na Androidzie pokazać.
1: No ja myślę, że tutaj taka reszta rzeczy to będzie dosyć podobna, bo ta szuflada się wysuwa bez problemów. Z tego co widziałem, opcje, które tam są, są mniej więcej takie same, więc tu różnic wielkich nie będzie. Myślę, że te wszystkie najważniejsze rzeczy i najważniejsze bolączki tej aplikacji zaprezentowałem jak na razie. Nie przychodzi mi do głowy nic, co wymagałoby szczególnej uwagi na Androidzie, a byłoby inne niż w iOSie.
3: Dobrze, zatem Natalio, bardzo cię proszę, żebyś pokazała ustawienia Foursquare'a.
2: Postaram się. Mamy tą szufladkę, o której mówiliśmy. Nawpa drawer. Tu wchodzimy. To jestem ja na początku. View Profile and History. Nie wiem, czy w to da się wejść. Podejrzewam, że powinno się.
1: Tak, to jest po prostu twój profil i historia wszystkich twoich meldunków. Taka oś czasu jak na Twitterze,
2: tak,
1: jakby otworzyć indywidualną
2: oś Twittera. Zresztą, tutaj jeszcze nie widziałam jej. To jest chyba jakaś nowość na dzień dzisiejszy jak dla mnie, bo troszkę zaskoczenie wywołuje. Home to jest... Przycisk Home to jest powrót do tych opcji Notifications, Check-in plus cała oś czasu. To do tego nas kieruje. Friends.
0: Add. Przycisk.
2: Tu jest add, cokolwiek. Friends.
1: Można dodać znajomych po prostu.
2: Chyba tak. Tu mamy tą naszą nieszczęsną to-do list.
0: All lists.
2: I ustawienia. Jakiś
3: nieopisany przycisk.
2: Pewnie jakieś info o programie.
1: Pewnie jakieś informacje o aplikacji, coś tego typu.
2: Tak właśnie myślę, tak. W co wchodzimy? Chcemy ustawienia,
3: settings.
2: Czy...
3: Settings.
1: Myślę, że chcemy.
0: Settings. Number driver.
2: Znowu szufladka.
0: Settings. Nagłówek. Notifications.
2: Notifications. To jest to, o czym wcześniej mówiłam. Możemy sobie tutaj... Obawiam się, że zaraz spersonalizowane rewelacje moje tu wyskoczą, ale... When I arrive somewhere...
0: Explorer. Show me examples. Full square session iPhone z background rotation do progresa. Don't worry. Nothing is shared with your friends without your permission.
1: Tak, tu jest coś chyba do pokazywania jakichś interesujących miejsc. On powinien w teorii jakieś powiadomienia wysyłać i mi polecać różne rzeczy.
2: Tak, w praktyce to średnio działa.
1: W praktyce
2: jak coś interesującego się pokaże, to nam to ci pokażemy, ale nic nie pokazujemy. Check-in notifications jest on. Other. Tutaj możemy sobie zaznaczyć nasze powiadomienia, co chcemy widzieć, czego nie. Polubienia.
1: Tak. I ja domyślnie polecam wszystkim poodhaczać sobie powiadomienia na maila, bo mnie to osobiście, nie wiem jak was, ale mnie to osobiście drażni, że o każdej, zwłaszcza jak mam znajomych w pobliżu, którzy się gdzieś meldują w kilku miejscach i potem moją skrzynkę mailową zasypują maile, że mój znajomy pojawił się akurat w jakiejś galerii, która jest niedaleko mnie, ale mnie to kompletnie nie interesuje.
2: Ale chyba to nie jest domyślnie, wiesz? Bo mi się wydaje, że domyślnie jest
1: ja miałem.
2: Opcja, że jeżeli ktoś... Tak, to dziwne, bo ja nie. Ja miałam tylko tyle, że jeżeli ktoś mnie na przykład zaprosił do znajomych albo pojawił się na Foursquare, to wtedy, owszem, dostałam.
3: Dokładnie, ja miałem to w ten sam sposób, tak jak Natalia, ustawione, więc...
1: To albo mi się pomyliło, albo to już robiłem tyle dawno, że nie pamiętam, ale powiadomienia na maila o zameldowaniach są średnio dobrym pomysłem.
2: Tak,
1: a da się
2: to zrobić. Ale powiadomienia o tym, że ktoś mnie przyjął do znajomych albo że ktoś sobie... wyposażył się w Foursquare'a, nie są takie głupie, moim zdaniem.
1: No nie, chociaż ja odhaczyłem i tak, ale to już
3: aczkolwiek i tak pojawi się powiadomienie, tak zwane push w...
1: Push na telefonie.
3: Telefonie, więc...
2: Powinno. Moim zdaniem raz pojawia się, raz nie.
1: Nie, u mnie działa to raczej wiarygodnie.
2: W zależności od... No w każdym razie te notifications tutaj mamy. Connected, co to mamy? Credit cards.
1: Credit cards and savings. Tu jest jakaś opcja do kart kredytowych. Nie wiem w zasadzie jeszcze do czego się to używa i czy to działa w Polsce.
2: Też nie
1: ale
2: wiem.
1: Tu będzie pewnie jakaś podkładka pod coś większego. Jakieś tam możliwość pewnie kupowania z Foursquare'a
2: pewnie
1: i tak dalej.
2: Tu mamy dosyć przydatną opcję check-ins by friends. Czyli to jest to, że inni mogą nas zaznaczać, prawda?
1: Zameldować tak w naszym imieniu,
2: tak,
1: o czym mówiliśmy.
2: Tak,
3: czyli to, o czym mówił Paweł na przykład, kiedy
2: tu
3: nie miał internetu.
2: Tu mamy add friends. Tak, tu mamy add friends. Mamy opcję z kontaktów, z Twittera, z Facebooka. Taka weryfikacja, ilu ich jest dostępnych, ilu można sobie zaprosić, ale jest też opcja zaproszenia osób, które nie mają Foursquare'a. Dosyć przydatne i przyjazne. Follow pages?
1: Tak, follow pages to jest coś takiego, że po prostu firmy mają swojego Foursquare'a, na którym publikują, gdzie są. I my nie musimy ich zapraszać do znajomych, tylko możemy ich polubić. Coś jak fanpage na Facebooku.
2: O, dokładnie.
1: I to można, to jest dość przydatne. Ja tam mam mojego Skype'a, Eurowizję i kogoś tam jeszcze. Trochę firm tam mam.
2: No i tu w zasadzie, ja chciałam tylko pokazać to always, off i... Gdzie to
1: Ja pewnie myślę, że to jest albo w powiadomieniach check-ins, notifications on.
2: Nie.
1: Wcześniej masz notifications.
2: Nie,
1: tu będziesz na check-in notifications.
2: Nie ma.
1: Check-in notifications on. Masz check-in notifications on.
2: A tutaj są?
1: O. Chyba.
2: To się da wejść.
1: Zobacz.
2: A sprytne, mało intuicyjne. Tak, dziękuję ci bardzo.
1: To są
2: tutaj mamy listę znajomych i przy każdym, tak jak troszeczkę na zasadzie tabelki wydaje mi się, że to wygląda. Przy każdym jest... są trzy opcje. Always.
0: Zaznaczone.
2: Nearby, czyli obok, gdzieś tam niedaleko w pobliżu.
0: Off. Przycisk.
2: I off, czyli zupełnie.
3: Czyli dla każdego użytkownika możemy indywidualnie to ustawić. To jest przydatne,
2: ustawiać.
3: Więc może jeszcze raz powiedzmy, jak w to wejść. Tak dokładnie.
2: Wchodzimy w notifications, znaczy w tej szufladzie i w ustawieniach. Wchodzimy w notifications. Wchodzimy w notifications on. Co w sumie jest mało intuicyjne, powinno być on,
1: pod nagłówkiem, off, jest... pod nagłówkiem chyba check-ins by friends. Albo chyba tam check-ins of friends, coś tego typu.
2: Chyba
1: I tam jest właśnie notifications on. No i tam jest ta lista,
2: tam jest ta lista
1: znajomych.
2: Tak. Tak. No jak się ma dużo znajomych, to jest dosyć... To jest fajne, jak się... No w ogóle, prawda? No,
3: możemy sobie to spersonalizować, tak?
2: Jeżeli kogoś
3: bardzo lubimy, to sobie ustawiamy tak, a nie inaczej, a jeżeli z jakimś nie przepadamy, to możemy ustawić, żeby po prostu... Szczególnie jeżeli ta osoba dużo publikuje na Foursquare'ze i jest jeszcze w naszym pobliżu, no to... To nie fajnie byłoby mieć co chwilę jakieś powiadomienia.
2: Tak, dokładnie, ale ta opcja nearby wydaje mi się, że jest bardzo sensowna, bo właśnie czasami okazuje się, że ktoś nagle się pojawił, prawda, blisko.
1: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, taki przykład z mojego podwórka, kiedyś mieliśmy spotkanie, nie tyle spotkanie, co były dni otwarte szkoły na Tynieckiej i spodziewaliśmy się właśnie ekipy pięciu naszych tutaj znajomych z Tyfloradia też pomiędzy innymi, którzy czasem się tu pojawiają w audycjach i nie byłem pewien, gdzie oni są. Martwiłem się w zasadzie, oni miał ich pociąg przyjechać, mieli nam dać znać, nie dali. I miałem już dzwonić do jednego z członków tej ekipy, kiedy nagle mi się pokazało powiadomienie w telefonie, że zameldowali się na dworcu, więc wiedziałem, że wszystko jest okej, więc takie zastosowanie też może być.
2: Tak, to jest wspaniałe. W ogóle meldowanie się na Foursquare ma też tą zaletę, o której też chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, że sporo ludzi, jeżeli sporo ludzi z naszych kręgów też ma Foursquare'a, to nie wiem, ja na przykład często tego używam w taki sposób, że dużo latam ostatnio samolotem i jak dolecę, to się od razu melduję i wtedy nie muszę
3: wszystkich obzwaniać.
2: Do mamy, do kolegi, do... Dokładnie, przyjechałam. Wszyscy od razu mają powiadomienie. Za jednym razem sygnalizuję całemu światu, że jestem, nic mi się nie stało, wszystko jest okej, prawda? To jest też bardzo przydatne. Z tego tytułu też moim rodzicom ostatnio zainstalowałam Foursquare'a. Żeby w razie czego też tam, powiedzmy, wiedzieli, co się ze mną dzieje. To jest sympatyczne.
3: Czy coś jeszcze warto na temat Foursquare'a? Bo myślę, że takie podstawowe rzeczy związane z aplikacją pokazaliśmy, ale czy coś jeszcze warto, na coś jeszcze nasi słuchacze, którzy być może po tej audycji będą zainteresowani właśnie Foursquare'em, na coś jeszcze powinni zwrócić uwagę?
1: No ja myślę też o tej prywatności, co mogę powiedzieć, bo zawsze jak prezentuję Foursquare znajomym, to oni twierdzą, że to jest aplikacja ryzykowna, bo tam się udostępnia lokację naszą, prawda, geo. Wszyscy wiedzą, gdzie jestem, to mnie tak śledzą, dokładnie.
3: A gdzie się teraz nie udostępnia?
1: No to jest... Tak, dokładnie, ale tak, że dobrowolnie się zgadzamy na jakieś tam śledzenie nas przez ludzi. No to też nie jest do końca tak w zasadzie, no bo po pierwsze tylko nasi znajomi to widzą, a kogo my dodajemy znajomych, to już jest, prawda, nasza sprawa. I
2: a jak
1: nasz
2: sobie zarzucimy, to w ogóle nie muszą tego widzieć, prawda? To co mówiłeś.
1: Tak, możemy sobie to zastrzec
2: dla siebie.
1: Można
2: pamiętnika.
1: Tak.
2: Czy możemy to wybrać,
1: no jeżeli chodzi o te domy,
2: nie
1: tak, a jeżeli chodzi o te domy, no to nie są pokazywane wasze domy na mapie, więc możecie nawet sobie ustawiać różne jakieś swoje miejsca, jakieś tam... sztuczne, czego nie do końca polecam, ale jeżeli byście chcieli mieć jakieś swoje miejsce do meldowania się, żeby dać ludziom, którzy wiedzą, o co chodzi, znać, że jesteście w domu, to możecie sobie wymyślać. Kiedyś u naszego kolegi Tomka Kowalika, który też się czasem pojawia, i niedaleko jego domu utworzono punkt Centrum Dowodzenia nad Światem. Nie wiem, co to jest, nie wiem, co to stworzył, ale naprawdę uśmialiśmy się po pachy właśnie z tego miejsca.
3: No tak, tylko
2: kto tam jest majorem, prawda?
3: Tylko w tym momencie, wiecie co, tak się zastanawiam, jeżeli dużo użytkowników tworzy coś takiego, to zastanawiam się nad przydatnością Blind Square'a, szczególnie dla niewidomych, no bo wiecie, nie trudno sobie wyobrazić
2: ale
3: taką
2: nie,
3: sytuację.
2: Ale nie, bo te miejsca jednak są prywatne, one się nie
3: aha,
2: będą
3: one
2: pojawiać,
3: są, one są,
2: to jest
3: one
2: ta
3: są,
2: właśnie
3: ale jeżeli
1: ja
3: ktoś
1: chciałem wtedy.
3: Sobie... Ale można sobie publiczne miejsce też aha. ustawić i na przykład wpisać właśnie centrum
1: tak,
3: dowodzenia.
1: Ale w Blind Square'ze są filtry, można poodhaczać, żeby nie pokazywało nam na przykład jakiś tam mieszkań. Albo nie
2: tak, ale są też
1: tam.
2: Ludzie, ale są też osoby, które dopasowują swoje miejsca, dobierają do kategorii zupełnie absurdalnych, które kompletnie nie pasują no. do tych miejsc. Niestety,
1: no, to jest też
2: takie...
1: jakichś edytorów tam, którzy niby coś robią.
2: Brak perfekcjonizmu i...
3: Robić, ale... no, apelujemy, tak, jeżeli jak będziecie tworzyć swoje miejsca w Foursquare'ze, to też róbcie to z głową, bo to później no, wszystkim może
2: przeszkadza,
3: być przydatne,
2: prawda? Utrudnia.
3: Jeżeli zrobicie tak, to dobrze, a jeżeli
1: zrobicie
3: źle... Użytkownik
1: Blind Square'a wejdzie wam do domu.
3: Chociażby, no, bo będzie zapisany w postaci restauracji, no. Na przykład, to
1: może ktoś tak docenia gotowanie swojej
2: na zasadzie
1: mamy,
2: ukrzycha, ale... prawda?
3: Tak, dokładnie, restauracja ukrzycha.
2: Na przykład.
3: Więc...
2: Nie, myślę, że trzeba ostrożnie.
3: Tak.
2: I fajna jest też ta opcja, że można udostępniać swoje miejsca tylko dla znajomych. To ja chyba tak kiedyś zapisałam Rehab for the Blind. Może troszeczkę było to dyskryminujące, ale wyszłam z założenia, że jak ktoś ma Foursquare'a, no nie wiem, nie wiem, ale właśnie tak udostępniałam tylko dla znajomych i żeby też później to nie mieszało innym użytkownikom.
1: To trzeba się też rozejrzeć za tym, bo to mogłoby być ciekawe, no. jak to takie wydarzenia ustawia.
3: Dobrze,
2: tak, właśnie
3: a zatem tak podsumowując z tej naszej dzisiejszej prezentacji Foursquare'a, ja tak myślę, że ja jednak będę w dalszym ciągu twierdził, że Foursquare to jest ciekawa aplikacja, oczywiście, jednak ona do intuicyjnych naprawdę nie należy i obawiam się, że trochę użytkownicy tacy początkujący, którzy gdzieś tam chcieliby mieć coś naprawdę łatwego do oznaczania tych swoich pozycji, czasem będą mogli się pogubić, szczególnie jeżeli robimy to gdzieś w podróży, bo czasem może być z tym problem. Natomiast sama idea aplikacji to jest naprawdę no, godna uznania i pozostaje mieć nadzieję, że program będzie rozwijany. Zresztą cały czas wychodzą nowe wersje, jak chociażby Natalia wspomniała, dziś nawet wyszła, tak? Dziś nowa wersja Foursquare'a wyszła, więc...
1: Wczoraj na Androidzie.
2: Tak,
3: więc ta aplikacja jest rozwijana. Właśnie. A orientujecie się, jak i czy w ogóle autorzy tego programu deklarują jakiekolwiek zainteresowanie dostępnością? I
1: tak,
3: oni
1: usprawniają. Tak, o ile wiem, to odpisują na te prośby o jakieś tam usprawnienia. Jak coś jest rzeczywiście rozwalone, to oni to naprawią nawet, przeproszą i wszystko jest okej. Więc oni coś tam się angażują. Różnie im to wychodzi, ale
2: to
1: jakieś
2: miło
1: tam
2: wiedzieć.
3: Pozostaje mieć nadzieję w takim razie, że będą się angażować jeszcze bardziej i że Foursquare będzie coraz dostępniejszą aplikacją, coraz przyjaźniejszą także niewidomym użytkownikom. A przypomnijmy, że także jest Blind Square, czyli taki program bazujący na Foursquare, do orientowania się w okolicy, bazujący na punktach
2: Foursquare. Ja powiem tylko tyle, że co do iPhone'a, aplikacja jest spokojnie do ogarnięcia. No pewne rzeczy, tak jak powiedzmy ta lista z tabelką Always, Nearby i tak dalej, no jest średnio intuicyjnie umiejscowiona, ale generalnie aplikacja jest spokojnie do ogarnięcia, w dosyć krótkim czasie można się jej nauczyć. I mój taki osobisty apel, zakładajcie, bo jest to sympatyczna rzecz i wcale nie jest taka inwazyjna, jak może się wydawać.
1: Tak, a i meldowanie się w podróży
2: nie
1: jest
2: takie będzie...
1: trudne, bo już wielokrotnie robiłem i...
2: Ten
1: check-in w aplikacji iPhone'owej jest zawsze...
3: Tak, jest dostępny z Androidem, może być trochę więcej
2: nawet
3: kłopotu,
2: w dwóch miejscach
3: ale...
2: powiedziałabym.
1: Tak, ale to tak. Do ogarnięcia wszystko też pewnie jest.
3: Dobrze, a zatem życzymy naszym słuchaczom miłego korzystania z Foursquare'a, dużej ilości check-inów, majorów wszędzie, gdzie się tylko da.
2: Majorów.
3: Tak.
1: I odznak punktów.
3: Odznak punktów. I zniżek, dokładnie. Przede wszystkim zniżek i dostępnych menu w restauracjach, które może się tam kiedyś pojawią. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. O Foursquare'ze opowiadali i aplikację prezentowali Natalia Kaczor i Paweł Masarczyk.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia ponownie.
3: I ja również dziękuję za uwagę. Program poprowadził i zrealizował specjalnie dla was Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym Wam przedstawić telefon firmy Nokia, a dokładnie model E6. Ten aparat zasługuje na uwagę z kilku różnych powodów, ale na szybko wymienię tylko trzy, czyli klawiatura QWERTY, dotykowy ekran i po prostu niebanalny design. Ponieważ w ostatnim czasie w naszych podcastach dużo czasu poświęcaliśmy programom odczytu ekranu dla naszych telefonów, dzisiaj postaram się bardziej skupić na opisie samego telefonu i po prostu jego działaniu. Aczkolwiek, jak znam siebie, to nie będę potrafił się powstrzymać od porównywania programów Talk, Mobile Speak i VoiceOver. Zacznijmy może jednak od samego wyglądu telefonu i akcesoriów. Nokia E6 jest to jeden z najmłodszych telefonów fińskiego producenta. W Polsce pojawił się on w drugim kwartale 2011 roku i od razu wzbudził dość duże zainteresowanie. My otrzymaliśmy do testów czarny egzemplarz, który dotarł do nas w bardzo malutkim pudełeczku i zgodnie z filozofią Nokii pudełko jest niebieskie i jak najmniejsze. Oczywiście w całości można je utylizować, jest to po prostu karton zero plastiku. W środku oprócz telefonu znaleźliśmy kabelek micro USB. Przy pomocy tego kabelka łączymy nasz telefon z komputerem. Możemy przy jego pomocy przerzucać sobie dane. Słuchawki douszne, które wyposażone są w wtyczkę mini jack, czyli ta o średnicy 3,5 mm i do nich oczywiście jeszcze gąbeczki na słuchawki. Na koniec oczywiście znajdujemy ładowarkę sieciową, która jest bardzo fajna, bo jest z tych malutkich ładowarek. Część z Was może kojarzyć te ładowareczki. One są podobne jak na przykład w modelu N82. Bardzo zgrabne i zajmujące mało miejsca. Oczywiście posiadają ten najmniejszy wtyk, czyli 2-milimetrowy. Oczywiście w samym pudełku, na samym wierzchu leżał i kusił telefon Nokia E6. Telefon bierzemy sobie do ręki i, że tak powiem, na pierwszy rzut oka, od pierwszego dotknięcia, telefon wzbudza nasze zaufanie. Dlaczego? Otóż z bardzo prostego powodu, jest on bardzo dobrze wykonany. Cała obudowa jest aluminiowa, jest bardzo przyjemna w dotyku, przy czym nie jest to aluminium w rodzaju takiego, jak jesteśmy przyzwyczajeni w modelach na przykład E50, E51, E52. Tam to aluminium jest bardzo podłej jakości. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z bardzo grubą i twardą obudową. Tutaj nic się nie ugina, nic się nie odgina. Jest to naprawdę bardzo solidny telefon. To pierwsze wrażenie takiej stabilności, solidności, jak się go dotyka. Kolejna sprawa to jego wielkość. Jest to telefon duży, bo przecież gdzieś ta klawiatura QWERTY musi się mieścić. Tak więc jest to telefon szeroki i wysoki, za to bardzo, bardzo płaski. On grubością swoją niewiele odbiega właśnie od modeli E50 do E52. Jest niewiele od nich grubszy, za to oczywiście odpowiednio szerszy. Na wysokość mniej więcej jest to właśnie ten typ telefonu. Jeśli ktoś z Was widział na przykład odtwarzacz iPod Touch, to ma prawie dokładnie te same gabaryty. Bardzo fajnym szczegółem jest to, że obudowa posiada zaokrąglone krawędzie, także nosząc ten telefon nawet w kieszeni spodni nie jest to nieprzyjemne. Telefon nie przeszkadza, nigdzie, że tak powiem, się nie wbija, nie zahacza. Także przy wkładaniu do kieszeni czy wyjmowaniu nie nastręcza żadnych trudności. Skoro wiemy już, jak obudowa wygląda w dotyku, to teraz czym ta obudowa dysponuje. Zacznijmy może od prawej krawędzi obudowy. Na prawej krawędzi, patrząc od góry, mamy tutaj trzy klawisze, trzy wąskie przyciski. Od samej góry mamy klawisz podnoszący głośność, następnie mamy klawisz migawki aparatu i kolejny klawisz ściszający głośność naszego telefonu. Poniżej mamy taki suwaczek blokujący nam klawiaturę i ekran dotykowy. Jest to suwak, który przesuwamy tylko w dół, on potem sobie wraca z powrotem do swojej pozycji. Na pewno usłyszycie to.
0: Okno plus ogólny.
6: Już w tym momencie się odzywa nam TOX.
0: Okno plus ogólny. F1, opcje F2, menu.
6: Na takiej zasadzie teraz zablokowałem klawiaturę. Przy zablokowaniu klawiatury i ekranu wibruje nam telefon, sygnalizując, że klawiatura została zablokowana. Na prawej krawędzi obudowy już nic więcej nie znajdziemy. Za to przenosimy się na lewą krawędź i na lewej krawędzi tutaj za dużo rzeczy nie mamy do wyboru, ponieważ mamy tylko jedną taką klapkę maskującą, po otwarciu której znajdziemy gniazdo micro USB do podłączenia kabelka, który dostajemy w zestawie. Górna krawędź obudowy jest lekko spłaszczona i patrząc od strony lewej też mamy taką maskownicę, po podniesieniu której odkryjemy, że znajduje się od góry aparatu slot na karty pamięci. Oczywiście te najmniejsze microSD do maksymalnej pojemności 32 GB. Na środku obudowy znajduje się gniazdo słuchawkowe. Bardzo to jest sprytne rozwiązanie. Zawsze mi się podoba, jeśli w telefonie gniazdko słuchawkowe jest na górze obudowy, nad wyświetlaczem. I po prawej stronie telefon posiada klasyczny włącznik okrągły. Oczywiście jest odpowiednio malutki, ale klasyczny w tym znaczeniu, że jednak do tego nas Nokia przyzwyczaiła, że najczęściej włączniki telefonów znajdują się też nad wyświetlaczem. To wszystko, co jest na górze obudowy. Od spodu obudowy znajdziemy tylko jedno gniazdko. Jest to gniazdko na wtyczkę zasilania. No i tutaj niestety muszę powiedzieć parę niemiłych słów, ponieważ gniazdko to ma problemy z utrzymywaniem kontaktu z wtyczką. To znaczy wystarczy delikatnie poruszyć telefonem i wtyczka na sekundę nam przestaje kontaktować i słyszymy, telefon piszczy, jak gdyby sygnalizuje nam, że rozpoczyna proces ładowania na nowo. Tylnia ścianka telefonu posiada blokadę zwalniającą klapkę i klapkę otwiera się baterii bardzo, bardzo fajnie, ponieważ wystarczy naprawdę delikatnie nacisnąć i już sama pokrywa zasłaniająca nam baterię się wysuwa. Najlepiej to zrobić w taki sposób, aby pod samym swoim ciężarem klapka nam się odsunęła od obudowy. Tak jak mówię, to jest solidne aluminium, nie takie, jakie widzieliśmy w modelach E50 do E52. Naprawdę solidne aluminium. Nie będę może już rozbierał telefonu, żeby wam zademonstrować, ale to naprawdę słychać, że to nie jest taka cieniutka blaszka, tylko naprawdę grube aluminium. W górnej części tylnej ścianki znajduje się wyprofilowany taki pasek, w którym mamy zatopiony obiektyw aparatu i lampę błyskową. Całość jest bardzo ładnie skomponowana. Tutaj nie ma takich wystających żadnych elementów, gdzie na przykład, nie wiem, odsłanialibyśmy przesłony aparatu, czy jakichś wystających pojedynczych, powiedzmy w cudzysłowie, oka kamery i oka lampy błyskowej. Tak jak mówię, jest tutaj bardzo taki ładny pasek, lekka wypukłość na tylnej ściance obudowy, która naprawdę bardzo ładnie komponuje się z całością, nie zaburza bryły telefonu. Od frontu znajdziemy oczywiście bardzo duży wyświetlacz, który oczywiście, jak już wspomniałem, jest pojemnościowym ekranem dotykowym, z którego możemy sobie korzystać do nawigacji, do poruszania się po menu telefonu. Pod wyświetlaczem na środku znajdziemy tradycyjny nawiki, tak zwany, czyli klawisz do poruszania się po menu i do zatwierdzania poszczególnych opcji. Środek, klawisz jest generalnie kwadratowy, jego krawędzie, prawo, lewo, góra, dół, to są klawisze strzałek, no i po środku klawisz wyboru. Po prawej i lewej stronie od klawisza nawiki znajdują się dwie duże płaskie powierzchnie, które są też klawiszami kierunkowymi, w cudzysłowie, bo nie korzystamy z nich na zasadzie strzałek, ale naciśnięcie poszczególnych krawędzi wywołuje konkretną akcję. Tak więc w domyśle, takie są domyślne ustawienia telefonu, oba duże przyciski, ich zewnętrzne krawędzie równe z krawędziami telefonu po lewej stronie. Jest to klawisz zielonej słuchawki, analogicznie po prawej jest to klawisz czerwonej słuchawki. Jeśli te duże klawisze naciśniemy od strony wyświetlacza, czyli jak gdyby w ich górnej części, to po lewej stronie, tak jak klasycznie, mamy do czynienia z klawiszem F1. Tutaj mamy do dyspozycji klawisz menu i po prawej stronie, tak jak klasycznie występuje przycisk F2, tutaj mamy przycisk poczty elektronicznej. Na dole, w dolnej części tych dużych przycisków, po lewej stronie występuje przycisk kalendarza, a po prawej przycisk kontaktów. Już pewnie zwróciliście uwagę, że mówię, gdzie tam, gdzie klasycznie czy normalnie mieści się klawisz F1, klawisz F2. Ten telefon nie posiada fizycznych klawiszy F1, F2. Jak będziemy sobie z obsługą telefonu radzić, zaraz Wam zademonstruję. Ale poniżej znajduje się kolejny atut tego telefonu, poniżej klawisza nawigacji i tych dwóch klawiszy wielofunkcyjnych, mamy klawiaturę kuwerty. Pełną klawiaturę kuwerty, pełną w sensie oczywiście klawiatury telefonicznej, czyli mamy wszystkie klawisze od lewej strony, prawda, Q, W, E, R, T, Y i tak dalej. Po prawej stronie, tak jak mamy na klasycznej klawiaturze klawisz, powiedzmy, backspace, tak tu mamy klawisz C, służący do kasowania. Cóż tu jeszcze mogę dodać? W sumie najistotniejszy jest dolny rząd klawiszy. To są oczywiście informacje dla osób, które nigdy nie korzystały z klawiatury kuwerty w telefonach. Tutaj mogą też zauważyć osoby, które posiadają telefony z klawiaturą kuwerty, zauważyć pewne różnice między poszczególnymi modelami, na co też zwróciliśmy uwagę, że na przykład klawiatura tego telefonu, czyli E6, różni się od klawiatury modelu na przykład E71. Tak więc dolna krawędź klawiatury kuwerty, lewy, najbardziej wysunięty na lewo, mamy klawisz funkcyjny, następnie mamy klawisz edycji, który jest klawiszem shift, obok niego mamy klawisz alt, czyli do wpisywania polskich diakrytyków, który domyślnie jest klawiszem tox, dalej mamy spację, dalej mamy klawisz, który nie pamiętam, ale zdaje się to był małpa i slash. Dalej mamy pytajnik, wykrzyknik i po prawej stronie, najbardziej skrajnie, mamy klawisz Control, który jest klawiszem niezwykle przydatnym właśnie przy korzystaniu z klawiatury QWERTY, ponieważ razem z klawiszem Control dostępne mamy wszystkie opcje znane nam z tradycyjnych systemów operacyjnych, to znaczy kopiuj, wklej, zaznacz i tak dalej, na przykład zaznacz wszystko, Ctrl A, potem Ctrl C i już mamy zaznaczone na przykład cały numer telefonu. Oczywiście klasyczne cyfry wybieramy przytrzymując klawisz funkcyjny, albo go możemy przytrzymywać cały czas i wtedy wybierać klawisze numeryczne, które są oczywiście, mamy zaznaczoną piątkę pod klawiszem G i analogicznie wszystkie litery są dookoła. Też jest różnica między na przykład klawiaturą E71 Nokii a Nokii E6, że na przykład klawisz 0, gwiazdka i hasz są ułożone pionowo. To znaczy obok trójki znajduje się gwiazdka, obok szóstki znajduje się hasz, a obok dziewiątki znajduje się klawisz 0. Jeśli byśmy chcieli cały czas korzystać z klawiatury numerycznej, wystarczy dwukrotnie nacisnąć klawisz funkcyjny na klawiaturze QWERTY i w tym momencie możemy śmiało korzystać cały czas z klawiatury numerycznej. Tyle jeśli chodzi o wygląd telefonu. Może teraz troszkę o jego właściwościach, jego podzespołach, jakie zostały w nim zastosowane. Bardzo fajna w tym telefonie jest bateria. Bateria jest taka sama jak w modelu E52. To znaczy jest to bateria o bardzo dużej pojemności, rzędu 1500. Oczywiście ta bateria przez to, że też jest tak duża, to ten telefon nie może być mniejszy, ale dzięki temu ten telefon, podobnie jak Nokia E52, tak twierdzi producent, powinien na czuwaniu wytrzymać nam nawet do 28 dni. Nie mieliśmy oczywiście okazji tego stwierdzić, ponieważ cały czas eksplorujemy dość mocno ten telefon, więc z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że telefon przy intensywnym wykorzystywaniu ładujemy co 3 dni. Co jeśli mówimy o smartfonie, jest naprawdę nielichym osiągnięciem, wartym pozazdroszczenia, bo mało który telefon naprawdę ma dzisiaj takie osiągi, żeby bateria wytrzymała 3 dni. W modelu E6 zastosowano procesor ARM11. To nie jest procesor technologicznie jakiś super high nowy, bo stosowany był już w innych, w starszych modelach, chociażby właśnie w Nokii E52, ale jest to procesor, który taktowany jest znacznie wyżej, jest o wiele szybszy, ponieważ na przykład w Nokii E52 zastosowano procesor o taktowaniu 600 MHz, tutaj mamy 680 MHz, co widać. Telefon pracuje naprawdę fajnie, stabilnie, płynnie i co do pracy samego telefonu nie mamy żadnych zastrzeżeń. Nie udało nam się go zawiesić, nawet telefon nie spowalnia. Spowalnia tylko wtedy, gdy pracuje się z mobile speakiem, ale to już wspominał o tym Rafał Kiwak w swoim podcaście. Także macie pełną świadomość tego, że Mobile Speak ma takie swoje niestety dziwne zachowania, że lubi po prostu czasami się przytkać. Telefon posiada wbudowane 8 GB pamięci, z której możemy sobie korzystać dowoli. Jest to bardzo duży plus. Pamiętajmy, że oprócz wbudowanej pamięci możemy skorzystać jeszcze z dodatkowych kart pamięci do 32 GB, co jest bardzo istotne i o tyle ciekawe, że na przykład wreszcie zaczyna mieć sens słuchanie muzyki na telefonach firmy Nokia, ponieważ do niedawna zbyt szybko wyczerpująca się energia z baterii dawała nam wybór tylko albo telefon, albo odtwarzacz MP3. W tym przypadku producent zapewnia, że w trybie offline możemy słuchać muzyki przez nawet 75 godzin. Tak więc jeśli wybieramy się gdzieś w podróż, spokojnie możemy sobie załadować do pamięci ze 2-3 audiobooki i będziemy mieli co robić przez całą podróż. Telefon wyposażony został w 8-megapikselowy aparat, co daje nam ogromne możliwości i potencjał stwarza ogromny przy wykorzystaniu aplikacji w rodzaju Text Scout czy KNFB, czyli aplikacji OCR rozpoznających tekst. Aparat posiada bardzo dużo różnych nowoczesnych gadżetów, których wcześniej nie montowano w innych telefonach. Tutaj obok takich rzeczy jak na przykład akcelerometr, czyli czujnik ruchu, który znany był w innych modelach telefonów, zastosowano także magnetometr, zastosowano tutaj na przykład kompas, a do tego oczywiście klasyczne, na przykład znane z iPhone'ów, czy też oczywiście z Nokia N8, czujnik zbliżeniowy, czy czujnik światła. Jeśli chodzi o czujnik zbliżeniowy, to tutaj niestety też trzeba powiedzieć parę rzeczy na jego temat, to znaczy Nokia E6, nie uda nam się przytrzymać ramieniem. To znaczy, jeśli coś robimy i na chwilkę chcemy gdzieś tam przytrzymać między uchem a ramieniem telefon, jest to bardzo trudne, ponieważ od razu reaguje czujnik zbliżeniowy i po prostu nasz mikrofon jest wyciszany, nic nie słychać, nasz rozmówca nie wie, co się dzieje. Jest to dość mocno irytujące, ale myślę, że po pewnym czasie można dojść do odpowiedniej wprawy i skutecznie nauczyć się tak trzymać telefon, aby gdzieś tam jednak jakiś kontakt z tym czujnikiem ruchu był i udało nam się mimo to uwolnić na sekundę nasze ręce. Kolejną ciekawą rzeczą, którą już spotkamy w tym telefonie, to jest nowy system operacyjny Symbian Anna, który na pierwszy rzut oka niewiele się różni w działaniu, ale może po prostu spróbujemy to zademonstrować. Wejdźmy sobie do, może nie do kontaktów, wyjdźmy. Dobra, wchodzimy do menu. Głośnik ulokowany jest na tylnej ściance w taki sposób, że teraz ten dźwięk jest bardzo ładny. Dźwięk jest w ogóle bardzo przyjemny w tym telefonie, jest taki przestrzenny. Byłem nawet zdumiony, że model biznesowy, bo w końcu takie są wszystkie te serie E, ma tak ładny dźwięk. Tak samo dźwięk w słuchawce jest bardzo fajny, bardzo przestrzenny, ale w momencie teraz zasłoniłem tylną ściankę i wy praktycznie nic, albo o wiele ciszej słyszycie w tym momencie telefon. To jest praktyczne, tak jak Rafał też wspominał w swoim podcaście, że można łatwo wyciszyć telefon, ale z drugiej strony, tak jak mówię, wystarczy telefon złapać za krawędzie, nie musi leżeć na, powiedzmy, tylnią powierzchnią obudowy na naszej dłoni. Możemy go bardzo wygodnie trzymać między, że tak się medycznie wyrażę, kłębem dłoni, a opuszkami palców dłoni. I wtedy możemy bardzo wygodnie korzystać sobie z naszego telefonu i robimy to oczywiście odpowiednio głośno. Ok, ale mieliśmy do menu wejść, więc jeszcze raz wchodzimy do menu.
0: Okno menu, kontakty, F1, opcje, F2, wyjdź.
6: Jesteśmy w menu.
0: Kalendarz, 1 z 13.
6: I słyszymy, mamy kontakty, 13 pozycji.
0: Muzyka, 3 z 13.
6: Poczta, menu 13. Na pierwszy rzut oka, tak jak wspominałem, niczym się nie różni.
0: Wiadomości 6 z 13. Zdjęcia,
6: poruszamy się klasycznie, możemy wybrać sobie układ, czy to listy, czy to siatki.
0: Sklep 8 z 13.
6: Ale różnice są już zauważalne.
0: Ustawienia 9 z 13.
6: W momencie, gdy na przykład
0: mapy 10 z 13. Biuro,
6: wejdziemy sobie w, powiedzmy, wejdziemy sobie w opcje, najpierw w katalog aplikacje i na przykład mamy najpierw Skype. aplikację Skype zainstalowaną przeze mnie. Normalnie we wcześniejszych wersjach Symbiana wystarczyło w tym momencie, gdy ustawię się na jakiejś aplikacji, którą sami zainstalowaliśmy, nacisnąć klawisz C, czyli Clear. W tym momencie go naciskam i nic się nie dzieje. Po prostu nie możemy w ten prosty sposób usunąć aplikacji. Jest to niemożliwe. Musimy wchodzić w opcje i tak dalej, i tak dalej. I dopiero korzystać z menedżera aplikacji, aby odinstalować aplikację. Kolejna sprawa. Wchodzimy sobie w opcje. Słyszymy, opcji mamy 6 do dyspozycji. Ja Wam zademonstruję.
0: Widok tabeli 3/6. Edytuj 4/6. Podręcznik użytkownika 5/6. Wyjdź 6/6.
6: I tyle. Nie ma wszystkich opcji dodatkowych w rodzaju przenoszenia kartek.

0: którego sam nie modyfikowałem, ale tutaj na przykład mamy katalog biuro, a w katalogu biuro mamy aplikację dyktafon. Dla mnie to jest niezrozumiałe, czemu tutaj akurat, a nie w multimediach. Ja zawsze mam to w multimediach. Oczywiście ma to dla mnie jakiś tam sens, że jakieś notatki głosowe i tak dalej, z tym się nie spieram, ale po prostu dla mnie logicznie zawsze to coś z dźwiękiem powinno być w dźwięku i do widzenia, a teraz niestety nie mam możliwości przeniesienia tej aplikacji tam, gdzie bym chciał, bo Symbian Anna nie udostępnia takiej opcji. Skoro mówimy o dźwiękach, to warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że ta wersja Symbiana posiada bardzo dużo własnych dzwonków. To jest, bo wydaje mi się, że nawet około 100, co jest średnio 3 razy.
1: Muzyka 3.13. Kontakty.
0: 3 razy więcej niż normalnie.
1: Wiadomości 6.13.
0: Może nawet uda mi się pokazać.
1: Ustawienia 9.13.
0: Ustawienia.
1: Okno ustawienia profile 1.7.
0: Profile.
1: Okno profile ogólny 1.6.
0: Ogólnym.
1: Uaktywnij 1.2. F. Przystosuj 2.2.
0: Przystosuj.
1: Okno profile nie znaleziono pliku Republika. Moja Angelika MP3. Używany będzie dźwięk domyślny.
0: W tym momencie jest informacja, bo wyjąłem kartę pamięci. Wcześniej był inny dzwonek używany. Teraz widzicie, muszę korzystać z ekranu dotykowego razem z TOX-em i niestety borykać się z ograniczeniami, jakie niesie ze sobą TOX, ponieważ w tym telefonie nie ma klawiszy F1 ani klawisza F2. Musimy sobie radzić, naciskając te klawisze na ekranie, przynajmniej korzystając z TOX-a. No a to bywa z tym różnie, ponieważ klawisz anuluj czy OK niby powinien być zawsze w prawym i w lewym rogu, ale nie do końca. Teraz właśnie szukałem klawisza OK po lewej stronie, w lewym rogu, a okazało się, że jest on mniej więcej w połowie wyświetlacza. Oczywiście po lewej stronie, ale w połowie ekranu, więc musiałem go chwilkę poszukać, zanim udało mi się go zlokalizować i poprawnie kliknąć.
1: Dzwonka, dzwonek, 2/15. Dźwięk dzwonka Republika, moja Angelika M. Wybierz. Okno, wybierz dźwięk, pobierz pliki audio 1/5, tekst, F, dźwięki 2/5, F1.
0: Mamy tutaj utwory 3/5. Do wyboru kilka pozycji, powiedzmy, damy
1: wybierz
0: sobie utwory.
1: Utwory, wszystkie utwory 1/5, F1, otwórz, F2, wróć. Wykonawcy 2/5, albumy 3/5, gatunki 4/5.
0: Znowu podziały.
1: Wykonawcy 2/5.
0: No ale wybierz, dobrze, dajmy coś.
1: Trwa otwieranie, proszę czekać. Okno, wybierz dźwięk, wykonawcy, brak danych. F1, opcje, F2, wróć.
0: No to się pochwaliłem za bardzo.
1: Wróć F2.
0: Bo to chyba musimy w dźwięki zajrzeć.
1: Otwórz F2, wróć. Wróć F2. Utwory 3/5, tekst. F1, otwórz. Dźwięki 2/5. Wybierz.
0: Zajrzymy w dźwięki.
1: 97, alarm 1, 97.
0: I tutaj słyszymy, mamy
1: F1, wybierz, F2,
0: 90 parę dźwięków. Może nie będziemy oczywiście wszystkich przeglądać, ale kilka mogę pokazać. Oczywiście przeglądać dźwięki, dzwonki możemy tylko przy wyciszonych screenreaderach, przy wyciszonym TOX-ie czy mobile speaku. Może zasłonimy. W każdym razie dźwięk jest bardzo przestrzenny. Może znajdziemy coś cichszego albo po prostu ściszymy. Zobaczymy, czy nam się udało ściszyć. Troszkę tak. Jakiś taki. Dźwięki są naprawdę bardzo ładne, bardzo przestrzenne. Nie wiem, czy rejestrator to wyłapie, ale w każdym razie myślę, że przy takiej ilości dzwonków spokojnie każdy znajdzie dla siebie jakiś taki dźwięk, nawet w tych dźwiękach systemowych. W każdym razie, tak jak mówię, jest ich troszkę i bardzo przyjemnie można sobie coś

0: Znaleźć.
1: Okna plus ogólny. F1, opcje, F2, menu.
0: O samym korzystaniu z aplikacji w rodzaju aplikacji internetowych typu przeglądarka i tak dalej, nie ma za bardzo co mówić, ponieważ możliwość korzystania z klawiatury zarówno, że tak powiem, fizycznej, klawiatury numerycznej, jak i klawiatury wirtualnej na ekranie telefonu sprawia, iż możemy korzystać czy to przy pomocy gestów w aplikacji na przykład Mobile Speak, czy też po prostu w toksie, tapiąc dwukrotnie palcem w dany element na ekranie, możemy też korzystać sobie z ekranu dotykowego przy poruszaniu się po stronach internetowych. Tak jak mówię, wszystkie skróty klawiszowe także działają, tak więc wykorzystanie czy korzystanie z telefonu, który zarówno posiada klawiaturę klasyczną, jak i ekran dotykowy, naprawdę niesie ze sobą ogromne możliwości. Ja tutaj może, skoro słyszeliście, jak pracuje Tox, to może włączymy sobie program Mobile Speak. Mamy tutaj program Mobile Speak. Oczywiście to są wersje demo. Uruchom Mobile Speak. Wyłączy nam się od razu Tox, a włączy nam się program Mobile Speak. Musimy go sobie pewnie ściszyć na początku, bo nam się głośno odezwie.
2: Wyłącz Mobile Speak 1 z 3.
0: Już sobie ściszamy.
2: Polecenie. Głośność 7.
0: Ok, mam nadzieję, że będzie słyszalny. Domyślnie oczywiście Mobile Speak uruchamia się nam w trybie numerycznym, czyli możemy sobie korzystać ze wszystkich skrótów, właśnie gestów. W tym momencie korzystam z tych gestów na ekranie dotykowym. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeśli mówimy o Nokii E6 i programie Mobile Speak, to znaczy, tak jak ten telefon nie posiada klawiszy F1 i F2 w momencie, gdy działa z programem Tox, tak w momencie, gdy działa z programem Mobile Speak, posiada klawisze zarówno F1, jak i F2. Po prostu Mobile Speak przemapowuje klawisze, te, które znajdują się właśnie obok klawisza nawigacji, tuż pod wyświetlaczem. To znaczy słuchawki na lewej i prawej krawędzi zewnętrznej pozostają w dalszym ciągu słuchawkami, ale klawisz menu, czyli tak jak mówiłem, lewy duży przycisk od góry, górna krawędź, to był przycisk menu, kiedyś, dla Toxa, a dla Mobile Speaka staje się on klawiszem funkcyjnym.
2: Polecenie.
0: I możemy sobie sprawdzić na przykład godzinę, albo nie wiem, o status sobie sprawdzimy. Jeszcze nam się włączył od razu. Hops.
2: Układ domyślny, poziom baterii 7 kreski, poziom sygnału 4 kreski, sieć plus 3G włączone, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Jeszcze raz.
2: Polecenie. Układ domyślny, poziom baterii 7 kreski, poziom sygnału 3 kreski, sieć plus 3G włączone, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Tak więc w tym momencie możemy sobie korzystać z gestów, w jakie wyposażony został Mobile Speak.
2: Polecenie.
0: Już to demonstrujemy. Na przykład
2: układ domyślny, poziom baterii 7
0: status.
2: Kreski, poziom sygnału 7 kreski, sieć plus, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Możemy sobie sprawdzić bez problemu jednym gestem.
2: Polecenie.
0: Jeszcze raz.
2: Układ domyślny, poziom baterii 7 kreski, poziom sygnału 7 kreski, sieć plus, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Ale tutaj także możemy korzystać w przypadku Mobile Speaka z klawiszy F1 i F2. Klawisze, które nie były dostępne w momencie, gdy korzystaliśmy z programu Tox, w tym momencie one są dostępne, ponieważ Mobile Speak przemapowuje klawisze. Przemapowuje je w taki sposób, że te dwa duże, płaskie klawisze, które znajdują się po lewej i prawej stronie klawisza nawigacji, tuż pod wyświetlaczem, zostają zmienione, w sensie część ich funkcji. Słuchawka zielona i czerwona pozostają bez zmian na swoich miejscach, za to po lewej stronie pod wyświetlaczem, lewy przycisk tuż pod wyświetlaczem, gdy zostanie naciśnięty, dostaje przypisaną funkcję klawisza funkcyjnego Mobile Speaka, czyli znika stąd funkcja przycisku menu. a mamy tylko klawisz polecenia programu Mobile Speak, który możemy wykorzystywać na przykład do skrótów wykorzystujących gest. Dolna część tego klawisza symuluje nam klawisz F1, czyli wchodzimy w opcję w tym momencie, a po prawej stronie, tak jak mieliśmy na dolnej krawędzi tego dużego przycisku kontakty, w tym momencie mamy klawisz F2, no, czyli anulujemy. Dzięki temu bardzo wygodnie i szybko możemy poruszać się po samym menu. Korzystać możemy właśnie z klawiszy F1, F2. No teraz akurat dałem klawisz joysticka, ale powiedzmy wyjdziemy stąd. Opcje otwórz.
1: Wybierz ustawienia, okno, profile, motywy, dwa, telefon,
0: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Korzystanie z Mobile Speaka w tym telefonie zdaje się mieć o wiele większy sens, a to z tego powodu, że właśnie o wiele lepiej i wygodniej korzysta się z gestów, jakie oferuje nam Mobile Speak. Tryby pracy Mobile Speaka opisywał już Rafał Kiwak, więc nie będziemy tutaj się rozwodzić, ale chciałbym zademonstrować Wam tryb kursora przeglądania, ponieważ pojawiają się opinie, iż jest to tryb zbliżony w działaniu do trybu, w jakim pracują systemy iOS firmy Apple, więc ja w tym momencie przełączyłem się na tryb właśnie przeglądania, czyli po dotknięciu palcem ekranu i poruszaniu się właśnie po ekranie odczytuje mi Mobile Speak wszystko to, co znajduje się bezpośrednio pod moim palcem. I tutaj zaczynam widzieć pierwsze różnice. To znaczy, nie mam innej możliwości poruszania się po elementach w trybie przeglądania, oprócz tej właśnie tradycyjnej, czyli przesuwania palca po ekranie. I w momencie, gdy nie mamy wyraźnych krawędzi ekranu dotykowego, a tak jest w tym przypadku, tak samo jest pewnie w Nokii N8, to znaczy na pewnej wysokości zupełnie gładkiego wyświetlacza mamy dziurkę. Dziurkę taką prostokątną, która jest po prostu głośnikiem telefonu i gdzieś tuż pod nią kończy się ekran dotykowy, a my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie to dokładnie jest. To jest dość frustrujące, to jest raz, a dwa, nie mamy żadnego takiego gestu, jak w urządzeniach iOS, gdzie moglibyśmy się poruszać po poszczególnych ikonkach, na przykład na wyświetlaczu. W tym momencie korzystam akurat z podobnego gestu jak w iOS, tylko po to, żeby sobie przeliterować dany element. Ale już samo w sobie fajne jest to, że możemy zapoznać się z logicznym układem fizycznym na ekranie urządzenia, co jest bardzo istotne na przykład w momencie, gdy chcemy skorzystać z przeglądarki internetowej, jeśli chcemy poznać strukturę jakiejś witryny. Taki właśnie ekran dotykowy jest bardzo przydatny. No a już poza wszystkim, tak jak właśnie demonstrował to Rafał, same gesty, które umożliwiają nam nawigację, łatwą, szybką nawigację, teraz korzystam właśnie już z trybu numerycznego, czyli poruszam się tylko palcem po ekranie i to jest właśnie takie gesty najbardziej zbliżone do iOS. Ale niestety nie do końca, bo nie jest to tak płynne i tak dalej, i tak dalej. Są już zauważalne, że tak powiem, działania zmierzające w dobrym kierunku w przypadku Mobile Speaka. Niestety do iOS-a dużo mu brakuje, aczkolwiek tutaj trzeba podkreślić, że Najlepszym osiągnięciem Mobile Speaka jest wirtualna klawiatura, która naprawdę bardzo przypomina rozwiązanie z systemu iOS. Oczywiście iOS oferuje dwa sposoby wprowadzania danych. Jeden jest tak zwany bezwzrokowy, prawie identyczny jak w przypadku wirtualnej klawiatury w Mobile Speaku. No, ale tak jak mówię, trzeba to zauważyć, trzeba podkreślić, że już Mobile Speak robi się coraz lepszą aplikacją. Oczywiście przy pisaniu jakichś wiadomości, maili, SMS-ów itd., itd., klawiatura kuwerty jest nie do pokonania przez jakikolwiek dotykowy wyświetlacz. Tu pisanie czegokolwiek jest po prostu przyjemnością. Przestawić się oczywiście trzeba, jeśli ktoś dotychczas nie korzystał z klawiatury kuwerty, to musi się przestawić. Zajmie mu to pewnie kilka dni. Mnie zajęło to pewnie odrobinkę krócej, ponieważ ja korzystałem z klawiatury kuwerty na właśnie urządzeniach iOS, gdzie układ jest podobny. Sam układ oczywiście kuwerty, bo znaki przestankowe i tak dalej, wygląda to nieco inaczej. Ale pisanie, tak jak mówię, na klawiaturze fizycznej jest o wiele szybsze i przyjemniejsze niż na jakimkolwiek ekranie dotykowym. Myślę, że w przypadku Nokii E6 i systemu Symbian Anna należy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy o radiu. Ponieważ Rafał już raz demonstrował, jak to działa w przypadku Nokii N8, chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na to, że tutaj zarówno z Mobile Speakiem, jak i Toxem w momencie uruchomienia aplikacji radio od razu zaczyna być odtwarzany sygnał radiowy, czyli nie mamy żadnych opcji do wyboru. Dokładnie tak samo jak w starych Symbianach. Dopiero wchodząc w opcje mamy możliwość automatycznego wyboru stacji. Nie mamy możliwości ręcznego wpisania częstotliwości, co uważam jest dużym nieporozumieniem, że możemy tylko wybierać sobie w sposób automatyczny interesujące nas stacje. Oczywiście stacje możemy sobie zapisywać, tworzyć listy i tak dalej, i tak dalej. Jest tu także RDS, więc radiem pobawić się możemy z tego radia korzystać. No ale jeśli są ludzie, którzy lubią sobie wbić z pamięci konkretną częstotliwość, no to tutaj będą mieli niejaki problem. Myślę, że jeszcze dużą część słuchaczy zainteresować się może jakość odbiornika GPS, jaki został zainstalowany w tym telefonie. Trudno jest mi odnieść się do innych telefonów. Powiedziałbym, że raczej jest to przeciętna. Niczym szczególnym mnie ten odbiornik nie zaskoczył, ale co jest ciekawe, oczywiście OWI mapy obsługiwane są bez problemu w tym telefonie, zarówno przez Toxa, jak i przez Mobile Speaka. Mobile Speak oczywiście czyta odrobinę więcej, ale co istotne, możemy w tym telefonie bardzo wygodnie obsługiwać program Loadstone, ponieważ możemy korzystać z klawiatury numerycznej, zarówno tej wkomponowanej w klawiaturę kuwerty, jak i z tej klawiatury wirtualnej, wyświetlanej jak gdyby na ekranie naszego telefonu. Tak więc w momencie, gdy telefon możemy trzymać na ręku wygodnie, bez problemu możemy wtedy wykorzystywać wirtualną klawiaturę w programie Loadstone i korzystać ze skrótów, na przykład skrót do prędkości, tak? Jeden i tak dalej, i tak dalej. Możemy wygodnie z tego korzystać. Oczywiście należy pilnować, jeśli próbujemy korzystać z Loadstone'a na takiej zasadzie, że telefon trzymamy w kieszeni i próbujemy go obsługiwać przez ubranie, przez kurtkę, przez kieszeń spodni itd., itd. W przypadku ekranu dotykowego to nie będzie możliwe, a w przypadku klawiatury kuwerty, jaka jest tutaj zastosowana, będzie to wysoce utrudnione, no ponieważ dookoła tej klawiatury numerycznej będziemy mieli zawsze pozostałe klawisze liter i to będzie nam niejako zaciemniało obraz całości klawiatury, ale jeśli mamy czas, możemy na spokojnie wziąć telefon do ręki, aby go obsłużyć, wtedy bez problemu będziemy mogli skorzystać z programu Loadstone GPS i tak jak mówię, nie nastręcza to żadnych problemów i działa bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że tyle opisu Nokii E6 wystarczy. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam z grubsza wygląd tego, jakby nie patrzeć, całkiem fajnego telefonu, który łączy w sobie zalety dwóch nowych, nowoczesnych rozwiązań, czyli ekranu dotykowego i klawiatury kuwerty. Myślę, że jeśli ktoś z Was chciałby spróbować przygody z telefonem, z ekranem dotykowym, ale mimo wszystko ma jakieś obawy, że może sobie nie poradzić manualnie, to model E6 myślę jest właśnie dla niego. Można na niej szybko skorzystać z klawiatury numerycznej i równie szybko wykonać kilka gestów, którymi będziemy mogli zarządzać tą czy też inną aplikacją. Na chwilę obecną niestety tylko MobileSpeak zapewnia w pełni wygodną i w pełni funkcjonalną obsługę tego aparatu. Póki co trzymamy kciuki za Toxa w nadziei, że nie pozostanie za nadto w tyle za MobileSpeakiem. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Cześć, dzień dobry. Ja mam na imię Tomek. Wśród osób niewidomych szerzej znany jestem jako Guldok. Dzisiaj debiutuję w roli Tyflo Podcastera. Pewnie takie słowo nie istnieje, ale skoro ktoś, kto na YouTube prezentuje swoje filmy, może być YouTuberem, to ten, kto robi podcasty, pewnie jest podcasterem. A skoro jest to Tyflo Podcast, no to dziś Guldok jest Tyflo Podcasterem. Będę próbował i mam nadzieję, że mi się uda pokazać trzy aplikacje na iPhone'a. Dziś będziemy mówili o takim niszowym wykorzystaniu tego sprzętu, bo jak wszyscy wiedzą, iPhone świetnie się sprawdza jako odtwarzacz muzyki, książek, nawigacja, przeglądacz internetu, odbieracz poczty elektronicznej, rozpoznawacz tekstów, etc., etc. Natomiast nie wiem, czy ktokolwiek z Was, ale mam nadzieję, że tak, wykorzystuje iPhone'a do, powiedzmy sobie, czynności religijnych. Ja dawno, dawno temu, kiedy zostałem zaliczony w poczet osób niewidomych, a jako teolog z wykształcenia chciałem mieć dostęp do Pisma Świętego, otrzymałem z duszpasterstwa niewidomych Nowy Testament w Brajlu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy kolega mi przywiózł ów Nowy Testament, okazało się, że są to dwa wielkie tekturowe pudła pełne ogromnych buchów. Miejsca na to nie miałem za bardzo i zastanawiałem się, jak osoby niewidome w ogóle czytają Pismo Święte, skoro są to tak potężne, wielkie księgi, a w porównaniu do Biblii Tysiąclecia, którą miałem jeszcze jako osoba widząca, no to było to po prostu coś niesamowitego. Jako osoba niewidoma odkryłem, że znajdują się w sklepach App Store czy w Google Playach oraz innych aplikacje, które zawierają tekst Pisma Świętego, czyli niejako zastępują te potężne brajlowskie księgi. Mamy do nich dostęp, wówczas mamy dostęp do tekstu nawet w tramwaju, w autobusie, w podróży. Mamy zawsze ze sobą telefon, a więc niejako mamy zawsze ze sobą Biblię. W związku z tym zainteresowałem się tymi aplikacjami i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować trzy, z których korzystam.
1: 13.14.
5: Odblokuję sobie
1: Warszawa, iPhone'a. Warszawa 19000 Biblia.
5: I jak słyszycie, pierwszą z aplikacji, którą chciałbym Wam zaprezentować, to jest aplikacja Biblia. Jest to nic innego jak tekst właśnie dobrze znanej Biblii Tysiąclecia, który został przygotowany w formie aplikacji. Jest to aplikacja płatna. Ja nie pamiętam, ile ona obecnie kosztuje. Nie wiem, ile obecnie kosztuje. W tych czasach, kiedy ja ją kupowałem, a było to kilka ładnych lat temu, to było koszt około 30 zł. Zaczynam od tej aplikacji dlatego, że pewnie większość z osób, które stykają się z Pismem Świętym, zaczyna właśnie lekturę od przekładu Biblii Tysiąclecia. W związku z tym zacznę właśnie od tejże aplikacji. Otworzę ją.
1: Biblia. BV4. Przycisk.
5: VoiceOver ustawił się w lewym górnym rogu, czyli na początku okna, które wyświetla się zaraz po otwarciu aplikacji. I przejdziemy sobie przez wszystkie opcje, które są w tym oknie. Ich jest niewiele. Ja o niektórych opowiem więcej, o niektórych opowiem mniej. Pierwszy przycisk, jak słyszeliśmy, to BV4, a drugi...
1: BV5.2.
5: BV5.2. To wyjaśnię szerzej za chwilkę. Na razie zostawmy.
1: Wybierz księgę. Przycisk.
5: Tu mamy przycisk do wyboru księgi. Nie ma sensu opisywać, bo on nam się jeszcze przyda za chwilę. W tym miejscu są pewne rzeczy...
1: Zakładki.
5: Które nie są odczytywane przez VoiceOver. Ale tak naprawdę, jak ja tutaj tapałem, to tu nic nie ma. To jest tak jakby... nie wiem, oddzielenie tych trzech powyżej znajdujących się funkcji od kolejnych, które są dalej. A dalej mamy...
1: Zakładki. Przycisk.
5: Zakładki.
1: Szukaj. Przycisk.
5: Szukaj.
1: Zaznaczone. Przycisk.
5: Tutaj jest przycisk nieetykietowany, jest to przycisk do oznaczania koloru markera. Można go sobie wybrać. Oczywiście jest to dostępne dla VoiceOvera, ale nie chcę z przyczyn czasowych pokazywać, bo za długo będzie wszystko trwało. Pewnie osoby widzące korzystają sobie z tej opcji, bo mogą sobie wówczas jednym kolorem oznaczać jakieś fragmenty, innym kolorem oznaczać inne fragmenty. Jak czytają, no to mają to wszystko ładnie podkreślane.
1: Notatki. Przycisk.
5: Tu mamy przycisk notatki.
1: Losuj werset. Przycisk.
5: Losuj werset.
1: Ustawienia. Przycisk. Pomoc. Przycisk. Pomoc. Przycisk.
5: I to jest wszystko. Przycisk pomocy jest totalnie niedostępny, to co się w nim znajduje. Ja myślałem, że tam będzie jakiś opis, nie wiem, link, nie wiem, do strony internetowej, do twórców, ewentualnie opis aplikacji jako takiej, dewelopera, etc. Natomiast po tapnięciu w ten przycisk, ja nie będę tego prezentował, otwiera się okno, w którym VoiceOver widzi tylko jeden przycisk, nazywa się on X. I na dodatek nie można do niego dotrzeć gestem lewo-prawo, tylko trzeba eksplorować ekran w sposób ciągły, czyli dotykać palcem cały czas ekranu, przesuwając po nim i znajdując ten przycisk, dopiero możemy zamknąć pomoc. Więc tutaj, jeżeli ktoś tę aplikację będzie miał, nie zachęcam, żeby próbował cokolwiek w pomocy znaleźć, bo nic tam nie znajdzie.
1: Ustawienia. Przycisk.
5: W ustawieniach pokażę, co mamy, a mamy bardzo niewiele, więc szybko pójdzie.
1: Wysokość czcionki.
5: Po tapnięciu w przycisk ustawienia pojawia nam się informacja o wysokości czcionki.
1: 16.
5: Jest ustawiona na 16.
1: 25%.
5: Regulacja. Tutaj mamy regulator, jak sobie ustawimy.
1: 12%.
5: 12%. No to
1: 14.
5: Na górze mamy informację, że jest to czcionka 14.
1: 12%.
5: Ja
1: 25%. 16.
5: Do 16.
1: 20. Regulacja.
5: Dalej nic nie ma.
1: Regulacja. 16. Wysokość ustawienia. Nagłówek.
5: Wróćmy zatem
1: przycisk
5: przy pomocy przycisku back, wróć back do naszego okna
1: BV4.
5: Głównego.
1: Przycisk.
5: I znów jesteśmy na górze. Ja sobie zejdę niżej.
1: Ustawienia.
5: Tu, gdzie
1: przycisk
5: byliśmy.
1: Pomoc.
5: Czyli
1: przycisk
5: byliśmy w
1: ustawienia.
5: Ustawieniach.
1: Przycisk. Losuj werset.
5: Losuj werset. Jest to dosyć ciekawa opcja. Zdarzają się osoby, które czytają Pismo Święte dorywczo, na przykład mają do podjęcia jakąś decyzję, czy po prostu chcą się pomodlić nad tekstem Pisma Świętego wyrywkowo. otwierają wówczas Biblię, na chybił trafił, wskazują palcem, na chybił trafił jakiś werset i sobie go czytają. To jest mniej więcej to samo, przy czym tutaj tak, dwie ważne informacje. Algorytm losuj werset odnosi się do całego Pisma Świętego, czyli zarówno do Starego, jak i do Nowego Testamentu. I niestety odnosi się jeszcze do czegoś, a mianowicie do tekstów redakcyjnych. Więc algorytm nie wyszukuje tylko tekstu stricte natchnionego, powiedzmy sobie, ale wyszukuje też takie redakcyjne dodatki. O co chodzi? Pismo Święte na samym początku, kiedy ono było spisywane w formie zwojów. I na tych zwojach, co prawda, rozdziały były, a może nawet i nie, natomiast na pewno nie było takich dodatkowych opisów, jakby tytułów poszczególnych perykop. Na przykład mamy w naszym Piśmie Świętym, jak się zaczyna Ewangelia Świętego Mateusza, to pierwsze, co mamy, to mamy informację rodowód Jezusa Chrystusa. No i potem mamy dopiero pierwszy werset pierwszego rozdziału. Następnie mamy na przykład akapit narodzenie Jezusa Chrystusa. No i tutaj mamy o całą historię narodzenia. Następnie na przykład mamy tytuł Mędrcy ze Wschodu, czyli o przybyciu do Betlejem mędrców i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych tekstów redakcyjnych, tych tytułów nie było w księgach Pisma Świętego od początku. One pojawiły się przy przepisywaniu, przy przekładach, przy redagowaniu. Natomiast niestety opcja losuj werset w tejże aplikacji czasami wyszukuje nam właśnie taki tekst redakcyjny, więc nie zdziwmy się, jak po tapnięciu w losuj werset będziemy mieli oznaczony tekst redakcyjny, a nie tekst Pisma Świętego. Ja zaprezentuję, jak to wygląda, czyli mamy
1: losuj werset
5: i po tapnięciu
1: 26. Panował on wówczas nad wszystkimi królami od rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu.
5: Mamy informację, że 26 to jest numer wersetu, no i przeczytany fragment Pisma Świętego, ale nie jest to wylosowany werset, ponieważ on nie, voiceover nam nie zaanonsował go jako oznaczony. Szukamy zatem standardowo, czyli przesuwając się z lewa na prawo, wersetu, który będzie miał status oznaczony.
1: 27, srebra, 28, przywożone, zaznaczone, koniec dziejów Salomona.
5: O, i tu właśnie, jak widzicie, wyszukało nam tekst redakcyjny, a nie żaden konkretny werset, bo wyszukało nam...
1: Zaznaczone. Koniec dziejów Salomona.
5: Koniec dziejów Salomona. I to nie jest żaden tekst natchniony, nazwijmy to tak, czyli tekst Pisma Świętego, tylko jest to tytuł podrozdziału, a jak słyszymy, jest on oznaczony, a zatem... No wyszukało nam po prostu tekst redakcyjny. Normalnie byłby oznaczony jakiś werset i wtedy byłby to ten właśnie znaleziony werset Pisma Świętego. Wrócimy.
1: Back. Przycisk wróć. Back. Pomoc. Przycisk. Do ustawienia. Losuj werset. Przycisk.
5: Miejsca, w którym byliśmy. Omówię jeszcze dwa przyciski.
1: Notatki. Notatki. Przycisk. Zaznaczone. Notatki. Szukaj. Zaznaczone. Notatki. Losuj werset.
5: I zakładki.
1: Szukaj. Zakładki. Przycisk.
5: To są dwa przyciski, które oczywiście po tapnięciu w nie otwierają się okna zakładek i okna notatek, ale one są dostępne, aczkolwiek nieużyteczne. Dlaczego? Dlatego, że pod przyciskiem zakładki powinny się znajdować znaczniki, które sobie wstawimy, na przykład czytamy Pismo Święte, chcemy przerwać, ale zaznaczyć, że byliśmy w tym miejscu, żeby następnym razem zacząć od właśnie tego miejsca. I w zasadzie osoba widząca nie ma z tym problemu, bo wstawia sobie taki znacznik, potem otwiera aplikację, przechodzi do przycisku zakładki, otwiera go i tam ma napisane, w którym miejscu skończył czytać. Tych oczywiście znaczników może być kilka czy kilkanaście. Może sobie zaznaczyć jakieś ulubione miejsca i wtedy będzie napisane, w której to jest księdze, w którym miejscu, rozdziale i wersecie. Natomiast osoba niewidoma w tej aplikacji tego zrobić nie może. Zatem przycisk zakładki, jakkolwiek dostępny, ładnie opisany, nic nam nie wnosi do naszej lektury i obsługi tejże aplikacji.
1: Szukaj, zaznaczone, notatki.
5: Dokładnie to samo jest z tymże przyciskiem notatki. Oprócz wstawiania znaczników do tekstu. Widzący mogą sobie również robić jakieś notatki, powiedzmy sobie na marginesach niejako, prawda? Coś akurat nam przyszło na myśl, skojarzyło nam się, chcemy sobie to zanotować, więc można w konkretnym miejscu Pisma Świętego, które czytaliśmy, taką notatkę umieścić, ale tylko będąc osobą widzącą. Niestety dla osób niewidomych nie jest to dostępne.
1: Zaznaczone. Natomiast szukaj. Przycisk.
5: Szukanie, owszem, jest dostępne. Pokażę, jak się to odbywa.
1: Pole wyszukiwania.
5: Po tapnięciu od razu VoiceOver ustawił nam się na polu wyszukiwania. Ja pokażę, co jest jeszcze w tymże oknie.
1: Empty list. Empty list.
5: Jest tylko informacja, że mamy pustą listę. Więc jeżeli chcemy coś wyszukać,
1: pole wyszukiwania,
5: to musimy wrócić do pola wyszukiwania i tapnąć dwa razy.
1: Punkt wstawiania na końcu.
5: Jak słyszymy, VoiceOver już nam zaanonsował, że punkt wstawiania jest na końcu. Poniżej mamy klawiaturę i chcąc cokolwiek wyszukać, po prostu wpisujemy daną frazę. No ja, załóżmy, że poszukamy sobie takiego słowa jak oliwka.
1: Wielki, wielkie O, wielkie L, L, I, I, E, W, E, K, U, S, E, W,
5: Słucham.
1: W, K, K, A, A, szukaj.
5: I szukamy.
1: Szukaj. SD09,9 odpowiedziała wielokropek.
5: No i tutaj już mamy, VoiceOver nam się ustawił na liście.
1: Oliwka, pole wyszukiwania.
5: Mamy wyżej oliwkę.
1: SD09,9 odpowiedziała wielokropek.
5: I VoiceOver ustawiał nam się na pierwszym znalezionym wersecie z wyrazem oliwka. I tutaj od razu pewna wskazówka. W tym momencie mamy wyszukane słowa oliwka, oliwkami, ponieważ zawiera słowo oliwkami, czyli odpowiedni po polsku narzędnik z kim, z czym, czy miejscownik, narzędnik z kim, z czym, z oliwkami na przykład. I wszelkie inne słowa, które będą zawierały ciąg oliwka, również będą wyszukane. Dotyczy to wszystkich wyszukiwanych słów. Jeżeli wpisamy sobie słowo Jezus, to wyszuka nam Jezus, Jezusa, Jezusowi, Jezusem i tak dalej. Wszystko, co będzie zawierało terek Jezus. I możemy się przesuwać po tej liście.
1: SDZ15,5, następnie pod wielokropek.
5: Tutaj mamy tylko fragmenty i tak zwane sigla, gdzie się znajdujemy, czyli
1: 1KRN27,28 nad oliwkami. Wielokropek.
5: 1KRN27,28. Pierwsza księga Kronik, 27 werset, 27 rozdział, 28 werset.
1: PES 52,10. Ja zasiek oli. Wielokropek.
5: PES 52,10, czyli księga Psalmów, Psalm 10.
1: PES 52,10. 50 werset.
5: No oczywiście po tapnięciu w dany werset, w daną pozycję na liście znajdujemy się automatycznie, jesteśmy przenoszeni do konkretnego miejsca, czyli w tym przypadku bylibyśmy przeniesieni do psalmu 52, werset 10. Tak wygląda wyszukiwanie.
1: Grup. Rozjeden do sześciu.
5: Biorąc pod uwagę jakby dostępność, nie mamy się do czego przyczepić, może tylko do jednej rzeczy, mianowicie nie możemy sobie wybrać testamentu, czyli nie możemy poprosić program, żeby wyszukiwał tylko w Nowym Testamencie albo tylko w Starym Testamencie. Ten moduł, algorytm jest przygotowany dla całego Pisma Świętego. Wrócimy sobie do okna głównego i zajmiemy się już samym czytaniem Pisma Świętego, wyborem ksiąg, wersetów, etc. Czyli jesteśmy na samej górze naszego okna
1: BV4, przycisk
5: początkowego. I teraz wyjaśnię, o co chodzi z tym BV4.
1: BV52.
5: Mamy tutaj dwa przekłady, dwa wydania Biblii Tysiąclecia. Czwarte, czyli BV4 i piąte, BV5. Jedno jest starsze, jedno jest nowsze. Oczywiście tutaj nie ma sensu się nad tym rozwodzić. W tej aplikacji VoiceOver nie informuje nas, że coś jest oznaczone bądź coś nie jest oznaczone, tylko właśnie używa takiego dziwnego, nie wiem dlaczego, wskazuje nam na to owa dwójka.
1: BV4, przycisk.
5: BV4 jest bez dwójki.
1: BV52, przycisk.
5: A BV5 jest z dwójką. To oznacza, że niewybrana jest właśnie ta opcja, przy której jest dwójka. Czyli gdybyśmy wyszukiwali...
1: Wybierz księgę, przycisk.
5: Przy pomocy tego przycisku tekst Pisma Świętego, wybieralibyśmy i czytalibyśmy przekład czwarty, czyli wydanie czwarte.
6: BV4.
5: Bo BV4 nie ma przy sobie tej cyferki 2.
6: BV5-2. Przycisk.
5: Jeżeli chcemy przeszukiwać czy czytać sobie piąte wydanie Biblii Tysiąclecia, to musimy na tym dwukrotnie tapnąć.
6: BV5.
5: I wówczas zniknęła nam dwójka, ale ona pojawiła się na górze.
6: BV4-2. Przycisk.
5: Czyli mamy BV4-2. W tym momencie nie jest to wybrana opcja.
6: BV5.
5: Tylko
6: przycisk.
5: Wybranym i do przeglądania jest BV5-2, czyli piąte wydanie, piąty przekład Biblii Tysiąclecia. Spróbujmy wybrać sobie jakąś księgę, czyli korzystamy z przycisku wybór księgi.
6: Wybierz księgę. Przycisk. Biblia. ST. Przycisk.
5: I znów mamy dwa przyciski. ST.
6: NT2. Przycisk.
5: I NT, który ma oznaczenie 2. Więc jeżeli zejdziemy niżej, będziemy mieli już nazwy ksiąg Starego Testamentu, bo powtarzam, dwójka oznacza, że ta opcja nie jest aktywna. Czyli aktywny jest w tej chwili Stary Testament. Proszę bardzo, na dowód tego.
6: Księga Rodzaju.
5: Mamy Księgę Rodzaju.
6: Księga Wyjścia.
5: Wyjścia.
6: Księga Kapłańska.
5: I tak dalej. Wszystkie księgi, przesuwamy się po nich gestem poziomym lewo, prawo. Jeżeli chcemy natomiast wybrać Księgę Nowego Testamentu, to wrócimy sobie na NT.
6: Księg NT2. Przycisk.
5: I tapiemy dwukrotnie.
6: NT.
5: Dwójka nam znika, a poniżej mamy już Ewangelię.
6: Ewangelia według Święty Mateusza. Ewangelia według Święty Marka. Ewangelia według Święty Łukasza. Ewangelia według Święty Jana.
5: Ja spróbuję wam pokazać, jak się wybiera przy pomocy tejże aplikacji. Na przykładzie Ewangelii Świętego Jana, więc tapiemy sobie dwukrotnie.
6: J1.
5: I pięknie voiceover nam się ustawia J1. Tu już nie mamy opisu pełnego, tylko tak zwane sigla, czyli jeden pierwszy rozdział.
6: J2.
5: Drugi.
6: J3.
5: Trzeci i tak dalej. Ja sobie skoczę od razu na dół strony i pokażę wam na przykładzie jednego z bardziej ulubionych moich fragmentów, czyli 21 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Tapiemy dwukrotnie.
6: Nowy Testament. Ewangelia według Święty Jana, dodatek.
5: I tutaj mamy trzy informacje. Pierwsze to jest, gdzie jesteśmy, Nowy Testament. Drugi to jest Ewangelia Świętego Jana. Słowo dodatek oznacza, że no to jest tekst redakcyjny. Znowu, Ewangelia Świętego Jana prawdopodobnie pierwotnie kończyła się na rozdziale 20, o czym świadczy ostatni jego werset. Natomiast Święty Jan dopisał jednak 21 rozdział i dlatego redaktor i redaktorzy nazwali ten rozdział dodatkiem. Natomiast on ma jeszcze pod nazwę, czy podtytuł. Ten podtytuł znajduje się niżej.
6: Z martwych wstały ukazuje się Galilei reiset to THE POWER OF TWO reiset to THE POWER OF TWO 9 w indeksie górnym.
5: No i jak słyszycie tutaj, mamy już przedziwnych informacji sporo. Mianowicie reiset to THE POWER OF TWO 9 w indeksie górnym, reiset to THE POWER OF TRE i tak dalej. Tego rodzaju znaków, które są w tekście, nie da się niestety przy pomocy voiceoveru nijak ominąć. Są to jakieś indeksy górne. Prawdopodobnie, ja to sprawdzałem z osobą widzącą, chodzi o to, że są to odnośniki do komentarzy. Dla nas te komentarze są niedostępne. Osoba widząca ustawia się na którymś z tych znaczników, tapie dwukrotnie, pojawia jej się oddzielne okno z wyjaśnieniami, komentarzami. Dla nas jest to niedostępne i nie możemy z tego korzystać. Natomiast nie możemy też zmusić voiceovera w żaden sposób, aby omijał nam te znaczniki. Nie da się tego zrobić przy pomocy prostego triku, czyli wyłączenia na przykład interpunkcji, którą to wyłączenie interpunkcji pomoże nam w innym przypadku, o którym za chwilę powiem. Przejdziemy do wersetu trzeciego. Ja szybko się przewinę do wersetu trzeciego, żeby wam pokazać, w czym rzecz.
6: 1, 2, 3. Szymon Piotr powiedział do nich: mniejsze niż idę łowić ryby, większe niż... Odpowiedzieli mu: mniejsze niż idziemy i my z tobą, większe niż... Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili.
5: Jak słyszeliście, również tutaj znajdują się dziwne znaki: mniejsze niż, większe niż, większe niż. W tekście, który został zaimplementowany do tejże aplikacji, wszelkie zdania, które wypowiadają jacyś bohaterowie Pisma Świętego, w tym przypadku Piotr, bądź jego towarzysze, czy to, co mówi Jezus, ono jest wzięte nie w cudzysłowy, tylko właśnie w takie znaki, dwa znaki mniejszości z przodu, dwa znaki mniejszości z tyłu. I na to już wpływ mamy przez interpunkcję.
6: Głośność, interpunkcja, niektóre, wszystkie, brak.
5: Kiedy ustawimy sobie interpunkcję na brak, to ten werset będzie brzmiał następująco.
6: 3. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili.
5: Jak widzicie, zniknęły nam te zośkowe mniejsze niż większe niż większe niż. I dalej możemy sobie czytać, po prostu przesuwając się z lewa na prawo palcem.
6: 4. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5. A Jezus rzekł do nich, dzieci.
5: No właśnie, wyciszyłem, bo nie ma sensu, każdy już chyba wie, o co chodzi. Tekst jest czytelny, oczywiście poza tymi drobnymi informacjami, o których wspomniałem wyżej. Więc nie da się wyłączyć znaczników typu tych indeksów górnych, które są odnośnikami do jakichś wyjaśnień bądź komentarzy. Więc tak naprawdę poza suchym tekstem Pisma Świętego w tej aplikacji niewiele możemy zrobić. Możemy sobie poczytać Biblię, ale nie mamy dostępu ani do komentarzy, ani do przypisów, ani nie możemy żadnego znacznika wstawić, żeby później wrócić do konkretnego fragmentu i miejsca w Piśmie Świętym, ani nie możemy też nic zrobić, żeby dodać jakąkolwiek notatkę, czyli przemyślenia, powiedzmy sobie, z jakiejś medytacji nad Pismem Świętym. Poza tymi niedogodnościami aplikacja jest w miarę dostępna, ma kilka takich dziwactw typu właśnie znajdowanie zamiast tekstu, znajdowanie tych redakcyjnych tekstów przy wyszukiwaniu na chybił trafił. No i oczywiście to dziwne zachowanie z tą dwójką, czyli jeżeli chcemy cokolwiek wybrać, chcemy skorzystać z czegokolwiek, to musimy pamiętać, że to musi być bez tej dwójki, czyli przy wyborze księgi. W zasadzie to jest tylko potrzebne nam przy wyborze przekładu, czwarty lub piąty, i przy wyborze testamentu, stary lub nowy. Zatem tak wygląda ta aplikacja. Nie jest zbyt skomplikowana, ale nie ma też co ukrywać, że jest całkiem nieźle dostępna, ale posiada jeszcze również wiele innych mankamentów, o których już wspominałem, więc nie będę zanudzał. Za chwilę przejdziemy do następnej aplikacji i to będzie też coś, jakaś gratka dla osób, które chcą czytać przekład właśnie Biblii Tysiąclecia, ponieważ oprócz aplikacji zaprezentowanej przed chwilą w App Store jest aplikacja tym razem darmowa, która posiada również, tak jak prezentowana przed chwilą Biblia, posiada możliwość czytania Pisma Świętego zarówno w przekładzie i wydaniu czwartym, jak i w wydaniu piątym Biblii Tysiąclecia. Aplikacja nosi nazwę Pismo Święte. Jej deweloperem jest Star Media. I to jest aplikacja dużo bogatsza w funkcje i nieco bardziej dostępna, choć też ma swoje jakieś drobne niedogodności dla nas. Dzięki tej aplikacji nie tylko będziemy mogli poczytać sobie Pismo Święte, ale znajdziemy szereg modlitw, taką książeczkę do nabożeństwa mini. Ta aplikacja zawiera również komentarze, dodatki, słowniki, o czym będę mówił w trakcie. Niektóre mniej, inne bardziej dostępne, a niektóre w ogóle niedostępne. Aplikacja wymaga rejestracji do tego, aby mieć pewne włączone funkcje. Można z niej korzystać bez rejestracji, czyli nie mając konta, ale wtedy nie będzie można dodawać do ulubionych żadnych wersetów ani żadnych modlitw. Jest taka zakładka ulubiona, gdzie możemy szybko sobie pewne rzeczy, jeżeli tam umieścimy, no to mamy do nich szybki dostęp i nie będzie można tworzyć żadnych notatek bez rejestracji. Czyli po utworzeniu konta możemy sobie zarówno czytając Pismo Święte zapisywać pewne rzeczy w formie notatek gdzieś do danego wersetu, jak i porządkować te wersety w ten sposób, że jakiś nam jest szczególnie dla nas bliski, możemy go dodać do ulubionych i możemy również dodać do ulubionych jakieś modlitwy z tej mini książeczki do nabożeństwa, o której wspominałem. Ja jestem zalogowanym, zarejestrowanym użytkownikiem. Po otwarciu tej aplikacji
6: Pismo Święte, menu, przycisk.
5: Pojawia się nam przycisk menu.
6: Pismo Święte, nagłówek.
5: I nagłówek, a poniżej strona startowa. Na stronie startowej ja mam kilka opcji. Tę stronę startową każdy sobie sam może spersonalizować i za chwilkę przejdziemy do tego, jak się to robi. Natomiast na początek ja tylko pokażę, co ja mam i jakie są tutaj pewne rzeczy, które mogą nas nieco zmylić, ale to za chwilkę. Więc ja mam następujące opcje.
6: Czytania, wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
5: Od razu mamy informację o tym, jaki jest dziś dzień. Gdyby to był dzień taki zwykły, to byłoby napisane tylko, powiedzmy sobie, drugi poniedziałek okresu zwykłego, albo, nie wiem, 26 niedziela zwykła. Dzisiaj mamy uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, czyli 25 czerwca. W zasadzie jest to święto ruchome, bo jest tuż po święcie Świętego Serca Jezusa, które też jest ruchome, a jest ono zależne od Wielkanocy. Nie o tym jednak jest ta audycja, tylko jest audycja o aplikacji. Kto jest bardziej zainteresowany, zapraszam do mnie prywatnie. Możemy porozmawiać o różnych aspektach teologiczno-liturgicznych. Ja mam zatem na stronie startowej czytania. Potem mam dwa niedostępne niby.
6: Przyjdź, wygaszony, przycisk, więcej, wygaszony. Przyciski.
5: Jak słyszymy, one mają status wygaszone, co jest nieprawdą, bo one czasami działają, czasami nie działają. Żeby na 100% nam coś zadziałało, czyli żebyśmy przeszli do tej opcji czytań, to po prostu trzeba tapnąć na tym komunikacie.
6: Czytania, wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
5: Tutaj. Jeżeli tapniemy, przejdziemy do okna z czytaniami.
6: Przejdź, wygaszone. Przycisk.
5: To udać przy tapnięciu przycisku przejść, mimo że jest on wygaszony, ale tego nie gwarantuję, więc lepiej używać tej opcji z tapnięciem w samą nazwę.
6: Więcej. Wygaszony. Przycisk.
5: Mam później, po czytaniach mam.
6: Brewiarz.
5: Brewiarz, czyli liturgię godzin, również ma on przycisk wygaszony.
6: Przejdź. Wygaszony. Przycisk.
5: Więc lepiej jest tapnąć w tą nazwę brewiarz, słowo brewiarz, żeby przejść.
6: Biblia.
5: Mam również Biblię, czyli tutaj już dostęp do samej Biblii, nie czytanie z danego dnia, tak jak byłem na samym początku, tylko do Biblii.
6: Rozpocznij czytanie. Wygaszony. Papież Franciszek. Składajmy...
5: Tam też był przycisk wygaszony. Tutaj mamy papież Franciszek. Ja voiceover wyciszyłem, dlatego że on by odczytał później tweeta, gdyż ta opcja papież Franciszek jest to dostęp do Twittera Ojca Świętego. Każdego dnia Ojciec Święty coś tam publikuje, więc w tej aplikacji mamy do tego szybki podgląd.
6: Więcej. Wygaszony.
5: Przycisk wygaszony.
6: Patron dnia. Święci dnia.
5: I tu mamy następną opcję, którą ja mam dodaną do strony startowej. Jest to opcja patron dnia, święci dnia.
6: Więcej. Wygaszony. Więcej.
5: I dalej
6: wygaszony.
5: U mnie
6: przycisk.
5: Już nic nie ma. Niestety patron dnia i święci dnia to są dla nas rzeczy niedostępne. Kiedyś to było dostępne, teraz się zepsuło. Po tapnięciu w tę opcję będziemy mieli tylko...
6: Patron dnia, święci dnia.
5: Informacje o tym, kto w danym dniu jest wspominany przez Kościół. Ja to pokażę.
6: Zmień czcionkę. Przycisk.
5: Wszedłem już w to okno święci dnia.
6: Czytaj, przycisk.
5: O tym będę też mówił. W tej aplikacji są dwa takie moduły czytające. Tutaj gdybyśmy tapnęli w czytaj, to nam się włączy Zośka, bo osoby widzące sobie mogą przeczytać Zośkę. No, dla nas to bez sensu troszkę.
6: BEU, Dorota z Montowów Święty, Prosper, biskup, znak plus kapital w ukośnik, szósty wiek, święty, Adelbert, znak plus 700.
5: Wyciszyłem voiceovera, bo on tu by nam odczytał całą listę świętych, które w dzisiejszym dniu, jakby ten dzień może być im przypisany. Dlaczego ich jest tak dużo? Dlatego, że kalendarz liturgiczny się zmieniał, więc jednego dnia był czczony jakiś święty, a potem, jeżeli minęło już sporo czasu i został kanonizowany jakiś nowy święty, który jest bardziej współczesny, no to się niestety tego poprzedniego świętego zastępowało tym bardziej aktualnym. Najlepszym przykładem jest 14 lutego, który kiedyś był świętem świętego Walentego, a obecnie w kościele no, wraca się niby do tego, ale tylko dlatego, że jest cała ta, jakby to powiedzieć, otoczka Dnia Zakochanych, więc i Kościół próbuje też w tym się odnaleźć. Ale generalnie na tej liście, która się tutaj otworzyła, no to będziemy mieli mnóstwo świętych, którzy kiedyś byli tego dnia wspominani, czyli będziemy mieli ich imiona, ale tylko tyle. Zośka nam je przeczyta, całą listę. Święty taki, święty taki, święty taki. Czasami czyta, czy to kapłan, rycerz, nie wiem, zakonnik, czy kto inny, męczennik, ale niestety nie mamy do tego dostępu. Jak z tego wyjść? No, jak potrzemy dwa razy, standardowo nic się nie dzieje.
6: Menu. Przycisk, święć dnia, zmień czytek, BL, więcej, przycisk.
5: Nie mamy nawet przycisku wróć.
6: Święć menu, przycisk.
5: I teraz będzie pewna rzecz, która w tej aplikacji jest nieco irytująca. Otóż jak tapniemy w przycisk menu, to niestety zostanie nam to okno jakby nieco wyżej i będziemy musieli przez nie przejść, żeby dotrzeć dopiero do właściwych opcji menu. Zobaczmy, jak to wygląda.
6: Menu. Przycisk.
5: Tapnąłem w przycisk menu.
6: Święć dnia. Nagłówek.
5: I dalej mamy okno ze świętymi dnia.
6: Zmień czcionkę. Czytaj.
5: To samo, które było przed chwilą.
6: BL. Dorota. Więcej. Przycisk.
5: Natomiast już poniżej.
6: Witaj, Tomek.
5: Przechodzimy dopiero do menu. Witaj, Tomek, ponieważ jestem zalogowany.
6: Strona startowa.
5: I teraz tutaj mamy tak, strona startowa, jak tapniemy, to przejdziemy do strony startowej. Dalej mamy taki
6: Biblia.
5: Moment, gdzie nic nie jest odczytywane. To jest po prostu, tak jak w tamtej aplikacji Biblia, też tak było, że jakby podzielono te rzeczy na moduły. Tutaj tak naprawdę VoiceOver tylko nam informuje, że przeszedł na jakiś znaczek, ale ten znak jest w zasadzie nieistotny, bo oddziela tylko jakby panele. W następnym panelu mamy następujące opcje.
6: Biblia. Szukaj. Plan czytań. Słownik. Dodatki.
5: I znów mamy przerwę.
6: Czytania. Brewiarz. Modlitwy. Patron dnia. Lectio Divina.
5: Lectio Divina. Tutaj się zatrzymam chwilkę. Oczywiście w języku Zofii, VoiceOvera, nie ma opcji łaciny bodajże. Chyba nie ma, tak mi się wydaje. Bo by czytała lekcjo, ponieważ tak się wymaga. No ale ona jest nieuczona. Sprawdzimy to na języku.
6: Głośność, szybkość, wyrazy, znaki, czynności, język. Polski, Polska, domyślny. Polski.
5: Jak zmienimy na...
6: Polski, Polska, domyślny.
5: Polska, domyślny, to będę musiał jej zmienić też szybkość.
6: Wyrazy, szybkość mówienia, 75%.
5: No to sprawdźmy, czy...
6: Notatki.
5: To cokolwiek dało, nic nie dało. Nie przełączył się. W innym miejscu się powinien przełączyć, ale to za chwilkę.
6: Notatki.
5: No i kolejny panel.
6: Ulubione. Ulubione.
5: Tu jest właśnie ta zakładka ulubione, gdzie można dodawać sobie wersety, gdzie można dodawać sobie notatki, gdzie można dodawać modlitwy. I można ją sobie wyciągnąć na stronę startową. Za chwilę to pokażę.
6: Pontifex.
5: Pontifex to jest właśnie ten Twitter Ojca Świętego.
6: Ustawienia.
5: Tu mamy panel ustawień.
6: Wyślij sugestie.
5: Wyślij sugestie.
6: Po aplikacji. Wesprzyj dzieło. Wesprzyj dzieło.
5: Wesprzyj dzieło. Aplikacja jest darmowa, ale możemy przesłać jakąś kwotę pieniędzy twórcom aplikacji, więc tutaj są informacje, jak to zrobić.
6: O aplikacji.
5: O aplikacji. To już jest dostępne, nie tak jak w aplikacji poprzedniej Biblia, gdzie mówiłem, że VoiceOver tylko widzi przycisk X i nic więcej. Tutaj się możemy zapoznać z twórcami, z tym, kto koordynuje od strony teologicznej.
6: Wyślij sugestie.
5: W tym miejscu mamy możliwość przesłania jakiejś informacji, pomysłu, sugestii czy czegokolwiek. Ja korzystałem kilkukrotnie z tej opcji, kiedy sugerowałem i informowałem osoby odpowiedzialne za tę aplikację, że coś z VoiceOverem nie działa. Przyznam szczerze, że odzew był i niektóre rzeczy udało się doprowadzić do stanu używalności dla nas.
6: Ustawienia.
5: Zajmijmy się ustawieniami, bo to jest istotne. Spróbujmy po prostu sprawdzić, co w ustawieniach mamy i co ustawiać możemy.
6: Zaznaczone. Menu. Przycisk.
5: I teraz tak, VoiceOver znowu wrócił nam na samą górę aplikacji lewy górny róg.
6: Ustawienia.
5: Ale tym razem na szczęście, jak tapnęliśmy ustawienia, już nie mamy tego okna poprzedniego, czyli ze świętymi, i mamy już od razu dostęp do ustawień.
6: Biblia.
5: Ustawienia Biblii.
6: Kolor markera.
5: Możemy wybrać kolor markera. My raczej tego robić nie będziemy.
6: Brewiarz.
5: Co mamy w ustawieniu brewiarza?
6: Wybieraj zawsze domyślnie. Wybieraj zawsze domyślnie. Przełącznik. Wyłączone.
5: Możemy włączyć bądź wyłączyć wybieranie domyślne. Chodzi tu o to, że liturgia godzin

0: dotyczące różnych innych oficjów, które są przeznaczone dla konkretnego miejsca, bo może być w jakiejś diecezji, czy w parafiach o konkretnym wezwaniu, czy w zakonach mogą być te liturgie godzin inne i można je sobie wtedy wybrać samodzielnie.
1: Ogólne. Nagłówek.
0: Teraz mamy ustawienia ogólne.
1: Czcionka. Times New Roman.
0: No oczywiście możemy sobie ustawić czcionki.
1: Wielkość czcionki. 20 pt. Tryb nocny.
0: Tryb nocny, no to wiadomo.
1: Tryb nocny. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ja mam wyłączone. Kto chce, może sobie włączyć.
1: Język treści. Polski.
0: Tu mamy język treści i...
1: Język interfejsu. Polski.
0: Możemy sobie zmienić, mieć inny język interfejsu, czyli tych opisów, kontrolek, a inny tekst modlitw typu Pisma Świętego.
1: Wybierz przekład, Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie IV.
0: O właśnie, i tutaj doszliśmy już do tego, co w poprzedniej aplikacji, jeśli pamiętacie, było to BV4, BV5.2. Tu mamy wybierz przekład i obecnie mamy wybrany przekład.
1: Wybierz przekład, Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie IV.
0: Tłumaczenie IV, czyli czwarte. Jeżeli chcielibyśmy zmienić na piąte, to pokażę, jak to zrobić. Czyli tapiemy sobie w tym miejscu.
1: Священное Писание.
0: I tu, jak widzicie, VoiceOver nam się przełączył bezpośrednio na inny język. Dlaczego? Dlatego, że on nie znalazł się na samej górze. Na samej górze...
1: Wstecz. Przycisk.
0: Mamy przycisk wstecz.
1: Wybierz przekład.
0: I tutaj mamy informację o wyborze przekładu, ale to dotyczy również przekładu w innych językach, bo w tej aplikacji...
1: Pole wyszukiwania.
0: Mamy tutaj pole wyszukiwania do wyszukania jakiegoś innego języka, ale jednocześnie ta aplikacja ma jakby domyślnie pobrane...
1: Bułgarski.
0: Bułgarski.
1: Świętate Biblia.
0: Świętate Biblia, czyli Święta Biblia.
1: Pobierz przycisk.
0: I możemy to pobrać.
1: Ruski. Święte Pisanie.
0: I po rosyjsku Święte Pisanie, czyli Pismo Święte.
1: Wybierz przycisk.
0: Możemy wybrać, czyli żeby po prostu sobie...
1: Polski nagłówek.
0: Czytać po rosyjsku, jak ktoś chce. A dotarliśmy do nagłówka Polski.
1: Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie kapitel V.
0: I tu mamy tłumaczenie kapitel V, czyli piąte, i ono nie jest wybrane.
1: Wybierz przycisk.
0: Więc ma przycisk wybierz.
1: Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie IV.
0: I tłumaczymy tłumaczenie IV, czyli czwarte.
1: Wybrane. Przycisk.
0: I mamy informacje wybrane. Przy czym teraz tak, jeżeli chcemy wybrać konkretny przekład, czwarty bądź piąty, to nie tapiemy na przycisk, bo to nam nic nie da, tylko tapiemy na nazwę. Czyli wybierzemy sobie...
1: Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie kapitel V.
0: Piąte, ponieważ mieliśmy wybrane czwarte, tapiemy na tym dwukrotnie.
1: Zaznaczone. Biblia Tysiąclecia.
0: VoiceOver nam wrócił do okna ustawień.
1: Czcionka, Times, wielki tryb nocny. Tryb nocny, język, wybierz przekład, Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie kapitel V.
0: I mamy tłumaczenie kapitel V wybrane, czyli piąte, a mieliśmy wcześniej czwarte.
1: Kontrola rodzicielska.
0: Tutaj mamy taki przycisk
1: kontrola
0: do kontroli rodzicielskiej. Ja przyznam szczerze, że... Nie korzystam z tego, ponieważ nie używa tego żadne dziecko u mnie w rodzinie. Chodzi o to, że ta aplikacja pozwala przejść bezpośrednio do portalu YouTube i tam odczytać, czy posłuchać sobie, przesłuchać czytania biblijne. W związku z tym, no, twórcy stwierdzili, że będzie można założyć taką blokadę, żeby jakby nie można było innych stron YouTube'a czy innych kanałów przeszukiwać, no to można założyć taki filtr. Ja tego nie używam.
1: Nie wygasza ekranu.
0: Tutaj mamy opcję nie wygasza ekranu.
1: Nie wygasza ekranu. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ja mam to wyłączone. Można to włączyć wtedy, jak sama nazwa wskazuje, ekran się nie wygasi, jeżeli będziemy mieli otwartą tę aplikację.
1: Odtwarzacz.
0: I tu mamy odtwarzacz.
1: Szybkość czytania. Normalnie.
0: Możemy sobie normalną ustawić.
1: Strona startowa.
0: Oczywiście,
1: szybkość czytania.
0: Jeżeli wejdziemy,
1: normalnie.
0: To będzie szybko bądź wolno i normalnie.
1: Strona startowa, nagłówek.
0: A tu już mamy informację o stronie startowej, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Poniżej tego nagłówka.
1: Widgety.
0: Mamy słowo widżety i po tapnięciu właśnie w te widżety.
1: Widoczne na stronie głównej.
0: Czy
1: widoczne na stronie głównej. Nagłówek.
0: VoiceOver ustawił nam się na nagłówku widoczne na stronie głównej. I tutaj mam te swoje opcje.
1: Czytania. Dzień powszedni. Przejdź. Czytania. Dzień powszedni.
0: Tu już mamy informację.

0: czytania dzień powszedni, bo to nam pokazuje tylko, jaka tu jest opcja. Ja nie skoczyłem w czasie, ciągle jestem w sobotę Niepokalanego Serca, ale na tym pasku widgetów on po prostu pokazuje, jakie są dostępne opcje.
1: Przejdź, przestaw, brewiarz. Przejdź, przestaw, Biblia.
0: I tu jak słyszycie,
1: przestaw, brewiarz. Przycisk.
0: Mamy informację, przestaw, brewiarz.
1: Przejdź, brewiarz. Przestaw czytania.
0: Przestaw czytania.
1: Przycisk. Można przeciągnąć.
0: Po prostu chodzi o to, że możemy sobie układać w odpowiedniej kolejności, ale możemy też to inaczej zrobić, bo jak się ustawimy na tej opcji.
1: Przejdź. Czytania. Dzień powszedni.
0: To teraz.
1: Dostępne czynności.
0: Gest pionowy palcem.
1: Usuń. Przenieś w dół. Aktywuj. Domyślna.
0: Czyli jak usuniemy, to przestaniemy mieć tę opcję na stronie głównej. Jak przesuniemy w dół, no to zmienimy kolejność, no aktywuj to aktywujemy. Więc
1: przejdź, przestaw, brewia, przejdź, przestaw, bib,
0: mamy
1: przestaw, papież, przestaw, papież, patron dnia, przestaw, patron, niewidoczny na stronie głównej, nagłówek.
0: Moją stronę, a tu już mamy z kolei dostęp do widgetów, które są niewidoczne na stronie głównej i mamy tutaj takie opcje.
1: Wskaż losowy fragment pisma, przycisk, niewidoczny, wskaż losowy fragment pisma. Przycisk.
0: Wstaw losowy fragment pisma.
1: Losowy fragment pisma.
0: No i tutaj mamy też jakby samą nazwę, ale tu już nie działają
1: 50%, 55%.
0: Jak słyszycie, żadne pionowe gesty, tylko mamy szybkość voiceovera, czyli tutaj góra-dół już nie mamy aktywuj, usuń, czy przenieść w górę, w dół. Tylko musimy, jeżeli chcemy to wstawić.
1: Wstaw losowy fragment pisma. Przycisk.
0: Musimy używać tych przycisków.
1: Losowy wstaw lekcja divina. Przycisk.
0: Mamy tutaj możliwość wstawienia lekcji divina.
1: Lekcja divina. Przejdź. Wygaszony. Wstaw plan czytań. Przycisk.
0: Plan czytań.
1: Plan czytań. Kontynuuj czytanie. Wygaszony. Przycisk.
0: Mamy również
1: wstaw modlitwa.
0: Modlitwy.
1: Przycisk. Modlitwa. Przejdź do modlitw. Przejdź do modlitw.
0: No i tutaj wygaszony. Mamy też przejść do modlitw, bo to nam się będzie pokazywało przy tym, przy tych opcjach.
1: Modlitw.
0: W związku z tym,
1: że przestaw patron dnia, przestaw papież Franciszek. Przycisk.
0: Ja nie korzystam
1: patron
0: już.
1: Dnia, nul. Dostępne czynności.
0: Właśnie, z patrona dnia to sobie go usunę, bo to jest w tej sekcji widoczne na stronie głównej.
1: Usuń. Wykonano czynność. Usuń.
0: Ładnie nam to voiceover powiedział i wtedy tę opcję.
1: Wstaw losowy fragment, wstaw lekcja divina, przejdź, wstaw plan, plan, kontynu, wstaw modlitwa, przejdź do modli,
0: powinniśmy znaleźć.
1: Wstaw patron dnia, nul.
0: O właśnie.
1: Wstaw patron dnia, niewidoczny na stronie głównej.
0: Już jest to jako niewidoczny na stronie głównej.
1: Wstaw patron dnia, nul, przycisk.
0: Możemy to wstawić, ja tego wstawiał nie będę, bo nie chcę. W ten sposób możemy zarządzać tym, co znajduje się na stronie głównej aplikacji.
1: Wstecz. Przycisk.
0: Szukamy przycisku wstecz, lewy górny róg. Mamy to poukładane tak, jak chcieliśmy. Ja usunąłem jedną zakładkę.
1: Wstecz. Widgety.
0: No i VoiceOver wrócił nam do tej pozycji widgety, od której zaczynaliśmy. Wyjdziemy sobie, bo jesteśmy w zakładce ustawień.
1: Wiersze od 2 do menu. Przycisk. Ustawienia. Biblia. Nagłówek, ustawienia.
0: Jesteśmy nagłówek, w ustawieniach, menu, ale nie ma tu już przycisku wstecz, tylko musimy skorzystać z przycisku menu. No i jak tapniemy menu. Sobie przycisk menu,
1: o aplikacji.
0: To znaleźliśmy się znowu w oknie tych ustawień, tego menu, które już wcześniej mówiłem, to jest o aplikacji.
1: Wyślij sugestie.
0: Przesuwając się w górę, będziemy widzieli znów te ustawienia, które już były, czyli na przykład tu jest oddzielenie.
1: Pontifex. Ulubione.
0: Ulubione. Notatki.
1: Lekcja divina.
0: Lekcja divina.
1: Patron dnia.
0: Modlitwy.
1: Prewiarz,
0: i tak dalej.
1: Czytania.
0: Ja zalecam korzystanie z tej aplikacji przez stronę startową. Wchodzenie tutaj, czyli do menu i szukanie odpowiednich opcji może nam nieco utrudnić nawigację po tej aplikacji. Bo ja na przykład przygotowując się do tego podcastu zrobiłem sobie coś takiego, że
1: dodatki, Biblia.
0: Wszedłem sobie do menu i znalazłem opcję Biblia i szukaj. I jak tutaj zacząłem wyszukiwać czegokolwiek, to potem jak próbowałem przejść do innych opcji tej aplikacji, to zostawało mi cały czas takie okienko wyboru testamentów do wyszukiwania. Te wszystkie opcje wyszukiwania są dostępne również z poziomu Biblii, którą mamy, powiedzmy sobie, w zakładce na stronie głównej, z tej startowej, więc to niczemu nie przeszkadza. Natomiast parę słów powiem o takich opcjach jak plan czytań, słownik, dodatki. Cóż to takiego jest, czy Lectio Divina, tak? Więc tak, no słownik, jak sama nazwa wskazuje, jest to słownik terminów, nazw geograficznych, czy słów, które znajdują się w Piśmie Świętym, a które mogą być dla nas niejasne. Na przykład takie słowo jak talent pojawia się w Piśmie Świętym nie na oznaczenie pewnej umiejętności, ale na oznaczenie pieniądza, tak nazywały się kiedyś pieniądze. W związku z tym możemy sobie sprawdzić, jaka to była wartość, czy to było dużo. W tym słowniku, on jest jak słownik, oczywiście w porządku alfabetycznym, możemy go sobie przebijać.
1: Dodatki, słownik.
0: Jak to wygląda? Zobaczcie.
1: Menu, przycisk, słownik, pole wyszukiwania.
0: Tu możemy sobie wyszukać jakieś słowo, oczywiście, o ile wiemy, że ono, znaczy jego może nie być w słowniku, to jest inna sprawa.
1: Aloes.
0: Ale zaczynamy od aloesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Anakici.
0: Anakici kim byli?
1: Antytyp.
0: Antytyp. Tu są same hasła. Natomiast, żeby podejrzeć takie hasło, no to trzeba w nie tapnąć dwukrotnie.
1: Anakici.
0: Zobaczmy, kim byli ci tajemniczy Anakici.
1: Anakici. Spacja.
0: I tutaj, jak przesuwamy się teraz palcem w lewo, z lewa na prawo.
1: Anakici, Anakasynowie, pierwotni mieszkańcy Palestyny, przed zajęciem jej przez Izraelitów. Este zalicza ich do olbrzymów, Refaitów.
0: Este, tutaj będziemy mieli taką informację, Este zalicza ich do olbrzymów Refaitów, czyli Stary Testament. No tu mamy taką krótką notkę o tym.
1: Spac Anakici.
0: Kim byli Anakici? Mamy definicja. Nic więcej tu nie ma.
1: Wstecz. Przycisk. Wstecz.
0: Jak tapniemy wstecz?
1: Ze Aram Naharaim. Araba. Antytyp. Zaznaczone. Anakici.
0: Mamy informację, że zaznaczeni są Anakici, bo akurat szukaliśmy sobie definicji słowa Anakici. W ten sposób ten słownik jest dostępny, więc możemy sobie tutaj spokojnie coś wyszukać bądź o czymś poczytać.
1: Menu. Przycisk. Słownik. Pole wyszukiwania. Menu.
0: Wróćmy
1: przycisk,
0: do menu.
1: Menu.
0: No tylko, że tak. Akurat w tym momencie VoiceOver mi się zatrzymał na dodatkach i Bogu niech będą za to dzięki, bo czasami on potrafi się w innym miejscu zatrzymać.
1: Dodatek zaznaczone. Słownik.
0: W zasadzie zatrzymał się tuż pod słownikiem, który jest obecnie zaznaczony.
1: Dodatki.
0: W dodatkach mamy różne, przeróżne naprawdę rzeczy. Zerknijmy tam sobie.
1: Menu. Przycisk. Dodatki. Nagłówek. Spotkania maryjne. Na maj.
0: No i tutaj mamy na przykład spotkania maryjne na maj.
1: Co o Biblii warto wiedzieć? Wstęp ogólny do Pisma Świętego dla wszystkich. Etapy historii zbawienia w świetle przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Tomasz Niemes.
0: Mamy jakby tytuły pewnych rzeczy, o których możemy tu sobie poczytać. Są to teksty, nie wykłady nagrywane. Nie będę prezentował wszystkiego. Naprawdę jest to dostępne. Jak się tapnie daną rzecz, to sobie poczytamy na przykład...
1: Co o Biblii warto wiedzieć? Wstęp ogólny do Pisma Świętego dla wszystkich.
0: Co o Biblii warto wiedzieć? Wstęp ogólny Świętego dla wszystkich. Więc możemy sobie poczytać o tymże.
1: Dodatek, menu, przycisk.
0: To wszystko jest w dodatkach.
1: Menu, przycisk, menu.
0: Zobaczymy, gdzie teraz nam...
1: Zaznaczone. Dodatki.
0: O, nawet nam zatrzymał się na dodatkach, świetnie.
1: Słownik.
0: O słowniku już plan mówiłem.
1: Czytań.
0: Plan czytań... To jest z kolei propozycja.
1: Wstecz.
0: Zerknijmy
1: przycisk.
0: Tam.
1: Idąc locku i ta małpa 2x. Przycisk.
0: To są jakieś przedziwne oznaczenia, których ja w ogóle nie wiem, o co biega w tym przycisku. No spróbujmy, zobaczmy, co tu będzie.
1: Idąc locku. Wstecz. Powiadomienia. Nagłówek.
0: Aha, tutaj możemy sobie ustawić powiadomienie.
1: Przypomnienie.
0: Chodzi o to, że...
1: Wstecz. Przycisk.
0: Ja wam mówię.
1: Stary Testament.
0: Ja tego nie używam.
1: Objaśnienia. Plan czytań. Idąc locku i ta małpa 2x.
0: Byliśmy
1: przycisk.
0: Tutaj. Czyli tu możemy sobie jakieś przypomnienie ustawić, ponieważ ten plan czytań dotyczy tego, jakby ktoś chciał sobie przeczytać całe Pismo Święte według jakiegoś tam klucza.
1: Plan czytań.
0: I tutaj
1: nagłówek.
0: Jest propozycja, jak to robić.
1: Objaśnienia. przycisk.
0: Pod przyciskiem objaśnienia będziemy mieli wyjaśnione wszelkie terminy, typu jak odczytywać sigla, czyli że JR to Księga Jeremiasza, MT to Ewangelia Mateusza, jeden kor to pierwszy list do Koryntian. Tu wszystko jest objaśnione.
1: Cykl 1.
0: No i tutaj mamy informację. Cykl pierwszy.
1: Stary Testament, geneza Izraela, narodu wybranego, rodzaju, wyjścia, kapłańska. Można ją ominąć poza rozdziałami 16, 19 i 26. Liczb, powtórzonego prawa, Jozue, rozpocznij.
0: Czyli mamy tutaj jakby możliwość przeczytania Pisma Świętego według konkretnego, zaprezentowanego przez kogoś wcześniej, jakiegoś klucza, po to, żebyśmy zapoznali się z całym tekstem Pisma Świętego. Tu mamy cykl pierwszy.
1: Nowy Testament, Pisma Święty, Stary Testament,
0: Stary Testament,
1: Izraela,
0: cykl pierwszy,
1: Nowy Testament, Pisma Święty, Łukasza,
0: cykl pierwszy,
1: ustęp 0%.
0: I tutaj mamy nawet pasek postępu, ile żeśmy z tego wykonali. Ja tego nie używam. Kto będzie chciał, może się w to pobawić, jeżeli będzie miał takie życzenie, czy ten plan czytań według konkretnego klucza zaproponowanego przez kogoś, żeby przeczytać całe Pismo Święte, jako swojego rodzaju wyzwanie można potraktować. Oczywiście tych cykli jest więcej.
1: Cykl 2. Nagłówek.
0: Ale tak jak powiedziałem, nie chcę o tym wszystkim mówić, ponieważ cała ta audycja trwałaby 40 dni jak Wielki Post. Jest to dostępne, jak słyszycie, wszystko można wybrać, ze wszystkim można się zapoznać.
1: Wstecz, przycisk, wstecz, menu, przycisk.
0: O, tym razem wyskoczył nam na menu, a nie zatrzymał się na dodatkach, o których mówiliśmy.
1: Plan czytania autorstwa Jacka Święckiego.
0: Wrócił tylko do tej poprzedniej.
1: Plan czytania autorstwa, plan czytem, nagłówek.
0: Do tego,
1: menu,
0: co było wcześniej.
1: Przycisk,
0: jeszcze
1: menu.
0: Raz się wycofamy.
1: Słownik.
0: No i jesteśmy na słowniku,
1: dodatki.
0: A byliśmy.
1: Czytania. Słownik. Zaznaczone. Plan czytań.
0: Tutaj na planie czytań.
1: Szukaj.
0: Szukaj jest to moduł do wyszukiwania. Ja nie polecam, tak jak mówiłem, z tego poziomu, a raczej z poziomu już samej Biblii, jak gdzieś tam się znajdziemy. Będzie to łatwiejsze i przyjemniejsze dla nas.
1: Biblik. Strona. Plan czytań autorstwa. Zatem, strona startowa.
0: Skoczmy sobie na stronę startową, pokażę jak posługiwać się poszczególnymi opcjami,
1: menu, przycisk,
0: które na tej stronie startowej mamy.
1: Pismo Święte, czytania, wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
0: Jeżeli tapniemy sobie w to, bo chcemy się zapoznać z czytaniami liturgicznymi.
1: Ogromnie się weselim w Panu, menu, przycisk.
0: Voiceover, tak jak mówiłem, czasami się ustawia na jakimś wersecie, czasami jest na początku. Trzeba sobie z tym jakoś dawać radę. Cieszmy się, że jest to dostępne. Ja skoczyłem do lewego górnego rogu, czyli tu mam przycisk menu.
1: Czytania 25.06.2022. Nagłówek.
0: A tu mamy informację, z którego dnia są czytania.
1: Poprzedni dzień. Przycisk.
0: Możemy się cofnąć o jeden dzień.
1: Następny dzień. Przycisk.
0: Możemy się przesunąć o jeden dzień do przodu.
1: Komentarz do czytania. Przycisk.
0: Możemy zapoznać się z komentarzem, wyjaśnieniem jakimś, ale to jest komentarz taki, powiedzmy sobie, homiletyczny, a nie komentarz związany stricte z Biblią. Czyli nie są to komentarze, które znajdziemy w tekstach Biblii Tysiąclecia, tylko są to komentarze osób, które przygotowały krótką homilię i rozważanie na dany dzień.
1: Kalendarz. Przycisk.
0: Z kalendarza możemy korzystać, oczywiście otworzy nam się kalendarz i możemy sobie wybrać jakiś dzień, żeby zobaczyć, jakie będą czytania tego dnia.
1: Zmień czcionkę, przycisk.
0: Tu jest do zmiany czcionki.
1: Czytaj, przycisk.
0: A tu mamy znowu opcję czytaj. Przy czym w opcjach, w których teraz się znajdujemy, czyli na czytaniach, nie będzie to już Zośka, tylko to będzie nagrany tekst, który odczytuje jakiś lektor. Zobaczmy, co nam będzie czytało. Będzie tutaj oczywiście on nam zacznie czytać pierwsze czytanie psalmu, nam nie zaśpiewa i nie odczyta. Potem, jeżeli jest drugie czytanie, to zacząłby drugie czytanie. Jeżeli nie, to Ewangelię.
2: Czytanie z księgi proroka Izajasza.
1: Przycisk.
2: Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo.
1: Zamknij odtwarzacz. Plemię narodu mego będzie znak. Czytania z księgi. Ogromnie się
2: wesele w Panu.
1: Zaiste.
2: Jak ziemia wydaje swe
1: pismo ręczne, włącza narzędzia formularz, włącza pismo ręczne nagłówki.
2: Tak,
1: nie znaleziono. Czytania do nie znaleziono. Menu. Czytania do poprzednich, następny komentarz do kalendarz. Zmieńć, czytaj. Przycisk.
2: Słowa Ewangelii według
1: Zamknij
2: świętego
1: odtwarzacz.
2: Łukasza.
1: Pauza. Przycisk.
2: Rodzice.
1: Odtwarzaj.
0: Jak słyszeliście, jest drobny problem w momencie, kiedy zaczyna to czytać. Ja próbowałem go zamknąć. Niestety nigdzie już nie było tego nagłówka zamknij odtwarzacz czy pauza. Dopiero kiedy tapnąłem drugi raz wczytaj i on przeszedł do czytania z Ewangelii, znalazłem przycisk pauza obok.
1: Czytaj następne. Przycisk.
0: Tu mam czytaj następne.
1: Czytaj następne. Odtwarzaj. Zamknij odtwarzacz.
0: I dopiero
1: przycisk.
0: Tutaj mam zamknij odtwarzacz. Także
1: zamknij odtwarzacz. Wspomnienie pokalanego z 2022. Pierwsze czytanie. Czytaj, przycisk.
0: Zgodziliśmy tutaj. A poniżej mamy już czytania.
1: Wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
0: Informacje o dniu.
1: 2022-06-25.
0: Informacje z kalendarza.
1: Pierwsze czytanie. IS 61-9-11.
0: No i mamy tutaj już jako łącze. Gdybyśmy tapnęli w to łącze, to by nas przeniosło do tekstu Biblii. Czyli mielibyśmy już tekst biblijny, ale jakby w księdze pokazany, nie jako fragment, który jest w czytaniach z danego dnia. I przesuwając się palcem z lewa na prawo, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ten fragment.
1: Ogromnie się weselę w Panu. Czytania z księgi proroka Izajasza.
0: Mieliśmy jeszcze tytuł, tu mamy już jakby z brewiarza czytanie z księgi proroka Izajasza.
1: Plemię narodu mego będzie znamien wśród narodów i między ludami ich potomstw. Ogromnie się weselę w Panu. Oto Słowo Boże.
0: No i mamy nawet oto Słowo Boże, czyli tak jak w lekcjonarzu, nie mamy tutaj tych cyferek związanych z wersetami, więc jeżeli ktoś lubi w ten sposób, no to polecam właśnie czytanie, bo jeżeli przejdziemy do Biblii, to tam wtedy mamy jedynkę, dwójkę, trójkę przed tym, zanim zaczniemy czytać, co też nie jest niekorzystne, bo może nas prowadzić do odnośników. Tutaj mamy sam tekst, niczego więcej nie możemy zrobić.
1: Odsłuchaj czytanie w YouTube.
0: O właśnie, tu mamy opcję odsłuchaj czytanie w YouTube.
1: https://youtube/ psalm responsoryjny.
0: No i przechodzimy do psalmu.
1: 1SM2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, R, POR, 1A, łącze.
0: No mamy tutaj całą informację, skąd jest ten psalm wzięty, z których wersetów, które księgi.
1: Refren, całym swym sercem raduję się w Panu. Raduję się me sercem w Panu, moc moja dzięki Panu, rozwarli się me usta na wrogów moich.
0: I cały psalm.
1: Gdyż ref, u, as, za, nie, ref, to, gr, pan, poni, ref, zbara, by go, wydać, refren, odsłuchaj psalm, HTTPE, odsłuchaj psalm w YouTube.
0: Odsłuchaj psalm w YouTube. Psalm będzie czytany, nie będzie śpiewany w YouTube.
1: HTTPS, śpiew przed Ewangelią.
0: Tu mamy nawet informację, bo to jest tak naprawdę jest to fragment lekcjonarza, czyli tej księgi, która jest wykorzystywana podczas liturgii słowa na mszy świętej, więc tutaj mamy
1: Pełka 2, aklamacja.
0: Śpiew przed Ewangelią, tak zwana aklamacja, czyli
1: Alleluja, Alleluja.
0: O właśnie, mamy trzykrotnie Alleluja.
1: Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo.
0: I potem mamy...
1: Zachowałaś Słowo Boże.
0: To, co śpiewa się po Alleluja.
1: Nie rozważałaś jej w sercu swoim. Aklamacja. Alleluja.
0: I znowu...
1: Alleluja. Alleluja.
0: Odpowiedź ludu.
1: Ewangelia.
0: I mamy już Ewangelię.
1: Pełka 2, 41, 51. Łącze.
0: Którą możemy sobie przeczytać.
1: Maria wiernie chowała, niewymawialne. Słowa Ewangelii, niewymawialne.
0: Tutaj mamy niewymawialne. Jest jakiś znaczek, bo tutaj
1: Maria
0: mamy...
1: Maria wiernie chowała wszystkie jej wspomnienia w sercu.
0: To jest tytuł jakby tego fragmentu.
1: Niewymawialne.
0: Tu mamy jakiś znaczek, którego wojsłowe nie jest w stanie określić.
1: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
0: No i to już mamy...
1: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschę.
0: Czytanie.
1: Dopiero na ten
0: na końcu... Leczu,
1: potem po, a matka i oto słowo pańskie. Odsłuchaj Ewangelię w YouTube.
0: Znów.
1: HTTPS, komentarze, przycisk.
0: Tu mamy komentarze, więc możemy się z nimi zapoznać lub nie.
1: Pasek przewijania pionowego.
0: I koniec pasek przewijania.
1: 98%. Regulacja.
0: Jak zatem widzicie, wszystko jest dostępne. Możemy się zapoznać z tekstem. Jest OK.
1: Menu. Przycisk.
0: Teraz jak przejdziemy do menu.
1: Menu.
0: To tak jak wam mówiłem.
1: Lecki od wina. Notatki.
0: Znaleźliśmy się znów w menu, chociaż czasami się znajdujemy w zupełnie innym miejscu. Ja spróbuję...
1: pomoc, aby wyjść z pomocy. Potarcie, patron, let's
0: no. Przejdźmy sobie do...
1: No, patron, modli, brewiarz, czytaj. Dodatki, słowo, klaksz, bik, zaznaczone. Strona startowa.
0: Strony startowej.
1: Przycisk, menu, pismo święte.
0: I strona startowa